0: Tak, ale musisz
1: Tak?
0: mianować transkrybenta albo możesz podpiąć serwis zewnętrzny, za który potem płacisz. Tam nie ma żadnego AI.
1: To znaczy, tu już w ogóle była też dyskusja na temat Zooma i w grupie facebookowej dostępność web accessibility w kontekście właśnie tego respeakingu i napisów. I okazuje się, że to wcale nie jest takie do końca proste, bo po prostu te aplikacje, które są wykorzystywane w Polsce do generowania napisów metodą respeakingu, to mają problem z integracją z Zoomem. Po prostu nikt o tym nie pomyślał. I w tym momencie jest problem, bo można oczywiście wpisywać, ale no, ta metoda respeakingu okazuje się być metodą jednak wygodniejszą i chyba bardziej efektywną. To Wojtku, ty coś więcej możesz na ten temat powiedzieć.
2: Metoda respeakingu jest fantastyczna, mogę o niej długo mówić i całą interpunkcją, jeżeli chcecie. Średnik zamknij nawias. Natomiast tak, no problem polega na tym, bo to prawdopodobnie wiem, kto się wypowiadał i wiem, że te osoby, które się wypowiadały, są bardzo kompetentne. Potrzebujemy takiej po prostu wtyczki, która by połączyła te programy do rozpoznawania mowy z Zoomem, tak? No i nie było takiej konieczności do tej pory, stąd też no nie ma takiej wtyczki, ale rzeczywiście gdyby ktoś, pewnie nawet osoba, która nie jest jakoś super bardzo wielkim programistą i nie ma za sobą jakichś wielkich projektów, zgodziła się coś takiego napisać, to rzeczywiście można by było wtedy mieć po prostu konferencję z napisami.
1: Wojtku, i popraw mnie, jeżeli się mylę, ale z tego, co ja też wyczytałem w tym wątku, który śledziłem, to do tej pory osobami wykluczonymi z możliwości skorzystania z takich napisów były osoby głuchoniewidome, bo te napisy były zwykle wkomponowywane w obraz, one nie były w żaden sposób dostępne w inny sposób, tak? Które były generowane metodą respeakingu.
2: Chociaż nie wiem, jak było w transmisji online, także to myślę, że trzeba by było się pytać na przykład Moniki Szczygielskiej, to ona by to doskonale wiedziała, ale ja no, nie korzystałem, ja sam je produkowałem, więc trochę trudno mi było też to
1: bo
2: sprawdzić.
1: Bo tu, jeżeli chodzi o Zooma, mamy ten komfort, co zresztą pokażemy w audycji, która ukaże się w Tyflopodcaście jutro, że te napisy na Zoomie generowane, no niestety wpisywane z palca, więc to taka metoda trochę gorsza niż ta metoda respeakingu, ale one mają jedną podstawową zaletę, są dostępne dla wszystkich, bo to jest zwykły tekst, więc można się z tym zapoznać w dowolnym momencie, a jeżeli no, te napisy są gdzieś tam zgrywane z obrazem, to jeżeli mamy osobę głuchą, no to wtedy okej, okay, ale jeżeli mamy osobę głuchoniewidomą, to już zaczyna się gorszy problem.
2: Tak, ale to jest tak zwana różnica między zamkniętymi a otwartymi napisami.
1: Tak.
2: To muszą być właśnie te zamknięte, CC, te, które możesz wyłączyć bądź włączyć, jak są otwarte. I tutaj ostatnio też mówiliście o tej wtyczce do NVDA i to
1: no
2: jest
1: właśnie
2: też bardzo ciekawe, bo to są właśnie napisy otwarte, prawda? Które można nią czytać. Także to jest pewnie też, Tomku, właśnie o tym chciałeś powiedzieć.
3: Tak, tak.
2: To jest do użycia.
1: Że zawsze można, rzeczywiście można się teraz ratować, jeżeli jest to osoba...
3: Tylko czy ta wtyczka też potrafi na Braille'a te napisy przełożyć?
0: Tak, z tego co pisał autor, to użył takiej biblioteki czy funkcji, że idzie i na mowę, i na Braille'a, więc to powinno lecieć.
1: No to
2: no, natomiast wszelkie ciekawe standardy wskazują, że muszą być zamknięte napisy, także to oczywiście możemy
0: znaczy, no
2: sobie
0: tak,
2: po partyzancku robić.
0: Konfiguracja czcionek, nie? Wysokości
3: chociażby
0: czcionki, koloru czcionki, włączenie, wyłączenie chociażby, bo nie każdy chce mieć.
3: No tak, ale lepiej mieć niż nie mieć taką możliwość. To jest zawsze gdzieś tam.
1: Tak, no i kwestia...
2: Ale jeszcze w kontekście Zooma, to się zastanawiam, na przykład na Macu jest wbudowana przecież funkcja rozpoznawania mowy, którą się aktywuje dwa razy wciskając klawisz FN. Czy można by było mianować takiego, za przeproszeniem, napisowca na Zoomie i właśnie, który miałby Maca i sobie by wciskał te dwa razy FN ciągle, bo to tam całą minutę się wyłącza i produkował takie napisy metodą respeakingu, bo ten silnik na Macu, on też rozpoznaje interpunkcję, nie ma z tym problemu.
3: Ja jestem ciekaw, czy w ogóle ten respeaking nie wejdzie jakoś na Windows, no bo na razie to rozpoznawanie mowy na Windowsie to tak jest, bo jest, po angielsku to jakoś działa, w innych językach różnie to bywa, ale
4: z
3: pytanie...
4: Z naciskiem na jakoś.
3: No właśnie, i pytanie, czy te rozwiązania typu Zoom i inne takie nie sprawią, że troszeczkę Microsoft tutaj przyspieszy pracę na ten temat, ale no zobaczymy, no, może jakaś inna firma coś jeszcze zrobi, no bo No zobaczymy. No. Google ma przecież świetnie te rozwiązania teoretycznie zorganizowane, no tylko no, trzeba by jakoś te rozwiązania na Windowsa również dać. No ciekaw jestem, czy to wszystko się rzeczywiście...
2: Ale w kontekście tam... zajęć na uczelni, to tylko chciałem powiedzieć, że liczę na to właśnie, że to jakby poprawi dostępność, bo jednak komfort pracy przy moim własnym komputerze, w moim własnym stanowisku jest niebywale większy i ja powiem szczerze, że chętnie przerzucę się nawet na tak skomplikowane zajęcie, jakim jest symultana. Jeżeli znajdziemy taki sposób, żeby to rzeczywiście profesjonalnie robić, to czemu nie, ja mogę w ogóle robić i po pandemii to online, bo to jest, kurczę, strasznie wygodne, od razu odpadają problemy z nagrywaniem tych studentów, od razu można im dać feedback, bo to wszystko jest na komputerze, a wiadomo, że te sprzęty będą się robiły coraz mniej dostępne dla mnie na przykład.
1: Wojtku, to już tak abstrahując od twojego konkretnego przypadku, ale zdaje się, jest taki raport Gartnera, który mówi o tym, że pracodawcy, całkiem jest prawdopodobne i możliwe, że po czasach koronawirusowych część osób będą chciały pozostawić na tej pracy zdalnej, bo oni dopiero teraz zauważyli, że to w sumie...
3: To jest fajne,
1: nie jest takie złe.
4: To prawda. I teraz się okazuje, co zrobić z tymi biurowcami, które powstały, wielkie molochy.
1: Wynająć innym, którzy mają inną wizję.
3: Którzy mają takie potrzeby. I tak się właśnie już zastanawialiśmy, czy na przykład nie będzie tak, że te biurowce z takiego działania korpo nie przejdą troszeczkę w usługi w pewnym sensie. Rzeczywiście ci, którzy potrzebują tej przestrzeni. No, mieszkania w centrach miasta wątpię akurat, ale myślę, że bardziej usługi. Ale nie wiem, zobaczymy. No.
2: Ale... No, pytanie tak pesymistycznie, to pytanie brzmi, ile miejsc pracy zostanie po tym wszystkim, tak? Ale nie chcąc kończyć pesymistycznie, to chciałem powiedzieć, że właśnie dzięki temu mogę was słuchać, że nie muszę dojeżdżać na uczelnię, a często miałem o tej porze zajęcia i wracałem z tych zajęć, a teraz tylko 20 wyłączam się ze studentami i cyk, mogę dwie minuty tę całą drogę z instytutu do domu zrobić.
1: A i przy okazji...
2: Pozdrawiam was i życzę miłej audycji.
1: Dzięki Wojtku, pozdrawiamy i do usłyszenia. A i przy okazji, no to ja tak zauważam też jedną rzecz. Wojtek tu właśnie wspomniał o Zoomie, o tym, że korzysta. To mam też taką nadzieję, że my przez przerzucenie się jakby na tego Zooma, to też trochę zmotywujemy użytkowników do tego, żeby te aplikacje poznali, tych, którzy będą chcieli się z nami skontaktować, bo prędzej czy później mam takie wrażenie i powiem szczerze, i obyście się z Zoomem zetknęli, a nie z, na przykład z aplikacją Click to Meeting, jakoś ona się tak nazywa, która jest po prostu dostępnościową porażką.
3: Chyba na razie...
0: No Jitsi jeszcze, tak. Jak chcesz tylko gadać, to dasz radę, ale...
3: Ale mam wrażenie, że Zoom na razie... Powoli, Zoom, ale... i Teamsy to są chyba takie dwa najbardziej konkurencyjne narzędzia. I cieszmy się, że one są jakoś tam dostępne.
1: A nie wypiera tego jakaś niedostępna platforma.
5: I to mogę was zdziwić, ale u nas przynajmniej króluje nadal, w sensie wiadomo z Zoomem, ale poza Zoomem, stary dobry Skype.
3: Tak, Skype rzeczywiście, i to w dodatku, to jest w ogóle ciekawe, jak na przykład wielkie stacje telewizyjne łączą się z ludźmi na Skype'ie, tak? Z gośćmi.
1: Dokładnie, a przecież mogliby sobie spokojnie wykorzystać tego Zooma i w niektórych przypadkach naprawdę byłaby to jakość całkiem przyzwoita.
4: No tylko uczysz teraz tych osób, tak? Dźwiękowcy musieliby powiedzieć, czy tam IT, gdzie tu kliknąć, co zrobić, często to są różni profesorowie, często starsi i tak dalej, więc to wszystko jest, wiecie...
3: Tylko wiesz, pamiętaj, że widzący możesz zrobić filmik.
1: Dokładnie.
3: Wejdź tu i kliknij to. Koniec filmiku. Zajmuje to 5 sekund.
4: No, możliwe. Jeszcze jest platforma taka Discord, niestety.
3: Ale Discord jest dostępny, niestety, i robi się bardziej dostępny. Coraz bardziej.
5: Tak, ale to niestety, ale to tutaj jest... wyjątkowo pasuje. Niestety. Bo no jest lepiej, ale...
4: No, a ja nadal mam mieć też...
3: Ale mam wrażenie, że Discord, bo Discord od początku chyba był dedykowany pod gry, i mam wrażenie, że Discord to jest taki można powiedzieć, dla takich teamów, dobra, to chodźmy na Discord, gdzie się spotkamy, pogadajmy sobie o różnych rzeczach. A Zoom,
5: Discord
3: mam wrażenie,
5: jest dla kolegów, Zoom jest dla biznesu. Tak.
3: Dokładnie. I myślę, że mam nadzieję, że te rzeczywiście poważne firmy będą jednak korzystały z Zooma, a nie z Discorda. I to chyba trochę tak jest. To się jeszcze ustala wszystko, ale jest spora szansa, że ten Zoom mimo wszystko jakoś przejdzie. No ale zobaczymy, no. To się wszystko nagrywa, więc możemy zobaczyć, jak nam to wszystko wyszło. Dobra, słuchajcie, bo gadamy tu o jakiejś mgle przyszłości. Tymczasem, no, w tym momencie już Google szykuje zmiany, o których tu już Grzesiek wspomniał, słuchacz. No, Google se stwierdza, że Sklep Play jest trochę za bardzo skomplikowany, chce go uprościć. I tu Kasia trochę więcej o tym poczytała. Ja się przyznaję do jakiegoś lenistwa poznawczego.
4: To znaczy, ja nie wiem, czy jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie Grzegorza, czy ta... Może zacznijmy od początku. Chodzi o to, że jest sobie taka ważna zakładeczka w sklepie Play i w takim menu moje aplikacje. I ta zakładka to biblioteka. I w bibliotece znajdują się wszystkie aplikacje, które do tej pory mieliśmy, które używaliśmy, których niekoniecznie mamy zainstalowane na tym konkretnym telefonie czy tablecie, ale kiedyś je kupiliśmy albo zainstalowaliśmy i one są jakby przypisane do naszego konta. No i teraz, kiedy zmieniamy na przykład telefon, no to też wiele aplikacji możemy z tej biblioteki sobie pobrać, które nam są przydatne. Albo czasem wracamy do którejś aplikacji, które kiedyś nie były nam przydatne, ale jednak, nie wiem, staje się bardziej dostępna, albo zmieniamy telefon i nagle, nie wiem, kiedyś nie mieliśmy Motorola, więc motorolowe aplikacje nie były nam potrzebne. Znowu mamy Motorola, więc aplikacje motorolowe są nam potrzebne. Dlatego sięgamy do biblioteki i mamy sprawę załatwioną. Ale z racji tego, że Google postanowił uprościć sklep Play, tak jak tutaj Tomek mówisz, to są plany, które już się pomału realizują w testach beta, żeby tą bibliotekę usunąć. I teraz na pytanie Grzegorza, gdzie ta biblioteka będzie i czy ona będzie, i ja nie znalazłam nigdzie odpowiedzi na to, że ta biblioteka ma być gdzieś przeniesiona. Najprawdopodobniej, z tego co zrozumiałam z artykułu, ta biblioteka po prostu ma zniknąć. Ma nie być już tej wygody. Uważam, że to jest niesprawiedliwe, bo często mamy aplikacje, za które płaciliśmy. Często mamy aplikacje, które kiedyś, tak jak mówiłam, nam się mogą przydać. Czy ja jestem słyszana?
1: Jesteś.
4: A, okej. Bo taka cisza nastała.
1: Słuchamy cię po prostu z uwagą.
3: Tak jest.
4: No i właśnie na tym polega cały problem. Ja powiem szczerze, ubolewam bardzo, dlatego że niejednokrotnie ta biblioteka uratowała mi tyłek i naprawdę do niektórych aplikacji już jest się trudno dokopać, a w mojej bibliotece one nadal są. I na przykład też jest taki problem z aktualizacjami, że na przykład są aplikacje, których nie chcemy aktualizować, więc odstawiamy je do biblioteki, bo ich nie używamy, po czym po nie sięgamy i możemy zapobiec aktualizacji. Natomiast jeżeli będziemy po nie sięgać w sklepie Play, no to tam już mamy dostępne najwyższe modele tej aplikacji, najbardziej
3: i wydaje mi się, że jak się instaluje z biblioteki, to też się instaluje najnowszą wersję.
4: Chyba nie.
3: Wydaje mi się, że tak, ale...
4: Okej, okay, to zweryfikowania. No w każdym razie i tak biblioteka uważam, że jest bardzo, bardzo... Wykorzystać z biblioteki?
3: Nie. To znaczy, ja wiem, że jest coś takiego, ale ja raczej bawiłem się tym. Już ci mówię dlaczego. Dlatego, że ja sobie co jakiś czas lubię przetestować różne aplikacje i nie pamiętam, żeby to z biblioteki usunąć. I w bibliotece mam setki w tej chwili aplikacji, z którymi, no, które wiem, że nie będę tego instalował. Zwłaszcza jak szukam aplikacji do czegoś, No to sprawdzam. Ta aplikacja jest nie bardzo dostępna. Ta jest dostępna, to ale ja nie ma czegoś. Mhm. I mi się nie bardzo chce tego usuwać. I mam 10 aplikacji, które w zasadzie są do tego samego i nazywają się bardzo podobnie. I ja nie wiem, czy Google... Tak mi się wydaje, że może Google po prostu chce coś zrobić takiego, żeby usunąć ten grosz z kapustą aplikacji, których może nie chcemy, a może chcemy, a może mieliśmy, ale chcemy, no, i tak dalej.
4: Tylko, dlaczego
3: i tak dalej.
4: Google ma mi jakby określać, czy ja to chcę, albo czegoś nie chcę, jeżeli ja czegoś nie chcę, jestem, przepraszam Tomku,
3: to
4: dojrzałym
3: jest
4: użytkownikiem, który wie, co chce osiągnąć i w jakim stanie porządku lub nieporządku chce mieć swoją bibliotekę, to już od niego zależy poniekąd.
3: Już ci mówię, są dwa powody. O jednym wiedziałem od dawna, a drugi został mi stosunkowo niedawno uświadomiony. Ten, o którym wiedziałem od dawna, to po prostu wielkie firmy tak robią. Oni kształtują trendy i się dostosowujcie albo w zasadzie nie macie innego wyjścia.
4: Cały
3: druga
4: świat
3: rzecz. A druga rzecz jest związana z taką czysto techniczną stroną. Im więcej aplikacja ma funkcji, tym więcej trzeba sprawdzać w razie ewentualnych zmian w kodzie, w czymkolwiek. I jeżeli jest, na przykład, jeżeli by się okazało, że z tej funkcji bibliotekę korzysta bardzo mały procent ludzi, to Google'owi może się opłacać tę bibliotekę usunąć, bo w razie czego, gdyby Google coś zmieniał w tej aplikacji, to nie musi już testować, czy na przykład zakładka biblioteka jest z tymi zmianami kompatybilna w jakiś sposób. Jest mniej testów, można te funkcje po prostu pominąć i szybciej aplikację rozwijać.
4: No, niemniej jednak ja cierpię z tego powodu, bo to była dla mnie bardzo wygodna opcja i troszkę mnie tu ktoś na siłę chce pozbawiać czegoś.
3: A mnie szczerze mówiąc ten news w ogóle przypomniał, że jest takie coś jak biblioteka, Aha. więc ja akurat tu się zaliczam Aha. prawdopodobnie do większości.
4: Aha, to
3: zwłaszcza,
4: czyli
3: uważacie, że
4: takie,
3: że jeżeli
4: nie?
3: to mamy właśnie jakieś aplikacje Motorola, to z reguły w smartfonach tej firmy one są preinstalowane.
4: Tak, ja tylko raczej podałam taki przykład, no bo jakby on był mi...
1: Ja powiem szczerze, z analogicznej opcji w iOSie skorzystałem w swoim życiu kilka zaledwie razy, bo przecież też mamy coś takiego w iOSie i możemy sobie sprawdzić. Tam to jest w ogóle też ciekawie rozwiązane, bo... I to jest taka trochę inwigilacja, słuchajcie. Bo w przypadku iOSa możemy sprawdzać, jeżeli na przykład mamy kogoś w chmurze rodzinnej, to możemy sprawdzić, jakie ta osoba ma zainstalowane na przykład aplikacje.
4: Mhm. O,
1: i możemy sobie na przykład zainstalować też te aplikacje, jeżeli mielibyśmy na to ochotę. No część aplikacji w ten sposób też działa, bo przecież jeżeli to są aplikacje płatne, to na przykład możemy się dzielić nimi w obrębie chmury, ale tak poza tym po prostu możemy najzwyczajniej w świecie przeglądać, o, ta osoba ma zainstalowane te i te aplikacje i się możemy zainspirować.
5: Ja mam wrażenie, że w ogóle rodzina jest trochę tak specjalnie stworzona, żeby te osoby miały do siebie i mimo wszystko dość duży dostęp, żeby ludzie byli trochę mało chętni do dawania tego jakimś obcym osobom, znajomym, albo taniej,
3: możliwe.
5: Albo coś tam.
3: To jest
1: tak, bo przecież pamiętajmy, że w przypadku chmury rodzinnej, to jeżeli nie damy ograniczeń użytkownikom, to ci użytkownicy mogą instalować aplikacje na nasz koszt, na naszą kartę. Tak, mamy tak. podpiętą kartę, my jesteśmy założycielem tej rodziny danej w chmurze i po prostu ktoś, dajemy komuś pełen dostęp, to proszę bardzo, ta osoba może instalować sobie aplikacje tak. i to my będziemy za nie płacić.
5: Ale chyba że się mylę, ale z tego, co gdzieś tam ja wiem i z tego, co gdzieś tam znajomi się bawili, to jest w ogóle problem, żeby w rodzinie zrobić coś takiego, żeby dwie osoby miały dwie karty różne.
3: Tak, i chyba w Google też.
1: No
3: jest
1: ja
3: coś
1: tego
3: podobny,
1: właśnie,
3: więc...
1: ja tego właśnie nie znalazłem. I kiedyś patrzę, taka sytuacja była, że kiedyś patrzę sobie, przychodzi mi mail z Apple'a i użytkownik dokonał zakupu jakiejś tam subskrypcji, która była taka i taka. I potem patrzę, dzwonię do ojca, bo to akurat on. A co ty? A mi się kliknęło. Okej.
5: No ale fakt jest właśnie taki, że przez to mam wrażenie, Apple chce po prostu ograniczyć, bo nie wiem, jeżeli mamy Spotify, to ja na przykład jestem w subskrypcji Family, która jest akurat w naszym przypadku faktyczną rodziną, to nie ma absolutnie...
3: U nas też.
5: Tak, nikt absolutnie nie widzi, co kto na tym Spotify'u ma, tylko jest opcja coś taka jak mix rodzinny, tam można tylko kliknąć dołącz, jak się wyraźnie tego chce, tak. I można słuchać sobie jakby nawzajem mniej więcej tego, ale jeżeli ja na przykład nie chcę pokazywać, co ja tam mam, to ja po prostu nie klikam dołącz i mnie tam nic nie tak. uwzględnia. Ale ja na przykład nie mogę nic zrobić typu, nie wiem, że ktoś nagle zapłaci więcej czy coś, jestem tylko pod tym kątem. Jedyne, co ja mogę zrobić, to się wypiąć z tej rodziny, jeżeli wyraziłbym taką chęć. A na przykład nawet na Netflixie jest przecież tak, i myślę, że to nie jest przypadek, że do Netflixa jest jedno hasło i ileś profili i dopiero po jakby wpisaniu jednego hasła do jednego konta my wybieramy, kim jesteśmy, po prostu dajemy ten profil ludziom, którym ufamy, że oni nie będą nam włazić po profilach i patrzeć, co kto ogląda. Tak samo Apple, ufamy, że nie będą nam kupować różnych dziwnych rzeczy z karty.
3: No cóż, no to są takie ciekawostki. To co? Przechodzimy?
1: To idziemy dalej.
3: No właśnie, podejrzewam, że część ze słuchaczy może wykorzystywać aplikację Virtual Audio Cable, czyli taka wirtualna karta dźwiękowa, i ta aplikacja teraz doczekała się wersji Lite. Paweł tutaj znalazł ten.
0: Tak, jest taka wersja, która pozwala nam na darmową instalację jednego kabla, czyli jednej jakby tej wirtualnej karty dźwiękowej, na którą możemy coś przekierować. Co myślę, że dużej większości osób wystarczy, żeby puścić coś, nie wiem, na jakimś komunikatorze z naszego odtwarzacza muzycznego, czy w jakiś sposób coś gdzieś tam przerzucić nagrywania, czy robiąc jakiś podcast, wrzucić screen reader, żeby było też słychać, to jednym kablem to się da spokojnie ogarnąć, z jakimś jeszcze tam ewentualnie audio repeaterem czy czymś. Natomiast fajny jest w ogóle koncept, jeżeli nie znacie, jak nie macie miksera, żeby po prostu coś puścić gdzieś, bo to jest taka pusta karta, na którą można przekierować zarówno żeby coś na niej grało, jakby, jak i żeby ona gdzieś grała. Więc w tym momencie na przykład, gdybym ja chciał wam coś tu teraz puścić, no to mogę to zrobić zoomem oczywiście, ale gdyby tej opcji nie było, to bym po prostu przekierować kartę dźwiękową, zmienić na wirtualny kabel, i to, co ja na wirtualny kabel bym na przykład przekierował na przykład Fubara, słyszelibyście tu, gdybym ustawił w zoomie jako kartę wejściową, a jako kartę wyjściową w Fubarze. No i można też potem eksperymentować aplikacjami typu Audio Router, żeby która wymusza poniekąd przekierowanie dźwięku z konkretnej aplikacji na konkretną kartę. Jeszcze można go zduplikować, żeby na przykład puścić nam na jednej karcie naszej podstawowej dźwięk, a drugi raz ten dźwięk wysyłać też na wirtualny kabel. I w tym momencie my słyszymy też ten dźwięk, no bo pamiętajcie, że jak zmienimy kartę dźwiękową, no to możemy nie słyszeć tego dźwięku, tak, który się wydobywa z konkretnej aplikacji już. No a na audio routerze możemy też zduplikować.
5: W Windowsie 10 też jest opcja ustawienia dźwięku, która też na to pozwala jakby w samym systemie.
0: Na przekierowanie tak, ale nie zduplikujesz tak, żeby na przykład słyszeć dwa razy, nie? Na
5: znaczy, ja robię tak, że przekierowuję to, co mnie interesuje na kartę, i właśnie programem Audio Repeater przekierowuję całe wyjście z karty na moją kartę.
0: Aha, ale nie słyszysz wtedy siebie.
5: No słyszę siebie, no.
0: Aha, no to tak jakby... lubisz. Okej, okay, no to tak, to tak można. Jak ktoś lubi słyszeć samego siebie, to też tak można. Ja nie lubię, więc ja zawsze robię audio routerem znowu.
5: Ja o tyle lubię, że czasem jest tak, że jak się te aplikacje przekierują i przekieruje mikrofon, to się trochę poziomy przestają nam zgadzać i coś jest głośne, coś jest ciche, a coś jest takie, a coś jest inne. I po prostu warto mieć w ogóle odsłuch z tego, co idzie nam z tej karty, ja tak przynajmniej uważam, żeby móc to ewentualnie wyregulować sobie jakoś ładnie.
0: Też prawda. No w każdym razie chodzi o to, że możecie z dowolnej aplikacji puścić na dowolnej aplikacji dźwięk. I to się przydaje właśnie w różnych rzeczach. W komunikatorach, jak chcecie coś puścić znajomym, w czasie nagrywania podcastów, jak chcecie puścić screen reader. w różnych innych sytuacjach potem się okazuje, że to jest przydatne. No a do tej pory ten program był płatny, teraz można sobie w takiej wersji go zainstalować. Ja też mam taki program VB Audio Cable Pack czy coś takiego, to jest taki inny program na tej samej zasadzie, tylko on jest troszkę mniej dostępny. On ma w ogóle taki instalator, który wymaga tego, żeby używać przeglądania ekranów NVDA i klikać w rzeczy. Ale da się to zainstalować i też można. No i do Virtual Audio Cable, nie wiem jak tam z NVDA-em, ale Duckly zrobił skrypt do JOS-a, jakby tam coś było potrzebne, więc chyba tam jakieś etykiety pól czy coś, ale jakbyście chcieli coś takiego, to można teraz tego kabla ściągnąć.
3: Mamy chyba telefon, chyba tak poza wszystkim.
1: Mamy telefon i już słuchacza bądź też słuchaczkę witamy na antenie, a przynajmniej mam nadzieję, że już kogo witamy?
6: Cześć.
1: No hej.
6: Monika z tej strony, Monika Inglot. Mam takie pytanie do Kasi, bo ona mówiła o tym sklepie Play, że jest tam jakaś gdzieś biblioteka, zakładka z tymi aplikacjami, które gdzieś tam wcześniej już miałem i ja to tak przeglądam i ja tego nie widzę.
4: Możliwe, że już tego nie masz, bo właśnie Google robi takie wybiórcze testy i wiem, że niektórzy już właśnie tej możliwości nie mają.
6: No bo właśnie szukam, bo tu mam jakieś od góry czytając dla ciebie, jakieś top listy.
4: Nie, to musisz wejść dla ciebie, moje aplikacje, moje gry i aplikacje.
6: Aha, moje gry i aplikacje. No tutaj jeszcze nie zaglądałam, ale sobie zobaczę. Aktualizacja zainstalowana. A jest biblioteka, jest jeszcze.
1: To korzystaj, póki jest.
0: To jest w menu, moje gry i aplikacje.
6: Wiecie, kiedy to ma zniknąć?
4: No, jakby to, ten proces trwa, tak? Nie wiem, kiedy to zupełnie zniknie. Natomiast...
3: To znaczy, na razie to jest chyba tak, że to ktoś z takiej społeczności deweloperskiej to zauważył w jakiejś becie gdzieś, więc no po pierwsze na razie to jest pewnie jakieś becie, potem to będzie powoli wypuszczane, więc to jeszcze pewnie trochę potrwa, zanim taki zwykły, przeciętny Kowalski to zauważy.
4: No właśnie, podobne...
3: Ale zobaczymy.
4: Już niektórzy zauważają.
6: No, czyli pomału będzie się jakby będą z tego rezygnować.
4: Tak.
6: Czyli wychodzi na to, że trzeba to po prostu śledzić i patrzeć.
4: Dokładnie tak.
3: Coś tak jakby.
6: No dobra, no to dzięki za informację. Pozdrawiam.
1: Dzięki, do usłyszenia.
3: No tak. To co? Moje teraz, czy jeszcze coś o wirtualnych kablach?
0: Chyba tyle o wirtualnych
3: chyba moje.
0: Kablach. Po prostu jest.
5: Można po tyle powiedzieć, że gdzieś widziałem jakieś w ogóle konsolowe narzędzie, które Dagli zrobił do jakiegoś zarządzania tym, ale to dawno było i w sumie nie wiem, kto to umie.
3: Znaczy z tego co wiem, to z tymi skryptami też chodziło o to, że konfiguracja tego wirtualnego kabla, która jest dość mocno zaawansowana, wymaga, znaczy tam było, mam ileś pól, które nie były opisane dla nas i to jest chyba jakiś skrypt, który te pola opisywał, że tam się dało robić różne rzeczy, no to dobrze by było wiedzieć, co się robi, bo tam się dało tę kartę w cudzysłowie troszkę popsuć, jak się złe wartości gdzieś tam wpisało. No to taka ciekawostka. No to w takim razie co, przechodzimy do e-paragonów, bo no tak, chodzi o to, że podobno ostatnio e-paragony, czyli te paragony elektroniczne, zrównały się, jeżeli chodzi o ich status prawny, z tymi papierowymi paragonami. Czyli chodzi o to, że jeżeli mamy jakiś sklep, który takie paragony jest w stanie wystawić, czyli na przykład Lidl w swojej aplikacji Lidl Plus, to te paragony, które oni tam wystawiają, e-paragony, są od niedawna, mają dokładnie taką samą prawną jakby formę, jak gdyby to były takie papierowe paragony, które są drukowane na kasie. Na razie nie ma określonego żadnego standardu tych paragonów, po prostu jeżeli jakiś sklep ma taki paragon, no to może go sobie wystawić i jest wszystko ok. No i zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy, to znaczy, czy te paragony znajdą się również w jakichś mniejszych sklepach, zobaczymy jeszcze w jaki sposób, ale już jakieś tam prawne podstawy są do tego, żeby to było robione.
5: Coś się mówiło, że któraś z tych sieci, już teraz nie pamiętam, czy Visa, czy Mastercard, chciała w ogóle wdrożyć taką usługę, żeby jakby przy płatności kartą sklep mógł w ogóle zadeklarować, że tu macie państwo paragon i żeby ta sieć typu tam Visa, Mastercard, która sieć to była, jeżeli bank to wspiera, przysłała nam to jakby od razu do aplikacji banku, bo to jest jakby nasza fajne karta i my nią płacimy i my w tym momencie dostajemy od razu w banku nie tylko kiedy i gdzie i za ile,
3: ale również elektroniczny paragon.
5: Tak.
3: I to jest fajne, bo wtedy nie trzeba by było podawać żadnych maili, coś, po prostu normalnie płacimy sobie i oprócz pytania, czy kartą, czy gotówką, mamy jeszcze pytanie, a paragon wydrukować? Nie. Będzie paragon, tak myślę przynajmniej, ale zobaczymy.
4: Mało tego, też jest fajne z tego względu, że no, jakby płacenie kartą ma to do siebie, że tu zapłacimy, tu PayU, tu Blik, tu coś i nagle się okazuje, że mamy napisane właśnie PayU ileś tam ileś i fajnie by było, gdyby właśnie wejść sobie w taki paragon i dowiedzieć się, ale za co ja właściwie płaciłam tym Blikiem, czy tym...
3: Ale to jest jedna rzecz. Jest jeszcze druga rzecz, bo pamiętajcie, że te paragony papierowe, one są drukowane na tych taśmach i one nie są jakoś dokładnie bardzo wytrzymałe. I po jakimś czasie...
5: I bardzo dostępne nie są.
3: Bo nawet jak to się skanuje, to jest jakiś problem. I generalnie rzecz biorąc, gdybyśmy chcieli coś oddać na gwarancję, to czasem może się zdarzyć, że no przepraszamy, ale paragon jest nie bardzo do odczytania.
4: Tak.
3: A ile wam się zdarzyło raz wyprać paragon w pralce przez przypadek, bo był w kieszeni spokojnie?
1: O, no to oczywiście.
5: Ale też właśnie jakby główna taka reklama, jak widziałem tej usługi, że po co to w ogóle miało być, chodziło o to, żebyśmy my w aplikacji banku mieli jakąś taką możliwość analizy, na co i ile wydajemy.
4: No to
3: ale to już
4: ja
3: powoli
4: jest.
3: M-Bank na przykład ma coś takiego,
5: tak,
3: budżety
5: tak.
3: tam.
5: Tylko, coś. Że jeżeli my w M-Banku wydajemy w, nie wiem, sklepie takim ogólnym na spożywkę, na chemię
3: tak,
5: i na
3: oczywiście, to nie bardzo wiadomo dokładnie na
5: to
3: co.
5: To w sumie nie wiadomo na co. A jeżeli mamy taki paragon, to wiemy, że chleb kupiliśmy w tym miesiącu tyle razy, w tym sklepie i wczoraj on kosztował tyle, a dzisiaj podrożał i sam możemy tam sprawdzić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
3: No tak i podejrzewam, zresztą w ogóle niestety, ale banki też będą miały dużo, albo stety, dużo dokładniejsze informacje, kto co kupuje, kiedy, jak się zachowują klienci w najprzeróżniejszych sytuacjach.
1: I to może być profilowane później na przykład na różnego rodzaju oferty kredytowe, albo mieć wpływ, czy w ogóle nam na przykład jakiegoś kredytu udzielić, bo to też może nie być bez znaczenia.
3: Banki mają swoje jakieś procedury, którymi niekoniecznie chcą się dzielić ze wszystkimi, jakie mają. I to oczywiście nie musi być to, że jak ktoś kupuje więcej niż 15 bochenków w miesiącu, to my mu kredytu nie udzielimy, tylko do... Pewnie będą znacznie bardziej skomplikowane te kwestie, no ale niestety bądź niestety, ale tej prywatności mamy coraz mniej, ale najczęściej na własne życzenie. Po prostu mamy dzięki tej utracie prywatności naprawdę
1: jest
3: różne,
1: wygodniej.
3: Różniste profity z tego mamy, no bo no, jak porównać chociażby kwestie tych kredytów do rzeczy, bo może tak być, że rzeczywiście bank nam pozwoli autentycznie ograniczyć wydatki na pewne rzeczy. Dzięki takim różnym zabiegom.
5: To miało być chyba post factum na razie, ale kto wie, czy faktycznie nie pójdzie to w tym kierunku, że nie wiem, jakieś nawet weryfikacje, nie wiem, wieku, czegoś takiego. No. Przecież to w Kanadzie chyba gdzieś jest coś takiego, że można sobie dowód osobisty wpisać na listę osób antyalkoholowych, które leczą się i po prostu jeżeli przejedziemy tym dowodem w sklepie, a musimy to zrobić, żeby tam kupić alkohol, to wyskoczy czerwony komunikat. Sorry, ale temu panu nie sprzedałem.
4: O, to no
3: zobaczymy.
1: Zależy dla kogo.
4: To prawda.
1: Instytucją, która również z naszymi danymi robi różne rzeczy, jest Facebook, ale tym razem nie o Facebooku w kontekście zły, niedobry Facebook ma nasze dane i przerabia je i przetwarza, a raczej co Facebook w związku z obecnymi czasami ma zamiar zrobić. Ja bym powiedział, że on ma zamiar doprowadzić do końca, co prawda nie wiadomo jeszcze kiedy, ale to, co już kiedyś zaczął, bo pamiętacie, jak się mówiło o tym, że Facebook oprócz transmisji na żywo wideo będzie pozwalał na transmisję audio. I to nawet albo działa, albo przez chwilę działało na Androidzie.
0: Na Androidzie było. Testowałem nawet.
1: Tak. Proszę. Ale na iOSie się tego nie doczekaliśmy, natomiast dotarłem do takiej informacji, która mówi o tym, że Facebook ma taką usługę wprowadzić, że w związku z tym, że teraz coraz więcej osób korzysta z internetu i coraz więcej jest tych różnego rodzaju transmisji, to po prostu będzie możliwość wyboru między transmisją wideo, w której oczywiście będzie przekaz audio również, a transmisją tylko audio, no bo przecież wiadomo, że transmisja audio będzie zajmowała przy względnie dobrej jakości zdecydowanie mniej pasma, więc po co wszystko pchać z obrazem, jak nie trzeba. Kolejne możliwości, które będą wkrótce, oczywiście no nie wiadomo kiedy to wkrótce nastąpi, ale które ma zamiar realizować Facebook, to na przykład opcja wdzwaniania się na takie transmisje za pomocą bezpłatnych numerów telefonicznych. Więc będzie można sobie coś takiego zrobić, że po prostu, tak jak na Zoomie, możecie do nas się wdzwonić, to jeżeli ktoś będzie transmitował coś na fejsie, to będziecie mogli się wdzwonić przez telefon i po prostu tego słuchać za pośrednictwem telefonu, jeżeli jesteście w takim miejscu, gdzie macie beznadziejny zasięg internetu albo po prostu macie ograniczony transfer i nie chcecie go marnować na fejsa. Kolejna rzecz, którą jeszcze jedną ma zamiar wprowadzić w najbliższym czasie Facebook, to jest możliwość zarabiania artystów na wyświetlanych materiałach. Będzie po prostu można płacić na Facebooku za oglądanie różnego rodzaju występów na żywo. No i dochodzimy do sytuacji takiej, że na przykład będzie można sobie zorganizować na fejsie koncert, co zresztą ostatnio zostało zrobione między innymi też przez Playera, bo Player TVN-owski transmitował wewnątrz swojej aplikacji, ale też właśnie na Facebooku transmitował ten koncert, gdzie tam zebrali chyba 3 miliony złotych, czy coś koło tego w jego trakcie. Taki charytatywny koncert. I będzie można po prostu, ja sobie to tak wyobrażam przynajmniej, że będzie można zorganizować taki koncert, na który bilety będziemy mogli kupić na Facebooku, podpinamy tam sobie swoją kartę, płacimy, wchodzimy i już.
3: Ale jakiś webinar, też, do którego powiedzmy nie trzeba wideo czy coś, albo i z wideo. Natomiast jestem ciekaw, czy na przykład kiedyś przyjdzie taka pora, że będziemy robili tyflo podcasty na Facebooku, tyflo przeglądy. Przykład.
1: Wiesz co, Tomku, my byśmy już robili na Facebooku tyflo przeglądy, tylko ja nie byłem w stanie niestety skonfigurować tego tak, żebyśmy byli w stanie tam wystartować, bo tam jest coś takiego, że trzeba skorzystać z klucza, odpowiedniego klucza API, za pomocą którego później łączysz oprogramowanie do nadawania na Facebooku z tą naszą transmisją.
3: Nie, w sensie, że przez ich to narzędzie może kiedyś będziemy się łączyli, tylko teraz przez Zooma, wcześniej
1: Te narzędzia, które oferuje Facebook, to tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie dla takiego domowego, zwykłego, końcowego użytkownika, to narzędzie jest w takiej formie, w jakiej my to widzimy. Profesjonalne transmisje na Facebooku są organizowane również przez aplikacje i urządzenia zewnętrzne. Bo Facebook profesjonalistom daje możliwość po prostu wpięcia się, zresztą tak samo jak YouTube, w ich technologię za pomocą odpowiednich końcówek, żeby to jakoś działało. No bo ja sobie nie wyobrażam na przykład zorganizowania koncertu jakoś w miarę wyglądającego i brzmiącego przy użyciu telefonu tylko i wyłącznie.
3: No nie, no koncert nie, mówię o tyfloprzeglądzie, że może kiedyś, tak jak teraz Zoom i inne takie, no ciekawe, czy Facebook będzie miał takie
1: Zoom, narzędzie. A to jest, ale słuchajcie, to taka ciekawostka i to może spróbujemy kiedyś wykorzystać. Zoom ma możliwość transmitowania na pewno na YouTube'a, na Facebooka chyba też. Trzeba to spiąć,
3: może się
1: po prostu. No,
3: w ten sposób.
1: Kiedyś popróbujemy coś.
3: No właśnie, jak już jesteśmy przy Zoomie, bo tutaj Paweł znalazł też...
4: Ja jeszcze może wrócę do Facebooka, ponieważ od dawna już nie jestem posiadaczem jabłkowych urządzeń, więc nie wiem, jak to się ma do dostępności. Natomiast dotarłam do takiego artykułu, gdzie rzekomo na iOSie jest tak, że pasek z jakimiś tam skrótami i bardzo potrzebnymi rzeczami, taki pasek nawigacyjny jest na dole. Ja powierzam, że tam są jakieś, nie wiem...
1: Jest kilka zakładek po prostu.
4: Tak, jakieś takie zakładki. I podobno na Android, znaczy podobno na Androidzie tego nie ma. Na Androidzie jest on u góry. I to ma się też zmienić podobno na Facebooku androidowym. I ma ten cały pas, tabelka ma się przenieść na dół. W związku z tym jest moje pytanie, jak to jest, czy to jakąś robi różnicę, jeżeli chodzi o dostępność?
1: No, a czy tobie to będzie robiło różnicę, czy będziesz sięgała do góry ekranu, czy do dołu ekranu, bo to moim zdaniem to jest
3: to
1: tylko
3: znaczy
1: kwestia kosmetyczna
3: inaczej.
1: Tak
3: Wydaje
1: naprawdę.
3: Wydaje mi się, że jest tylko jedna różnica. To znaczy, jeżeli przeglądamy ekran nie eksploracją, tylko tymi tak zwanymi flikami, czyli tymi gestami prawo-lewo, no to albo te zakładki będą na początku, albo musimy się przeflikać przez wszystko. I
1: ja powiem Tomku jeszcze o jednej rzeczy. Ja dawno miałem urządzenie z Androidem w rękach tak na dłużej, ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Czy przypadkiem to w ogóle design aplikacji na Androidzie nie wygląda tak, że te zakładki w części aplikacji są u góry po prostu?
3: Nieraz tak jest, aczkolwiek... Aczkolwiek coraz więcej jest zakładek na dole.
1: Bo słuchajcie, bo na iOSie to wszystkie aplikacje, albo no zasadnicza większość, ja nie pamiętam, żeby było inaczej, to wygląda tak, że po prostu te zakładki są na dole. Tak po prostu wyglądają
3: Kiedyś
1: aplikacje
3: chyba były
1: iOS.
3: Na górze często, teraz rzeczywiście one najczęściej lądują na dole.
5: Czasem jest tak, że są jakby zakładki główne na dole i zakładki mniejsze na górze.
1: Tak.
5: Takie jest na przykład w telefonie, aplikacji telefon, że jak sobie wejdziemy w ostatnie, to tam gdzieś na górze mamy tamże o
1: Ale to nie jest, Mikołaju, zakładka, to jest taki przycisk. To jest taki przycisk, ale wiem, co masz na myśli, wiem, co masz na myśli i tak rzeczywiście jest chociażby w podcastach Google'a, żeby daleko nie szukać. Główne zakładki są na dole, a potem jeszcze właśnie jak sobie wejdziemy na przykład w tę ostatnią zakładkę, tam mamy jakąś kolejkę, historię i tak dalej, to te zakładki są u góry, ale to są jakby takie zakładki zależne od tej głównej, którą sobie zmieniamy na dole.
3: No w każdym razie wydaje mi się, że te główne zakładki
5: I
3: na Androidzie są...
5: też tak, coraz rzadziej mam wrażenie, na dole. Ale że Jednak. Jest przycisk menu i w tym przycisku menu jest coś. Kiedyś Spotify na przykład tak działało, że tam się klikało na menu i wyświetlało się jakby, nie było w ogóle zakładek, tylko taki był przycisk i się to menu rozwijało. Tak, chyba portal pasażera, o, to jest... Dobry przykład z tego, co pamiętam.
3: I na Androidzie Sync Assistant Move dokładnie też tak działa. Też są w menu ukryte zakładki, tylko tam z kolei jest jeszcze tak, bo jest taki ogólnoandroidowy gest, który dla widzących to jest przesunięcie palcem prawo albo lewo. U nas przesunie się dwoma palcami prawo-lewo, no jest takie przełączanie się na kolejne strony. I często te zakładki właśnie, najczęściej te zakładki przełączają na kolejne strony aplikacji i właśnie jest w Sync Assistant Move jest menu, które dokładnie to samo robi. To są właśnie w taki sposób ukryte zakładki. Ale to już, to się bardzo rzadko spotyka. W grze.
4: No w każdym razie jakby już reasumując, Facebook w Androidzie będzie właśnie przenosił te zakładki.
3: No zobaczymy. No to Góry, chyba jest taki trend, że to się rzeczywiście zrobiło. Natomiast tutaj Paweł znalazł news. Ja się w ogóle zastanawiam, co ten Microsoft robi. ma Teamsy, a teraz robi Skype Meet.
0: To czym Mikołaj to w sumie znalazł. Nie, Skype Meet chodzi o to, że można po prostu z pozycji Skype'a, znaczy nawet ze strony chyba specjalnej, podobnie jak w Zoomie, zaplanować spotkanie nawet dla osoby, która Skype'a w życiu na oczy nie widziała. Generuje się wtedy link i ta osoba może otworzyć ten link i albo w przeglądarce jej się odpali Skype Web bez zakładania konta, albo jeżeli ma zainstalowaną aplikację mobilną Skype'a, a nie ma w niej konta zalogowanego, to się po prostu otworzy aplikacja i się nawiąże połączenie.
4: I to jest bardzo dobre, już wam mówię dlaczego. Dlatego, że teraz ja to nie wiem, czy pamiętasz, Tomek, ja to z tobą przerabiałam, znaczy razem to przerabialiśmy. Teraz jakoś dziwnie, bardzo ciężko się jest zalogować do Skype'a. Dlatego, że on wymaga Microsoftowego konta. To konto niby jest. Potem się nie zgadza numer telefonu i on tak w kółko jakby czegoś chce. I jakby ja na przykład nie byłam w stanie się dostać tego mojego konta Skype'owego. I już próbowaliśmy wszystkiego. I ja naprawdę nie mogłam się do tego dostać. Ja nie wiem. I ile ludzi już mnie pytało na przykład, o, czy masz Skype'a, no bo właśnie jakieś spotkanie i bardzo często byłam po prostu wyłączona z jakichś tam spotkań, mimo że teraz są te Zoomy i tak dalej, to jeszcze tak jak mówiliśmy, trochę osób korzysta z tego Skype'a. No i jeżeli mają korzystać, no to fajnie, że właśnie można wygenerować taki link, który pozwoli jakby nam, innym też uczestniczyć w tym Skype'ie, nie posiadając konta. To uważam, że jest dobre.
0: Znaczy w jakimś stopniu takie tworzenie spotkań od jakiegoś czasu już było, ale prawdopodobnie, bo ja mam taki przycisk, na przykład utwórz spotkanie w moim Skype'ie dla Windowsa 10, ale chyba chodzi o to, że po raz pierwszy teraz mogą też dołączać osoby, które Skype'a nie mają, więc to jest ta rzecz. A jeszcze druga rzecz taka niezwiązana, o której chciałem powiedzieć, to miałem okazję przed audycją, nawet zaraz, testować Google Meet. Bo spotkałem się z taką opinią na fali tej krytyki pod kątem Zooma, że w sumie to Meet jest lepszy, bo ma lepszą jakość, jest bardziej dostępny i tak dalej. Powiem tak, problem pierwszy jaki jest z Meet to taki, że nie mając konta w jakiejśkolwiek domenie z G Suite'em, nie stworzymy spotkania. Na kontach takich prywatnych, klasycznych Gmail.com możemy tylko uczestniczyć, nie możemy stworzyć swojego. Kiedy już jest stworzone, to rzeczywiście brzmi fajnie, bo z Chroma wszedłem ja, weszli też inni uczestnicy, nie było żadnej redukcji szumów, tak jakby Original Sound z Zooma, bez stereo, ale brzmiało to fajnie, naprawdę sensownie. Są numery telefonu do wzwaniania się, także z Polski. No i co? Wszystko jest dostępne na stronie. Nie rozglądałem się jakoś bardzo, bardzo mocno, bo jednak się skupiłem na rozmowie, ale są skróty klawiszowe, żeby wyciszyć mikrofon, wyłączyć kamerę. Jest opcja udostępniania ekranu, nie wiem jak bardzo dostępna. Można wyciszać pojedyncze osoby, czego w Zoomie chyba się nie da robić. W sensie, jako uczestnik nie możemy wyciszyć osoby, której nie chcemy słuchać. Tak.
5: I podobno przynajmniej z taką opinią się spotkałem, to z osoby, która zna się na takich rzeczach, że podobno jakość dźwięku z urządzeń mobilnych jest zdecydowanie lepsza.
0: No, trzeba by kiedyś też spróbować, jak będą ku temu warunki. Natomiast to, co jest też fajne, to że cała strona, bo to się na stronie otwiera, to jest tylko i wyłącznie okno spotkania. Nie ma żadnych dodatkowych linków, nie ma żadnego jakieś stopki, nagłów, nic. Jest po prostu od góry do dołu same kontrolki do spotkania, ludzie, którzy w nim uczestniczą i tak dalej.
3: No to trzeba rzeczywiście to kiedyś sprawdzić. No, mamy co sprawdzać na tyfloprzeglądach.
4: Dobrze, że jest coś takiego, bo gdyby był tylko, nie wiem, chociażby ten Skype, to po prostu byłoby to wszystko tak poprzeciążane.
3: Ale w ogóle przecież teraz tych różnych rozwiązań do takich spotkań online, to powstaje to wszystko jak grzyby po deszczu.
1: To jest w ogóle po prostu czas. To jest czas
3: tak,
1: dla
3: to
1: takich
3: ten czas na to
1: organizacji, dla firm.
3: I zobaczymy,
1: i po
3: kto
1: to między
3: się
1: innymi,
3: utrzyma na wierzchu.
1: I po to między innymi teraz mamy takie, z jednej strony oczywiście wiadomo, tłumaczenie jest, że koronawirus i że my jesteśmy tacy dobrzy, tacy fajni, ale to jest jedno. I rzeczywiście może oni chcą być dobrzy i fajni, ale z drugiej strony chodzi też o to, że w tym momencie mamy możliwość przetestowania tego na skalę, na jaką nigdy, oby nigdy nie było już potrzeby testowania tego. I w tym momencie mamy użytkowników, którzy nam to mogą za darmo przetestować, sprawdzić, jak to się wszystko będzie działało, jak to będzie funkcjonowało i na podstawie tego będziemy mogli to ulepszyć, żeby po prostu mieć fajne narzędzie. I wszyscy teraz z tego korzystają. I dlatego mamy te wszystkie promocje,

0: No jest taka funkcja, że po prostu widżety niektórych aplikacji będzie można wyciągać na ekran główny. Ten ekran się w ogóle ma zmienić, ma być kilka widoków tego ekranu. Będzie można sobie na przykład ustawić coś takiego, że będą nam automatycznie ustawiane ikony względem na przykład częstości używania.
1: Mikołaja chyba nie słychać.
0: Nie, nie jestem.
1: A, jest.
0: Jest.
1: Dobrze, bo tak
2: Mikołaj po
1: zamilkłeś.
2: prostu, nie, Mikołaj po prostu za szybko się wycisza.
0: A,
2: I po prostu czasem ostatnie słowo to się
1: lekko
2: urywa.
1: Urwane.
2: Tak, jest lekko urwane.
0: No, jakby no, ma być, czy będzie, zobaczymy. To jeszcze oczywiście wszystko.
2: To taki przeciek po prostu na razie.
0: Tak, wersje testowe, no czy. Też inna sprawa, że przeciek może być prawdziwy, ale dużo wersji, dużo rzeczy, które jest jakby testowanych, czasem nie trafia w ogóle do ostatecznych wersji, bo Apple na przykład może stwierdzić, że to jeszcze nie jest dostatecznie stabilne, żebyśmy my byli gotowi to wydać, będzie w przyszłym roku. Może się tak zdarzyć.
1: Czasem tak bywa. To co? Przechodzimy. Aha.
3: Znaczy, tak się dziwię trochę. Bo nawet nie wiedziałam, że Apple, znaczy iOS nie ma, nie można sobie wyciągnąć widżetów między różne aplikacje.
1: A nie, nie ma. Na iOSie jest na to specjalny ekran główny, taki zerowy, czy pierwszy w zasadzie, i tam są tylko widżety, a nareszcie są wszelkie
3: inne. I nie możesz sobie pomieszać tego?
1: Aplikacje. Nie, nie ma czegoś takiego, że masz na przykład WhatsApp, kalendarz Google, a potem widżet od pogody.
3: Tego a to nie macie lipę.
0: Ekran główny iOS-a to są ikonki wszystkich aplikacji. I tyle.
1: No nie tak, bo ekran
2: plus ewentualnie, plus ewentualnie skróty do stron internetowych.
1: Tak.
0: Tak.
1: Natomiast... No właśnie, tak wspomniałem o WhatsAppie, nie bez przyczyny, bo firma InPost, która ostatnio chce być, mam wrażenie, taka bardzo smart, bardzo nowoczesna i tak trochę wymyśla sobie rozwiązania, jakby tu zrobić coś ciekawego i żeby przyciągnąć do siebie użytkowników, teraz wymyślili sobie, że polubią się z WhatsAppem. Tu Kasia nam znalazła taki temat.
3: Nie bardzo wiem, jak to ma być rozwiązane praktycznie. No bo tu chodzi o to oczywiście, żeby nam paczuszki szybciej dochodziły i żebyśmy mieli jakby większe śledzenie tej paczki, mogli się dopytać kuriera, kiedy ta nasza paczka przyjedzie, gdzie ona jest i gdzie ją najlepiej odebrać. No i ma nam być, znaczy ma być tak, że mamy jakby, ja nie wiem, czy to trzeba się samemu o to dopytać, właśnie tego nie byłam w stanie zweryfikować, może ktoś mi podpowie, bo przecież WhatsApp ma numery, tak, telefonu, no więc jakby musimy mieć dostęp do takiego numeru telefonu, żeby się wydzwonić do kogoś z InPostu, po to, żeby się zapytać, no i do tego właśnie służy nam ten WhatsApp. Z tym, że jakby wiem, że ma być coś takiego, natomiast absolutnie.

0: Natomiast sam fakt chciałam odnotować, że właśnie nim post z WhatsAppem taką, na taką poszli współpracę.
1: Znaczy ja z tego co wiem, to po prostu będzie możliwy na pewno kontakt przez WhatsAppa z kurierem. No, znaczy
2: no to zamiast SMS-ów i połączeń telefonicznych będą wiadomości na WhatsAppie, tak mi się wydaje.
3: Jest taka edycja WhatsAppa jak WhatsApp for Business i oni tam załatwiają wszelkiego rodzaju jakieś firmowe numery i to jest, nie wiem, czy to jest kwestia jakichś botów, czy jakby, że pod jednym numerem jest centrala, a to jest dalej jakąś rozdzielką rozsyłane dalej.

0: ale jest takie coś jak WhatsApp for Business i w ramach tego można różne firmowe działania na WhatsAppie uskuteczniać.
1: No właśnie, bo tak się
2: A że
1: zastanawiałam.
2: WhatsApp to teraz Facebook, to spokojnie, zadbają.
3: Tak.
1: No w każdym razie, no dobrze, tak, dobrze, że coś takiego też ma miejsce. Chodzi,
3: Zobaczymy.
1: bo to jest jakby też kwestia składania tych paczek. A, no i jest prośba też właśnie, że w miarę możliwości, żeby jak najszybciej paczki odbierać, na przykład z paczkomatów, bo teraz siedzimy w domu i oddajemy się zakupom różnym i brakuje paczkomatów.
3: Ale to w ogóle jest chyba jakiś problem z odbieraniem paczek. Niedawno słyszałem o takiej sytuacji, że też GLS ma swoje punkty odbioru paczek. I jeden z tych punktów, dosłownie bardzo niedawno, to jest kwestia, nie wiem, może tygodnia, dwóch, przestał współpracować z GLS-em, jeżeli chodzi o odbieranie paczki. Dlaczego? Najprawdopodobniej dlatego, że leży u nich setka paczek, z którymi nie wiadomo, co zrobić, bo się, nikt się po nie nie zgłasza.
1: To
3: Może te
1: dziwne
3: osoby są na
1: przecież.
3: kwarantannie, może nie wiem co jeszcze, ale podobno w tym punkcie właśnie tam
2: A może po prostu
3: ten ktoś, kto
2: czekają
3: mnie
2: na
3: odpytał.
2: kuriera, żeby im te paczki przywiózł, bo liczą na to, że jednak mimo wszystko ten kurier się pojawi. No bo pamiętajmy,
3: Znaczy,
2: że zwykle
3: to
2: takiej
3: było.
2: sytuacji nie było, tak, że kurier po prostu przywoził paczkę do domu, a teraz nagle okazuje się, że jest jakoś inaczej i nie wszyscy
3: Nie,
2: ludzie to zrozumieli.
3: tu chodzi o sytuację, gdy wiesz, albo
1: Przyjeżdżają
3: możesz.
1: kurierzy.
2: Ale nie wszyscy z tego,
3: Nie, nie,
2: co.
3: nie. Chodzi o to chyba przynajmniej, że możesz sobie zaznaczyć, wiesz, że chcesz albo paczkę
1: Wybrać.
3: pod drzwi, albo do punktu.
1: Tak.
3: I w tym punkcie właśnie tych paczek jest ileś i one czekają na odbiór i chyba prawdopodobnie przynajmniej właściciel punktu no, przestał współpracować, bo prawdopodobnie ten człowiek, który mi to opowiadał, widział, że tam po prostu leży ileś paczek, które
2: No
3: sobie czekają nie wiadomo na co.
2: ciekawe z czego to wynika, bo z tego co opowiadał tydzień czy 2 tygodnie temu Robert, to jakieś problemy z firmami kurierskimi
4: Tak,
2: były.
4: DPD.
2: Tak, że po
4: Dokładnie.
2: prostu kurierzy nie dowożą paczek, tylko na przykład się gdzieś ustawiają dalej w jakichś
4: Tak, i musisz
2: punktach
4: dojść
2: i
4: sobie
2: musisz tam
4: odebrać.
2: dojść. I być może po prostu niektórzy stwierdzili, że albo nie chcą tego zrobić, albo z jakiegoś innego powodu, no też może to tak być.
1: No
4: No.
1: po prostu może kwestia, nie wiem, dyskomunikacji, tak?
2: Dokładnie. Nie wiem, no w każdym
1: Nieskomunikowania.
3: razie jest, no coś z tymi paczkami jest na rzeczy i generalnie robi się ciekawie.
5: Ja wczoraj czytałem taką informację bodajże na Poczcie Polskiej, że jeżeli ktoś ma kwarantannę, to nie mogą w tym czasie dostarczyć paczki, tylko dopiero po kwarantannie ją dostarczają, więc też możliwe, że to właśnie jest kwestia tej kwarantanny.
3: Może, bo tych osób na kwarantannie jednak trochę jest.
5: No jest sporo, tak.
3: No dobrze, to co? Przechodzimy do Revoluta, który jak większość rozwiązań, nie wiem czy za koronawirusa, czy tak po prostu wprowadza kilka rzeczy, które do tej pory były premium, teraz wprowadza do tych kont darmowych.
0: Tak, i takim najważniejszym rozwiązaniem, moim przynajmniej zdaniem, jest opcja tych jednorazowych kart wirtualnych, które możemy użyć na jedną transakcję, a potem one ulegają samozniszczeniu. To była opcja dostępna tylko w Premium i Metal, a teraz jest dostępna również w wersji free darmowej i można udać się do zakładki karty, kliknąć zdobądź kartę, wybrać, że chodzi nam o kartę wirtualną i tam można uzyskać taką jednorazówkę i sobie ją wykorzystać w jakimś sklepie, któremu nie do końca ufamy, a chcemy jednak transakcję przeprowadzić, czy w innym miejscu, gdzie wymagane jest podpięcie na przykład karty, ale nie do końca byśmy chcieli, żeby aż tak blisko wyglądały nasze relacje z konkretną firmą. No więc można taką kartę zdobyć. To nie jest jedyna funkcja darmowa, jaka się pojawiła, bo też inwestowanie w kryptowaluty, wymiana w różnych kryptowalut doszła, a wkrótce ma dojść także inwestowanie w złoto w opcji free. Więc no, się Revolut rozpędza.
3: Ano.
4: Oby się za bardzo nie rozpędził.
3: Zobaczymy.
2: Powiało optymizmem.
3: Tak.
4: No ja już trochę o tych inwestycjach w złoto i tego typu rzeczy, że tak powiem, już słyszałem.
2: Więc... To może, Robercie, w następnej audycji, bo mamy już, słuchajcie, 16:15 zaczęliśmy.
3: A rzeczywiście, 23:22. Jak ja lubię nazwy nowych technologii, ZAGG Glass Elite Vision Guard. O, udało
5: tak,
3: się.
5: Dokładnie, tak. ZAGG to jest firma, to co powiedziałeś, to jest nazwa szkła hartowanego. Jest to szkło hartowane do najnowszych iPhone'ów od X w górę, czy X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro. Są to szkła, że tak powiem, w tych czasach dosyć przydatne, ponieważ mają powłokę na sobie, która zabija do 99,9% wirusów i drobnoustrojów, które są na tym szkle. No ciekawe, jak to działa właśnie, czy to rzeczywiście tak się sprawdza. Dodatkowo posiadają funkcję, która minimalizuje światło niebieskie wytwarzające się z ekranu, no przez co oczy się nie męczą. Są szkła, które kosztują, no mają cenę, bo kosztują tam od 140 do 160 zł. Można je kupić między innymi w sklepie MyApple. W komentarzu też będzie link do opisu i do sklepu, gdzie można te szkło do swojego iPhone'a kupić. A propos iPhone'ów, to jeszcze dodam, że dzisiaj wieczorem wyszła nasza wersja iOS 13.4.1. Nic tam nowego nie wnosi, ale jest kilka poprawek, więc jeżeli ktoś ma jakieś problemy, to może spróbować zaktualizować.
4: Już to zrobiłem i muszę powiedzieć, że nic nie poprawili, totalnie nic. Jak to było, tak jest.
5: Standard.
4: Powiem nawet,
3: Mikołaj że... nam chyba znikł, czy mi się tylko wydaje?
2: Nie wydaje ci się, Mikołaj nam zniknął i jakoś nie wygląda, żeby miał powrócić. Coś się chyba po prostu stało z jego internetem. A akurat miał ostatnią informację.
3: Tak, miał ostatnią informację. Ja tak bardzo szybko sobie przejrzałem, o co chodzi. Możliwe, że Mikołaj miał jakieś rzeczy w kontekście dostępności. Quibi, czyli platforma do takich króciutkich form wideo. Podobno to jest generalnie...
2: Czy to taki TikTok?
3: Chyba TikTok, tylko że nie do końca, bo TikTok to jest treści użytkowane przez użytkowników. A tutaj chodzi chyba o jakieś seriale, filmiki, ale dedykowane rzeczywiście dla dzieci, ale tworzone chyba tak profesjonalnie. Taki Netflix dla mikroform.
2: Rozumiem.
3: Jedziesz tramwajem, chcesz sobie obejrzeć coś fajnego, ale profesjonalnie zrobionego, no proszę bardzo, masz Quibi. Mhm. To może będą tam też jakieś...
5: filmiki 10-minutowe, chyba badaje, że jest coś takiego, więc...
3: Tak,
5: mają
3: ale chyba tworzone właśnie przez duże studia. I
5: tak,
3: to jest
5: tak. Tak, i znani aktorzy mają tą grać, więc jak najbardziej tak profesjonalnie to wygląda. Zobaczymy, jak będzie działało.
3: Na razie nie ma polskiego, więc głównie angielski. Ale też mówią, że może jakieś będzie, nie, nauka języków, może nauka czegoś, no... Krótkie filmy o czymś, więc no zobaczymy, co się tam będzie działo. I mamy jeszcze telefon, tak na dobry koniec można powiedzieć, więc próbujemy odebrać.
2: Jasne, już próbuję odebrać, już zaraz tu odbierzemy. O, kogo witamy, halo?
6: To jestem ja. Ja mam problemy bardzo duże z internetem i jestem z wami dziś w ten sposób.
2: A, no tak zupełnie, a to tak zupełnie na koniec.
3: To bardzo skrótowo powiedzieliśmy o Quibi, ale ty może dodasz, czy tam coś jest związanego z dostępnością?
6: No właśnie, wiem, że jest aplikacja, ale trzeba by się pobawić, jak tam wygląda kwestia audiodeskrypcji, czy w ogóle cokolwiek jest i czy w ogóle jest sens się tym bawić z perspektywy osoby niewidomej.
2: Okej, okay, czyli po prostu zachęcamy do testów. Czyli zachęcamy do testów.
3: Mm-hmm. Aczkolwiek zachęcamy podobno głównie ludzi, którzy znają angielski, bo podobno tam głównie w tym języku są treści. Tak, było napisane
6: to dobrze
3: na
6: wiedzieć.
3: Stronie, na której tutaj Mikołaj znalazł te informacje.
2: To co? I to tyle, chyba że ktoś jeszcze coś ma.
4: Zakończenie jeszcze chciałem na chwilkę ludzi troszeczkę przestrzec, bo możecie tak samo się zdziwić jak ja, kiedy dostajecie nowe urządzenie i jest napisane, że funkcjonalność na tym urządzeniu jest. Mamy nawet pilota zdalnego sterowania, na którym jest odpowiedni do tego przycisk, po czym używamy przycisku, a urządzenie wyświetla nam, że brak funkcji. O, taka ciekawa rzecz. To jest
1: A może to jest kwestia aktualizacji?
2: A możesz powiedzieć, o co dokładnie chodzi?
4: Nie, już chodzi o telewizor i telewizory generalnie. Części producentów. Nie wiem, czy jestem uprawniony, tylko żeby wymieniać producenta.
2: No to powiedz kto, no, żeby ludzie wiedzieli, tak?
4: Akurat w telewizorze Kruger & Mac 22 FHDF, znaczy takim 22-calowym Full HD. Wyobraźcie sobie, że jest taki numer, zresztą nie tylko w nim, jak się dowiedziałem później, jest taki numer, że mamy przycisk REC na pilocie, mamy wejście USB, no to wiadomo, że włączamy pendrive'a, chcemy coś nagrać, naciskamy przycisk REC, a tu otrzymujemy komunikat brak funkcji albo no function po angielsku. I ja konsultowałem dzisiaj, ze spółką Lechpol, z Garwolinem Centralą. No oni powiedzieli, że to są jeszcze piloty od innych modeli tego urządzenia i oni musieli z powodów licencyjnych i z powodów opłat wykastrować swoje telewizory z funkcji nagrywania. Także...
1: No to rzeczywiście jest nie fair.
4: To jest
1: wprowadzenie ludzi w błąd i nie wiem, czy to jest zgodne z prawem w ogóle.
4: To znaczy, nie, w instrukcji rzeczywiście jest napisane, że nie ma, natomiast chodzi o to, że na zdjęciu jest, tak? Na pilocie jest przycisk, a funkcji nie ma jakby. I to trzeba się bardziej wgłębić w to, że takiej funkcji nie ma. Na szczęście, no można zwrócić w ciągu 14 dni, tym niemniej powiem szczerze, że jest to wszystko strasznie utrudnione z powodu koronawirusa, ale dlatego postanowiłem wam o tym powiedzieć, bo możecie się po prostu zwyczajnie naciąć. Druga rzecz jeszcze, na którą możecie się naciąć, to jest coś takiego, że jeżeli telewizor ma już nagrywanie, to tyczy się tych bardziej markowych od Philipsa, Thomsony i tak dalej, Samsung, to tylko możemy otworzyć na danym telewizorze i nic nie możemy z tym dalej zrobić. To już znane, natomiast to pierwsze, co wam powiedziałem, to jest nieznane i to jest dość nowe, także uważajcie, że tak powiem, ja się na to, że tak powiem, troszeczkę naciągnąłem, ale no, będę próbował sobie to jakoś to zwrócić, no bo mi akurat zależy na funkcji nagrywania.
2: No tak, no, kupowałeś ten sprzęt z myślą o czymś takim, więc teraz to wypadałoby, żeby to miał. Także zachęcamy do czytania opisów, nie tylko do spoglądania na piloty, ale do czytania przede wszystkim ale opisów i pytania sprzedawców, do szukania jeszcze ewentualnie manuali. Jeżeli bardzo wam zależy na jakiejś konkretnej funkcji, to warto może czasem po prostu przeszperać internet pod kątem instrukcji obsługi na przykład, żeby sobie tam poczytać. Jeżeli jest, bo nie zawsze jest dostępna oczywiście.
4: Nie zawsze jest, niestety.
3: To co?
2: To kończymy.
3: Ktoś jeszcze coś znalazł przez te 3,5 godziny? No chyba na razie rekord. Dobrze, no to kończymy chyba rzeczywiście rekordową audycję Tyfloprzeglądu. Gwoli statystyk, 31. audycję Tyfloprzeglądu dzisiaj w pełnym składzie. To znaczy była Kasia Ślipek, był Robert Łabęcki, Mikołaj Hołysz, Piotrek Malicki.
5: Dziękuję, dobranoc.
3: Kto jeszcze? Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki. No i nie pozostaje nam nic innego, jak się rzeczywiście pożegnać. I do usłyszenia.
2: Dobranoc.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam człowieka, któremu żaden program komputerowy nie jest straszny. Marcin Patoczka, witaj Marcinie.
8: Dzień dobry wszystkim.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Dziś porozmawiamy sobie o szkoleniach komputerowych, które prowadzisz w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Od ilu to już lat?
8: W zasadzie to już będzie w Fundacji od 14 lat, natomiast ogólnie to już od 15 lat szkoleniami się zajmuję.
2: Co w szkoleniach takiego było dla ciebie interesującego? To, że można komuś wytłumaczyć, jak coś działa, że można komuś pomóc?
8: W zasadzie bezpośrednio po studiach trafiła mi się taka okazja poprowadzenia szkoleń i od tego w zasadzie się zaczęło. Później poprzez firmę, w której pracowałem, była ta firma partnerem szkoleniowym przy pierwszym projekcie w fundacji. No i tak się z kolei rozpoczął kontakt z fundacją. Później przeszedłem do fundacji na etat i tak przy różnych tutaj projektach szkoleniowych brałem udział. Oczywiście to jak to zwykle, że nie tylko szkolenia, ale na pewno przy szkoleniach praktycznie w większości szkoleń brałem udział.
2: Jaki jest zakres szkoleń komputerowych, które świadczy Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego? Czego korzystając z tych szkoleń można się nauczyć?
8: W zasadzie kolega, który zajmuje się rekrutacją do projektu osób, zawsze zadaje pytania osób, które zgłaszają swoją chęć uczestnictwa, czego chcieliby się nauczyć, jakie mają potrzeby. I na podstawie tych sugestii, tych zgłoszeń starają się tutaj osoby, które zajmują się organizacją, tymi formalnościami przy szkoleniach, podopinać tak, aby takie szkolenia mogły się odbyć. Na pewno rok do roku, choć szkoleń przez różne organizacje się dużo odbywa, zawsze znajduje się grupa osób chętnych na szkolenia zupełnie podstawowe, od podstaw. Jest to, prawdę powiedziawszy, troszeczkę dziwne, że przez tyle lat, gdzie PFRON finansuje różne szkolenia, zawsze są osoby zupełnie podstawowe. No ale to też czasami wynika z tego powodu, że ktoś kiedyś posługiwał się wzrokiem, później choroba postąpiła i musiał zmienić swój sposób pracy. Więc na pewno rok do roku przynajmniej jedna grupa odbywa się taka zupełnie podstawowa. Natomiast oprócz tych grup podstawowych staramy się w fundacji zorganizować szkolenie dla zaawansowanych. Tutaj dla zaawansowanych to rozumiane jest, że osoba potrafi posługiwać się komputerem zgodnie z swoimi potrzebami. Czyli jeżeli ktoś potrzebuje programu czytającego, jest w stanie obsłużyć komputer przy jego pomocy. Natomiast na szkoleniu możemy się uczyć od podstaw jakichś już konkretnych programów użytkowych, które ktoś potrzebuje, ale nie tracimy czasu na naukę tych programów narzędziowych, jakimi są programy czytające czy powiększające, ewentualnie dostosowanie tych parametrów, tych programów pod potrzeby danej osoby. No i teraz te szkolenia zaawansowane, one się troszeczkę tutaj zmieniają w ciągu lat, które w fundacji się odbywają, bo były szkolenia z obsługi Worda, Excela, kiedyś GoldWave'a szkoliłem w ramach tych szkoleń. Było zaawansowane wyszukiwanie danych w internecie, bo z tym sobie ludzie często nie radzili, więc takie zapotrzebowanie było. Szkolenie z bankowości, zakupów internetowych, obsługi różnych formularzy urzędowych przy pomocy przeglądarki internetowej, czyli ewentualnie na przykład, mobilnych aplikacji.
2: Czyli na przykład teraz ktoś może się nauczyć, jak korzystać ze pułapu, tak? Bo teraz wchodzimy
8: tak,
2: w te,
8: na pewno w ramach tych szkoleń o tym wspominam, e-pułapie.
2: Jasne. dla ciebie to jest też zawsze wyzwanie, żeby na przykład opanować jakąś nową technologię, nowe oprogramowanie, nowy serwis internetowy, który wchodzi gdzieś tam i którego chcą nauczyć się kursanci? Czy to już jest tak, że ty większość tych rzeczy znasz? Czy bywało tak, że ktoś cię czymś zaskoczył?
8: To znaczy, zawsze staram się przygotować do szkolenia. Jeżeli to są szkolenia grupowe, to zawsze wcześniej jest ustalany pewien program, którego się powinienem trzymać. No i oczywiście w ramach danego szkolenia ja troszeczkę tutaj dostosowuję go do grupy. Czasem trochę więcej o danej rzeczy powiem, czasem mniej o innej, ale ogólnie ten szkielet, te podstawowe punkty zawsze staram się zrealizować. Natomiast jak to zwykle przy szkoleniach są jakieś pytania dodatkowe. No i oczywiście, jeżeli z danym tematem już miałem do czynienia, no to zawsze staram się jak najbardziej wyjaśnić, powiedzieć, pokazać. Wszystko zależy od czasu, jak tu jest na takich szkoleniach. Natomiast co by nie mówić, no jak są wprowadzane jakieś nowe rozwiązania, no to jak się nie widzi, trzeba troszeczkę czasu samemu poświęcić, ewentualnie poprosić kogoś z okiem, kto coś tam podpowie, co na tej stronie, na tym ekranie się pojawia, żeby wiedzieć, czego szukać, jak tu się poruszać w takim serwisie.
2: Z ciekawości, nie masz problemu ze szkoleniem osób słabowidzących, bo z tego, co mówiłeś, to także takie osoby biorą udział w szkoleniach komputerowych organizowanych przez naszą fundację.
8: No powiem, że jest to troszeczkę problematyczne. No i w takich sytuacjach, gdy są osoby słabowidzące, które wolą się posługiwać myszą, no to czasami muszę prosić kogoś z okiem do pomocy, żeby tutaj podpowiedział, gdzie czegoś szukać na ekranie. Bo znowu, ja jeżeli mniej więcej wiem, gdzie co jest, ale nie jestem w stanie wskazać palcem, nie powiem w jakim to kolorze, jak to się tam zmienia. Tutaj jest ten problem troszeczkę w tej komunikacji, więc do tego potrzebna jest jakaś osoba do pomocy, która będzie widziała i podpowiadała takim osobom.
2: Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy jest z okolic Krakowa, czuje, że chciałby się nauczyć czegoś, jeżeli chodzi o obsługę komputera, skąd może dowiedzieć się o jakichś terminach kolejnych naborów na szkolenia komputerowe organizowane przez ciebie? Gdzie może uzyskać takie informacje?
8: Na pewno na stronie internetowej fundacji pojawiają się wszelkie informacje o każdym naborze do każdego projektu. Na pewno dzwoniąc do sekretariatu, koleżanki przełączą do osób, które zajmują się realizacją tych projektów i też osoby te sobie zanotują chęć uczestnictwa takiej osoby. Ewentualnie podpowiedzą, kiedy dzwonić, kiedy takiego naboru możemy się spodziewać. W zasadzie nie ma to znaczenia, czy ktoś jest tutaj z terenu Krakowa, czy gdzieś dalej, bo większość tych projektów jest bez względu, gdzie ktoś mieszka, więc nie ma tutaj problemu.
2: Natomiast... Jak rozumiem, takie szkolenia, jeżeli ktoś jest z dala od Krakowa, jeżeli ktoś daleko od Krakowa mieszka, to może liczyć na przykład na jakieś zakwaterowanie, nocleg,
8: to zależy.
2: Takich szkoleń, tak?
8: To zależy od projektu. Jeżeli są organizowane szkolenia grupowe, i osoby przyjeżdżają, tutaj nie do końca wiem, bo to z tych logistyczną sprawą nie zajmuję się.
2: Jasne.
8: Ale i tymi formalnościami, ale wydaje mi się, że tutaj jest taki limit 100 kilometrów. Jeżeli ktoś na grupowe szkolenia przyjeżdża i ta odległość jest większa niż 100 kilometrów, no to może liczyć na zakwaterowanie, na wyżywienie. W zasadzie na wyżywienie to wszystkie osoby liczą na grupowych szkoleniach, bo to jest po prostu tu zapewniane w tych projektach. Przynajmniej do tej pory tak było. Jeżeli chodzi o zajęcia indywidualne, które też tutaj prowadzę w ramach jednego z projektów, to tutaj tak dobrze nie jest. Zakwaterowanie, jeżeli ktoś przyjeżdża, potrzebuje, no to tutaj kolega czy koleżanka pomoże zawsze znaleźć jakiś tani lokum. gdzie ktoś będzie mógł przenocować, ewentualnie podpowie, gdzie można coś zjeść w miarę tanio. Natomiast zwracane są co najwyżej koszty podróży. Ja wtedy też robię taki na tych indywidualnych zajęciach wyjątki, że jak ktoś przyjeżdża tyle kilometrów, może się u mnie zapisać na przykład na 2 czy 3 dni pod rząd, żeby nie musiał jeździć, bo normalnie na indywidualne zapisuję tylko na jedne zajęcia. Jak zajęcia się odbywają, dopiero wtedy możemy się umówić na kolejne terminy w zależności od wolnych w kalendarzu.
2: A ile godzin średnio przewidziane jest na takie szkolenia, czy to grupowe, czy indywidualne dla pojedynczej grupy albo pojedynczego uczestnika?
8: To zależy znowu od projektu, od roku. Wydaje mi się, że to wahało się od 25 godzin do 35, jeżeli chodzi o takie grupowe. Natomiast jeżeli chodzi o indywidualne, tu nie ma żadnych limitów. Nawet jest wskazane, że ktoś jak się zapisuje na te zajęcia indywidualne, to powinien w nich uczestniczyć, czyli powinien ileś tych godzin wyrobić, a nie tylko raz przyjść na chwilę czy na jeden dzień, bo w efekcie później blokuje miejsce innym osobom, które by chciały więcej skorzystać, a już nie mają możliwości, bo liczba osób w projekcie jest zamknięta.
2: Rozumiem. Dobrze, Marcin, w takim razie życzę Ci wielu owocnych szkoleń i zadowolonych kursantów.
8: Bardzo dziękuję.
2: Marcin Patoczka z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego był moim dzisiejszym gościem. Również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
9: Dobry wieczór Państwu, Aleksandra Bochusz. Znowu zmieniona pora i zmieniony dzień. Dzień myślę, że już przynajmniej na razie zostanie zmieniony na poniedziałek na stałe. A pora nietypowa ze względu na debatę. A teraz będziemy mieli odpoczynek od debaty w moim towarzystwie i z ciekawym tematem, takim typowo zabawowym. Ale zanim przedstawię mojego gościa, to sposoby kontaktu z nami, bo troszeczkę jest zmiana od tego tygodnia, to znaczy jest nawet duża zmiana. Można się nadal kontaktować.

0: to na kontakt.tyflopodcast.net, ale jeżeli chodzi o kontakt głosowy, to już nie ma możliwości kontaktu na Zoomie, tylko jest możliwość kontaktu telefonicznie albo za pośrednictwem WhatsAppa pod numerem telefonu 663 883 600. Jeszcze raz, może teraz w rozbiciu na bardziej poszczególnych liczb, 663 883 600. I można dzwonić albo pisać, ale na WhatsAppie. A teraz już nasz dzisiejszy gość. Ponownie z nami dzisiaj Piotr Malicki. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, cześć, witajcie.
0: Cześć, bardzo się cieszę, że jesteś z nami ponownie. Ale dzisiaj zupełnie inny temat, tak jak powiedziałam, taki zabawowy bardziej, będzie nie o dostępności, chociaż w pewnym sensie też będzie o dostępności, będzie tak. O klockach Lego.
1: Dokładnie.
0: Tego podcastu zainspirował mnie kilka tygodni temu SMS mojej koleżanki z Krakowa, która jest instruktorką orientacji przestrzennej, jest też pracownikiem muzeum w Krakowie, jednego z muzeów w Krakowie, i przysłała mi taką informację, że istnieje coś takiego jak metoda nauczania pisma Braille'a przy użyciu klocków Lego. Oczywiście kliknęłam sobie w ten link, no i zaczęłam czytać. I się okazało, że te klocki to już istnieją w kilka lat. No, co prawda nie u nas. U nas można je kupić od niedawna. Ale już chyba gdzieś w 2019, czy nawet jeszcze wcześniej, były dostępne w Wielkiej Brytanii i we Francji. To jest taki produkt, który się nazywa Lego Braille Bricks. No i chodzi o to, że można właśnie za pomocą klocków Lego uczyć się Braille'a, ale o tym szerzej opowie Piotr, ale chyba najpierw poproszę cię, żebyś, bo Piotr jest w ogóle wielkim fanem Lego, tak. Chociaż już jest dorosły, ale to wielu dorosłych mężczyzn, i myślę, że nie tylko mężczyzn, też na pewno kobiet,

0: się fascynuje klockami Lego. I chciałabym, żebyś powiedział na początek o w ogóle, jak się zaczęła twoja fascynacja klockami Lego, czy to trwa od dzieciństwa i no i może trochę o tym, jak to się po niewidomemu, czy po bardzo słabowidzącemu układa Lego, bo na pewno jest to trochę utrudnione, bo te klocki, pomijając na razie te do nauki Braille'a, o których powiem sobie osobno, to na pewno one nie są w żaden sposób przecież oznaczone, ani nic takiego.
1: Jak najbardziej. To jeszcze przechodząc do tego, co mówiłeś przed chwilą o tym, że właśnie dorośli się interesują klockami Lego, to powiem szczerze, że teraz jest taki boom na klocki Lego od jakiegoś czasu i teraz bym powiedział, że głównie dorośli tak naprawdę kupują klocki Lego. Jak wychodzą jakieś nowości albo są jakieś dobre gratisy, to nieraz z Lego Store'ów, które są w Polsce od jakiegoś czasu, widać właśnie wychodzące dorosłe osoby z wielkimi siatami, z klockami Lego, więc jest to rozrywka już nie tylko dla małych, jak było kiedyś, ale i też dla dorosłych. Nawet Lego produkuje zestawy 18+, więc przeznaczone tak naprawdę tylko dla dorosłych, jeśli chodzi o trudność ich budowania. Więc tutaj tak słówko co do tego dodam. Więc tak naprawdę teraz Lego jest dla każdego wieku i dla każdej płci. A co do klocków Lego, to tak. Zainteresowałem się klockami Lego około 3-4 lata temu. Zupełnie, że tak powiem, przez przypadek trafiłem na YouTubie na kanał, gdzie były recenzje zestawów Lego. Te recenzje były takie prowadzone w sposób taki dostępny, opisowy, więc można było się dowiedzieć mniej więcej, co w tym zestawie się znajduje, jakie elementy, jakie ewentualnie funkcje dodatkowe, zabawowe. I to mnie zainteresowało właśnie klockami Lego. Tym bardziej, że dowiedziałem się, że są zestawy Lego otworzone z moich ulubionych filmów, czy tam książek, czyli Star Wars i Harry Potter. No i zainteresowałem się właśnie wtedy klockami Lego, zacząłem przeglądać internet. No i w ten sposób zaczęła się moja tutaj fascynacja właśnie klockami Lego, tymi zestawami. Kupiłem pierwsze zestawy. Co do składania samodzielnego zestawu przez osoby niewidome czy słabowidzące, no to jest to ciężka sprawa, ponieważ samemu niestety no, nie możemy ich złożyć, że tak powiem, bo nie mamy dostępnych instrukcji. To prawda, jest strona Fundacji Lego, która zamieszcza instrukcje właśnie w formie tekstowej, ale po pierwsze tych instrukcji jest niedużo i nie ma tak naprawdę do takich najpopularniejszych zestawów ich, a po drugie są one w języku angielskim, tak, więc i to takim dosyć specjalistycznym, bo wiadomo, że tutaj trzeba jakoś te klocki opisać, jak to wpinać, jak to włączać, więc jak to wszystko połączyć, więc no tutaj to nie jest jakby, że tak powiem, dostępne dla wszystkich no i niestety nie ma też wszystkich zestawów, tak, więc samemu takich zestawów z Lego nie złożymy, jeśli chodzi o właśnie osoby niewidome i słabowidzące. Mi po prostu pomagały osoby, a to z rodziny, a to znajomi, a to też poznałem osobę, która jest związana z klockami Lego, a Folkę, która była też w Lego Masters, więc taka dosyć znana osoba. I z nimi się po prostu spotykam co jakiś czas i kiedy kupię sobie kilka jakichś zestawów, to po prostu spotykam się na ich złożenie. Ona wtedy pomaga mi składać, też daje mi jakieś części, żebym sam złożył. No i na tej podstawie właśnie buduję zestawy i tworzę kolekcję, która jest już dosyć spora u mnie. Więc posiadam na pewno kilkadziesiąt zestawów z różnych serii, właśnie przede wszystkim Harry Potter, Star Wars, ale też City, czy Technik, czy choćby Friends, które ostatnio stało się takie dosyć popularne i nie tylko dla dziewczynek, jak sama nazwa wskazuje, tylko właśnie też dla innych użytkowników i są naprawdę tworzone bardzo fajne i ciekawe zestawy Lego. Więc tutaj tak to wygląda, jeśli chodzi o składanie właśnie zestawów takich gotowych, ale zacząłem też w pewnym momencie kupować Lego na części. Było to możliwe przede wszystkim dzięki ściankom Pick a Brick w Lego Store'ach, które też no, około bodajże 2 lat temu zaczęły się otwierać w Polsce. W tej chwili mamy 2 Lego Store w Warszawie i tam w innych miastach też są i plany otwarcia następnych też jakby są, więc te Lego Store będą się rozwijały w naszym kraju. I tam właśnie w tych Lego Store'ach, jak wspomniałem, są tak zwane ścianki Pick a Brick, gdzie mamy po prostu takie pojemniki, na ścianie, w których są po prostu klocki Lego. Każdy pojemnik jakby zawiera inny rodzaj klocka, więc nawet jako osoba niewidoma możemy sobie przyjść do każdego, że tak powiem, do każdego to pojemnika, włożyć rękę, zobaczyć, jaki to jest klocek i pomyśleć, tak, czy nas to interesuje, czy będzie nam to potrzebne do jakiejś budowli. No oczywiście koloru tutaj sami nie zobaczymy, tak, no ale tak naprawdę jak budujemy rzeczy tylko dla siebie, rzeczy, jakieś budowle dla siebie, no to wtedy wiadomo, że te kolory nie są takie ważne. Ważniejszy jest po prostu sam wygląd, kształt tego danego obiektu, który będziemy budować. Dodatkowo też po jakimś czasie zobaczymy, że w serwisie Allegro można też kupować klocki na części i jest tam też bardzo duży wybór, no bo niestety te ścianki Pick a Brick no, są ograniczone, bo nie są one zbyt duże w Polsce. Widziałem na przykład ściankę Pick a Brick w Wielkiej Brytanii, w Londynie, no i tam ta ścianka Pick a Brick była no, o wiele, wiele większa, no nie, ze 3 razy większa spokojnie niż u nas w polskiej ścianki Pick a Brick, więc to niestety nie ma tam jakoś wielu elementów, ale właśnie na Allegro, jak już znamy jakieś nazwy, znamy po prostu jakie są części, choćby właśnie jakie części spotykamy w zestawach, które właśnie składamy, to możemy później na Allegro po nazwie tych części sobie wyszukiwać i kupować po prostu je na pojedyncze sztuki, elementy i budować właśnie własne konstrukcje. W ten sposób zbudowałem m.in. salę treningową do tenisa, właśnie do blind tenisa, no bo ja też trenuję blind tenisa, więc zbudowałem taką salę treningową blind tenisa, kontrastową, że kort był w kolorze białym, a linie były w kolorze czarnym. Były nawet figurki z rakietkami tenisowymi, więc tak naprawdę ten model był bardzo, bardzo szczegółowy. Zbudowałem go na podstawie mojej sali treningowej, że tak powiem, w której trenuję blind tenisa. I na święta w zeszłym roku zbudowałem taki dom świąteczny, dom po prostu jednorodzinny i dodatkowo udekorowałem go świecącymi lampkami, które po prostu rozłożyłem na zewnątrz domu, więc fajnie to wyglądało. Teraz mam w planach budowę też stadionu piłkarskiego. Co prawda od marca się do tego zabieram, ale no niestety czas nie pozwala mi na to, żeby usiąść spokojnie i pobudować, więc ale mam w planach taki stadion piłkarski zbudować. No i na pewno w przyszłości będę miał też inne jakieś koncepcje, plany na budowanie własnych konstrukcji. Więc podsumowując, jeśli chodzi właśnie o Lego dla w ogóle dla niewidomych czy słabowidzących, no to fajną, myślę, najfajniejszą, że tak powiem, alternatywą tutaj jest właśnie budowanie własnych zestawów z części, które kupimy, ewentualnie też z części, które mamy w zestawach, tak, bo też niektórzy rozbierają po prostu zestawy po ich złożeniu na części albo w ogóle kupują zestawy na części i później z nich też mogą budować sobie własne konstrukcje. No ja zestawy, które mam zbudowane, zostawiam zbudowane, przynajmniej na razie, a po prostu części dodatkowe kupuję osobno albo właśnie w serwisie Allegro, albo na ściankach Pick a Brick. Więc tak to u mnie wygląda.
0: Niesamowita, to jest w ogóle niesamowita pasja. To już jak opowiadasz, jak to już słychać to, że to jest taka pasja, ale to jest niesamowita pasja, ale też wymagająca no, dużej wiedzy, ale też dużej takiej wyobraźni przestrzennej. Ja na przykład nie wiem, czy ja mam kiepską wyobraźnię przestrzenną dosyć, nie wiem, czym to na przykład potrafi, ja nie wiem, na podstawie mojego, nie wiem, pokoju, czy no jakiejś, nie wiem, sali, w której gdzieś tam miałabym jakieś zajęcia, żeby to odtworzyć, także
1: no super, tak, na pewno, ale na pewno też może pomóc jakoś w orientacji, tak, taka zabawa klockami i tak dalej, tak, może też na pewno pomóc jakoś w orientacji albo właśnie w rozpoznawaniu jakichś tam przedmiotów czy coś, bo może bym zbudować no, tak naprawdę nieograniczoną liczbę, że tak powiem, nie wiem, rzeczy, przedmiotów, budynków i tak dalej, no bo tu tylko ograniczona jest wyobraźnia, tak, a klocków mamy naprawdę setki, jeśli nie tysiące rodzajów do wyboru i możemy różne rzeczy, różne konstrukcje, różne elementy budować. Możemy też na przykład dodawać jakieś elementy ruchome, kręcące się, obracające, samonapędzające nawet, bo też możemy dołączyć silniki do nich, więc naprawdę tutaj jest no, nieograniczona możliwość budowania.
0: No właśnie, bo tak pomyślałam też sobie teraz, ponieważ ostatni podcast półtora tygodnia temu mieliśmy o orientacji przestrzennej, a dokładnie o zastosowaniu map i planów w orientacji przestrzennej, to zazwyczaj pomyślałam, że takie klocki też by można było taką, nie wiem, makietę czy tak, model jakiegoś budynku, może nie makietę, ale bardziej model jakiegoś budynku zbudować.
1: Jak najbardziej, model budynku albo chociażby trasę, tak? Zbudować, jak ta trasa idzie i tam oznaczyć jako słupki i przejść jakimiś po prostu pewnymi klockami, po prostu na początku ustalić co który klocek oznacza, tak po prostu, i wtedy jak najbardziej w orientacji byłoby to bardzo przydatne. To na pewno na 100%. Myślę, że to by było takie innowacyjne i na pewno ciekawe, a no i łatwe do zrobienia, tak, bo wystarczy po prostu kupić odpowiednie klocki i zacząć po prostu tak budować, pokazywać swoim kursantom.
0: No, czyli bardzo fajne, bo to jest też zabawa, ale też edukacja. No, ale miejsca w domu trzeba wygospodarować, prawda? Tak, tak, ciekawości, tak, gdzie ty trzymasz te budowle wszystkie?
1: No mam akurat w szafie miejsce, tak? Mam takie szafki nad biurkiem, w których to trzymałem. Ostatnio musiałem przenieść to do szafy, bo jednak troszkę to miejsca by się więcej przydało. Też kupuję takie półki, to mogę powiedzieć w IKEA, wariera bodajże one się nazywają, więc jak są takie zestawy niższe albo mniejsze, to po prostu stawiam je na tych półkach, na półkach w szafie, tak, więc wtedy jakby zyskuję też miejsce dodatkowo. No więc kombinuję tutaj jak mogę, żeby to zrobić, ale miejsca już zaczyna brakować, więc no niedługo albo będę się skończyć kupowanie samych zestawów, albo po prostu jakieś zestawy rozebrać albo sprzedać, więc no coś będę musiał myśleć. Jeszcze trochę miejsca mam, ale no już na pewno kończy się, więc nie jest to na pewno łatwą sprawą i to u każdego fana Lego, z tego co słyszę, takie problemy występują w pewnym momencie, więc no niestety tak to z tym miejscem jest.
0: Tak, mój siostrzeniec na przykład trzyma, no tylko to oczywiście wiadomo, nie budowle, tylko jakieś tam pojedyncze klocki, które ma to trzyma w tapczanie, ma całą taką, skrzynię Lego.
1: No to ja właśnie, jeśli chodzi właśnie zestawy, trzymam właśnie w szafie, właśnie pojemniki z klockami pojedynczymi, bo ja sobie segreguję te elementy, które kupuję właśnie, żeby później móc łatwo, szybko coś znaleźć. Chociaż jeszcze do końca nie mam tego usegregowanego tak dokładnie, bo wiadomo, tam czasami coś nowego kupi się i się tego dokładnie nie uszereguję wszystkiego, ale mam pojemniki takie też, zresztą w IKEA kupione, takie kwadratowe i w nich właśnie segreguję sobie po prostu elementy po danym rodzaju części. Dzięki temu później jak coś buduję, to mogę szybko go odnaleźć. Więc no miejsca potrzeba naprawdę dużo.
0: Tak, no myślę, że to jest też fajna zabawa, ale też takie bardzo odstresowujące to może być, prawda? Takie sposób spędzania czasu wolnego, jednak taki relaksujący i nawet to porządkowanie.
1: Dokładnie, to są takie, można powiedzieć, robótki ręczne, tak można powiedzieć, więc naprawdę można się zrelaksować, odpocząć, puścić sobie jeszcze w tle jakąś, nie wiem, książkę, film, muzykę i naprawdę można, to może być naprawdę fajny odpoczynek, no tylko trzeba mieć niestety na to czas, tak? No co ja ostatnio narzekam, że nie miałem właśnie czasu na to, żeby usiąść spokojnie, bo nawet jak jest ten czas, to już człowiek jest zmęczony też i mu się nie chce, woli sobie po prostu odpocząć w ogóle i tak zupełnie, że tak powiem, poleżeć tak dalej, posłuchać, niż właśnie składać, ale na pewno jest to fajna forma relaksu i no, spędzania wolnego czasu.
0: A jak dowiedziałeś się o Lego Braille Bricks? I kiedy? Czy to było przez przypadek odkrycie jakieś? Czy...
1: Znaczy nie, no ja w ogóle śledzę tak różne serwisy związane z Lego, więc śledzę serwisy, śledzę kanał na YouTubie, bo jest dużo właśnie tutaj kanałów na YouTubie, które są prowadzone przez dorosłe osoby, tak dodam, więc jakby dorosłych fanów Lego. Taki najbardziej popularny to jest Brodaty Gek i on ma recenzję każdego dnia, od poniedziałku do niedzieli z każdego dnia recenzję zestawu. Więc tyle tych zestawów jest i jeszcze więcej. Więc 365 dni w roku po prostu pojawiają się u niego na kanale jakieś recenzje zestawów, więc naprawdę można dużo się dowiedzieć, dużo poznać nowych konstrukcji zestawów, które wychodzą, czy nowości, które mają wyjść. Więc to jest jedna droga śledzenia właśnie przez YouTube'a i tutaj też czasami są właśnie zapowiadane jakieś nowości i mówione, co nowego wychodzi. A dodatkowo serwisy internetowe też, tutaj mogę polecić stronę przede wszystkim promoklocki.pl, gdzie możemy sprawdzić po nazwie lub po numerze danego zestawu, jak piszemy w pole wyszukiwania, albo po prostu po wyborze kategorii przeglądania pojedynczych zestawów, gdzie ten zestaw jest obecnie do kupienia najtaniej, więc to jest bardzo ważna informacja, no bo te zestawy też nie są niestety tanie, a wręcz są coraz droższe, chociaż teraz już zaczyna się to stabilizować na szczęście, bo było ostatnie, że tak powiem, pół roku było takie, że te zestawy strasznie zaczęły drożeć, więc tutaj też no, warto sprawdzać, gdzie te zestawy można kupić najtaniej. Na tej stronie też można sprawdzić, kiedy one były najtaniej i jaka cena była najtańsza, więc wtedy wiemy, że jeżeli jest jakaś promocja, to czy to jest dobra cena, czy to no, nie jest dobra cena, tak, bo w samym Lego Store to zestawy mamy, że tak powiem, za 100% ceny, zawsze do kupienia. Ewentualnie możemy dostać jakieś gratisy od jakiejś kwoty 240, 440, 700 albo nawet 1200 zł, są takie progi. Więc wtedy możemy dostać różne gratisy po prostu zależnie od danego okresu. To też tam na tych promoklatkach możemy takie informacje śledzić. A właśnie no, w innych sklepach, w serwisach aukcyjnych i innych sklepach, gdzie te LEGO są sprzedawane, właśnie można te LEGO dostać taniej. No i właśnie na tej stronie warto sobie takie zniżki, obniżki śledzić. I jeszcze jedną stroną właśnie, dzięki tak naprawdę, której mam to LEGO Brajlowskie, o czym zaraz powiem, to jest strona fanklocków.pl, gdzie mamy też różne recenzje zestawów LEGO, albo tekstowe, albo właśnie takie wideo, bo też jest kanał na YouTubie fanklocków. I mamy też różne zapowiedzi, co będzie w przyszłym roku, jakie będą zestawy, jakie będą promocje na przykład w przyszłych miesiącach i tak dalej, więc ta strona jest takim moim właśnie głównym źródłem tutaj informacji o jakichś nowościach, bo praktycznie codziennie tam się jakieś dwa, trzy wpisy pojawiają i można właśnie o tym się właśnie dowiedzieć. Przechodząc teraz do tego zestawu LEGO
0: No,
1: Braille.
0: przepraszam, to ja się zapytam w międzyczasie, bo
1: Okej,
0: mnie
1: dobra.
0: natknęło, zanim już przejdziemy to konkretnie jeszcze do tego
1: Pewnie.
0: zestawu. Jakbyś mógł powiedzieć, jak to, no bo to też jest chyba taka, bym powiedziała, droga zabawa dość. I chciałam tylko, żebyś powiedział, czy zawsze jest tak drogo, czy można właśnie kupić sobie coś takiego taniego, jeżeli ktoś
1: Nie,
0: by
1: można.
0: chciał, czy może jest szansa, żeby coś
1: Jak najbardziej
0: polować
1: można.
0: takiego.
1: Zestawy zaczynają się od 45
0: Właśnie,
1: zł,
0: więc
1: 46
0: 45,
1: zł
0: okej.
1: chyba, tak, przepraszam, tak, 46 zł. Tak mówię o takiej cenie oficjalnej, oczywiście w LEGO Storach, a tak naprawdę w serwisach aukcyjnych jak Allegro możemy kupić już za około 30 zł ten zestaw, więc tak naprawdę od około 30 zł możemy zacząć taką zabawę z zestawami LEGO i jest jakby to idzie cały czas w górę, więc są za 60, za 80, za 100, 150, 200, 250, aż do ponad 3000, tak? Więc no, są zestawy nawet, które kosztują około 3000, no ale można jakby spokojnie do tych 200, 300 zł są naprawdę bardzo dużo ciekawych zestawów, które można kupić i po prostu zacząć składać.
0: Cena pewnie zależy od ilości elementów, może od tego, od czego to
1: Tak, cena
0: przedstawię.
1: zależy od ilości elementów, to raz, a dwa też od marki, tak? Czyli od tego, na jakiej jest licencja, o to mi chodziło, że jeżeli jest Star Wars albo Harry Potter, no to wiadomo, że ten zestaw będzie droższy, tak? Jeżeli jest to City albo Friends, czyli to takie autorskie serie LEGO, no to wtedy wiadomo, że można ten zestaw kupić trochę taniej. Więc to jest druga rzecz, właśnie ta cena. I jeszcze jest jedna rzecz, zależy też, czy są duże elementy, bo jeżeli są duże elementy, no to wtedy też cena automatycznie rośnie. Więc to jest to. I jeszcze też zestawy z serii 4+, też są droższe od pozostałych, ponieważ w nich nie mamy naklejek, tylko same nadruki na klockach LEGO, więc one też mogą być droższe w porównaniu do innych, które mają taką samą liczbę części. Więc tutaj tych parametrów jest naprawdę wiele.
0: Najdroższy zestaw. Nie pytam, jaki kupiłeś, ale jaki widziałeś w ogóle i co to było i za ile?
1: Jaki widziałem najdroższy zestaw? Bodajże to widziałem w LEGO Store, bo też właśnie też dodam, że w LEGO Store można sobie po prostu zobaczyć zestawy, wiele bardzo zestawów złożonych i to takich najnowszych. Można normalnie sobie podotykać, poglądać, oczywiście trzeba uważać, żeby nie rozwalić, bo LEGO się łatwo rozwala, ale spokojnie można sobie pooglądać i podotykać, zobaczyć, jak te zestawy wyglądają. To była bodajże ulica Pokątna z Harry'ego Pottera, to ona około 2000 zł kosztowała. To taki największy zestaw widziałem, no i to jest naprawdę zestaw już na ponad metr szerokości, no i głęboki, no więc no trzeba mieć naprawdę dużo miejsca na dużą półkę, żeby w ogóle sam ten zestaw zmieścić jeden. Więc a co dopiero jakby inny chcieć. Więc no takich dużych to tu to się nie zaopatrzę, po prostu nie ma ich gdzie trzymać, no poza tym no wiadomo, pieniądze są bardzo duże, więc bardziej kupuję właśnie takie około 200 zł, tak, 300, więc tam za 2 trzymam za 400, no za 400 tam około 400 zł, o tak, więc tutaj jest spora, no jest duży wybór i takich zestawów, więc naprawdę dużo jest tutaj do wyboru.
0: Ale LEGO Story, ja chciałbym się powiedzieć, gdzie są w Warszawie?
1: W Warszawie LEGO Store mamy w Arkadii i w Galerii Mokotów. To ona tam się inaczej nazywa, ale Galerii Mokotów. No więc w takich dwóch miejscach, więc takich oddalonych od siebie, więc na pewno każdy je zna i może tam te LEGO Store sobie odnaleźć. Tam pomoc ludzie bardzo chętnie pomagają, pracownicy, czy w doborze, czy właśnie czy w znalezieniu czegoś, czy jak są jakiś zestaw, to też od razu podają, więc tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Jeszcze dodam też, jeżeli kupujemy w LEGO Storach albo na stronie też, bo też można oczywiście na stronie LEGO kupić oficjalnej, To warto założyć sobie kartę LEGO Insiders, ona się teraz nazywa, kiedyś to było LEGO VIP, gdzie za każde zakupy, gdy podamy tą kartę albo numer telefonu, jaki był na karcie zarejestrowany, czy tam e-mail, to możemy zbierać punkty i później możemy za te punkty odbierać na przykład bony, na przykład na 200 albo 400 zł, tak, zależnie od tego, ile punktów zbierzemy, tak, 6 tysięcy punktów musimy zbierać, żeby mieć na przykład 200 zł zniżki, więc to też na pewno warto, bo wtedy zawsze trochę można zaoszczędzić, a założenie karty nic nie kosztuje.
0: O, no to fajnie i zawsze jest jakiś rabat. No, zawsze jeszcze można zamówić sobie urodziny albo u znajomych prezent na urodziny czy na imieniny, albo napisać list do Mikołaja, tak?
1: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Tak jak najbardziej można pewnie, tak jak najbardziej. Taka możliwość też jest.
0: Tak, no właśnie, tak zamierzam zrobić z tymi klockami brajlowskimi. No właśnie, to jeszcze raz, proszę, żebyś powiedz, jak dotarłeś do nich. Jak jest
1: tak, to powiem może od początku, bo tutaj, że tak powiem, w tym, co mówiłaś, to jeden błąd się wkradł, mały, że te zestawy nie były dostępne w Wielkiej Brytanii i Francji od 2019 roku, tylko one były rozdawane do szkół specjalnych w różnych krajach. Więc to było tak, możliwe, że tam ja jak ci mówiłem, to coś może tam błędnie powiedziałem, ale one były rozdawane do szkół specjalnych, gdzie były po prostu dzieci niewidome i tak naprawdę tyle, tak, nie można było tych zestawów nigdzie dostać, kupić nawet w żadnych serwisach aukcyjnych, no może gdzieś tam za granicą coś to może by się udało dostać, ale raczej nie, ciężko z tym było. I dopiero jakoś w lipcu, sierpniu pojawiła się informacja właśnie na tych wszystkich serwisach, które śledzę, że właśnie wyjdzie ten zestaw LEGO Braille w oficjalnej sprzedaży i była taka informacja, że wyjdzie on tylko w Wielkiej Brytanii i Francji. O, właśnie to o to chodzi. Od 1 września. Więc no, zdobycie go jest ciężkie, jeżeli nikogo się nie zna z którymś z tych dwóch krajów. Ale ja bodajże w lipcu nawiązałem kontakt właśnie z serwisem fanklocków i z Piotrkiem Brewczyńskim, który go prowadzi. Zacząłem tam dla niego pisać kilka recenzji zestawów LEGO, które posiadałem i napisałem i są teraz już na stronie tam dostępne. Można też w wyszukiwarce wyszukać tych recenzji, które napisałem. No i właśnie on sam napisał mi właśnie, że wychodzi ten zestaw LEGO Braille Blitz właśnie i że postara się go dla mnie sprowadzić, więc no to była dla mnie super informacja, bo mogłem mieć ten zestaw właśnie u siebie, mogłem mieć go tak naprawdę za darmo, tylko za to, że napiszę recenzję na stronę fanklocków.pl, no to co zrobiłem z wielką ochotą, przyjemnością. I tak się stało, że on akurat był pod koniec sierpnia, to też o tym powiem może dwa słowa, bo to może być ciekawa rzecz. Na takim wyjeździe LEGO Inside Tour jest to wyjazd do samego Billund w Danii, czyli do tej, że tak powiem, stolicy klocków LEGO, gdzie jest siedziba główna. To jest taki wyjazd trzydniowy, poświęcony cały klockom LEGO, cały właśnie klockom LEGO i mamy tam dużo różnych atrakcji związanych z LEGO. Między innymi możemy się spotkać z projektantami zestawów LEGO, porozmawiać z nimi. Możemy pójść do sklepu pracowniczego, gdzie zestawy LEGO są wszystkie minimum 50% tańsze, więc to jest naprawdę dużo i no nigdzie takich zniżek nie dostaniemy zestawów, więc on opowiadał, że na przykład jacyś było dwie osoby były z Austrii samochodem, no i mieli samochód cały pod dach zapakowany, tak, bo tyle tych zestawów nakupili. No bo wiadomo, że później można je sprzedać drożej. Oczywiście LEGO tutaj informuje, żeby tego nie sprzedawać, no ale nikt tego nie sprawdzi, tak, czy ktoś się później sprzedaje, czy nie, więc naprawdę można tutaj dużo, dużo na tym zyskać. Dodatkowo uczestnicy też otrzymują ekskluzywny zestaw, którego jest tam bodajże 500 czy 600 sztuk tylko wyprodukowanego, więc też taki ekskluzywny i wartość ma bardzo dużą. Jest takie fajne miejsce, do którego bym bardzo chciał trafić kiedyś, że są dostępne praktycznie wszystkie klocki LEGO, jakie pojawiły się w zestawach. Jeżeli jakiś klocek się już 2-3 razy pojawił w zestawie, no to wtedy tamten klocek był, no i była możliwość właśnie na tym zjeździe sobie całe pudełko wybranymi klockami sobie zapełnić, więc to była super sprawa, że można było zobaczyć, jakie w ogóle klocki wyszły no i wziąć sobie je, że tak powiem, dla siebie. No i wiele więcej innych atrakcji było. LEGO House, zwiedzanie oczywiście i wiele, wiele innych atrakcji, poznawanie też fajnych ludzi. No i właśnie na tym wyjeździe poznał właśnie pracowniczkę właśnie z LEGO i właśnie po powrocie do Warszawy, do Polski napisał właśnie do niej maila, czy byłaby możliwość sprowadzenia takiego zestawu właśnie dla no, niewidomego fana klocków LEGO. No i ona po kilku dniach odpisała, że już wysyła ten zestaw, więc no super była sprawa, że mógł tak bezpośrednio z LEGO, z Billund ten zestaw załatwić, bo no tak normalnie można było kupić go w Wielkiej Brytanii, Francji 1 września. No i ten zestaw do mnie przyszedł i mogłem go bez problemu obejrzeć i napisać recenzję na fanklocków.pl, na którą też zapraszam. Może tam właśnie w formie tekstowej sobie tej recenzji posłuchać z programem dźwiękowającym, przeczytać i zapoznać się właśnie też z moim opisem i opinią na temat tego zestawu Lego. No ale dosłownie jak ten zestaw przyszedł do mnie, nie wiem, kilka dni później, pojawił się w polskich Lego Store'ach, co nie było w ogóle zapowiadane i nie było wspominane. I był on dostępny właśnie w Lego Store polskim pod nazwą Lego Zabawa z alfabetem Braille'a. Język angielski albo język francuski, do wyboru były właśnie te dwa języki. Numer tego zestawu to 46656, czyli 4656, jakby ktoś go chciał znaleźć po numerze katalogowym. I był on dostępny za 399 zł, więc no, cena dosyć duża. Tym bardziej, że klocków mamy w pudełku 287, no ale wiadomo, że te klocki są tutaj, można powiedzieć, ekskluzywne, więc no, cena jest tutaj dlatego taka wysoka. Ale widziałem,

0: Można go kupić.
1: O, no to teraz mnie zmartwiłeś. Może byłeś
0: No.
1: prekursorem tego, że się pojawiło, że oni widzieli, że jest zainteresowanie, ale może tak wrzucili, nie wiem, może ktoś kupił. No, ciekawe bardzo.
0: No to krótki okres czasu, to trochę tak za szybko by go zdjęli, albo się wyprzedał tak szybko, może nie spodziewałeś takiego zainteresowania, albo, no albo tak wrzucili na chwilę, chociaż to było dziwne w sumie z drugiej strony, więc no ciężko stwierdzić. Wiem, że patrzyłem przed podcastem i on nadal jest, że tak powiem, niedostępny w LEGO Store niestety, więc był jakiś tydzień, może dwa dostępny i, no i na razie nie jest dostępny, więc nie wiadomo, kiedy będzie ewentualnie w Polsce do kupienia, no więc na pewno w Wielkiej Brytanii, Francji można kupić, no na razie gdzie indziej nie za bardzo.
1: Ale ja w ogóle mam też taką informację, tylko z przedwczoraj i nie zdążyłam tego niestety zweryfikować, ale jak zweryfikuję, to powiem ci, na pewno też powiem Państwu przy okazji wstępu do jakiejś kolejnej audycji, bo podobno była jakaś prezentacja tych klocków dla szkół, dla ośrodków szkolno-wychowawczych, i że podobno ośrodki dostały w ogóle po takim zestawie, więc ja w Laskach muszę się
0: Możliwe.
1: zorientować
0: No to na pewno,
1: i
0: bo
1: też
0: rozdawali
1: myślę.
0: jedną, ja mówię, to już od 2 czy 3 lat rozdawali w ośrodkach, ale w Polsce też nic nie słyszałem, żeby jakiś ośrodek dostał, więc być może to było związane z tym, że one by w tych ośrodkach jakby są rozdawane i że pojawiły się na chwilę w tym LEGO Store, może to było z tym
1: Tak,
0: związane,
1: bo
0: nie
1: właśnie na
0: wiadomo.
1: początku września tam jakieś było w ogóle spotkanie bo chyba
0: No to.
1: każdy, nie wiem czy każdy ośrodek, ale muszę właśnie to zweryfikować z tymi, z którymi mam kontakt, ośrodkami
0: No to
1: właśnie,
0: fajnie,
1: czy tam.
0: fajnie, że LEGO pomyślała o Polsce, no LEGO
1: Tak.
0: tak dynamicznie się w Polsce, że tak powiem, rozwija, choćby przez stworzenie tych LEGO Store'ów różnych, no i jest, jak widać, tym zainteresowanie, ludzie kupują, mówię, no większość ludzi, tak naprawdę dużo bardzo ludzi dorosłych, tak, tym się zaczyna interesować.
1: To powiedz teraz już o samym zestawie tak technicznie, to znaczy z czego się
0: Co tam jest?
1: składa, tak.
0: Okej. Okay. No to na pierwszy rzut oka rzuca się w oko, że tak powiem, niestandardowe pudełko tego zestawu, ponieważ no, widać, że jest takie ekskluzywne, bez takiej wieko otwierane do góry. Trochę podobne jak w kalendarzach adwentowych, jeżeli ktoś miał
1: Tak,
0: kiedyś
1: tak.
0: rękę, to widział takie właśnie wieko otwierane do góry. No i różnie to od innych zestawów, że na wieku mamy napisy w alfabecie Braille'a już, więc to jest też na pewno fajne i miłe. Mamy nazwę tego zestawu Braille, LEGO Braille Blitz. Mamy liczbę elementów napisaną 287 i mamy napisane, że jest napisane Braillem, oczywiście po angielsku, bo to jest wersja angielska, którą ja posiadam, że ma możliwość zeskanowania kodu QR i jest taka dotykowa właśnie z punkciku braillowskiej zrobiona ramka, dzięki czemu wiemy, gdzie tym telefonem nakierować, żeby ten kod QR zeskanować. Pod tym kodem QR od razu powiem też, że kryją się takie dodatkowe filmiki, oczywiście w języku angielskim, na których proponowane są różne formy zabawy edukacyjnych albo w ogóle zabaw tymi właśnie klockami braillowskimi, więc można, jeżeli ktoś zna angielski, to można sobie tego posłuchać i na przykład dzieci i pobawić się w ten sposób, w jaki LEGO to proponuje. No i po otwarciu pudełka mamy taką tekturkę w formacie A4, na której mamy napisane ilość konkretnych elementów, czyli ilość literek A, ilość literek B. I jest to zrobione w ten sposób, jeśli chodzi o Braille, oczywiście w czarnym druku też to jest zrobione, ale w Braille jest tak, że jest po prostu na górze napisana cyferka, ile jest danych literek, na przykład 12, a pod spodem jest na takim kwadracie wypukłym taka trochę powiększona forma braille'owska tej literki A, więc możemy sobie palcami, że tak powiem, to wyczuć i zobaczyć po prostu, ile jest danych klocków w tym zestawie dołączonych. Więc to jest też fajne, że możemy się w ten sposób zapoznać. Na tej planszy A4 też jest dostępny znowu ten kod QR do zeskanowania. No i pod spodem już mamy samo konsensus zestawu, czyli klocki. Są 4 worki z klockami i 2 takie standardowe płytki 32x32 study. Dodam też ze study, bo to będzie potrzebne. Study to są takie wystające, można powiedzieć, punkciki na wierzchach klocków albo płytek, w które po prostu wpinamy inne klocki. Tak? Więc dzięki tym studom łączymy po prostu klocki ze sobą i tworzymy różne konstrukcje czy budowle. Więc dostajemy 4 worki z klockami i 2 płytki konstrukcyjne 32x32 studów, czyli to jest taki standardowy, duży rozmiar płytki konstrukcyjnej w formacie właśnie kwadratowej. No i w tych 4 workach z klockami są tak zwane cegiełki, standardowe cegiełki formatu 2x4, czyli 2 study na 4 study, na których mamy właśnie różne litery i znaki specjalne brajlowskie. Są tutaj właśnie te litery i znaki brajlowskie, że tak powiem, wypisane za pomocą tych wypukłych studów, bo normalnie, gdy mamy klocek, taki cegiełkę, taki brick standardowy 2x4, no to mamy po prostu 8 wypukłych takich studów, a to w przypadku tych klocków brajlowskich po prostu ten stud wystaje, który reprezentuje punkt dany w brajlu, tak? Czyli jeżeli jest A, no to wystaje nam stud w lewym górnym rogu, tak? I to jest punkt

0: pierwszy, tak? Jeżeli mamy literę B, no to wystaje nam punkt pierwszy i drugi. I w ten sposób te litery lub znaki są opisane, no i osoby niewidome czy słabowidzące mogą dotykiem bez problemu te litery na tych klockach lub znaki oczywiście odczytać. Pod spodem, pod tymi literami brajlowskimi mamy też nadruk czarnodrukowy, więc dzięki temu osoby widzące wiedzą, jaka to jest litera lub znak napisany też brajlem. No i dzięki temu możemy się tych liter lub znaków brajlowskich uczyć, czy osoby widzące, no, czy też osoby niewidome, które na przykład straciły wzrok i chciałyby się tego brajla nauczyć. Dodatkowo te cegiełki mamy dostępne w 5 różnych kolorach: białym, żółtym, zielonym, czerwonym i niebieskim. No to już nie jest w żaden sposób oznaczone, więc to już musimy sobie albo z kimś poukładać, albo może rozpoznać jakimś testerem kolorów, jaki to jest kolor. No i w ten sposób jakby tutaj sobie to poukładać, ale mamy je właśnie dostępne w 5 różnych kolorach. W sumie tych cegiełek jest no 285, no bo w sumie 7, więc tutaj odchodzą dwie płytki, więc jest 285 tych klocków, tych cegiełek. Liczby tych klocków liter są różne, bo na przykład mamy 12 razy, a już inną literę mam 4 razy, więc no, tutaj nie jest tego, że tak powiem, porówno. No i możemy sobie z nich tworzyć różne tak napisy, między innymi właśnie na tych płytkach, które są dołączone, albo też no, na innych elementach, tak, bo one są jakby kompatybilne bez problemu ze wszystkimi klockami Lego. Trochę mnie tak zawiodło w tym zestawie to, że jakby poza tymi klockami, tymi cegiełkami nie mamy jakby nic innego do zbudowania, tak? Nie mamy żadnej konstrukcji, żadnych dodatkowych klocków, z których też możemy sobie zbudować, na przykład ozdobić, tak? Czy opisać na przykład tymi literami. No ale wiadomo, że to jest zestaw jakby stricte edukacyjny, tak? Więc tutaj jakby jego rolą nie było to, żeby zbudować to zestaw, tak? Tylko po prostu uczyć się alfabetu Braille'a, tak? Więc tutaj jakby to jest zrozumiałe, no ale mi jako, że tak powiem, fana klocków Lego, jeszcze niewidomego, tak, no trochę brakuje tego, żeby coś tutaj można było zbudować, czyli żeby dorzucić te dwie garstki klocków, z których można byłoby sobie coś zbudować, nawet z własnej wyobraźni, ale coś zbudować i na przykład opisać, czy ozdobić tymi literami, no ale tak jak mówię, jasne, że to jest jakby tutaj funkcja tego zestawu jest edukacyjna. No i tak możemy sobie właśnie z tych klocków tworzyć różne właśnie napisy, ozdabiać na przykład, czy opisywać na przykład jakiś budynek, no do opisu budynku może być to trochę trudne, bo te klocki są duże jednak, bo to są takie cegiełki dość spore, 2x4 study, więc tu opisać trudno by było, ale na pewno do nauki Braille'a czy zabawy właśnie to jest na pewno bardzo dobry sposób.
1: Tak, zastanawia mnie ta ilość konkretnych liter. Nie wiem, czy oni sprawdzali to pod kątem, nie wiem, częstotliwości występowania jakiejś litery w wyrazach, czy łatwości z kolei. No, nie mam pojęcia.
0: Ciężko mi stwierdzić. Tak, ciężko mi właśnie stwierdzić, jak oni to robili. No to też właśnie moim zdaniem powinno być już, nie wiem, po 10 wszystkich i już, tak? No trochę tak, gdzie, nie wiem, no na pewno jakoś to sprawdzali, tak? No przecież też dodam, że to jest język angielski, więc tutaj polskich znaków o, sieci i tak dalej nie znajdziemy, tak? Tylko podstawowe od A do Z. No i plus znaki tam interpunkcyjne, przecinek, kropka, oczywiście apostrof, bo to jest język angielski, no i kilka innych, tak, które w większości pokrywają się z językiem polskim, no kilka tam ze trzy bodajże, cztery są inne niż w języku polskim, a no i mamy też sześciopunkt, więc tak też mamy kilka sześciopunktów, więc no takie tutaj mamy dostępne klocki z tymi właśnie brajlowskimi oznaczeniami.
1: No we francuskim Braille byśmy mieli pewnie te polskie znaki, tak paradoksalnie, że dziwnie to brzmi, ale aha, to jest no tak, no, że te litery się powielają, czyli na przykład nasza litera O we francuskim Braille'u to jest A z daszkiem, nasze Ż to jest C z ogonkiem, więc byśmy pewnie...
0: To
1: można by było sobie to zaadaptować.
0: Jakby było dostępne w Polsce, to wtedy można kupić angielski i francuski i zrobić prawie cały alfabet polski z tego.
1: No właśnie, znaczy, tak.
0: Więc to jest możliwość, no aczkolwiek no, zestaw kosztuje 400 zł, więc też tak, to jest drogo.
1: Tak.
0: Cena dosyć duża.
1: Tak, nie wiem, czy do polskiego alfabetu sam francuski by nie wystarczy, bo tam te podstawowe wszystkie są, bo alfabet... A nie, przepraszam, W nie ma we francuskim, bo u nich nie ma W, to jest jedyna
0: litera. No właśnie.
1: Oni nie mają.
0: No na razie nic nie słychać, żeby w polskim języku miało wyjść, więc raczej bym się tego nie spodziewał. W przyszłym roku mają być w trzech nowych krajach i oczywiście też językach. Po niemiecku, hiszpańsku i chyba po portugalsku, nie jestem pewien, ale na pewno niemiecki i hiszpański, więc mają wyjść jakby w trzech nowych krajach, w trzech nowych językach, no ale polskiego na razie nie ma na liście, więc no nie wiadomo, czy będzie to robione, czy nie w przyszłości. No raczej pewnie nie, ale kto wie, czas pokaże.
1: Tak, a 6-punkt dobrze, że jest, bo to jest baza jednak do wyjściowa do nauki liter. To właśnie, miejmy nadzieję, że to będzie coraz większej liczby języków. W sobotę miałam możliwość po raz pierwszy widzieć książkę brajlowską po ukraińsku, więc
0: To przydatne jest do takiej właśnie nauk języka właśnie, czy właśnie choćby samego Braille'a, to na pewno będzie przydatna pomoc edukacyjna.
1: I rozumiem, że można sobie normalnie wybrać całe słowa, całe zdania, czy znak cyfry też jest?
0: Tak, jest jak najbardziej.
1: Jakieś interpunkcyjne też, czy nie?
0: Tak, to podstawowe są. To przecinek bodajże kropka jest. Tak. No to podstawowe są, tak, podstawowe jak najbardziej są. Jest plus i minus też, matematyczne są też, więc podstawowe dwa, więc tutaj jakby ta podstawa jest jakby zachowana. Tutaj tak można jak najbardziej. Ja mam tutaj na planszy stworzony, bo nagrywałem filmik na blogu o dostępności, który się pojawił na kanale na YouTubie i mam właśnie napisane blog o dostępności właśnie tymi literkami w Braille'u, więc oczywiście bez polskich znaków. No, czyli blok o dostępności C. Więc, ale można jak najbardziej całe słowa i nawet pewnie jakieś zdania krótkie z tego zbudować tutaj bez problemu.
1: Czy myślisz, że dla dzieci też to jest przydatne, dla takich mniejszych, czy one...
0: Tak, myślę, że jak najbardziej, jak najbardziej. Dzieci, jeżeli, nie wiem, jesteśmy niewidomi, mamy dzieci, albo właśnie no, nasze dzieci są niewidome, no to do nauki Braille'a to na pewno i to zabawy samej, tak, to jest na pewno, bo z tego normalnie też możemy budować konstrukcje, tak. Oczywiście może nie będą aż tak stabilne, bo jest mniej tych studów jakby niż na standardowym briku, więc tutaj to trzeba dobrze dobierać, żeby to się wszystko trzymało, ale też możemy konstrukcje normalnie jak z brików to jest taki standardowy styl, jak z tego zestawu budować, więc i funkcja edukacyjna, zabawowa na pewno dla dzieci tutaj będzie bardzo przydatna.
1: Tak, i można wtedy ułożyć jakąś zabawną konstrukcję i ją jakoś podpisać zabawnie.
0: Dokładnie,
1: i
0: to też dokładnie. Będzie, no i fajna zabawa wtedy jest jak najbardziej.
1: Ciekawe. No ja myślę, że to jest naprawdę dodatkowa, fajna pomoc do nauki Braille'a i dzieci, i dorosłych, bo no to klocki są jednak troszeczkę większe niż te nasze, prawda, punkciki brajlowskie.
0: Tak, tak.
1: I to jest jeden jeszcze, bo zawsze jest kombinowanie właśnie przy nauczaniu Braille'a, od czego zacząć, zwłaszcza z dorosłymi, no bo u dzieci to się zaczyna zwykle, są jakieś te takie tabliczki metalowe, kółeczki metalowe, które się w tabliczkach układa i takie to coś jest, a dla dorosłych to trzeba albo już różne sposoby, bo i o te palety od jaj powycinane w formie 6-punktu, czy po to fifi się opakowania bardzo fajnie sprawdzają też, ale trzeba zawsze jakieś kuleczki, jakieś groszki do tego, nie? A tutaj jest
0: Dokładnie, to już nie jest tak łatwe, a tutaj mam po prostu ustępne wszystkie litery i tak najbardziej możesz to Braille'a uczyć bez problemu.
1: To miejmy nadzieję, że to będzie coraz bardziej dostępne i że będzie właśnie coraz...
0: No właśnie, oby. Fajnie właśnie, że jakby tutaj myślę o osobach właśnie niewidomych i zainteresowała się tym. No właśnie takie, jeszcze dodam, takie dla mnie fana klocków Lego, no to super sprawą byłoby i tak naprawdę takim moim marzeniem jest to, żeby móc samodzielnie zbudować cały zestaw od początku do końca właśnie z taką tekstową instrukcją, krok po kroku, po prostu rozpisanymi wszystkimi czynnościami, oczywiście na początku wyjaśnione, że te klocki nazywają się tak, jakoś dokładnie to opisane, żebym po prostu mógł taki zestaw w przyszłości sam zbudować, to by było naprawdę, no bo to jest jakby sam konsensus, tak, tego budowania z klocków Lego, że jakby budujemy coś i później powstaje nam coś z tego, więc fajnie było kupić jakiś zestaw i wiedzieć, że samemu go możemy sobie zbudować, więc to jest takie moje, można powiedzieć, legowe marzenie, żeby takie instrukcje były, no i były oczywiście w języku polskim dostępne i żeby to właśnie, no żeby osoby niewidome mogły samodzielnie budować, a nie znam osobiście, ale wiem, że jeszcze na pewno jest jedna osoba niewidoma, która lubi też klocki Lego i składa, więc myślę, że takich osób jak ja jest więcej. Więc myślę, że miałoby to na pewno wzięcie i osoby niewidome też by pewnie wtedy bardziej chętnie składały te zestawy Lego i nawet się tym interesowały, jakby takie instrukcje tekstowe się pojawiły.
1: Właśnie, może nawet więcej osób by się zainteresowało wtedy, bo niektórych może to zniechęcać, że nie mogą sami, tak?
0: Dokładnie.
1: Coś tam sobie ułożyć.
0: Dokładnie, a tak to zbudujemy coś i możemy zobaczyć, nie wiem, jak wygląda Biały Dom, czy jakieś, bo tu mamy naprawdę dużo tych różnych kategorii zestawów właśnie architecture, są różne właśnie piramida Cheopsa, zamek Chimei ostatnio się pojawił, więc naprawdę tutaj dużo takich konstrukcji nawet architektonicznych, tak, które mogą osoby niewidome interesować, można zbudować, no i z taką instrukcją byłoby to samodzielnie możliwe.
1: A jakiś wymarzony zestaw, który byś chciał mieć, no, oprócz takiego, o którym mówiłeś przed chwilą, że swój taki, żeby złożyć od początku do końca z instrukcją, czy jakiś taki jest?
0: Wymarzony zestaw, znaczy albo jakiś samochód technika, Lego Technik, taki duży, tam około 1000 zł, co kosztuje. Chciałem też jakiś kiedyś samochód sterowany taki z Lego Technic, ale tu jest problem też, czy nawet nie z Lego Technic, tylko w ogóle z Lego, ale tu jest problem niestety, że od jakiegoś czasu już te samochody sterowane są z aplikacji, no więc to już nie będzie takie dostępne za bardzo. Kiedyś były piloty, teraz są z aplikacji, więc tutaj może być to trochę kiepskie, no bo jak to nie jedno jakoś tam w dobrych, w takich wyraźnych miejscach te przyciski, no to też nie będzie można się tym, że tak powiem, pobawić, pojeździć, potestować. No ale myślę, że jakieś takie po prostu większe, chodzi o większe konstrukcje po prostu, tak, żeby mieć po prostu większą budowlę, więc myślę, że to by było takie dla mnie no w jakiejś tam przyszłości na pewno fajne i ciekawe.
1: A to w takim razie życzę ci, żeby wszystkie marzenia legowe się spełniały i nie tylko legowe. Może ten dom, który wybudowałeś na Gwiazdkę Świąteczną, może kiedyś też będzie taki realny dom.
0: Tak jest, dokładnie.
1: Czy jeszcze chcesz coś powiedzieć o zestawie tym, o
0: nie,
1: Lego w ogóle?
0: Myślę, że wszystko powiedziałem. Jak jakieś pytania macie, to w komentarzach zadawajcie. Będę tam spoglądał i jak coś odpowiadam na nie.
1: No bardzo dziękuję. Ja myślę, że się wybiorę do tego Lego Store. Zresztą jak mój siostrzeniec przyjedzie, to może pójdę też sobie pooglądać.
0: Pewnie, rzeczywiście
1: jest zachęcające, a zestaw, no muszę też jakieś swoje znajomości uruchomić, w takim razie chyba brytyjskie albo francuskie i spróbować.
0: Tak, no poczekaj jeszcze chwilę i naprawdę jak nie będzie, to
1: albo poczekam właśnie, jak jeszcze...
0: No poczekaj jeszcze z miesiąc, właśnie. Jak nie wróci, to wtedy no, będzie można te znajomości uruchomić, bo inaczej no, nie będzie szansy, żeby taki zestaw dostać.
1: Tak, a ja postaram się dowiedzieć, jak to jest w ośrodkach, czy one rzeczywiście te klocki mają i czy są używane.
0: No, ciekawe to jest.
1: Bardzo dziękuję jeszcze raz. Moim gościem był Piotr Malicki.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję i Michał Dziwisz jak zwykle jako realizator. I bardzo dziękuję Aleksandra Bohusz. Dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień w poniedziałek.
0: Dobranoc.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Ja się naprawdę bardzo identyfikuję z tym panem, który tam śpiewał, że nawet gdy ktoś głuchy jest jak pieniądz, śpiewał podobnie do mnie.
5: Też tak sądzę. Sugerujesz, że za rok też nagrywamy piosenkę na Światowy Dzień Radia?
4: Myślę, że tak. Albo nawet i może wcześniej, bo przecież tych dni radia to jest kilka.
5: No dokładnie. W lutym,
4: tak,
5: w kwietniu. Ty jeszcze twierdzisz, że jest
4: ja później? Jakoś kojarzę, że jest jeszcze jakiś dzień radia w wakacje, jakąś letnią porą, ale może coś kręcę. No w każdym razie widziałem jakiś taki wpis na jednym z amerykańskich blogów, więc może to tam tylko celebrują jeszcze jakoś letnią porą. No w każdym razie taka piosenka z okazji Światowego Dnia Radia, który w minioną środę miał miejsce.
5: Dokładnie, a piosenkę nagrały połączone ekipy stacji należących do Agory.
4: Dokładnie, więc oczywiście oryginalnie nagrali tę piosenkę Beatlesi. Natomiast natomiast oni dołożyli swój tekst. Tak myślę, że przede wszystkim to właśnie słuchacze Radia Pogoda byli ucieszeni tą piosenką, bo...
5: No wszak Roberta Janowskiego tam oczywiście słychać, to nie ukrywajmy, śpiewa zapewne najlepiej z całej tej...
4: Też mam takie wrażenie. Więc faktycznie...
5: Chociaż temu panu, który jest głuchy jak pień, też prawda, niczego tam nie brakuje, dodaje kolorytu temu utworowi. No myślę, że akcent bardzo ładny od tych agorowych stacji, ale nie tylko one tego dnia zachowały się bardzo ładnie, ponieważ już drugi rok z rzędu w ramach akcji I Love Radio był emitowany specjalny blok reklamowy w stacjach należących do różnych koncernów radiowych, także jak chcą, to mogą połączyć siły.
4: Tak, i wcale nie trzeba...
5: Celem był znów, zdaje się, było stowarzyszenie rodziców i przyjaciół osób z niedosłuchem w Krośnie. No i również na antenach wielu stacji były rozdawane gadżety, jakieś różnego rodzaju pamiątki, także tak hucznie był ten dzień celebrowany.
4: To jest, wiesz co, myślę, że taki jeden z niewielu plusów formatowania stacji radiowych, bo tak naprawdę, no okej, niektóre stanowią dla siebie jakąś tam konkurencję, ale to nie jest tak, że każde radio dla każdego radia jest konkurencją, no bo myślę, że Radio Pogoda na przykład dla RMF Maxa nie jest żadną konkurencją i vice versa. Do RMF nie, dla Zetki to może ewentualnie, natomiast no są stacje o zróżnicowanych formatach i to, że nawet gdzieś tam by pojawiła się na antenie jednej stacji i nazwa innej, to nikomu absolutnie nie szkodzi, a kiedyś, no to tak różowo z tym nie było, kiedyś to naprawdę trzeba było bardzo uważać. Ja pamiętam, do tego stopnia to było, że na przykład na Iławskim, naszym lokalnym rynku radiowym, to się czasem słuchaczom myliły nazwy tych stacji radiowych i dzwonił ktoś, powiedzmy, do Radia Wama i pozdrawiał Radio Iława, albo odwrotnie. No chyba, że to jakaś taka, wiesz, zakamuflowana opcja była i takie rzeczy się działy.
5: To, a no tak może, ale też czasami się zdarzy, że słuchacze nie wiedzą, do jakiego dzwonią radia, bo mimo tego, że podawane są przecież numery telefonu, to przecież ponoć kiedyś do Trójki ktoś zadzwonił, zapytał, czy to jest audycja o ptakach, a w Jedynce przecież akurat była taka audycja w tym czasie.
4: No właśnie.
5: W sumie to jak ktoś się już całkowicie pogubił.
4: Oczywiście. Natomiast my się nie pogubiliśmy, my jesteśmy, co prawda godzinę później, ale to dlatego, że ten tydzień wyjątkowo w informacje medialne nie obrodził i po prostu na dwie godziny nie starczyłoby nam informacji, a chcemy wam jednak je w miarę możliwości rzetelnie przekazywać, a też nie udawać, że tu jesteśmy nie wiadomo jak długo, a niewiele się do was odzywać, bo nie miałoby to najmniejszego sensu.
5: Dokładnie. Widzicie, tak to teraz już jest, że nowe pozycje ramówkowe się pojawiły w lutym, w marcu, a w kwietniu trochę pusto, co nie znaczy, że się całkiem nic nie dzieje, bo gdyby się całkiem nic nie działo, no to byśmy się tu raczej nie pojawili.
4: Dokładnie, a się pojawiliśmy, pojawiliśmy i witamy was bardzo serdecznie w kolejnym 23. wydaniu programu RTV i już to nadrabiamy. Milena Wiśniewska
5: i Michał Dziwisz.
4: Zapraszamy do godziny 18. Musiałem. A teraz...
5: Robił to, co lubię najbardziej.
4: Oczywiście, i co umiem. A teraz przechodzimy do informacji, telewizyjnych, bo dziś w ogóle wydanie programu RTV będzie bardzo, ale to bardzo telewizyjne. Przechodzimy do informacji telewizyjnych dotyczących na dobry początek, no czegoż by innego, jak TV, jak nie TVP, bo TVP zrobiła, myślę, że bardzo miły gest dla części swoich widzów. Otóż z darmowego dostępu do treści na VOD.tvp.pl mogą korzystać osoby ustawowo zwolnione z abonamentu radiowo-telewizyjnego, które mają numer identyfikacyjny abonenta. Muszą też aktywować swoje konto w serwisie tvp.pl lub VOD.tvp.pl. No i dzięki temu będą te osoby mogły za darmo oglądać przedpremierowe odcinki, na przykład różnego rodzaju seriali, takich jak Korona Królów, jak Klan.
5: Tak, czekałam na te informacje.
4: Wojenne dziewczyny, na przykład, jakieś tam, nie wiem, co tam jeszcze mają. Ojciec
5: jak
4: Mateusz,
5: miłość, barwy, szczęścia, na Sygnale, prawda? Także dużo tak. Takich produkcji będzie może przedpremierowo oglądać, to jest dobra informacja.
4: Ten serwis funkcjonuje już, dodajmy, od 2014 roku i rzeczywiście, nawet jeżeli ktoś nie opłaca abonamentu radiowo-telewizyjnego, może korzystać z tych treści, no tylko, że wtedy to musi wysłać SMS-a, bo właściwie musiał wysłać SMS-a do tej pory, bo zakładamy, no, że w tym momencie to albo ktoś płaci abonament radiowo-telewizyjny, albo jest ustawowo zwolniony i tego abonamentu nie płaci, natomiast no też jest gdzieś tam, powiedzmy, zarejestrowany. Zakładamy, że nikt prawa nie łamie w tym momencie, więc zastanawiam się, na kim będą zarabiać z tych opłat SMS-owych. Tak to mnie ciekawi.
5: No,
4: no, ale podejrzewam, że i tacy się znajdą, którzy gdzieś tam również będą jeszcze te SMS-y wysyłać, no bo wiadomo, trzeba się zarejestrować, tam konto sobie trzeba założyć i wtedy można korzystać. A na przykład osoby niewidome są ustawowo zwolnione z tak obowiązków uiszczania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Chociaż tam się miało coś zmienić. Były takie pogłoski.
5: No właśnie. Ale ja mówiłem, rzeczywiście przypomniałeś mi.
4: Ale ja wczoraj jeszcze, bo tak się zastanawiałem, czy tu się coś nie pozmieniało. Jeszcze wczoraj przeglądałem sobie zapisy ustawowe dotyczące tego, kto jest zwolniony. Pierwszy wynik z Google'a w ogóle kieruje do serwisu Poczty Polskiej. Bo tam, tak, bo tam Poczta Polska przecież była ta cała historia z kontrolerami Poczty Polskiej, którzy będą, nie wiem, chyba na klatkach nasłuchiwać, czy ktoś aby nie ma odbiornika radiowo-telewizyjnego. I tam rzeczywiście był dokument, w którym no, wyraźnie jest napisane, że między innymi tam osoby niewidome mogą, które mają chociażby legitymację PZN-u, mogą korzystać z tej ulgi, właściwie być zwolnione z konieczności opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jest oczywiście więcej tych grup. Jeżeli jesteście ciekawi, to możecie sobie poczytać ustawę. Jest to wszystko do znalezienia w internecie. Natomiast taka informacja, która myślę, że co niektórych ucieszy, bo fajnie jest sobie z takiego serwisu pokorzystać. Szczególnie jak za darmo dają. Pytanie na jak długo?
5: No właśnie, a my pozostajemy w TVP i przechodzimy już do konkretnej oferty programowej, do programu, o którym już wspominałam tydzień temu, że będzie i że będziemy o nim mówić, ponieważ dziś, czyli 14 kwietnia, TVP1 rozpocznie emisję nowego show Od Opola do Opola. Pierwotnie planowano emisję tego programu na marzec, ale to było dawno. Potem planowano, że ten program będzie emitowany w niedzielę o godzinie 21:00. Tuż po wojennych dziewczynach i premiera już miała być w zeszłą niedzielę.
4: Ale był Smoleńsk.
5: Ale w takim razie kolejny odcinek nie będzie w tę niedzielę, a właściwie pierwszy odcinek, tylko właśnie dziś o godzinie 17:55, czyli tak będzie się zazębiał nieco z naszym programem i myślę, że no co prawda się nieco spóźnię, ale zerknę, jak ten nowy program się będzie przedstawiał. Ten program już zapowiadano na początku lutego, kiedy to podpisywane było porozumienie między Telewizją Polską a prezydentem Opola. No i tutaj TVP się nie mogło w żaden sposób wymigać od realizacji tego programu, ponieważ warunek realizacji widowiska jest zawarty w umowie pomiędzy miastem a telewizją, także ten program musiał powstać. Na razie nie do końca wiadomo, jaki będzie kształt tego show, poza tym, że wystąpią znani polscy artyści oraz młodzi wokaliści, którzy zaśpiewają przeboje znane z Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. No i na przykład gośćmi pierwszego odcinka będą Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Andrzej Dąbrowski, wszystko fajnie, i Piotr Kupicha, co kto lubi. Dodatkowo widzowie przypomną sobie niezapomniane występy m.in. Anny Jantar i Ewy Demarczyk. Program ma w założeniu promować Festiwal Opolski oraz miasto Opole. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto ten program poprowadzi, to będzie to Andrzej Krzywy oraz Ify Ude, czyli przypomnijmy, wokalistka znana m.in. z jednej z edycji Must Be The Music oraz z tego, że kandydowała do tegorocznej Eurowizji i jak wiedzą słuchacze audycji RTV, była moją faworytką, a ta pani jest Opolanką, stąd też jej udział w tym właśnie widowisku jest uzasadniony. Przypomnijmy natomiast jeszcze tylko tyle, że Festiwal Opolski będzie się odbywał w tym roku od 8 do 10 czerwca. Już są znane dokładniejsze szczegóły programowe, ale przybliżymy je Wam, kiedy już ten termin będzie nadchodził.
4: Natomiast co do Ify Ude, to nie do końca było wiadomo, czy ona się pojawi jako współprowadząca z Andrzejem Krzywym, bo o Andrzeju mówiło się już od dawna, natomiast o Ify tak na początku się mówiło, potem chyba... zaprzestano, a teraz znowu jest informacja,
5: znowu
4: że będzie.
5: Się mówi.
4: Tak,
5: więc... I ona sama potwierdziła to na swoim Facebooku, także wszystko się zgadza.
4: Więc będziemy mieć duet prowadzących, no już za niecałą godzinę wszystko się okaże, jak ten program będzie wyglądał. Przypomnijmy, telewizyjna jedynka, godzina 17:55. Tak w ogóle, jeżeli chcecie do nas pisać, to śmiało, facebook.com/radio-dht do godziny 18:00 program RTV jest z wami, my jesteśmy, a teraz sobie zagramy piosenkę pana Andrzeja Krzywego.
5: I to właśnie pana Andrzeja, bo już Ify słuchaliśmy jakiś czas temu jej propozycji eurowizyjnej, to teraz czas na drugiego współprowadzącego, czyli właśnie Andrzeja Krzywego.
4: On to właśnie zaśpiewa piosenkę o tym, że życie jest piękne po północy.
2: Radio, DHT.
4: Życie jest piękne po północy. No jak ktoś jest nocnym markiem, to rzeczywiście dla niego życie zawsze będzie piękne po północy. Gorzej z tymi, którzy muszą wcześnie wstawać na przykład do pracy. No to wtedy to już...
5: A ty przyznaj, że jesteś nocnym markiem.
4: Oczywiście, że jestem nocnym markiem. No pewnie. Przecież to wiadomo. To...
5: A ja często muszę być nocnym markiem, bo mnie życie do tego zmusza i wcześniej wstawać. I to jest dopiero trudne.
4: To już w ogóle. Natomiast to tak jeszcze a propos. Wczoraj wyczytałem dwie informacje. Pierwsza informacja o tym, że ci, którzy wstają późno, to będą żyli krótko, a później informacje o tym, że ci, którzy muszą wstawać wcześniej, mają nieszczęśliwe życie. No i bądź tu mądra.
5: No to ja już nie wiem, co tu robić, jak tu sobie organizować to życie.
4: Natomiast Wojtek napisał nam, że 11 kwietnia to jest Dzień Radia świętowany tylko i wyłącznie w Polsce. Światowy Dzień Radia jest kiedy indziej. No cóż, no...
5: Czyli to ten w lutym.
4: Tak,
5: jest taki
4: no tyle tych dni,
5: a wychodzi na to, że Amerykanie mają być może swój, ten, o którym ty mówiłeś. No każdy musi mieć swój Dzień Radia, jak widać, bo ten światowy im nie wystarcza.
4: Oczywiście, no tak to już jest. Różnie to w życiu bywa po prostu z radiem. Po prostu radio i radiowcy muszą mieć więcej okazji do tego, żeby swój zawód celebrować. Ale mi się to podoba. Świętować zawsze jest przyjemnie. Natomiast takie się jeszcze zastanawiam, czy człowiekiem sową, czy rannym ptakiem jest Maciej Orłoś. No, jakkolwiek by nie było, tak pozmieniał
5: się w życiu. Program prowadził z reguły późniejszą porą, więc może nie musiał wstawać aż tak wcześnie, natomiast teraz faktycznie trochę się u niego zmienia, ponieważ wczoraj gruchnęła taka wiadomość, iż Maciej Orłoś rozstał się z telewizją WP. Napisał o tym na swoim fanpage'u na Facebooku, cytuję: informuję, że od 1 kwietnia 2018 roku rozeszły się drogi zawodowe moje i telewizji WP. Ta przygoda skończyła się szybciej niż zakładałem. Przypomnijmy, że Maciej Orłoś był związany ze stacją od jej startu, czyli od grudnia 2016 roku. Na początku prowadził programy Dzieje się i Infoteka, które zostały jednak zdjęte z anteny we wrześniu ubiegłego roku, po tym jak kanał ograniczył produkcję własną. Wówczas Orłoś zaczął prowadzić program Orłoś Kontra. Natomiast od lutego również ma swój kanał na YouTubie, który nazywa się Okiem Orłosia. Właśnie również na ten kanał zaprasza w dalszej części tego komunikatu, który zacytowałam we fragmencie. Przypomnijmy takie wiadomości chyba dość oczywiste, że od roku 1991 do sierpnia roku 2016 był jednym z gospodarzy Teleekspresu. W TVP1 pamiętam taki komentarz Bartka Chacińskiego na Twitterze, kiedy właśnie Maciej Orłoś opuścił Teleekspres. Maciej Orłoś odszedł z Teleekspresu, to tak jakby Teleekspres odszedł z Teleekspresu. I myślę, że to jakby coś w tym jest zdecydowanie. Oprócz tego w Telewizji Polskiej prowadził inne programy, m.in. Oko w Oko, a to Polska właśnie, trochę kultury, zabawy językiem polskim i 300% normy, a także festiwale w Sopocie, Opolu oraz gale współorganizowane przez publicznego nadawcę. Otrzymał ponadto kilka wiktorów i telekamer. Natomiast oprócz działalności telewizyjnej prowadzi również szkolenia z zakresu wystąpień publicznych i na nie również nieustająco zaprasza, a także jest autorem książek dla dzieci, tam Przygody Kuby i Meli, to zdaje się jego dzieci mają tak na imię i na tej podstawie napisał książki.
4: Swoją drogą to kolejny dziennikarz niegdyś związany z Telewizją Polską, który prowadzi takie szkolenia związane z wystąpieniami publicznymi, bo z tego co ja pamiętam, to na przykład człowiek, którego doskonale pamiętam z dzieciństwa, mianowicie Wiktor Niedzicki, chociażby autor programu Kuchnia, Klinika Chorych Maszyn i podobnych audycji emitowanych w bloku telewizji edukacyjnej, jeszcze było coś takiego jak Laboratorium, no to on również prowadzi takie szkolenia z wystąpień publicznych. No nie da się ukryć, ci ludzie mają lata doświadczenia przed kamerą, więc mają co opowiedzieć i mają wiedzę, którą spokojnie mogą przekazać, bo to są takie jednak prawdy uniwersalne, które się nigdy nie zdezaktualizują.
5: Dokładnie, no także to chyba dla samej telewizji WP nie najlepiej, no bo Maciej Orłoś miał być jej lokomotywą, a co teraz? No, co teraz? I tak to, jak widać, pleci się los tych stacji, które pojawiły się już jakiś czas temu, półtora roku temu na tym ósmym multiplexie. Miało być pięknie, miała być wysoka oglądalność, a wyszło, jak widać, od taka na przykład Nova TV. Po tych przejęciach Polsatu, o których mówiliśmy jakiś czas temu, pojawiła się teraz taka informacja, że od maja w Nowej TV będą emitowane seriale znane z Polsatu, takie jak na przykład Mamuśki czy Halo Hans. No wszystko fajnie, tylko te seriale już widzieliśmy wszędzie. Nie mówiąc już o stacji ATM Rozrywka, która uwielbiała je nadawać, więc to nie wiem, czy przyniesie Nowej jakiś sukces, czy przyczyni się do jeszcze większego upadku.
4: Kto wie, pożyjemy, zobaczymy. Ja mam wrażenie, że po prostu management różnych firm odpowiedzialnych za te stacje telewizyjne przecenił fakt, że będą one dostępne na terenie całej Polski, no chociaż też nie dla każdego, bo tam coś z antenami przecież trzeba pokombinować i niekiedy wymienić sobie antenę, żeby te konkretne stacje odbierać z tego multiplexu. Natomiast, no... Wydawałoby się, że tak wiesz, uruchamiamy telewizję, no to będzie super, to na pewno przyniesie nam pieniądze. A tu się okazuje, że się jednak trochę czasy zmieniły i odbiorcy dokładnie już niekoniecznie chcą oglądać tę tak zwaną telewizję linearną, to się tak mówi, ładnie. I no, oczekują czegoś innego, teraz jest moda na VOD, czyli na materiały dostępne z dowolnego miejsca o dowolnej porze i tym można przykuć uwagę widza i przede wszystkim, no nie da się ukryć, produkcją własną, żeby było co oglądać.
5: No przede wszystkim, no i poza tym rynek jest przecież tak przepełniony, że ciężko nowym nadawcom gdzieś tam utorować sobie drogę, aby zaistnieć gdzieś szerzej w świadomości widzów.
4: To prawda. No to teraz my sobie posłuchamy piosenki o Macieju. O Macieju, a właściwie o Maćku. Tę piosenkę zaśpiewa dla was, drodzy słuchacze, teraz Kazik Staszewski.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. No i piszecie do nas na Facebooku. Piszecie. Bardzo nas to cieszy.
5: Dokładnie, tu przeglądam naszego radiowego Facebooka i widzę, że napisał do nas Krzysztof. Przekazał nam informację ciekawą, a nie wiedziałam o tym. Otóż podobno od maja telewizja Metro zamierza nadawać produkcje znane z TVN-u, czyli tutaj też będzie problem i też o dużych ilościach produkcji własnej możemy zapomnieć, no a obecność tych produkcji TVN-owskich jest uzasadniona, wszak tutaj Discovery zyskało swoje udziały, jeżeli chodzi o Metro i TVN, także stąd właśnie obecność tych produkcji TVN-u na antenie Metra, no ale jak widać, no nie wiedzie się dobrze tym właśnie stacjom, tak jak już wspominaliśmy.
4: Tak, natomiast TVP Kultura była, jest i pewnie będzie i ma dla nas bardzo interesującą propozycję. Szczególnie myślę, że dla tych wszystkich, którzy mieszkają, bądź też mieszkali w blokach. Ty masz za sobą mieszkanie w bloku, ja mam mieszkanie w bloku aktualnie. Taka migracja z domu do bloku, więc może to nie jestem jakoś z tym miejscem bardzo sentymentalnie związany. Natomiast interesuje cię program o blokach?
5: A mam odpowiadać szczerze, czy tak jak wypada?
4: Szczerze, jak zawsze.
5: Nie.
4: No okej, okay. No, ale gdyby kogoś interesował, no
5: ale
4: to...
5: Ale może was.
4: No właśnie.
5: Że no. Nas, no to nie znaczy, że... Przecież możecie mieć inne zdanie, rzecz jasna, dlatego wam przybliżymy ten program Michale Przystąp do opowieści o nowej pozycji programowej TVP Kultura.
4: Proszę bardzo, przystępuję do opowieści. Otóż TVP Kultura wyemituje cykl dokumentów o polskich blokowiskach. Bohaterami każdego z filmów są architekci, artyści, historycy, socjolodzy, krytycy, publicyści, dziennikarze, kulturoznawcy, animatorzy oraz mieszkańcy wielkopłytowych blokowisk i osiedli. Oni to właśnie dzielą się swoją wiedzą i własnymi doświadczeniami z mieszkania w blokach. Reżyserem cyklu jest Tomasz Knittel, a premierowe odcinki bloku TVP Kultura będzie pokazywać w poniedziałki o godzinie 20 i wszystko zacznie się od 16 kwietnia. No mi tak szczerze mówiąc, te kwestie związane z blokami, blokowiskami i z tym wszystkim, to nieodłącznie kojarzy się z kulturą hip-hopową. Nie wiem jak tobie, chociażby taki serial Blokersi, no tak? Zawsze blok, gdzieś tam ławka pod blokiem, jacyś młodzi ludzie, którzy sobie tam ewentualnie siedzą, coś spożywają, coś czasem palą, no i układają rymy różnego rodzaju.
5: No dokładnie, przecież jak przychodzili ci hip-hopowcy do Must Be The Music i musieli opowiedzieć historię swojego życia, to nieodłączną częścią właśnie było blokowisko, to szara rzeczywistość w blokach i ta bieda, patologia i ja z tego wyszedłem i robię muzykę, robię hip-hop.
4: Dokładnie, dokładnie, tak to właśnie było. Zastanawiałem się nawet, czy nie zagrać jakiejś piosenki z filmu Blokersi, ale zdecydowałem się na inną piosenkę, też hip-hopową, jak najbardziej, bo ta piosenka bezpośrednio traktować będzie o bloku. O tym, jak to mamy taką klatkę w bloku i jakie to różne osoby tam właśnie mieszkają w różnego rodzaju mieszkaniach, na różnych piętrach tej klatki. A o tym wszystkim, no nie powiem, że zaśpiewa, ale na pewno zarapuje nam już teraz OSTR.
2: Słuchacie Radia DHT.
4: Jo, taka właśnie piosenka Ostrego o bloku i o tym, co się w bloku dzieje i że różni ludzie w tym bloku przebywają już za nami, a przed nami informacja dotycząca zmian w Polsat News, bo tam się dzieje.
5: Tak, pani Dorota Gawryluk rządzi.
4: Pani Dorota Gawryluk rządzi jak najbardziej i działa. Najpierw w ogóle zaczęło się wszystko od tego, że w świat gruchnęła informacja, że Jarosław Gugała został odsunięty od prowadzenia głównego wydania wydarzeń. No i rzeczywiście mogłoby na to wyglądać. Ludzie się zastanawiali, o co chodzi i co on takiego zrobił, że taka go sytuacja spotkała, ale tu okazało się, że to wcale nie jest żadna kara dla niego, tylko można powiedzieć nawet poniekąd awans, bowiem jak wynika z informacji, jakie opublikował portal wirtualnemedia.pl, Jarosław Gugała wcale nie został odsunięty od prowadzenia głównego wydania wydarzeń, tylko jest częścią dużej zmiany, jaka dokonuje się obecnie w Polsat News. Otóż pan Gugała prowadzić będzie wydarzenia o godzinie 22. To będzie jego autorski program informacyjny i no, będzie mieć sporo pracy, bo oprócz tego, że poprowadzi ten program, to również będzie zarządzać zespołem redaktorów i wydawców, którzy odpowiedzialni są za przygotowanie tego programu. No to przecież nie wygląda tak, że sam pan Gugała wszystko tworzy i wszystkie informacje, tylko na taki program informacyjny.
5: Ludzi.
4: Tak, no pracuje cały sztab ludzi. Jeżeli nie wierzycie, to chociażby możecie sobie obejrzeć na YouTubie, jak się przygotowuje programy informacyjne. Wystarczy sobie wpisać takie imię i nazwisko jak Kamil Durczok, jak rozmawiał z Rurkiem, albo jak Tomasz Lis się przygotowywał i zastanawiał się, gdzie to jest, czy to jest droga krajowa, lokalna, czy jakaś. To tak a propos. Wiadomości o godzinie 22 mają stać się jednym z flagowych programów Polsat News i promować je będzie spot, w którym właśnie Jarosław Gugała wystąpi. Ten spot będzie emitowany również na głównej antenie, czyli na antenie Polsatu. No i oprócz tego to pani Dorota Gawryluk również kolejną zmianę wprowadziła, ale to taką zmianę personalną bardziej dotyczącą zarządzania całością zespołów redakcyjnych. Otóż osoby przypisane do konkretnych działań mają być teraz przypisane do konkretnej audycji i mają być, no to jest niepokojące, jeszcze bardziej eksploatowane przez przełożonych. To ja
5: to
4: bym się wcale nie cieszył.
5: W ogóle.
4: Dokładnie, to nie jest miłe, że ktoś ma być jeszcze bardziej eksploatowany przez przełożonych. No ale jak widać, no dobre jest to, że właśnie te osoby będą przypisane do konkretnych programów, bo tak to, no tu zrobi materiał do jakiejś audycji, tu zrobi materiał do innej audycji i tak naprawdę no może się okazać, że nie wie lewica, co czyni prawica, a to jest niedobre. Lepiej, żeby konkretne osoby, zarówno wydawcy, jak i też z tego, co wyczytałem, to ta zmiana ma dotknąć również prowadzących, że to nie będzie tak, że się będą tam zmieniali, chociażby właśnie czy w wydarzeniach, czy innych programach, ale będą odpowiedzialni za konkretne pasmo, konkretne audycje, są odpowiedzialni za to i z tego są rozliczani. Natomiast pan Gugała będzie jeszcze również gospodarzem magazynu Prezydenci i Premierzy, który jest nadawany w piątki o godzinie 21.10 w Polsat News. Dodajmy jeszcze, że Jarosław Gugała jest związany z telewizją Polsat od 2003 roku. Od początku był jednym z prowadzących wydarzenia, wcześniej informacje, a od lutego 2011 do sierpnia 2012 roku był dyrektorem pionu informacji i publicystyki telewizji Polsat. Wcześniej, przez kilka lat po odejściu Tomasza Lisa, pełnił też funkcję szefa wydarzeń. No a pan Jarosław Gugała to też kiedyś pracował w telewizji polskiej w programie pierwszym. Słynne tak wiadomości...
5: Są filmiki na YouTubie.
4: Tak. Słynne wiadomości z 1 stycznia 1994 roku. To bardzo ciekawe wiadomości były. Tak, chociaż mam wrażenie, że tam to bardziej realizowało realizatorzy zawinili niż sami prezenterzy.
5: Chyba tak.
4: Tak, tak. Tam.
5: Jak nie znacie, to spokojnie sobie znajdziecie na YouTubie właśnie.
4: Tak. Natomiast jeszcze są zmiany co do tego, co tam się
5: to
4: będzie działo na antenie
5: Polsat. W kontekście
4: Polsat
5: tego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, bo już wam wspominaliśmy o nowym programie Wydarzenia i Opinie.
4: Tak. No i właśnie co do tego programu, to okazuje się, że prowadzącą jedyną ten program będzie Dorota Gawryluk. Natomiast nie, to nie oznacza, że pani Dorota jeszcze sobie więcej bierze na głowę, bo prowadzić ten program będzie tylko od poniedziałku do czwartku o godzinie 19.15. Natomiast od piątku do niedzieli o tej samej porze będzie nadawany program Więcej Wydarzeń. Będzie ten program właśnie prowadzony naprzemiennie przez Agnieszkę Mosur i Joannę Wrześniewską-Ziger. Także no tak z tego wyszli.
5: Czyli te panie, które miały prowadzić Wydarzenia, Opinie.
4: Dokładnie,
5: na zmianę.
4: Ten piątkowy
5: piątki.
4: Program.
5: W ogóle Polsat się tak zaczyna trochę szamotać jak TVP, bo podobno przez moment była taka informacja, że w ogóle codziennie będą Wydarzenia i Opinie.
4: Tak,
5: najpierw,
4: tak.
5: Że do piątku, potem, że codziennie, a teraz, że do czwartku.
4: Ale wiesz co? Oni się tłumaczą, że to ma na celu profesjonalizację Polsat News. To wszystko po to, żeby program był jeszcze bardziej profesjonalny. Ale ja mam takie wrażenie, że wiesz co? To chyba jest teraz taka moda i nie wiem do końca, z czego ona wynika. Czy z tego, że ten że po prostu jak przychodzi nowa osoba rządząca, to bardzo szybko w dzisiejszych czasach takich, no nie ukrywajmy, mocno korporacyjnych i wskaźnikowych, że ta osoba bardzo szybko musi się wykazać i podjąć jakieś widoczne działania, czy to jeszcze z jakichś innych rzeczy, bo kiedyś to chyba tak nie było, to przychodził nowy dyrektor, to on sobie, czy jakiś nowy szef konkretnej, nie wiem, anteny, działu, czegokolwiek, to on sobie najpierw po prostu musiał to wszystko, no, popatrzeć, jak to się dzieje, ewentualnie dokonywać jakichś tam powolnych zmian, a tu nagle trzeba to zmienić, tamto zmienić i jeszcze parę innych rzeczy. No to chyba tak nie było, przynajmniej kiedyś.
5: Być może. Chyba jestem za młoda, by dokonywać takich ocen.
4: Natomiast w ogóle co,
5: tak
4: przypomnijmy, co to jest ten program Więcej Wydarzeń. Jest to 15-minutowe rozszerzenie dziennika Polsatu. Magazyn składa się z kolejnych felietonów dziennikarzy programu. Także można, a i owszem, jest to zdecydowanie krótsza forma od wydarzeń i opinii. A teraz tak muzycznie. Muzycznie co do pana Jarosława Gugały. To on nie tylko dziennikarzem jest, on też ma za sobą karierę śpiewaczą.
5: Studia iberystyczne na przykład. I to no właśnie też. Na tychże studiach założył z kolegami zespół. Występuje w nim również między innymi pan Filip Łobodziński, którego możecie również z mediów kojarzyć. I ten zespół możecie kojarzyć również z poprzedniego odcinka audycji RTV, ale dzisiaj usłyszycie inny utwór o takim zwierzątku, którego należy się strzec.
4: Tak, będzie o gorylu. A ten zespół to rzecz jasna zespół reprezentacyjny.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: Pamiętajcie, strzeżcie się goryla, bo to zwierzę niebezpieczne i jak widać różnymi instynktami obdarzone. Zbliża się koniec.
5: Takie jest przesłanie.
4: Tak, dokładnie. Zbliża się koniec naszego programu. Dziś krótszego niż zwykle, ale jeszcze o czymś tu chciałaś wspomnieć, prawda?
5: Tak, ja tylko z jedną taką krótką informacją, nie będę wchodzić w szczegóły, ale wspomnę jedynie, iż w poniedziałek, to jest 16 kwietnia, w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się gala wręczenia Fryderyków w dziedzinie muzyki klasycznej. Galę tę poprowadzi Jacek Hawryluk, uświetnią ją m.in. Chór Narodowego Forum Muzyki pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny, Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy, Marcin Zdunik i wielu innych wykonawców. No i zostaną wręczone nagrody w takich kategoriach jak najlepsza płyta w muzyce dawnej, muzyce współczesnej, muzyce koncertującej, muzyce choralnej, oratoryjno-kantatowej, najlepszy album Polski za granicą, no i oczywiście Złoty Fryderyk dla Agnieszki Duczmal. Także serdecznie polecam transmisję oczywiście na antenie radiowej Dwójki, jeżeli to kogoś interesuje, a jeżeli kogoś interesują Fryderyki te rozrywkowe oraz jazzowe, to na to jeszcze trzeba trochę poczekać. Ta gala dopiero 24 kwietnia, czyli we wtorek, za 2 tygodnie, zatem szerzej powiemy o niej w naszym kolejnym wydaniu audycji RTV.
4: Tak, na pewno będziemy się tej gali przysłuchiwać. No ja nie ukrywam z większym zainteresowaniem właśnie tej niż tej pierwszej, ale przypuszczam, że ty posłuchasz zarówno jednego, jak i drugiego.
5: Dokładnie. Tylko nie ukrywam, że ten fragment jazzowy jakoś tak nie do końca mi przypada do gustu, no ale tak czy inaczej na pewno i z jedną i z drugą galą się zapoznam i ocenię, czy werdykty były słuszne.
4: Fanem jazzu też nie jestem, więc doskonale cię rozumiem. Natomiast kolejne spotkanie z programem RTV, no to myślę, że za tydzień. Zobaczymy, czy na godzinę się z wami spotkamy, czy na dwie, bo no teraz to jest taki czas. Zobaczymy, co w ogóle będziemy robić.
5: Czas spokojny.
4: Zobaczymy, co w ogóle będziemy robić w wakacje, bo to jest też zagadka, bo jak
5: no dokładnie, tam, to jest dopiero,
4: tam dopiero będzie sezon ogórkowy.
5: Ale coś wymyślimy.
4: Coś wymyślimy takie na pewno. Rzeczy. Dokładnie, nie takie rzeczy się wymyślało. Natomiast na pewno informacji nie będziemy wymyślać. To spokojnie. To nie będziemy publikować i przedstawiać wam informacji niesprawdzonych. Tak, to się teraz tak ładnie nazywa, że to jest fake news. Chociaż ostatnio a propos fake newsów, to czytałem, że ostatnio to pojęcie jest nadużywane, że czasem mówi się zbyt często o fake newsach, że ja, nawet jak
5: przepraszam,
4: coś,
5: ja
4: nawet
5: teraz jak coś nie jest, nadużyłam. Nie, to trzeba skończyć ten program.
4: Nie, to wiesz co, to nawet nie o to chodzi, bo to chodzi o to, że jeżeli ktoś się z czymś nie zgadza, a nie zaprzeczysz, że często tak jest, no to od razu mówisz, że to jest fake news. Nie,
5: to jest fake.
4: Tak, a fake news, no to tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie coś, co ktoś od samego początku do końca sobie zmyślił i później media to podają jako informację prawdziwą, a nie, że na przykład komuś się tam jakieś, nie wiem, statystyki ewentualnie czasem coś nie zgodzi w tych statystykach albo w jakimś wykresie albo coś. A bywa, że już i takie coś jest traktowane jako fake news. To tak na koniec tego naszego dzisiejszego programu krótszego. Za moment Kazimierz Parzych i Polo Strefa, więc zdecydowanie mniej gadania, więcej grania, jeżeli ktoś lubi polską muzykę.
5: Chciałam jeszcze powiedzieć,
4: taneczną,
5: że nie będzie dzisiaj radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych, chociaż twórca tego już powiedział tydzień temu, że do zobaczenia, raczej do usłyszenia w przyszłym tygodniu, a nie ma go tu, bo też mówi, że informacji jako niewiele.
4: Tak, ale...
5: Będzie późno wiosną i więcej.
4: Tak, jakieś plansze kontrolne i takie różne ciekawostki mają się ponoć w maju bardziej pojawić. No zobaczymy, czy się pojawią. Na pewno za to my się pojawimy za tydzień. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie, jeżeli nic nam tu nie przeszkodzi w realizacji tego programu. Milena Wiśniewska.
5: I Michał Dziwisz.
4: Dziękujemy i do usłyszenia, a już za moment Kazimierz Parzych.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu. Dziś mamy 3 dzień września, w dniu, w którym nagrywam tę audycję. Rok szkolny już się właściwie zaczął, a więc dziś o narzędziu, które w naszej edukacji zdecydowanie może się przydać. Od powiedzmy późnej podstawówki do nawet studiów, bo i w takim miejscu możemy go użyć. Mowa mianowicie o narzędziu Desmos, czyli dostępnym online, dostępny w internecie kalkulatorze z jedną bardzo ciekawą funkcją, mianowicie przedstawianiem wykresów w formie audio, w formie dźwiękowej. Takie rozwiązania istnieją już na rynku od dobrych kilku lat. Jakąś taką jednak dość nieudolną próbę stworzenia czegoś podobnego podjęli Państwo z Simplito przy okazji programu, właściwie podprogramu Klango MathTools kilka lat temu. No, rozwiązanie było już niedostępne do pobrania, ale umiało to niewiele i działało to różnie. Podobna również funkcjonalność jest oferowana przez przystawkę dostępną gdzieś na amerykańskim rynku do któregoś z kalkulatorów dla widzących, ale to są wiadomo koszta, tego nie ma w Polsce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Desmos jest narzędziem darmowym, jest narzędziem dostępnym jako strona internetowa, czyli jeżeli mamy dostęp do internetu, jeżeli mamy możliwość właśnie otwarcia w jakiejś w miarę nowoczesnej przeglądarce strony, to możemy sobie z tego bez żadnego problemu korzystać. Działać to działa, jest to dostępne za darmo i można używać. Narzędzie dostępne jest w języku angielskim, ale ja pokażę, jak mniej więcej z narzędzia korzystać i co musimy wiedzieć, co musimy znać, żeby narzędzia efektywnie używać. Powiem jeszcze tylko, że Desmos jest tak naprawdę rozwiązaniem tworzonym głównie pod widzących i do nich tak naprawdę adresowanym. Te funkcje dostępnościowe tam owszem są, ale one zostały dodane w późniejszym terminie, w związku z czym to, co my wpisujemy, jeżeli tylko osoba widząca patrzy na nasz ekran, jest w stanie również zobaczyć, zostanie jej to wyrysowane bądź wyświetlone na ekranie i jest w stanie podążać za tym, co robimy my. Co też może się czasem przydać. Narzędzie jest dostępne, jak już wspomniałem, na stronie internetowej desmos.com.
7: Desmos Beautiful Framework.
6: Strona nam się otwiera i szukamy na niej linka Start Graphing.
7: Link skip to banner punkt orientacyjny Desmos logo od Start Graphing odwiedzony link.
6: Klikamy.
7: Desmos Graphing Calculator. Loading. Desmos Graphing Calculator. Expression List Lista. Expression 1. Pole edycji wielowierszowe. Pusta.
6: i możemy pisać. Mamy otwarty kalkulator i możemy w niego coś wpisywać. Na stronie Desmosa jest dostępne też parę innych narzędzi. Kalkulator tak zwany czterofunkcyjny, jakieś kwestie związane z rysunkami, ale tego pokazywał nie będę, ponieważ większość z tego można albo zrobić właśnie w tym dużym narzędziu, albo jest to dla nas za bardzo niedostępne i no nie ma tu o czym mówić. A więc tak naprawdę to narzędzie wystarczy nam do tego, aby większość tego, co Desmos potrafi, jako osoba niewidoma, osiągnąć. No pierwszą rzecz, jaką możemy tutaj zrobić, to jest użyć Desmosa jako po prostu zwykły kalkulator.
7: 2, 2 plus, plus 2, 2, 2 plus 2 equals 4.
6: No, wpisaliśmy, jak usłyszeliśmy, 2 plus 2 równa się 4. Możemy
7: 2 plus 2 selected, 2 pusta, 2 odznaczone.
6: Usunąć. Czasem warto wyłączyć echo klawiatury w naszym screen readerze, bo Desmos bywa czasem bardzo gadatliwy, więc w tym momencie wpisywanie będzie wyglądało.
7: Plus 2. 2 plus 2 equals 4.
6: O właśnie.
7: 2 pusta. 2. Czytaj pisane znaki.
6: Kwestia preferencji. Ja na przykład preferuję korzystać z Desmosa z wyłączonym echem klawiatury, bo po prostu lepiej słyszę wtedy komunikaty wypowiadane przez Desmosa. Nie

0: jest
1: left pusta, left parentheses, odznaczało, pusta.
0: Możemy sobie stworzyć nawet tak zwane zmienne. To jest odpowiednik pamięci w zwykłych kalkulatorach M+, M- minus i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie na przykład wpisać, że
1: A równe equa 5 plus plus 3, 3 gwiazdka times A equ 8, 8 A equals 5 plus 3 times 8 equals 29.
0: No, czyli, że na przykład jakieś nasze A równa się 29.
1: Pusta. Expression 1. A equals 5 plus 3 times 8 equals 29. Expression 2. Pole edycji wielowierszowe. Pusta.
0: I strzałką w dół zjeżdżamy sobie na wyrażenie drugie, czyli na jakby drugi kalkulator. I tutaj możemy wpisać
1: 1, 1, 8, 8 plus, plus 3, 3 gwiazdka times A 18 plus 3 times A equals 105.
0: No, mamy wynik. I w taki sposób możemy sobie na przykład w jednej zmiennej, jak coś liczymy, zapisać, że A równa się ileś tam razy coś tam i tak dalej, żeby obliczyć sobie, powiedzmy, nie wiem, jakąś naszą pensję, którą zarabiamy w ciągu miesiąca. Później w następnym wyrażeniu po naciśnięciu strzałki w dół możemy sobie wpisać, że B równa się 12 razy A, czyli powiedzmy w ciągu roku, i w następnym sobie sprawdzać 10B, no że w ciągu 10 lat to będzie tyle, 15B, no że w ciągu tylu lat to będzie tyle, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Będziemy sobie tylko wpisywać, on nam będzie czytał. To są funkcje związane z kalkulatorem, z prostymi obliczeniami, ale Desmos potrafi wiele, wiele więcej i to jest właśnie dla osób niewidomych interesujące. Czyli odtwarzanie za pomocą dźwięku wszelkiego rodzaju wykresów. Ja wyczyszczę to, co znajduje się obecnie w kalkulatorze.
1: 1, 8 plus, pusta, 1, pusta, expression 1, a equals 5 plus, a ek pusta, a pusta, expression 2, pole edycji wielowierszowe, pusta, pusta, expression 1, pole edycji wielowierszowe, pusta.
0: Po wyrażeniach pierwszym, drugim i tak dalej poruszamy się strzałką góra-dół. Ctrl A, delete, zawartość, usuwamy. Wpiszę teraz jakąś prostą funkcję, chociażby zwykły.
1: X, X, X has graph, to audio trace, press alt plus T.
0: No, ma wykres. Aby włączyć odtwarzanie audio, musimy nacisnąć alt T.
1: Expression 1, X has graph, to audio trace, press alt plus T. Audio trace on, use arlovke to navigate, to hrt he graph, press hat to disable audio trace, press alt plus T, expression 1, 0.
0: No, mamy wykres, Desmos zapikał, oznaczając naszą pozycję, w której się obecnie znajdujemy. Pierwsze, co możemy zrobić, to odtworzyć sobie cały wykres za pomocą literki H.
1: H, playing.
0: Co tu się stało? Przeanalizujmy to po kolei. Jak wiemy lub nie wiemy, ale raczej zakładam, że wiemy, układ współrzędny dzieli się na cztery ćwiartki. I teraz tak, wszystko, co znajduje się na dole, ma szum. Wszystko, co znajduje się na górze, tego szumu nie ma. Wszystko, co znajduje się po lewej, ma jeden ton. Wszystko, co znajduje się po prawej, ma ton inny. Mam tu oczywiście na myśli barwę tonu. I teraz, jeżeli naciśniemy sobie literkę H, to Desmos zacznie od strony lewej odtwarzać nam wykres. I teraz, im niżej w danym miejscu wykres się znajduje, tym ton niższy, im znajduje się jakby w danym miejscu linia wyżej, tym ton wyższy. Linia będzie sobie po prostu śledzona od lewej do prawej. Powinniśmy słyszeć w stereo, jak od właśnie lewej do prawej nam dźwięk przejeżdża. No i w zależności

0: od tego, jak wysoko w danym miejscu linia się znajduje, no to tak będzie to odtwarzane. Wyświetlane jest to domyślnie od minus 10 do 10, zarówno w lewo i w prawo, jak i, że tak powiem, w górę i w dół. Czyli jeżeli wartość przekroczy minus 10 lub 10, to usłyszymy szum, czyli wartość nie mieści się w skali. No i z racji, że w tym momencie wykres to jest dokładnie linia prosta, idąca, że tak powiem, po ukosie od lewego dolnego rogu do prawego górnego rogu, tak można było powiedzieć, czyli jak idziemy w prawo, to linia idzie w górę, no to słyszymy na początku 1 ton i szum, czyli lewa dolna ćwiartka i w pewnym momencie ton się zmienia, szum zanika, czyli mijamy 0,0 i idziemy w prawo. Mogę to jeszcze raz odtworzyć, żeby można sobie to było spokojnie przeanalizować. Na początku będzie szum i będzie ton oznaczający lewą stronę, po czym szum zniknie, a ton się zmieni.
1: Ha.
0: O, właśnie. Mogę na przykład też zamknąć wyświetlanie klawiszem Escape.
1: Audio prace of.
0: Dopisać na Usta. Końcu.
1: End of blocki minus 3, 3, x minus 3 hasgraf to audio trace.
0: Na przykład minus 3. Teraz nacisnąć Alt T.
1: Audio trace on. H, play.
0: No, czyli przesunął nam się o 3 w dół, czyli w momencie, gdy zmieniał się ton, jeszcze trwał szum. Szum skończył się, czyli wartość przekroczyła 0 w momencie, gdy już była po prawej stronie. Za to, jak dopiszę
1: audio
0: na przykład...
1: Pusta. E3 minus x hasgraf.
0: Minus 3 i dopiszę...
1: Plus i 5, 5, x plus 5 hasgraf.
0: Efekt będzie odwrotny.
1: Expression 1, h, play...
0: O, właśnie jak słyszeliśmy, taki był efekt. Przekroczyła wartość wcześniej i ton się zmienił, czyli przeszło na prawą stronę dopiero w momencie, gdy szumu już nie było.
1: Audio trace o x pusta x oznaczone.
0: Mogę oczywiście wpisać
1: pusta, expression 1,
0: coś
1: pole pusta.
0: Nieco bardziej skomplikowanego, na przykład
1: minus 3, 3, x i plus, plus 4, 4, expression je, h, playing graph.
0: No, jak słyszymy, tu już wartości po obu stronach przekroczyły to, co można za pomocą tonów pokazać, a więc słyszeliśmy szum, co oznacza, że albo w danym miejscu wartości po prostu nie ma, bo tak też się może w niektórych przypadkach zdarzyć, albo gdzieś po prostu przekracza ona nasz słyszalny zakres. Pokażę teraz może coś nieco bardziej skomplikowanego
1: minus 3 i pusta
0: i zdecydowanie ciekawszego, czyli
1: S-S-I-I-N-E, lewy nawias, X, prawy nawias, read parenthesis. Sine left parenthesis x read parenthesis hasgraf to
0: sinus x.
1: Audio trace on h play.
0: No, możemy usłyszeć za pomocą dźwięku, jak wygląda przebieg tego wykresu. Słyszymy za pomocą szumu, iż czasami znajduje się od pod osią, wartości mają mniej niż 0, czasami nad i również idzie ciągle od lewej do prawej. Dźwięk to bardzo ładnie ilustruje. Ale na tym wykresie można pokazać, jeżeli jesteśmy w widoku audio, to, jakie mamy polecenia do nawigacji, bo w tym widoku kilka poleceń do nawigacji, do poruszania się po wykresie mamy. Co można na początku? Na początku można oczywiście poruszać się strzałkami w lewo i w prawo, które będą nas poruszać o 1/5 jednostki, o 0,2.
1: X, 0, 2, Y, 0, 1, 9, 9.
0: No, słyszymy. Tutaj oczywiście synteza, ta konkretna synteza, nie podaje tego w zbyt fajny sposób. Polecam używać czegoś sensowniejszego. Ja na przykład używam SPK i działa to dobrze. Oczywiście zmieniłem syntezę na potrzeby podcastu, no bo to wiadomo, żeby to było dla wszystkich zrozumiałe, ale ogólnie do takich narzędzi polecam jednak głosy z stajni, tych bardziej robotycznych, bo one przetwarzają raczej te dane mniej i czytają liczby tak, jak one są napisane, a nie próbują robić z nich jakichś dziwnych rzeczy. Ale możemy się poruszać dalej.
1: X, 0, 4, Y, 0, 3, 8, 9.
0: No, poruszamy się, słyszymy dźwięk, gdzie się znajdujemy i też słyszymy, jakie mamy w danym miejscu wartości.
1: X, 0, 6, Y, 0, 5, 6, 5, X, 0, 8, Y, 0, 7, 1, 7. X, 1, Y, 0, 8, 4, 1. X, 1, 2, Y, 0, 9, 3, 2.
0: No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Możemy przejść również na początek i koniec za pomocą klawiszy Home i End.
1: X, minus 10, Y, 0, 5, 4, 4. X, 10, Y, minus 0, 5, 4, 4.
0: No, jak słyszymy, można. Przejdźmy jednak na początek. I mamy tutaj również do dyspozycji pewną bardzo ważną, fajną i ciekawą funkcję. Mianowicie tak zwane miejsca interesujące. Poruszamy się po nich za pomocą klawiszy Page Down i Page Up i są to jakieś punkty, które Desmos uznał za ciekawe, za takie, na które warto zwrócić uwagę, a może nie dałoby się do nich za bardzo dojść strzałkami, bo są gdzieś pomiędzy, mają jakieś dziwne wartości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu albo byśmy przejechali trochę w jedną stronę za bardzo, albo trochę w drugą stronę za bardzo, a Page Down, Page Up nawiguje bezpośrednio po nich. A więc co tu mamy?
1: 0 at x minus 3 pi y 0.
0: No, jak słyszymy, w tym miejscu mamy wartość 0.
1: Extremum at x minus 5 pi over 2 y minus 1.
0: No, czyli wartość najwyższa w tym miejscu wykres zakręca. Tutaj oczywiście jest to podawane w ułamkach. Over oznacza na nasze polskie przez.
1: 0 at x minus 2 pi y 0.
0: Ponownie wartość 0. Jak słyszymy, narzędzie jest sobie w stanie już rozpoznać, że mówimy tu o liczbach pi i odpowiednio nam to czyta. Nie są to jakieś dziwne ułamki, po których musimy się domyślać, o co chodzi. To jest ładnie rozpoznane.
1: Extremum at x minus 3 pi over 2 y 1. 0 at x minus pi y 0. Extremum at x minus pi over 2 y minus 1. 0 intercept at x 0 y 0.
0: Intercept to jest po prostu oś y i miejsce, w którym zmienia nam się ton. Jest to po prostu środek wykresu, tak moglibyśmy to nazwać.
1: X minus 0 in x minus 0 intercept at x.
0: Czyli w lewo mamy inny ton, w prawo mamy inny ton.
1: Extremum matix, pio, 0 atix, extremum matix, 0 atix, extremum matix, 0 atix, no more points of interest, 0 atix, 3 pi.
0: No właśnie, naciskamy sobie ponownie page down.
1: Extra 0 atix, 3 pi, no more points of interest, 0.
0: I słyszymy, że brak kolejnych punktów zainteresowania. Możemy się cofnąć za pomocą klawisza page up.
1: Extremum ma 0 atik, extremum 0 atik, extremum ma 0 i extremum ma 0 atik, extremum ma 0 atik, extremum ma 0 atik, no more point so.
0: I sobie tak podróżujemy po punktach, których w tym akurat konkretnym wypadku jest dość dużo, w innych przypadkach może być ich zdecydowanie mniej. Pokażę teraz, jak wprowadzać, że tak powiem, trochę inne i mniej jakieś takie pospolite wyrażenia, jakieś potęgi, ułamki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Coś, co nie jest do końca oczywiste z klawiatury. A więc zamykam widok audio.
1: Audio trace of PCN pusta, S odznaczono.
0: I mogę pokazywać. Zacznę może od tego, jak należy wprowadzić ułamek. Ułamek wprowadzamy po prostu jako dzielenie, czyli licznik najlepiej objęty w nawias, znak dzielenia, czyli ukośnik i mianownik również najlepiej objęty w nawias.
1: Lewy nawias, 2, 2, x i plus, plus, 3, 3, prawy nawias, slash, over, lewy nawias, left, par, x, left parentheses, lewy nawias x i minus 4, prawy nawias, read parentheses, start fraction, left parentheses, 2x plus 3, read parentheses over left parentheses, x minus 4, read parentheses, end fraction has graph, to audio trace, press alt plus t.
0: Możemy sobie nacisnąć alt t.
1: Expression je h, playing graph.
0: I właśnie coś takiego
1: audio trace od start wraz pusta odznaczone
0: wygenerowane. Żeby wprowadzić do kalkulatora pierwiastek, wprowadzamy
1: S S Q Q R R T T start do.
0: I tu w nawiasach cokolwiek ma się znajdować pod nim.
1: Lewy nawias left parentheses x, prawy nawias read parentheses start dot left parentheses x read parentheses end dot has graph to audio trace.
0: No właśnie, ponownie alt
1: graph paper h, playing graph.
0: I wygenerował nam coś takiego.
1: Audio trace, start pusta, odznaczono.
0: Pokażę jeszcze, jak do kalkulatora można wprowadzić potęgę. Robimy to za pomocą znaku daszek.
1: X i daszek, supersk 2, 2. X superscript 2 baseline has graph to audio trace.
0: No i za pomocą alt t
1: audio trace h playing graph.
0: Taki właśnie dźwięk słyszymy.
1: Audio trace x pusta x.
0: Można się tutaj po tym, co wprowadziliśmy, poruszać. Robimy to za pomocą strzałek lewo-prawo, ewentualnie góra-dół, żeby przechodzić na górę lub dół, jeżeli mamy na przykład jakieś kreski ułamkowe i tak dalej, ale ja preferuję zapisać sobie po prostu gdzieś w okienku obok, w notatniku, to, co chcę wprowadzić i po prostu metodą kopiuj-wklej, bo tak jest najwygodniej, najłatwiej to przekleić i będzie nam to działać. Pokażę jeszcze, co się stanie, jeżeli wpiszemy dwa wyrażenia.
1: S, I, N, gwiazdka, times, lewy nawias, x, prawy nawias, read parentheses, sine left, pusta, expression 1.
0: Tutaj wpiszemy na przykład
1: y równe f0, kropka, 5, 5. Audio trace H, playing graph.
0: Słyszymy to drugie, ale słyszymy dźwięki, które oznaczają miejsca, w którym przecina się ono z tym pierwszym. To również można sobie za pomocą klawiszy page down, page up znaleźć.
1: Intersection, intersection, intersection, intersection, intersection, intersection, intersection, no more.
0: Jak słyszymy, wszystko nam działa i kalkulator jest nam w stanie takie informacje również przekazać. Możemy też przejść
1: audio trace, pusta, expression
0: na pierwsze i tutaj będziemy to również słyszeć.
1: Graph paper, ha, play. Audio trace.
0: No, myślę, że na dziś byłoby to tyle. Wszystko, co należałoby tutaj pokazać, zostało tak naprawdę pokazane. Oczywiście wiadomo, można tu wprowadzać dużo różnych kombinacji i ilość jest no dość duża. Jeżeli czegoś Państwo nie wiedzą jak coś wprowadzić, jak to wymyślić, to warto pytać w komentarzach pod audycją, bo tego jest naprawdę tyle, że po prostu nie sposób pokazać wszystkiego. A jeżeli nie zna się angielskiego, no to dokumentacji nie przeczytamy. Oczywiście można też robić to za pomocą przycisków, które się tam pokazują pod spodem na stronie. Jest taka klawiaturka graficzna dla widzących, ale jest to dość mało wygodne. No ale da się w ten sposób, da się z klawiatury, więc czemu nie? Jak właśnie wspominałem, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć, postaram się odnaleźć. Proszę pytać w komentarzach. Z tej strony to wszystko, a mówił do Państwa Mikołaj Chobysz.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, o której audycja jest słuchana. W każdym razie, co by się nie działo, no Tomasz Bilecki przy mikrofonie i dzisiaj audycja o programie, o którym miało już być jakiś czas temu. Miałem o kalendarzu Google poprowadzić audycję, czy nagrać audycję zaraz po tym, jak zrobiłem audycję na temat aplikacji Google Keep, no ale jakoś, no właśnie nie wiem, co się stało, w każdym razie jakoś jej nie było. A że do tej pory nikt tego jakoś nie nagrał, no to pora nadrobić zaległości i przed Państwem kalendarz Google. Kalendarz Google, no to oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, kalendarz, terminarz, czyli aplikacja do przypominania o różnych rzeczach, kiedy nadejdzie oczywiście na nie odpowiednia pora. Plus oczywiście planowanie dnia i generalnie różne rzeczy związane z czasem i datami. Aplikacja prosta, mała stosunkowo, chyba 6 mega zajmuje w sklepie Play. Oczywiście darmowa, dostępna. Mogła może by być troszeczkę wygodniejsza, chociaż naprawdę nie jest źle. Dobrze, wystarczy tych wstępów, czas przejść do rzeczy.
4: Kalendarz. Środa 12 czerwca 2019 roku. Otwórz widok dnia.
3: No tak, domyślnie kalendarz wita mnie na tym odacie. Można tutaj otworzyć jakby widok dnia, czyli taki widok jednego dnia i zobaczyć, co dzisiaj mamy zaplanowane. Ale domyślnie jest otwarty widok tak zwany harmonogramu, czyli taki widok, w którym mamy czas podzielony jakby na tygodnie i w każdym tygodniu mamy lub nie jakieś tam wydarzenie. I oczywiście im więcej tych wydarzeń jest, tym większa szansa, że w danym tygodniu coś będzie. Jeżeli tydzień jest pusty, to on i tak będzie jakby oznajmiany, tylko tyle, że jakby nic tam dalej nie będzie. To jest i dobre, i niedobre, bo można sprawdzić dokładnie, znaczy dość szybko się dowiedzieć, powiedzmy, jaki dzień tygodnia będzie w jakiej dacie. Natomiast no oczywiście wadą jest to, że prócz wydarzeń na ekranie będą puste tygodnie, które nie każdemu się podobają.
4: Nie masz planów. kliknij i zaplanuj coś.
3: I może tak, na początek, żeby pokazać, pokażę może jak się dodaje jakieś wydarzenie, a potem się pobawimy w bardziej skomplikowane opcje. Kliknij i nie masz planów, kliknij i zaplanuj coś. W to klikam.
4: Wpisz tytuł, pole edycji.
3: Tutaj mogę sobie wpisać jakiś tytuł wydarzenia. Na przykład wydarzenie testowe. Może nie jest to zbyt... No ale...
4: Nazwa kalendarza, przycisk.
3: To na razie mnie interesuje, o tym powiem później.
4: Informacje o dacie.
3: Informacje o dacie. I dalej.
4: Cały dzień. Był przełącz.
3: Czy spotkanie, czy tam to coś, co planuję, ma mieć cały dzień, czy o którejś godzinie. Załóżmy, że chcę coś zaplanować na, nie wiem, 6 sierpnia na 13.
4: Data rozpoczęcia e-sierp, 12 czerwca 2019 roku, przycisk.
3: W ten przycisk stukam. I teraz otwiera mi się widok miesiąca. Można miesiąc przeglądać flikami. Plus mam jeszcze przyciski.
4: E-sierp, 12 czerwca, poprzedni miesiąc, następny miesiąc, przycisk.
3: Możemy sobie tutaj zmieniać miesiące. Chcę sierpień, więc klikam raz i dwa.
4: Wyświetlam element.
3: Można też przesunąć dwoma palcami w prawo, w lewo i wtedy też miesiąc się zmieni. Przesunąć dwoma palcami w lewo następny miesiąc, w prawo poprzedni miesiąc.
4: 1 sierpnia 2019 roku. 6 sierpnia 2019 roku.
3: Jeżeli ktoś by chciał eksploracją, bo tak się da, i powiedzmy, gdybyśmy mieli coś zaplanowanego na 19 sierpnia, to tych flików byłoby troszeczkę. Można też przeglądać ekran w taki sposób, że od lewej do prawej mamy jakby dni tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, a z góry na dół mamy poszczególne tygodnie. Ja chcę, załóżmy, ten 6 sierpnia, klikam.
4: Wtorek, 6 sierpnia 2019 roku.
3: Przy okazji mam powiedziane, że to jest wtorek.
4: 7 sierpnia.
3: I okay, muszę przycisk. Znaleźć przycisk w dolnym prawym roku mniej więcej. OK.
4: Ekran edycji. Wydarzenie testowe, pole edycji. Wpisz tytuł. Wydarzenie. Informacje o cały dzień. Był przełom. Data rozpoczęcia, wtorek, 6 sierpnia 2019 roku, przycisk. Wtorek, 6 sierpnia 2019 roku. Godzina rozpoczęcia, 15, przycisk.
3: Godzina 15, chcę 13.
4: Godzinę. OK, anuluj, aby wprowadzić czas, włącz tryb wprowadzania tek 22.
3: Tak, i teraz mogę albo teoretycznie wpisać godzinę, albo wybrać tutaj na takim wybieraczu od godzin. Spróbuję wybrać.
4: 14. 13.
3: O 13 chcę. Wybrałem 13.
4: Wybrano 13.
3: Jeżeli bym chciał minuty, musiałbym na górze po lewej stronie mniej więcej
4: 00.
3: Kliknąć w 00. I tutaj mógłbym.
4: Wybrano 0, 5, 10, 15.
3: Ale chcę 00.
4: Okay,
3: czyli znowu szukam przycisku OK.
4: Ekran edycji. Godzina rozpoczęcia 13, przycisk. Data zakończenia wtorek, 6 sierpnia 2019 roku, przycisk. Wtorek, 6 sierpnia, godzina zakończenia 14, przycisk.
3: I domyślnie zdaje się, że spotkanie trwa do pełnej następnej godziny. Mogłem oczywiście tak samo kliknąć tutaj w tą 14 i albo w dzień i tak samo tutaj zmienić dzień i godzinę.
4: Więcej opcji. Lokalizacja, przycisk. Dodaj lokalizację. Powiadomienia kalendarza. 30 minut wcześniej. Wiadomość, powiadomienie, przycisk. Dodaj kolejne powiadomienie.
3: I na tym ewentualnie można się zatrzymać. Powiadomienie kalendarza, czyli taka informacja, taka przypominajka, kiedy ma kalendarz przypomnieć o wydarzeniu. Domyślnie jest pół godziny przed spotkaniem. No natomiast załóżmy, że rzeczywiście, no jeżeli to jest 6 sierpnia, to chciałbym to mieć, o tym mieć informację, no nie wiem, na dzień wcześniej, tak, żebym mógł się jakoś na to przygotować. Więc dodaj
4: kolejne powiadomienie. Powiadomienie. 10 minut wcześniej, 1 godzina wcześniej, niestandardowe.
3: No i tu jest tylko jedna godzina, 10 minut, więc muszę niestandardowe.
4: Niestandardowe, zaznaczono minut wcześniej, przycisk opcji. 10, pole edycji.
3: 10,
4: gotowe.
3: Tutaj muszę wpisać, że nie 10, tylko 1.
4: Talkback włączony. Zamknięto klawiaturę. Zaznaczono minutę wcześniej, przycisk opcji. Nie zaznaczono godzina, nie zaznaczono dzień, przycisk opcji.
3: Dzień.
4: Zaznaczono.
3: Klikam, czyli jeden dzień wcześniej.
4: Nie zaznaczono tydzień, przycisk.
3: Można tydzień.
4: Zaznaczono jako powiadomienie, przycisk opcji.
3: I teraz tutaj jeszcze wybieram, że albo jako powiadomienie na smartfon.
4: Nie zaznaczono jako e-mail, przycisk
3: opcji. Albo mi może przyjść informacja jako e-mail na Gmaila.
4: Gotowe, przycisk.
3: Powiązanego oczywiście z kontem. Google'owym. Gotowe.
4: Dodano powiadomienie jeden dzień wcześniej.
3: OK.
4: Nazwa kalendarza, przycisk. Wydarzenie.
3: I w zasadzie tyle. Przycisk. Zapisz.
4: Tworzono wydarzenie. Kalendarz. Utwórz nowe wydarzenie, etc.
3: I już. I w tym momencie mam zapisane to powiadomienie. I teraz jak przeglądać taki kalendarz? Znowu jestem w widoku głównym kalendarza.
4: Wyświetl czerwiec, pokaż selektor dat.
3: Ten selektor dat jest trochę dziwny. Ale to zaraz. Ale czy się wiem, czy dziwny.
4: Więcej opcji, przycisk.
3: I teraz klikam sobie jeszcze w prawo.
4: Środa 12 czerwca 2019 roku, otwórz widok dnia. Nie masz planów. Kliknij i zaplanuj co od 17 do 23.
3: Tu jest tydzień, od 17 do 23 czerwca.
4: Czwartek 20 czerwca 2019 roku, otwórz widok mam dnia. Boże ciało, cały dzień.
3: Właśnie w czwartek coś.
4: Niedziela 23 czerwca 2000. Dzień ojca, cały dzień.
3: Dzień ojca. Następny
4: od 24 do 30 lipiec 2019 roku.
3: O właśnie, od w następnym tygodniu od 24 do 30 nie mam nic. Lipiec.
4: Od 1 do 7 lip. Od 8 do 14 lip.
3: Tu nic nie ma.
4: Wtorek 9 lipca 2019. Okulista doktor.
3: No właśnie, tu mam jakieś tam wizyty u okulisty dla Martynki.
4: Od 15 do 20.
3: Tu przechodzi na kolejną stronę. Niestety musi mi się to... musi się niestety to... Muszę przejść przez te wszystkie początkowe przyciski.
4: Od 29 lipca do 4 sierpnia. Sierpień 2019. Od 5 do 11 zi. Wtorek 6 sierpnia 2019 roku. Otwórz widok dnia. Happy birthday, urodziny, cały dzień. Wydarzenie testowe od 13 do 14.
3: Dlaczego urodziny? Prawdopodobnie któryś znajomy ma urodziny, ale nie wiem który.
4: Od 12, wydarzenie testowe od 13 do 14.
3: Chyba, że sam sobie wpisałem, że mam urodziny w sierpniu, a nie wiem, może. W każdym razie 6 sierpnia jest nasze wydarzenie testowe. Rzeczywiście to dało się. I teraz, no, mogę oczywiście to wydarzenie sobie trzymać, mogę oczywiście skasować, no bo czasami zdarza się tak, że chcemy pozbyć się jakiegoś wydarzenia, bo nasze jest aktualne, albo chcemy je zedytować. Na razie może pokażę taką pełną edycję wydarzenia, co jeszcze można ustawić, takiego, o czym jakby nie mówiłem wcześniej.
4: Wydarzenie
3: testowe, stukam sobie w to wydarzenie.
4: Edytuj przycisk.
3: I mogę sobie edytować to wydarzenie.
4: Ekran edycji, anuluj przycisk, zapisz przycisk, wydarzenie testowe, pole edycji, wpisz tytuł.
3: No właśnie, tu wpisywałem tytuł.
4: Informacje o dacie, cały dzień.
3: I tam jeszcze było coś takiego, a dobra, to pokażę w takim razie, bo tu nie ma czegoś takiego. Nazwa kalendarza i dobra. I teraz tak, tutaj jeszcze nie ma jednej rzeczy, która była jakby przy zakładaniu kalendarza, czyli nazwa kalendarza. Jeżeli mamy kilka kont w telefonie, albo jeżeli mamy kilka kalendarzy na jednym koncie, to mogę sobie wybrać, do którego kalendarza chcę dodać to wydarzenie. Do którego konta, do którego kalendarza. I teraz zabawna rzecz, bo można mieć na jednym koncie kilka kalendarzy, na przykład kalendarz służbowy, kalendarz, nie wiem, rodzinny, kalendarz mój osobisty i tam jeszcze jakieś różne, i powiedzmy ten kalendarz mieć udostępniony dla, no właśnie, dla rodziny, inny dla współpracowników i tak dalej, itd., itp. Jakby wszystko jest fajnie, tylko że stworzyć nowy kalendarz można wyłącznie przez stronę. Bo dostęp do kalendarza google'owego można mieć również przez stronę i tworzyć kalendarze google'owe można tylko niestety przez stronę. Co jest dziwne, dlatego że no niby jaki byłby problem z możliwością tworzenia kalendarzy przez aplikację. No ale się nie da, no niestety. Ciekawe, ale prawdziwe. I teraz takie kalendarze, bo rzeczywiście udostępnienie kalendarzy to jest fajna rzecz. Jeżeli na przykład mamy sobie rodzinkę, no to można sobie taki kalendarz z całą rodziną mieć udostępniony. I wtedy powiedzmy, no nie wiem, ja sobie coś tam wpisuję, bo nie wiem, ja załatwiam wyjazd, nie wiem, żona załatwia, nie wiem, coś tam jeszcze innego i to sobie jakby oboje widzimy to wszystko w kalendarzu. Jakby nam obojgu przychodzą powiadomienia i tak dalej, oboje możemy tym samym kalendarzem zarządzać. I to jest rzeczywiście fajne. Natomiast ja sobie stwierdziłem, że nie będę zakładał kalendarza przez stronę, bo ta strona jest trochę dziwna, tylko stworzę kolejne konto Google, bo to jest znacznie łatwiejsze i nie wymaga tak naprawdę nawet, nie wiem, jakichś kodów CAPTCHA. Stworzyłem po prostu konto Google'owe, standardowe, więc Gmaila, nie wiem, wszystko tam jest. Konto takie nasze rodzinne i na tym koncie jest kalendarz. Między innymi oczywiście kalendarz. W każdym razie, ma to tę zaletę, że nie tylko stworzę jakby kalendarz osobny, tylko po prostu całe konto, do którego mogę dodać i kalendarz, jakieś notatki i maila i tam jeszcze milion innych rzeczy na tym koncie mogę zrobić.
4: Urządzenie, anuluj przycisk. Cały dzień. Był przełącz. Data wtorek, godzina, data za wtorek, godzina. Więcej opcji.
3: Więcej opcji.
4: Dodano opcję strefy czasowej i powtarzania.
3: No właśnie, strefa czasowa i powtarzanie.
4: Anuluj czyli przycisk, wydarzenie test.
3: Tutaj pojawiło się, bo to jest tak, jeżeli kliknę więcej opcji, to nie otwiera się mi menu, tylko do widoku tych wszystkich rzeczy, które mieliśmy, dodały się kwestie dotyczące stref czasowych i powtarzalności tego wydarzenia.
4: Przełącz. Data rozpoczęcia strefa czasowa, przycisk. Czas środkowoeuropejski, letni.
3: Nie testowałem. Podejrzewam, że chodzi o to, że jeżeli zmienię sobie strefę czasową, no mogę mieć też o 14, nie wiem, na przykład czasu amerykańskiego, i to będzie uwzględniał potem przy jakichś tam, nie wiem, jeżeli bym powiedzmy jeździł po świecie i musiał to sobie zapisywać, każdy mi podaje jakieś czasy, tu moskiewski, tu jakiś tam amerykański, zachodni, tu jakiś tam jeszcze inny, no to po prostu można by zwariować czasami z tym przeliczaniem, a tu po prostu dodaję sobie strefę czasową i kalendarz mi to bardzo fajnie przelicza z jednego na drugie.
4: Powtarzanie, przycisk.
3: Powtarzanie to jest dość fajna rzecz, jeżeli powiedzmy spotkanie powtarza się czy coś, nie wiem, co tydzień, to mogę sobie ustawić, włączyć sobie powtarzanie. Tu mam przycisk.
4: Nie powtarza się zaznaczone na liście codziennie, co tydzień, co miesiąc, co rok. Niestandardowe.
3: Niestandardowe, czyli tutaj troszeczkę jest podobnie jak z tym ustawieniem powiadomień.
4: Powtarzanie niestandardowe. Jedno pole edycji dla powtarzaj. Lista tydzień.
3: Jeżeli kliknę w tę listę.
4: Wyskakujące o tydzień, miesiąc, tydzień, rok, miesiąc, tydzień, dzień.
3: Aha, dzień, tydzień, miesiąc, rok. Na przykład mogę sobie zrobić, nie wiem, jakieś spotkanie, czy coś, co się powtarza na przykład co 3 tygodnie. I po prostu będzie mi to się powtarzało przez te 3 tygodnie. I
4: powtarza się w wtorek.
3: No tak.
4: Poniedziałek. Wybrać środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela.
3: No bo jeżeli powiedzmy jest to co tydzień, no to którego dnia co tydzień? Czy rzeczywiście we wtorek, czy na przykład generalnie to ma być w środę?
4: Bez końca.
3: I teraz albo bez końca.
4: Bez końca. Zaznaczono przycisk opcji w dniu. Nie zaznaczono koniec,
3: czyli
4: w dniu 6 września 2019 roku przycisk opcji.
3: Czyli kiedy się ma jakby zakończyć ta cała seria spotkań. Albo bez końca, albo ma się skończyć w dniu którymś tam.
4: 6 września po koniec po jednym wystąpieniu. Nie zaznaczono koniec po jednym. Jedno pole edycji dla koniec po jednym wystąpieniu.
3: Albo po ilu wystąpieniach ma się to zakończyć. Czyli na przykład mam spotkanie co 3 tygodnie i mam w sumie na przykład 10 spotkań. I mogę sobie zaznaczyć, że spotkanie jest co 3 tygodnie w każdy wtorek, co 3 tygodnie. I już nie muszę liczyć, kiedy to będą 3 tygodnie od tego nieszczęsnego 6 sierpnia, tylko zaznaczam, że po 3 wystąpieniach, co tydzień, we wtorek i sam mi kalendarz doda te 3 wystąpienia i jakby umieści to w kalendarzu wtedy, kiedy trzeba. I to jest rzeczywiście fajne dla różnych takich cyklicznych spotkań.
4: Cały dzień był przełącz. Data
3: i w zasadzie tyle.
4: Lokalizacja, przycisk.
3: Jest jeszcze lokalizacja, akurat lokalizacji jeszcze nie testowałem, to znaczy tam jest jakieś coś takiego, że nie wiem, tam można wybrać jakąś lokalizację, a w przypadku ponoć jakichś takich spotkań biurowych podobno, ale to nie wiem, czy nie trzeba mieć konta firmowego, można jakąś salę jeszcze wybrać, na przykład jak będzie konferencja czy coś. I to wszystko można jakoś ponoć też dodawać do kalendarza. Ja do tego jeszcze nie dotarłem.
4: Dodaj lokalizację. Powiadomienia kalendarza. 30 minut. Usuń powiadomienia. Jeden dzień. Usuń powiadomienia. Dodaj kolejne powiadomienia. Lista osób. Przycisk.
3: Lista osób. To są osoby, które biorą udział w wydarzeniu. Jeżeli mam kilka osób, które mają Gmaila, to mogę te wszystkie osoby dodać do do tego wydarzenia, jakby udostępnić wydarzenie wielu osobom. I te osoby również dowiedzą się o wydarzeniu. Jeżeli ja zmienię termin wydarzenia, to te osoby również w swoim kalendarzu będą miały te zmiany automatycznie zaznaczone.
4: Zaproś innych.
3: Mogę zaprosić oczywiście osoby, bo lista osób, no to są te osoby, które już biorą, a zaproś, no to wiadomo, można zaprosić inne osoby do tego wydarzenia, które się tam ma odbywać.
4: Dodaj konferencję.
3: I dodaj konferencję, tu chyba chodzi o konferencję na Hangouts, ale szczerze mówiąc, tej opcji też nie testowałem.
4: Kolor dla wydarzenia, przycisk.
3: I kolor dla wydarzenia, czyli raczej coś dla osób słabowidzących niż niewidomych.
4: Kolor domyślny. Dodaj notatkę, pole edycji.
3: No i notatkę można dodać, czyli jakieś kilka zdań tekstu, że nie wiem, coś tam, tak? No, to gdzieś to się
4: załączniki.
3: To się potem pokaże. Załączniki.
4: Dodaj załącznik.
3: Nie wiem, czy można dać obrazek, czy co tu można dać. Podejrzewam, że no nie wiem, nie testowałem w każdym razie tego załącznika.
4: Zamknij przycisk.
3: No a teraz co będzie, gdy chciałbym to wydarzenie skasować?
4: Edytuj.
3: Cofnąłem
4: przycisk.
3: Się.
4: Więcej opcji, przycisk.
3: O jeden, czyli tam, gdzie był, jakby jakbym kliknął sobie po prostu w wydarzenie i tam, gdzie mogę wybrać sobie, że edytuj, że coś tam, to mam jeszcze przycisk więcej opcji.
4: Wyskakujące okienko. Usuń na liście trzy elementy.
3: I tu jest albo usuń,
4: duplikuj.
3: Albo duplikuj, czyli jakby stwórz wydarzenie o takich samych parametrach i wtedy można sobie, nie wiem, na przykład jeżeli mam trzy spotkania różniące się tylko tym, że jedno jest o 12, drugie 13, trzecie 14, mogę sobie to zduplikować, zmienić tylko czas, coś tam, nie wiem, zmienić w nazwie i jakby cała reszta będzie zrobiona. No, zapewne opcja komuś może się przydać.
4: Kopiuj do.
3: I kopiuj do...
4: Kalendarz. Wydarzenia Kitalle Gromałpa. Wydarzenia familijne napisz do...
3: Czyli mogę to skopiować również do innego kalendarza, który mam... Który mam w telefonie. Do innego kalendarza, na inne konto, wszystko jedno.
4: Nazwa kalendarza. Zamknij przy edytuj. Więcej wydarzenie test. Więcej. Usuń na liście. Usuń.
3: No, usuwam.
4: Usunąć wydarzenie. Usuń przy... Wydarzenie zostało usunięte.
3: Teraz nie zrobiłem jeszcze powtarzalności, ale gdybym zrobił wydarzenie, które się powtarza, to w tym oknie dialogowym od usuwania miałbym również informację, miałbym również pytanie, czy usunąć tylko to wystąpienie, czy wszystkie wystąpienia od tego do końca. I to też jest fajne, że na przykład jeżeli by się okazało, że tylko jakieś tam spotkanie, powiedzmy z tych, na przykład mam te 10 spotkań co 3 tygodnie, załóżmy, i wiadomo, że spotkanie piąte będzie usunięte, no to powiedzmy usuwam sobie to piąte spotkanie, ale na przykład gdyby się okazało, że no sorry, nie wiem, coś się skończyło i jakby następnego i kolejnych już spotkań nie będzie, skończy się na czwartym, nie ma wafla, koniec, to usuwam piąte, pyta się, czy tylko to, czy wszystkie następne, wybieram, że również wszystkie następne i spotkania wszystkie są usuwane, nie muszę tego robić, ręcznie usuwać tych 10 wpisów, czy tam 6 spotkań usuwać. W kalendarzu można tworzyć nie tylko wydarzenia, ale również przypomnienia i tak zwane cele. Jest jeszcze jeden przycisk na dole po prawej.
4: Wrzesień 2000, przegląd przycisk, utwórz nowe wydarzenie, etc. przycisk.
3: Utwórz nowe wydarzenie, etc. Które otworzy nam
4: przycisk wydarzenie.
3: Takie menu dodatkowe. Mamy normalnie widok harmonogramu, ale oprócz tego pojawiło się nam na dole menu, gdzie mamy wydarzenie, czyli to, co wcześniej robiliśmy.
4: Przycisk przypomnienie.
3: Albo przypomnienie.
4: Przycisk twój cel.
3: Albo twój cel. Więc zrobię sobie
4: przycisk
3: przypomnienie.
4: Ekran edycji. Przypomnij mi pole edycji.
3: Bardzo inteligentna nazwa. Zrobić coś.
4: Zamknięto klawiaturę. Nazwa kalendarza. Przycisk.
3: To co wtedy? Nazwa kalendarza. Czyli w jakim kalendarzu mam to przypomnienie umieścić. Teraz mogę sobie w to wejść.
4: Przypomnienia Tomasz Krok, przypomnienia Dor Komecki, przypomnienia Grupa 3, przypomnienia Tyflo, przypomnienia Kital. Przypomnienia napisz do Tomeckiego. Ustawiono kalendarz przypomnienia.
3: Wybrałem sobie kalendarz, przypomnienia.
4: Nazwa kalendarza, przycisk. Przypomnienia napisz do informacje o dacie. Cały dzień. Właściciel przełącz. Data rozpoczęcia ESIER 12 czerwca 2019 roku. Przycisk.
3: Okej.
4: Okay. ESIER 12 czerwca
3: 2019. Chciałbym, powiedzmy, żeby od dzisiaj mi to zaczęło przypominać.
4: Godzina rozpoczęcia 18. Przycisk.
3: Która teraz jest?
4: Bateria 60 LTE. 15.04.
3: 15.04. No to niech mi przypomni o 15 na przykład 7.
4: Nie powtarza się.
3: No 7 to nie wiem, czy się uda, ale 15.10 się uda.
4: Czyli godzina rozpoczęcia 18.
3: Godzina rozpoczęcia.
4: 0.
3: I na przykład wybiorę sobie
4: 15.
3: 15. Teraz
4: 15. Idziemy. 00.
3: 00. Klikam.
4: Wybrać 5. 10.
3: 10. 15. 10.
4: OK. Okay. Ekran edycji. Godzina rozpoczęcia 15.10. Powtarzanie. Przycisk.
3: Powtarzanie. I tu mam to powtarzanie. Jak widać już na ekranie tym głównym. Nie muszę wchodzić w więcej opcji, bo przypomnienie z zasady często jest właśnie cykliczne.
4: Codziennie, co tydzień, co miesiąc, co rok. Niestandardowe.
3: Niestandardowe.
4: Powtarzanie niestandardowe. Lista tydzień. Wyskak. Tydzień, miesiąc, rok. Dzień, tydzień, miesiąc, rok.
3: O!
4: Dzień.
3: Rzeczywiście przydałoby się, żeby to przypomnienie było jeszcze częściej niż codziennie. Ale trudno. Wydaje mi się, że kiedyś było, ale mogę się mylić.
4: Bez końca. Bez końca.
3: No załóżmy bez końca.
4: Zaznaczono przycisk opcji.
3: Bo załóżmy, że...
4: W dniu. Nie zaznaczono. 12 lipca. Po koniec.
3: Kiedy ma się skończyć.
4: Nie zaznaczono. Wstecz. Powtarzanie. Gotowe. Przycisk. Ustawiono regułę powtarzania codziennie. Ekran. Codziennie. Anuluj. Zapisz przycisk.
3: I zapisz.
4: Przypomnienie zostało utworzone. Kalendarz. Utwórz nowe wydarzenie, etc.
3: I teraz tak, przypomnienia również są dodawane do kalendarza.
4: Czwartek, przypomnienie, zrobić coś 15. Środa 17, przypomnienie, zrobić coś 15.10. Wtorek, przypomnienie, zrobić coś 15.10.
3: Która teraz
4: bateria
3: jest godzina?
4: 60 LTE. 15.06.
3: 15.06, jeszcze 4 minuty. I teraz, gdybym chciał usunąć takie przypomnienie, pamiętajmy, że to przypomnienie jest bezkątne, czyli w każdym dniu kalendarza to przypomnienie jest. I codziennie to przypomnienie rzeczywiście jest. I w związku z tym, jak teraz chodzę sobie po tych różnych dniach.
4: Czwartek, przypomnienie zrobić. Środa 17, przypomnienie. Wtorek 16, przypomnienie zrobić. Poniedziałek od 15 do 20. Więcej o
3: to zawsze te przypomnienia będę
4: przypomnienie,
3: miał.
4: Zrobić coś 15.10.
3: Natomiast oczywiście jako, że przypomnienie mam od dzisiaj, to w tygodniach poprzednich tego przypomnienia oczywiście już nie będzie.
4: Od 3 do 9 czerwiec 2019, od 3 do 9 niedziela, od czerwiec, więcej opcji, przejdź do dat, Dzień Flagi Rzeczypospolitej, piątek 3 maja, Święto Konstytucji, od 6 do 12, od 13 do 19 maja, od 20 do 26 maja, niedziela 26 maja, Dzień Matki, od 27 maja do 2, czerwiec, od 3 do 9 niedziela 9 czerwca,
3: mam te zielone świątki i dopiero...
4: Od 10 do 16, środa 12 czerwca 2019, przypomnienie, zrobić coś 15.10.
3: No właśnie, i dopiero od środy, czyli od dzisiaj mam te przypomnienia i one już będą do skończenia świata wypełnione, wypełniony kalendarz będzie tym przypomnieniem. W tej chwili mamy godzinę
4: 15.08,
3: 2 minuty do przypomnienia. Zobaczymy, czy rzeczywiście coś tam się odezwie. To jeszcze chwilę o tych przypomnieniach. Bo jeżeli okazuje się, że rzeczywiście nie bardzo da się zrobić na 6 godzin, no to ja bym niekoniecznie używał tych przypomnień do takich rzeczy, które się robi codziennie. Raz, że one rzeczywiście zawalają kalendarz dość dokładnie, w związku z czym użyłbym na przykład no chociażby notatek tego Google Keep. Tam też się da takie przypomnienia robić i tam chyba da się robić przypomnienia czasowe, albo bym ustawił po prostu budzik na którąś godzinę, bo budzików z reguły da się ustawiać kilka i budzik też nie będzie takich rzeczy tutaj robił. Natomiast no, przypomnienia rzeczywiście sprawdzają się, no nie wiem, gdybym miał załóżmy, nie wiem, obejrzeć jakiś, nie wiem, film czy coś. No nie, dobra, teraz to się robi inaczej. No w każdym razie przypomnienia to są takie nieco bardziej okrojone wydarzenia. O, właśnie pojawił mi się domyślny dźwięk powiadomienia z informacją, że to przypomnienie jest. I na szczęście można w kalendarzu zmienić dźwięk powiadomienia na jakiś inny w ustawieniach w ogóle telefonu i w związku z tym można na takie przypomnienia czy na powiadomienia z kalendarza zwracać większą uwagę. I teraz takie przypomnienie się pojawia w pasku powiadomień. A oprócz tego, jeżeli nie jesteśmy w oknie kalendarza, to ono się również pojawia, czasami przynajmniej, nie wiem, to jakoś zależy. To czasami jest, czasem nie ma, takie duże okno z przypomnieniem. Uwaga, masz przypomnienie, że jutro, powiedzmy, nie wiem, coś się stanie. I takie powiadomienie rzeczywiście potrafią być dość nieźle zauważalne. I teraz załóżmy, no nie chciałbym, żeby mi się codziennie o 15.10 włączało jakieś przypomnienie.
4: Zielone świątki.
3: I chciałbym je skasować. Zrobić coś 15.10. Klikam w to przypomnienie.
4: Edytuj przycisk.
3: Więcej opcji.
4: Wyskakujące okienko.
3: I
4: usuń. Usuwanie przypomnienia, to przypomnienie i wszystkie kolejne.
3: No właśnie, albo to przypomnienie i wszystkie kolejne.
4: Notuj przycisk, usuń przycisk. Usuwanie, zaznaczono to przypomnienie na liście, dwa elementy, to przypomnienie i wszystkie kolejne.
3: No właśnie, czyli czy tylko to, czy to i wszystkie kolejne. To i wszystkie kolejne oczywiście zaznaczam.
4: Zaznaczono, no usuń przypomnienie zostało usunięte.
3: I już, w tym momencie...
4: Od 10 do 16 cze. Środa 12 czerwca, nie masz planów. Od 17 do 20, czwartek 20, Boże Ciało, cały dzień. Niedziela, dzień Ojca, cały...
3: I już tych przypomnień nie ma. Okej, no przypomnienia mamy. I zostały jeszcze cele. Cele, czyli najbardziej poniekąd rozbudowana rzecz w tym całym kalendarzu Google. Rzecz, która teoretycznie ma wykorzystywać, nie wiem, czy algorytmy sztucznej inteligencji, czy po prostu nieco bardziej złożone algorytmy niż standardowe wydarzenia. W każdym razie chodzi o to, że cele to są takie rzeczy, które nie mają swoich określonych godzin, typu, że na przykład, nie wiem, mam spotkanie od tej godziny do tej, tylko na przykład codziennie chciałbym godzinkę poćwiczyć, załóżmy, albo, nie wiem, zrobić zakupy, nawet tam jest coś takiego, albo pomedytować sobie troszkę, albo nie wiem co, odpocząć od świata. I zadaniem Google'a jest znalezienie czasu pomiędzy różnymi aktywnościami takiego, żebym mógł to jakoś zrobić. Osobiście nie jestem do takich rzeczy jakoś przekonany, no ale no, podobno są ludzie, którzy rzeczywiście tego używają, tych celów i no i tak. Jak to wygląda tworzenie takiego celu?
4: Utwórz nowe wydarzenie. Przycisk wydarzenie, przycisk przypomnienie, przycisk twój cel.
3: Oczywiście klikam sobie w ten przycisk utwórz nowe przypomnienie, etc., który jest w prawym dolnym rogu ekranu.
4: Wyświetlam cel. Kategorię twoich celów. Zamknij przycisk.
3: I po pierwsze mam kategorię celów.
4: Wybierz cel. Kalendarz planuje realizację twoich celów w odpowiednich terminach. Kategoria trening, przykłady, biegaj, ćwicz, jogę, nie siedź bezczynnie, przycisk. Kategoria nabywanie umiejętności, przykłady, naucz się języka lub gry na instrumencie, przycisk.
3: To mi przypomina jakąś grę taką przeglądarkową. Czasami są takie rzeczy.
4: Kategoria rodzina i znajomi, przykłady, znajdź czas dla bliskich, przycisk. Kategoria czas dla siebie, przykłady, czytaj, medytuj, znajdź czas dla siebie, przycisk. Kategoria planowanie czasu, przykłady, trzymaj rękę na pulsie, przycisk.
3: No po prostu trzymaj rękę na pulsie przez godzinę każdego dnia. No genialne. Okej, okay, zobaczymy. Kategoria. Załóżmy, wezmę to dziwne, trzymaj rękę na pulsie.
4: Planowanie dnia, przycisk. Sprzątanie, przycisk. Prace domowe, przycisk. Własna nazwa, przycisk. Sprzątanie, przycisk.
3: No na przykład biorę sobie sprzątanie. Albo
4: planowanie
3: dnia. Czyli każdego dnia, o którejś tam godzinie. Jak często?
4: Jeden raz w tygodniu, przycisk. Trzy razy w tygodniu, pięć razy w tygodniu, przycisk.
3: No na przykład chciałbym planować dzień pięć razy w tygodniu.
4: Jak długo? 15 minut, 30 minut, przycisk.
3: No załóżmy, no nie wiem, pół godzinki.
4: Najbardziej odpowiednia pora. Strona 3 z 5, rano, przycisk.
3: Rano.
4: Planowanie dnia. Strona 4, zaplanuj osiąganie swoich celów, przycisk. W kalendarzu zostanie utworzony plan. 5 razy tygodniowo. Przez 30 minut najlepsza pora rano. Dorkomecki małpa Jim. Przycisk więcej opcji.
3: Jeszcze jest więcej opcji.
4: Ekran edycji. Anuluj przycisk. Zapisz przycisk. Planowanie dnia. Pole edycji. Wpisz tytuł. Nazwa kalendarza. Przycisk. Wydarzenie. Twój cel. 5 razy tygodniowo. 30 minut. Rano. Powiadomienia kalendarza. 30 minut wcześniej. Usuń powiadomienia. Inteligentne powiadomienia przed wydarzeniem i po nim, by ułatwić Ci przygotowywanie się i monitorowanie postępów.
3: Tego nie znam.
4: Właściciel, przełącz. Kolor dla wydarzeń. Kolor domyślny. Anuluj. Zapisz przycisk.
3: I zapisz.
4: Twoje cele. Wstecz przycisk. Planowanie dnia. Zaplanuj osiąganie swoich celów przycisk.
3: Dobra, zaplanuj osiąganie swoich celów.
4: Znajduje czas na realizację Twojego celu. Planuje wydarzenia dla Ciebie. W każdej chwili możesz zmienić ich ustawienia. Kalendarz nauczy się Twoich preferencji. Zaplanuj osiąganie. Zamknij przycisk. To trwa dłużej niż zwykle. Zajrzyj tu później, by utworzyć swoje pierwsze wydarzenie. Utwórz nowe wydarzenie. Wyświetlanie listy kalendarzy i czerwiec. Pokaż więcej. Czerwiec od 3 do niedziela 9. Zielony od 10. Środa. Nie masz planów. Czwartek. Twój cel. Planowanie dnia od 8 do 8.30.
3: No właśnie, na razie jest od 8 do 8.30, dlatego że no nie mam nic i tak zaplanowanego, więc on sobie wybrał jakąś tam porę rano.
4: Piątek 14 czerwca. Twój cel. Planowanie dnia od 8 do 8.30. Twój cel. Planowanie dnia.
3: Jeżeli sobie kliknę
4: pokaż
3: ten cel.
4: Edytuj przycisk. Więcej opcji. Później przycisk. Zrobione przycisk. Planowanie dnia. Jutro od 8 do 8.30. Twój cel. Powiadomienia kalendarza. Nazwa kalendarza. Ten tydzień.
3: No właśnie. I mogę sobie zaznaczyć, że nie już to zrobiłem, albo że chcę to zrobić później, albo coś. I on teoretycznie no, na podstawie tych wskazówek, on, jeżeli jest, jakby, jeżeli ma się to zrobić dzisiaj na przykład, to on jeszcze powie, czy ta pora jest odpowiednia, tak, albo nie. I teoretycznie on się zapyta, w takim razie, kiedy byś to chciał, bo mogę Ci zaproponować jakiś tam inny termin. I w ten sposób można teoretycznie jakoś tam mu właśnie go uczyć wtedy, kiedy chciałoby się to robić. No może jest to jakiś pomysł, ale no tak jak mówię, ja osobiście nie jestem do tego przekonany. I szczerze mówiąc, ja to chyba sobie usunę ten cel. Czyli więcej opcji.
4: Później przycisk. Zrobione przycisk. Planowanie. Jutro. Twój cel. Powiadomienie. Nazwa katenty. Poprzedni. 20 maja. 27 maja. Ukończono 0 z 5. 20 maja. Ukończono 0 z 5.
3: No właśnie, bo mogę sobie zaznaczać, jak to mi się uda. No ile razy mam to wszystko poukończane i tak dalej. Tam jest cały taki, podejrzewam, jakiś system tego wszystkiego. Podobno te cele są jakoś też, mogą być powiązane z tymi, przy niektórymi aplikacjami do ćwiczeń. I podejrzewam, że w ten sposób jakby to też może być jakoś tam sterowane przez te cele dotyczące no właśnie ćwiczeń. Ale tak jak mówię, no ja tego nie korzystam.
4: Edytuj przycisk. Więcej opcji. Przycisk. Wyskakujące okienko. Usuń.
3: Natomiast...
4: Usuń.
3: Usuń.
4: Usunąć planowanie dnia. Wszystkie kolejne razy zatrzymaj ten raz. Wszystkie kolejne razy zatrzymaj planowanie. Anuluj przycisk.
3: Wszystkie kolejne razy zatrzymaj planowanie.
4: Anuluj. Okej.
3: I okej.
4: Twój cel został usunięty. Kalendarz. Pierwszy
3: Dobra.
4: Termin.
3: Mam usunięte już.
4: Zmień czas przycisk. Jest okej przycisk.
3: A no właśnie.
4: Pierwszy termin jutro 8, czy ten termin Ci odpowiada? Zmień czas przycisk. Jest okej przycisk.
3: No właśnie, tego nie było. Teraz coś jakoś pojawiło, że pierwszy termin jutro od 8 do 8.30 i mogę zmienić czas. Albo stwierdzić, że jest okej. Co prawda, to już i tak jakby przeszło.
4: Środa 12 czerwca, nie masz planów. Od 17 do 23, czwartek 20 czerwca 2000...
3: I jak widać, już tego wszystkiego nie ma. Celów nie testowałem, przypomnienia rzadko. Najwięcej do tej pory tworzyłem w kalendarzu wydarzeń i to chyba jest jakby najczęstsze, podejrzewam, co się będzie w tym programie tworzyć. Natomiast oczywiście cały ten kalendarz ma jeszcze swoje ustawienia, których jest dość dużo.
4: Wyświetlanie listy kalendarzy i panelu ustawień przycisk.
3: To jest przycisk, który znajduje się w górnym lewym rogu i on tak brzmi.
4: Menu. Kalendarz Google na liście 30. Harmonogram zaznaczone. Dzień. 3 dni. Tydzień. Miesiąc.
3: I co to oznacza? To są typy wyświetlanych, jakby wyświetlanego widoku. W każdym z nich cały ten kalendarz nieco inaczej wygląda, bo można wyświetlić albo

0: sprawdzić sobie, jak ten nasz tydzień, powiedzmy, wygląda z punktu widzenia kalendarza Google'owego. Jeżeli na przykład łatwiej jest coś takiego mieć, no zresztą moment, stuknę sobie tydzień. W tydzień.
1: Wyświetl poniedziałek 27 maja 2019, wtorek,
0: środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. To są nagłówki.
1: Poniedziałek 3 czerwca 2019 roku, otwórz widok harmonogram. Wtorek, czwartek, środa, piątek, zielone świątki, cały dzień. Poniedziałek 10, wtorek 11, środa, czwartek, piątek, niedziela 16, poniedziałek 17, wtorek 18, środa.
0: On tu przewija sobie akurat, jak chodzę sobie po tych dniach. Natomiast gdybym no sobie jakby oglądał tak ręcznie, się cofnę dwoma palcami w prawo do tego tygodnia, gdzie są zielone świątki, na przykład.
1: Wyświetlanie listy kalendarzy i panelu, sobota 8 czerwca, niedziela 9 czerwca 2019 roku.
0: Przesuwam palec w dół, zielone świątki. Sprawdzam, czy jest coś po lewej, nie ma. Czyli ten tydzień wygląda na pusty, ale no to też wymaga takiego przesuwania palcem pod... pod jakby datami, no powiedzmy, nie każdemu się podoba. Podejrzewam, że to, ten widok może być lepszy dla osób jakoś słabowidzących, powiedzmy, które są w stanie zobaczyć, czy coś pod daną datą jest dla niewidomych. No polecam ten widok raczej sprawniejszym osobom, jeśli chodzi o taką orientację na dużej powierzchni ekranu dotykowego. Wyświetlanie.
1: Wyświetlanie listy kalendarza. Tydzień, miesiąc.
0: Jest jeszcze widok miesiąca, który z kolei polega na tym, że mamy też taką siatkę dni, które obrazują jakoś tam cały miesiąc i na każdym dniu może być jakaś tam kropka, dwie czy coś, no też pewnie dla osób widzących będzie jakoś tam łatwiejsze. Dla osób niewidomych jest coś takiego...
1: Środa 19 czerwca, środa 12 czerwca,
0: a nie, ja chcę
1: czwartek
0: na przykład.
1: 20 czerwca, jednym item.
0: Jeden item, czyli no jedna rzecz jest w czwartek i można w ten sposób patrzeć.
1: Środa 19 czerwca,
0: nic nie ma.
1: Wtorek 18 czerwca,
0: nic nie ma.
1: Poniedziałek 17 czerwca,
0: nic nie ma.
1: Niedziela 16 czerwca, sobota 15 czerwca.
0: No i oczywiście, że tak można patrzeć, natomiast to zajmuje dość dużo czasu. Myślę, że jakby... normalnie najwygodniejszy mimo wszystko będzie ten widok harmonogramu. No ale jak kto woli, jak kto lubi, może ktoś by chciał mieć to zrobione inaczej. Bo podejrzewam, że na przykład jeżeli chciałby ten kalendarz wykorzystać, no na przykład, nie wiem, mam swój, nie wiem, gabinet, powiedzmy, no czego, masażu na przykład, bo to parę osób niewidomych ma coś takiego, no to mógłbym rzeczywiście utworzyć na przykład konto albo kalendarz dotyczący masażu. Ktoś mi dzwoni przez telefon. Przepraszam, kiedy się mogę zapisać? Nie wiem. Chciałbym się zapisać, nie wiem, za tydzień w środę, tak? No to wybieram rzeczywiście ten widok miesiąca. Patrzę sobie, gdzie ta środa jest, bo tu jest jak zwykle od lewej do prawej dni tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, w dół poszczególne tygodnie. I patrzę na przykład środa za tydzień, co tam będzie, tam gdzie ten 19. Jest powiedziane, że 0, znaczy nie powiedziane jest nic, czyli nie ma wydarzeń, czyli proszę pana, świetnie się składa, może pan tutaj cały dzień być na przykład. Albo jest jeden item, mogę sobie w to stuknąć i sprawdzić, kiedy jest ten masaż, więc też, nie wiem, mogę sobie tam określić kto, co, gdzie, jak, kiedy. W każdym razie, no, widzę tego zastosowanie. Ewentualnie, no właśnie, też tu może się przydać ten widok tygodnia. To znaczy, że też sobie stukamy, nie wiem, w jakąś środę i patrzę, co się dzieje w dół, czy tam coś jest, czy nie ma, o której godzinie. To już każdy, kto chciałby wykorzystać taki kalendarz w pracy, musi sobie przetestować, który widok jest najlepszy dla niego.
1: Kalendarz Google, harmonogram.
0: No właśnie, harmonogram, dzień, trzy dni, tydzień, miesiąc. Szukaj. Tu mogę sobie wyszukać danego wydarzenia. Nie próbowałem jeszcze.
1: Grupa 3.
0: Mam tutaj wszystkie maile, które są dodane do mojego telefonu. I na każdym mailu mam...
1: wydarzenia zaznaczono. Przypomnienia zaznaczono.
0: I jeżeli odznaczę sobie któryś z tych kalendarzy, to te przypomnienia lub wydarzenia nie będą się pokazywały w w kalendarzu. Jeżeli nie chcę na przykład, żebym się

0: te przypomnienia pokazywały, to jest to, co mówiłem, że mogę sobie zawalić kalendarz cało no, tymi przypomnieniami codziennie. Jeżeli nie chcę widzieć przypomnień w takim zwykłym widoku kalendarza, no to po prostu mogę to sobie wyłączyć, przypomnienia i żadnych przypomnień tutaj nie będzie. Więc no to też jest jakiś sposób na to, żeby nie było to aż tak jakoś tam, żeby to nie było aż tak denerwujące. I oprócz tego mamy coś takiego jak
1: urodziny zaznaczono.
0: Urodziny, ale to nie wiem, czy nasze, czy znajomych.
1: Dni wolne zaznaczono.
0: I dni wolne, czyli żeby pokazywał urodziny i żeby pokazywał w kalendarzu dni wolne. Czyli to, co pokazywałem, że te zielone świątki, że dzień flagi, że coś tam, no różne święta.
1: Ustawienia.
0: Państwowe. Ustawienia są, do których zaraz wejdę.
1: Pomoc i opinie.
0: I tyle.
1: Ustawienia. Wstecz przycisk.
0: Dobra, tego tutaj będzie dość dużo.
1: Ustawienia. Więcej opcji, przycisk. Ogólne na liście 25 elementów.
0: Ogólne. Wchodzimy. Ogólne. I w ogólnych
1: więcej opcji.
0: Mamy.
1: Początek tygodnia, poniedziałek na liście 13 elementów.
0: No właśnie, jeżeli z jakiegoś powodu dla nas początkiem tygodnia ma być niedziela, można to tutaj ustawić.
1: Użyj strefy czasowej urządzenia właściciel przełącz.
0: Można mieć swoją strefę czasową z jakiegoś powodu, albo użyć tej strefy, która jest na urządzeniu.
1: Strefa czasowa, czas środkowoeuropejski letni GMT plus 2 słońce wyłączono. Alternatywny kalendarz, brak alternatywnego kalendarza.
0: To jest ciekawa rzecz, bo w tym widoku, powiedzmy harmonogramu, jeżeli wybieram sobie kalendarz alternatywny, to oprócz na przykład czerwiec 2019 może mi się oprócz tego pokazywać nazwy miesięcy czy czegoś takiego w kalendarzu właśnie alternatywnym. Jest ich tu troszeczkę.
1: Kalendarz chiński uproszczony. Kalendarz chiński tradycyjny. Zaznaczono brak alternatywnego kalendarza.
0: To jest jako pierwsza opcja i...
1: Kalendarz chiński uproszczony. Kalendarz chiński tradycyjny. Kalendarz hebrajski. Kalendarz muzułmański urzędowy. Kalendarz muzułmański kuwejcki. Kalendarz muzułmański saudyjski. Kalendarz indyjski hinduistyczny caka. Kalendarz koreański. Kalendarz perski. Anuluj przycisk poza listę.
0: No jeżeli ktoś chce zobaczyć sobie, jakie tam są te nazwy, jak to w ogóle tam wygląda, proszę bardzo, można sobie to włączyć. I oprócz jakby czerwca, lipca i tak dalej, tych naszych miesięcy, będą te podziały z kalendarza alternatywnego.
1: Pokaż numer tygodnia, był przełącz.
0: No tak, że to jest na przykład 40 któryś tydzień roku. No... Prawdopodobnie są sytuacje, w których się tego używa, więc Google to dał.
1: Pokazuj odrzucone wydarzenia, właściciel przełącz.
0: Wydarzenia odrzucone, tam można chyba w powiadomieniu odrzucić jakieś tam powiadomienie i czy odrzucenie powiadomienia ma powodować, że wydarzenie nadal ma być, czy też nie w kalendarzu.
1: Domyślny czas trwania wydarzenia.
0: No właśnie, jeżeli chciałbym... żeby domyślny na przykład czas, nie wiem, wydarzenia trwał nie godzinę, tylko na przykład dwie, to tutaj to mogę zmienić.
1: Motyw jasny. Powiadomienia, motyw jasny. Powiadomienia nagłówek. Powiadamiaj na to urządzenie, właściciel przełącz.
0: No właśnie, czy powiadomienia mają być na tym urządzeniu, czy może jednak nie, bo nie, bo sobie to wyłączę.
1: Powiadomienia kalendarza. Powiadomienia domyślne można zmienić na poziomie kalendarza, na przykład w wydarzeniach. Powiadomienia kalendarza.
0: W to klikam i...
1: Kategoria powiadomienia. Przejdź wyżej przycisk.
0: I tu mi utworzyło okno ustawień.
1: Kategoria powiadomienia. Wyszukaj ustawienia. Powiadomienia kalendarza. Kalendarz na liście 5 elementów. Pokaż powiadomienia. Właściciel przełącz. Działanie, sygnalizacja dźwiękiem i wyświetlenie komunikatu.
0: No właśnie, wyświetlenie komunikatu. Jak nie jestem w kalendarzu, wyświetliłby mi się komunikat taki na ekranie, że no właśnie wydarzenie testowe.
1: Zaawansowany dźwięk, wibracje na ekranie blokady, pokaż plakietkę z powiadomieniem, zastąp nie przeszkadzać, dodatkowe ustawienia w aplikacji.
0: No właśnie, czyli dodatkowe ustawienia kalendarza, to wszystko jest w ustawieniach normalnie telefonu.
1: Przejdź wyżej, kategorii, wyszukaj powiadomienia, pokaż powiadomienia, właściciel, działanie, dźwięk, domyślny dźwięk powiadomienia.
0: No właśnie, mogę tu zmienić dźwięk z domyślnego dźwięku powiadomienia jakiś własny i w ten sposób jakoś odróżnić powiadomienia kalendarza od wszystkich innych.
1: Wibracje był przełącz. Na ekranie blokady pokazuj wszystkie powiadomienia.
0: Czy mają być powiadomienia na ekranie blokady?
1: Pokaż plakietkę z powiadomieniem właściciel przełącz.
0: Nie wiem, co by się stało, gdybym to wyłączył.
1: Zastąp nie przeszkadzać, zezwól na działanie tych powiadomień, gdy tryb nie przeszkadzać jest włączony, był przełącz.
0: Fajne, można sobie ustawić, żeby mimo trybu nie przeszkadzać również powiadomienia kalendarza były aktywne, ale to jest wyłączone domyślnie.
1: Dodatkowe ustawienia w aplikacji.
0: No i już.
1: Ustawienia.
0: Wychodzę z ustawień jakby powiadomień kalendarza do ustawień aplikacji kalendarz.
1: Powiadomienia domyślne można zmienić na poziomie kalendarza, na przykład w wydarzeniach.
0: Tak, powiadomienia domyślne. Ja to jakoś zmieniałem. Chodzi o to, że jeżeli tworzę nowe wydarzenie, to da się zrobić tak, żeby na przykład domyślnie powiadamiał mnie nie pół godziny przed wydarzeniem, tylko na przykład dzień przed wydarzeniem. I to będzie jako domyślne powiadomienie do każdego nowego kalendarza. Ja to robiłem, ale już nie pamiętam jak.
1: Szybkie odpowiedzi.
0: Tego nie testowałem. Szczerze mówiąc. I tyle w ustawieniach ogólnych. Bo...
1: ogólne wydarzenia z Gmaila.
0: Wydarzenia z Gmaila. Gmail, jeżeli przychodzi do nas jakiś e-mail, powiedzmy na temat zakupu biletu, przynajmniej czasem, potrafi takiego maila zinterpretować, to znaczy przeczytać jego treść, zrozumieć, co tam jest napisane i dodać to, co tam jest napisane do kalendarza. Że na przykład, jeżeli kupuję bilet na koncert, który odbędzie się dnia tam, któregoś tam, to on jest w stanie dodać to wydarzenie do kalendarza. I tu są właśnie ustawienia, czy on ma w ogóle to robić, czy tego ma nie robić. Także no, ci, którzy uważają, że kontrola, że Google ma niezłą kontrolę nad światem, no może nie mają stuprocentowej racji, ale na pewno Google wie, co się na Gmaila przesyła, umie to zinterpretować, także no, dla niektórych to może być jakieś ostrzeżenie.
1: Przypomnienia.
0: Oczywiście nie zawsze.
1: Wydarzenia z Gmaila. Wydarzenia z Gmaila.
0: Wchodzę w te wydarzenia z Gmaila.
1: Gmail.com nagłówek. Wydarzenia z Gmaila. Właściciel przełącz. Napisz do to.
0: I tutaj mam wszystkie maile wyszczególnione i.
1: Wydarzenia z Gmaila. Właściciel przełącz.
0: I dla każdego maila, jeżeli mam tych kont ileś w telefonie, a ja mam akurat kilka, no to mogę sobie włączyć lub wyłączyć te wydarzenia z Gmaila, żeby mi wpisywały się do kalendarza, czyli żeby w zasadzie były wyświetlone.
1: Wstecz przycisk. Grupa 3-6 wydarzenia z Gmaila.
0: I następnie mam. Jak już cofnąłem się z tych wydarzeń z Gmaila i obok tych wydarzeń z Gmaila mam nazwy poszczególnych kont przypisanych do tego urządzenia i przy każdym mam
1: wydarzenia. Przypomnienia.
0: Wydarzenia. Jeżeli wejdę w wydarzenia.
1: Wstecz przy wydarzenia. Więcej opcji. Kolor PAF na liście 6, ale domyślne powiadomienia nagłówek.
0: No właśnie, bo domyślne powiadomienia, tu się to zmienia.
1: 30 minut wcześniej. Dodaj kolejne powiadomienie. Domyślne powiadomienia, wydanie całodniowe nagłówek. Dodaj kolejne.
0: I jeżeli tutaj jest robię, dodaj kolejne powiadomienie.
1: 5 minut wcześniej. Zaznaczono bez powiadomienia. 5 minut, 32 dni, 1 tydzień, niestandardowe.
0: Niestandardowe, bo nie chcę 2 dni.
1: Nie zaznaczono godzin, za 10 pole edycji.
0: Nie 10.
1: Koniec pola.
0: Tylko.
1: Jest wyłączona. Usunięto nic do usunięcia. Jedno.
0: Jeden.
1: Talkback. Zamknięto, zaznaczono, nie zaznaczono godzinę, nie zaznaczono dzień, przycisk.
0: Dzień.
1: Nie zaznaczono, gotowe, przycisk.
0: Gotowe.
1: Ustawienia. Jeden dzień wcześniej.
0: I to będą również powiadomienie domyślne, które mi będzie sugerować kalendarz przy dodawaniu kolejnego wydarzenia.
1: Dodaj kolejne powiadomienie domyślne.
0: To może niekoniecznie.
1: Domyślne powiadomienia, wydanie całodniowe, nagłówek. Dodaj powiadomienie.
0: No właśnie, domyślne powiadomienie, gdy jest całodniowe wydarzenie. Nie ma żadnych, więc mogę dodać kolejne.
1: Ustawienia. Wstecz. Telegram, małpa,
0: i tak samo jest z przypomnieniami.
1: Przypomnienia.
0: Jeżeli wyszedłem z ustawień dotyczących wydarzeń, teraz wszedłem w przypomnienia.
1: Więcej opcji. Kolor kobalt. Wstecz przycisk.
0: Aha, to tyle. Tu nawet nie ma domyślnych jakichś powiadomień. Po prostu jest sobie kolor.
1: Więcej nagłówek. Przypomnienia.
0: I zaraz za listą kont i ustawieniami, bo te wydarzenia, przypomnienia można ustawić osobno dla każdego skąd. I jeżeli mam jakieś tam jeszcze inne, jakiś jeszcze inny kalendarz, na przykład, no mam taki kalendarz zrobiony
1: Familijne.
0: familijny, bo myślę, że jakby zrobię to w ten sposób, na zasadzie kalendarza udostępnionego komuś,
1: Familijne.
0: to mogę też wejść w ustawienie tego
1: Familijne.
0: kalendarza
1: Więcej opcji.
0: utworzonego przeze mnie.
1: Wydarzenia dodawane do tego kalendarza będą udostępniane wszystkim członkom rodziny na liście 10. Zarządzaj. Synchronizacja właściciel przełącz. Kolor kobalt. Domyślne powiadomienia nagłówek. 30 minut wcześniej. Dodaj kolejne domyślne powiadomienia. Wydanie całodniowe na dzień wcześniej. Dodaj kolejne powiadomienia.
0: No właśnie.
1: Ustawienia.
0: Także tak to mniej więcej wygląda. I dla każdego kalendarza mogę sobie
1: Pomoc
0: takie
1: wydarzenia,
0: ustawienia
1: przypomnienia,
0: mieć.
1: dni wolne, więcej na
0: I następnie jest
1: więcej nagłówek,
0: więcej różnych ustawień. I tu mamy
1: urodziny,
0: ustawienia urodzin.
1: wstecz urodziny, więcej opcji, kolor lawenda na liście, kitallegro@gmail.com, kontakty, tyflo, kontakty, napisz, kontakty, właściciel, przełącz.
0: I dla każdego potem maila mam informacje, czy kontakty z tego maila mają być uwzględniane w tych urodzinach.
1: Przypomnienia na liście 20 urodziny. Dni wolne.
0: I teraz mam ustawienia dni wolnych.
1: Dni wolne. Wstecz. Dni wolne. Więcej opcji. Kolor eukaliptus na liście. Kitallegro@. Polska.
0: I teraz z kolei dla każdego tutaj kalendarza, dla każdego konta mogę ustawić kraj, dla którego są te dni wolne robione. Mam oczywiście domyślnie ustawioną Polskę, ale gdybym chciał na przykład zobaczyć, jakie są dni wolne na Węgrzech, nie ma żadnego problemu. Mogę sobie ustawić dni wolne tutaj Węgry i mogę sobie zobaczyć, jakie to dni wolne Węgrzy mają.
1: Dodaj tyflowiki map, dodaj święta religijne.
0: I dla każdego kraju, znaczy dla każdego konta, mogę również dodać święta religijne. I
1: Święta religijne, święta chrześcijańskie na liście 4 elementy, święta muzułmańskie, święta prawosławne, święta żydowskie. Anuluj przycisk.
0: na razie jest tyle. Są trzy religie, które są możliwe do dodania, i już więcej nie ma. Także jak ktoś jest, nie wiem, wyznawcą czegoś innego, no to może mieć jakiś problem. W każdym razie, no, jest jak jest. I w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ustawienia.
1: Utwórz nowe wydarzenie.
0: I zaraz zobaczymy, bo dodałem sobie właśnie święta religijne, czy się coś
1: Czwartek 13.
0: nowego pojawi.
1: Piątek 14 czerwca.
0: Aha, tylko że tu
1: Poniedziałek
0: mam
1: 20. Wyświetlanie listy.
0: domyślnie teraz
1: Będzie.
0: ustawiony ten widok miesiąca.
1: Dzień.
0: Przejdę sobie na harmonogram.
1: Środa 12 czerwca 2000. Nie masz planu. Niedziela 16. Trinity Sunday cały dzień. Od 17 do 23. Czwartek 20. Boże Ciało cały dzień. Niedziela 23. Corpus Christi cały dzień. Dzień Ojca cały dzień. Od 24 do 30. Lipiec 2009. Od 1 do 7 lip. Od 8 do 14. Od 15 do 21. Od 22 do 20. Od 20 sierpień 2000. Od 5 do 11. Wtorek 6 sierpnia 2019. Wszystkiego najlepszego z okazji urodziny cały dzień. Od 12 do czwartek 15 Assumption of Mary cały dzień.
0: Święta chrześcijańskie są po angielsku. No trochę szkoda, no ale tak jest. Mamy jak mamy, trzeba żyć z tym, co jest. I w zasadzie tyle, jeśli chodzi o kalendarz Google. Myślę, że aplikacja może się przydać. Aplikacja pewnie mogłaby być w pewnych aspektach prostsza. Można by było na przykład, nie wiem, chociażby stworzyć możliwość tworzenia kalendarzy z poziomu aplikacji, ale tego nie ma. Można by na przykład wyrzucić puste tygodnie w ogóle, żeby się tego nie pokazywało, ewentualnie zrobić ustawienie takie, żeby nie pokazywały się puste tygodnie, ale tak też nie ma w widoku harmonogramu. Albo zrobić osobny widok, w którym są pogrupowane po prostu najbliższe wydarzenia, kto, co, gdzie, jak, kiedy. Ale myślę, że mimo wszystko aplikacja jest na tyle fajna, że można się nią zainteresować. O ile mi wiadomo, użytkownicy iOS-a po pierwsze mają możliwość zainstalowania kalendarza Google, po drugie wydaje mi się, choć tego akurat nie jestem pewien, że kalendarz ten domyślny w iOS-ie Wspiera również kalendarz googlowski. Można

0: medycznych, no ale nie, no nie znam przypadku, żeby osoba z dysfunkcją wzroku z tych kierunków korzystała. Także,
1: no bo to
0: no,
1: później z tą praktyczną działalnością mógłby
0: tak,
1: być problem.
0: Tak, no ja zawsze uważam, że przy wyborze kierunków trzeba też kierować się pewnym rozsądkiem, prawda?
2: To prawda i rzeczywiście jak zaczęłam pracę w Krakowskiej Akademii, mieliśmy studenta fizjoterapii właśnie z niepełnosprawnością wzroku. Niestety tutaj nie było powodzenia i w tym momencie już nie ma też możliwości, żeby podjąć na tym kierunku kształcenie. Natomiast no, tutaj trzeba powiedzieć, że był to student, który bardzo był zaangażowany. Więc zarówno mogę powiedzieć, że tutaj raz się nie udało, natomiast mieliśmy też studenta tego samego kierunku, który ukończył jak najbardziej z powodzeniem i to był dokładnie rok wtedy, kiedy rozpoczynała się pandemia 2020.
1: No to w takim razie powiedzmy może już o konkretnych rzeczach, jakie macie do zaoferowania, na przykład jeżeli chodzi o usługi asystenckie. Jak to wygląda?
2: Możemy zacząć od tego, kto może być takim asystentem dydaktycznym. Czyli student bądź absolwent naszej uczelni, wskazany przez czy to studenta z niepełnosprawnością, czy też Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W niektórych przypadkach na wniosek danego studenta może to być inna osoba. Zadania takiego asystenta to szeroko rozumiane, udzielane wsparcie we wszystkich czynnościach, związane głównie z procesem kształcenia. I do takich zadań należy chociażby pomoc w załatwianiu spraw formalno-administracyjnych, pomoc przy sporządzaniu notatek z zajęć dydaktycznych. Czasem jest to dopilnowanie, aby student otrzymał pomoce dydaktyczne. Asystenci też informują studentów o ułatwieniach dla nich wprowadzanych przez uczelnię. Jest to pomoc w kontakcie z wykładowcami, chociażby w celu zdobycia materiałów dydaktycznych, pomoc przy korzystaniu z zasobów biblioteki. Więc to tak można powiedzieć, że jest to taki przekrój, taki katalog podstawowego wsparcia asystenta dydaktycznego, osoby tutaj studenta z niepełnosprawnością.
1: A jak wygląda kwestia nauki języków obcych?
2: Nauka języków obcych odbywa się w Krakowskiej Akademii w takiej ścisłej współpracy ze Studium Języków Obcych. I to gwarantuje organizację lektoratów z języka obcego. Opieramy taką naszą współpracę, jakby tą formę lektoratu, która jest prowadzona o taką główną zasadę wzajemności. Czyli wygląda to w ten sposób, że jest to zindywidualizowana forma lektoratu. Odbywa się jeden na jeden, czyli lektor i student, z wykorzystaniem chociażby nauki zdalnej. Jeżeli chodzi o osoby z dysfunkcją wzroku, często opiera się to na wyłącznym użyciu słuchawek. To tak mówię zupełnie z takiej naszej praktyki tutaj biura. W momencie, kiedy pojawia nam się język obcy, zazwyczaj osoba z niepełnosprawnością wzroku i też z niepełnosprawnością słuchu trafia do biura. Nawet jeżeli nie korzysta ze wsparcia biura, to lektorat jest takim momentem, kiedy czy to lektor kontaktuje się ze mną bezpośrednio, aby ułatwić tą współpracę i też naukę języka. I tutaj spotykamy się, prowadzimy tak zwany pogłębiony wywiad, czyli pytamy tak naprawdę osobę z niepełnosprawnością wzroku i jak najłatwiej byłoby jej korzystać z takiego lektoratu. Uważnie słuchamy też studenta, z racji tego, że być może ma już jakieś doświadczenie, które chciałby kontynuować ze szkoły średniej, chciałby kontynuować tutaj w uczelni. I po takim wywiadzie staramy się dostosować te metody, optymalizować maksymalnie tutaj naukę języka. Natomiast rzeczywiście są to lektoraty indywidualne, raczej grupowy lektorat tutaj się nie sprawdza.
1: Prędzej czy później wszystkich studentów dopada system eliminacji studentów, popularna sesja. Jak tutaj wygląda kwestia związana ze zdawaniem różnorakich egzaminów? Podchodzicie elastycznie do studentów z niepełnosprawnościami?
2: Podchodzimy elastycznie i taki student, który trafia do biura, my tak naprawdę podczas pierwszego semestru poznajemy się. Więc też poznaję te preferencje studentów i wtedy możemy na podstawie takiej indywidualnej organizacji studiów dostosować, optymalizować formę. Bardzo pomocni są oczywiście asystenci dydaktyczni, którzy podczas takich egzaminów towarzyszą. I tutaj mamy na przykład taką formą wsparcia jest chociażby wydłużenie czasu trwania egzaminu. Możemy zamienić formę i zwykle tak robimy, czyli

0: formę pisemną na ustną, ale niekoniecznie, bo czasem umawiamy inny termin takiego egzaminu w porozumieniu z wykładowcą i wtedy chociażby asystent albo też ja, bo też często jestem na tych egzaminach, odczytuję pytania, tak żeby nie rezygnować też z testów. Osoba tutaj z niepełnosprawnością wzroku na równi ze wszystkimi zdaje test, z tym, że po prostu towarzyszy asystent albo ja. I w ten sposób próbujemy towarzyszyć, natomiast nasi studenci są dość dobrze zawsze przygotowani, więc te egzaminy kończą się powodzeniem.
1: No i bardzo dobrze, o to chodzi.
0: O to chodzi, tak.
1: Tak jest. Myślę, że to zwłaszcza kolejne zagadnienie może być istotne dla tych, którzy nie są z Krakowa, aczkolwiek i myślę, że i tym wszystkim, którzy mieszkają w Krakowie, ale po prostu nie znają uczelni od tej strony architektonicznej, może się to przydać. Kwestie orientacji przestrzennej.
0: Tak, to jest bardzo ważna kwestia. I zwykle studenci pierwszego roku, tutaj od razu przekazuję taką informację, że jest możliwość kursu orientacji w przestrzeni i taki instruktaż w zakresie właśnie topografii budynków, w których mieszczą się jednostki dydaktyczne. Tutaj studenci, studentki bardzo sobie cenią ten kurs. No bo chociażby dotarcie do sali wykładowej, sali gimnastycznej, biblioteki może na początku stanowić trudność. No i tutaj z odsieczą przychodzi nam właśnie taki kurs i wsparcie trenera orientacji przestrzennej. Rzeczywiście wszyscy będący pod auspicjami biura mają możliwość skorzystania z tego kursu.
1: Ale to skoro już o tej kwestii dostępności architektonicznej mowa, to zahaczę o ten temat. Czy uczelnia jako taka jest dostosowana do potrzeb osób chociażby niewidomych? Czy oferuje jakieś pomoce chociażby w nawigacji?
2: Pierwszą rzeczą, która od razu rzuca się w oczy albo i w stopy, tak to nazwę, to jeśli wchodzimy przez bramę uczelni, która się znajduje niedaleko przystanku tramwajowego, do którym można dojechać pod samą uczelnię tak naprawdę, bo od przystanku tramwajowego do bramy uczelni jest około 50 metrów. To też ma spore znaczenie, jeśli chodzi o docieranie na kampus. Od razu po przekroczeniu bramy uczelni wyczuwamy pod nogami ścieżki prowadzące, które zostały zainstalowane jesienią zeszłego roku. Mamy tych ścieżek prowadzących około 1150 metrów bieżących i te ścieżki są zarówno na zewnątrz budynków, ponieważ nasz kampus składa się z czterech budynków, budynków A, B, C oraz D. I w budynkach A, B oraz C w środku również te ścieżki prowadzące się znajdują w miejscach newralgicznych, w różnego rodzaju holach i dużych przestrzeniach, szerokich korytarzach. No i prowadzą te ścieżki do drzwi wejściowych, do schodów, do wind, czy też do węższych odnóg odchodzących od takich szerokich przestrzeni komunikacyjnych. No i w bardzo istotny sposób ułatwiają poruszanie się osobom z dysfunkcją wzroku. Te ścieżki są one szerokości 30 cm, co spokojnie wystarcza do wyczuwania tych ścieżek i poruszania się. No i krzyżują się one też pod kątem prostym, żeby nie robić jakichś dziwnych łuków, nie zaciemniać obrazu topografii i żeby ułatwić to poruszanie się. Ponadto w budynku A na parterze prowadzi do pewnego punktu ścieżka prowadząca i w tym punkcie znajduje się makieta całego kampusu wykonana z Corianu. Jest to makieta, która przedstawia położenie czterech budynków kampusu. No te cztery budynki tworzą taki, można nazwać, zwartym kompleksem z podwórzem, takim dziedzińcem znajdującym się w środku, a z czterech stron otaczają ten dziedziniec właśnie budynki kampusu. No i można sobie właśnie obejrzeć, jak te budynki są rozmieszczone. Również budynek A z budynkiem C oraz budynek D z budynkiem A są połączone taką przełączką, która jest w powietrzu poprowadzona między tymi budynkami. No i też można sobie właśnie unaocznić dzięki tej makiecie, jak te budynki wyglądają. Część budynków jest niższa, część jest wyższa, też można w łatwy sposób to sobie obejrzeć. No i oprócz tego posiadamy jeszcze nawigację wewnątrzbudynkową, system nawigacji wewnątrzbudynkowej Your Way. Jest to system, który za pomocą beaconów informuje studenta, który zainstaluje sobie aplikację Your Way w telefonie, co w danym miejscu w jego bezpośrednim otoczeniu się znajduje. Czyli jeśli zbliża się do bramy uczelni i ma tę aplikację uruchomioną, no to otrzymuje w swoim smartfonie informację, że przed nim, załóżmy na godzinie 11, znajduje się brama uczelni. Tak samo idąc dalej wzdłuż budynków, otrzymuje informację, że na przykład mija wejście do budynku A, wejście do budynku B znajduje się na przykład na godzinie 9 i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz bardzo istotna jest taka, że do budynków A, B, D oraz C znajdują się drzwi. Do budynków tych, które wymieniłem, prowadzą drzwi automatyczne. No i jeśli osoba niewidoma bądź niedowidząca z białą laską zbliży się do tych drzwi, to te drzwi się otwierają i możemy bezpiecznie wejść do tych budynków, co sprawia, że nie musimy szukać skrzydła drzwiowego, żeby je otworzyć, dotykać tych brudnych często drzwi, no bo wiadomo, w zimie te drzwi są czasami mokre, czasami mamy jakieś rękawiczki. Drzwi też do naszych budynków są podwójne, także no na przykład jedno skrzydło mogłoby być zamknięte, a drugie mogłoby być otwarte. No i zanim byśmy znaleźli te prawidłowe drzwi, którymi należy wejść, no to oszczędzamy sobie tak naprawdę sporo czasu i problemów, bo jeśli się zbliżamy do wejścia, to drzwi się otwierają i możemy sobie bezpiecznie do budynku wejść. Tak samo przy wyjściu, jeśli już się zbliżamy, jesteśmy kilkadziesiąt centymetrów od drzwi, to drzwi się otwierają i możemy sobie z budynku wyjść. No i ostatnią rzeczą taką, która w istotny sposób wpływa na poruszanie się po budynkach, jest umieszczenie na drzwiach do pomieszczeń dydaktycznych, jak i do toalet, do pomieszczeń administracyjnych. Tak samo na poręczach schodów znajdują się takie informacje. Są to tabliczki, które w alfabecie Braille'a posiadają informacje o numerze konkretnego pomieszczenia. I ta informacja jest zarówno w alfabecie Braille'a, jak i w wypukłych literach czarnodrukowych. Czyli jeśli ktoś alfabetu Braille'a nie zna, to może sobie sprawdzić również ręką, w jakim aktualnie miejscu się znajduje i przy drzwiach do jakiego pomieszczenia stoi. Na przykład toaleta damska, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami itd., itd.
1: Czyli te czarnodrukowe opisy też są po prostu wypukłe.
2: Tak, tak.
1: Mhm.
2: No, to no i oczywiście są również kontrastowe.
1: A to tak, to dla osób słabowidzących na pewno tak. Jest rzeczą bardzo przydatną. No dobrze, przechodząc do kolejnych rodzajów wsparcia, które oferujecie, wsparcie psychologiczne również, tak?
0: Tak. Mamy wsparcie psychologiczne. Ono jest rzeczywiście bardzo, bardzo tutaj takim cennym rozwiązaniem i rzeczywiście na przestrzeni tutaj lat zarówno ja, jak i Wacław bardzo doceniamy to, że mamy w swoim zespole psychologa, panią magister Anitę Całkę. Działamy w paradygmacie interwencji kryzysowej, więc nie oferujemy terapii indywidualnej, natomiast każdy student, studentka ma możliwość skorzystania z takiego doraźnego wsparcia minimum 3 razy w semestrze. Nasz tutaj psycholog stara się wskazać adresy, kontakty, tak aby student mógł kontynuować wsparcie poza uczelnią. Natomiast jeżeli w sytuacji kryzysowej znajduje się dana osoba, rzeczywiście jesteśmy w stanie tutaj poprzez biuro, czy też bezpośrednio poprzez panią psycholog wesprzeć takiego studenta. Więc staramy się bardzo szerzyć tę informację, ponieważ sesja. To jest taki moment, kiedy studenci potrzebują takiego wsparcia. Pierwszy rok to taki moment, kiedy student potrzebuje wsparcia chociażby w adaptacji. Tutaj w uczelni wszystko tak naprawdę jest nowe. Pierwsza sesja. Więc w tych takich momentach trudniejszych mamy do dyspozycji wsparcie psychologiczne.
1: Ale oprócz wsparcia psychologicznego jesteście w stanie wesprzeć również materialnie.
0: Jesteśmy w stanie wesprzeć materialnie i tutaj każdy student, który trafi do biura, ale też staramy się, aby dziekanaty przekazywały takie informacje. Oczywiście informacja jest też na stronie internetowej, na stronie biura. Informujemy szeroko o tym, że każda osoba, która złoży wniosek, to jest bardzo prosty wniosek, często wypełniamy go tutaj razem. Załącznikiem jest aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Takim orzeczeniem i wypełnionym wnioskiem student trafia do dziekanatu i bez żadnego kryterium tutaj dochodowego, jeżeli tylko złoży te dokumenty, może liczyć na wsparcie przez 10 semestrów.
1: To teraz porozmawiajmy może trochę o sprzęcie specjalistycznym, jakim dysponuje uczelnia. Co jesteście w stanie zaoferować studentom, którzy na przykład może nie mają swojego własnego takiego specjalistycznego sprzętu, no a on w niepełnosprawności wzroku czasem się przydaje?
2: Tak, no, najważniejszym sprzętem, który możemy zaoferować i tak naprawdę najdroższym, najbardziej trudnym do pozyskania są dwie linijki brajlowskie QBraille 40-znakowe, których dystrybutorem jest firma ECE. I te linijki mogą być wykorzystywane przez studentów na przykład do nauki języków obcych czy do notowania na zajęciach, ponieważ posiadają one też funkcję notatnika brajlowskiego. Mamy tych linijek dwie sztuki, no i można przyjść do nas do biura, podpisać umowę użyczenia takiego sprzętu, no i korzystać sobie na przykład przez cały semestr stosownie do potrzeb z tego sprzętu. Posiadamy również laptopy, można sobie wypożyczyć i powiększalniki dla osób niedowidzących.
1: A jeżeli ktoś chciałby zakupić na przykład własny sprzęt, ale nie bardzo wie, co takiego mogłoby mu się przydać, jesteście w stanie jakoś pomóc?
2: Tak, oczywiście. Ja mam w uczelni dyżury. Można się też ze mną umówić, na przykład za pomocą maila albo poprzez koleżankę Annę. Studenci też z nią mają większy kontakt częściej niż ze mną. No to można się zawsze umówić i ja wtedy bardzo chętnie mogę wesprzeć takiego studenta. Mogę go poinformować, jakie dofinansowania mu przysługują, w jakiej wysokości. No i mogę również zbadać jego potrzeby, jego umiejętności, no i zalecić mu zakup czy odpowiedniego oprogramowania OCR na przykład, czy pomóc w doborze syntezatora, jeśli byłaby taka potrzeba, a bądź właśnie zwrócić uwagę, że może też pozyskać na przykład sprzęt brajlowski.
1: A czy na przykład pomagacie też, jeżeli chodzi o wypełnianie wniosków, chociażby w takich programach jak Aktywny Samorząd, czy to już trzeba we własnym zakresie zrealizować?
2: Powiem szczerze, że nie było takiej sytuacji, ale myślę, że jeśli ktoś by przyszedł do nas z taką prośbą, to jak najbardziej nie byłoby problemu.
0: Jak najbardziej nie byłoby problemu, bo studenci rzeczywiście do nas trafiają, ale bardziej w momencie, ten temat wybrzmiewa w momencie, kiedy już studenci rozliczają semestry, czyli już został dany semestr zrealizowany i wtedy pomagamy i tutaj towarzyszę osobiście, czyli jestem tym łącznikiem tym razem nie pomiędzy pełnomocnikiem a biurem, a z kolei dziekanatem a biurem i studentem, więc w tych takich sprawach formalno-administracyjnych tutaj dopełniamy formalności tak, aby student mógł przedłożyć dokument zaświadczający, że zrealizował dany semestr.
1: No dobrze, to porozmawiajmy może teraz o stronie internetowej biura, bo jak rozumiem macie swoją zakładkę na stronie uczelni, czy to jest osobna jakaś witryna, gdzie można was znaleźć w internecie?
2: Tak, posiadamy swoją zakładkę, Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych. No i w tej zakładce jest szereg różnego rodzaju podstron, gdzie są opisane wszystkie zagadnienia, jakimi zajmuje się nasze biuro, czyli jest opisana możliwość uzyskania asystenta, jest zakładka aktualności związane z tematyką niepełnosprawności, no i jest też zakładka przydatne aplikacje, tam jest opisane szereg przydatnych aplikacji dla osób z niepełnosprawnościami, które mogłyby przydać się w życiu studenckim, czyli na przykład szereg programów do nawigacji, na przykład Sing Assistant Move czy Dotwalker. Są programy z rozkładami jazdy, na przykład Mobile MPK czy Time 4 Bus. Także są też takie przydatne wskazówki, które ułatwiałyby funkcjonowanie takiego studenta podczas jego życia akademickiego.
1: Na studiach sporo się czyta i w związku z tym mam takie pytanie, co z adaptacją różnego rodzaju materiałów dydaktycznych, co z dostępem do książek? Już teraz żyjemy w takich czasach, że coraz więcej tych materiałów, z których studenci mogą się uczyć, jest po prostu dostępnych w wersji elektronicznej, ale no, do ideału to jeszcze daleko i różnego rodzaju publikacje dostępne są tylko na papierze, co w przypadku osób niewidomych, no to nie jest najlepszym rozwiązaniem. Czy pomagacie tu w jakiś sposób?
0: Oczywiście pomagamy. Zajmujemy się adaptacją materiałów dydaktycznych. To znaczy osoba z niepełnosprawnością wzroku lub też inną, bo takie też mamy sytuacje, ale może być też osoba, która pracuje w Krakowskiej Akademii, mogą zgłaszać takie potrzeby, czyli te związane z dostosowaniem dla nich materiałów dydaktycznych. Czy to książek, czy podręczników akademickich, notatek, ale też prezentacji. I taką prośbę faktycznie może zgłosić zarówno student, jak i wykładowca, co w okresie sesji, jeżeli mamy wykładowcę, który już na tym etapie wie, że ma w grupie osobę z niepełnosprawnością wzroku i ma taką czujność, również może zgłosić się do biura w celu takiej adaptacji. I ta adaptacja polega na przygotowaniu podręcznika w taki sposób, aby osoba posługująca się właśnie programem, tak jak Wacław mówił, udźwiękawiającym lub powiększającym, mogła zapoznać się z materiałem niezbędnym do przyswojenia materiału w trakcie studiów. No i adaptacje mogą dotyczyć zmiany kroju, wielkości czcionki, nadawania nagłówków, linków ułatwiających poruszanie się w dokumencie. Czasem to jest jakaś korekta literówek, opis grafik, tak aby faktycznie ten dokument mógł być odczytywalny.
1: A mieliście już do czynienia na przykład z jakimiś takimi publikacjami bardziej technicznymi, z chociażby różnego rodzaju zapisami matematycznymi, czy fizyką, chemią, czy jeszcze nie?
0: Tutaj brakuje nam panów, którzy pomagają nam z tymi adaptacjami. Oni pewnie powiedzieliby dokładnie opisaliby, z czym się najbardziej borykają. Z tego, co wiem z relacji, ponieważ mieliśmy taki zespół do spraw adaptacji materiałów dydaktycznych, którego kierownikiem była nasza koleżanka, która wcześniej pracowała w biurze. I to wszystko działo się podczas realizacji projektu Akademia Równych Szans, którą tutaj rzeczywiście głównie Wacław realizował, ja brałam w jakimś mniejszym zakresie udział. I z tego, co pamiętam, to rzeczywiście tak z relacji, na pewno te przedmioty okołomedyczne, czyli ta wspomniana fizjoterapia, na pewno pamiętam i długo będę pamiętać podręcznik Anatomia czynnościowa bodajże. I rzeczywiście tam mieliśmy bardzo dużo grafik. Nauka języków obcych to też są opisy tutaj ilustracji. Więc rzeczywiście te adaptacje to jest coś, na czym tutaj na pewno koledzy i koleżanka, którzy się zajmowali głównie i byli powołani do adaptacji, to na pewno były te trudniejsze zadania.
2: Tak, zwłaszcza w książkach, w podręcznikach dotyczących języków jest taki problem, ponieważ tam zapis najczęściej jest w formie tabelarycznej i te tabelki są przekształcane w formę dostępną dla osoby niewidomej, na przykład podpunkt 1, 2, 3, 4, żeby dużo łatwiej było taką tabelkę zrozumieć.
1: Studia to z jednej strony nauka, i intensywna praca, ale też trochę rozrywki różnego rodzaju i tu także zapewniacie ją studentom niewidomym, bo na przykład można sobie pograć w Showdowna, prawda?
2: Tak, można sobie pograć w Showdowna. Efektem realizacji projektu Akademia Równych Szans, który zakończyliśmy w grudniu ubiegłego roku, efektem tego projektu jest to, że mamy wiele różnego rodzaju udogodnień. Od udogodnień architektonicznych, o których mówiłem, po udogodnienia sportowe. No i uczelnia posiada w swoich zasobach stół do gry w Showdown. No i można sobie z tego stołu skorzystać, pograć sobie na tym stole. Na przykład w ramach zajęć z wychowania fizycznego również, aczkolwiek mamy taki problem, że ciężko nam jest wygospodarować jakieś sensowne pomieszczenie, żeby ten stół bardziej wykorzystać, no bo jednak wiadomo, że stół i Showdown, jak ktoś grał, no to wie, że generuje to spory hałas, no i nie może ten stół stać sobie gdzieś na korytarzu, no bo zaraz inni wykładowcy, którzy w innych pomieszczeniach mają zajęcia, zaraz przyjdą i powiedzą, kto tu takie hałasy tutaj generuje.
1: Z jednej strony hałas, ale z drugiej strony też odizolowanie od innych dźwięków, żeby można było tę toczącą się piłkę dobrze wysłyszeć.
2: Tak, dokładnie tak. No a wiadomo, jak każda uczelnia w Polsce, no to borykamy się z brakiem pomieszczeń, mimo iż uczelnia wybudowała kilka lat temu budynek kolejny, no ale nadal mamy braki. No ale myślimy, staramy się rozwiązać ten problem, żeby zapewnić jak najlepsze pomieszczenia dla tego stołu.
1: Jest też drukarka 3D. Do czego ją wykorzystujecie?
2: No, jeśli ktoś na swoim kierunku studiów miałby zamiar, bądź taka by była potrzeba wynikająca z programu studiów, że trzeba by naocznie pokazać osobie, na przykład z dysfunkcją wzroku, jak wygląda jakaś część anatomii, jak wyglądają różnego rodzaju kości, powiązania jakieś między ścięgnami, układy mięśniowe, no to zawsze, zwłaszcza do kierunku fizjoterapii, może to znaleźć zastosowanie, no to można skorzystać z tej drukarki i wydrukować taką kość czy taki szkielet i pokazać takiej osobie, jak takie coś wygląda.
1: Oprócz drukarki 3D jest też jeszcze drukarka brajlowska.
2: Tak, aczkolwiek w coraz mniejszym stopniu wykorzystywana. No bo wiadomo, dobrze wiesz, Michale, jak to z tym brajlem jest w dzisiejszych czasach, że jest coraz rzadziej wykorzystywany. No ale jeśli ktoś by chciał na przykład test, żeby mu wydrukować, bo chciałby skorzystać z niego właśnie w alfabecie Braille'a, no to jest taka możliwość również. No i jest możliwość skorzystania w bibliotece ze stanowisk komputerowych wyposażonych w programy udźwiękawiające. Mamy też Optic Booki do dyspozycji studenta, mamy Fine Readery. Można sobie przyjść z własną książką bądź z własnymi materiałami w wersji papierowej, zeskanować, przeczytać. No, mamy też w bibliotece pokoje cichej pracy, gdzie można sobie właśnie założyć słuchawki i korzystać z tego udźwiękowionego komputera również.
1: No więc całkiem sporo różnych udogodnień, które osobom niewidomym, czy słabowidzącym, czy też z innymi niepełnosprawnościami mogą się przydać. No właśnie, skoro o innych niepełnosprawnościach mowa, to czy macie jeszcze jakieś takie udogodnienia, o których nie wspomnieliśmy w naszej dzisiejszej audycji, niekoniecznie skierowane do osób z niepełnosprawnością wzroku?
2: No tak, oczywiście mamy dostosowane toalety do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Posiadamy również dla osób głuchych pętle indukcyjne. Posiadamy również możliwość skorzystania z wideotłumacza, czyli osoba z dysfunkcją słuchu może przyjść, połączyć się za pomocą laptopa z wideotłumaczem i porozumiewać się z personelem naszej uczelni.
0: To jeszcze może dodam, że w uczelni wprowadziliśmy zasady przeprowadzania ewakuacji dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jesteśmy wyposażeni w krzesła ewakuacyjne. W kolejnym projekcie, jeżeli uda nam się otrzymać rzeczywiście ten projekt, będziemy starali się rozwijać również tę kwestię. Także staramy się jak najbardziej tutaj objąć wsparciem wszystkie osoby ze szczególnymi potrzebami.
1: Więc w takim razie, jeżeli nasi słuchacze są zainteresowani studiowaniem na Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, to co powinni zrobić i przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten rok, do kiedy?
2: Ja jako absolwent tej uczelni i to długoletni absolwent, mogę powiedzieć, bo to było 5 lat studiów magisterskich, potem 4 lata studiów doktoranckich, bardzo polecam z perspektywy osoby z dysfunkcją wzroku naszą uczelnię, zwłaszcza, że nie bez znaczenia jest też fakt, że wszystkie zajęcia odbywają się w jednym miejscu, w tych 4 budynkach, które składają się na nasz kampus. Nie musimy, tak jak jest to w przypadku innych uczelni, przemieszczać się po mieście między różnymi punktami, gdzie odbywają się zajęcia i tracić też czasu na korzystanie z komunikacji, bo przyjeżdżamy rano na uczelnię, odbywamy tam zajęcia i potem po południu wracamy do domu. Nie musimy przemieszczać się do innych części miasta. No cóż, mamy w uczelni aktualnie etap rekrutacji na studia. Rekrutacja znajduje się w budynku C uczelni, w miejscu, gdzie znajduje się rekrutacja, kilka metrów dalej znajduje się też również biuro do spraw osób niepełnosprawnych. No i można przyjść do rekrutacji bądź zadzwonić. Numery telefonów znajdują się na stronie internetowej uczelni. Można przyjść też do nas do biura bądź też zadzwonić, uzyskać bliższe informacje o kierunkach, o udogodnieniach. No i oczywiście zapraszamy studentów, zwłaszcza studentów, bo tutaj audycja jest dedykowana studentów z dysfunkcją wzroku do naszej uczelni, bo naprawdę uważam, że warto u nas studiować. No i jest dużo więcej udogodnień niż wtedy, kiedy ja w 2009 roku zaczynałem tutaj studiować.
0: Tak jak powiedział Wacław, rekrutacja ruszyła 15 maja i do 30 września śmiało można się do nas zgłaszać. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś wątpliwości, pytania, chętnie opowiem o wszystkich udogodnieniach i rozwiązaniach, które proponujemy. Szczęściem rzeczywiście jest to, że jestem obok działu rekrutacji, więc też jesteśmy tutaj w pełni dostępni, zarówno ja, jak i Wacław. Serdecznie zapraszamy.
1: A to zapytam jeszcze o taką rzecz, no myślę, że nie bez znaczenia dla wszystkich spoza Krakowa. Czy jest możliwość jakiegoś zakwaterowania? Czy macie też jakieś akademiki? Czy to już trzeba wszystko o to postarać się we własnym zakresie?
0: Nieopodal uczelni są 2 akademiki, z którymi współpracujemy. Livinix i Student Depot i są to, trzeba to powiedzieć, ekskluzywne akademiki. Natomiast mamy też umowę z jeszcze jednym akademikiem, który znajduje się na ulicy Grochowej, więc wystarczy tak naprawdę poprzez dział rekrutacji, a konkretnie kierownika tej rekrutacji, przekazać taką informację, wyrazić taką chęć i tutaj również chętnie pomożemy, wskażemy tak naprawdę możliwe rozwiązania.
1: No dobrze, to myślę, że jeszcze warto wspomnieć, gdzie można was znaleźć w internecie, jaki jest adres, jeżeli ktoś chciałby poczytać, zaznajomić się dokładnie z ofertą uczelni.
0: bon@afm.edu.pl. Tak naprawdę to jest adres mailowy i tutaj można śmiało, śmiało pisać. Więc jak najbardziej jesteśmy na stronie głównej uczelni, zakładka student, nasze strony są dostępne. więc myślę, że nie będzie najmniejszego problemu. Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych Krakowskiej Akademii. Wszelkie informacje, tam też jest taka specjalna zakładka dostępność dla studenta, dla wykładowcy. Także tutaj staraliśmy się tak naprawdę tą stronę, bo to też jest rzecz, nad którą mocno się pochylaliśmy. Staraliśmy się ją przygotować w taki sposób, aby była czytelna dla potencjalnego i kandydata, i studenta.
2: Adres internetowy naszej uczelni to ka.edu.pl.
1: No dobrze, to w takim razie, czy jest coś jeszcze, o czym warto by powiedzieć, a o czym nie wspomnieliśmy w naszej dzisiejszej audycji?
2: Tak, myślę, że tutaj Anna będzie kontynuowała temat, ja zacznę, ponieważ byliśmy organizatorem konferencji głównej. Była to konferencja związana z Krakowskimi Dniami Integracji.
0: Tak, 9 kwietnia byliśmy głównym organizatorem konferencji głównej w ramach 16 Krakowskich Dni Integracji pod hasłem Sport jest jeden. Tematyka poruszanych zagadnień podczas konferencji obejmowała głównie sport, kulturę fizyczną osób ze szczególnymi potrzebami, w tym oczywiście z niepełnosprawnościami. I ta konferencja główna jest zwieńczeniem tygodnia, podczas którego odbywają się różne webinaria, różne prelekcje. Dzieje się to na terenie Krakowa i pomysłodawcą jest właśnie 9 krakowskich uczelni na mocy porozumienia wraz z Urzędem Miasta. Głównie chodzi o promocję działań na rzecz dostępu osób z niepełnosprawnościami do edukacji, propagowanie dobrych praktyk. Chodzi o jakby angażowanie się osób z niepełnosprawnościami we wszystkie obszary życia akademickiego, w tym roku mocno włączając właśnie sport, kulturę, a w ubiegłym roku sztukę. Więc troszeczkę poszliśmy za ciosem, jeżeli kultura, to w tym roku sztuka. I taką istotą krakowskich dni integracji jest po prostu możliwość wspólnego uczestnictwa i kreowania przez osoby pełnosprawne i z niepełnosprawnościami maksymalnej ilości obszarów życia. To, co nam się udało zrobić w tym roku, to zorganizowaliśmy i to chyba jako, mogę powiedzieć, odkąd ja uczestniczę w Krakowskich Dniach Integracji, jako pierwsi zorganizowaliśmy wydarzenie współtowarzyszące. I zorganizowaliśmy targi aktywności sportowych dostępnych w Krakowie, dokładnie taką nazwę temu nadaliśmy. I na terenie Krakowskiej Akademii, w takiej specjalnej, utworzonej strefie, nazwaliśmy ją Strefa Expo, organizacje, centra, fundacje i stowarzyszenia tworzyły taką przestrzeń i promowały swoją szeroką działalność. I w tym roku tak naprawdę można powiedzieć, że spotkało się to z dużym zainteresowaniem. I na przykład Fundacja Brak Barier, Nautika, Hala Krakowi, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, For Heroes, ale byli też przedstawiciele firmy Shell i firmy Ensafe. I to firma Ensafe zawsze dba tak naprawdę o naszą tutaj, o nasze bezpieczeństwo, czyli właśnie o sprawną ewakuację i współpracuje z uczelniami. I udało nam się też zaprosić przedstawicieli firmy Shell. I to jest taka ciekawostka, ponieważ jest to firma, która bardzo mocno wspiera nas, a właściwie naszych studentów, w kontekście praktyk zawodowych. I rzeczywiście mamy kontakt i tutaj państwo szeroko działają. Dzięki temu nasi studenci na przykład kierunków informatyka i ekonometria, filologia angielska z powodzeniem realizują praktyki studenckie.
2: No i ja też muszę dodać, że konferencja odbywała się w pełni dostępnej przestrzeni, w auli akademickiej znajdującej się na parterze budynku. Do auli prowadziły ścieżki prowadzące, tak samo do toalet znajdujących się obok auli. No a na katedrę, z której odbywały się prelekcje, można było wjechać za pomocą rampy przenośnej, ponieważ w konferencji brały też udział osoby poruszające się na wózkach. No i konferencja była również transmitowana w internecie i tłumaczona przez certyfikowanych tłumaczy języka migowego.
1: Okej, no to w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko podziękować wam za udział w dzisiejszej audycji. No i cóż, pozostaje liczyć na to, że studentów przybędzie.
2: Tak, zapraszamy, zwłaszcza zapraszamy studentów z różnymi niepełnosprawnościami, ale zaręczam też, że dla osób z dysfunkcją wzroku naprawdę znajdzie się tutaj miejsce i będzie można w komfortowych warunkach tutaj studiować.
1: Anna Szydło, Wacław Rosa, Akademia imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Dziękuję wam bardzo raz jeszcze i do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 19, zatem czas na kolejne spotkanie z pierwszym polskim podcastem dla niewidomych i niedowidzących, i to w dodatku na żywo. Oczywiście na żywo, jeżeli słuchacie nas w poniedziałek 30 stycznia 2017 roku. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Patryk Waliszewski. Witaj.
4: Witam bardzo serdecznie. Widzę, że całkiem nieźle sobie radzisz z konwersją na rok 2017. Mi to jeszcze czasem sprawia problem.
1: No wiesz, ja już kilka razy mówiłem tę liczbę 2017, więc to już nie jest aż taki wielki problem. Ale za pierwszym razem
4: też,
1: to...
4: ale...
1: Bo były pewne kłopoty, to akurat muszę uczciwie się przyznać do tego. Tak... Tak w okolicy...
4: Tak szybko jakoś.
1: Tak szybko jakoś i tak w ogóle z impetem ten 2017 się rozpoczął. No ale. Nie ma to jak z impetem wejść w nowy rok. Ale dziś nie będziemy mówić o nowym roku, będziemy mówić o czymś, co można było otworzyć zarówno w starym 2016, nawet w 2015 i jeszcze kilka lat wcześniej również, jak i w tym roku, czyli o arkuszach Q. I teraz czas by, żebyś Patryku, najpierw zanim przejdziemy do praktyki, trochę nam tu teoretycznego wprowadzenia zaprezentował, co to właściwie są te arkusze Q, po co je się używa, dlaczego, w jakim celu i po co nam się może to przydać.
4: Plik Q, zwany też ładnie po polsku arkuszem Directive, to jest taki plik, mały plik tekstowy, który to plik niesie w sobie rozkazy, jak podzielić inny, większy plik muzyczny. No tak, w bardzo telegraficznym skrócie. Do czego to się nam może przydać? Przydać to się nam może chociażby do tego, że plik Q może dzielić nie tylko pliki muzyczne. Ja odruchowo opowiedziałem o tym pliku muzycznym i do tego zaraz przejdziemy, bo jest to najczęstsze zastosowanie. Natomiast czysto teoretycznie w pliku Q możemy również zapisać ścieżki danych. Plik Q jest bardzo ściśle związany z płytą CD. Tak, dobrze Państwo myślą, o to chodzi. Taki arkusz Directive jest głównie używany po to, aby z jednego na przykład ciągłego jakiegoś strumienia danych, jakim jest płyta CD, zawartość płyty, no czy to CD, czy to DVD, nawet z danymi na przykład, lub płyty CD audio po prostu, aby z takiej płyty móc zrobić potem ileś osobnych plików odpowiadających faktycznym plikom znajdującym się na tej płycie.
1: Ale po co w ogóle tworzy się, bo to jest, i to było zawsze dla mnie zagadką, po co w ogóle tworzy się takie jednolite pliki z obrazami płyt? Nie lepiej sobie to od razu już podzielić w momencie na przykład zgrywania takiej płyty do komputera? Nie prościej, nie wygodniej?
4: W przypadku płyty z danymi średnio wygodnie, bo skąd będziesz wiedział, gdzie jest następny plik? Gdzie się zaczyna? Będziesz odmierzał linijką, miarką?
1: Nie, no z danymi to się zgodzę, tylko że z danymi to chyba w ogóle nie jest tam zbytnio potrzebny plik Q.
4: Może być potrzebny na przykład jak robisz plik BIN z obrazem lub ISO, o to chodzi.
1: Okej.
4: Że wtedy w ISO możesz zaoszczędzić na części informacji, a mam mieć osobny plik Q, który podzieli ISO według... przykazań, że tak się wyrażę.
1: Rozumiem, czyli również i w obrazach ISO możemy mieć jakieś takie różne części, jak rozumiem, tak?
4: W obrazach CCD na przykład możemy mieć chyba tylko Nero, jakoś tak wyszedł z tego i tam chyba nie za bardzo to się da.
1: Okej.
4: Okay. No a czy nie chcę, szczerze mówiąc, Państwa wprowadzać w błąd, bo ty obrazami danych się interesowałem odrobinę mniej niż muzyką.
1: No tak, bo przede wszystkim, i to nie ukrywajmy, przede wszystkim pliki Q przydają się w kwestiach muzycznych, kiedy czasem sobie tak, zgrywamy.
4: Tak, więc teraz... Tak. Więc teraz odpowiem na twoje pytanie, dlaczego do muzyki?
1: No właśnie, dlaczego?
4: PQ. Ano dlatego, że z reguły nasz rynek zgrywalniczy abstrahuje już od zastosowania i co z tą zgraną płytą potem się stanie. Zakładam działanie pro bono, że jest to po prostu nasza kopia, tak abyśmy nie musieli tej płyty zajeżdżać i rysować. Oczywiście scenariusze mogą być różne i dziwne i inne. Ale... taka płyta i taki obraz, zacznę może od nośnika, który dostajemy, czyli od stacji dysków. Nie wyobrażam sobie jakoś bardzo, abyśmy tylko po to, żeby zgrywać płytę, kupowali sobie stację z dysków za 2-3 tysiące złotych.
1: No raczej a de facto... nikt tego nie robi, chyba że cierpi na nadmiar gotówki.
4: A de facto takie stacje i trochę tańsze w miarę dokładnie czytają te płyty. Każda stacja taka za kilkadziesiąt, sto parę złotych, którą widzimy u siebie w komputerze bądź dokupujemy na USB, ma jakąś swoją, dziękować wszystkiemu, co się rusza, że stałą, niedokładność odczytu danych. Tabele z tymi niedokładnościami, tu wchodzimy troszkę w temat zgrywania płyt, są dostępne na stronie chociażby technologii Accurate Rip, która pomaga zwalczać tego typu zabawki i jest de facto technologią różnicową, technologią korekcyjną. O ile ten laser jakby nagiąć, żeby było dobrze, o ile ten laser powinien się jakby ruszyć na plus bądź na minus względem prawdziwej ścieżki, żeby prawidłowo ją, de facto prawidłowo ją odczytać. Natomiast często bywa tak, że chcąc grać płytę dobrze, chcąc grać płytę wiernie, my się nie chcemy zastanawiać, czy tutaj ucięło 30 sampli, czy tu ucięło 70 sampli. Więc nawet jeżeli tych 70 sampli by ucięło w następnym utworze, to de facto mając ciągłość pliku, tych 70 sampli i tak stworzy jednolitą całość z tym następnym, tak, bo 70 sampli jest w poprzednim, no bo tyle zabrało, niedokładność, bo jest plus, więc te 70 sampli spokojnie stworzy z następnym utworem ciągłość, no i w tym momencie już fala jakby akustyczna, czy fala, ten z angielska nazwijmy go waveform, jest stały. I pomimo tego, że to przesunięcie jest, przesunięcie może się wtedy tyczyć pierwszego utworu i końcówki ostatniego, ewentualnie, w najgorszym wypadku. A tak, no to mamy spokojną głowę, że te przejścia między utworami, przynajmniej jeżeli słuchamy pliku jako jeden Enter, będą dobre.
1: No i tak.
4: W pliku Q, w pliku Directive zawsze w razie czego korektę można wprowadzić.
1: Tak, a jeżeli podzielimy, już taki plik w momencie zgrywania, tak jak to się wydaje aplikacji zgrywającej, że jest dobrze, no to już wtedy...
4: A się okaże, że nie jest dobrze, no to jest...
1: one-way ticket.
4: Za późno, nie no. Wiesz, Michale, mając 24 godziny na zrobienie jednego utworu, nie, no można wziąć sobie 70 sampli stamtąd, potem wziąć wkleić je na początek, no będzie ciągłość, ale trzeba wiedzieć przede wszystkim ile wziąć.
1: No i zająć trzeba edycją, taką naprawdę edycją, poprawianiem tego, szukaniem i tak dalej. No,
4: myślę, że
1: zabawy.
4: Nikomu z nas nie będzie się chciało tego robić.
1: Owszem. Więc po tak to się sądzę. Przydają, po to się przydają pliki Q. Pliki Q to jest po prostu taka wskazówka dla
4: tak.
1: Oprogramowania odtwarzającego na przykład, bo sobie taki plik możemy załadować chociażby do Fubara. Nie wiem jak z Winampem. Winamp obsługuje Q czy nie?
4: Jest wtyczka do tego, ale obsługuje to równie.
1: Rozumiem. No ale Fubar na pewno. Do Fubara możemy sobie załadować plik Q. Wczytujemy wtedy plik właśnie ten Q i pojawiają nam się na playliście utwory, tak jak one znajdują się na płycie. A mimo tego, że wszystko jest odtwarzane z jednego pliku na przykład FLAC albo MP3.
4: Albo MP3, dokładnie. Tak. Inna sprawa, że dzielenie plików MP3 po arkuszu Directive działa, szczerze mówiąc, tak sobie, no bo tam jednostką dokładności jest ta tak zwana ramka.
1: No tak, ale to chyba więc działa może... dobrze, jeżeli jest ta ramka stała, czyli jeżeli mamy ten CBR, tak? Gorzej jest z VBR-ami wtedy, tak?
4: Też nie do końca, bo jeżeli na przykład arkusz Directive bazuje na wyjściowym pliku, czyli na WAV, a my sobie przekonwertujemy do MP3, to arkusz Directive nie uwzględni zaokrąglenia do ramki w T lub we w T. Więc może się okazać, że po podzieleniu pliku MP3 arkuszem Directive zrobionym z pliku WAV, podpowiem, że mało które oprogramowanie umie robić dobre arkusze Directive z dokładnością do ramki, dostosowane do MP3, może się okazać, że na utworze, na początku utworu znajdziemy jakieś albo innego typu artefakt związany z niepełną ramką MP3, którą mimo wszystko dekoder w naszym odtwarzaczu będzie próbował odtworzyć.
1: No i okej, i to chodzimy teraz do ważnego tematu, po co właściwie będziemy opowiadać dziś o narzędziu QMaster.
4: Powiedzmy sobie szczerze, to jest takie trochę nasze, Michale, case study i tu tak. Myślę, że nie będziemy tego jakoś bardzo ukrywać.
1: Oczywiście, że nie, bo to jest... Tak, to jest narzędzie do pewnego bardzo specyficznego zadania, bo też nie oszukujmy się, zazwyczaj programy, które zgrywają płyty, umożliwiają stworzenie...
4: Dobre programy umożliwiają tak, zrobienie pliku Q.
1: Stworzenie pliku Q. Ale czasem jest tak, że sobie trzeba ten plik Q zrobić samemu, chociażby jeżeli mamy na przykład jakąś naszą audycję i chcemy ją umieścić w serwisie mixcloud.com. O samym serwisie mówić nie będziemy, bo jest on średnio dostępny.
4: Ani on przyjazny, ani on dostępny.
1: Ani on dostępny, ale ma jedną bardzo fajną cechę. Jaką?
4: Płaci za nas prawa autorskie.
1: Tak, jeżeli ktoś niejako tworzy audycje muzyczne, audycje, w których jest odtwarzana muzyka, która jest, która podlega organizacjom typu ZAIX, SPAF, STOART i innym, które żądają praw autorskich, no to nie można sobie tak no to... bezkarnie tego publikować, gdzie się chce, tylko trzeba, jeżeli publikujemy to na naszym własnym serwerze, trzeba uiszczać na rzecz tych organizacji odpowiednie opłaty. Jest jeden, jedyny znany mi serwis, który robi to za nas. Oczywiście, wiadomo, tam jest jakaś monetyzacja, oni zarabiają na reklamach i tak dalej, no ale na tyle im się to opłaca, że odprowadzają za nas te tantiemy. I można tam legalnie umieszczać audycje, w których jest wykorzystywana muzyka chroniona prawem autorskim. Jest to serwis Mixcloud. Tylko, no właśnie,
4: tylko
1: jest pewien problem.
4: Serwis Mixcloud wymaga podania dokładnie, gdzie co jest w naszej audycji. Wymaga po prostu tracklisty, którą w jakiś sposób trzeba zrobić. A gdyby Państwo z Mixcloud chcieli operować tylko na tekstowej reprezentacji tracklisty, mogłoby się pojawić zbyt wiele nieścisłości, więc chcą reprezentacji usystematyzowanej albo w postaci ręcznego dodawania utworów, albo w postaci pliku Q. Tam jest jeszcze kilka innych wariantów, jest chyba nawet playlista z Traktora, zdaje się.
1: Tak, z Traktora i z Serato DJ-a, zgadza się.
4: Opowiedz może Mizi, Michale, bo ty miałeś doświadczenia jakieś ciekawe z serwisem Mixcloud i z ręcznym dodawaniem utworów.
1: Tak, bo oczywiście serwis Mixcloud pozwala nam na dodanie ręczne każdego utworu, czyli tworzymy sobie taką listę, gdzie wpisujemy artystę, wpisujemy tytuł i wpisujemy czas, gdzie tam ten utwór się pojawia, od którego momentu się pojawia ten utwór i wszystko jest fajnie. Tylko ja próbowałem tak dodawać kilka materiałów. Niestety z czytnikami ekranu i przeglądarką Firefox, z którą to serwis Mixcloud działa najlepiej, mimo że sami rekomendują Chroma, ale to chyba dlatego, że jeszcze Chrome nie najlepiej działa z oprogramowaniem odczytu ekranu typu NVDA, to tu dlatego są problemy. Ja próbowałem dodawać kilka audycji i teraz proszę sobie wyobrazić, że odsłuchujemy tych audycji, przewijamy, szukamy, staramy się zrobić to precyzyjnie. I w połowie tworzenia opisu godzinnej audycji zawiesza nam się strona. Wchodzimy ponownie na tę stronę, co też już jest dość dużym wyzwaniem, ale okej, jakoś nam się to udaje. I okazuje się, że nic nam się nie zapisało, bo w trakcie uzupełniania playlisty nie jest ona zapisywana.
4: Jeżeli tylko podaniu przycisku save. Tak,
1: jeżeli zawiesi nam się strona, to po prostu wszystko to, co zrobiliśmy, idzie sobie w niwecz, obraca się w niwecz. Więc no, to nie jest zdecydowanie dobra opcja, jeżeli chcielibyśmy coś takiego robić. Ja zdecydowanie polecam tworzenie plików Q, bo wtedy tylko importujemy sobie plik Q, importujemy plik audio i to działa. A plik Q stworzymy za pomocą
4: Q-mastera. A potem i tak kończy się tym, że nie można tego odtwarzać w USA.
1: Tak. To się zgadza.
4: O tym też powiemy.
1: O tym też powiemy, jakie to są cuda wianki i co tam się dzieje. Ale to wszystko po kolei.
4: Po kolei, dobrze. Na początek...
1: W ogóle gdzie można pobrać Q-Mastera? Pamiętasz?
4: Q-Master... Ha, org albo com.
1: Zdaje się, zobaczymy. Że org.
4: Mi się też coś kojarzy, że org. Program ma swoją wersję... Chyba nawet płatną, ale my będziemy korzystać z darmowej.
1: Z darmowej, tak.
4: Bo ma wszystko, co potrzeba.
1: Tak, i jest naprawdę całkiem fajnie dostępna.
4: Całkiem dostępna.
1: Jeszcze sobie Halo? Sprawdzę.
4: Słyszymy
1: jestem,
4: się?
1: Jestem, o. Tak, cały czas.
4: Coś mi internet na...
1: Qmaster.org. Qmaster.org. To jest strona, z której można pobrać program. W Readme napisali, że działa nawet z Windowsem 98.
4: Gdyby... No, trudno, żeby nie, jest taki prosty.
1: Tak, gdyby kogoś to interesowało w jakiś tam sposób.
4: Ja może uruchomię program Qmaster.
1: Uruchom, tym bardziej, że on nie wymaga instalacji nawet. To jest taki fajny, przenośny programik. Całość zawiera się w archiwum zip i tak naprawdę jest tam exec i kilka plików TXT. Tylko jeszcze dobrze. Możesz nam jakoś odsłuch tu zapewnić. O, świetnie.
4: Teraz jest.
1: Tak.
4: Jakaś pusta lista i parę pól edycji. To może... No i mamy listę. Artysta, tytuł. I długość.
1: Tak.
4: I widzisz, Michale, i tu jest na przykład length, a nie duration.
1: No tak.
4: I tu jest...
1: No ale, długość to tak naprawdę... Okej, okay, tak, bo on sobie to potem chyba wylicza jakoś sam.
4: Wylicza, no. Przejrzyjmy może menu. Nowy. Po prostu nowe okno. Brawo. Zdaje się, że z Maca to jest. No i wszystkie pliki. Tak. I tyle.
1: Tu zapisujemy.
4: Zapisz arkusz.
1: Zapisz jako.
4: Importuj. Tak. Szukaj we FreeDB. To jest znana zgrywającym płyty baza danych. Get from FreeDB. Jeżeli naprawdę wiemy, co robimy i znamy ID płyty we FreeDB, to możemy je wpisać. Tracklista zostanie pobrana. Scan MP3 file. I scan folder. Opcji scan folder nie testowałem.
1: Szczerze mówiąc, ja też nie, bo nie było mi to.
4: Ale będziemy ją mogli zaraz przetestować opcję Scan Folder.
1: Okej.
4: Okay. Menu edycja. Insert new track. Bardzo prosto, insertem.
1: Kopiuj, wklej, przesuń.
4: To jest fajne, zamień artystę z tytułem.
1: Tak.
4: W razie gdyby ktoś na przykład pomylił się i złą składnię plików w Q, znaczy w opisie samej płyty zastosował, to tu możemy...
1: Jednym kliknięciem zamykamy, zamieniamy. I jeszcze właściwości. Tam mieliśmy po drodze, które są na razie niedostępne, bo no bo jest
4: nic nie mamy.
1: Bo nic nie mamy.
4: Dobrze,
1: tak.
4: No to zrobimy.
1: I tu mamy

0: ale można. Jeżeli ktoś by tak zrobił, nie ma problemu, program sobie z tym poradzi. Bywa tak, że wielka płyta, pomimo tego, że jest plikiem 70-megabajtowym i pomimo tego, że metadane z reguły lądują, zdaje się, na początku według składni MP3, tak, chyba się nie pomyliłem, można zrobić tak, że metadane pomimo wszystko lądują pomiędzy. Z czym sobie paradoksalnie ładnie radzi na przykład Winamp. I słuchamy cały czas tej samej płyty, a Winamp w pasku tytułu wyświetla tytuł utworu, który faktycznie gra. To też Q-Masterowi pomaga, więc można tak wyszukać. Jeżeli to nie byłaby MP3, to on tu ma sobie bibliotekę i też wygrywa pliki.
1: I mamy start. 1% stan MP3-Weblog, stan MP3-Weblog, stan MP3-01DAT1, czy masz 11-2016 MP3-Orbi, czy WB, czy W1, tak progres 8%, abort, przycisk, 90%, 100%. Weblog, no zabrecie, data, sound, interest, file, ok, przycisk. No, nic nie znalazł.
0: Niestety, no.
1: Co było do przewidzenia?
0: Cóż ja mogę?
1: A zatem musimy wszystko robić ręcznie. I w tym celu.
0: W tym celu nie będę się posługiwał tracklistą do faktycznej audycji. Zrobię sobie na potrzeby audycji podziały między utworami w miejscach jakichś testowych. Acz takich, żeby to przypominało mniej więcej realne czasy między utworami. I to też będzie miało swój dalszy sens, bo potem pokażemy Państwu, jak liczyć czasy.
1: Tak, bo tu się przyda Excel.
0: Tu się przyda Excel. Zatem pomijam klawisz tak, aby móc nacisnąć insert. No na przykład co byśmy sobie wpisali?
1: Prowadzenie artysta. To był tytuł.
0: Tym samym, jako że audycja jest z Radia DHT,
1: Wprowadzenie.
0: Artystą staje się Radio DHT. Duration. Tu by default mamy wpisane 3 minuty.
1: W ogóle,
0: ciekawe dlaczego.
1: W ogóle pokaż, jak to wygląda, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Te duration jest...
2: 0300.
1: Właśnie. 03000. Czyli minuty,
0: przy czym
1: sekundy i setne.
0: Ramki. Właśnie nie. Ja to sobie doczytałem w readme. Można zmienić na setne. By default są ramki. Co więcej, to jest not recommended zmiana na setne.
1: Okej.
0: Okay. Także zmiana na setne jest not recommended. Ale jest to pole edycji. To nie jest ten tak zwany sys date time peak, czy jak to się tam ładnie nazywa. Czyli ja sobie mogę... Ale muszę sobie to wpisać.
1: Tak.
0: Kolejna rzecz. Ten program chce od nas duration, czyli czasu trwania pomiędzy utworami, a nie czasu trwania utworu.
1: Więc załóżmy, pierwszy niech ma tam powiedzmy, no te 7 minut, tak? Pierwszy element. Siedem.
0: I tu już jest bez tego zera.
1: Tak.
0: 7, bo on ma 7 minut.
1: Ale teraz dodajemy następny element.
0: Pierwsze wejście.
1: I teraz załóżmy, że to pierwsze wejście ma, powiedzmy, no nie wiem, 3,50 albo 5. Ale...
0: Nie, dobra, zrobimy czas od czapy.
1: Tak.
0: 4 minuty. 4,37. No i tu niestety jest głupia rzecz tycząca się tego programu. Nowo dodany utwór jest przed.
1: Przed. Trzeba przesunąć. I teraz dlaczego jest to problem i dlaczego jest kwestia liczenia tych czasów? No bo załóżmy, tu nie mamy w tym

0: programie żadnego odtwarzacza. Musimy sobie załadować taką audycję do przysłowiowego 19. Winampa i odsłuchiwać. I dajmy na to, odtwarzamy sobie, ok, pierwszy segment zawsze będzie prosty, bo mamy, dajmy na to, te 7 minut. Ale teraz, przesuwając do następnego, musimy zapamiętać, że ten drugi segment zaczyna się w, tam powiedzmy 7 minut 0 sekund.
1: 7.01.
0: Tak.
1: Tak, czy tam 7.0.
0: 7.0. Kończy się...
1: I kończy się w
0: 11.40. Ile to jest? I w tym tu z pomocą przychodzi nam Excel. Jeżeli ktoś nie ma Excela, to myślę, że może sobie spróbować skorzystać z LibreOffice'a. Bo powinno też się tam dać. Ja akurat liczyłem sobie to w Excelu. No chyba, że ktoś tak w pamięci chce, no to przecież nie zabronię. I jeżeli ktoś...
1: My tak zaczynaliśmy.
0: Tak, my tak zaczynaliśmy liczyć, ale bo w pewnym momencie ja stwierdziłem, że to jest bez sensu, trzeba użyć Excela do liczenia tego, bo można, ale po co zaśmiecać sobie tym pamięć. I teraz wpisujemy sobie do dwóch komórek. Do jednej komórki wpisujemy sobie ten czas dłuższy, czyli dajmy na to tam powiedzmy 11.40, na przykład wpisujemy sobie do komórki B2, do komórki A1 wpisujemy sobie czas początkowy, czyli 7.00, więc wpisujemy to w formacie 00:07:00. To wpisujemy sobie do A1, do A2 wpisujemy sobie 00:11:37?
1: 37, 37. No, niech będzie trudniej.
0: 37, tak. I teraz prosta formuła w komórce A3. Równa się A2 minus A1.
1: A1.
0: Tak, A2 minus A1. I w komórce A3 dostajemy, ile to ma minut,
1: czas,
0: ile to ma sekund. I to należy podać w tym polu, w drugim elemencie. Proste, proste.
1: Proste.
0: Tak. Tak się robi ręcznie, arkusze. Q.
1: Dyrektyw.
0: Tak. Trochę matematyki, na szczęście...
1: I człowiek się gubi.
0: Tak, na szczęście w miarę takiej prostej, drodzy państwo. Ale można. Można sobie z tym poradzić.
1: I takich utworów można dodawać tutaj mnóstwo, bo ten proces możemy powtarzać sobie w nieskończoność i liczyć, jeszcze raz liczyć. Podawać artystów, wykonawców. Teraz
0: tytuły.
1: Może uzupełnijmy... Tak, teraz może uzupełnijmy ogólną metryczkę. Standardowa lista 145 gatunków z ID3V1. Piszemy P i zobaczymy, co jest na P. A. Intryguje mnie, czym jest gatunek polskpunk, ale dobrze. I tyle.
0: Tak.
1: Mamy tak de facto do dyspozycji w tym programie, ale w tym momencie załóżmy, że potrzebujemy zastosować ten program do drugiego z wymienionych zastosowań, czyli mamy płytę, ale zapomnieliśmy ustawić, żeby wygenerował nam arkusz Q.
0: To wchodzimy, jak rozumiem, w import i...
1: Import search from FreeDB. Nie get from FreeDB, bo wtedy musimy ręcznie znać ID i gatunek i kategorię tej płyty. Tego szukamy, Michale. Jakieś propozycje?
0: Nie wiem, szczerze mówiąc nie mam jakiejś konkretnej płyty na myśli, więc jak coś wpadło ci do głowy, to wpisuj.
1: No to na przykład, nie wiem. Search, dajemy. Byłam lalką, bez diakrytyków, on nie lubi diakrytyków, to już zauważyłem.
0: O,
1: bez problemu.
0: Znalazł.
1: I teraz, w tym oknie nie ma żadnego okeja. Jak tu dodać? Szczerze mówiąc, nie testowałem tego z NVDA. Z DOS-em patent na to jest bardzo prosty. Przywołuję sobie kursor do tej listy
0: i klikam. No tak.
1: A zatem Double Click. I działa.
0: I działa. I załadowało nam się.
1: I tutaj on pokazuje length. Tu nie pokazuje duration.
0: Tak. Tu jest dokładnie
1: pokazane. Tu pokazuje 2.38.
0: Tak, tak. No i zresztą w tych naszych plikach, które opisywaliśmy, w tych naszych elementach też.
1: Też pokazywał.
0: Też. Tak, tylko my najpierw musimy sobie to policzyć. Bo tam zresztą przecież też wpisujemy długość tego nagrania, tylko...
1: Długość,
0: tylko,
1: tak,
0: tak. Tylko bazujemy na czasach na przykład z Winampa. I wtedy, i dlatego musimy sobie liczyć.
1: Tak, bo on nie chce względem całego pliku, on nie chce, że 27.15,
0: no, tylko
1: chce, że 3.58.
0: Dokładnie, no bo to jest następny utwór, to co go obchodzi, ile ma cały plik.
1: Dokładnie. Z takich kluczowych funkcji, no to w zasadzie chyba tyle, któraś z funkcji jeszcze się zainteresowała mnie, ale tak...
0: Nie, szczerze powiedziawszy, bo tak naprawdę ten program był mi potrzebny do tego przede wszystkim.
1: Tylko po to, więc po prostu pozostaje kwestia systematyczności i dobrego uzupełnienia pól,
0: tak.
1: A wszystko powinno pójść już zgodnie z planem, tak jak tego byśmy oczekiwali.
0: Dokładnie i wiadomo, raczej będzie to rzadkość, że będzie trzeba skorzystać z czegoś takiego, z takiego narzędzia i z takiego rozwiązania. Natomiast no fakt jest faktem,
1: ale
0: że...
1: Ale na przykład dla tych, którzy chcą wrzucać swoje miksy na Mixcloud...
0: To się może
1: nie
0: przydać.
1: Nie mają innego za bardzo jakby środka, żeby to zrobić, a w szczególności im się zawiesza przeglądarka w połowie na przykład.
0: Dokładnie.
1: Bo miks jest dość długi. A no powiedzmy sobie szczerze, ten interfejs nie wygląda przyjaźnie. Po
0: nie,
1: prostu.
0: Nie, on nie wygląda on przyjaźnie, taki... on jest dość mocno przeładowany różnymi interaktywnymi skryptami, które gdzieś tam jeszcze w tle się odświeżają, coś chcą robić, coś sprawdzać i to po prostu działa źle. No a chcemy być jednak gdzieś tam działać zgodnie z prawem, więc to jest jedyny serwis, za pomocą którego możemy naszą własną twórczość chronioną prawem autorskim gdzieś tam wstawiać.
1: Publikować.
0: Tak, publikować. Jeszcze mieliśmy powiedzieć o tym, o DMCA i o Mixcloudzie. I
1: tak.
0: Myślę, że to warto o tym napomknąć. Niestety...
1: Śmiech szczery mnie ogarnia zawsze, jak na ten temat schodzi.
0: Tak. Co to jest w ogóle DMCA?
1: A to jest ten tak zwany Digital Millennium Copyright Act, czyli ustawa o ochronie praw autorskich amerykańska, która obejmuje de facto cały świat swoim dość szerokim zasięgiem. Znaczy echem odbija się na całym świecie. O, może tak.
0: Tak, no bo Stany Zjednoczone...
1: Bo tyczy się.
0: Tak, to
1: tyczy się tylko
0: Stanów.
1: Ameryki, o tyle każdy serwis, chcąc jakkolwiek spokojnie działać, musi być jakkolwiek zgodny z tym, że...
0: Bo nigdy nie wiadomo, kiedy prawnicy ze Stanów zapukają do bram serwisu.
1: Tak.
0: Tak. I... Jednym z wymogów jest to, żeby na przykład nie publikować, albo żeby stacje radiowe nie emitowały, ilu tam? Trzech utworów.
1: Więcej niż trzech
0: utworów tego samego wykonawcy.
1: W godzinie tego samego artysty lub z tej samej płyty i to jest najciekawsze.
0: Tak. I w tym momencie...
1: W Ameryce nie ma płytowych audycji takich.
0: Jak na przykład w Polsce. Teraz ostatnio wieczór płytowy reaktywowali w polskim radiu. W Ameryce, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej to by nie przeszło. Nie ma mowy. Też na przykład według DMCA nie można zapowiadać zbyt szczegółowo, jakie utwory pojawią się za czas
1: w przyszłości.
0: Tak, w przyszłości. Też to jest niedopuszczalne. No i teraz zauważyliście zapewne, że artystę wpisywaliśmy zawsze Radio DHT. No, coś tam wpisać trzeba, ale to jest artysta. I teraz...
1: A trzeba zrobić wejście. Tak. Bo jest to audycja słowno-muzyczna, nie jest głównie muzyczna, tylko była to audycja słowno-muzyczna.
0: Tak.
1: No to opisaliśmy, jak należy, że artystą jest...
0: Radio DHT.
1: Zdaje się Radio DHT.
0: albo na przykład nasz prowadzący jakiś.
1: Prowadzący, tak. Tak.
0: No i teraz ja, wrzucając akurat audycję kolegi Dariusza Marchewki, który tu już zresztą w Tyfloradiu również się zaprezentował swego czasu, w audycji o kotach chociażby, albo o kawie, ma jeszcze z pewnością dalekosiężne plany w kwestii kolejnych swoich audycji. Natomiast jako, chcąc zrobić prawidłowy opis tej playlisty, wpisałem jako autora wszystkich wejść Dariusz Marchewka.
1: Dariusz Marchewka, no.
0: No i okazało się, że zrobiłem źle, bo Mixcloud wyświetlił mi komunikat, że na terenie Stanów Zjednoczonych ta audycja może się nie odtwarzać, gdyż za dużo jest tu utworów tego samego artysty. No, także do...
1: Darku, musisz mniej mówić.
0: Tak. Chociaż trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. I to jest kwestia znowu dostępnościowa. Bo jeżeli uzupełnialibyśmy to tak standardowo w oparciu o Mixcloud, to na Mixcloudzie mamy...
1: interfejs, który się tak zawiesza.
0: Tak, i o ten interfejs, który się tak zawiesza, to mamy tam tak zwane chapters. I te rozdziały jakby... to są rzeczy, które mogą być rzeczami słownymi. Tam nie wpisuje się artysty. Tam można sobie wpisać wejście pierwsze na przykład, no i czas tego wejścia pierwszego, wejście drugie i tak dalej, i tak dalej. Niestety, jeżeli...
1: I wtedy?
0: Tak, i wtedy nie ma z tym problemu. Nie obowiązuje. Ale jeżeli robimy opis naszej playlisty przez plik Q, no to niestety, ale tak się nie da.
1: Ja mam jeszcze jeden pomysł. Możemy to potem przetestować, Michale, na już poza jakby anteną na jakiejś audycji. Bo przecież teoretycznie czysto format Q nie musi mieć artysty. Przejdzie track, który nie ma opisanego artysty?
0: Nie wiem, nie sprawdzałem.
1: Tego nie sprawdziliśmy.
0: Nie sprawdzałem tego, szczerze powiedziawszy. Więc ciężko.
1: Może to jest, może to jest droga.
0: Być może, nie wiem. Nie sprawdzałem, nie kombinowałem, bo chciałem po prostu opublikować te jakieś tam kolejne
1: audycje.
0: Materiały. Tak, w końcu, bo dość mocno się zirytowałem tym, tak oględnie mówiąc, że zawiesił mi się kolejny raz Mixcloud w przeglądarce. Więc aplikacja QMaster okazała się bardzo dobrym zrządzeniem
1: pomocna.
0: Losu.
1: Pomocna.
0: Tak, i bardzo pomocna. Tak. I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o te aplikacje. Jeszcze może pokaż, jak zapisać ten nasz plik Q.
1: Już nie ma problemu.
0: I znowu...
1: Nie,
0: prosimy
1: tu.
0: O...
1: Zły przycisk.
0: A zły przycisk.
1: Save as.
0: I tyle.
1: Ten format muszę zobaczyć, na czym on dokładnie polega. No to jest...
0: Tak, ale standardowo...
1: Zapisać, to jest standardowe okienko Windowsa. I nie ma w ogóle problemu, to jest po prostu save as.
0: Dokładnie, zapisujemy.
1: On w tym wypadku powiedział mi, że Krystyna Sienkiewicz kiedyś była mlanką, no bo taką tracklistę wczytałem z FreeDB. Oczywiście mogę jej zrobić Ctrl Z chyba, zaraz zobaczymy. Nie mogę jej zrobić Ctrl Z. Czyli niestety w tym programie, jeżeli się pomyliliśmy, cześć jak czapka. Usuwamy utwór, dodajemy jeszcze raz. Lub wchodzimy w properties i edytujemy.
0: Tak, i tam
1: czas,
0: można to edytować, więc to nie jest jeszcze dramat, jeżeli rzeczywiście
1: tak,
0: coś,
1: ale jeżeli,
0: coś tam namieszamy.
1: Jeżeli załadowaliśmy tracklistę,
0: no to tak, jeżeli załadowaliśmy tracklistę,
1: no to...
0: a nie zapisaliśmy jej, to jest problem.
1: Tu nie ma undo.
0: Nie ma, więc trzeba uważać, co się robi. Oczywiście jeszcze tak powiedzmy, są inne programy do edycji plików Q. To jest tak, znowu, że potrzeba jest matką wynalazków tak naprawdę. Wcześniej nikt się za tym nie rozglądał jakoś specjalnie, bo nie było to potrzebne, a jak zaczęliśmy szukać, to na dzień dobry się pojawiły dwa programy. QMaster i jeszcze jeden, pamiętasz nazwę?
1: Q czy jakoś tak.
0: Tak, ale ten drugi był niedostępny w ogóle. Znaczy, coś zrobić się dało, ale...
1: Nie,
0: ale był
1: on,
0: strasznie,
1: on był całkiem,
0: ale był strasznie
1: on był całkiem dostępny, tylko był nieintuicyjny. On ma na przykład właśnie sporo opcji poświęconych tym trackom z danymi.
0: No
1: że
0: tak.
1: Tam można sobie ładnie obrazy przeedytowywać.
0: Tak, ale na przykład miał nieopisane...
1: rozmiar sektora danych, rozmiar czegoś, ale ja tam nie wiedziałem, jak dodać plik.
0: Ale miał nieopisane przyciski chociażby.
1: Przyciski.
0: Przy wychodzeniu z aplikacji, kiedy pojawiało się okno, czy zapisać zmiany, to było...
1: Yes, no i przycisk, przycisk.
0: Tak, były trzy przyciski, yes, no, cancel, tylko który był
1: yes,
0: który,
1: no, cancel. Ten... Mhm.
0: Chociaż paradoksalnie... No,
1: z paradoksalnie, można domyślić się, że...
0: Ale słuchaj, paradoksalnie tam działały literki, działały skróty, bo jak nacisnąłem tam N, to się zamknęło. A czytnik ekranu nie informował w ogóle, że to jest przycisk no albo nie. Chyba, że to jakimiś dziwnymi znaczkami tam było opisane. Też możliwe.
1: Nie, puste przyciski.
0: Aha.
1: Na linijce pamiętam.
0: Okej.
1: Okay. Puste, nieoetykietowane przyciski.
0: No w każdym razie tak działa program QMaster. Nie wiem, czy coś jeszcze więcej możemy dodać na jego temat.
1: No właśnie chyba tak sobie.
0: Też tak myślę.
1: On tam z poziomu myszki w miarę dodawania pokazuje total duration, on pokazuje właśnie te długości artystów i wykonawców spod listy. De facto tylko total duration to jest rzecz, która się zmienia, jest spod myszki, czyli ile nam w sumie już zajmie ta nasza płyta bądź dzieło, które tworzymy.
0: Tak.
1: Do którego tworzymy arkusz, nie? Czyli ile już dodaliśmy.
0: Więc wystarczy sobie po prostu to sprawdzać i kontrolować z czasem, chociażby z Winampa, czy tam wszystko jest w porządku, czy jest to opisane dobrze. I zazwyczaj będzie dobrze. Tam. Też no, jeżeli tworzymy taki plik na potrzeby serwisu Mixcloud, to też pamiętajmy, że no, nie musi to być aż tak bardzo precyzyjne. Jeżeli się pomylimy tam o pół sekundy, to tragedii nie ma, to nic się nie stanie.
1: Ja zaokrąglam zawsze do 3 sekund.
0: No, chociażby. Więc spokojnie. Wiadomo, jeżeli edytowalibyśmy plik, no taki podział
1: płyty,
0: to już wtedy warto, żeby te dane były zdecydowanie bardziej precyzyjne. No ale jeżeli tworzymy to właśnie na potrzeby Mixclouda, to nie ma problemu. Można w ten sposób. QMaster. Aplikacja do pobrania ze strony qmaster.org, qmaster.org. Można sobie pobrać, można jej używać. Jest za darmo. Zatem polecamy, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. A na dziś dziękujemy za uwagę.
1: Dziękujemy.
0: Tak, do usłyszenia. A
1: do
0: program
1: usłyszenia.
0: Dla was prowadzili. Dziś bardzo krótki program, bo nam zarzucają, że tyflo podcasty są przegadane. No to proszę bardzo, dziś taki krótszy. Patryk Faliszewski
1: i Michał Dziwisz.
0: Tylko na odwrót.
1: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry wszystkim, Tomasz Twarek z tej strony. Witam w kolejnym podcaście. Przez jakiś czas ich nie było, natomiast pojawiło się troszkę rzeczy, które można zaprezentować i myślę, że jest najlepszy czas na to, żeby jednak pokazać różne nowości, jeśli chodzi o scenę gier audio. I chciałbym zacząć od podcastu, na którym poruszę ostatnio wydany tytuł. Jest to tytuł dość ciekawy w zasadzie. Został on wydany całkiem niedawno temu, bo o ile się dobrze orientuję, ile pamiętam, to jest wrzesień i nazywa się A Blind Legend. Jest to gra od francuskich twórców Dovino, który można było wesprzeć na kampanii crowdfundingowej, co zresztą uczyniłem, dlatego też miałem dostęp do wersji beta i tak dalej. Ucieszy was pewnie informacja, że gra jest darmowa. Tak, bo jest za darmo i ukazała się na dwie platformy. Ukazała się na iOS-a i na Androida. Wersja tak naprawdę i na Androida i na iOS-a to jest zupełnie to samo. Ma to troszkę jednak wymagania, więc nie bardzo jestem w stanie powiedzieć co do telefonów z Androidem. Natomiast wiem, że jeśli chodzi o wersję iOS, to tutaj najlepiej jednak zaopatrzyć się w dość dobry dość dobre urządzenie. Ja gram na iPhone 5S i tutaj już wszystko chodzi idealnie, więc myślę, że od iPhone'a 5 w górę no już nie będzie problemów. 4S słyszałem, że chodzi, natomiast są tam jakieś problemy. Co prawda nie wiem, jak to się w końcu rozwiązało ostatecznie, natomiast no gdzieś słyszałem, że się takie problemy pojawiają. Gra jest tak naprawdę nazywana tak gatunkowo hack and slash, taki adventure hack and slash, chociaż tam adventure może z reguły na to, chociaż można nazwać, że jest to gra, w której jednak jest opowieść konkretna. Gra jest oczywiście tylko w audio, jest w dwóch językach, jest po francusku i po angielsku. Przy pobieraniu gry ze sklepu i odpaleniu jej mamy po prostu wybór, jaki język chcemy używać i w tym momencie pobiera się data files, czyli wszystkie pliki odpowiedzialne za język. Voice acting, który jest w tej grze, jest całkiem dobry, naprawdę. Gra jest binauralna, więc od razu wszystkich, którzy słuchają tego podcasta używając głośników, no jednak w tym momencie zachęcam, żeby podpięli słuchawki i je założyli, gdyż jest to bardzo wymagane. Inaczej, no niestety, ani odsłuch tego podcastu nie będzie miał efektu, ani sama rozgrywka bez słuchawek zupełnie jest niemożliwa. Jako, że jest to dźwięk binauralny, czyli 3D, no tak to można nazwać, dźwięk tak naprawdę wokół głowy, i to jest bardzo istotne przy samej rozgrywce. Zaraz oczywiście odpalę grę i powiem trochę więcej, jak to wygląda. Natomiast ja tutaj no, na szczęście będę mógł zginąć kilka razy i nie będzie problemu. Gra jest za darmo, natomiast są tak zwane IAP, czyli in-app purchases. No niestety gry to stosują, ja trochę tego nie uznaję, no ale mimo wszystko nie jest to aż takie upierdliwe jak w przypadku niektórych gier. I tak naprawdę możemy kupić tylko jedną rzecz, czyli życia. Standardowo mamy ich 5 i jeśli zginiemy, kolejne życie się ładuje, powiedzmy, w 20 minut. Nie jest to czasami zbyt fajne, kiedy gra wymusza na nas coś takiego i to jest w zasadzie jej wadą. Jedną z niewielu, tak naprawdę. No ale nie wszystkim to się musi podobać. Ja mam Unlimited Lives, mam nieskończoną ilość żyć, tylko dlatego, że byłem wspierającym na kampanii. Przejdźmy może w takim razie do gry. Klikamy sobie na Blind Legend.
4: Duino. France Culture.
3: Tu oczywiście loga.
4: Present. A Blind Legend.
3: Tutaj niepotrzebne są. Niepotrzebny jest voiceover.
4: Loading.
3: Wczytuję.
4: Welcome to A Blind Legend. Main menu. Start the navigation now by tapping twice on the screen.
3: Okej, dostaliśmy taką informację, że by nacisnąć dwa razy na ekran.
4: Continue. To go back to the main menu from the game, slide two fingers to the right. You cannot go back to the main menu during a fight.
3: Mhm. Okej, dostaliśmy informację continue, że można kontynuować grę, natomiast ja zacznę tutaj nową grę od samego początku. Oczywiście ta kolejna informacja, że dwoma palcami przesunięcie w prawo spowoduje wyjście do głównego menu, nawet podczas walki. No, oczywiście tutaj jest to niewskazane w momencie, kiedy już przeszliśmy kawałek, chociaż te sceny, bo ta gra jest podzielona na sceny, nie są specjalnie krótkie. Znaczy długie, chciałem powiedzieć. Nie są specjalnie długie. Więc
4: new game.
3: Mamy new game, to rozpoczyna nową grę.
4: Select a scene.
3: Select a scene. To jest możliwe tylko w momencie, kiedy już przeszliśmy chociaż jedną i to się pojawia. Na samym starcie nie mamy tej opcji.
4: Options.
3: Options, no wiadomo, to są ustawienia, zajrzyjmy.
4: Option, main volume.
3: Main volume, czyli główna głośność gry.
4: Desactivate vibrations.
3: Desactivate vibrations, no, żeby wyłączyć wibracje podczas gry, bo też są.
4: Desactivate screen display.
3: Desactivate screen display. Prawdopodobnie jest coś na ekranie, chociaż nie wiem, ale można to wyłączyć.
4: Main volume.
3: Main volume, czyli w zasadzie tyle. Więc wychodzimy do menu poprzedniego. I wychodziło się do tego menu.
4: Options.
3: Przesuwając palec w górę, dobra. Bo w lewo i w prawo przesuwamy się po opcjach, robiąc fliki. Stukamy dwa razy, żeby aktywować, a palec w górę wychodzi do poprzedniego menu.
4: Purchase lives.
3: Purchase lives.
4: If you are blind, let someone help you.
3: If you are blind, let someone help you. Tak, no bo tutaj na Androidzie to chyba, nie wiem, nie wiem jak to działa na Androidzie, na iOSie oczywiście tu jest przekierowanie, można kupić sobie życia spokojnie, nie jest to problem. Tutaj oczywiście voiceover jest potrzebny. Już? Natomiast on może być włączony podczas rozgrywki, nic się takiego nie stanie. Ja mam 5 lives i myślę, że to się nie zmienia w ogóle, nawet jak mam unlimited.
4: Credits.
3: Credits. No tutaj, czyli takie informacje, kto stworzył grę i tak dalej.
4: Quit.
3: Quit, czyli wyjście z gry. No to jest jakby oczywiste. Dobra, więc w takim razie zaczynamy nową grę.
4: New game.
3: New game. Okej. I chyba jeszcze jest możliwość...
4: New game.
3: A, ona powtarza po jakimś czasie. A nie, jak się raz naciśnie na ekran, to wtedy powtarza opcję. No więc klikamy dwa razy i...
4: Do you really want to restart from the beginning? This will erase your current save. Tap twice to confirm. Otherwise, slide quickly upwards.
3: Żeby potwierdzić, stukamy dwa razy, żeby... anulować, przesuwamy palec w górę. Ale my potwierdzamy...
4: Loading.
3: Wczytywanie. No dobra. No to zaczynamy w takim razie przygodę.

0: You embody Edward Blake, the famous blind knight, and you will be guided by your daughter Louise. To move, put your finger on the screen, then slide it slowly upwards. You will keep moving as long as you hold your finger on the screen. It's your turn.
1: I dowiedzieliśmy się, jak się poruszać. Jesteśmy... Ach, no tak, będzie mi powtarzać. Jesteśmy w ciele Edwarda Blake'a. Edward Blake jest rycerzem. I zaraz się dowiemy, co dalej. Dobra, przesuwam palec w górę, żeby iść. Mogę przesunąć palec bardzo delikatnie, żeby się poruszać powoli. A mogę troszkę pociągnąć palec do góry.
0: You know how to move. You can vary your speed by sliding your finger further on the screen. It's your time to play.
1: Teraz przesuwam palec wyżej ekranu i będę biegł.
0: To rotate on yourself, put your finger on the screen, then slide it right or left while holding it on the screen. You will keep on turning as long as you hold your finger on the screen. It's your turn.
1: Właśnie się obracam.
0: Good. By turning like this you can change direction while you move, guided by the sounds you hear. Anytime you need Louise to tell you how to reach her, tap once on the screen. It's your time to play.
1: Czyli naciskam raz na ekran i córeczka Louise powie mi, gdzie jest.
0: Anytime you need Louise to tell you how to reach her, tap once on the screen.
1: I właśnie mówi, że jest po lewej. Straight ahead, możemy biec.
2: All right.
0: Each time you reach your daughter, she will tell you and leave towards the next destination. It's your turn.
2: Come, father. Let's go and join mother at the village square. This way.
1: No i jesteśmy w wiosce. Idziemy za Louise.
0: Whenever you hear this sound, an important scene is about to happen.
1: Ten dźwięk oznacza scenę, która się ma wydarzyć. I bardzo ważną scenę.
3: What's that?
2: The king's gun.
3: Take her.
2: Don't touch me. Let me go.
3: Caroline.
2: Mother.
3: Where is the cripple?
4: I don't know.
3: In the name of Thorpe, speak or I'll cut you open.
4: Please, I beg of you.
3: Find Blake.
5: Lord Blake. They are looking for you. You cannot stay here. You must hide. Miss Louise, take your father to the courtyard.
2: There are too many of them, father. Come.
0: Whenever you hear this sound, it's your turn to play.
1: Czyli ten dźwięk oznacza, że możemy iść. Kury. O, jakaś scena.
3: Sir, we've got Blake's wife.
6: Perfect. Lord Stilton.
2: Bastards, filth! Release me or he'll kill you!
3: Silence. Let's go. I'm a crippled boss. We'll get him later. The king is awaiting his prisoner. Come on!
2: Mother, no!
6: Dogs. I'll cut your throats one by one.
1: I pierwsza scena za nami. Taka treningowa scena, w której można się nauczyć właśnie podstaw rozgrywki. Takich naprawdę podstaw. Zaraz przejdziemy dalej, w następnej scenie. Więc wszystko przed nami. Oczywiście całej gry wam nie pokażę, żeby nie psuć wszystkiego, ale jednak jakiś fragment na pewno.
7: Sir Blake, My father has finished your sword. It's at the forge.
2: You're really close. Let's go!
8: Your sword, Lord Blake. May she protect you from this mad king.
0: To draw out or put away your sword, tap twice on the screen. To draw out or put away your sword, tap twice on the
1: screen. Uczą nas, jak wyciągać, jak dobywać broń i ją chować, więc uderzamy dwa razy na ekran.
0: You can't move with your sword in your hand. Your heartbeat reflects your health. The more you get hit, the more it speeds up.
1: Czy nie mogę się ruszać podczas tego, kiedy mam wyjęty miecz?
0: Once the action is done, Blake automatically puts away his sword.
1: I bicie serca oznacza to, ile mam energii. Kiedy kończy się dana akcja, Blake automatycznie chowa miecz.
9: Flee, my lord, and stay off the roads.
10: Thank you. Get your things, Louise. We're going to free your mother.
1: Idziemy ratować mamę i wyruszamy. No i to serce, które tam słychać, jak wyciągniemy miecz, oczywiście oznacza to, ile mamy zdrowia. Im bardziej dostaniemy, tym ono bije szybciej. To jest wczytywanie, troszkę to trwa, ale...
10: We must cross the plain to reach the forest and enter into Thork's kingdom. Hurry up! The storm is close.
2: Let's go!
1: No to biegniemy. Burza się zbliża.
10: Stand back.
0: To draw out or put away your sword, tap twice on the screen.
1: Dobra, wyciągam miecz, bo tu mamy coś na drodze.
0: To slice an obstacle in front of you, slide quickly your finger upwards.
1: Czyli żeby uderzać, machać mieczem i zniszczyć przeszkodę przede mną, musimy palcem przesunąć w górę. Okej.
10: We need a shelter. Can you see anything?
1: Jest jaskinia. Musimy się schować w jaskini przed deszczem. Okej, i jesteśmy w jaskini. Czyli kolejna scena. Jak widzicie, te sceny są dość krótkie. One oczywiście czasami zdarzają się dłuższe i na początku są... Chociaż no to jest bardzo różnie w sumie. Ciężko stwierdzić, czy one są coraz dłuższe. Natomiast... Okej. Okay, jesteśmy w jaskini.
10: Hide, Louise! Quickly!
0: When the enemy growls in an aggressive way, slide quickly your finger in his direction to strike him. Do not hit too soon or too late. Wait for the right moment.
1: On teraz będzie wydawał dźwięki, muszę go w tym momencie uderzyć. Właśnie nie uderzyłem i on mnie zaatakował. Teraz spróbuję. O! Dostał.
0: To block with your shield, pinch the screen. You will remain protected as long as your fingers pinch the screen. While you're protected, analyze the enemy's behavior to hit him at the right moment.
1: Mogę użyć tarczy. Przesuwanie dwóch palców, jeden w górę, drugi w dół. I teraz mam tarczę i mogę tak naprawdę przeanalizować jego ruch. Kiedy mogę go uderzyć? Przeciwnicy teraz są łatwi, więc mogę oczywiście trzymać tak długo jak chcę. Ale wiem, kiedy mniej więcej atakuje. I teraz puszczam. puściłem akurat wtedy. No właśnie, też tak. Dostał.

0: Już serce bije szybciej troszkę. Umarł!
1: Father, are you injured?
2: No, no. It's all right. We must sleep now. We have a long
0: journey. Tak, przespijcie się, oczywiście. Loading. Długa podróż przed nami. Oczywiście. I kolejna scena, piąta bodajże. No, i tu już się powoli robi ciekawie.
2: Let's go, Louise. Can you see the forest in the distance?
1: Yes, father.
0: Teraz las.
2: More fucking soldiers.
0: Tak, zapomniałem ostrzec. W tej grze są słowa wulgarne, więc tutaj... Teraz ukrywamy się w wodzie. Róg oczywiście ścigają nas.
2: They've gone. Let's go.
3: Well, look here, a cripple and his brat.
2: Keep moving, mercenaries.
4: Gladly, old cripple. Hand over your girl first.
5: And the girl?
1: Let me go!
2: Let her go, scum!
4: Who are you calling scum, cripple? Why don't you come here? Let me slice you.
0: No to się... During a fight, try to determine the position of your enemy. Z której strony atakuje? You can hear them on the right, the left, po lawej, po prawej, middle. Albo po środku, czyli przede mną. Attack, slide quickly your finger in his direction to strike him. Czyli tak jak z poprzednim potworem. Nie uderz ani za późno, ani za wcześno. Za wcześnie. Poczekaj na dobry moment.
4: Somebody's gonna die today, die today, die today. Somebody's gonna die today, and it isn't me, you ugly bastard.
0: Zaczynamy trochę oddychać szybciej, bo dostaliśmy raz. Oczywiście później są trudniejsi.
2: Let her go, scum!
4: Get out of here, scum!
2: Don't let me see around.
0: No i uciekł. Został jeden.
1: What is it?
2: On the other side of the forest resides one of the seven guardians of Thork's kingdom. They call him the Brain Eater.
1: The Brain Eater?
0: Pożeracz mózgów. Loading. Jak widać na osiedlu przezywają go w taki sposób. Czyli jak widzicie, robi się trochę bardziej intensywnie. Oczywiście jeszcze troszkę rzeczy przed nami, różnych rzeczy.
1: Father, it's so cold.
2: It's the Whispering Wood. The entrance to Thork's kingdom.
0: Szepczący
2: Stay
0: las.
2: Stay close to me, Louise. At all times. Look out!
1: The horse is injured, father. We must help it.
0: A i pobiegła
2: Louise,
0: do niego.
2: No! Come back!
1: Wait, don't run. There.
0: No idziemy do niej, bo poszła do konia.
2: Never disobey me again. Do you understand?
0: Ale dostała od ojca.
2: Stay close to me this time.
6: An enemy can change his position during a fight.
0: Uciekły.
1: I'm sorry, father. I was careless.
2: The king is looking for us, Louise. If he finds us, we're dead.
0: No i głupio zrobiła, no. Konie bardzo dobre, miłe zwierzęta, ale jednak, no, w takich momentach trzeba się interesować nieco czym innym. No i niestety. Ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Także nie ma problemu. Więc teraz będzie chyba ciekawie. Bo teraz będzie Endless Run. O ile dobrze pamiętam.

0: It's straight ahead.
1: A, nie, jeszcze nie. Koń idzie za nami. Chronił się. Umarł. Ale następny. Była taka gra, którą ostatnio pokazywałem jakiś czas temu. Nazywała się The Blind Swordsman. I tutaj działa to troszkę podobnie. Troszeczkę. O, i niestety, ale to się czasami zdarza, że dzwonią do mnie telefony. Przepraszam bardzo. O, sparował uderzenie.
2: There are too many of them. Quick, Louise, get in the saddle.
1: Na siodło, czyli jedziemy konno w tym momencie. Nie ma sprawy. Także, jak widzicie, robi się intensywniej. Aczkolwiek jeszcze prosto. Na pewno... O! I teraz... Jedziemy na koniu. Ona będzie mówić, w którą stronę mamy robić uniki. A, źle. I przesuwamy palec w górę, żeby... Przeszliśmy to. Taki bardzo zręcznościowy segment. Ucieczka konno po prostu i unikanie różnych rzeczy. To się nazywa taki endless running, w którym podczas którego robi się właśnie tego typu manewry. No więc taka cała, całkiem niezła niespodzianka i takie fajne, coś nowego. Prócz machania żelazem oczywiście, bo zaraz wrócimy do machania żelazem i to już konkretnie. Zresztą zaraz zobaczycie.

0: I pierwszy taki, powiedzmy, boss przed nami.
1: Tell me what you see.
2: We are on a bridge, surrounded by fog, and there is a deep ravine beneath us. I'm scared. Is there really no other way, Father?
3: There!
2: Across the bridge!
3: Come closer! Miserable wretch!
1: Go and hide, Louise!
0: No to walczymy z nim. Idę do niego. O, on ma niezłą broń.
4: To protect yourself, pinch the screen. You can repel his attack with your shield by discarding your fingers on the screen right before the impact. If you succeed, the enemy will be destabilized and you will be able to hit him few times in a row.
0: Dobra, zaraz wam powiem, o co chodzi. O, dobra, nie zablokowałem. Mogę teraz puścić blok w odpowiednim momencie i wtedy mogę, że tak powiem, wytrącić go z równowagi. W tym momencie będę mógł mu zrobić tak zwane combo. To był błąd. Ćwiczę. No i właśnie umarłem, ale to zrobiłem specjalnie, żeby wam pokazać to combo. No, oczywiście mam życia, więc tutaj mogę sobie na to pozwolić. To trzeba po prostu wyczuć. I na każdego przeciwnika, na każdy atak działa to po prostu zupełnie inaczej. Zaraz to spróbuję zrobić. Nie będę tutaj też stał, jakby, no nie da się niestety przerywać tych cutscenek, a nie będę tutaj też jakby poświęcał temu zbyt wiele czasu, żeby tutaj nie stać w jednym miejscu, natomiast chciałbym wam pokazać jednak, jak działa ten system. Zwłaszcza, że on się niejednokrotnie bardzo przydaje i no jesteśmy w stanie zadać większe obrażenia w dość szybszym tempie silniejszym przeciwnikom i to jest bardzo przydatna umiejętność. Jeszcze nie powiem wam, że byłem przy samym końcu tej gry i w sumie zacząłem od nowa, ale nie, myślę, że przejdę ją niedługo. Muszę znaleźć na to czas i tak dalej. Ostatnio też z tym różnie bywa. Tak, Louise pójdzie się ukryć. A my do niego podejdziemy.
4: To protect yourself, pinch the screen. You can repel his attack with your shield by discarding your fingers on the screen right before the impact. If you succeed, the enemy will be destabilized and you will be able to hit him few times in a row.

0: To jest nie połowa gry, chyba nawet jeszcze, z tego co dobrze pamiętam. Także...
1: Caroline.
2: It's all right, father.
1: Louise. Where are we? And the brain eater?
2: You killed him. These fishermen saved you. We have been in their village for 2 days.
1: 2 days?
0: Jesteśmy w jakiejś wiosce. 2 dni. Ktoś nas uratował. Musimy wrócić na drogę.
1: We have to cross the ice mountains and the dry lands to reach the sea.
0: Musimy przejść przez góry.
1: It's the only chance to reach Thork Citadel without being seen.
2: This way, father. The ice mountains are...
0: Jesteśmy w wiosce. Dzieci skaczą z mostu do wody.
2: Father, no! It's too big and too dangerous.
1: These people saved me.
0: Ci ludzie mnie uratowali.
1: What kind of man would I be to flee?
0: Jakim byłbym mężczyzną, gdybym uciekł? Dobra, idziemy do tego całego. Idziemy do niego. Ludzie, oczywiście panika tutaj. Fajnie, bo to miasto, te miejsca jakoś gdzieś tam żyją sobie. Chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź.
1: Come on then, beast.
3: To protect yourself, pinch the screen. You can repel his attack with your shield by discarding your fingers on the screen right before the impact. If you succeed, the enemy will be destabilized and you will be able to hit him few times in a row.

0: Umarł. Zabiliśmy go. Padł. Proszę bardzo.
1: How can I thank you, brave knight? This monster has slaughtered my people for many moons. Nobody has ever been able to defeat it. Who are you?
2: My name is Edward Blake.
3: The blind knight.
2: And this is Louise, my daughter. We must cross the kingdom to free my wife. Thork is holding her captive.
1: Your journey will be dangerous, my friend. In the mountains, beware the marauder. No man has ever survived his archer's poisoned arrows. Bring them furs and food.
4: The king's guards!
2: They're chasing us like hounds. Let's go, Louise.
0: Dobra. I to byłoby na tyle. I to byłoby na tyle. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że gra wszystkim się jednak spodoba. Będzie się wam w nią przyjemnie grało. To był dopiero oczywiście jakiś kawałek tej przygody, więc jeszcze wszystko

0: przed wami, trudniej również będzie. Naprawdę warto pobrać, warto sobie pograć i sprawdzić. Gra jeszcze raz, dla przypomnienia, nazywa się A Blind Legend. Jest do nabycia w App Store i na Androida w Google Store, jeśli ktoś tak nazywa. Czy tam Play Store, nie pamiętam. Nie mam Androida, więc gdzieś tam dokładna nazwa jakoś mi wyleciała, ale ci, którzy mają Androida, będą wiedzieć, o co chodzi. Generalnie w sklepie. Jak mówiłem, jest za darmo, więc spróbować zawsze możecie. Jeśli się oczywiście podoba, to bardzo polecam. Gra jest naprawdę niezła. Co do jakichś jej wad, jeszcze mógłbym się przyczepić tego, że sterowanie nie zawsze odpowiada na nasze ruchy tak, jakbyśmy tego chcieli. No niestety tutaj to jest gra typu hack and slash. Oczywiście tutaj pasuje ten taki schemat przesuwania palcem lewo, prawo, góra, dół, co do ataków, co do obrony. Natomiast tego typu gry, no jednak najlepiej się gra na konsolach czy coś tam przy użyciu pada. No, gdzie to jest zupełnie inaczej, biegnąc możemy się od razu obracać, a to też nam będzie trochę potrzebne, żeby tutaj szybko się obracać i orientować w terenie mniej więcej. Także no tutaj chodzi to czasami różnie. Ale poza tym, cóż, jak na darmowy produkt, jedyne co jest może właśnie, co mówiłem na początku, denerwujące, to są te życia. To poza tym myślę, że spokojnie można po to sięgnąć i każdemu się powinno spodobać. Mam przynajmniej taką nadzieję i bardzo gorąco polecam. Także to dzisiaj wszystko z mojej strony i myślę, że już niedługo kolejne tyflo podcasty na temat gier, bo troszkę nowości jest, które chcę pokazać. Troszkę lepszych, troszkę gorszych. Zacząłem od tego dobrego, ale jeszcze dobre rzeczy przed nami, także spokojnie. W co nie warto specjalnie pograć, przynajmniej z mojego punktu widzenia, również pokażę. Także dziękuję bardzo i mam nadzieję, że do niedługo. A jako, że następną grę będę chciał zrobić w troszkę też takim mocniejszym klimacie, co prawda nie taką nowość, ale jednak grę, której nie pokazywałem, a też warto, bo wiecie, październik za nami, Halloween, więc no, może troszkę spóźnione, ale mimo wszystko mam nadzieję, że trafione. Także do usłyszenia niebawem, dziękuję jeszcze raz, kłaniam się i do następnego Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu mamy dziś poniedziałek, to 15 dzień kwietnia 2019 roku. Minęła godzina 19, Michał Dziwisz, witam wszystkich, którzy słuchają nas na żywo na antenie Tyfloradia. To kolejny Tyflo Podcast na żywo, kolejne spotkanie z interesującą technologią. Tak naprawdę powinienem się z wami dziś przywitać jakimś chińskim zdaniem, ale tego języka absolutnie nie znam, za to zna ten język mój dzisiejszy gość, Arkadiusz Świętnicki. Witaj, Arku.
3: Witam bardzo serdecznie wszystkich.
2: To jakby się Chińczyk z nami przywitał?
3: Ni hao.
2: Aha, to podobnie jak... To zapamiętam, bo to tak podobnie jak Michał. Więc to tak, można sobie dokładnie. Tak, można sobie jakoś tak kojarzyć. A dlatego dziś tak a propos chińskiego zacząłem tę naszą audycję, bo dziś będziemy mówić o czytniku ekranu dla systemu Android, Commentary Screen Reader, który właśnie został wyprodukowany w Chinach, ma angielską wersję językową, przynajmniej jak na razie, ale zdaje się, że Polska też się tworzy, prawda?
3: Tak, polska wersja właściwie jest już w 99% ukończona, trzeba tylko, prawda, pewne rzeczy skorygować i poprawić i mamy zamiar ją wydać z osobami, które mi pomagają przy polskiej wersji, tak, do 2 miesięcy czasu maksymalnie.
2: Czyli na razie informacja, myślę, że przede wszystkim dla tych, którzy radzą sobie jakoś w miarę dobrze z językiem angielskim, no i przede wszystkim dla tych, którzy się w ogóle zainteresują tym tematem, bo moje pierwsze pytanie będzie już za moment i myślę, że dość istotne. Natomiast zanim je zadam, to ja przypomnę o naszym telefonie antenowym, który już teraz jest do waszej dyspozycji. Jeżeli tylko macie ochotę, możecie się z nami skontaktować, możecie zadać jakieś pytanie, które będziecie mieli dotyczące komentarzy screen readera. Jeżeli coś was będzie interesowało, to zapraszamy serdecznie. 123 834 835 123 834 835. Arku, moje pierwsze i podstawowe pytanie. Jest przecież TalkBack. Jest przecież jeszcze alternatywny czytnik ekranu, który też kiedyś omawialiśmy na antenie Tyflo Radia dla Androida. No i po co właściwie mielibyśmy interesować się jakimś jeszcze dodatkowym czytnikiem ekranu, który, no, skąd się rzeczywiście wziął, ale co on ma takiego, co mogłoby naszych słuchaczy zainteresować? Co przemawia na jego korzyść?
3: Powiem tak. Zacznijmy od tego, że osoby widzące coraz częściej korzystają ze smartfonów i coraz więcej rzeczy wykonują na smartfonach zamiast na komputerach. I ten czytnik pozwala nam choć trochę zbliżyć się do takich osób widzących pod tym względem, gdyż ma on pewne funkcje, których TalkBack nie ma. Na przykład chociażby automatyczne rozpoznawanie tekstu, rozpoznawanie obiektów, które są przed nami, rozpoznawanie tekstów drukowanych z kartek bądź z obrazków, filtrowanie treści w internecie, możemy filtrować sobie reklamy, możemy filtrować sobie inne rzeczy. Mamy też pełny system rozszerzeń, dzięki czemu programiści mogą pisać dodatkowe rozszerzenia do programu, które poszerzają jeszcze jego funkcjonalność i ma on jeszcze wiele innych funkcji, które postaram się pokazać w dzisiejszej audycji.
2: No to rzeczywiście brzmi imponująco. Tak odnoszę takie wrażenie, jakby komentarz screen reader to był nawet nie tyle czytnikiem ekranu, ale takim całym podsystemem dla naszego telefonu z Androidem, który gdzieś tam dodatkowo jakoś bardzo mocno wgryza się w ten system i pozwala na spełnianie różnych funkcji, nie tylko odczytywanie tego, co na naszym ekranie. I w związku z tym takie moje pytanie, czy jakoś specjalnie musimy ten telefon przygotować, żeby zainstalować ten czytnik ekranu, czy na przykład musimy go zrutować, czy musimy jakichś dodatkowych operacji dokonać, czy po prostu to jest aplikacja, jakich wiele i możemy bez problemu zainstalować się na dowolnym telefonie?
3: Powiem tak, Commentary Screen Reader jest aplikacją plug and play właściwie, czyli instalujemy i mamy, a jedyny pozytyw, jaki dostajemy z tego, że instalujemy aplikację na zrutowanym telefonie, to to, że TalkBack automatycznie się wyłączy, gdy zostanie wykryty w systemie Commentary Screen Reader, ale to nie jest jakieś bardzo imponujące.
2: Bo TalkBacka, jak rozumiem, możemy na stałe wyłączyć i zastąpić nim Commentary, tak?
3: Tak, dokładnie tak.
2: Rozumiem.
3: Nawet musimy, bo te czytniki się gryzą.
2: No tak, no, jak zresztą każdy czytnik ekranu uruchomiony obok drugiego, to raczej nie jest dobra opcja i nikomu myślę, że nie polecalibyśmy uruchomienia dwóch czytników równolegle.
3: No nie.
2: Na czymkolwiek by to nie było, tak? Czy to komputer z Windowsem, czy telefon z Androidem. Arku, skąd możemy pobrać komentarz Screen Reader? Czy to jest aplikacja dostępna w Google Play?
3: Aplikacja niestety nie jest dostępna w Google Play, a wynika to z tego, jaka polityka panuje w Chinach. Aplikację możemy pobrać ze strony na razie tymczasowo www.nuno-software.pl. Tam w sekcji programy pojawi się po audycji link do pobrania najnowszej na obecną chwilę wersji Commentary Screen Readera.
2: Jak rozumiem,
3: program możemy również pobrać,
2: tak?
3: Z oficjalnej strony. Ale oficjalna strona jest po chińsku, a jej adres to www.jieshuo666.com.
2: No ciekawy adres strony internetowej, to prawda. Czy ty jakoś testowałeś te aplikacje pod kątem bezpieczeństwa? Czy to nie jest tak, no bo myślę, że część naszych słuchaczy, zwłaszcza jak usłyszy, że jest to chińskie oprogramowanie, to będzie się zastanawiało, czy możemy tej aplikacji zaufać? Bo no nie dość, że pobieramy ją z jakiejś nie wiadomo jakiej strony, to nie ma jej jeszcze w sklepie i może coś tam jest w niej takiego, co mogłoby, no nie wiem, uszkodzić nasz telefon albo wysyłać gdzieś nasze dane na jakiś zewnętrzny serwer.
3: Aplikacja była testowana pod kątem bezpieczeństwa przy pomocy technik takich jak Logcat. Robi dokładnie co aplikacja robi, gdzie wysyła i co wysyła. I jedyne zapytanie, jakie wysyła do internetu, to zapytanie do adresu do www.jeszuo666.com, czy nie ma nowej wersji. Jest to sprawdzone i udokumentowane.
2: Rozumiem, czyli możemy czuć się bezpiecznie, instalując te aplikacje w naszym telefonie. Program jest darmowy czy płatny?
3: Program posiada wersję darmową, jest to wersja nieograniczona czasowo, ale jest ona pozbawiona kilku funkcji, a których dokładnie to będę mówił po prostu, jak będę omawiał te funkcje, to będę po prostu mówił, które funkcje są dostępne, a które nie, bo mógłbym o czymś teraz zapomnieć.
2: Jasne, jasna sprawa. A jeżeli ktoś uzna, że aplikacja spełnia jego oczekiwania, no właśnie, czy instalując tę aplikację dostajemy jakiś taki trial w postaci pełnej wersji na ileś dni, czy kupujemy to te licencje w ciemno?
3: Możemy każdej funkcji premium użyć po 3 razy. Czyli możemy 3 razy rozpoznać kapcze, 3 razy skorzystać z OCR-a i tak dalej.
2: Rozumiem. A jaki jest koszt licencji?
3: Pełna licencja dożywotnia kosztuje na obecny przelicznik 153 zł, ale to się zmienia w zależności od kursu juana i dlatego informacje na temat aktualnego kosztu będą na tej stronie właśnie numer-software.pl. Po audycji wszystko się na niej pojawi.
2: Po audycji mniej więcej w jakim okresie czasowym, żeby nasi słuchacze, bo być może już ktoś jest zainteresowany, to...
3: Powiedzmy, że półtorej godziny po audycji już wszystko będzie gotowe.
2: Okej. I za pomocą tej strony będzie można sobie także kupić licencję, jak rozumiem.
3: Owszem, tak. I instrukcja, jak to zrobić dobrze, tak żeby nic się nie pomyliło, też będzie na stronie. I proszę ją uważnie przeczytać, bo niestety, jako że jestem dystrybutorem tego programu poza Republiką Chińską, dostałem od dewelopera przykaz, że nie wolno mi używać żadnych skryptów automatyzacyjnych. To też wszystkie transakcje muszę procesować ręcznie, więc prosiłbym o czytanie instrukcji na stronie.
2: Jasna sprawa. No dobrze, no to w takim razie myślę, że wszystko tak tytułem teoretycznego wstępu. Jeszcze a propos tej instalacji z zewnętrznych źródeł, jak rozumiem, to żeby zainstalować Commentary Screen Reader, musimy sobie to gdzieś w ustawieniach telefonu włączyć, tak? To nie jest tak, że w domyślnej konfiguracji będziemy mogli zainstalować tę aplikację. To gdzieś tam w ustawieniach, zdaje się zmienia, tak?
3: Instalator automatycznie nas poprosi o potwierdzenie tego, gdyż aplikacja jest podpisana certyfikatem, więc nie będziemy musieli jakoś bardzo grzebać w opcjach.
2: Aha, czyli nie trzeba tam przestawiać tych ustawień dotyczących instalacji.
3: Trzeba, ale instalator o to zapyta.
2: Aha,
3: od razu.
2: I sam sobie to przestawi, tak?
3: Pokieruje nas. Tak.
2: Rozumiem. No dobrze, no to już wiemy większość rzeczy, mam nadzieję. Jeżeli o czymś zapomniałem z takich kwestii podstawowych, aby dopytać, to ja zapraszam do dzwonienia do nas 123 834 835. A teraz, Arku, no oddaję Ci głos, bo to Ty masz telefon z tym oprogramowaniem i będziesz nam pokazywał, co właściwie może Commentary Screen Reader i czym różni się od TalkBacka.
3: Ja jeszcze powiem, że używam wersji 2019.04.14. Gdyby ktoś się pytał, używam wersji pełnej i zacznę może od omawiania menu głównego aplikacji, do którego dostajemy się po prostu uruchamiając aplikację z naszego ekranu domowego. Tylko muszę sobie tu otworzyć. Commentary Screen Reader. I jesteśmy teraz w menu głównym programu. I warto od razu nadmienić, pierwsza rzecz jest taka, że gesty są nieco inaczej rozwiązane jak w TalkBacku, ponieważ przesuwamy się po elementach nie przesuwając w prawo lub w lewo, a w górę lub w dół. Gest przesunięcia w prawo lub w lewo powoduje przeskoczenie o większą ilość elementów na długich listach, ale o tym za chwilę. A więc rozpocznijmy eksplorację menu. Tutaj jest numer wersji podany, po którego kliknięciu uzyskamy informację, czy nasza wersja jest najnowsza, czy nie. Tylko ja jestem na kanale beta, więc nie uzyskam tej informacji. Idąc dalej w dół mamy
4: Settings.
3: General Settings, czyli ustawienia ogólne. Wejdziemy sobie w to i zobaczymy, co jest w środku. TTS Speed, czyli możemy ustawić globalną prędkość mowy, która będzie jakby efektywna dla całego systemu. To jest różnica, zaraz zobaczycie dlaczego. TTS Volume, no to wiadomo, głośność syntezatora też jest dla całego systemu, a nie tylko dla czytnika. Read usage hints, czyli czy ma czytać rzeczy w stylu kliknij dwukrotnie, aby wejść w interakcję. Read the list range, czyli czy ma czytać w talkbacku, to mówi na przykład, pokazuje elementy od ileś do ileś, od ileś do ileś z ileś, czyli czy ma pokazywać jak długa jest lista. Ja to mam wyłączone.
4: Read notifications,
3: read notifications, czyli czy program ma automatycznie odczytywać powiadomienia, które do nas przychodzą. Możemy to wyłączyć i wtedy tylko powiadomienia, które mamy na białej liście, będą odczytywane. O białej liście będzie nieco później. Use custom gestures, to generalnie zwalnia, że tak powiem, blokadę i będziemy mogli instalować paczki gestów, które tworzą użytkownicy, bądź które my już mamy utworzone. Możemy instalować paczki gestów globalnych, jak i gesty do danej aplikacji. Custom gesture settings. Tutaj mamy ustawienia tychże gestów, ale to już jest bardziej rzecz skomplikowana, więc nie wiem, może jak jeszcze czas zostanie na końcu, to omówię. I tutaj już wracamy do samej góry, więc wracam się.
2: Okej, okay, to zanim przejdziesz dalej, to może odbierzmy telefon, bo kogoś mamy na antenie, kto chciałby pewnie zadać jakieś pytanie. Kogo witamy? Halo?
5: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
5: Ja dzwonię tak w zasadzie z trzema pytaniami.
2: Słuchamy.
5: Nie słuchałem od początku, te pierwsze parę minut mi uciekło, więc to pierwsze pytanie może być już powtórzeniem po prostu. W jakim języku po pierwszym uruchomieniu jest program?
3: Jeżeli mamy telefon ustawiony na język inny niż chiński, to program uruchomi się po angielsku. Program generalnie będzie, jak już będzie przetłumaczony na wiele języków, uruchamia się w języku systemu.
5: Okej.
3: Domyślnie
5: drugie pytanie jest. Drugie pytanie jest dotyczące tych właśnie ustawień, co były prezentowane przed momentem z tą prędkością syntezy mowy i tak dalej, bo na przykład w iPhone'ie jest fajna funkcja, że na tak zwanym pokrętle możemy sobie sprawdzić i przyspieszyć prędkość. Czy właśnie te gesty też umożliwiają coś takiego, żeby na szybko gdzieś będąc w środku robienia czegoś na telefonie można było przyspieszyć?
3: Tak, możemy skorzystać albo z wysuwanego paska szybkich ustawień, albo możemy przymapować do tego odpowiednie gesty.
5: Mhm. A takie trzecie pytanie jeszcze, czy jak zakończy się już definitywnie tłumaczenie angielskie, będzie też tłumaczenie polskie?
3: Tak, polskie tłumaczenie jest w trakcie tworzenia i zostanie niedługo wdrożone.
5: Mhm, równolegle.
3: Równolegle jest tworzone. Tłumaczenie już jest, więc tak, jest równolegle.
2: Więc na polskie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, jak rozumiem, tak? Około 2 miesięcy, zdaje się.
3: Tak, ja to powiedziałem z takim dużym wyprzedzeniem, bo wolę powiedzieć, że zrobię coś później, niż to faktycznie zrobię, ponieważ polska wersja jest o tyle problematyczna, że musimy z deweloperem przepisać trochę kodu aplikacji, ponieważ tutaj jest kwestia oczywiście nieśmiertelna, czyli kodowanie.
5: Mhm.
3: I przepisujemy aplikację, żeby obsługiwała Unicode.
5: Jak jest mowa o tłumaczeniu na wersję polską z angielskiej, jeżeli to się nie odbywa z wersji chińskiej, tylko od razu z angielskiej, to w razie W ja się chętnie wtedy dorzucę do pomocy przy polskim tłumaczeniu.
3: Dziękuję bardzo.
5: Jakby było trzeba.
3: Na pewno to mi się przyda.
2: No okay.
5: I to z mojej strony na tyle.
2: To dziękujemy bardzo za telefon i czekamy na kolejne 123 834 835. To jest nasz numer telefonu. Zapraszamy. No dobrze, to co mamy dalej?
3: Teraz mamy TTS Settings, czyli ustawienia syntezatora, które dotyczą już samego czytnika ekranu, a nie całego systemu.
4: TTS Settings, my working content. Maybe. If there is a celestial tank in a not working, the half is available and in a will be set.
3: Mainly the engine used for reading content, if no, czyli generalnie główny silnik syntezatora, syntezator używany do czytania treści. Jeżeli wybrany silnik nie jest dostępny, zostanie użyty pierwszy dostępny silnik mowy. Program ma też dość ciekawą funkcję, że możemy używać dwóch równoległych silników syntezatora, jednego dla czytania treści, a drugiego dla powiadomień. Dlatego tutaj możemy po prostu wybrać z listy tenże silnik mowy. Silnik drugi.
2: Ten dla powiadomień.
3: Powiadomień bądź informacji dodatkowych. Wybranie tego samego silnika skutkuje tym, że będzie używany tylko jeden silnik mowy. Potem mamy pole wyboru. Use a single TTS engine, czyli możemy tutaj po prostu mu zaznaczyć, że ma używać jednego, nawet jeżeli mamy wybrane dwa w tych poprzednich listach.
2: I on będzie używał wtedy, jak rozumiem, tego pierwszego.
3: Tak.
2: Okej.
3: Okay. Tak. System TTS settings to otwiera to, gdzie już byliśmy. Sunway TTS settings to są ustawienia chińskiej syntezy już. One są tutaj inne, ponieważ tutaj można pewne rzeczy inaczej dostosować jak w domyślnym, jakby w domyślnych syntezatorach, czy też w tych, które instalujemy. No te mają po prostu więcej opcji.
4: Unison
3: TTS settings to kolejna alternatywna chińska synteza, którą nie należy się przejmować.
4: Other
3: settings.
4: Other system TTS volume.
3: System TTS volume to jest jeszcze inna opcja, której nie pozwolono mi przetłumaczyć inaczej. Po prostu nie wiem dlaczego, ale tak było w pliku. Ta opcja służy do tego. To są opcje generalnie służące do regulowania, jaka ma być głośność powiadomień. Tak to wygląda.
2: To znaczy, ale powiadomień w sensie dźwięków powiadomień, czy powiadomień czytanych tą drugą syntezą?
3: Tej drugiej syntezy.
2: Okej.
3: Okay. Tej drugiej syntezy. Cue notifications for reading, czyli jeżeli mamy wiele powiadomień, na przykład przyjmijmy, że przyjdą nam 3 SMS-y jeden po drugim, to czy po nadejściu drugiego SMS-a program ma skończyć czytanie tego pierwszego, czy od razu przerwać ten pierwszy i czytać kolejny? Kolejkowanie powiadomień.
2: No tak.
3: Audio ducking, czyli czy mamy wyciszać inne dźwięki podczas gdy program mówi. Funkcja uważam dość przydatna. Slow down speech when in word browsing mode. Opcja służąca do tego, że jeżeli będziemy w trybie szczegółowego widoku tekstu, o nim później, to mowa będzie wolniejsza o 25%. Niestety nie możemy sobie ustawić jakby o ile ta mowa ma zwalniać, a szkoda. No tak, to używaj głośności dostępności zamiast głośności mediów. Głośność screenreadera będzie kontrolowana przez głośność dostępności. W Androidzie mamy wiele typów głośności i ta opcja będzie dostępna tylko jeżeli macie Android 8 lub wyższy. Możemy rozdzielić głośność screenreadera od głośności innych dźwięków. Ja to mam wyłączone.
4: Use ringtone volume.
3: Use ringtone volume. Use the ringtone volume to jest analogiczna opcja do tamtej, z tym, że używa głośności dzwonka, zamiast że screen reader jest tak głośny jak nasz dzwonek.
2: Z ciekawości, jeżeli wyciszymy sobie na przykład, jeżeli wyciszymy sobie dźwięk, to znaczy ustawimy sobie dzwonek na milczący, to czy wtedy, jeżeli mielibyśmy to zaznaczone, to czy wtedy automatycznie wyciszymy sobie mowę?
3: Screen reader zostanie na 5%.
2: Rozumiem.
3: Takiej bardzo cichej głośności, że trzeba mieć przy uchu.
2: Rozumiem.
3: Telefon, żeby cokolwiek usłyszeć. Dobrze.
4: Co 80, 100, 2 kroczki.
3: Oj nie. Use the proximity sensor. Czyli jeżeli dotkniemy czytnika zbliżeniowego, czyli de facto słuchawki w większości modeli telefonów, to przerwie się czytanie. Wake lock. Czyli, że jakby nasz telefon będzie odblokowany podczas gdy program będzie czytał tekst. Czyli nawet jeżeli mamy ustawioną blokadę na przykład na 30 sekund, a czytanie tekstu zajmie programowi na przykład minutę, to telefon nie zablokuje się podczas po tych 30 sekundach, tylko będzie czytał.
2: Bardzo fajna opcja, bo czasem niestety zdarza się tak, że ten tekst jest zdecydowanie dłuższy i nam się nagle blokuje ekran z nieznanego powodu, a to po prostu no, straciliśmy, już mamy ten timeout taki, tak? Czyli ekran chce się zablokować, bo ma tak domyślnie ustawione. Fajne.
3: Entrance lock to jest to samo, tylko że jeżeli to nie działa, to dla niektórych modeli telefonu pomaga włączenie tego drugiego, to jest jakby alternatywne odwołanie do systemowego API. Read numbers by digit, czyli że na przykład zamiast 2019 będzie czytało 2019. Odczytuj interpunkcję, niestety nie mamy poziomu szczegółowości tej interpunkcji. Use pin in TTS when in edit mode, czyli że ma, czy chcemy używać jeszcze trzeciego silnika dla mowy dla klawiatury chińskiej.
4: Other settings.
3: I to będzie tyle.
4: TTS settings, feedback settings.
3: Feedback settings.
4: Audible
3: feedback. Czyli czy chcemy mieć dźwięki tematu dźwiękowego, czy też nie.
4: Sound theme volume.
3: Sound theme volume, możemy sobie ustawić głośność tematu dźwiękowego.
4: Sound themes.
3: Sound themes, możemy wybrać sobie temat dźwiękowy, to wygląda w taki sposób.
4: Default.
3: Ja drugi temat dźwiękowy mam, ale on ma chińską nazwę, ale wybiorę sobie go, żeby pokazać jak to działa.
4: Fairbox settings. Działa.
3: Vibration feedback. Czyli czy chcemy otrzymywać sygnały wibracyjne od screenreadera, możemy to sobie wyłączyć, jeżeli tego nie robimy.
2: To działa na podobnej zasadzie co w talkbacku, że kiedy na przykład przesuwamy się palcem po konkretnych opcjach, tak. to nam wibruje, czy to jeszcze jakoś inaczej?
3: Dokładnie tak to działa.
2: Dobrze, to zanim przejdziemy dalej, to odbierzemy może kolejny telefon, bo kogoś mamy na antenie, halo?
5: To jeszcze raz ja, bo taka mnie ciekawość naszła, bo to screen reader dość zaawansowany i tak dalej. I zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy są właśnie, jak już była mowa o tych numerkach, że możemy je czytać w dwóch konfiguracjach, czy jest możliwość, tak. Na przykład jak w NVDA, przypisywania konkretnych profili do aplikacji. Bo czasem na przykład przyjdą nam kody SMS z wiadomości i one by mogły być czytane właśnie w ten sposób. Ten drugi,
3: tak,
5: żeby
3: dla dowolnej aplikacji.
5: Cyfrę po cyfrze.
3: Dla dowolnej aplikacji i możemy ustawić dowolne ustawienia. Tak, ale to nie będę, tego nie będę omawiał w dzisiejszej audycji, bo za długo by to zeszło.
5: Rozumiem.
2: Okej, no to dziękujemy bardzo za telefon. W takim razie może jeszcze jakieś pytania w międzyczasie się pojawią. Jeżeli tak, to zapraszamy serdecznie.
3: I mamy dalej Vibration Intensity, czyli możemy wybrać jak mocno telefon ma nam wibrować. Możemy sobie to dostosować, mamy 5 trybów, czyli każdy znajdzie tryb wibracji, która jemu odpowiada. I to będzie tyle w tym menu.
2: Okay.
3: Action Settings. Tutaj mamy bardzo dużo rzeczy do omawiania.
2: Znane dźwięki nam się nagle odezwały swoją drogą.
3: Tak, ale to przez to, że zmieniałem temat.
2: Zmieniałeś temat, tak.
3: Gesture Theme. Możemy sobie wybrać jakby paczkę gestów. Ja mam wybraną paczkę test, o wdzięcznej nazwie test, którą sobie utworzyłem. Właśnie dla testu. Gesture Description, czyli otworzy nam plik pomocy, który napisaliśmy dla paczki gestów. Ja nie napisałem, więc po prostu nie mogę w to kliknąć. Gesture settings, czyli możemy tutaj przemapowywać dowolnie gesty. Pair up gesture theme to jest właśnie coś takiego, że możemy konfigurować dla każdej aplikacji inne gesty. Tutaj możemy nimi zarządzać, usuwać profile, edytować profile, ale nie możemy tworzyć profili. Profile tworzymy inaczej, o tym później. Alternative Gesture Settings. Mamy dwa tematy, mamy dwie paczki gestur, możemy mieć dwie paczki gestów aktywne, ogólnych, po których przemieszczamy się dwukrotnym tapnięciem dwoma palcami w ekran. Bodajże, jeżeli dobrze pamiętam.
4: Scrolling Settings,
3: ustawienia przewijania, czyli jak mocno mamy przewijać, czy ma być dźwięk podczas przewijania i tak dalej. Teraz mamy coś, co nie jest przetłumaczone. Przepraszam bardzo za to. Zaraz się dowiemy, co to jest. O, Edge Gesture Settings to jest paski szybkiej nawigacji, tak zwane. Ja je omówię dokładnie za moment, jak skończę omawiać menu ustawień. Shortcut Keys Settings. Możemy tutaj ustawiać skróty klawiszowe, skróty, co mają robić klawisze głośności, co ma robić klawisz na słuchawkach i tak dalej. On-click action settings, czyli wszystkie ustawienia dotyczące tapania, czyli jak długo ma, jak dużo czasu program nam da na to, żebyśmy mogli wykonać gest dwukrotnego dotknięcia ekranu i tak dalej. Też to zaraz zostanie omówione.
4: Multipart gestures.
3: No wiadomo, jest ograniczona ilość gestów, jaką możemy wykonać na telefonie. Dlatego deweloperzy wprowadzili coś takiego, że możemy na przykład ustawić sobie gesty, które będą staną się gestami dwuczęściowymi, czyli na przykład przesuwamy sobie palcem najpierw w prawo, potem w lewo, odrywamy i na przykład przesuwamy palcem w górę. To są gesty wieloczęściowe.
2: Do czego możemy przypisać taki gest? Czy tylko do funkcji komentarzy, czy na przykład do jakichś konkretnych aplikacji, do czynności w konkretnych aplikacjach? Jak to jest?
3: Możemy do aplikacji, do czynności w konkretnych aplikacjach, do kontaktów, do na przykład szybkiego zadzwonienia gdzieś. Wszystko to jest rozszerzalne też przez rozszerzenia, o których mówiłem pokrótce. Fingerprint Reader Gesture Settings, czyli możemy jeszcze sobie ustawić dodatkowe gesty na czytniku linii papilarnych, jeżeli nasz telefon takowy posiada.
4: Other Settings. Shake,
3: możemy ustawić sobie polecenie na potrząśnięcie telefonem.
4: Shaking Sensitivity,
3: czyli jak mocno musimy potrząsnąć telefonem. Tutaj podaję 20, ale jak wejdę w to menu, to też tak jak w przypadku wibracji. Mam 5 profili konfiguracyjnych. Shake to answer the call, czyli czy chcemy odbierać połączenia przy pomocy potrząsania. Do not use custom gestures in word by word browsing mode. Czyli jeżeli wejdziemy w szczegółowy widok tekstu, to nie będziemy widzieli, nie będziemy jakby mogli korzystać z gestów niestandardowych. To się czasami lubi gryźć i dlatego stąd ta opcja. Use the Note Browsing Mode Advanced Users Only. To jest tryb przeglądania węzłowego.
2: Cóż to takiego?
3: Generalnie to wynika z tego, że interfejs Androida wygląda trochę jak cebula, jest warstwowy. Jeżeli my włączymy sobie tryb przeglądania węzłowego, to będziemy mieli coś takiego jak... będzie podobna historia jak macOS, VoiceOver i interakcja. I to jest czasami bardzo przydatne, bo możemy w bardzo niedostępne zakamarki niektórych aplikacji się dostać.
2: Czyli coś podobnego jak na przykład też nawigacja obiektowa w NVDA-u, mam wrażenie.
3: Tak. O, bardzo dobrze, to zostało określone. Owszem.
4: Enable gestures. Do not disable if you want totally blind. Headbox, headset.
3: Opcja, którą jak odznaczymy, to program będzie czytał, ale nie będą działały gesty. To dla osób słabowidzących.
4: Other settings.
3: I to jest tyle. Teraz omówię resztę tych podmenu, które tutaj są. Czyli na przykład...
4: Alternative gestures, scrolling settings.
3: Scrolling settings.
4: Scroll, Bus Elefkitz, Wiberston Navigate, Hetzkboxu, Hetzkeplanusink, Tauchaedewa, Ulkesturiteme, Hangewonsus, Witlefkitz, Wibes, Exetsutesholz, Zutfunktions, Witubdeons, Wibes.
3: Czyli możemy zamienić sobie gesty tak, żeby było tak jak talkbackowo.
4: Bus Tauchaelegacy, Fonsus, Hanging Method, Hetzkbox, Hetzket.
3: Use Delegacy Focus Changing Method. To, że tak powiem, jest opcja bardziej zaawansowana. Ona ma za zadanie pozwolić nam używać starszego API kursora, co poprawia kompatybilność z aplikacjami, które stały się niedostępne po wyjściu Androida 9. Pozdrawiam aplikację Uber.
4: Automatically scroll pages. Hetzkboxu, Hetzket automatically scroll.
3: Jeżeli mamy widok wielostronowy, na przykład kartę z wieloma zakładkami, to jeżeli dojdziemy do końca jednej zakładki, to po przesunięciu palcem po prostu automatycznie przesunie się nam na kolejną zakładkę.
4: Scrolling settings.
3: I tutaj to już będzie tyle.
4: Shortcut
3: keys settings. To możemy sobie zaznaczyć, czy my w ogóle chcemy, żeby komentarz miał kontrolę nad naszymi przyciskami głośności.
4: Display system volume panel when adjusting volume. Hetzkbox, Hetzket.
3: Display system volume panel when adjusting volume, czyli jeżeli będziemy podgłaśniać i ściszać, to będzie zachowanie z talkbacka, czyli że będzie pojawiał się nam się panel głośności, gdzie będziemy mogli wybrać, którą dokładnie głośność chcemy dostosować. Czyli system, czyli komentarz nie będzie podgłaśniał lub ściszał wszystkiego naraz.
4: Use volume custom etemka ecur solen in edit mode. Hetzkbox, Hetzket.
3: Use the volume keys to edit text in edit mode. Możemy używać klawiszy głośności jako klawiszy edycyjnych.
4: Use etemka headset button to control etemka jest krem leader. Hetzkbox, Hetzket press etemka headset krytego to etemka next item. Long press etemka krytego od zdiwa etemka voice assistant.
3: Press the
4: Jeżeli
3: chcemy Telegram się kontrolować screen. Tak, przepraszam bardzo. Jeżeli chcemy kontrolować screen reader przy pomocy klawisza w słuchawkach, jeżeli takowy posiadamy, to możemy tutaj to włączyć i pojedyncze naciśnięcie przycisku na słuchawkach przejdzie do następnego elementu. Przytrzymanie otworzy asystenta głosowego. O nim też będzie. Simultaneous press of the up and down volume keys, czyli co ma się stać, gdy naciśniemy obydwa klawisze głośności naraz. Ja otworzę tutaj, żeby pokazać, jak wygląda remapowanie gestów, bo to dokładnie tak samo wygląda. Mamy tutaj listę wszystkiego, co czytnik ekranowy potrafi zrobić, do czego możemy przypisać te klawisze i tak samo to wygląda w przypadku ustawiania gestów. No wiadomo, możemy tutaj zmienić domyślne zachowanie przycisków głośności, czego bym osobiście nie robił, ale jeżeli ktoś chce, to może ustawić sobie program tak, żeby nie podgłaśniał przy pomocy klawiszy głośności. Long press of the volume up key, czyli jeżeli przytrzymam klawisz głośności w górę,
4: 1936.
3: To przeczyta mi czas bez dwukropka.
2: 19.36.
3: Znamy i go poprawimy. Tak.
4: Short press of the high volume down key.
3: Wiadomo, short press of the volume down key.
4: Long press the high volume down key.
3: Ja sobie ustawiłem tutaj aplikację, żeby mi ją otwierało po prostu po przytrzymaniu klawisza głośności. To samo możemy zrobić z dowolnym gestem też. I to będzie na tyle w tym menu. Quick Action Settings to są rzeczy, których nie polecam zmieniać. Można tutaj zmienić opóźnienia i tak dalej. To są bardziej zaawansowane rzeczy. Więc teraz przejdziemy dalej. Content Presentation Settings, czyli ustawienia prezentacji treści. Hint Settings, ustawienia porad, jakie porady mają być czytane, a jakie nie. List settings, czyli wszystkie ustawienia, które odnoszą się do list elementów.
4: Label presentation settings.
3: Label presentation settings, czyli jak ma się program zachowywać, gdy będzie niezaetykietowany przycisk, czy mamy wysyłać nasze etykiety, które robimy automatycznie na serwer i tego pokroju ustawienia.
4: Dynamic content settings.
3: Dynamic content settings, czyli ustawienia treści dynamicznych. Te ustawienia zaraz omówię.
4: Screen state reporting.
3: Screen state reporting, czyli czy program ma nam mówić, czy ekran jest odblokowany, czy zablokowany, czy ma czytać powiadomienia na zablokowanym ekranie.
4: Dictionary settings.
3: Dictionary settings, czyli możemy wpisywać wpisy do słownika. Rzecz znana z czytników ekranu, takich jak NVDA czy JAWS.
4: Content filtering settings.
3: Content filtering settings, ustawienia filtrowania treści. To pozwala nam filtrować treści na stronach internetowych i w dokumentach HTML. Tak, żeby na przykład nie było JavaScript, czyli żeby nie było rzeczy w stylu automatyczne odświeżanie strony, tudzież jakieś odgrywające się na stronach internetowych dźwięki, które by nam mogły zagłuszyć mowę.
2: To może być przydatne. Zresztą, tak jak rozmawialiśmy poza anteną jeszcze przed rozpoczęciem audycji, wspominałem, że ja na przykład na moim telefonie, no co prawda już leciwym dość, mianowicie LG Spirit, po prostu nie jestem w stanie przeglądać stron internetowych, bo najzwyczajniej w świecie to wszystko się zatyka. Nawet proste otwarcie jakiejś informacji w aplikacji wiadomości Google powoduje to, no, że to się wszystko strasznie tnie i zdecydowanie nie należy to do wygodnych czynności, więc może gdyby tam pokombinować z tym filtrowaniem treści, to całkiem możliwe, że stałoby to się zdecydowanie lżejsze.
3: Więc omówimy sobie teraz
4: content filtering
3: settings, właśnie tutaj wejdziemy.
4: Content blacklist.
3: Content blacklist, czyli jeżeli w danym na przykład możemy sobie tutaj, to jest bardzo zaawansowana rzecz, bo możemy sobie ustawić, że nie chcemy jakiegoś słowa w listach, czy w dokumentach, czy gdziekolwiek, na przykład nie chcemy słowa jabłka, to ustawiamy sobie słowo jabłko jako słowo niechciane i nie będziemy, program będzie umiał wszystko, co jest związane z jabłkami, ale możemy też wpisać dowolny kod HTML lub JavaScript, którego my nie chcemy widzieć. Czyli na przykład nie chcemy widzieć jakichś media playerów i tak dalej, to możemy je tutaj ładnie wyfiltrować, jeżeli program sam ich nie wyłapie.
4: Filter unwanted items, headbox, headset.
3: Filter unwanted items, czyli czy ma filtrować obrazki i treści generalnie niechciane przez osoby niewidome, czyli reklamy i tak dalej, i tak dalej.
4: Filter images with browsing webpages, headbox, headset, filter images when browsing webpages.
3: To jest tylko do obrazków, czyli tylko obrazki do wyłączeń, nie reklamy. Filter non-Chinese web content, ale to nie do końca o to chodzi. Chodzi generalnie o to, że po prostu strona wypluje nam czysty HTML.
2: Rozumiem, czyli
3: jeżeli ją otworzymy w przeglądarce.
2: Czyli po prostu będzie lżejsza, tak obrazowo mówiąc, zdecydowanie lżejsza.
3: Będzie się dłużej ładowała trochę, bo program będzie musiał ją przetworzyć, ale będzie lżejsza, jak już się załaduje.
2: Rozumiem.
3: No i tutaj już jest na tyle. Dictionary settings to też nie wiem, jak starczy czasu jeszcze, bo notification settings. Ustawienia powiadomień. Tutaj mamy to samo, co mieliśmy w którymś z poprzednich menu.
4: Read notifications allowed.
3: Tutaj read notifications allowed. Tutaj możemy ustawić tak, żeby powiadomienia były w słuchawce telefonu, a nie z głośnika głównego. Możemy sobie tutaj włączyć to.
4: Notification blacklist. Notification containing blacklist items will not be spoken.
3: Możemy sobie ustawić, czego nie chcemy, czego nie chcemy po prostu widzieć z powiadomień. Możemy tutaj używać wyrażeń regularnych, tak zwanych.
2: No to już całkiem niezła filtracja. To prawda.
3: Notification whitelist. Biała lista, przeciwieństwo czarnej listy, czyli nawet jeżeli wyłączymy tam w opcjach czytanie powiadomień, to jeżeli wpiszemy sobie na przykład czyjeś imię, czy jakąś tam inną rzecz, to program będzie to czytał i tutaj nie są obsługiwane wyrażenia regularne, a to wynika z tego, że po prostu musiałoby być opóźnienie przy czytaniu powiadomień.
4: Other settings.
3: Other settings, klasycznie.
4: Notification
3: summary, czyli po prostu na przykład jak nam przyjdzie powiadomienie, to mówi jedno powiadomienie od aplikacji Facebook, dwa powiadomienia od aplikacji Facebook i tak dalej. Nie mówi nam po prostu, co to jest. Czytaj powiadomienia, gdy ekran jest zablokowany. Read the source of the notification, czyli czy nam czyta skąd pochodzi, jakby przyszło, z jakiej aplikacji. Tak. I to by było na tyle w tym menu.
4: Notification settings, some advanced settings.
3: Advanced settings, czyli ustawienia już
2: zaawansowane.
3: Niekoniecznie zaawansowane, chociaż też zaawansowane niektóre.
4: Advanced voice assistant settings.
3: Voice assistant settings.
4: Timer settings.
3: Timer settings.
4: Automatically running plugins.
3: Automatically running plugins. Możemy wybrać, które rozszerzenia mają startować nam z programem. Wiadomo, to jest tutaj wsadzone, bo kwestia bezpieczeństwa.
4: Manage resources.
3: Manage resources. Możemy wywalać tematy dźwiękowe, możemy robić kopie zapasowe ustawień i tak dalej.
2: Jak jest na przykład z tematami dźwiękowymi? Czy te tematy się pobiera jakoś ze strony, czy jest jakaś automatyczna lista tych tematów, czy jak to jest?
3: Jest wbudowane w aplikację repozytorium, ale od razu mówię, ono nie jest przetłumaczone i nie będzie, z bardzo prostej przyczyny. To wszystko jest trzymane na serwerze. Większość użytkowników programu to są Chińczycy. Nawet jeżeli ja bym przetłumaczył jakby katalog, to i tak większość nazw jest po chińsku.
2: Rozumiem.
3: Tak
4: czy
3: tak. Action settings, czyli dodatkowe ustawienia akcji.
4: Power settings.
3: Power settings, program ma wbudowany w siebie tryb oszczędzania energii.
4: Other settings.
3: Other settings, przepraszam.
4: Backup and restore settings.
3: Backup and restore settings.
4: Przejdź wyżej pod
3: dom. I tyle. Więc omówimy sobie może voice assistant settings. To jest nie tylko do voice assistanta, więc dlatego tutaj wszedłem.
4: Voice speech recognition language.
3: Speech recognition language. Jakiego języka ma używać asystent? Mamy do wyboru trzy. Chiński, tradycyjny chiński, uproszczony i angielski.
4: Materia.
2: I jest opcja, żeby pojawił się tu polski?
3: Czy jest opcja? Z programistycznego punktu widzenia jest, a z punktu widzenia, że tak powiem, finansowego, deweloperowi się nie opłaca płacić za licencję u Google'a. A Google to jest jedyna usługa, która oferuje rozpoznawanie mowy w języku polskim.
2: Rozumiem. Czyli to jest kwestia jakby konieczności zakupu dodatkowego języka, tak? Czyli nie ma tak, że mamy możliwość, kiedy wykupimy tam jakieś, no nie wiem, API albo coś u Google'a, to możemy korzystać z wszystkich języków. Musimy sobie kupować licencje na konkretne języki.
3: No, deweloper musiałby kupować niestety. Tak,
2: rozumiem. I pewnie tanio nie jest. W międzyczasie, Arku, w międzyczasie telefon nam się tu rozdzwonił, więc może odbierzemy, zobaczymy, kto do nas dzwoni, jakie ma pytanie. Halo, kogo witamy?
5: To jeszcze raz ja, przepraszam, tak kolejny raz, ale trochę pytań mi się nazbierało.
2: Proszę bardzo, pytaj.
5: Więc ja je sobie nawet wylistowałem. Moment.
2: Okej. Okay.
5: Przyciąłem po prostu radio. Okej. Okay. Tak więc pierwszym pytaniem jest jeszcze, czy te skróty klawiszowe, o których była mowa, tego w opcjach nie było widać, więc pewnie nie, obejmują w ogóle klawiatury zewnętrzne i czy program takowe w ogóle wspiera? W sensie takie pod USB.
3: Jeżeli podłączymy klawiaturę, to w opcjach pojawi się dodatkowa rubryka, ale ja nie mam teraz jak tego zrobić, więc tego nie pokażę.
2: I to dotyczy zarówno klawiatur USB, jak i Bluetooth.
3: Tak.
2: Okej.
5: Okay. Czy jest jakiś prostszy sposób do przypisywania tych operacji, do tych wykonywanych operacji do tych klawiszy, niż grzebanie się po tej liście i szukanie jakichś konkretnych?
3: Tak. Każdy z tych ma swoje ID. Można to sobie przypisać, że tak powiem, ręcznie. I czasami jest szybciej, jak ktoś pamięta tą listę.
5: Mhm.
3: No, nie. A wiem, czy widać, to mogło że być jest... zrobione jeszcze prościej.
2: Wiesz co, może widać, ewentualnie, jeżeli jest... byłaby jakaś długa ta lista, bo też nie wiem, ile tam jest tych opcji na tej liście, przypuszczam,
5: podzielić
2: że...
5: na strony.
3: Przeszukiwać ją można.
2: No właśnie mi chodziło o to, o wyszukiwanie czegoś konkretnego. Jest to możliwe, tak?
3: Można.
2: Tam jest jakieś pole do wyszukiwania, czy w jaki sposób to...
3: Nie, po prostu program ma listę, program może, sam w sobie program, na każdej dowolnej liście może wyszukiwać.
2: Aha, czyli coś takiego jak mamy w przypadku VoiceOvera na przykład, też jest taka opcja. Mhm.
3: Tak.
2: Jasne.
5: Prezentowałeś również tutaj właśnie różne opcje i ten program ma bardzo dużo opcji takich typowo systemowych, które się dzieją po stronie systemu. Do tego roota nie trzeba czasami w niektórych przypadkach?
3: Nie, ja właśnie specjalnie przed audycją wyłączyłem roota i sprawdziłem, czy wszystko będzie działało i owszem, wszystko sprawuje się doskonale.
5: A jeśli można ustawić te powiadomienia na słuchawce, żeby się odtwarzały, to czy... Jest również taka opcja dotycząca odtwarzania całego czytanego tekstu, w sensie, czy można wybrać, gdzie ma się odtwarzać, na którym z głośników?
3: Tak, jeżeli wybierzemy opcję to use the proximity sensor, to z tego co pamiętam, jeżeli przyłożymy ucho do słuchawki, to program tam się przekieruje. Mhm. Ale tak, że ma być cały czas tam, to nie możemy ustawić.
5: A skoro baza jest po chińsku tych tematów dźwiękowych, można jakoś wgrywać je po prostu tak manualnie, bez korzystania z tej bazy?
3: Dokładnie można. Można kompilować tak zwane pliki SPK, to są po prostu odpowiednio spakowane pliki ZIP i po prostu wrzucając plik na telefon, możemy zaimportować taki temat do komentarzy screenreadera.
5: I to rozumiem jest przetłumaczone?
3: Tak. Przepraszam.
5: I to było w sumie na tyle na obecną chwilę.
2: Okej, okay, to dziękujemy za kolejną garść pytań. To ja mam przy okazji jeszcze jedno pytanie, Arku, do ciebie a propos tego czytnika ekranu. Z jaką najniższą wersją Androida ten program działa?
3: 4.4.2.
2: Aha. No to już rzeczywiście wersja, która liczy sobie jakiś całkiem spory czas na rynku, więc myślę, że użytkowników z niższymi wersjami Androida to raczej nie jest już wielu, a jeżeli są, no to cóż, to pora na aktualizację w takim razie. Ja przypomnę jeszcze nasz numer telefonu 123 834 835. Zapraszamy do telefonowania, a ciebie zapraszam do kontynuowania prezentacji.
3: Recognition Engine, możemy wybrać sobie silnik rozpoznawania, mamy Baidu, Kuku i Google, ja używam Baidu, ponieważ mógłbym używać zarówno Baidu, jak i Kuku, ale niestety zmiana silnika powoduje to, że zmieni się zarówno silnik asystenta głosowego, jak i silnik tłumacza, więc...
2: A czy któryś z tych silników wspiera w ogóle język polski w jakimś stopniu?
3: Powiem tak, wszystkie silniki radzą sobie bardzo dobrze z językiem polskim, jeżeli chodzi o OCR poza ogonkami, a ogonków żaden silnik nie wspiera.
2: Rozumiem. O, i mamy kolejny telefon. Mamy kolejny telefon, więc może odbierzmy, żeby nam tu ktoś nie czekał zbyt długo na linii. Kogo witamy?
6: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
6: Grzegorz Turek dzwoni.
2: Witaj, Grzegorzu.
6: No odnośnie tego screen readera, tego komentarza. Mam takie pytanie, co z emotikonami? Czy jest taka gdzieś opcja i na przykład to, co to jest NVDA, na przykład jak Estik czy ta Facebook i gdzie można na Facebook zmienić wymowę, no, o te dwie rzeczy.
3: Tak, się zapytać, istnieje coś takiego w opcjach słownika.
2: Jest ten słownik, tak, który gdzieś tam pokazywałeś w międzyczasie, to przypuszczam, że to, tak? I te, a właśnie, jak to jest z emotikonami? On emoji czyta w jakiś sposób, czy trzeba by było sobie zrobić słownik?
3: Najlepiej jest na razie sobie zrobić słownik, ponieważ tych emoji jest tak dużo, one po chińsku są czytane, ale ja po prostu nie jestem w stanie aż tylu rzeczy przetłumaczyć.
2: A nie dałoby się, Arku, jakoś zaczerpnąć z bazy NVDA? Przecież już są polskie tłumaczenia emotikon.
3: Myślałem o tym, ale i tak musiałbym ręcznie to wklejać chyba.
2: Rozumiem.
3: Bo nie wiem, czy te bazy są zgodne.
2: No tak, to może być jakiś problem, ale w każdym razie no, na całe szczęście jest to gdzieś tam przetłumaczone, więc może kiedyś ci się uda zaimportować taką listę, bo to by rzeczywiście było przydatne, bo jak się teraz zachowa ten czytnik ekranu, kiedy napotka jakąś emotikonę? Zacznie ją czytać po chińsku, czy po prostu ją pominie?
3: Jeżeli używamy SPIKA w telefonie, to niestety zacznie czytać Chinese litera, litera, litera, a jeżeli mamy inny syntezator, to pominie.
2: Rozumiem. Grzegorzu, czy jeszcze jakieś pytanie?
6: No, w sumie wszystko, ale

0: Właśnie.
1: Voice Assistant Capabilities Settings.
0: Voice Assistant Capabilities Settings, czyli możemy ustawiać, możemy po prostu tutaj włączać i wyłączać różne wbudowane rzeczy. Możemy na przykład ustawiać, czy mamy mówić, na przykład activate element, żeby aktywować jakiś element i tak dalej. No takie niuanse, że tak powiem. Automatycznie kopiuj... czyli czy właśnie mamy kopiować...
2: Troszeczkę cię przycięło, więc ja może powiem, że chodziło o automatyczne kopiowanie treści przetłumaczonego tekstu do schowka. No coś tu na moment zerwało nam połączenie, ale już jesteś.
0: Tak, dokładnie o to chodzi.
1: Source language.
0: Source language, czyli z jakiego języka ma tłumaczyć. Jest tu bardzo dużo języków, no wszystkie praktycznie, jakie wspiera Google.
1: Target language.
0: Target language. Czyli język, na jaki mamy tłumaczyć. Jeżeli ustawimy auto, to będzie tłumaczyło się między językiem angielskim a naszym systemowym. Ciekawostka.
1: Use voice input when long pressing on text box. Headbox.
0: Use voice input when long pressing on text box. Czyli czy długie przyciśnięcie na polu edycji ma wywołać dyktowanie głosowe, które wspiera języki angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny. W języku angielskim wspiera interpunkcję.
1: Append text at end of text box reducing voice input headbox headcat.
0: Czyli czy tekst ma się dopinać do końca pola tekstowego, czy ma nadpisywać to, co tam już jest wpisane, jeżeli dyktujemy?
1: Mute media volume when voice assistant is active headbox headcat.
0: Mute media volume when voice assistant is active, czyli jeżeli włączymy asystenta głosowego, to na przykład jeżeli mamy jakąś muzykę puszczoną, to ona wyciszy się na czas, gdy my mówimy do tego asystenta.
1: Speech recognition language.
0: I to by było na tyle. Timer settings. Ustawienia przypominacza.
1: Timer settings.
0: Tutaj, czy mamy włączyć przypominacze, które mamy aktywne?
1: Alarm interval now available.
0: Ale jako, że ja mam to włączone, to wszystkie te opcje są jakby niedostępne. Mamy co, ile mamy czytać? Przypominacze o tym, która jest godzina?
1: Alarm start time now available.
0: Alarm start time, czyli możemy rozpocząć od której godziny?
1: Alarm time now available.
0: Do której godziny?
1: Timer speech prompt. Headbox on headset.
0: Czyli czy ma informować mnie mową o czasie? Reminder interval, no to jakby tym razem przypominacz.
1: Timer vibration prompt, headbox headset.
0: Czy ma wibrować, co te przerwy, co te odstępy czasu, które mamy tam ustawione.
1: Timer sound prompt, headbox headset.
0: Czy ma wydawać dźwięk.
1: Timer. Przejdź wyżej.
0: I timer, czyli możemy po prostu skonfigurować. Możemy tutaj skonfigurować te timery.
1: Advanced Automatically Running Plugins.
0: Automatically Running Plugins, to ja mam tutaj pewne dodatki powłączane, ale one mają chińskie nazwy, więc...
2: Z ciekawości, co potrafią te dodatki? Jakie są takie najbardziej interesujące dodatki dla komentarzy screenreadera?
0: Ciekawe dodatki dla komentarzy screenreadera? No, chociażby coś, co pozwoli nam układać te kapcze, które są puzzlami, ale ten dodatek jest dodatkowo płatny niestety, 26 zł. Czyli, że możemy układać te kapcze, gdzie na przykład pisze wybierz wszystkie rowery, czy cokolwiek innego.
2: A jakieś tam powiedzmy przesuń nożyczki do okręgu albo coś tego typu też daje
0: no
2: sobie
0: z tym radę,
2: czy
0: nie? No to też, to właśnie jest to do tego służy właśnie.
2: No to ciekawe. Rzeczywiście, że ktoś sobie z tym poradził.
0: To są Chiny, to tam wiadomo.
1: Timer settings, automatically manage resources.
0: Manage resources.
1: Manage gestures.
0: Manage gestures, czyli możemy zarządzać pakietami gestów.
1: Manage plugins.
0: Manage plugins.
1: Manage tools.
0: Manage tools, czyli możemy jeszcze... Bo plugins to jest coś, co integruje się bezpośrednio w czytnik ekranu, a tools to są takie mini programiki, które możemy pisać jakby na silniku czytnika ekranu. Czyli na przykład ktoś napisał kalkulator głosowy.
2: Aha.
0: I to zrobił jako ten tool. Mhm.

0: Excellent TMS.
1: Manage Sun Themes.
0: Manage Custom Labels.
1: Manage Custom Labels.
0: Manage Templates, Lipo Part.
1: Możemy zarządzać schowkami, możemy jakby program zapisuje to, co mamy w schowku, możemy to potem eksportować do pliku TXT, VCF, XLSX i tak dalej.
0: Manage Your Favorite Items.
1: Manage Your Favorite Items. Możemy dodawać sobie pewne rzeczy do ulubionych i wywołując menu ulubionych, które omówię za jakiś czas, można szybko wklejać te rzeczy.
0: Timer.
1: I timer, manage timer, tu powinno być mój błąd. Czyli, że możemy zarządzać tymi przypomnieniami.
0: Manage backups.
1: Manage backups. Możemy mieć wiele kopii ustawień, wiele profili ustawień.
0: Manage resources.
1: I to by było na tyle.
0: Advanced action settings.
1: Tutaj możemy ustawić, czy przesunięcia w prawo, w lewo mają zmieniać nam podświetlone słowo autokorekt. Działa to w klawiaturze Google i Swift.
0: Remember the focus position, headbox, headset.
1: Remember the focus position, czyli jeżeli my, na przykład właśnie tak jak ja wchodzę w te podmenu, to jeżeli wrócę z takiego podmenu, to czy ma być kursor tam, gdzie on ostatnio był, czy ma wrócić do początku okna?
0: Lift up finger to activate menu option, headbox on headset.
1: Lift up finger to activate menu option. To jest coś takiego, że możemy eksplorować. Jeżeli znajdziemy coś, to po prostu puścimy palec i to się aktywuje. Tak jak na, byśmy robili w przypadku klawiatury.
0: Lift up finger to activate software navigation keys, headbox on headset.
1: To robi coś takiego, że zamienia nam przyciski dotykowe, ostatnie aplikacje, ekran główny i wróć na przyciski, które są opisane i możemy w nie kliknąć dwukrotnie. Czyli jeżeli sobie wstrzymamy czytnik ekranu, to będziemy mogli go włączyć tylko i wyłącznie z paska powiadomień. Nie polecam tego włączać.
2: A z jakiego powodu moglibyśmy chcieć wstrzymać czytnik ekranu? Czy to tak samo na przykład jeżeli chodzi o pisanie Braille'em, też trzeba komentarze wstrzymywać jak TalkBacka, czy nie? Czy nie ma takiej potrzeby?
1: Jest możliwość ustawienia wstrzymywania dla aplikacji, dla których chcemy wstrzymać. Ale niektóre aplikacje mają taką przypadłość, że nie możemy na przykład w coś kliknąć. Widzimy ten przycisk, ale nie możemy w niego kliknąć, więc wtedy na chwilkę wstrzymujemy. Ja mam gest ustawiony, krótkie przyciśnięcie dwóch klawiszy głośności, więc wstrzymanie screen readera to jest dla mnie tyle czasu.
0: Browser talk has been suspended.
2: No tak.
1: I możemy kliknąć w dany przycisk.
0: Action settings. Use gestures to search. Remember the HLF oczów z pozycją. Lift up finger to activate. Allow enabling to have action settings.
1: I to by było na tyle w tym menu. Power settings to możemy sobie włączyć tryb oszczędzania energii, który nie wiem jak działa.
0: Other settings.
1: Other settings, wejdziemy sobie tutaj.
0: Other enable auto update. Headbox, headset.
1: Czyli czy program ma się automatycznie aktualizować?
2: Z ciekawości, stabilne wersje wychodzą często?
1: Stabilne wersje wychodzą co 3 miesiące, wersje beta wychodzą co 2 dni.
2: No to rzeczywiście program rozwijany jest aktywnie.
1: Automatic usage of OCR when the item is unlabeled. Czyli jeżeli mamy niezaetykietowany przycisk, to program automatycznie go rozpozna, ale tutaj jest ostrzeżenie, że hej, będzie to...
0: Notification from Telegram.
1: Przepraszam bardzo. Będzie to używało więcej baterii. Share the label and download custom labels from the server. Czyli jeżeli zrobimy jakąś etykietę, to dla jakiejś aplikacji, to ona automatycznie zostanie udostępniona na serwer, a jeżeli ktoś zrobił daną etykietę, to...
0: Notification from Telegram, Kiranio Timahesów.
1: Oj, przepraszam bardzo.
2: Sporo tego Telegrama.
1: Tak, więc możemy właśnie sobie zrobić coś takiego, ale od razu ostrzegam tutaj ludzi, którzy mogliby chcieć coś niegrzecznego zrobić. Musimy być zalogowani i deweloperzy są bardzo cięci na spam. Jeżeli ktoś zobaczy spam, to od razu zostanie usunięte wasze konto i jeżeli macie na nim zakupioną licencję, to zostanie ona usunięta razem z waszym kontem, więc polecam się zastanowić.
2: Po prostu pieniądze wtedy można stracić dość łatwo. Natomiast właśnie a propos tych etykiet, jak to jest? Bo zakładam, co możemy etykietować? Możemy etykietować interfejs programu, tak? Jakiegoś. I co jeszcze?
1: Wszystko możemy etykietować właściwie.
2: No dobrze, okej. Okay. A co w sytuacji, bo załóżmy, że mam sobie jakąś aplikację, którą chcę zaetykietować i teraz ja robię sobie etykietki i etykietuję w języku polskim, a ktoś na przykład zrobi te same etykiety, ale po chińsku. Jak sobie komentarz z tym poradzi?
1: Poradzi sobie z tym tak, że mamy na przykład aplikację Facebook, która jest w wielu językach. My, jeżeli mamy Facebooka w języku polskim, etykietujemy rzeczy w tym Facebooku, to będzie to dla polskiej wersji Facebooka, a jeżeli ktoś będzie używał chińskiej wersji Facebooka, to będzie to dla wersji chińskiej.
2: Czyli to jest jakby per język aplikacji, nie per język ustawiony w czytniku.
1: Tak, niestety, ale to zostanie zmienione w wersji 2.0.5.
2: To znaczy to akurat, wiesz co, ale to akurat chyba dobrze mi się wydaje, bo
1: szczególnie jeszcze w
2: sytuacji, kiedy nie mamy polskiego interfejsu tej aplikacji i mamy na razie interfejs angielski. Załóżmy, gdyby ktoś chciał zrobić teraz, powiedzmy, dla Facebooka etykietki i za jakiś czas ktoś by, korzystając z angielskiej wersji, zrobił etykietki dla Facebooka, ale po angielsku, no to mielibyśmy konflikt.
1: No właśnie, i dlatego w sumie tak jest dobrze, ale deweloper postanowił, że on zrobi to zmienialne. To
2: będzie jakieś pole wyboru do przestawiania.
1: Tak. Use multi-column menu, czyli czy chcemy używać menu wielokolumnowego, czy jednokolumnowego. Domyślnie mamy menu wielokolumnowe i tak jest moim zdaniem lepiej. Ale jeżeli chcemy mieć wszystko naraz w menu, które omówię za chwilę, bo program ma kilka menu wywoływanych gestami, to możemy sobie to ustawić. Customize main menu, czyli możemy edytować menu, które się nam pojawi po wykonaniu pewnego gestu.
0: Customize multi-column menu.
1: Customize multi-column menu to jeżeli mamy menu wielokolumnowe.
0: Use the floating menu, headbox on headset.
1: Use the floating menu. I ta opcja mnie zaskoczyła, bo chyba doszła ona wczoraj, w najnowszej aktualizacji.
2: Jakieś menu, menu pływające.
0: Headset.
1: A zaznaczę sobie to. Ale nie wiem, jak to się obsługuje, więc to odznaczę.
2: Teraz się jakieś pojawiło floating menu settings, więc jeszcze coś dodatkowego doszło.
1: Ale w tym właśnie to jest urokliwe w tym programie, że tutaj dochodzą nowe rzeczy. Praktycznie nowa rzecz dochodzi tak co 3-4 dni w betach.
2: To co dopiero ma powiedzieć ktoś, kto aktualizuje wersje stabilne?
1: Changelogi mają na przykład po 12 stron tekstu chińskiego.
2: A będziesz też je tłumaczył, żeby użytkownicy się dowiedzieć, co tam nowego na nich czeka? Super.
1: Tak. Floating menu settings.
0: Floating menu settings.
1: Mogę w to wejść, nawet jak mam to odznaczone, więc...
2: No to zobaczmy może, co to jest.
1: Aha, puste jest to
2: tu
1: menu.
2: Chyba jakieś menu, bo można jest... sobie dodawać jakieś rzeczy do tego menu. Nie no, ten program naprawdę opcji ma mnóstwo. Zastanawiam się tylko, jak z ergonomią ich używania tak na co dzień będzie i czy dużo z naszych słuchaczy po prostu się przekona do aż tak rozbudowanego narzędzia. No na pewno potencjał to ma bardzo duży.
1: Program jest rozwijany od roku 2010. Więc no szybko raczej się go nie pozbędziemy z rynku, mam nadzieję przynajmniej.
2: No by.
1: I tak, czyli to floating menu jest puste domyślnie. Ja podejrzewam, że ono po prostu pojawia się, ono pływa w górnej krawędzi ekranu. Tak jak to pan Feng, czyli główny deweloper, zapowiadał na konferencji deweloperskiej. Chyba o to chodziło jemu, nie wiem. Raczej możemy tu budować sobie to menu, tak samo możemy zresztą robić z tym menu wcześniejszym.
0: Other settings.
1: I to by było na tyle.
0: Advanced settings.
1: W advanced settings.
0: Plugins and tools.
1: Plugins and tools, tu możemy zarządzać dodatkami.
0: Downloaded additional resources.
1: Download additional resources. Możemy pobierać zasoby.
0: Accessibility settings.
1: Accessibility settings to skrót do ustawień ułatwień dostępu w systemie.
0: User center.
1: User Center, czyli centrum użytkownika, to możemy się zarejestrować, zalogować, zarządzać naszą licencją, zwrócić ją na serwer. I to też nie jest przetłumaczone i pracujemy nad tym, żeby to było przetłumaczone, a to nie jest przetłumaczone dlatego, że ze względów bezpieczeństwa wszystko dzieje się po stronie serwera.
2: Okej, ale to w takim razie, jeżeli ktoś teraz kupi licencję, nawet z twoją pomocą, to co wtedy? To aby aktywować tę licencję, będzie musiał się przebić przez jakiś chiński ekran? Czy jest to prościej jakoś?
1: Nie, ekran logowania i rejestracji jest przetłumaczony. Czyli jeżeli ktoś się zaloguje, to już nie będzie musiał nic robić, bo licencja jest domyślnie przypisywana do pierwszego telefonu, który zaloguje się na dane konto. A ja obejdę to w taki sposób, że po prostu osłownikuję te chińskie opcje i wrzucę paczkę ze słownikiem.
2: Rozumiem.
1: Za jakiś czas. Nie obiecuję, że to będzie już od razu, ale zrobię to. Okay. Na pewno.
2: Bo jak rozumiem, jedna licencja to jest możliwość używania tego czytnika na jednym telefonie jednocześnie. Ale możemy na przykład licencję zwrócić na serwer i sobie aktywować ją na innym telefonie, jeżeli na przykład zmieniamy.
1: Na dwóch telefonach jednocześnie.
2: A na dwóch.
1: Bo pan Feng wychodzi z założenia, że domowy i służbowy.
2: Jasne.
1: W ogóle jako ciekawostkę może w takiej przerwie, że tak powiem, że osoba, która robi ten czytnik, jest osobą widzącą.
2: A to już w ogóle ciekawostka. A wiesz, co go akurat zainteresowało, żeby zająć się tworzeniem oprogramowania dla niewidomych?
1: Z tego, co z nim rozmawiałem, to po prostu jego brat bardzo denerwował się na Talkbacka.
2: Aha.
1: Niewidomy.
2: Rozumiem.
1: Więc tak. Wygląda. Help and feedback, czyli możemy zgłosić jakiś problem. Jeżeli używamy angielskiej wersji, to wszystko, co zostaje tu zgłoszone, trafi do mnie.
0: Hebej biał technologii, co? LTD. Som metales creada rusas somet irt parte technologies. Tensatai. Baidu way. Baidu TTS. Baidu translator. Baidu MTS. Androloa Plus. Etc.
1: Tutaj mamy taką stopkę informacyjną, że firma odpowiedzialna za wytworzenie tego programu to Hebej biał technologii LTD. LTD. I że używa on pewnych
2: zewnętrznych komponentów
1: trzecich. Mhm. Tak. I to by było całe menu programu ustawień. Nie odwiedziłem wszystkich pod menu, bo wiadomo.
2: Słuchajcie, godzinę nam to ponad zajęło przejrzenie samego menu, więc no rzeczywiście imponująca ilość opcji. To teraz jak to wykorzystać w praktyce?
1: Jak to wykorzystać w praktyce? Dobrze, więc jeszcze nie skończyłem omawiać wszystkich menu, ponieważ jeszcze mamy dwa menu do omówienia, które chciałbym pokazać.
2: Okay.
1: Najpierw otworzymy sobie menu, które wywołujemy gestem przesunięcia dół i prawo, czyli talkbackowa L-ka.
0: Menu sweep and sweep left and right. Menu. Navigation menu.
1: Navigation menu, czyli możemy wybrać, jak chcemy nawigować. Jeżeli nie chcemy używać gestów, to tu możemy sobie zaznaczyć, czy chcemy znaki, słowa i tak dalej.
0: List browsing.
1: List browsing. To jest bardzo przydatne w przeglądaniu internetu, ponieważ możemy każdą stronę zamienić na listę przeglądalną, wyszukiwalną i tak dalej. Czy w ogóle cokolwiek możemy zamienić na tą listę?
2: Rozumiem.
1: Read the whole screen, czyli przeczyta cały ekran. Aktualnie. I ta ostatnia opcja jest, nie wiem czemu nie przetłumaczona, pewnie coś przeoczyłem, ale ona służy do zawieszania, czy do jakby do wyłączenia mowy chwilowego. I każdy dowolny gest włączy tą mowę. Ale tutaj przy okazji pokażę może, jak spisuje się tłumacz. Ja sobie przypisałem gest przesunięcia w prawo i w lewo palcem jednym gestem na przetłumaczenie, więc skorzystajmy z tego, że jest tu nieprzetłumaczone i przetłumaczymy to tym gestem.
2: Okej.
0: Voice assistant.
1: A, to nawet jest voice assistant. Voice assistant i zwrócił nam wynik. Teraz, żeby przejść do drugiej kolumny menu, bo ta już się skończyła, przesuwamy palec w prawo.
0: Menu sweep left anuluj. Menu. Action menu.
1: Action menu, czyli inne jeszcze menu, o którym też zaraz opowiem.
0: Advanced settings.
1: Advanced settings, czyli otworzy nam to ekran zaawansowanych ustawień.
0: Automatic browsing.
1: Automatic browsing, czyli że to jest to samo, co przeczytaj cały ekran, z tym, że kursor będzie za tym podążał.
0: Reading mode.
1: Reading mode, czyli że program przełączy się w tak zwany tryb czytania, czyli przerobi cały aktualny ekran na dokument, który będzie mógł czytać i po którym będziemy mogli nawigować jak po książce.
0: List browsing. Toggle node browsing mode.
1: Toggle node browsing mode, czyli możemy włączyć, żeby wyłączyć ten tryb przeglądania węzłowego.
0: Navigation menu.
1: Navigation menu.
0: World by word mode,
1: czyli tryb zaawansowanej edycji tekstu, zaawansowanej edycji przeglądania tekstu. Ja to tak przetłumaczyłem w polskiej wersji.
0: Full text browsing
1: to jest jeszcze coś innego. To jest już opcja bardzo potężna. Możemy sprawdzać błędy gramatyczne w tekście. Możemy używać pewnych bardzo zaawansowanych opcji zaznaczania. Możemy zaznaczać słowo po słowie.
2: A te błędy gramatyczne w tekście to jest, jak rozumiem, też jakiś chiński słownik, tak?
1: On używa słownika systemowego, bo każdy telefon z Androidem ma domyślnie wbudowany słownik Google, ten, którego używa klawiatura do autokorekty.
2: Czyli tu możemy skorzystać z pełni możliwości tej opcji.
1: W języku polskim.
2: Super.
1: Select all, czyli zaznaczy cały ekran do skopiowania.
0: Voice Assistant.
1: I to jest błąd dewelopera, bo jak się okazuje, ja to przetłumaczyłem jednak, bo tu jest przetłumaczony Voice Assistant.
0: Text recognition,
1: czyli rozpoznawanie tekstu z aktualnej kontrolki. Gestual Camera, czyli że jeżeli włączymy, to program będzie nam mówił, będzie nas informował o wszystkim, co jest przed nami, co widzi jakby aparat telefonu.
0: Extensions,
1: czyli menu pluginów.
0: Plugins and tools,
1: czyli te toolsy, o których mówiłem, te mini programy.
0: Program settings. Suspend browse by touch.
1: Suspend browse by touch, czyli możemy wyłączyć gesty.
0: Suspend voice feedback,
1: czyli włączymy mowę, ale już na amen, dopóki jej z powrotem nie włączymy.
0: Notification box,
1: czyli panel powiadomień, ale uproszczony. Po prostu program zbiera powiadomienia. Możemy te powiadomienia zapisać do pliku, skopiować, udostępnić komuś. No, wiele rzeczy można z nimi zrobić.
0: Open the notification panel,
1: czyli otwiera systemowy panel powiadomień.
0: Advanced text editing
1: to jest kolejna opcja edycji tekstu. Ona polega na tym, że możemy, to już jest takie najbardziej zaawansowana edycja tekstu, że możemy wpisywać, ile znaków chcemy, możemy zaznaczać tekst według wyrażeń regularnych, tak samo i go kopiować. Także no to jest jeszcze inna rzecz.
0: Edit gestures,
1: czyli edycja gestów dla tej aplikacji, która jest teraz otwarta.
0: Curtain,
1: czyli zarządzanie ściemnieniem ekranu.
0: Virtual screen,
1: czyli jeżeli jakaś aplikacja jest całkowicie niedostępna, że nie czyta nam nic, to wirtualny, tryb wirtualnego ekranu to jest tryb, który umożliwia po prostu rozpoznanie całego ekranu aplikacji i udostępnienie nam go.
2: Czyli on próbuje zocerować, tak, różne elementy na stronie danej aplikacji.
1: Tak. Quick browsing, czyli to jest taki tryb, że wylistowuje tylko najważniejsze elementy według niego z danego ekranu. W większości przypadków wychodzi mu to dość dobrze. Detailed Navigation Mode, czyli tryb bardzo szczegółowej nawigacji, czyli będzie nam czytało dziwne rzeczy w niektórych aplikacjach, ale możemy się dostać nawet do najbardziej niedostępnych zakamarków aplikacji. To jest jeszcze bardziej zaawansowana funkcja od Node Browsing Mode.
0: Virtual Navigation,
1: czyli możemy robić coś takiego, że osoba widząca może nam wyklikiwać na przykład w jakiejś aplikacji coś, czego po prostu do czego nie możemy dostać. I jeżeli osoba widząca nam przytrzyma dłużej palcem na tym, to możemy sobie oetykietować dokładnie ten piksel ekranu, w którym dana osoba trzyma nam palec. No i to by było na tyle w tym menu. Teraz menu kolejne, czyli gest góra i w prawo. To jest menu działań. Clean, czyli wyczyści wszystkie tempy i tak dalej, co ma czytnik. Jakby, i gdyby się nam zaczął przytykać, to jest z myślą o starszych telefonach.
0: Selection menu.
1: Selection menu, czyli możemy zaznaczać sobie tekst tak prosto. Po prostu otworzy się nam lista, cały ekran się nam otworzy podzielony na słowa i możemy sobie zaznaczać konkretne słowa.
0: Copy.
1: Copy, czyli skopiuje ostatnio powiedziany tekst do schowka.
0: Append copy,
1: czyli jakby doda do tego, co już jest w schowku, to, co zostało powiedziane.
0: Paste,
1: czyli wklei.
0: Clipboard menu,
1: czyli możemy zarządzać tym schowkiem.
0: Favorites.
1: Favorites to menu ulubionych.
0: Editing,
1: czyli może pozwolić nam, jeżeli jest pole edycji pole tekstowe, które z jakiegoś powodu nie chce się nam dać kliknąć. Tak czasami się dzieje w niektórych aplikacjach Electron, w niektórych aplikacjach, które udają strony internetowe.
0: Advanced Text Copying.
1: Advanced Text Copying, czyli po prostu skopiuje nam cały ekran do schowka.
0: Button.
1: I możemy przesunąć w prawo, żeby rozwinąć kolejną kolumnę.
0: Advanced Translation.
1: Translation, czyli tłumaczy ostatnio powiedziany tekst.
0: Scene Recognition.
1: Scene Recognition, czyli powie nam, że... Gdzie, jakby w jakiej scenerii ja się znajduję aktualnie?
0: Text
1: Recognition rozpozna aktualną kontrolkę.
0: Face Recognition.
1: Face Recognition może rozpoznawać twarz. To jest taka funkcja, którą deweloper dodał w sumie dla śmiechu. Można sprawdzić, czy jesteśmy dobrze ogoleni. Mówię w tym momencie całkiem poważnie.
0: Capture Recognition.
1: Capture Recognition rozpoznaje kodu z obrazka.
0: Recognition Results.
1: Recognition Results, czyli pokazanie wszystkich wyników, jakie ma on zapisane aktualnie w pamięci. Możemy skopiować je do pliku, wysłać znajomym itd. itd.
0: Image Description.
1: Image Description, wybieramy obrazek z pamięci telefonu i on go nam opisze.
0: Anuluj button.
1: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o menu działań.
2: To może teraz odbierzmy kolejny telefon, bo kogoś mamy ponownie na linii, zatem odbierzmy. Halo, kogo witamy?
3: Dobry wieczór. Ja mam tylko takie pytanie. Jak należy wejść do opcji edycji, ale w sposób prosty? Dlatego, że jak piszemy SMS-a, chcemy coś bardzo szybko skopiować, to wszystko jest w menu, wszystko wydaje mi się tak ukryte. A czy da się to zrobić jakoś prościej?
1: Owszem, da się. Są do tego gesty. Można sobie ustawić własne gesty. Jest też pasek szybkiej nawigacji, o którym będę opowiadał zaraz. A właściwie są nawet dwa paski.
3: Rozumiem. Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy również za telefon. Dziękuję. Pozdrawiamy. A ja przypominam o naszym telefonie 123 834 835. Jeszcze jesteśmy i chyba jeszcze będziemy przez dłuższą chwilę, bo program naprawdę opcji ma bardzo dużo. A przypominam, że dziś prezentujemy komentarz Screen Reader, czytnik ekranu dla systemu Android prosto z Chin. No to co mamy dalej?
1: Teraz właśnie chciałbym opowiedzieć o tym słynnym już, o tych słynnych dwóch paskach szybkiej nawigacji. To było to, co było w menu nieprzetłumaczone, to Edge Gestures, to mój błąd, że tego nie przetłumaczyłem. Generalnie paski szybkiej nawigacji polegają na tym, że te paski tak jakby wyciągamy, dotykamy palcem dokładnie po prostu na lewej krawędzi ekranu. Tylko ja sobie odwrócę. I mamy taki dźwięk, takie zgrzytnięcie. Jeżeli będziemy teraz ciągnąć palec, to mamy lewy pasek.
0: Automatic
1: Browsing.
0: Reading Mode.
1: Reading Mode.
0: List Browsing. Navigation Menu. Word by Word Mode. Rad THL SKN. Celestal. Extensions. Notification Box.
2: Arku, ale to zapytam od razu. Czy ty w tym momencie przesuwasz cały czas ten palec z lewej na prawą stronę? Czy po prostu to był gest, a potem już używasz tego standardowego gestu do przemieszczania się po elementach menu?
1: Nie. To jest przesuwam bez odrywania. Jeżeli oderwałbym palec, to opcja by się aktywowała.
2: Aktywowała, rozumiem. A jeżeli na przykład zrezygnujemy z jakiejś opcji i po prostu nie będziemy chcieli, czy możemy jakoś anulować bez wywoływania konkretnej funkcji?
1: Tak, po prostu przeciągamy palec na górę, do góry i nie ma.
2: Rozumiem.
1: Edit Gestures. Oczywiście ten pasek można sobie dostosowywać, można sobie go budować według własnego uznania. Tylko, że ja mam go zbudowany, lewy pasek mam zbudowany tak, a prawy pasek... Mamy klik, możemy sobie aktywować opcję, jeżeli nam nie chce się normalnie dwukrotnym tapnięciem aktywować. Long press, możemy wywołać long press, czyli długie wciśnięcie na danej opcji.
0: Top,
1: bottom, no to przejdzie na początek lub koniec ekranu.
0: Copy.
1: Copy.
0: Append
1: copy.
0: Paste.
1: No czyli właśnie tutaj są, o które słuchaczka pytała. Kopiuj i wklej. Mamy właśnie szybką edycję.
0: Clipboard menu.
1: Favorites.
0: Editing.
1: No i to za kopiowanie całego ekranu.
0: Translate.
1: I rozpoznawanie kapczy. I tyle. W tym menu jest.
0: Za 4 metry 4.
2: Okej. Okay. To co mógłbyś jeszcze pokazać z kolejnych opcji?
1: Co mógłbym jeszcze pokazać z kolejnych opcji? Na przykład weźmiemy sobie quizvanie, na przykład, jak działa, żeby zobaczyć, jak działa OCR. No właśnie. Tam, jak wiemy, są nie czyta po prostu kategorii na systemie Android. Ale ja zauważyłem, że angielski OCR radzi sobie lepiej z chiński OCR radzi sobie lepiej z polskim tekstem jak angielski, więc ja szybko go przestawię. Okej, i otworzymy sobie quizwanie. No i wiem, że tutaj cokolwiek by pasowało wybrać. Tylko nie wiem, jak to szybko rozwiązać. Przepraszam bardzo. Dobrze, no zrobimy tak. Dobra, powiedzmy, że tak. Mam nadzieję, że mi pozwoli od razu kategorię
2: wybrać. Od razu kategorię wybrać, no właśnie. A w międzyczasie mamy kolejny telefon, więc odbierzmy. Halo?
4: Dobry wieczór, Roberto Lombino z tej strony.
2: Dobry wieczór, Roberto.
4: Chciałbym zapytać, Arek, bo tutaj pokazujesz ten czytnik i na przykład co jakiś czas, wiadomo, wychodzisz z jakichś ustawień, przechodzisz wstecz. I chciałbym cię zapytać, czy mógłbyś, a nie wiem, albo na samym końcu, jako podsumowanie, albo po tym quizwaniu opowiedzieć właśnie o takich najprostszych gestach, tak jak TalkBack ma te swoje L-ki, jakby co można, nie wiem, jaki potencjał mają te gesty, co, jak to jest domyślnie, czy są, jak na przykład teraz robisz tą funkcję wstecz, czy tylko to jest przycisk przejdź wyżej, czy jeszcze jakoś inaczej to robisz i tak dalej, po prostu jakoś tak,
1: tak
4: nie więcej
1: powiedzieć.
4: Dobra,
1: tak,
4: okej.
1: Okay. Oczywiście. To
4: dziękuję bardzo,
1: opowiem.
4: Dziękuję bardzo w takim razie.
2: To dziękujemy bardzo, Roberto.
4: Miłej audycji, miłego prowadzenia. Pozdrawiam.
2: Dzięki, pozdrawiamy. Dziękuję. Również. Do usłyszenia. I jak tam?
1: Właśnie nie robiłem nic, bo nie chciałem za to ruszać.
2: Okej.
1: Tutaj przez przypadek. Bo ja po prostu obawiam się, że mi to nie pozwoli od razu wybrać kategorii. A średnio mamy czas.
2: To może jakaś inna aplikacja, która...
1: Właśnie nie mam pomysłu co. Pozwoliło mi wybrać kategorię, jej! No więc teraz mamy przyciski, które są zaetykietowane 15, 16, 17. Ja sobie otworzę to Text Recognition. Na przykład właśnie z tego szybkiego paska. Rozpoznawanie. O!
0: 20:26 Wybierz kategorię. W grze Z. Los Świat. W laboratorium Świat. W laboratorium. Seriali. Mówię.
1: Aha, bo on to inaczej zrobił, bo on zrobił rozpoznanie całego ekranu.
0: 15 button.
1: Bo ja zapomniałem, że ja sobie to tak przestawiłem. No więc zrobię Text Recognition normalnie z menu.
0: Świat. Seriali.
1: No właśnie, powiedziało jak powiedziało, ale da się rozczytać?
2: Da się rozczytać, tak.
1: Drugi przycisk.
0: Mówią wieki.
2: Mówią wieki, no tak, jest taka kategoria.
1: On wiadomo, no uchwyci czasami coś poza kontrolką. Inna rzecz, że osoba widząca mi mówiła, że czcionka w quizwaniu nie jest za wyraźna.
2: I teraz, jak rozumiem, ja te poprzednie rozpoznane przyciski, czyli na przykład mówią wieki, też już masz dostępne. Czy to znika po chwili?
1: Tak. Ja to mam wyłączone, akurat mi to znika, ale gdyby ktoś miał włączoną tą opcję Automatic Usage of OCR, to by to zostało.
2: Rozumiem. A domyślnie jak to jest?
1: Domyślnie to jest włączone.
2: Czyli zostaje.
1: Tak.
2: Okej.
1: Okay. Teraz może pokazałbym edycję tekstu, jak wygląda. Tylko jakby to zrobić właściwie? To też jest pytanie. Dobrze, to najpierw może pokażemy przeglądanie internetu.
2: Przeglądanie, tak, bo to może być też interesujące.
1: No to wejdziemy sobie na przykład na wirtualną Polskę.
0: Na w, w anglo p, p, spacja, ok.
1: Kropka.
0: P, l, l, ok. W klawiaturę Polski,
1: kuchu, no mam dźwięk załadowanej strony.
0: Google się otworzył.
2: Tak, bo tam chyba spację pisałeś.
1: No, WPP.
0: A. Nowoczesne medium porządkuje świat i dostarcza angażujące informacje.
1: No dobra, klikniemy sobie w to.
0: WP wiadomości.
1: WP wiadomości link.
0: Wiadomości z kraju i ze świata. Wiadomości z kraju i ze WP wiadomości. WW. Najnowsze quiz. WP opinie quiz link.
1: No i mamy tutaj w daną stronę. Jeżeli chcemy przechodzić po nagłówkach, to przesunięcie mi prawo-lewo, ale ja przyszedłem tutaj w innym celu. Chciałbym pokazać, jak działa zamienianie strony na listę, które jest bardzo przydatne, bo wtedy po prostu nie czyta nam, czy to jest link, czy nagłówek, możemy sobie lecieć, wyszukiwać i tak dalej. Przesuwam sobie gestem w prawo i w dół. I powiedziało mi tytuł aplikacji, w której jestem i teraz mogę sobie lecieć, przewijać. Mogę przeszukiwać tą listę. O, tym oto przyciskiem, nie wiem czemu on nie ma etykiety.
2: A gdzie jest ten przycisk?
1: O, na dole ekranu.
2: Okay.
1: Możemy sentence by sentence nawet, o!
0: Default.
1: Default to też doszło we wczorajszej aktualizacji, bo tego nie było wcześniej. Edit, możemy tutaj sobie edytować tą listę w takim sensie, że możemy sobie każdy element z osobna na przykład oetykietować. Cancel, no to wiadomo, zamknie nam to.
2: I teraz, kiedy znajdziesz się na jakimś elemencie tej listy, który cię interesuje, to co, możesz sobie to kliknąć po prostu, tak i przejdziesz
1: tak,
2: tam.
1: Nawet, tak, nawet to pokażę, powiedzmy, że...
2: O, RODO!
1: Cofnę się. No na przykład w to. I tapiamy dwa razy.
0: WP Historia Link.
2: I lista się zamknęła i w tym momencie od razu się wczytała ta strona historia. Z tą kategorią, tak? WP Historia.
1: Tak. Tak. I nawet tutaj, co ciekawe, link, nagłówek, obraz czyta po polsku, bo to wynika z Android Web API, a to jest przetłumaczone na język polski już od samego Androida. Także z tym nie ma problemu.
2: Jasne.
1: Oczywiście, gdybyśmy mieli klawiaturę, to możemy H, Shift, H, K, L, N i tak dalej. Działają wszystkie skróty szybkiej nawigacji.
2: No dobrze, to tak wygląda przechodzenie po stronach internetowych. Jeszcze wspomniałeś o tym, że może sobie radzić ten czytnik ekranu z kodami CAPTCHA. Czy coś masz takiego, co mógłbyś zaprezentować?
1: No właśnie średnio niestety,
0: www.wp.historia.
1: Ponieważ ta strona, która była podana poza anteną, średnio chce współpracować ze mną. Więc jeżeli by... No właśnie nie wiem, jak bym mógł za bardzo to przedstawić.
2: Rozumiem. No dobrze, to może jakbyś mógł po prostu opisać, co tak naprawdę dzieje się, jak wygląda, przynajmniej w teorii, jak wygląda proces rozpoznawania takiego kodu.
1: Jeżeli kod jest w formie po prostu grafiki, czyli takiej prostej grafiki, w którą można kliknąć, to klikamy w nią i program ją rozpoznaje. A jeżeli nie, to wchodzimy w to menu, o którym opowiadałem, w menu działań, Capture Recognition i program sam przeszukuje stronę w poszukiwaniu kodu z obrazka. I jeżeli go rozpoznaje, to mówi Capture Recognized, kopiuje do schowka, możemy wkleić to już, gdzie potrzebujemy.
2: Rozumiem. Czy coś jeszcze mógłbyś pokazać a propos komentarii? Co, jakieś jego ciekawe funkcje?
1: Jakieś jego ciekawe funkcje? No mogę chociażby pokazać pokrótce asystenta głosowego, bo ja go nie mam skonfigurowanego, więc przestawię znowu to wszystko na angielski.
2: Okej.
1: Program setting zapisuje. I w sumie nawet sprawdzę jedną... A nie,
0: on... voice assistant
1: sexting. Na przykład przesunę sobie palcem w dół i w lewo, żeby otworzyć, że tak powiem, no, asystenta głosowego. Messenger.
0: Message.
1: No i otworzył mi się Messenger.
2: Czyli w prosty sposób możesz uruchamiać aplikację, tak?
1: Tak. Chrome. Bardzo szybko to rozpoznaje. Dla porównania. OK Google. Otwórz. Otwórz aplikację Chrome. Ale to już nie rozpozna.
2: Nie rozpozna, nie.
1: Dobra, to już ciszę syntezę. OK Google. Otwórz aplikację Chrome.
2: No, ale no, on to jeszcze musi powiedzieć otwieranie Chrome i tak dalej. To może
1: a dla porównania tak spróbuję zrobić pewien test, czyli spróbuję jakby przeszkadzać asystentowi temu z komentarzy syntezą, czy też sobie to dobrze poradzi. Chrome. On nie da sobie przeszkadzać, bo on wycisza syntezę, no tak.
2: Dobrze, Arku, to w takim razie... Taka wstępna prezentacja komentarii, to myślę, że za nami, bo myślę, że jeszcze tu bardziej szczegółowe rzeczy omówisz jeszcze w jakiejś audycji, która już będzie raczej nagrana, to nie będzie audycja na żywo, ale myślę, że parę rzeczy takich ciekawych jest do zaprezentowania.
1: Chociaż w sumie jeszcze jedną rzecz bym chciał pokazać.
2: Dobrze, no to proszę bardzo, spoko, antena jest twoja.
1: Otworzymy sobie tego telegrama nieszczęsnego, który mi tak bardzo dzisiaj przeszkadza. Tak,
2: tyle.
1: Pokażę, jak działa zazwyczajnie kopiowania tekstu.
2: Okej.
1: No dobra, przyjmijmy, że mamy tego i wejdziemy sobie w jakiś kanał losowy.
0: Pixel Experience. News czarna strzałka w prawo New Build Available for Xiaomi Redmi Note 6.
1: No i mamy tutaj jakieś tam news. I sobie wejdziemy w...
0: Editing.
1: I teraz
0: Pixel Experience, czarna strzałka, sylwetka Darżan Gupta.
1: Mamy wszystko
0: otwarty. Czarna strzałka.
1: Mamy ten tekst jakby rozwalony na poszczególne słowa i kliknięcie w cokolwiek powoduje zaznaczenie tego słowa. A nie, to jest nie ta funkcja, przepraszam. To jest, możemy sobie od razu słownikować dane słowa z tego menu. To nie jest to, o czym ja myślałem, to się otwiera nieco inaczej. Ale no, wejdziemy sobie. To menu.
0: Rozmowa. Dymek Pixel Experience Edit i Button.
1: To sobie wejdziemy, przepraszam bardzo, po prostu mi się pomyliło.
0: Selection.
1: O, i tutaj mamy pola wyboru. Po prostu każde słowo staje się polem wyboru. Możemy sobie zaznaczyć dowolne słowo.
2: I możemy sobie tak selektywnie, na przykład co drugie słowo możemy sobie zaznaczać, tak? Nie musimy robić zaznaczenia ciągłego.
1: I mamy też oczywiście wyrażenia, możemy stosować też wyrażenia regularne. Tak samo jak i tam są odpowiednie przyciski do tego na dole ekranu. Ale opcje takie jak tworzenie komend do asystenta głosowego, budowanie pluginów bez programowania, to przedstawię już w osobnych audycjach, bo to bym potrzebował trzy razy więcej czasu,
2: no
1: żeby
2: tak,
1: to wszystko omówić.
2: To już nie jest takie do pokazania na żywo i nie jest to zapewne prosta operacja. To jasna sprawa, to zróbmy taką audycję już w formie prezentacji. Arku, to może jeszcze tak już kończąc powoli, to poprosiłbym cię o to, co zasugerował Roberto, nasz słuchacz, żeby przedstawić trochę takich najprostszych gestów, bo dostajemy ten czytnik ekranu, instalujemy go na swoim telefonie. No i jak właściwie z niego tak na dobrą sprawę korzystać, bez jakiejś zabawy w kustomizację? Ja po prostu instaluję i chciałbym używać, przynajmniej w jakiejś podstawowej mierze.
1: Takie gesty domyślne, jak są rozwiązane domyślnie, tak?
2: Jasne.
1: Więc działa to w taki sposób. Przesunięcie palcem w górę, w dół, chodzenie po elementach. Przesunięcie jednym palcem w prawo, przejście o 20 elementów listy. Przesunięcie palcem w lewo, przesunięcie o 20 elementów listy, tylko że w drugą stronę. Ale dla czytników ekranu, dla, co ja mówię, dla programów takich jak VLC Media Player i tak dalej, gesty prawo-lewo to jest przesuwanie po utworach. Gesty dwoma palcami prawo-lewo to jest przewijanie o 10 sekund. Dla programów takich jak VLC, dla całej reszty interfejsu przesuwanie po stronach. Przesuwanie palcami góra-dół to przewijanie. Gest dół-prawo to globalne menu, czyli menu to jakby takie to, które pokazywałem. Przesunięcie palcem w dół, w lewo jednym gestem to jest asystent głosowy. Przesunięcie lewo-góra to jest otwarcie paska powiadomień. Góra-prawo to jest menu działań. Góra-lewo to są menu pluginów, gdzie możemy szybko aktywować, dezaktywować lub wejść w ustawienia danej wtyczki. Gest dół-góra to jest przejście na koniec ekranu, góra-dół na początek. Lewo-prawo powrót do ekranu domowego, prawo-lewo przejście do ostatnich aplikacji.
2: Czy wymagają te gesty jakiejś dużej precyzji, czy to zależy od telefonu, z jakiego korzystamy?
1: Nie wymagają jakiejś bardzo dużej precyzji. Precyzję można edytować, to też pokażę już w nagranej audycji, bo jest, możemy sobie ustawić, jeżeli na przykład jest osoba, która, no, której na przykład trzęsą się ręce, to można sobie ustawić jakby korekcję tych gestów, co do pikseli, to można konfigurować wszystko. Tylko tego nie nawet tam nie wchodziłem, bo tam jest bardzo dużo opcji różnych.
2: No tak, ale też jakoś zauważyłeś z testów, że zależy to od czułości na przykład ekranu dotykowego? Czy to nie ma specjalnie znaczenia w dzisiejszych czasach?
1: Raczej nie ma. W dzisiejszych czasach nie, bo w dzisiejszych czasach te ekrany są i tak bardzo czułe. Na pewno program reaguje na gesty szybciej jak TalkBack. Dlatego, że TalkBack po prostu działa nieco inaczej i TalkBack przekazuje te testy do gesty najpierw do systemu, a dopiero system do wykonuje daną akcję, a tutaj po prostu program przejmuje kontrolę nad funkcjami systemowymi.
2: Rozumiem. To ja jeszcze tak zapytam co do tego przeglądania warstwowego, o którym wspominałeś. To jest taka zaawansowana bardziej funkcja, ale gdybyś mógł jeszcze coś na ten temat powiedzieć, w jakich sytuacjach ona nam się może przydać?
1: W takich sytuacjach, że na przykład generalnie jeżeli używamy tego przeglądania prostego, to jest tak jak przeglądamy tekst na komputerze tabulatorem. Nie wszystko po prostu wychwycimy. W niektórych aplikacjach bardziej da się, możemy na przykład na Messengerze okazuje się, że możemy sobie nawigować na przykład po datach konkretnej, bo jedna data to jest jakby jeden dzień to jest jeden węzeł w konwersacji i możemy sobie zwinąć ten węzeł. Dojść sobie do węzła na przykład 23 na przykład listopada 2018 roku, rozwinąć i mamy wiadomości z 23 listopada 2018 roku.
2: A jak wygląda nawigacja po tych węzłach? Są do tego domyślnie jakieś gesty, czy musimy to poprzypisywać sobie?
1: Tak. Domyślnie jest tak, że góra-dół chodzi po elementach danego węzła, lewo zwija węzeł, prawo rozwija węzeł, dwa palce w lewo przechodzi na pierwszy węzeł, w sensie najbardziej jakby na najwyższy na najmniej szczegółowy węzeł, czyli tam właśnie możemy korzystać z podzielonego ekranu wtedy przy pomocy tych węzłów.
2: Z czego możemy korzystać, bo troszkę cię przycięło?
1: Z widoku podzielonego ekranu, czyli że możemy mieć dwie aplikacje na raz uruchomione.
2: A,
1: przy pomocy tych węzłów wychwytujemy je. Yeah.
2: No program jest naprawdę bardzo zaawansowany, ma bardzo dużo możliwości, co jest niewątpliwie jego zaletą, ale obawiam się, że dla niektórych użytkowników może być też wadą. Czy masz jakieś takie dobre rady dla tych, którzy zdecydowaliby się na korzystanie z komentarii? Co może im przysparzać kłopotów gdzieś tam na początku? Na co warto, żeby zwracali uwagę?
1: Jedna rzecz, którą ja po prostu się zlikwidowałem w pierwszych dniach używania tego czytnika, to nie przypisujcie funkcji gestów wieloczęściowych do gestów nawigacji. Dlatego, że gesty wieloczęściowe, wiadomo, działają tak, że wykonujemy najpierw jeden gest, a potem drugi. Czyli automatycznie, wiadomo, musi tak być i nie idzie tego zrobić inaczej, tworzy się opóźnienie. Dlatego nie przypisujcie sobie gestów wieloczęściowych do gestów nawigacji. Bo to się skończy wiadomo jak. Macie dużo gestów takich na przykład jak ekran domowy. Wiadomo, każdy telefon ma przycisk ekranu domowego, więc ja na przykład ten gest poświęciłem na gest wieloczęściowy i zyskuję wtedy 16 dodatkowych gestów.
2: To znaczy, jak działa ten gest ekranu domowego? Ten, w sensie przyciskamy ten klawisz home, tak? Ten środkowy.
1: Tak. A gest działa tak, że po prostu wykonujemy gest i nam przechodzi do ekranu domowego. Ale do czego zmierzam? Jeżeli poświęcimy sobie ten gest, to przesuwamy na przykład palcem w prawo, w lewo, żeby wykonać ten gest, który poświęciliśmy. I dostajemy do dyspozycji po prostu drugie tyle gestów, które mamy domyślnie, bo możemy na przykład sobie przypisać gest, że prawo, lewo i dwukrotne tapnięcie to jest coś, na przykład. I tak dalej.
2: No to rzeczywiście wtedy już robi się interesująco i mamy możliwości zarówno przypisywania tych gestów do funkcji programu, możemy sobie uruchamiać też poszczególne aplikacje, także opcji jest naprawdę całkiem sporo.
1: Dokładnie. Możemy jeszcze, gdyby ktoś z bardziej zaawansowanych użytkowników chciał programować dodatki, to dokumentacja dodatków też będzie dostępna na stronie, niedługo ją przetłumaczę. Język programowania to jest Lua, biblioteka używana to jest AndroLua. Jeżeli chcielibyśmy używać bardziej zaawansowanych funkcji systemowych, mamy dostęp do pełnego API Androida, wszystko jest ładnie udokumentowane, więc można dorobić praktycznie wszystko, co potrzebujemy do tego programu.
2: No to rzeczywiście pluginy, możliwości...
1: Co ciekawe,
2: są.
1: Wtyczki mogą robić też osoby, które nie programują, bo deweloper wyszedł z założenia, że każdy powinien móc zrobić coś od siebie i możemy, wiadomo, no nie zrobimy tyle, co programując, to jest oczywiste, ale możemy zrobić wiele bez programowania.
2: I w jaki sposób? To jest jakiś kreator robienia takich wtyczek, czy jak?
1: Tak, dodajemy sobie konkretne rutyny, warunki zmienne, stałe teksty itd., itd.
2: Aha, i możemy sobie stworzyć taką wtyczkę. Ale tworzymy ją też z poziomu telefonu, tak?
1: Tak, można ją tworzyć z poziomu komputera też, ale wymaga to już programowania. Jeżeli program jest tylko z poziomu komputera, a ten kreator na komputer dostępny nie jest, chociaż mogę w tajemnicy powiedzieć, że do grudnia tego roku chcemy go ukończyć. Na komputer też.
2: To też będzie fajna sprawa i myślę, że część z użytkowników skorzysta z takiego rozwiązania. Dobrze, to przypomnijmy, że za jakieś, no dajmy ci trochę więcej czasu, za mniej więcej 2 godziny od momentu zakończenia tej audycji na stronie internetowej o adresie
1: www.nuno-software.pl w sekcji programy pojawi się link do pobrania najnowszej wersji Commentary Screen Reader.
2: I też mniej więcej za tyle czasu pojawi się tam formularz, jeżeli ktoś chciałby zakupić licencję na to oprogramowanie.
1: Tak, na licencję trzeba będzie czekać do 24 godzin. Jeżeli ktoś chce dla optymalnych wyników uzyskiwania licencji, polecam ją kupować przed godziną 18.
2: I wtedy jest opcja, żeby jak najszybciej, tak, tę licencję dostać.
1: Tak.
2: Przypomnijmy, jaki jest koszt?
1: 153 zł na obecny przelicznik. Od razu chciałbym jeszcze przypomnieć, chcę to od razu powiedzieć, co będzie napisane na stronie, ale powiem też to tutaj. W formularzu trzeba najpierw się zarejestrować w Commentary Screen Readerze przez User Center. I trzeba podać tak w formularzu swój login konta Commentary Screen Reader i swój adres e-mail, na który ja będę mógł wysłać potwierdzenie. I też ID transakcji bym prosił, żeby podać. Znaczy to do mnie niby dojdzie, ale jeżeli ktoś po prostu... To jest dla ludzi, którzy po prostu mogliby chcieć się odwołać, że coś nie doszło, nie działa i tak dalej. Ja po prostu chciałbym mieć jak najwięcej informacji.
2: Jasne. I to Commentary Screen Reader Center jest już w języku angielskim, jest przetłumaczone, więc tam nie będzie problemu z rejestracją.
1: Nie będzie. A jeżeli coś, to można zawsze do mnie pisać na maila. Ja go podaję w tym momencie nuno69a@poczta.fm.
2: I tam, jeżeli by się pojawiły jakiekolwiek problemy, to można się do ciebie zwracać.
1: Oczywiście.
2: Dobrze, to w takim razie dziękuję ci bardzo, Arku, za udział w dzisiejszej audycji. Przypominam, Commentary Screen Reader, tak nazywa się ta aplikacja dla systemu Android. Chiński czytnik ekranu, jak słyszeliście z tej prezentacji, o całkiem pokaźnych możliwościach, a prezentował jego przynajmniej część możliwości, bo jeszcze do tych prezentacji zaawansowanych funkcji wrócimy. Prezentował to wszystko specjalnie dla Was Arkadiusz Świętnicki. Dziękuję Ci, Arku, raz jeszcze.
1: Również dziękuję, do usłyszenia.
2: I ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam w kolejnej audycji kulinarnej przy mikrofonie Dorota Bilecka. Dziś zaprezentuję sałatkę brokułową. Do tej sałatki potrzebuję oczywiście majonez, tak? Jajka, brokuły, ogórki zielone i pomidory, no i przyprawy. No i teraz tak, mniej więcej składnikowo to ilościowo wygląda w ten sposób. Na jedną brokułę, jeszcze też zależy jak ona jest duża, ale no mniej więcej tak przypada 4 pomidory, ogórek, no niektórzy dają 2, ale to już chyba według mnie jest trochę sporo. Z 5 jajek. No ja trochę to zmodyfikuję, bo dam sobie jedną brokułę więcej. Akurat w sklepie nie było. Z 5 pomidorów też można. Ogórki mam 2, ale nie wiem, czy 2 wykorzystam. Myślę, że gdzieś tak do 1,5 max. No i jajek tam z, nie wiem, 6 czy jakoś tak. 5 to może nie, 6, raczej 7, bo to będzie więcej tych pomidorów, więcej wszystkiego, więc jakoś tam się też ilościowo to powiększa. No i zacznę sobie od ugotowania tej jednej widnej brokuły. Sobie ją najpierw umyję, tylko ona się trochę rozwaliła w sklepie, widzę. I zaraz to wrzucę prosto do garnka. Przesady z wodą. Teraz spróbuję to umyć tak, żeby się raczej te kwiaty nie rozleciały. Ułożę trochę soli do tego. No i będzie się gotować. W międzyczasie ja sobie będę kroić pomidory i ogórki. Z tym, że ogórki najpierw obiorę. Przygotuję sobie miskę. Przygotuję sobie deskę do krojenia. Teraz ogórki pokroję. Ja sobie pokroję w kostkę. Niektórzy widziałem, kroję w plasterki. Więc rzek powoli. Trochę grubszą kostkę, nie jest długa. Teraz sobie zacznę pomału kroić pomidory. I sobie niczym szmić te pomidory. Teraz jeszcze z pomidorów zdejmę te szypułki, czy jak to się tam... Te szypułki to się nazywa. Pomidory chyba też sobie pokroję w kawałeczki. Takie też większe, ale taką kostkę ja wiem. No taki prawie centymetr, może trochę mniejsza ma. Zdejmuję brokułę.

A teraz muszę ją przełożyć na talerz, ponieważ muszę jej potem odkroić łodyżki, tak żeby zostały same kwiaty. I te kwiaty potem muszę trochę jeszcze rozdrobnić, aczkolwiek może być tak, że one w sumie już same w sałatce. Nawet jak będę łodygi odcinać, to już one się tam rozdrobnią, ale to zobaczymy. No to teraz sobie wstawię jajka. Raz. Dwa, trzy. Dobrze, trochę soli oczywiście. No, trochę tej sałatki wyjdzie, przyznać muszę, ale dobrze. Normalnie jajka się gotują 10 minut, ale obstawiamy, że ta kuchenka jest po prostu inna i ona będzie sobie gotować 20. Dobrze, zajmę te jajka już. Zobaczyłam. No dobra, niech sobie stygną, a ja się zajmę tymczasem brokułami. Ostatni składnik, no nie, przedostatni.

0: Ona się robi trochę wodnista, ale taka ma być. Bo jednak ogórki swoje robią, sobie puszczają, pomidory też. Ona taka po prostu jest. Jest to trochę nietypowe, jeśli o sałatki chodzi, ale to jest wyjątek. Dobrze. I sobie pewnie pomogę nogami do soli i do pieprzu, takimi elektrycznymi. To by było z przygodami na tyle.
1: W dzisiejszej audycji to już wszystko. Dziękuję za uwagę.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kalendarzu mamy czwartek, to jest trzeci dzień listopada 2022 roku. Minęła godzina 20, a my rozpoczynamy kolejne w tym tygodniu spotkanie na antenie Tyfloradia. Dziś będzie turystycznie i myślę, że to jest dobre określenie tego, co będzie działo się na naszej antenie przez najbliższą godzinę, 2, 3, 4, 5. No zobaczymy, ile z wami wytrzymamy, a przede wszystkim ile wytrzymacie wy z nami. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Nie jestem tu sam i dziś mogę powiedzieć, że będzie taka prywata na antenie Tyfloradia, bo obok mnie siedzi moja narzeczona Monika Machul. Witaj, Moniu.
4: Witam.
3: Witamy serdecznie i dziś porozmawiamy sobie, a właściwie opowiemy wam o tym, czego mieliśmy okazję doświadczyć jakiś czas temu, kilka tygodni temu, bo to było na przełomie października i września, prawda?
4: Dokładnie.
3: Dokładnie tak. Wybraliśmy się wtedy na wycieczkę na Rivierę Turecką, czyli miejsce no, dosyć turystycznie uczęszczane przez Polaków, bo język polski to tam można było usłyszeć bardzo, bardzo często. Natomiast czemu my właściwie chcemy wam o tym opowiedzieć? Przede wszystkim dlatego, że to była nasza pierwsza zagraniczna wycieczka na taką skalę, bo zarówno ty, jak i ja nie mieliśmy okazji nigdzie aż tak daleko się wybrać, prawda? Prawda?
4: Dokładnie.
3: Gdzie tak byłaś najdalej oprócz Turcji?
4: Nie, tylko Niemcy.
3: Tylko Niemcy. No, ja w sumie też. Zachodnich sąsiadów to my akurat mieliśmy okazję odwiedzać i to w sumie no, podobne cele mieliśmy, bo to rodzina czy znajomi, natomiast jakoś dalej nigdzie nas nie wywiało, więc... Dla nas jest to coś interesującego, jest to niewątpliwie takim fajnym przeżyciem, no i myślę, że dla was może być też posłuchanie o tym z naszej perspektywy. Oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś regularnie wybiera się za granicę, regularnie korzysta z zagranicznych wycieczek, to powie, o czym tu w zasadzie gadać, to jest wszystko znane i wy o tym nic nowego mi nie powiecie, no ale z pewnością jeżeli ktoś za granicą na przykład nigdy nie był, albo zastanawia się, jak to właściwie
4: boi
3: jest,
4: się.
3: Boi się na przykład, tak, to oczywiście dla kogoś takiego ta nasza audycja z pewnością może być ciekawa, może być interesująca, może trochę odwagi też dodać. Jesteśmy na żywo, więc jeżeli słuchacie nas właśnie w czwartek, właśnie 3 listopada 2022 roku, no to jesteśmy tu również dla was, aby z wami porozmawiać. Zapraszamy serdecznie. Możecie do nas pisać w komentarzach pod transmisją na Facebooku. Możecie pisać na kontakt.tyflopodcast.net. Możecie też do nas zadzwonić. Nie ukrywam, że bardzo chętnie z wami też na antenie porozmawiamy. A możecie do nas dzwonić na Zoomie tyflopodcast.net/Zoom. Tam znajdziecie wszelkie niezbędne łącza, żeby się wdzwonić bezpośrednio na antenę Tyfloradia tu do nas. No dobrze, to tyle tego teoretycznego wstępu. Teraz już przechodzimy do praktyki. Pierwsza zagraniczna wycieczka. Planowaliśmy coś innego. Jak to właściwie się stało, że my się w Turcji znaleźliśmy?
4: No planowany był Cypr.
3: Tak.

0: Planowany był Cypr, a dlaczego Cypr? Bo tobie się podobał, tak?
1: Mnie się podobało. Generalnie, no cóż, Facebook zarzuca nas różnymi pięknymi zdjęciami. Ludzie się chwalą. Więc człowiek jak tak się napatrzy, to mu się zachce.
0: Tak, i nam się zachciało Cypru, natomiast skorzystaliśmy z oferty biura podróży, bo to też myślę, że ważna wskazówka, że korzystaliśmy z biura podróży. To nie była wycieczka, no zresztą nie ryzykowalibyśmy chyba tego pierwszego takiego zagranicznego rzutu, żeby sobie wszystko na własną rękę organizować lot samolotem, transfery, hotel, jakieś kwestie ubezpieczeniowe. Woleliśmy to oddać w ręce specjalistów, no i skorzystaliśmy z oferty biura podróży. No i cóż takiego nam pani w biurze powiedziała, tak a propos wycieczek, jak się zastanawialiśmy?
1: No cóż, generalnie najpierw mieliśmy fajną przygodę przed biurem podróży.
0: A, tam prawda.
1: Była kolejka, o dziwo. Zastanawialiśmy się, gdzie ci ludzie wszyscy chcą latać. Ale był przed nami jeden pan, który opowiadał, że był tak zaprawiony w bojach, gdzie on to nie był. I generalnie pół Europy już, albo prawie całą miał zaliczoną. I tak nam strasznie reklamował taką miejscowość, jak jest pięknie.
0: Kokiloneo ona się bodajże nazywała, już, tak? To jakaś grecka miejscowość czy wyspa.
1: Nie oczekuj ode mnie, że to będę pamiętała. Ale w każdym bądź razie strasznie on opowiadał, jak tam jest pięknie i w ogóle nie ma problemu. Tam po polsku tyle ludzi rozumie, że bez stresu. I ten potem, jak się okazało, nam pani powiedziała, no gdzie wy, młodzi ludzie, pojedziecie? Tam jest dla emerytów.
0: No bo pan był już człowiekiem wiekowym, on sam nam powiedział, że jest po 70. I on tam jeździ od kilkunastu lat. Tak bardzo mu się spodobała ta wyspa, że tam po prostu no już ma swoich znajomych. To jest jakaś nawet grupa taka zorganizowana, że oni się po prostu zmawiają nawet gdzieś tam na Facebooku. No i w tym samym terminie co tydzień, co roku jeżdżą sobie na tę wyspę czy do tej miejscowości w Grecji. No my zdecydowaliśmy się na Turcję też dlatego, że nam bardzo pani Turcję polecała w biurze podróży.
1: No przede wszystkim powiedziała nam, że cenowo czy Cypr, czy Grecja po prostu są drogie i za te same pieniądze wydane właśnie w Grecji czy w Cyprze, to my w Turcji mamy po prostu wszystkiego w brud. To jest w ogóle, powiedziała, że to jest nie do porównania, co za te same pieniądze można mieć w Turcji.
0: Tak, i też no, zależało nam na tym, żeby ta wycieczka, która będzie, była w miarę możliwości też dostępna i przyjazna dla kogoś, kto nie widzi. No bo od razu powiedzmy, że ty jesteś osobą w pełni widzącą. Ja, jak nasi słuchacze doskonale wiedzą, nie widzę kompletnie nic, więc to będzie taka mieszana perspektywa odbioru tej wycieczki i tego wszystkiego. I od razu można powiedzieć i uprzedzić, że też może nam na przykład ktoś powiedzieć, no dobrze, no ale to macie zupełnie inną perspektywę niż na przykład dwie osoby, które są niewidome i które chciałyby pojechać na taką wycieczkę. Tak, owszem, to jest zupełnie inna perspektywa. Tak, na pewno jest łatwiej w takiej konfiguracji, kiedy jedna osoba widzi, druga osoba nie widzi. To bez wątpienia jest ułatwienie i to spore. Natomiast z takiej perspektywy tej wycieczki też będziemy starali się opowiedzieć, jakie problemy ewentualne dla osoby niewidomej również mogą być i czy byłyby one do rozwiązania, więc jeżeli słucha nas na przykład dwoje niewidomych i się zastanawiają, czy Turcja byłaby dla nich, no to też myślę, że można spróbować sobie odpowiedzieć na to pytanie. No i dobrze. My cały czas jeszcze jesteśmy w Polsce, jak na razie...
1: W biurze podróży.
0: Tak, w biurze podróży dostaliśmy ładną kopertę z ofertą tej wycieczki, oczywiście...
1: Ale jeszcze tak. Nie opowiedzieć, jak żeśmy w końcu ją wybrali.
0: No właśnie.
1: Bo przede wszystkim ja zaznaczyłam pani, że ja sobie zdaję sprawę, że piękne widoki są wszędzie, ale też musi być atrakcja dla ciebie.
0: No bo dla mnie piękne widoki to może niekoniecznie coś, co miałbym ochotę podziwiać. No oczywiście
1: ale,
0: wiadomo.
1: Ale możesz słuchać moich achów i echów.
0: Oczywiście, w dobrym towarzystwie zawsze te widoki, nawet jeżeli wizualnie z nich niewiele jest, to się fajnie podziwia. Natomiast tak, zależało nam również na jakichś atrakcjach takich pozawizualnych. No i dostaliśmy bardzo fajną ofertę. Ofertę hotelu, w którym oprócz tego, że można sobie fajnie pomieszkać, dobrze zjeść, to można też to i owo sobie pomoczyć w wodzie.
1: Dokładnie, bo tobie na tym zależało, ponieważ jesteś wodnikiem, szuwarkiem i lubisz pływać, co strasznie mnie stresuje, bo po prostu on nie ma żadnej kontroli. On wypłynie, idzie sobie do przodu, nie w ogóle nie kontrolując tego, śpiewa sobie pod nosem i chwila, moment i go nie ma.
0: No już bez przesady, że tak od razu znikam ci z oczu, ale rzeczywiście ja wodę bardzo lubię, ja bardzo lubię pływać. Jest to dla mnie coś przyjemnego, nie pływam jakoś ani wyczynowo, ani zawodowo, tylko po prostu no, lubię to, lubię się w wodzie pomoczyć i tu dostaliśmy bardzo fajną ofertę. Ofertę w postaci hotelu, w którym mamy baseny,
1: a tak aquapark.
0: Tak, właśnie, to nawet zostało określone jako aquapark, aqua spa. Też było do dyspozycji. W końcu my z tego spa nie skorzystaliśmy, tak na dobrą sprawę, bo trochę inne rzeczy nas pochłonęły. Ale o tym szczegółowo sobie poopowiadamy dalej. No i cóż, dostaliśmy tę ofertę, zdecydowaliśmy się na nią. Jakoś długo nie trzeba było nas namawiać, prawda?
1: No nie, bo też dodatkowym bonusem było to, że 50 metrów w zasadzie od tych wszystkich basenów było też morze.
0: Tak, morze trochę było, i tu już drobny spoiler, może nas troszeczkę rozczarowało, ale szczegóły będą później. To nie tak, że to może było złe, ale mogłoby być w pewnych kwestiach zdecydowanie
1: lepsze. Oj, uszkodził sobie trochę kolanko i już jest złe.
0: Nie, no ale to już za dużo zdradzasz. Zaraz o morzu opowiemy, bo to rzeczywiście też jest coś, na co warto zwracać uwagę. No i tak, dostaliśmy ofertę, dostaliśmy oczywiście numer konta, żeby tam przelać odpowiednie środki finansowe. Taka, nie wiem, czy to jest reguła, ale opłata za wycieczkę, no to jest realizowana w dwóch transzach. Najpierw płaci się tam jakiś procent, bodajże 10% czy chyba 20. No w każdym razie mniejszą część, to tak, żeby nie bolało, bo my rezerwowaliśmy tę wycieczkę kiedy? W maju. To był maj.
1: Tak. To było przed długim weekendem majowym.
0: Tak jest. Chyba po nawet, albo w trakcie.
1: No jakoś tak.
0: W okolicach, tak jest. No i tak, dostaliśmy te namiary. Jeszcze oczywiście zaproponowano nam różnego rodzaju ubezpieczenia związane z tą wycieczką. Na przykład, co nam zaproponowano, to chociażby takie ubezpieczenie, które polega na tym, że nie zmieni się koszt przelotu.
1: Gwarancja ceny.
0: Tak, gwarancja ceny. Że za przelot nie zapłacimy więcej. No, w dobie szalejącej inflacji
1: podejrzewam, że to był dobry krok, że wykupiliśmy to ubezpieczenie, bo też nie mieliśmy z tego stresu, że z każdym miesiącem w telewizji słyszy się, jakie są wszystkie paliwa możliwe drogie i ile to kosztuje i generalnie czy wakacje będą w tym roku trochę tańsze, a raczej nie, więc to nas jakby ominęło, bo mieliśmy tą gwarancję, a tak naprawdę nie były to duże kwoty tego ubezpieczenia.
0: Nie, w porównaniu do całego kosztu takiej wycieczki To rzeczywiście nie są jakieś ogromne kwoty. Jeszcze tam jakieś dodatkowe ubezpieczenia nam oferowano, ale jak dobrze pamiętam, to my nie korzystaliśmy. My przede wszystkim z tej niezmienności ceny.
1: No tak, no bo ubezpieczenie na życie i zdrowotne jest, generalnie było już. Także.
0: Tak, wliczone w koszt. I skoro tak, no to po tej pierwszej opłacie oczywiście czekanie, zbieranie wszelkiego rodzaju informacji, zapisanie się na grupę Turcja 2022 na Facebooku. No to ty tam sobie oglądałaś przede wszystkim różne zdjęcia, bo niestety, i to jest coś, co myślę, że nikogo nie zaskoczy, na grupach tego typu podróżniczych jest bardzo często tak, że no wrzuca się dużo, dużo zdjęć różnego rodzaju, bez jakichkolwiek opisów, więc ja przede wszystkim śledziłem sobie sekcję komentarzy, chcąc wywnioskować, o czym właściwie jest dyskusja.
1: Ale wiesz co, może to jest dobry pomysł na założenie takiej grupy, tylko że wiesz, to by musiało być może kilka osób, które mają dużo, dużo więcej doświadczeń od nas i albo w ogóle, żeby ona była na tyle, nie wiem, rozpowszechniona, zachęcić ludzi, żeby się zbierali w takiej grupie i właśnie, żeby mogli opowiadać swojej perspektywy właśnie jako osoby z jakąś niepełnosprawnością.
0: Wiesz co, to jest w ogóle ciekawa kwestia, może nawet i są jakieś takie grupy, na przykład zdaje się, że na WhatsAppie coś jest, ale czy jest na Facebooku, to nawet szczerze powiedziawszy nie wiem. W każdym razie no, nas przede wszystkim interesowała kwestia no, samej tej Turcji. Na takich grupach na Facebooku fakt faktem można wielu rzeczy interesujących się dowiedzieć, prawda?
1: Tak, bo generalnie nasza pani z biura podróży nam coś tam zaznaczyła, powiedziała, ale też nam powiedziała, że ona dwa dni przed wylotem, ona do nas zadzwoni, wszystkie szczegóły nam opowie, nie mamy się sugerować Facebookiem, nie mamy czytać, że źle się nastawiać, no bo jednak w tych naszych rozmowach z nią było cały czas podkreślane, że to nasz pierwszy i lot, i w ogóle taki wyjazd zagraniczny. No i po prostu jesteśmy tacy trochę no, ciekawi tego wszystkiego i chętni, no ale gdzieś ten strach nas trochę paraliżuje. I tak trochę nie wiemy do końca, czy dobrze robimy. Ale okazało się, że w sumie ona dobrze nam naradziła, że żeby nie czytać za dużo na tych Facebookach, na tym YouTubie, oglądać tych filmików, bo tak człowiek sobie nakręci w tej głowie i sobie to wszystko wyolbrzymia, jak ludzie opowiadają, jakie to mieli przygody na lotniskach i w ogóle, a tak naprawdę jak człowiek się zachowuje normalnie, stosuje się do tego, co powinien robić, gdzie iść, co ze sobą zabrać, a czego nie zabierać, bo po co ryzykować, to tak naprawdę to poszło nam płynnie wszystko to, co było w zasadzie na lotnisku. Ale w naszym przypadku, ponieważ nie jechaliśmy samochodem i zdecydowaliśmy się na lotnisko w Gdańsku, no to jeszcze musieliśmy do tego Gdańska dojechać z Iławy.
0: Tak jest, ale zanim do tego Gdańska dojechaliśmy, to ty oglądałaś na YouTubie mnóstwo filmików dotyczących tego, jak się spakować, jak wygląda odprawa, jak wygląda wszystko na tym lotnisku. No, nie bez powodu też. I to jest akurat rzecz, no, w sumie, o którą mogliśmy zapytać, albo gdzieś tam się bardziej szczegółowo dowiedzieć. I powiem szczerze, trochę to my zaniedbaliśmy, ale też i nikt nam nie powiedział, a w folderze tym wycieczkowym, który otrzymaliśmy, tej informacji też do końca nie mieliśmy.
1: No bo jak nie wiesz, o co masz tak pytać, to nie zapytasz.
0: To nie zapytasz. A chodzi tu konkretnie o bagaż. O bagaż, ile tego bagażu można wziąć. No i ci wszyscy, którzy latają, to dobrze wiedzą. Natomiast jeżeli ktoś nie lata, no to być może nie wie, że mamy bagaż podręczny i mamy bagaż tak zwany rejestrowany. I oczywiście każda linia ma swoje zasady, swoje przepisy związane z tym, ile tego bagażu jedna osoba może wziąć. My, z racji tego, że to był w ogóle czarter, my lecieliśmy wyczarterowanym przez biuro podróży samolotem, no to tam było 20 kg na osobę. Mm-hmm. Tak. Bagaż podręczny, no to tak wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Nikt tam nam chyba nawet konkretnie nie sugerował, jak to powinno być.
1: Zazwyczaj większość pasażerów to miały taką małą torbę pod taką podręczną, ewentualnie plecak. Myśmy mieli plecak.
0: Tak jest. No i tak właśnie, spakowaliśmy się do walizek, jeżeli chodzi o ten bagaż rejestrowany, spakowaliśmy plecaki, plecak. Plecak, mieliśmy plecak. Jeden, tak, mieliśmy jeden plecak jako nasz bagaż podręczny. No i cóż, i można było tak naprawdę ruszać na wycieczkę.
1: Ale co było ważne, to najbardziej stresowało nas to, czy takie rzeczy jak wszelkie płyny, czy to ma być właśnie w podręcznym, czy rejestrowanym. Człowiek się naczytał, że trzeba przelewać do buteleczek po 100 ml, żeby nie przekroczyć, bo wyrzucą, bo to, bo tam.
0: A to się okazało, że to dotyczy bagażu podręcznego.
1: Podręcznego, tak. Jeżeli ktoś nie chce opłacać właśnie tego bagażu rejestrowanego i wystarczy mu tylko bagaż podręczny, bo potrafi się tak spakować, że jadąc powiedzmy na 5 czy 7 dni zabiera tylko kilka niespędnych rzeczy i to mu wystarczy, no to wtedy właśnie wszelkie takie kosmetyki w płynach, czy perfumy, czy coś przelewa się właśnie do takich małych buteleczek, bo to jest właśnie dozwolone. Ale gdy chcesz zabrać dużą butelkę właśnie czy szamponu, czy jakichś olejków do ciała, czy żel pod prysznic, no coś takiego, to wszystko właśnie musi być w bagażu rejestrowanym. Teraz jesteśmy mądrzy.
0: Ale wcześniej to mądrzy nie byliśmy i się zastanawialiśmy, jak to wszystko nakupować, tyle tych różnego rodzaju buteleczek i to wszystko przelewać.
1: Oczywiście kupiliśmy.
0: Oczywiście, tak. Też co ważne, myślę, warto zaopatrzyć się w kłódki do walizek. Walizki generalnie powinny mieć zapięcie na kłódki. Można oczywiście w inny tam sposób, zdaje się, jakimiś paskami.
1: Są takie pasy.
0: Tak. Mm-hmm. Natomiast warto pamiętać o tych kłódkach, bo to rzeczywiście nie jest na wyposażeniu każdej walizki, a to muszą być kłódki specjalne, prawda?
1: Dokładnie. To są kłódki, które mają takie zamknięcie i to zamknięcie jest dostępne do każdego celnika, bo to jest taki kluczyk uniwersalny. Oni mają i po prostu, jeżeli jest potrzeba, uznają, że taką walizkę trzeba otworzyć do kontroli,
0: to oni sobie sami to otwierają.
1: Nie ma problemu.
0: Nie ma problemu, ale o takie kłódki no, trzeba zadbać, żeby coś takiego mieć. No, oczywiście wiadomo, można by było ryzykować i po prostu w ogóle tej walizki nie zamykać na żadne zamki, no ale to jest ryzyko. No powiedzmy sobie, to jest ryzyko i chyba nie ma osoby, która chciałaby w ten sposób postępować ze swoim bagażem. Teraz ważna rzecz i to jest myślę, że istotne dla tych wszystkich, którzy nie mieszkają w mieście, gdzie znajduje się lotnisko. Na tym lotnisku trzeba być odpowiednio wcześniej. No i u nas z racji tego, że wylot był o godzinie, przypomnij mi, 11.20, tak? Czy tam 11.30, no to my musieliśmy na tym lotnisku stawić się jakieś dwie, czy dwie i pół godziny.
1: Dwie i pół godziny. Wcześniej.
0: Tak. A przypomnijmy, my jesteśmy z Iławy, my mieszkamy w Iławie i teraz, żeby z Iławy się do Gdańska dostać, no to jak ktoś ma samochód, to okej, jeszcze dałby radę. Natomiast my jesteśmy uzależnieni od pociągów i był problem. Trzeba było po prostu pojechać dzień wcześniej, wynająć sobie coś, gdzie można się było przespać i później na spokojnie o czasie pójść sobie na to lotnisko. Już tak naprawdę pójść, bo akurat miejsce, gdzie spaliśmy, było bardzo blisko lotniska. To było tam kilkaset metrów.
1: Dokładnie.
0: Tak. No i dobrze. Jesteśmy już spakowani, wyjechaliśmy, jesteśmy na lotnisku. I jak to właściwie tam wygląda teraz?
1: No nic, i wchodzimy takie dwie sierotki, Marysie. Przed tym lotniskiem już zastanawialiśmy się, którymi drzwiami, ale są jedne główne. Generalnie przed naszym wylotem też niektórzy mówili, idźcie jak stado baranów za ludźmi, zaraz zobaczycie, gdzie trzeba iść, gdzie trzeba ruszyć, nie ma problemu, traficie. No i w sumie dla upartego tak by mogło być. ale też pani nas trochę poinstruowała, nasza z biura podróży, która naprawdę zadzwoniła też 2 dni wcześniej i nam wyjaśniła i powiedziała. I wchodząc na lotnisko, to są te tablice informacyjne. Na bilecie mieliśmy napisane numer lotu, nazwę przewoźnika.
0: Tak, i to w ogóle dosyć ciekawa rzecz, bo ktoś by sobie tak skojarzył, że dobrze, no z Polski to latają, no LOT to nasza polska linia lotnicza, gdzieś tam jeszcze jakiś Ryanair, Wizz Air,
1: Lufthansa,
0: tak. Ale czy ktoś kojarzy Pegasusa? No i to nie, to ani konsola do gier, ani nie jest to też ten system szpiegujący. To jest turecka linia lotnicza, my właśnie taką linią lecieliśmy, Pegasus Airlines, zarówno do Turcji, jak i z powrotem. Więc to też taka ciekawostka, że to zupełnie inny przewoźnik, no taki nietypowy.
1: I ostatnia informacja, jaka na tej tablicy była zawarta, to właśnie okienko, do którego mamy podejść.
0: Ale właśnie z tymi okienkami to było też jakoś śmiesznie, prawda? Bo była informacja, że mamy stawić się przy tym i tym okienku.
1: Ludzie się poustawiali, tak. Każdy z tymi walichami. Niektórzy mieli po 6 tych walich, co się okazuje, że większość z nich właściwie była pusta, bo to chodziło o to, żeby mieć pustą walizkę i móc przywieźć do Polski, a nie wywieźć. W każdym bądź razie wszyscy stoją i tak wężykiem, kolejeczka, która się zawija w prawo, w lewo i do tego okienka podchodzi i nagle ja już tak kilka razy podchodziłam, czy coś się nie zmieniło, stoimy w tej kolejce, nagle pani przylatuje, woła męża, powiedzmy tam, nie wiem, Tomasz, nie tutaj, w innym okienku, no to dawaj, wszyscy z tymi walichami pchają się, bo oczywiście każdy chce być pierwszy, bo każdy chce sobie wybrać fajne miejsca, żeby móc siedzieć obok siebie. Więc no generalnie niby jest to zorganizowane, ale tak nie do końca, no bo w każdej chwili, jak widać, mogą zmienić zdanie i cała ta odprawa się zaczyna po prostu w innym okienku niż jest napisane na tej infolinii.
0: Ale generalnie rada pani z biura podróży była dobra, podążać za tłumem.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: My tak zrobiliśmy i się udało. Jak w ogóle wygląda ten proces odlotu w jedną czy też w drugą stronę? No przede wszystkim prześwietlają bagaż i nas. To jest dość istotne. Nie można mieć na sobie żadnych jakichś metalowych rzeczy. Trzeba odłożyć wszelką elektronikę do specjalnych tacek.
1: Ale to jakby, Michaś, to jakby później, bo najpierw same walizki.
0: Tak, najpierw
1: tego bagażu rejestrowanego, to po prostu i tam już się zaczyna cała procedura, że dajesz... Nam pani kazała poprzygotowywać wszystkie dokumenty, bilety, paszport covidowy, a tak naprawdę nigdy o to nas nikt nie poprosił. Za każdym razem wystarczył tylko dowód osobisty.
0: Tak, bo to też ważne, że do Turcji możemy wjechać na dowód osobisty. Ona jest mimo tego, że poza Unią, no to możemy na dowód tam wjechać. To jest po prostu na mocy jakichś porozumień rządów, że Turcja jest takim krajem turystycznym, to dlatego nam na to pozwalają. Ten dowód musi być oczywiście odpowiednio długoważny, bodajże pół roku. Tak, więc ja sobie dowód musiałem wymienić na okoliczność tego wyjazdu, bo miałem już tak no granicznie, że tam jeszcze może bym wjechał, ale...
1: Gorzej z wyjazdem.
0: Tak, mógłbym nie wrócić. I no w sumie zostać w takim ciepłym kraju to całkiem kusząca perspektywa, tylko pytanie za co. Więc lepiej było nie ryzykować i sobie ten dowód wymienić. Ty miałaś spokój, bo jeszcze miałaś dłużej ważny dowód, więc tak. Najpierw bagaż i co ważne, to czego na pewno w bagażu nie mamy, w bagażu rejestrowanym nie powinniśmy mieć, to wszelkiego rodzaju elektronika, wszelkiego rodzaju powerbanki, baterie, tego typu elementy powinniśmy mieć w bagażu podręcznym. Tak, bo oczywiście możemy zabrać ze sobą elektronikę. Któż by nie chciał zabrać jakiejś kamery, aparatu fotograficznego, no czy po prostu telefonu komórkowego, smartfona ze sobą, żeby zrobić dużo, dużo, dużo zdjęć i teraz znacząco zerkam, tak, znacząco zerkam w twoją stronę.
1: Pogadamy później.
0: Dobrze, okay. Bo po prostu kwestia jest taka, że taka elektronika wyposażona w akumulatory bez odpowiedniego nadzoru, no mogłaby na przykład eksplodować i mogłoby po prostu dojść do jakiegoś rozszczelnienia luku bagażowego samolotu, a wiadomo, że tam nikt tego nie pilnuje, więc oni wolą dmuchać na zimne. To, co mogliśmy na przykład w takim bagażu rejestrowanym ze sobą tam zabrać, a było to elektroniczne i miało akumulatory, to były szczoteczki elektryczne.
1: Ale były też w etui, także pani się nas pytała, czy jest szansa, że one się mogą włączyć.
0: Tak, to też prawda, to też prawda. No. Więc to mogliśmy sobie wrzucić do tego bagażu rejestrowanego, oni nam go przeskanowali, no i co dalej?
1: Zważyli, tak, czy zgadza się.
0: My mieliśmy taki zapas, że...
1: Nie, generalnie myśmy mieli w ogóle małe walizki, no oczywiście zieloni jedziemy, to nie mieliśmy pojęcia, jak to się w ogóle robi i jak powinniśmy się przygotować do tego, no ale nieważne, w każdym bądź razie walizeczka została oklejona, i dostaliśmy takie karteczki, w zasadzie to one potrzebne były do tej bramki, którą się musieliśmy przejść dalej. I w zasadzie tyle, no wszystko było w porządku, możemy iść dalej, też dalej żeśmy sobie poszli. W międzyczasie żeśmy też zobaczyli, że generalnie ta organizacja, jeżeli chodzi o samo lotnisko, na tym początku jest bardzo fajna, bo zauważyliśmy też, że jest punkt taki pomocy dla osób, które tej pomocy potrzebują, między innymi właśnie dla osób z niepełnosprawnością i nawet osobne miejsca do siedzenia był taki punkt, gdzie właśnie dla osób z niepełnosprawnościami to mogliśmy się rozejrzeć i właśnie to zauważyć. No i właśnie poszliśmy sobie potem do tej bramki i tam znowu następna kolejeczka i znowu chodziliśmy sobie wężykiem i tam właśnie dochodziliśmy już do tej kontroli, gdzie musieliśmy właśnie ściągnąć wszystkie kurtki, pasek spodni, ktoś, kto miał wysokie buty za kostkę, musiał ściągnąć.
0: No tak, bo to jest zawsze ryzyko, że w takich miejscach coś można wnieść na pokład samolotu, czego byśmy sobie nie życzyli, no i zrobić tym komuś krzywdę po
1: Dokładnie.
0: Prostu, albo wszystkim nawet.
1: Także i tam właśnie były te rynienki, do których wkładało się całą tą elektronikę, właśnie wszelkie telefony, słuchawki, niektórzy mieli laptopy i tam właśnie też ten cały bagaż podręczny, między innymi te mniejsze walizki, bo niektórzy właśnie jako bagaż podręczny mieli te takie malutkie walizki, to właśnie tam były sprawdzane, co niektórzy byli nawet cofani, że coś było była potrzeba po prostu sprawdzenia, co to jest i otwarcia walizki. No i sami my przechodziliśmy przez taką bramkę, tak, która ewentualnie mogła zapiszczeć. No ale nasze szczęście było takie, że nic nie zapiszczało, ale zadbaliśmy o to,
0: żeby tam nic nie miało prawa zapiszczeć. Co ciekawe, o tym też gdzieś słyszeliśmy, że czasem te bramki piszczą losowo, po prostu. Nawet jeżeli ktoś nie ma niczego metalowego, co mogłoby wywołać pisk takiego skanera, to one są aktywowane losowo od czasu do czasu, żeby po prostu wyrywkowo kogoś skontrolować.
1: No tak, i co oczywiście mnie przerażało, właśnie jedna z takich rzeczy, którą wyczytałam gdzieś na jakimś forum, że kobiety mają sobie ubrać biustonosze sportowe, bo druty często właśnie z biustonoszy, fiszbiny właśnie powodują, że ta bramka się uruchamia. No to ja do jednej koleżanki, do drugiej, czy coś takiego miało miejsce. Żadną to nie spotkało. Jedną tylko.
0: Zresztą pani z biura później nam to też potwierdziła, że raczej no,
1: że jej się nie zdarzyło, że tak, ona też tak jeździ, ma różne bransoletki na rękach, mówi, różne takie paści, nie złoto, tylko po prostu takie zwykłe pamiątki z jakichś podróży właśnie czy skądś. No, ale ja też znam taką jedną co ma wyjątkowe szczęście i mówi, że jej się akurat zdarzyło, jak leciała do Stanów, więc mówię, Boże, co ja mam zrobić? Ale tak naprawdę miałam z biustonosz z Fishbinami, nic się nie podziało, nikt nie wołał mnie do jakiejś kontroli osobistej. Uff.
0: Ale ja musiałem na przykład przejść dwa razy. A to dlatego, że udało mi się trącić tę bramkę, która tam była, ten skaner, a to działa tak, że po prostu nie możesz tego dotknąć. Musisz przejść, ale nie możesz dotknąć. Więc raz przeszedłem, dotknąłem, jeszcze raz prosimy pana, żeby się pan cofnął i przeszedł.
1: No i mieliśmy też takie pytanie też odnośnie twojej laski. Czy to jest ostre, nie?
0: Tak, tak. Czy to jest ostre, ale na całe szczęście nikt nie zakwalifikował tego jako broń.
1: Tak.
0: Bo no, różnie to mogłoby być. To jest też akurat prawda. No ale na całe szczęście tu ktoś dał ten kredyt zaufania, a ja go nie nadwyrężyłem. Wspomniałem o tym, że możecie do nas dzwonić i z tej okazji skorzystał Krzysztof. Witamy cię, Krzysztofie.
2: No witam was serdecznie, tym razem już na antenie.
0: Cześć.
2: I powiem wam, super w ogóle audycja. A Monia, tak sobie świetnie radzisz, normalnie jakbyś prowadziła z Michałem już.
1: Uwierz mi, że mam stan przedzawałowy.
2: Jakoś tego nie widzę. Także naprawdę bardzo super. No, co do białej laski, no to w sumie my mamy, Michale, te laski właśnie z tego grafitu, bo już sobie zakupiłem tą laskę, już ten grzybek też mi przyszedł. Bardzo się z tym fajnie chodzi, no i w sumie mogłaby być bronią tak naprawdę ta laska.
0: No tak, ale całe szczęście tego w ten sposób nie kwalifikują. No i dobrze, bo jeżeli na przykład ktoś leci sam, albo na przykład dwie osoby niewidome, no to rzeczywiście, tak my sobie tu trochę żartujemy, ale jeżeli jakaś obsługa samolotu byłaby nadgorliwa, no to naprawdę byłby kłopot. Tak, to prawda. Krzysztofie, co chciałbyś zapytać?
2: Mówiliście właśnie o tych walizkach i tak dalej, natomiast i o elektronice, powerbanki, fajnie wszystko. Natomiast jeżeli ja bym chciał sobie swoją walizkę, że tak powiem, OR-tagować i tego

0: to jest ciekawa kwestia. Nie zastanawialiśmy się nad tym, natomiast wydaje mi się, że to jest stosunkowo małe urządzenie i ta bateryjka, nawet jeżeli tam jest, to jest niewielka, ale ja myślę, że no w takim przypadku to warto by było gdzieś tam ewentualnie wcześniej się skonsultować i zapytać, czy to...
1: Dla własnego spokoju.
0: Tak, czy to nie byłby problem. Podejrzewam, że nie, bo myślę, że akumulator w szczoteczce elektrycznej jest większy niż ta bateryjka w AirTagu, natomiast no zawsze to jakieś takie zapytanie i niepewność jest.
2: Swoją drogą właśnie też czytałem na ten temat troszkę i bo zainspirowaliście mnie właśnie waszymi transmisjami na Facebooku, które śledziliśmy. I naprawdę rewelacyjne były. Ja się czułem, jakbym tam był z wami. Tak naprawdę to jest moje odczucie.
0: To się bardzo cieszy.
2: I naprawdę rewelacja, bo to naprawdę pomaga i to daje taki obraz, jak tam jest naprawdę. I to zupełnie... A już właśnie jak ten kaktus tam gdzieś go, Michale, obłapiałeś czy coś, to to już było w ogóle, jak tam opisywałeś gdzieś w tych odmętach wody, żeś się znajdował i
0: to
2: można
0: znaczy,
2: się szukała.
0: Krzysztof, ja myślę, że z tym jak jest naprawdę, to też nie do końca tak wygląda. Oczywiście jak jest naprawdę, czyli mamy taki ogląd na to, co oglądamy, gdzie się znajdujemy, co nas otacza. Natomiast no, to wiadomo, że te miejsca, w których my się znajdujemy, czy ktokolwiek korzystając z takich wycieczek głównie zorganizowanych.
3: Jako turysta.
0: Tak, to, no, to są miejscowości turystyczne, to jest zupełnie coś innego niż to, z czym mieszkańcy danego kraju mają do czynienia na co dzień. Więc myślę, że z tym tak jest naprawdę, to ktoś mógłby się nie zgodzić.
3: Ale to, co żeśmy oglądali, było prawdziwe.
0: Ale oczywiście, że tak.
3: Wszystko było prawdziwe, wszystko było dla nas nowe, wszystko dla nas było ciekawe i to takie za każdym razem to był nasz taki pierwszy raz. Tak?
0: Na pewno było inne.
3: Na pewno było inne dla nas nieznane i przez to właśnie ciekawe i takie fascynujące.
2: No mnie się właśnie podobały najbardziej te, jak byliście w mieście, już te nawoływania ich, to było genialne. To, kurczę, to może...
0: No, będzie okazja dziś tego posłuchać binauralnie, Krzysztofie, także...
2: Mam słuchawki, więc...
0: Super.
2: Będę słuchał, natomiast wracając jeszcze tak, jeżeli mogę...
0: Słucham.
2: Odnośnie tych właśnie, jako ciekawostka też dla słuchaczy, odnośnie tych AirTagów, to właśnie nie każda linia to respektuje, bo niektórzy się właśnie czepiają, co to jest i na przykład Lufthansa swego czasu nie respektowała i taką osobę cofała z taką elektroniczną rzeczą, bo uważali, że

0: to może być zagrożenie dla lotniska, że to jest szpiegujące i w ogóle, więc no tutaj trzeba rzeczywiście sprawdzić samemu, żeby się dowiedzieć, czy rzeczywiście możemy to sobie tak walizkę zabezpieczyć, żeby...
1: Ja gdzieś tam słyszałem, że te loty czarterowe są trochę mniej restrykcyjne niż te loty takie liniowe, niż te rejsy liniowe gdzieś tam, gdzie powiedzmy jest sobie zbieranina i leci od punktu A do punktu B. No więc, no tak. Więc może faktycznie, ale to trzeba by było po prostu, ja bym jednak mimo wszystko zapytał przed taką wycieczką. Ewentualnie Krzysztofie, no tak z drugiej strony, to też nie ma problemu, no bo walizkę powiedzmy chciałbyś sobie oznaczyć takim AirTagiem, ale jeżeli ktoś miałby przez tego AirTaga cię cofnąć, to zawsze możesz go zabrać i po prostu włożyć sobie do bagażu podręcznego albo wrzucić w kieszeń i też by się nic nie stało.
0: No tak, tak, tak, tak.
1: No, więc
0: natomiast
1: tak.
0: Jeżeli chodzi o lotnisko, to rozumiem, że jeżeli już jesteście na lotnisku, to wtedy dajemy na tą taką taśmę, tak? I oni te bagaże jakby tym skanerem sprawdzają.
1: Tak, rozumiem? To znaczy walizki, tak, walizki dajemy w jedno miejsce, natomiast jeszcze mamy nasze rzeczy
2: ten
1: osobiste.
2: Podręczny.
1: Tak, no tak, podręczny i to, co mamy w kieszeniach. I to, co mamy w kieszeniach, to dajemy i kładziemy na takie tacki.
2: I to jest jakby druga część, osobna.
1: Tak. I one się przesuwają się te tacki na takich rolkach. I po prostu tam to sprawdzają i oddają nam te tacki od razu. To nie jest tak, że one nam gdzieś giną, że nam je gdzieś zabierają.
2: Nie, mamy je cały czas na oczach. Tak, tak, tak.
0: Ale jest jakiś czas na to, na przykład, nie wiem, parę minut i szybko, szybko, czy...
2: To znaczy, ja powiem ci tak, jeżeli chodzi o Polskę, było to, że tak powiem, czasowo znośne. Daliśmy radę oboje, to znaczy w sensie takim, że ja dałam radę za nas oboje to wszystko wyłożyć, przygotować się do tego. Jeżeli chodzi o Turcję, to na wariata z powrotem. To z powrotem to po prostu Turcy tak gonili, że było to stresujące. W Polsce swobodnie po prostu kładliśmy, rozbieraliśmy się, tak. A tam to po prostu było na wariata. Także jeżeli chodzi o tutaj gdański lotnisko, było okej.
1: Okay. Tak i prawdopodobnie no to co kraj to obyczaj po prostu.
0: Dwie osoby niewidome by podróżowały, no to by było troszkę ciężej, wydaje mi się.
2: To znaczy, wiesz co, ja ci powiem, Krzysztof, tak, że my oboje, no chcieliśmy jeszcze podjąć ten temat, ale skoro go wywołałeś, powiem ci tak, że zastanawialiśmy się oboje, bo myśmy mogli zgłosić, że jest osoba z niepełnosprawnością, która będzie potrzebowała pomocy i wtedy on by, Michał, w sensie my, ale wiadomo, że chodzi o Michała, że byliśmy by traktowani priorytetowo i wtedy mielibyśmy takiego opiekuna. I wszędzie po prostu za rączkę by nas prowadził. Tak samo jest, gdyby osoba była, powiedzmy, na wózku.
1: No to zwłaszcza w takiej sytuacji, no to już w ogóle musi być zapewniona.
2: Tak, i wtedy jest taka opcja, że po prostu takiej osoby wózek właśnie jest oddawany jako bagaż rejestrowany, a lotnisko jest na tyle przygotowane, że mają te wózki inwalidzkie i przewożą taką osobę na tym wózku z lotniska. Więc także oni są na tyle przygotowani, że podejrzewam, że te osoby, które to zgłaszają, to one są jeszcze prędzej odprawione niż wszyscy inni. I to było, powiem wam, bardzo zauważalne i tutaj u nas w Polsce, i tam w Turcji także. Także podejrzewam, że można, jak się zgłosi, że potrzebna jest pomoc, taki asystent, to na pewno idzie to sprawniej, na pewno pomogą, bo jest po prostu osobne stanowisko, właśnie pisze, że to jest właśnie taki pomoc, asystent dla osób z niepełnosprawnością.
1: To znaczy tak, w ogóle warto pamiętać o tym, że pracownicy lotnisk w Polsce na pewno i myślę, że w Turcji również zostali odpowiednio przeszkoleni, to już ileś lat temu, jak zajmować się osobami z różnymi niepełnosprawnościami, więc to jest gdzieś tam też na plus.
2: I... ale to widać, że są przygotowani, że są po prostu na to przygotowani.
1: Tak, więc jak najbardziej jest to do załatwienia. No my nie zgłaszaliśmy, my zgłaszaliśmy jakby sam fakt, że ja jestem osobą niewidomą, bo ważne jest też to, że no różne linie lotnicze mają różne przepisy dotyczące tego, ile osób niewidomych może, czy w ogóle z niepełnosprawnością, tak, ile osób może się znajdować na pokładzie samolotu. Znany jest przypadek, że kiedyś na przykład osób niewidomych nie wpuszczono już na pokład samolotu, bo były osoby z innymi niepełnosprawnościami i po prostu sumarycznie ilość tych osób była za duża. Więc no...
0: A to ciekawe.
1: Tak, więc to trzeba takie rzeczy zgłaszać. Ja na wszelki wypadek zgłosiłem, poinformowaliśmy nasze biuro podróży, jak to wygląda i no mogliśmy już czuć się spokojnie, bo wiedzieliśmy, że po prostu no, dalej
2: nas
1: to
2: nikt
1: już,
2: nie wyprosi tak, samolotu. Po
1: dokładnie,
2: prostu.
1: Dokładnie, no tak. Że to już jest w ich rękach teraz.
0: Okej, no to jak na razie to tyle ode mnie, jak jeszcze coś, to będę się wdzwaniał albo pisał komentarz, także powodzenia i idę na nasuch dalej.
2: Dzięki.
1: Dzięki Krzysztofie za telefon, pozdrawiamy Cię, do usłyszenia, przypominamy, że możecie do nas dzwonić, możecie do nas także pisać, a pisać możecie na Facebooku w komentarzach, możecie również na kontakt.tyflopodcast.net do nas dzwonić, a właściwie tam pisać, a na tyflopodcast.net/zoom dzwonić, o tak właściwie. To wygląda. Jak za dużo tych metod kontaktowych, to potem się człowiek może pogubić.
2: Gubię się.
1: No dobrze, to my jeszcze nie wylecieliśmy. No to będzie dziś, podejrzewam, długa audycja. A już 46 minut audycji za nami. Sprawdziłem w tym momencie na zegarku. Dobrze, przejdźmy dalej. Jesteśmy już, powiedzmy, po tej odprawie. Przeskanowali nam wszystko, co mogli. Jeszcze w międzyczasie jakaś kontrola graniczna tam była, tak?
2: I bez, no, tak. Na bezcłowej.
1: I oczywiście, tak, strefa bezcłowa. To jest... Powiem szczerze, dla mnie to, co dzieje się na strefie bezcłowej, dla mnie jest to kompletnie niezrozumiałe.
2: A szczególnie, jeżeli jest to strefa bezcłowa wylotu na wakacje.
1: Tak, wylotu na wakacje. Ja naprawdę się trochę dziwię osobom, które robią to, co robią, a konkretnie kupują duże ilości alkoholu i spożywają je w samolocie. Ja tak sobie pomyślałem, że... No już nawet nie mówię w sytuacji takiej zupełnie kryzysowej, bo w takiej sytuacji, jeżeli coś w tym samolocie by się stało, to my mamy marne szanse na to, żeby wyjść z tego cało. Ale może być jakakolwiek inna awaria, jakaś drobniejsza, która jednak mimo wszystko...
2: Gdzie trzeba być skupionym.
1: Tak, wymagałaby tego, żebyśmy byli skupieni i żebyśmy uważnie postępowali zgodnie z poleceniami załogi. A o załodze to też jeszcze za chwilę będzie, bo to no, też mogło być trochę stresujące.
2: Generalnie na strefie bezcłowej jest dobre to, że można sobie kupić wszelkie napoje, tam można zjeść jeszcze coś. I był McDonald's, jakieś tam perfumy, takie rzeczy, no to więc jeżeli jedziesz do kogoś, to możesz tam ewentualnie jeszcze jakiś ostatni prezent kupić, czy coś takiego. No i możesz sobie kupić tą przysłowiową wodę, bo podczas tej kontroli właśnie tego małego bagażu i nas samych, wszystkie płyny właśnie trzeba wyrzucić. Więc jeżeli masz ze sobą w plecaku na lotnisku wodę, kolę czy coś, to albo ją wyrzucasz, albo ją na siłę wypijasz, tak? I
1: dokładnie.
2: Nie masz nic. Więc jeżeli nie chcesz robić sobie dodatkowego wydatku, że kupujesz u stewardesy jakiś napój, wtedy możesz sobie kupić to na strefie bezcłowej. Tylko czym innym jest mineralna czy kola, a czym innym jest nalot po prostu na wódkę czystą, żubrówkę i inne jakieś tam były. Po prostu ja nie mogłam się nadziwić. Ja rozumiem wakacje. Ja wszystko rozumiem, ale po prostu...
1: Ale nie w trakcie lotu, no,
2: no
1: naprawdę.
2: Też, ale w ogóle to samo zachowanie ludzi. Ja już stwierdziłam, Boże, może my jesteśmy już za starzy albo coś, że nas to wszystko tak trochę oburzają nas takie rzeczy, ale z drugiej strony, jak potem właśnie już byliśmy w tym samolocie i widzieliśmy, co ludzie robią, no to uważam, że... No, że nie powinno tak być.
1: Dokładnie. No ale dobrze, najpierw trzeba do tego samolotu wejść. W pewnym momencie, po prostu kiedy już przejdziemy przez te wszystkie bramki, przez wszystkie punkty lotniska, dostajemy informację, do której bramki, do którego gate'u my się mamy ustawić, gdzie będzie ten nasz samolot. No i tam po prostu trzeba się ustawić, poczekać na swoją kolejkę, zejść... No to po schodach się schodziło, jak dobrze pamiętam.
2: No można zejść w dół po schodach i jesteś, jakby wchodzisz do samolotu z płyty lotniska.
1: Albo też jest rękaw.
2: Albo tak jak my wchodziliśmy właśnie przez ten rękaw. W międzyczasie można też zobaczyć, jak pakują nasze walizki do samolotu, których wcale nie było tak mało. Te wszystkie wózki dziecięce i to wszystko, wow, to też robiło wrażenie, że oni tak szybko to zapakują.
1: No tak, ale jesteśmy w samolocie, wchodzimy sobie przez ten rękaw i okazuje się, że załoga jest załogą turecką. I od razu mogliśmy się zetknąć z językiem angielskim z tureckim akcentem. Ja, jeżeli chodzi o język angielski, no to jakoś tam jestem w stanie się porozumieć. Z czytaniem nie mam problemu, z mówieniem to raczej wynika z tego, że mało praktyki, ale też no od biedy. Natomiast no, akcent turecki w połączeniu z językiem angielskim to jest coś, do czego się po prostu trzeba przyzwyczaić.
2: Aczkolwiek to też z drugiej strony dzięki temu, że Michaś nie widzi, to zaraz pani stewardesa nas wzięła pod swoje skrzydła, zawołała
1: pomogła,
2: stewarda,
1: tak.
2: Pomogła, bo w ogóle rozczytać dla Ika, rozczytać tą numerację biletów, gdzie jest twoje miejsce, to też jest czarna magia swoją drogą. Ale w każdym razie...
1: No właśnie, jak to tam jest na tym bilecie? Co my mieliśmy? Numer? Jakieś dwa numery, prawda?
2: Myśmy mieli swoje dwa numery, ale jakby A i F, na przykład A i F i na przykład siedzenie, nie wiem, siedzenie 27 i jakby było narysowane takimi łuczkami, czy to siedzenie jest przy oknie, w środku, czy od strony korytarza. No ale dla mnie to jakoś było w ogóle nieczytelne. No nie wiem, może blondynka i nie potrafiłam tego rozczytać, nie wiem. W każdym bądź razie ja dziękowałam Bogu, że przyszedł ten steward, nas zabrał, wskazał
1: schematy.
2: Właściwie miejsce, bo podejrzewam, że mogłabym zakorkować to przejście, szukając tego miejsca.
1: Schematy numeracji to nie jest mocna strona, mam wrażenie, żadnych środków komunikacyjnych, od pociągów po jakieś właśnie tego typu jak samoloty. Jak już ktoś leci któryś raz, to też dla niego na pewno wygląda to zupełnie inaczej niż dla nas. Bo oczywiście o podpisaniu siedzeń w Brailu, no to można zapomnieć. Nie, to czegoś takiego nie ma. Bo tam miejsca
2: tam,
1: na to nie ma.
2: Raz, że nie ma miejsca, dwa, pewnie nie ma czasu, bo tak. Widziałeś, jak to wszystko było szybko, raz, dwa. Ten steward nas zaprowadził. Mieliśmy miejsca, okazało się, że mamy miejsce jedno pod oknem, jedno w środku, więc mnie zależało, żeby być przy oknie, bo oczywiście muszę zrobić 5000 zdjęć. Ale to tutaj pan steward nie miał żadnego problemu z tym. Posadził mnie przy oknie.
1: W drodze powrotnej był większy problem, to znaczy steward kazał mi usiąść przy oknie.
2: Tak, bardziej jakoś chyba służbista był, bo powiedział nie, tutaj Michał musi usiąść przy oknie.
1: Tak.
2: No w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o to, usiedliśmy sobie i jakie miłe zaskoczenie, że za chwilę wrócił do nas steward. I miał dla ciebie niespodziankę.
1: Miał dla mnie niespodziankę w postaci brajlowskiej instrukcji dotyczącej ewakuacji. Tak, instrukcja była w dwóch językach. Na początku była po turecku i ja zwątpiłem w swoje umiejętności czytania brajlem. Faktem, że niezbyt często się nim posługuję, ale no chyba nie aż tak. Czytam i...
2: Oczywiście wszystkie oczy skierowane na Michała, bo co on dostał, a inni tego nie dostali.
1: Tak jest, ale ja po prostu nic z tego nie rozumiem, co czytam. Przewracam te kartki, przewracam, a okej, tu jest angielski. Dobrze, przeczytałem sobie instrukcję ewakuacji, widać, że ktoś odrobił zadanie domowe i zadbał o to. No i cóż, przeczytałem sobie, przypięliśmy się pasami i można czekać na to, co się będzie działo dalej. A przypomnijmy, no my nie lecieliśmy nigdy wcześniej, więc tak naprawdę nie wiemy, czego się spodziewać.
2: Oczywiście Michał udawał bohatera, że w ogóle się nie stresuje, nic mu nie ma, ja serce...
1: Ty się stresowałaś. Tak. I tego będziemy się trzymać.
2: Ale za rękę mnie trzymałeś mocno, więc...
1: No bo chciałem cię wesprzeć.
2: Dobrze,
1: oczywiście.
2: Dziękuję ci
1: no,
2: bardzo.
1: Ależ proszę bardzo. Swoją drogą właśnie zaglądam sobie na Facebooka, co do nas piszecie i napisał do nas Piotr. Cześć kochani, wycieczka piękna, ciekawa i emocjonująca. A co do najważniejszego, to, że z kochaną osobą, a to się zgadza, Piotrze, tu zgoda w 100%. No to teraz mamy już kwestię tego odlotu. Jak to z mojej perspektywy wygląda, mogę powiedzieć. Rozpędzamy się, a nagle po prostu czujemy, że ten samolot no, pod kątem unosi się w górę i to tak naprawdę jest tyle. Co jest najmniej przyjemne, spotkałem się z takimi opiniami, że ludzi to bardzo drażni, że bardzo ich to jakoś stresuje i jest to dla nich ogromny dyskomfort. Dla mnie nie, ale oczywiście rozumiem, że każdy może mieć inaczej. To jest kwestia związana z różnicą ciśnień i to, że zatyka po prostu uszy. No, ja mam na to swój sposób. Niektórzy doradzają, żeby sobie rzuć gumę.
2: No właśnie, ja mi mnie pomagało. Nie chciałeś gumy?
1: Nie, ja nie lubię. Ja nie przepadam.
2: Ja generalnie też nie lubię rzuć gumy i nie lubię, jak ludzie żują gumę, ale oczywiście na forum wyczytałam, że to jest dobry sposób i rzeczywiście... No myślę, że działało, bo nie miałam problemu.
1: No to ja po prostu no, wykonywałem ten taki specyficzny ruch żuchwą i uszami, żeby je przetkać. Podejrzewam, że wyglądałem dość komicznie wtedy, ale parę razy trzeba było to zrobić, no i nie było problemu. Potem już sobie po prostu lecieliśmy spokojnie, aż do momentu wylądowania. Natomiast jeżeli ktoś by się spodziewał, że lot samolotem to jest coś cichego, spokojnego, no to może jakbyśmy mieli jakąś biznes klasę. Ale tak to zdecydowanie nie wygląda. Ja bym to porównał do jazdy pociągiem.
2: Dokładnie.
1: I to takim, no raczej TLK albo regionalnym.
2: Nie,
1: tak. Ani nawet nie Intercity, nie tym EIC. Bardziej właśnie czymś w rodzaju TLK albo takim regionalnym pociągiem na krótkich trasach. Głośno i hałaśliwie, za sprawą silników to raz, za sprawą pasażerów, a szczególnie młodych pasażerów, to dwa.
2: Z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o sam wylot, start, no już nie mówię o tych wszystkich instrukcjach, które były, no powiedzmy, raz, że po turecku, dwa, po niezrozumiałym angielsku, no jedynie widok stewardów, którzy pokazywali mniej więcej, co masz robić. Dobra, jakoś przetrwaliśmy. Najważniejsze, że wiem, że trzeba zapiąć pasy i patrzeć, i gdzie miga, że te pasy można rozpiąć. Sam start był dla mnie przejmujący. Był dla mnie przejmujący. Podejrzewam, że Michał miał lekko wyłamane palce. Ale potem, jak już się ten lot, jakby ten samolot wyrównał i już pomału i był oderwany od ziemi, no to potem to już było tak naprawdę płynnie. Oczywiście widoki niesamowite.
1: No właśnie, opowiedz może troszeczkę o tym, jak to wszystko wygląda z tej perspektywy, kiedy lecimy Kiedy się wznosimy, kiedy
2: Jak wznosimy się, no to jeszcze to widać te wszystkie budynki, jeszcze ludzi widać i oni są coraz mniejsi. Te widoczne jeziora po prostu zaczynają być jak kałuże, a nie wielka woda. Też mieliśmy fajnie, bo dosyć fajna była pogoda, więc ta widoczność też była bardzo fajna. I potem im wyżej byliśmy, tym więcej tych chmurek, takich bielusieńkich, takich jakby całe niebo było w wacie cukrowej, ale takiej milusińskiej, takiej puchatej. No a potem nagle zrobiło się zupełnie biało i nie było już widać ziemi po prostu. Było niebo. Byliśmy w tym niebie, na niebie, nie wiem jak to powiedzieć.
1: Czyli w momencie, kiedy już osiągamy tę pełną wysokość, kiedy ten samolot wzbije się na właściwy pułap, to z okna nie widać nic, tak?
2: Nie, no zupełnie nic nie widzisz.

0: było, które po prostu przelecieliśmy raz, dwa. Dla nas z lądu to się wydaje taki bezkres, a tam po prostu moment już go nie ma. I były widoczne przede wszystkim przepiękne góry. To było tak widoczne, tak piękne. Te wszystkie pola, które były, miały swoje kształty, miały swoje kolory, bo to przecież czy każde zboże, czy jakieś trawy, czy coś no, w innych odcieniach, no po prostu robiło to niesamowite wrażenie. No oczywiście nie omieszkałam zrobić 5000 zdjęć kolejnych i no samo to też zrobiło wrażenie. Lądowanie dla mnie było dużo przyjemniejsze.
1: A czy lądowanie to w ogóle, ja bym to porównał do tego, jak jesteśmy sobie na jakiejś na przykład kolejce górskiej. Takiej oczywiście łagodnie się z nami obchodzącej, nie w jakiś drastyczny sposób, bo to wiadomo, że te niektóre roller coastery to są po to, żeby nas wyszarpać na wszystkie strony, a taka kolejka to sobie tak po prostu schodzi w dół, w dół, w dół. Na kilka podejść jakby, na kilka razy, no i w pewnym momencie dotykamy tego lotniska, dotykamy płyty lotniska.
0: I dosyć szybko nam to przeleciało, bo tak. Lecieliśmy 3,5 godziny, więc w tych emocjach jakoś tego w ogóle nie odczuliśmy.
1: A tak naprawdę zyskaliśmy jeszcze godzinę do przodu, bo no właśnie, jest różnica godzinna między Polską a Turcją, to warto pamiętać, więc jak na przykład mamy u nas 13, to tam jest 14. Także warto to też mieć na uwadze. Dobrze, to w takim razie my się będziemy powoli zatrzymywać, jeżeli chodzi o lotnisko. Powoli ten samolot będzie hamował. Też ważne, i to jest istotna kwestia, pasy rozpinamy dopiero w momencie, kiedy dostaniemy na to zezwolenie od załogi. No, turyści bardzo to lubią lekceważyć, bardzo widoczne było takie nadgorliwe podejście w postaci części osób, które już po prostu jeszcze ten samolot nie zdążył wyhamować, nie zdążył się zatrzymać, a oni już w zasadzie byli przy drzwiach.
0: Przy drzwiach.
1: Tak, tak, oni już chcieli wysiadać, a ten samolot jadąc po płycie lotniska jeszcze tak naprawdę ma dużą prędkość, najwięcej wypadków zdarza się w momencie lądowania, czy to jeszcze gdzieś tam w powietrzu, czy to na płycie.
0: Przede wszystkim też długo kołował. Oczywiście. Jeszcze zanim dostał jakby, no nie wiem, pewnie zanim miał wskazane, w którą stronę ma on ruszyć, żeby się zatrzymać, tak? Przy którym tym wejściu, czy wyjściu z tej płyty lotniskowej, więc generalnie ci ludzie, no faktem, że no już żeśmy pominęli to, jak generalnie w trakcie lotu, zaraz jak stewardzi wyszli z tymi wózeczkami, w których tam coś gastronomicznego oferowali, to przecież Polacy od razu tylko alkohol, alkohol, i to było niestety widać po tym zachowaniu właśnie tych ludzi, którzy po prostu, oni już piersi chcieli wysiąść, już,
1: dokładnie, a naprawdę to ja powtórzę się i myślę, że nie tylko za siebie, ja nie rozumiem po co w ten sposób, jeżeli nawet ktoś lubi alkohol w niemałych ilościach, to dlaczego nie poczekać na spokojnie, kiedy już się dojedzie do tego hotelu,
0: kiedy człowiek jest bezpieczny,
1: tak, kiedy już wiadomo, że po prostu jesteśmy na ziemi.

0: to jeszcze cofnijmy się na moment do tych kwestii związanych z naszą wycieczką i z kwestiami organizacyjnymi, all inclusive, bo na to się zdecydowaliśmy. To jest, myślę, że dobry moment, aby powiedzieć, z czym to się właściwie je i co to takiego jest. A, to ja mam mówić. Okay.
1: No tak się rozpędziłeś, to mów. Nie, no, tak... Ja ci podpowiem ewentualnie, dobrze, jak tam o czymś zapomnisz.
0: Dobrze. Otóż, no, jeżeli chodzi o all inclusive, czyli wszystko w cenie, sprowadza się do tego, że tak naprawdę hotel, w którym się pojawiamy, udostępnia nam swoje zasoby w zasadzie bez ograniczeń. Przy czym kluczowe jest tu słowo w zasadzie.
1: W umowie masz zaznaczone, z czego możesz korzystać, tak, a co jest za dodatkową opłatą.
0: Tak jest. I zazwyczaj wygląda to w ten sposób. Jest ileś tam rodzajów tego all inclusive. Nie będziemy się, myślę, tu wdawać w jakieś szczegóły, bo to sobie każdy może doczytać. I jeżeli będzie miał w opisie swojej wycieczki dany rodzaj tego all inclusive, no to będzie wiedział co i jak.
1: W zasadzie dużo to się nie różni, tak, no ale jednak jakieś różnice są.
0: Tak, przede wszystkim ważne jest to, że mamy jedzenie. Jedzenie w ilości nieograniczonej, to jest rzecz jedna. Jedzenie, picie również.
1: I alkohol.
0: I alkohol. Tak, i alkohol także w ilości nieograniczonej. To się akurat zgadza. Natomiast nie wszystko mamy do dyspozycji w hotelu bez ograniczeń.
1: To może najpierw powiedzmy, Michaś, co było, że tak powiem, w tej całej puli.
0: Tak. No tak jak wspomniałem, jedzenie.
1: Nocleg, jedzenie, korzystanie z wszystkich barów, ręczniki, plażowe.
0: Ale z tymi barami, to wejdę ci w słowo, bo to też nie do końca tak było, że wszystko i zawsze było za darmo, zwłaszcza na przykład w przypadku alkoholi. Nie wiem, czy
1: bo
0: pamiętasz.
1: Było w karcie zaznaczone, które tak, drinki są za darmo, a które są
0: płatne.
1: Ale było to jakby jasno określone, że tam powiedzmy było 6 pozycji, które były za jakby w cenie tego naszego pobytu. Podejrzewam, że no były po prostu te drinki, na pewno były słabsze, na pewno no płaci się za coś, tak? No nie czarujmy się. No w każdym bądź razie tych barów na terenie hotelu było kilka, więc można było korzystać właśnie z tych wszystkich drinków. Barman robił, czy piwo, tego typu rzeczy.
0: No piwo moim zdaniem to było ewidentnie jakieś albo bardzo słabe, albo chrzczone, rozcieńczane czymś, bo okej, no przy takim upale, jaki panował mimo tego, że to już późna pora na przełomie września i października w Turcji, to chciało się pić i człowiek nie marudził, natomiast no rzeczywiście to nie było nie wiadomo co. Ale no jedzenie było dobre, ale o tym sobie powiemy później. Co jeszcze?
1: Co jeszcze? No to były te ręczniki plażowe i były leżaki na plaży. Tak. Bo dużo hotelów właśnie nie ma tego hoteli nie ma tego w ofercie, trzeba sobie leżaki każdorazowo zapłacić. Więc tutaj w naszym hotelu akurat tego nie było. Korzystanie z aquaparku, tak, i dostęp do morza, to też wszystko mieliśmy wliczone w ten nasz pobyt.
0: To się wszystko zgadza. Mieliśmy też, no na przykład, internet bezpłatny, tak? Bezpłatny internet, mm-hmm, bezprzewodowy. Mm-hmm. Więc to wszystko się wliczało w ten w all inclusive, co na przykład warto sobie zdawać z tego sprawę, że sejfy hotelowe
1: były płatne.
0: Tak, były płatne. Jeżeli ktoś chciałby sobie schować jakieś dokumenty na przykład w tym sejfie, no to musi się liczyć z tym, że tam za każdy dzień korzystania z tego sejfu
1: i ten barek, który jest w pokoju, też był płatny. Jeżeli chciałbyś skorzystać coś z tego barku, który czy lodówki, jak to nazwać, w której były alkohole i napoje, no to też to było płatne.
0: Tak jest, więc na to warto zwrócić uwagę. Ja jeszcze mogę powiedzieć w takich kwestiach związanych z przygotowaniem do wycieczki, aplikacja, bo my akurat korzystaliśmy z usług biura podróży Coral Travel. Oni mają swoją aplikację, w której to wszystkie informacje dotyczące wycieczki zostają zgromadzone. Tam po prostu podajemy swoje dane, podajemy numer umowy tej wycieczki i on nam po prostu to przypisuje. Ja trochę byłem zawiedziony, że tak późno dostałem informację o tym, że się mogę tam zarejestrować i to sprawdzić, bo to było dosłownie jakieś 2 dni przed wycieczką. Także trochę późno. Też jakieś problemy z dostępnością tej aplikacji na samym etapie rejestracji. Tam trzeba było potwierdzić, czy swój numer telefonu, czy adres e-mail, trzeba było przepisać jakiś kod. Ja miałem z tym problem na iOS-ie, musiałem poprosić ciebie o pomoc, żeby kliknąć w odpowiedni przycisk, ale później już samo korzystanie z tej aplikacji było dostępne, bez większych problemów, wszelkiego rodzaju informacje mogłem sobie sprawdzić. Jedna rzecz, no to taka, że po prostu VoiceOver czasem trochę za dużo mówił i zanim na przykład doczekałem się informacji na temat godziny odjazdu, bo to było na przykład dla nas istotne, o której godzinie będziemy chcieli odjechać, a ta informacja również się pojawiła w aplikacji, no to się musiałem nasłuchać najpierw iluś zbędnych rzeczy, które już doskonale wiem. No ale jakoś z aplikacji Coral da się korzystać. To jest też taka informacja, myślę, że dosyć istotna.
1: No i tam wszystkie były dokumenty, które mogliśmy sobie wydrukować, tak? I bilety, i umowę, no oprócz tych informacji, które właśnie były dla nas ważne, ale właśnie te wszystkie bilety, umowa, krok po kroku, że mamy sobie też te certyfikaty covidowe przygotować, no to było takie fajna przypominajka.
0: Dokładnie, więc warto o tym pamiętać i warto korzystać z takich zachęt. Jeżeli na przykład wybieracie się na jakąś wycieczkę i was biuro podróży namawia do instalacji aplikacji w telefonie, no to myślę, że warto spróbować i przetestować sobie przynajmniej, jak taka aplikacja jest dostępna. Jesteśmy na lotnisku i pytanie, jak dla ciebie w takim nowym miejscu, obcym miejscu, było łatwe zorientowanie się w ogóle w tym wszystkim, no bo trzeba gdzieś te bagaże odebrać, prawda?
1: No akurat w tą stronę, jeżeli chodzi o lotnisko tureckie, to było łatwo, prosto i przyjemnie.
0: Aha.
1: Był jeden kierunek, który kierował, takie podejście było do schodu w dół i wiedzieliśmy, że musimy szukać swojego, oczywiście wszędzie właśnie to słowo klucz to była nazwa naszej firmy tej przewozowej Pegasus i właśnie było, zaznaczona była tablica, że było Pegasus, numer naszego lotu i było właśnie, że Gdańsk i tam była znowu wskazówka, pod którym numerem mamy szukać tych taśm, które prowadzą walizki. Więc generalnie nie było, myślę, że intuicyjnie, no mimo, że tam było bardzo dużo ludzi, bo jakby to było jedno, jedyne miejsce, w którym się te walizki odbierało z wszystkich lotów. A nie czarujmy się, to lotnisko jest ogromne, przepływ ludzi ogromny.
0: To jest lotnisko Antalya, tak, w Antalii.
1: Tak. I po prostu to zbiorowisko tych ludzi, tych małych dzieci, tych takich trochę dezorientowanych ludzi, no bo nie czarujmy się, nie tylko my byliśmy pierwszy raz. Ale mimo tego jakoś tak to było zrobione, że nie było problemu znaleźć właśnie tego miejsca, gdzie trzeba było odebrać walizki. Jedynym problemem, ale taką trudnością było trochę, że tak naprawdę przez to, że te taśmy to jest dosyć duże i tych ludzi jest dosyć dużo, tak naprawdę nie było miejsca, żadnego krzesełka, ławeczki, niczego, żebym ja mogła ciebie, powiedzmy, brzydko mówiąc, odstawić, żebym ja czuła, że ty jesteś bezpieczny, żebym ja mogła po te walizki iść. To było jedyne coś, co tak nie do końca mi się podobało. Ja wiem, że to jest lotnisko, te ludzie mają po prostu płynąć sobie dalej, a nie przesiadywać, ale jednak uważam, że choćby nawet to, że rodzice z tymi małymi dziećmi z tego samolotu wysiedli, czy też są starsze osoby, czy właśnie te osoby z niepełnosprawnościami, miło by było, gdyby kilka tych krzesełek czy jakieś ławeczki były, tym bardziej, że nie trwało to 3 minuty.
0: Nie trwało to 3 minuty, trwało to znacznie dłużej, no bo te bagaże się musiały w końcu pojawić. Natomiast ja powiem tak, ja sobie stanąłem gdzieś tam na uboczu, z białą laską i nie było najmniejszego problemu.
1: Oczywiście ty już byłeś zajęty internetem.
0: Tak, ja byłem zajęty internetem, ty czekałaś na bagaże, ja zadbałem o kwestię łączności naszej ze światem i to też myślę, że jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Aplikacja AirAlo. Aplikacja AirAlo, o której swego czasu opowiadaliśmy w Tyflo Przeglądzie. Ja szukałem jakiejś aplikacji, dzięki której będę sobie w stanie zapewnić łączność internetową, no, nam w sumie, bo było to w moim telefonie akurat, ale rzeczywiście no, korzystaliśmy z tego oboje. Na terenie hotelu była łączność bezprzewodowa, ale i to jest ważne moim zdaniem, warto nie polegać tylko na łączności bezprzewodowej w hotelu. Warto jednak zaopatrzyć się w jakieś pakiety danych. Szczególnie, że po włączeniu telefonu z trybu samolotowego przywitał mnie SMS od Plusa ze stawkami. I stawki są naprawdę duże. Pakiety danych w roamingu w Turcji są bardzo drogie. Tam jakieś 100 kilobajtów to chyba 2 złote. No to są olbrzymie stawki. Po prostu w kilka minut można sobie nabić bardzo duży rachunek. Więc na to trzeba uważać.
1: Trzeba się zabezpieczyć.
0: Tak, trzeba się zabezpieczyć. To też jest tak, że te im połączenia są drogie, bo minuta do Polski to jakieś 6 zł była, jak dobrze pamiętam. Więc ja stwierdziłem, że wyłączam swoją główną kartę w ogóle. Nie było można się do mnie dodzwonić. Jedyny środek łączności to był WhatsApp i jakieś inne komunikatory, bo polegałem tylko na internecie. Ale o co chodzi z AirAlo? Otóż jest to aplikacja, którą instalujemy sobie w telefonie. Ważne, telefon musi posiadać kartę eSIM. Musi posiadać możliwość zainstalowania eSIM-a. No i po prostu wykupujemy sobie odpowiedni pakiet danych i odpowiednią kartę. Ja sobie wykupiłem 10 GB, największy pakiet, potem i tak musiałem dokupować, bo się okazało, że kopia zdjęć, która się wysyłała do iClouda, skutecznie mi ten pakiet zjadła, nie będę mówił, kto te zdjęcia robił.
1: Pamiętaj, że kiedyś skończy się ta audycja.
0: Tak jest. Więc dlatego nie będę mówił, kto te zdjęcia robił. No, i wideo jeszcze. Natomiast rzeczywiście jest to wygodne. Aktywacja karty następuje w momencie, kiedy my się w Turcji znajdziemy. Zastanawiałem się, jak to będzie wyglądać, no bo nie miałem okazji nigdy wcześniej przetestować w takich okolicznościach tej usługi. Jedynie sobie ją testowałem na jakimś tam najmniejszym pakiecie dla Polski i to działało. Natomiast w Turcji po prostu odpaliłem sieć, wyłączyłem kartę główną, fizyczną kartę SIM, uruchomiłem tę kartę drugą z AirAlo, dosłownie chwila i już miałem internet. Internet działający naprawdę bardzo dobrze. Nie mierzyłem jakoś tam transferów, szkoda mi było tych gigabajtów na speed testy. Natomiast działało to sprawnie, byliśmy w stanie zrobić trochę transmisji na Facebooku, żaden problem z wysyłaniem zdjęć, z wysyłaniem materiałów wideo.
1: Łączenie się z naszymi rodzinami.
0: Tak, tak, czy to po FaceTime'ie, czy to po WhatsAppie. Swoją drogą, no właśnie, najlepiej chyba działał FaceTime, jeżeli chodzi o te łączności, bo na Messengerze mieliśmy jakieś problemy od czasu do czasu, na WhatsAppie też różnie to wyglądało, ale FaceTime działał naprawdę bardzo płynnie, fajnie i stabilnie, także no, ten internet sprawdzał się całkiem dobrze i bardzo fajnie nam służył przez cały nasz wyjazd.
1: Niemniej czekamy dalej na walizki.
0: Czekamy dalej na walizki. No, może już byśmy się doczekali tych walizek.
1: Nie, trochę to trwało. Rzeczywiście trochę to trwało, bo jednak zanim ci panowie wyładowali z tego samolotu te walizki i potem wrzucali na tą taśmę, to znowu wszyscy rzucili się do i każdy chciał być pierwszy jak najszybciej. No, ale jakoś po jakimś czasie żeśmy się doczekali tych naszych walizek, ale dla mnie to było trochę stresujące, bo tutaj chcę odnaleźć te walizki. Mieliśmy dwie, ja miałam swoją, Michał miał swoją, a tu cały czas zerkałam, czy z Michałem jest wszystko okej. Bo ja mam, po prostu ja dostaję nerwicy, jak Michała sztuchają ludzie inni. Jak gdzieś jesteśmy i tak, on dla niektórych jest po prostu niezauważalny i och, ja dostaję.
0: Nawet mimo białej laski czasem po prostu no ludzie nie patrzą.
1: No nie każdy leci w swoją stronę, tak. Ale mnie to strasznie stresuje, więc ja no nie ukrywam, ile razy tam do niego podeszłam, czy wszystko okej, zanim tą walizkę dostałam i...
0: No, ja internet ustawiałem.
1: Tak, on był w swoim świecie. Tak,
0: ja byłem w swoim świecie, ja się zajmowałem konkretami, żebyśmy potem mieli łączność.
1: No i w końcu czekaliśmy się na te nasze walizki i no mówimy, dobra, wychodzimy, trzeba teraz...
0: Tylko gdzie?
1: Tylko gdzie. Wejście w zasadzie było tylko jedno. Przeszliśmy koło celników, którzy mieli też takie urządzenia do kontroli, ale w zasadzie nie zatrzymywali przynajmniej przy nas, nie zatrzymywali nikogo. Była też taka bramka, przez tą bramkę przeszliśmy, ale nawet Michał nie zorientował się, że bo ona była po prostu taka, jak szerokie jakieś wejście w stodole, na takiej zasadzie, że no po prostu przeszliśmy i tyle. I doszliśmy sobie do drzwi i otwierają się te drzwi i buch, gorąco.
0: Jak gorąco, tak. I to jest prawda. Zdecydowanie lepiej było się przebrać w coś...
1: No nie przemyśleliśmy tego.
0: W trakcie
1: tego.
0: Albo przed wylotem, bo słuchajcie, kiedy byliśmy na lotnisku w Gdańsku, to temperatura oscylowała wokół zera. Tam z 2 stopnie może na plusie.
1: Więc
0: było.
1: Mieliśmy spodnie dresowe, kurtki. No i to trzeba powiedzieć, że to nie była taka kurtka wiosenna, tylko to była
0: taka jesienna, taka zimowa. Bardziej,
1: dokładnie. Jak nas uderzyło to ciepło i mimo, że żeśmy się rozebrali i zawiesili te kurtki na ramionach, na przedramieniu, bo miejsca w walizce nie było, tak? I nie dość, że takie ciepło i teraz czekasz, co masz ze sobą zrobić. Wiadomo było, że jest transfer, że ktoś na nas gdzieś będzie czekał, ale jak, gdzie, jak to ma wyglądać? Więc trochę takiego strachu w oczach było. I zauważyłam nagle, że gdzieś tam dalej są takie bramki i znowu był właśnie napis nad tym stanowiskiem, była nazwa naszego biura podróży, był Koral, no to idziemy tam, no i tam nas pani sprawdziła na liście, powiedziała do jakiego numeru autokaru czy busa należy podejść, bo ona po prostu sobie sprawdzała do jakiego hotelu zdążymy, tak? Do gdzie chcemy, do jakiego w jakim hotelu mamy noclegi i w jakim hotelu mamy pobyt.
0: Tak, bo właśnie transfer to jest nic innego jak przejazd z lotniska do tego miejsca docelowego, gdzie chcemy się zatrzymać, gdzie będziemy po prostu wypoczywać.
1: I w tamtym miejscu też były właśnie stały, tak jak się ogląda na filmach, że stoi ktoś, jakiś szofer z karteczką i nazwisko, nie wiem, pani Anna Kowalska i ty podchodzisz do niego i ten ktoś cię gdzieś tam zabiera. Było też kilka takich osób. Podejrzewam, że albo to były po prostu zorganizowane, ktoś sobie sam organizował ten pobyt, albo może też było tak jak na przykład z tego biura podróży, z którego korzystaliśmy na miejscu, wykupując wycieczkę, że oni właśnie też jakby w Turcji polskie biuro podróży organizuje cały ten pobyt i oni też czekają właśnie na turystów i zabierałem ich dalej. My mieliśmy dalszą część wycieczki autokarem. Po całym tym ogromnym parkingu szukaliśmy z tymi wygliskami i z tymi kurtkami, z suchymi językami.
0: Z ciekawości, czy my byliśmy tylko tacy nieogarnięci, czy to więcej
1: nie,
0: osób?
1: Nie, więcej osób było takich. No, nie czarujmy się. Ktoś, kto może podjechał swoim samochodem pod lotnisko i mógł zostawić tą kurtkę w bagażniku czy w samochodzie, no to sobie zostawił, bo wchodząc na teren lotniska nie zmarz, tak? No my jednak dla nas to była cała wyprawa, więc musieliśmy być przygotowani. No więc no trudno, następnym razem będziemy wiedzieć, że walizkę mamy mieć ciut mniej wypchaną, żeby właśnie przed tym lotniskiem móc otworzyć tą walizkę i schować sobie te kurtki, bo już w tym dresie to już można przecież jechać, czy tam pod spodem wiadomo był krótki rękawek, ale jednak kurtka zabiera dużo miejsca i tak no nie było szans, żebyśmy ją wepchali do naszych walizek.
0: Zgadza się.
1: Znaleźliśmy autokar z naszym numerkiem, oczywiście kierowca Turek.
0: Ale była tam pani jeszcze na samym początku, która nam parę słów powiedziała na temat tego, jak to będzie wyglądało, no, że będziemy jechać.
1: Pana nam wskazała też, wskazała nam ten, ale potem przyjechała jakby też jakaś inna rezydentka, już potem weszła do tego autokaru, no ale zanim weszliśmy, to jej nie było, tak? Był sam Turek, z którym nie potrafiłam się dogadać, do jakiego hotelu ja jadę, żeby on mógł sobie nas odhaczyć, więc wzięłam mu tą kartkę i sama się odhaczyłam.
0: Okej, okay. No to rzeczywiście to tak było, szczególnie, że no to, co jest napisane, to teraz pytanie, jak to wymówić, tak?
1: No dokładnie.
0: Mamy
1: no.
0: hotel, który się nazywa Kahaja przez Y, no to, a to się okazuje, że to się jakoś bardziej...
1: Kahaja.
0: Kahaja się wymawia.
1: No.
0: Czy Kaja niektórzy wymawiali?
1: No, coś w tych okolicach.
0: Tak,
1: no już,
0: tak.
1: już no. no. Nie brnijmy w to.
0: Więc różnie to mogło być, różnie wyglądać, ale się dogadaliśmy, wsiedliśmy do tego autobusu, no i teraz jeszcze się okazuje, że to tak ze 2 godziny trzeba będzie jechać.
1: To znaczy, myśmy wiedzieli, mieliśmy świadomość, że pojedziemy, pani nam powiedziała i pytała się nas, czy wybierając hotel, czy jesteśmy w stanie jeszcze po locie przejechać godzinę, półtorej do hotelu, tak? Wybierając ten hotel. My byliśmy dwoje dorosłych, nie mieliśmy dzieci, a skoro dzieci nawet w tym samolocie, no nie powiem, niektóre darły się w niebo głosy i nie było to dla nich przyjemne lecieć tym samolotem. Na pewno te dzieciaczki, niektóre, nie wiem, czy niektóre miały pół roku, na pewno nie było to dla nich przyjemne, a przez co inni podróżni też trochę dyskomfortu mieli.
0: Zgadza się.
1: Przy okazji. W każdym razie no, zdecydowaliśmy się, że pojedziemy tym autokarem.
0: Tak.
1: No i mieliśmy tylko chwilę rozmowy z jakąś panią rezydentką, która dała nam karteczkę kontaktu z naszą właściwą rezydentką i na tym się skończyło. Nie omieszkała oczywiście nam powiedzieć, że mile by było widziane, gdybyśmy zostawili jakiś napiwek dla
0: bakszysz.
1: Pana... Tak, dla pana kierowcy, bo to jest normalna rzecz. Ten ktoś nam pomaga, więc wypadałoby mu okazać
0: wdzięczność,
1: podziękować.
0: Tak, i tu rzeczywiście warto, nawet jeżeli planujecie płacić wszędzie, czy to jakąś kartą Apple Pay na przykład, czy Google Pay, czy Revolutem, czy czymkolwiek innym, to warto jednak trochę tych euro mieć ze sobą, drobnych, albo lir tureckich, no my akurat się na euro zdecydowaliśmy, bo po prostu w Turcji wszechobecny jest ten bakszysz i jest no, bardzo mile widziane to, żeby ludziom, którzy nam w jakikolwiek sposób pomagają, świadczą nam jakieś usługi, nawet mimo tego, że oni no, mają to opłacone, tak, bo na pewno nie robią tego za darmo, ale żeby jeszcze jednak ich wesprzeć, też zresztą później się dowiedzieliśmy, że taki sezon turystyczny w Turcji, na Rivierze Tureckiej, gdzie byliśmy, to dla mieszkańców tego kraju to jest coś, na co oni czekają, bo oni potrafią z drugiego końca tego kraju przyjechać, żeby no, zarobić. Więc no, to, no, Turcja nie jest wbrew pozorom jakimś bogatym krajem. Tam i teraz inflacja tłucze po kieszeni jeszcze bardziej niż nas, więc...
1: Tym bardziej, że tak naprawdę jak potem się podowiadywaliśmy, to oni to, co zarabiają, to jest średnia krajowa, bodajże to było 300 euro, 300 tak?
0: Euro, tak?
1: 300 euro, to tak naprawdę no, każdy z nas, jak ma jakieś niewielkie środki finansowe i opłaci wszystkie opłaty, to niewiele mu zostaje, więc taki luksus potem kupienia sobie, nie wiem, czegokolwiek takiego dodatkowego do domu czy coś, to niejednokrotnie jest wysiłek. I nasza przewodniczka wycieczki właśnie mówiła, że na przykład kierowcy, oni potem się ekscytują, bo sobie na przykład kupią do samochodu radio i dla nich to jest takie wow, że oni dzięki turystom, on ma to radio i może tą muzykę im puszczać, więc no naprawdę...
0: A chętnie z tego korzystają.
1: A chętnie korzystają, ale też pani przewodniczka mówiła nam, że osoby, które są w dobrej sytuacji materialnej, nie będą chcieli przyjąć na piwku. Także mimo wszystko jakoś w tej kulturze taki honor jest, że jeżeli, bo przede wszystkim to u nich jest też ważne, ta jałmużna, to u nich też jest jakiś jeden z podstawowych filarów.
0: Islamu.
1: Także jeżeli ktoś ma, to nie jest fajne, jeżeli by od kogoś coś zabrał. On ma się podzielić, on ma dać, on ma widzieć, że ktoś potrzebuje, ale nie można być pazernym.
0: Tak jest. Więc potem jeszcze, tak jak wspomnieliśmy, czekała nas jazda autobusem. No pojechaliśmy, dojechaliśmy i
1: no,
0: w końcu...
1: No, ale autobusem jechaliśmy 2 godziny.
0: Tak, chyba nawet więcej.
1: Nawet chyba więcej, bo co się okazało? Nie dość, że sama podróż dosyć daleka, zanim dojechaliśmy na tą, na ten właściwy nasz kierunek, to okazało się, że że nie wszyscy w autokarze byli do jednego hotelu.
0: Tak, to było, no to była zbieranina ludzi tak naprawdę. Ten autobus rozwoził ich po iluś hotelach.
1: W naszym przypadku 6.
0: 6, a my byliśmy prawie na ostatnim
1: miejscu. No, my
0: miejscu,
1: byliśmy tak? W 5.
0: Tak jest, więc rzeczywiście no, trzeba było się naczekać. Już niektórzy wysiadali i mogli się cieszyć tym, że...
1: A my jeszcze
0: jechaliśmy, ale w końcu dojechaliśmy, zabraliśmy swój bagaż, weszliśmy, no i teraz czekamy. Czekamy, co dalej?
1: No przede wszystkim to znaczy powiedzieć, że trafiliśmy do naszej miejscowości. Naszą miejscowością było Pajalar.
0: Zdaje się, że tak to tak, powinniśmy to, wymówić.
1: Tak, tak,
0: tak.
1: No myślę, że nie okaleczyłam tej nazwy.
0: W okolicach większe miasta to...
1: Alania.
0: Tak,
1: to
0: Alania.
1: Było bodajże 15 kilometrów.
0: Zgadza się. A obok tego, bo to tak naprawdę to była taka wioska.
1: No potem się okazało, że tak, że w zasadzie niewielka miejscowość, ale generalnie jak żeśmy weszli do tego hotelu, wow, to te hotele po prostu, one wszystkie wyglądają jak pałace.
0: Chociaż też nie zawsze tak jest, bo ostatnio ktoś na grupie
1: właśnie tureckiej
0: Turcja 2022 na Facebooku wrzucił zdjęcia z wycieczki, niby to hotel 5-gwiazdkowy, a wyglądało to bardzo źle, prawda?
1: Boże, okropnie. Po prostu grzyb, pleśń, powyłamywane części na basenach, gdzie można było okaleczyć się. No po prostu okropnie. Czy łazienka, czy kuchnia, czy coś. Ludzie gdzieś to od razu zgłaszali, teraz będą... No, myśmy to tam, powiedzmy 2 tygodnie temu czytali, to właśnie mówili, że czekają, właśnie składali reklamacje, bo po prostu było okropnie i oczekują zwrotu kosztów.
0: Tak jest.
1: Bo po prostu była masakra.
0: My całe szczęście tak nie mieliśmy.
1: My mieliśmy jakby luksusowo.
0: My mieliśmy tak, jakby luksusowo. No, ktoś się nami na dobry początek zajął.
1: Co się okazało, że Turek, który mówi no powiedzmy, mówi, to jest trochę za dużo powiedziane, ale przynajmniej ładnie nas przywitał po polsku i te pierwsze takie pytania, które zadał, to całkiem dobrze mu poszły.
0: Jak się maś, tak? I parę jeszcze tak, innych. Zresztą tak. W ogóle to jest typowe, że Turcy, którzy gdzieś tam pracują w tym przemyśle turystycznym, troszeczkę jednak tych języków łapią. Oczywiście wiadomo, rosyjski i niemiecki to są podstawy i tam myślę, że nie jeden to już jest biegły w mowie, zarówno w jednym, jak i w drugim języku, ale też i po polsku potrafią powiedzieć parę słów. Nie będziemy przytaczać wszystkich słów, o których się dowiedzieliśmy, bo oczywiście możecie łatwo, myślę, wywnioskować, jakich uczą się co niektórzy na samym początku.
1: Podejrzewam, że oni też je wyłapują.
0: Oczywiście, że tak. Tak, tak.
1: I potem ich z zaciekawienia pytają,
0: co to znaczy,
1: co to znaczy i z lubością potem ich używają.
0: Tak, dostaliśmy opaski.
1: Tak, podszedł do nas, to był boy hotelowy, podszedł do nas, jakby dał nam arkusze do wypełnienia, w którym standardowo było imię, nazwisko i dostaliśmy opaski.
0: Po angielsku te arkusze były, tak?
1: Po angielsku były, tak. Tak. Dostaliśmy opaski, które jakby służyły do identyfikacji osoby dorosłej i osób nieletnich. Bo osoby nieletnie miały takie mocno rażąco zielone te opaski. Ja myślę, że to służyło właśnie szczególnie dla tych barmanów, którzy obsługiwali te bary z alkoholem i wydawali ten alkohol.
0: Żeby wiedzieli, prostu, komu nie dawać.
1: Dokładnie, żeby po prostu każdorazowo nie wołać o jakiś dokument tożsamości, czy żeby nie musieli się upewniać, czy ta osoba jest dorosła, pełnoletnia i która może pić alkohol. Więc dla nich to było właśnie coś takiego dla rozpoznania. Dostaliśmy te opaski i w zasadzie ten boy wziął walizki na wózek i zaprowadził nas do windy i do naszego pokoju.
0: I do naszego pokoju. Za moment przejdziemy sobie od hotelu, od wejścia hotelowego do naszego pokoju i zahaczymy o doktora Fisza.
1: Czym jest tylko ja jeszcze tak? Chciałam powiedzieć, że to było takie nasze pierwsze trochę rozczarowanie, albo trochę byliśmy zawiedzeni, że nie czekała na nas w hotelu rezydentka.
0: Tak. To prawda.
1: Myśmy sobie wyobrażali to tak, że jak my przyjedziemy do tego hotelu, to będzie na nas czekała ta pani rezydentka, nie wiem, Karolina ona miała na imię?
0: Klaudia.
1: Klaudia. I że ona nas jakby pokieruje, wskaże jakoś tak, bo myśmy na przykład wiedzieli, że jak przyjedziemy, to mamy prawo iść coś zjeść, bo to już była 20. Która to była godzina, jak myśmy przyjechali?
0: No, około 20. Tak, to było tak. Około 20.
1: Więc myśmy wiedzieli, że jeszcze jest to czas, że jest kolacja. Myśmy już też byli głodni i tacy spragnieni i chciało nam się tego wszystkiego. I teraz tak, zaprowadzili nas do tego pokoju i teraz co? Gdzie wyjść? W którą stronę iść? Wiecie, wchodzicie do takiego molochu wielkiego, no i pięknego, bo i lustra, i kolor, i tych kanap przepięknych dookoła. Pełno i schody podświetlane i takie kryształy, no generalnie efekt wow, ale co my mamy ze sobą zrobić?
0: Gdzie teraz pójść? No, dostaliśmy walizki, bo walizki nam wyniósł właśnie wspomniany przez ciebie boy i tu zresztą próbowaliśmy wynegocjować coś, prawda? Bo ty na początku nie byłaś zadowolona z tego pokoju, który dostaliśmy.
1: To
0: tak
1: znaczy,
0: do końca.
1: Czy pokój był piękny, pokój był czyściutki, ładny, ale wychodzę na balkon, ogromny balkon, no i widzę ciemność. No i ta jakby można powiedzieć, że jest to bok hotelu, no i ja nie widzę nic, nie widzę żadnego widoku. No i mówię, Michał, taki niefajny pokój, chcę na coś widzieć, ja chcę coś fajnego widzieć. No i Michał, jako mój rycerz.
0: Próbowałem coś wskurać, czy można zamienić pokój na lepszy. No okazało się, że oczywiście można, ale za opłatą i to też...
1: Żeby był lepszy widok, tak centralnie też, na morze.
0: I to też jutro, to też następnego dnia. Dobrze, że poczekaliśmy.
1: Ale bo on też powiedział, na tyle był mądry chłopak, że powiedział, poczekajcie do jutra, tak. Zobaczycie, czy ten widok wam się nie podoba.
0: No i jak?
1: No i niestety musiałam zwrócić honor.
0: Tak. Już było dobrze.
1: Już było dobrze, już jak wychyliłam się, jak stanęłam w tym, na tym balkonie, bo trzeba przyznać, że balkon był ogromny. Balkon był ogromny, do tego te balustrady, to wszystko było szklane, przepiękne, także naprawdę. I rano wychodząc, oczywiście już o 7 budziłam, Michała, no wstawaj, wstawaj, ale to potem...
0: A ja sobie jeszcze spałem.
1: Ja już nie mogłam wydeptać, tam wysiedzieć, ale naprawdę był widok bardzo ładny i summa summarum byliśmy zadowoleni. Ale położyliśmy te wszystkie nasze walizki, no wiadomo, jakaś toaleta, jakieś coś, no i wypadałoby coś zjeść, tak? No to dobra, no to schodzimy, no bo co mam, jakie mamy wyjście? No i tak naprawdę siłą dedukcji, obserwacją, no po prostu doszliśmy do tego miejsca, gdzie są ludzie i wiadomo, gdzie serwowali to, powiedzmy, nazwijmy to jadłodajnie, gdzie to wszystko było, ale to wiecie, to się podchodzi z takim strachem, niepewnością, bo na drugą kolację już się szło zupełnie inaczej.
0: Trzeba
1: i nie było tej opieki, która by nam naprawdę wskazała właśnie, której my oczekiwaliśmy, że przynajmniej właśnie do tej kolacji będzie pani z biura podróży, która nas poprowadzi za tą przysłowiową rączkę i nam powie, gdzie mamy iść, co nas czeka, no po prostu, żeby pozbyć się tych obaw wszystkich.
0: Tak, pani rezydentka pojawiła się następnego dnia, ale myślę, że o tym wszystkim sobie powiemy za moment, bo teraz proponuję, żebyśmy wykonali taki spacer powrotny, bo my właśnie z hotelu wychodzimy, a wy razem z nami do tego hotelu wrócicie. Mamy kilka nagrań binauralnych, które w dzisiejszej audycji zaprezentujemy. Oczywiście to przejście do hotelu, do naszego pokoju było nagrywane już kilka dni później. To nie było tego pierwszego dnia. Natomiast, żebyście sobie mogli też posłuchać, jaka jest różnica, bo trzeba to przyznać, że te pokoje były bardzo ciche. Te miejsca, gdzie były pokoje, były cichutkie w porównaniu do tego, co dzieje się na dworze, a tam turystów naprawdę dużo. Więc teraz zapraszamy na czterominutowy mniej więcej spacer.
2: Dobra. A teraz będziemy nagrywać drogę do naszego pokoju od wejścia do hotelu.
3: Dyskoteka.
2: A po lewej grają w coś.
3: Tak.

0: coś w rodzaju piłkarzyków. Darmowy peeling, czy jak to się tam nazywa?
1: No nie wiem, czy ty byś wytrzymał to kilanie. Jesteśmy przed windą.
0: Tak jest.
1: O Boże. Ciśniesz windę?
0: Czekaj,
1: tamta się nie zamknęła. Jeszcze raz, proszę.

0: doktor Fish.
1: Wybierasz się do doktora rybki?
0: Nie grozi mi. Poza tym po takim piaszczystym brzegu, piaszczysto-kamienistym, to już taki pięknie.
1: Chodzimy do windy. Jest winda. O, przyciski podpisane Braille'em, ale wybrałem nie tę cyferkę. No to zaraz wybierzemy właściwą. Tylko najpierw chyba jedzie na czwarte.
0: Nie, chyba nie, no po kolei jestem, nie? Myślisz?
1: A, no!
0: Chyba, że ekonomicznie najpierw na czwarte zjedzie na trzecie. Nie wiem.
1: Zobaczymy.
2: Psuję.
1: Lekko te przyciski chodzą. Nie, chyba... Chyba najpierw na czwarte, bo coś długo. Nie?
0: Nie, trójeczka.
1: A, trójeczka. Okej. Okay. Tak, trójeczka. To możemy wchodzić do naszego pokoju.
2: O. Już pełno czerwonych guziczków, że ludzie śpią.
1: I jaka różnica. Jaka tu cisza. Mamy nasz pokój. Drzwi. I karta. I światło. I nastała jasność.
0: Mówisz?
1: Zapiszczało. To powinno tak się właśnie stać.
3: No i jesteśmy w naszym pokoju hotelowym. Tam w pewnym momencie, na samym końcu tego nagrania, mogliście usłyszeć, jak umieszczam kartę w takim specjalnym czytniku. No, to jest typowe rozwiązanie, dzięki któremu w różnych hotelach aktywujemy energię elektryczną. I jak co niektórzy moi znajomi usłyszeli o tej karcie, to... Bardzo prosili, żeby sprawdzić, czy działa włożenie jakiejkolwiek karty plastikowej. No nie, słuchajcie, nie, tam to nie działało.
4: Nie jedną sprawdzaliśmy.
3: Tak jest, więc trzeba było mieć kartę oryginalną. No i o te karty trzeba było zresztą tak w miarę dbać, ich pilnować, bo tam potem no, coś się płaciło za zgubienie takiej karty. No dobrze, to teraz porozmawiajmy w takim razie o tym, co nam ten hotel miał do zaoferowania. Bo tu rzeczywiście było tego całkiem sporo. I w zasadzie doszliśmy do takiego wniosku, że gdyby ktoś chciał po prostu wypocząć, to mógłby się z tego hotelu nie ruszać, prawda?
4: I nie wydawać pieniędzy.
3: I nie wydawać pieniędzy. To prawda.
4: Naprawdę, doszliśmy do takiego wniosku, że jeżeli ktoś, komuś nie zależy na zwiedzaniu, nie bawią go takie rzeczy, a naprawdę chce wypocząć, wyleżeć się, wypływać, to mu to wystarczy.
3: Tak.
4: Jedzenia mnóstwo, atrakcje są. To po co wydawać pieniądze dodatkowo?
3: Czegoż więcej chcieć tak naprawdę, jak mamy do dyspozycji wodę? A wodę mieliśmy do dyspozycji zarówno w postaci basenów. Tych basenów było kilka tak naprawdę. Był basen z wodą, no po prostu, i też z taką wodą bieżącą, tak, w formie takiej rzeki. Mm-hmm. Więc to były dwa baseny, były zjeżdżalnie.
4: No, były dla malutkich dzieci też baseny ze zjeżdżalniami. Był głęboki basen na 2,5 metra, także można było popływać, a można było się po prostu pomoczyć też.
3: Tak, więc jeżeli ktoś lubił wodę, no to na pewno było coś dla niego, ale było też morze. I morze troszeczkę nas rozczarowało, prawda?
4: To znaczy, myśmy byli przygotowani, czytając właśnie te wszystkie komentarze na grupie dotyczącej Turcji, myśmy wiedzieli, jak się przygotować, że dobrze by było, prócz zwykłych klapek takich plażowo-kąpielowych, wziąć jeszcze buty, które służą do chodzenia po tych plażach kamienistych, po kamieniach. I w sumie Bogu dzięki, żeśmy posłuchali tych dobrych rad, bo dzięki temu mogliśmy czuć się swobodnie na tej plaży, nie stresować się tym, że wbije nam się coś do nogi, w sensie coś, jakiś kamień, tak? No bo ta plaża...
3: Że się pokaleczymy, bo te już same plaże były dość kamieniste. Zresztą zaraz zaprezentujemy wam dźwięk, dzięki któremu będziecie mogli sobie tego posłuchać. Będziecie mogli posłuchać, jak brzmi ta plaża, jak brzmi morze. No, jeżeli chodzi o samą plażę jako taką.
4: Tak, myśmy, ja oczywiście Michałowi nie dałam żyć. Myśmy po kolacji od razu, przecież Michał, chodź, idziemy zobaczyć, gdzie to jest, bo ja już muszę zobaczyć. Idziemy się przywitać z morzem. Idziemy.
3: Niewątpliwym plusem morza było to, że było do niego blisko.
4: Tak. Tak, było 50 metrów pod takim tunelem, musieliśmy przejść i przed tym tunelem też były fajne takie dwa punkty, gdzie można było stopy później opłukać z tego piachu, z tych kamyków, z tego wszystkiego.
3: Tak, także... bardzo fajny pomysł, szkoda, że tego nie ma na przykład nad naszym morzem.
4: No przynajmniej nie widzieliśmy, nie spotkaliśmy się. W każdym bądź razie, jak żeśmy właśnie już wyszli na tą plażę, bo oczywiście prowadziły na plażę taka alejka najpierw betonowa, a potem były takie podesty drewniane zrobione i wzdłuż tych podestów potem brzegiem morza były oczywiście też leżaki i były różne bary zarówno z jedzeniem, jak i z piciem, z alkoholem, ale już ten piasek, my mamy piasek na plaży, a tam był ten piasek, to były takie drobniutkie kamyczki,
3: które, taki żwir.
4: Taki żwirek, o dobre słowo, i jak ten żwirek wszedł gdzieś tam gdzieś między palce czy coś, to on po prostu robił trochę krzywdę, po prostu odzierał i nie było to przyjemne. Te buty dały nam tyle właśnie, że po prostu nie czuliśmy tego dyskomfortu. Było po prostu i powierzchnia tych butów jest tak chropowata, że nawet...
3: Takie małe kolce one mają.
4: Dokładnie,
3: na podeszwach. Dokładnie,
4: że chodząc po tych kamieniach, które były śliskie, no bo nie oszukujmy się, praktycznie cały czas w wodzie, czuliśmy się na tyle komfortowo i bezpiecznie, że mogliśmy sobie tam hasać po tych kamyczkach.
3: Zgadza się. Najmniej przyjemne, jeżeli chodzi o te buty, to jest ich wkładanie. No, bo one są takie... One,
4: na ciasno.
3: Tak, one są na ciasno, one są od góry też zakryte, więc...
4: Ktoś, kto ma wysokie podbicie, tak jak ty, to musi się trochę pomęczyć.
3: O, ja się namęczyłem, ja się uszarpałem przy tych butach, żeby je włożyć.
4: Ale też potem poszliśmy na sposób, że już ubieraliśmy je, wiedząc, że idziemy nad morze.
3: Tak, to na samym początku.
4: Ubieraliśmy je po prostu w pokoju i było zupełnie inaczej, tak? No ale musieliśmy się jak zawsze zorganizować. Samo morze
3: cieplutkie.
4: Bo nie wiem, czy wiecie, że generalnie Turcję otaczają cztery morza. Czarne, Marmara, Egejskie i Śródziemne.
3: My byliśmy nad tym ostatnim.
4: My właśnie byliśmy nad tym ostatnim. To jest morze najcieplejsze. Zimą ma 18 stopni, a latem nawet 29. To wyobraźcie sobie, jakie to jest uczucie. Jeszcze tak pamiętając, jaka pogoda żegnała nas w Polsce, a tutaj nie dość, że tak cieplutko, to jeszcze wchodzisz bez stresu do morza. Nie tak jak u nas w Bałtyku, że najpierw jeden paluszek, potem drugi trochę więcej i tak się człowiek czai pół godziny.
3: Tam oni mają tak zimą,
4: no może,
3: jakby w Bałtyku.
4: Tak, tak. A tu po prostu... No bajka, no wchodzisz sobie od razu i od razu masz tą radość.
3: Jeżeli chodzi o temperaturę wody, bo jeżeli chodzi o powierzchnię, no to niestety trzeba przyznać, nie zakosztowaliśmy dużo tego morza, dlatego że po prostu kamienie, bardzo dużo kamieni na tej plaży, już
4: jak
3: na tym dnie.
4: Zdarzył się
3: morskim.
4: Dzień, że te fale były trochę mocniejsze, to niestety trzeba było walczyć z tymi kamieniami.
3: Tak, ja stwierdziłem w pewnym momencie, że nie, ja miałem ochotę.
4: No nawet robiliśmy transmisję wtedy,
3: tak.
4: Próbowaliśmy pokazać, ale dla bezpieczeństwa Michała i też mojego, no bo nie czarujmy się, ja też musiałam przy nim być, tak? I pokazując
3: no
4: to
3: i
4: też
3: zresztą,
4: kamerką.
3: No i zresztą też jeszcze i w swoim przypadku to tym bardziej, no gdzieś tam kwestie też zdrowotne, tak, z, na swój kręgosłup musiałaś uważać.
4: Też musiałaś to powiedzieć.
3: No, no żeby nie było, że to tylko ja jestem taki poszkodowany.
4: Chciałam być bohaterką, nie, widzisz, wyszło. Nie wyszło.
3: Więc też musiałaś tam ostrożnie po tych kamieniach. I ty nawet byłaś ostrożniejsza ode mnie, chciałem zauważyć. No. Zwłaszcza tego pierwszego dnia, bo kiedy to morze było spokojne, kiedy nie było fal zbyt wielkich, no to dla mnie, no w to mi graj. Rzeczywiście fajnie, natomiast no ty poddałaś się już dosyć szybko, bo po prostu no dla ciebie to już było też no niebezpieczne to dno. Takie,
4: no tak, no bo nie czarujmy się, no ja chciałam, to był pierwszy wieczór naszego urlopu i naprawdę chciałam dotrwać w całości do końca tego
3: oczywiście,
4: urlopu.
3: Oczywiście, że tak. Mimo, że opieka lekarska w Turcji ponoć jest bardzo dobra, ale nie mieliśmy ochoty tego sprawdzać.
4: Nie, z tej strony Turcji nie chcieliśmy zwiedzać.
3: Nie, zdecydowanie nie. Ponoć niektórym się akurat ta sztuka udała, ale o tym sobie opowiemy też za momencik. Natomiast, więc jak było spokojnie, nie było jakichś fal, to no tam do tego morza można było wejść i się pomoczyć. I powiem szczerze, tam woda była nawet cieplejsza niż ta w basenach.
4: Tak. Ale też trzeba zaznaczyć, że w baseny były bardziej okupowane. Jednak ta plaża, nie wiem czy przez te kamienie, bo przecież na tej plaży też były i te bary i można było zjeść i hamburgera i zapiekanki i frytki i napić się piwa, drinków, coli, Pepsi, wszystkiego co tylko chciałeś. Wszystko to było, do tego leżaki z parasolami i ze wszystkim. Ale tych ludzi na tej plaży było kilkoro, kilkanaście.
3: Tak, ja się wcale nie dziwię, bo naprawdę to morze pod tym względem tej plaży, no to było jednak pewnego rodzaju rozczarowanie. Tak mieliśmy nadzieję, patrząc przez pryzmat Bałtyku i tego, jakie mamy tutaj plaże, że po prostu to będzie to samo, ale cieplej.
4: Że będziemy sobie spacerować, że te właśnie mieliśmy taki plan, że te wieczory, bo ja bardzo lubię morze. Ja jestem głupia za morzem, można tak powiedzieć. Ja sobie to tak wyobrażałam, że będziemy sobie z Michasiem chodzić brzegiem morza, w świetle księżyca, za rączkę i będzie...
3: Ale tak to, wiesz, tak to było, bo no, codziennie my nad tym morzem byliśmy.
4: Tak.
3: To nie jest tak, że w ogóle z niego zrezygnowaliśmy, natomiast po prostu
4: nie
3: kąpaliśmy się w nim jakoś.
4: Ale też wymagało to od nas dużego skupienia.
3: Tak.
4: Że myśmy musieli się skupiać na tym, gdzie kładziemy stopę, czy przypadkiem nie wywrócimy się, bo nie czarujmy się, gdyby ta fala nas wywróciła, to my nie spadamy na miękki piasek.
3: Nie, zdecydowanie nie. I dlatego właśnie...
4: Sam się też przekonałeś, tak, bo kolanko przeciąłeś.
3: A to jakieś tam otarcie rzeczywiście było. Natomiast
4: teraz
3: to
4: otarcie.
3: Natomiast to było tego pierwszego dnia, gdzie ja tego w ogóle nawet nie poczułem, ale i to nie było jakimś dla mnie większym problemem, natomiast jak już zaczęła ta fala gdzieś tam się pojawiać, to stwierdziłem, że nie, że to już po prostu no jest za bardzo ryzykowne, a każdy powinien znać granice swoich możliwości, po co się męczyć, po co się męczyć.
4: Jesteś mądrym chłopczykiem.
3: Tak, a ty mądrą dziewczynką, dlatego tak się dobraliśmy. A teraz proponuję, żebyśmy się wybrali nad to morze, żebyście sobie posłuchali kolejne nagrania, które dla was mamy, jak to po plaży sobie chodzimy, trochę szeleścimy różnego rodzaju muszelkami. No właśnie, myślę, że część osób nie wie, że ty zajmujesz się wykonywaniem różnego rodzaju rękodzieła i kiedy jesteśmy nad morzem naszym pięknym bałtyckim, no to lubisz sobie zbierać różnego rodzaju muszelki, kamyczki, bo to patyczki, bo to ci się przyda do twojej pracy, do twoich prac. Natomiast no tu nie mogliśmy z tego morza nic zabrać, bo moglibyśmy mieć kłopoty na lotnisku. Po prostu. Nie wolno zabierać.
4: Jest zabronione wszystko. Takie natury żadnych nie można. Krzaczków, roślinek, muszelek, nawet piasku nie można przewieźć.
3: Zastanawialiśmy się, a co by się stało, jakby nam się do butów trochę go nasypało, tego piasku. Czy aż tak bardzo strzegliby swoich naturalnych skarbów. No dobrze, to teraz wybierzmy się na plażę.

0: zjeść. I myślę, że możemy sobie o tym jedzeniu trochę porozmawiać, a nawet nieco więcej niż trochę, bo jest tego, no przynajmniej w naszym hotelu, było naprawdę, naprawdę dużo. Dla każdego coś miłego, aczkolwiek dla osoby niewidomej, która byłaby tam sama, ja widzę tu podstawowy problem, który jednak wydaje mi się, że udałoby się rozwiązać, bo problemem jest oczywiście szwedzki stół. Tam nie ma typowej restauracji. Oczywiście one też są, natomiast no, są osobno płatne.
1: Ale jakby nie w naszej ofercie.
0: Tak, nie w naszej ofercie. Wszystko trzeba sobie po prostu samemu nałożyć, pójść i przynieść sobie do stolika. Ale widzieliśmy, że któregoś dnia jakieś osoby zdecydowały się na pomoc jakiegoś kelnera, czy jakiegoś innego pracownika. Można było o coś takiego poprosić. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to za dodatkową opłatą, czy po prostu.
1: Prawdopodobnie generalnie teraz przygotowując się do programu, to czytaliśmy jeszcze na temat naszego hotelu, to właśnie nie we wszystkich hotelach w opisie jest, że hotel jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Także podejrzewam, że to było jakby, no też trzeba było może zgłosić, że potrzebna jest taka pomoc.
0: Tak,
1: i
0: to
1: wtedy
0: jest jedno.
1: Pewnie ci państwo po prostu dostali jakby takiego opiekuna, który im donosił jedzenie.
0: Tak, zresztą to przystosowanie dla osób z niepełnosprawnościami jest przystosowaniem czasem troszkę wybiórczym. Z pewnością, jak słuchaliście drogi do naszego pokoju, to zauważyliście przyciski brajlowskie. A co z komunikatami, które piętro?
1: No.
0: No, tego nie było. Tego nie było i no już w tym momencie, no ty nawet miałaś czasem problem, żeby zauważyć, które to jest piętro, bo one były bardzo podobne do siebie. Mm-hmm. A poza tym te windy jeszcze jeździły w różny sposób. Na przykład były dwie windy. Jedna winda była dla personelu, ale no tam powiedzmy sobie szczerze, kto się tym przejmuje, winda to winda. Do tej mieliśmy w danym
1: miałeś
0: momencie...
1: Miałeś na myśli nas?
0: Na przykład nas i podejrzewam, że nie tylko nas. Ta winda była też większa, zdaje się.
1: No bo też nie czarujmy się, to był dosyć duży hotel, może nie ogromny, ale bardzo duży,
0: duży
1: hotel.
0: Duży, tak.
1: I niby były, bo ten hotel jakby składał się z dwóch budynków i w tym naszym budynku te windy, jak gdyby te oficjalne, dostępne dla gości, były dwie. I nie były to windy, w których mieściłoby się, nie wiem, 8-10 osób, tylko 4. Więc no jeżeli chodzi o tą dostępność przy takiej ilości osób korzystających z tego hotelu, i jeszcze pamiętającym o tym, że my tak naprawdę byliśmy już pod koniec tego sezonu, gdzie tych ludzi nie były takie pewnie tabuny jak latem, no to jest małe. To
0: tak jest
1: za mało. Ta przepustowość po prostu była bardzo mała, więc zdarzało nam się nawet bardzo często korzystać z tej windy, która tak naprawdę była
0: dla personelu.
1: Windą dla taką techniczną dla personelu i zdarzyło nam się wjechać gdzieś do jakiejś piwnic.
0: Tak, tak. Gdzieś wjechaliśmy, bo wydawało się, że wyjedziemy w to, a nie inne miejsce, a tu się okazało, że nie. No. Że ona chyba się nie w lobby, tylko tam niżej
1: właśnie,
0: się nie zatrzymywała.
1: Właśnie,
0: tak,
1: właśnie.
0: Bo w lobby się zatrzymywała.
1: Także
0: ale
1: te windy jakby oficjalnie zatrzymywały się troszeczkę inaczej niż ta winda służbowa.
0: Więc te komunikaty głosowe naprawdę byłyby przydatne. Szczególnie, że te piętra były bardzo do siebie podobne. No wiadomo, układ taki sami, pokoje. Dopiero jak człowiek poszedł, to czasem się zorientował, a to nie nasze piętro, to nie ta numeracja.
1: Można, nam się już kiedyś w innym hotelu zdarzyło, zwłaszcza mnie to właściwie się zdarzyło, że chciałam się włamać do innego pokoju na innym piętrze.
0: Tak, no ale całe szczęście karta pasuje tylko zawsze do jednych drzwi, bo to nie jest karta uniwersalna, więc nie ma problemu. Ale wróćmy do tego jedzenia. Co tam było? Właściwie czego tam nie było?
1: Czego tam nie było? Przede wszystkim dostępność tego jedzenia, które po prostu już od 7 rano było śniadanie.

0: Śniadanie, potem było i to śniadanie było do 10:00, potem było późne śniadanie od 10:00 do 11:00, potem był obiad, otwarty bufet od 12:30 do 14:00, później był deser od 15:30, potem była kolacja, bufet od 19:00 do 21:00. I potem były późne przekąski, taka zupa była zawsze gorąca, od 23:00 do północy, a w międzyczasie na terytorium, Boże, na terytorium, na terenie hotelu co jakiś czas stał jakiś bufet, jakaś mini restauracyjka. Z jednej myśmy z Michałem dosyć często korzystali, gdzie na naszych oczach robili takie mini pizze, jedne z serem, drugie z oliwkami, i tam wiecznie była kolejka i był, ten bufecik był przy basenach, więc no wiadomo, woda wyciąga, to po kilkugodzinnym czy tam godzinnym moczeniu się, no jakiś taki głodek mały nas dopada.
1: Zgadza się i no, korzystaliśmy też dosyć często dlatego, że ty się zwykle załapałaś na śniadanie, a mi się jakoś tak trochę przysnęło jeszcze zawsze, więc potem trzeba było coś zjeść i to też nie było dobre, czasem to się nawet było lepiej przegłodzić,
0: bo za chwilę był obiad.
1: Za chwilę był obiad, dokładnie, tam po prostu tego jedzenia było naprawdę mnóstwo. Baranina. Ja akurat bardzo lubię, no ty nie.
0: Ale w ogóle powiem wam, że pierwszy, drugi dzień to ja już o 7:00 rano wstałam i deptałam już: Michał, wstawaj, Michał, wstawaj. Myśmy nie przyjechali się tu wyspać, tylko coś zobaczyć, zjeść i ten... No to pierwsze 2 dni dzielnie wstawał. No ale następne... A jak już raz zobaczył, że ja mogę i sama na to śniadanie... No to
1: że cię tam nic nie zaskoczy.
0: Tak, że kosmici mnie nie porwią. No to już, to już tak, już, już nawet go nie budziłam, tylko po prostu poszłam na to śniadanie, poszłam sobie nad morze, wróciłam i wtedy Michaś był, powiedzmy, że gotowy i wtedy wychodziliśmy sobie na basen, zabieraliśmy sobie ręczniczek i koszulki, bo ważne, do tej jadłodalni nie można było wejść bez koszulki,
1: tak.
0: W takim, powiedzmy, stroju basenowym musiała być koszulka ubrana. I wtedy żeśmy albo poszliśmy od razu na obiad 12:30, albo najpierw właśnie skorzystaliśmy z oferty tych małych takich bufetów, restauracyjek, gdzie tam się właśnie zjadło jakiegoś hamburgera, czy tą pizzę, czy jakieś oczywiście...
1: Krążki cebulowe,
0: ale nie mówiąc o tym, że oczywiście dostępne ciągle warzywa i owoce, bo to jest też bardzo ważne.
1: Tak, tak.
0: Oliwki, przecież najadłeś się oliwek.
1: Oj tak,
0: tyle.
1: Różnych, naprawdę. Tak.
0: No i wtedy właśnie decydowaliśmy, czy zjadamy tylko troszeczkę na zabicie głodu i potem idziemy na obiad, czy jednak wystarczy nam to, pójdziemy za chwilę na podwieczorek, a dalej się moczymy, bo przecież w pobliżu tych małych bufetów był basen, aquapark, zjeżdżalnie i ta rzeka, którą Michał okupował.
1: Tak, bo to było naprawdę coś bardzo, ale to bardzo fajnego, bardzo przyjemnie się z tego korzystało, chociaż i to jest w ogóle ciekawa rzecz, nam tę rzekę odradzono, ale to o tym za moment, bo jeszcze co do tego jedzenia. Jeżeli chodzi o ofertę, to były takie rzeczy, które były stałe, prawda? Codziennie pewne rzeczy można było sobie zjeść bez problemu, one były dostępne, natomiast niektóre rzeczy, w tym między innymi twoja ulubiona smażona figa, która tak
0: pieczona.
1: Bardzo... A, pieczona. Która tak bardzo ci zasmakowała, pierwszego dnia bodajże my
0: ją dopadłam.
1: Dopadliśmy. To... No była tylko raz, już chyba więcej potem jej nie było,
0: no,
1: prawda?
0: No niestety, nie. Ale fajne było to właśnie ta różnorodność, ten, można powiedzieć, że przepych. To była ogromna sala, bo można było jeść w środku. My staraliśmy się jeść na zewnątrz.
1: To zdecydowanie fajniej i spokojniej.
0: I tak, ciszej, przyjemniej, w takich fajnych okolicznościach, tak jakbyśmy byli na randce, bo stolik dwuosobowy przy basenie oświetlonym.
1: Tak, zaraz właśnie sobie posłuchamy dźwięków z okolic takiego stolika, bo mam tu takie nagranie, kiedy ja sobie akurat czekam, a ty przeglądasz to, co tam jest.
0: Dokładnie. I więc ja zawsze Michała gdzieś tam ulokowałam. Raz się nam zdarzyło, że Michał, nie wiem, jakimś cudem przyzwolił i przychodzę, jak krzesła nie mam.
1: No właśnie, bo my się nie dogadaliśmy z osobą, która o to pytała. Ja myślałem, bo my już coś tam zjedliśmy, a ty poszłaś się rozejrzeć, co jest jeszcze.
0: Za deserem,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, za deserem, I podchodzi do mnie ktoś i wydawało mi się, że wskazywał talerze, które już były brudne. Mm-hmm. I pyta, can I take it? Okej, okay. No to dobrze, no to chce nam wymienić na nowe?
0: Brawo on.
1: Brawo on, a okazało się, że to chodziło o krzesło.
0: Tak, ale wracając, generalnie połowa tej sali to było po prostu takie bufety, takie lady chłodnicze, obłożone kamieniem i mozolnie z taką... Jezus, z jakimś takim artyzmem poukładane jedzenie. Można było dostać od tych kolorów faktur i właśnie, to, no po prostu można było oszaleć. I co tu teraz wziąć, tak? Jak ja mam temu Michałowi, pierwszy raz próbowałam z nim kawałek przejść i mu tłumaczyć, tak? Co to jest na moje oko? No bo nie czarujmy się, no tych potraw wszystkich raz, że nie sposób przetłumaczyć, a dwa, no... Nawet wzrokowo opisując mu, tak naprawdę nie wiedziałam, czy ja mu dobrze tłumaczę, że to jest to, bo może się okazać, że to mięso, o którym ja mu mówię, to wcale nie jest kurczak czy baranina, tak? Bo może być jeszcze na przykład koza.
1: No tak.
0: Może się tak zdarzyć. I zrezygnowaliśmy z tego. No bo po prostu my byśmy musieli tam spędzić cały ten wieczór na... oglądaniu, na mojej dyskusji, tłumaczeniu mu, co widzę, co to może być i jak to wygląda, żeby on mógł się zdecydować.
1: A potem by się okazało, że już ktoś nam pewne rzeczy wziął, bo to, no, ludzi było dużo. Ja wolę się nie zastanawiać, nawet jak to wygląda w takim pełnym sezonie. My jednego dnia no, musieliśmy bardzo mocno szukać stolika, mm-hmm. a przyszliśmy dosłownie jakieś 10 minut po 19.
0: Tak, tak. I dwa, to jest też to, jak żeśmy przyszli tak od razu, to wszystko było takie efektowne, nieruszone, te ryby tak na przykład jakoś tak postawione, wygięte, te wszystkie owoce morza, czy te torty nietknięte, bo mimo, że były godziny wyznaczone na desery, to jeszcze przy każdym posiłku były te desery, więc taki tort nieruszony, te wszystkie słodkości, te wszystkie desery, to po prostu było bajeczne, więc ja co uważałam, czego wcześniej nie było, to nakładałam na talerz Michałowi, zanosiłam jego porcję, jemu picie, potem sobie porcję, sobie picie, bo też minusem było, że nie było tac, tylko trzeba było nakładać na talerz. No i siłą rzeczy, no jakby mnie ktoś obserwował, to by pomyślał, Boże, ta tu przyjechała się nażreć, nawet nie najeść, bo po prostu cały czas chodziłam z tymi talerzami. No potem jak zjedliśmy kolację, obiad, to szłam jeszcze po deser, Michałowi po kawę, więc siłą rzeczy znowu szłam i też miałam dylemat, czy wziąć mu ciasteczka, czy makaronik, czy tort mu kawałek uciąć, czy deser jakiś na gorąco, czy owoce z bitą śmietaną.
1: No ja tylko prostu... chciałem powiedzieć, że jak nie jesteś miłośniczką słodkiego, to jedliśmy desery oboje, żeby zaraz nie było, że wszystko jadłem tylko ja.
0: No tak, tak, tak. Tylko no nie czarujmy się, ja nie jestem jakąś wielką zwolenniczką słodkości, a dla mnie wszystko tam było dużo za słodkie.
1: A mi właśnie smakowało bardzo.
0: Ja też dużo piekę, ale mam taki zwyczaj, że raczej z przepisów ujmuję cukru, a tam to po prostu wszystko opływało w cukrze, w miodzie, do tego można było sobie wziąć kawał, plaster miodu jeszcze.
1: Jakby było
0: za mało tego wszystkiego, właśnie nawet ta figa, ona była zapiekana w maśle, no przepyszne. Drugi deser, który na nas zrobił wrażenie, to było z mleczka kokosowego zapiekany taki pudding w takiej foremce aluminiowej, no to było przepyszne, te wszystkie torty. Zastanawiające jest to, ile pomysłów na te ciastka że tam się to nie powtarzało. Niektóre owszem, te wszystkie baklawy, ale te wszystkie torty, to dosłownie co przyszliśmy, to było coś, co nas zaskakuje, czego żeśmy nie widzieli, nie kosztowali, no po prostu wow. I tak się chodziło i człowiek już, ja jeszcze pierwsze dwa dni to można powiedzieć, że jadłam to z ciekawości, ale ten trzeci, czwarty, piąty dzień to, Michał, ja żyłam tylko na ryżu i dipami sobie polewałam, bo przepyszne dipy, bo ja już nie byłam w stanie patrzeć na to jedzenie.
1: A ja na baraninie. Ja na baraninie. Tam baraniny było dużo, a akurat ja baraninę lubię. Wiadomo, że to nie jest mięso, które będzie smakował każdemu. Mi smakuje. Ja lubię ten specyficzny smak baraniny, a tam była naprawdę dobrze przyprawiona, bo to też jest kwestia tego,
0: no bo były
1: tego,
0: różne gulasze, był kebab, bo było też takie stanowisko grill i te kebaby, tak jak my widzimy, że tam gdzieś ci Turcy z tyłu mają i obkręca się to mięso, to tam też było na wolnym powietrzu i ten Turek co chwilę przychodził, ciął, do tego były różne sałaty, do tego były oczywiście oliwki, nie oliwki, wszystkiego tego było na pewno naprawdę tyle. Powiem wam, że normalnie grzechem było patrzeć na to, ile tego jedzenia się marnuje.
1: Ja powiem szczerze, w pewnym momencie to ja sam siebie nie poznawałem, bo zacząłem stwierdzać, że no nie, no dobra, zjemy tutaj sam konkret, ale już słodkiego to
0: no,
1: nie.
0: Był taki moment.
1: Tak, tak. Ja słodkie bardzo lubię, ale było tyle dobrych rzeczy.
0: I ciągle coś było do jedzenia, nie? Nie brakowało nam tego jedzenia, więc człowiek nawet nie miał szans zatęsknić, albo żeby ci się nawet czegokolwiek zachciało, bo ty ciągle miałeś pod ręką. Do tego, jak był jeszcze bar owocowy. No powiem, dla mnie bajka były te wszystkie owoce. To jest po prostu niesamowite, jak nasze owoce nie smakują. Jadąc tam, melon bajeczny, arbuz przepyszny, jedna słodycz, te wszystkie pomarańcze, śliwki, brzoskwinie, to po prostu wszystko było tak inaczej smakowało, tak prawdziwie, tak, no czasami niektórzy z naszych rodziców mówią, że te owoce, te jabłko, to już nie jest takie, jak oni pamiętają za dziecka czy coś, to dosłownie tam się można przekonać, jak te owoce smakują na tym słońcu, jak ten banan zupełnie inaczej smakuje, to jest po prostu niesamowite. Ale to jest wszystko nie do przejedzenia. My z ciekawości, wszyscy zresztą, my z ciekawości nakładaliśmy na ten talerz z każdego po troszeczku, ale i tak zostawało na tym talerzu i po prostu ci kelnerzy, ich było całe mnóstwo, dyskretnie brali te talerze, przygotowywali nowe obrusy, jak ktoś odszedł i po prostu mieli takie wielkie wózki i tylko wyrzucali te resztki. No naprawdę, ludzie na świecie głodują, a tu takie marnotrawstwo, takich dobrobytów. Ach.
1: Co prawda, to prawda i rzeczywiście tego jedzenia było naprawdę dużo, ale w ogóle no all inclusive to nie jest też takim typowym sposobem żywienia, że to tak nazwę. To Turcja przede wszystkim w tym przoduje. Jest jeszcze kilka państw, gdzie się to spotyka, ale no zresztą dostaliśmy taką informację, zostaliśmy uprzedzeni, że potem jak ktoś już pobędzie na tych wakacjach na Riwierze Tureckiej, no to później cała ta oferta w innych krajach może się wydawać za porównywalną cenę, także jest rozczarowująca.
0: I nieraz, niejednokrotnie zdarzyło nam się, siedząc na leżakach przy basenie, słyszeć, bo przecież jest mnóstwo ludzi, którzy jeżdżą po świecie
1: tak.
0: I nie na takie wycieczki, nie na takie wyjazdy. I właśnie kiedyś byliśmy na basenie i pani opowiadała, że pierwszy pobyt, jaki miała, to w ogóle gdzieś w jakimś ekskluzywnym, nie pamiętam już miejsca, ale w ogóle w jakimś takim wypasionym hotelu miejscu, że powiedziała ona potem żadne wakacje nie po prostu, no, jej się wydawało, że ona w jakąś biedę wyszła, że to jest skandal, że nie ma takich warunków, nie ma tego, co tam było. I podejrzewam, że my, wybierając następne wakacje, bo Michał złapał bakcyla i już chce planować następne wakacje, no, nie wiem, jaką my ofertę wybierzemy, żeby była porównywalna, żeby człowiek nie czuł się rozczarowany.
1: Tak jest. No to teraz przenieśmy się na moment przed stołówkę, przez te jadłodajnie, gdzie ja sobie czekam, gdzie szumi woda z basenu. No i poczekajmy chwilkę i posłuchajmy. No właśnie. I to już się... Bo jeszcze tego nie było.
0: To był standard, to tak, był standard.
1: To był standard, tak. I dobrze, że ten fragmencik nam się zarejestrował.
0: Michaś!
1: Wziąłem ci, bo jeszcze tego nie było. Dobrze. I tak właśnie było. Tak to brzmiało, kiedy sobie siedzieliśmy nad basenem. Być może niektórych przerażał ten hałas. Spokojnie, to naprawdę nie było aż tak. Mam wrażenie, że tu...
0: Nie było to drażniące.
1: Tak, nie było to drażniące. Ta woda sobie tak pluskała. Pluskała i to rzeczywiście bardzo przyjemnie. Natomiast przeczytam teraz komentarz od Piotra. Bardzo fajne było pokazywanie opcji stereo, jak byliście nad morzem. Nadmienię, że nie lubię słuchać nagrań przez jakiekolwiek słuchawki, więc iPhone z dwoma głośnikami i tu mi się schowało.
0: Fajnie udostępnił.
1: Fajnie udostępnił mi dźwięk przestrzenny. O, i bardzo dobrze. Cieszymy się, Piotrze. No i mam nadzieję, że teraz, kiedy słuchasz tej audycji i słuchasz tych nagrań rzeczywiście binauralnych, zarejestrowanych za pomocą odpowiednich mikrofonów, no to, że słucha ci się tego przyjemnie. Jeżeli chodzi o jedzenie, no to moglibyśmy na jego temat dużo, ale ileż można jeść, trzeba też trochę...
0: Co niektórzy zgłodnieją.
1: Dokładnie, tak jest. Ale zanim jeszcze powiemy sobie o tym, co poza hotelem, to jeszcze może kilka słów na temat tego, co było w hotelu. I wspominałem o tym, że przed jedną z atrakcji nas ostrzegano. No i tu muszę przejść do drugiego dnia naszego pobytu, kiedy to się pojawiła pani rezydentka, która z biura podróży po prostu miała zajmować się nami. I zapytam cię, jak ty, czy ty poczułaś się zaopiekowana?
0: Nie.
1: Ja też nie.
0: Ja mam wrażenie, że ta pani była po to, żeby robić interesy.
1: Tak. I żeby jeszcze dodatkowo gdzieś tam sobie, powiedzmy,
0: żeby ona dorobiła i tak, żeby biuro podróży dorobiło.
1: Tak, tak. To się zgadza, bo jej podstawowym celem, który sobie obrała, była sprzedaż wycieczek. Oczywiście ja, żeby teraz... No być dobrze zrozumianym. Ja podejrzewam, że w razie jakiejś sytuacji problemowej uzyskalibyśmy pomoc, bo to też nie jest tak. Z tą panią był kontakt.
0: Był, bo podała numer telefonu przez WhatsAppa, żeśmy z nią się kontaktowali.
1: Tak, natomiast no, ona na przykład powiedziała, że to w sumie nie ma sensu kupować sobie żadnych kart z internetem, bo w zasadzie sieć bezprzewodowa jest w hotelu.
0: Ale ona strasznie była w ogóle na nie.
1: Tak, tak, to ja to też zauważyłem, że nie ma na przykład sensu tego robić. No okej, wszystko fajnie, a gdyby była sytuacja taka, że jesteśmy gdzieś poza hotelem i potrzebujemy się z nią skontaktować, no mógłby być kłopot, albo na pewno by nas to kosztowało i to wcale nie takie małe pieniądze.
0: Ale wiesz co, w ogóle co się okazuje, że ludzie, którzy przyszli na to spotkanie, jakby ono miało dotyczyć naszej grupy, ale przyszły osoby z innej grupy i oni opłacali sobie tam te wycieczki u niej wykupione,
1: tak.
0: I w zasadzie żalili się już na swoją rezydentkę, że nie ma do niej dostępu, że jakby ich lekceważy. To, także to chyba nie było.
1: Czyli
0: tylko...
1: my chyba nie tak źle trafiliśmy jeszcze.
0: Raz, to jest raz, a dwa, że to chyba oni nie zakładają aż takiej opieki, jaka nam się właśnie by marzyła, wyobrażała, że to tak będzie.
1: Znaczy to też, żebyśmy byli dobrze zrozumiani, nie oczekiwaliśmy
0: tak,
1: nie wiadomo
0: bo nie jesteśmy
1: jakich
0: dziećmi
1: cudów,
0: w przedszkolu,
1: oczywiście,
0: ale...
1: ale ten pierwszy dzień to fajnie byłoby jednak nie być zdanym tylko na siebie. To jest rzecz jedna. I teraz rzecz kolejna. Właśnie pani rezydentka nas bardzo przestrzegała, przed korzystaniem z atrakcji, która to najbardziej nam się właśnie potem koniec końców spodobała i w której spędziliśmy naprawdę dużo czasu. Jeden z tych basenów, o których wspominaliśmy...
0: Tak zwana rzeka.
1: Tak zwana rzeka. Od godziny 10 do 12 i od 14 do 18, jak dobrze pamiętam, w tej rzece był włączany... taki prąd, ale nie elektryczny, spokojnie, to, bo wtedy to byśmy z tego nie chcieli na pewno korzystać, po prostu...
0: Przyznaj się, jesteś pokopany.
1: W dwóch miejscach tej rzeki były źródła takiego wiru wodnego i chodziło o to...
0: Mocniejszego, tak, w tych dwóch miejscach tak. Był taki naprawdę mocny.
1: No tam były po prostu te źródła, wiesz, z jednego... Ja sobie obejrzałem, jak to było zrobione.
0: O, na pewno.
1: To, no, ja sobie obejrzałem. Z jednego miejsca po prostu woda była zasysana, a z drugiego wyrzucana pod odpowiednim ciśnieniem. I w ten sposób tworzył się ten prąd.
0: Tak, i to ci dawało takiego kopa do przodu.
1: Dokładnie.
0: I powodowało taki wir.
1: Tak, tak. I to było naprawdę coś bardzo fajnego. A pani Klaudia nas przed tym bardzo przestrzegała, bo ktoś tam ponoć...
0: Dzień wcześniej
1: w tej rzece mało by się nie utopił i obecnie jest w szpitalu.
0: Na no, intensywnej.
1: Tak, ona to powiedziała, na intensywnej terapii. Ja nie wiem, co to była za intensywna terapia, skoro ten człowiek już chciał z tego szpitala wychodzić.
0: Na drugi dzień.
1: Tak, na drugi dzień. No ale okej, no przestrzegała nas przed tym, żeby tam z tego nie korzystać, bo to jest niebezpieczne. Powiem szczerze, i potem przez całą wycieczkę zastanawialiśmy się, jak tu sobie można zrobić krzywdę.
0: Nie tylko my, bo okazuje się, że były osoby, które wybrały ten hotel dla tej atrakcji, a tu wychodzi pani rezydent i mówi nie.
1: Nie korzystajcie nie. z tego. No właśnie. I słuchajcie, wody tam było ile? Pamiętasz? Metr?
0: 20.
1: Ten wir, ten prąd nie był mocny. Oczywiście jak na przykład ktoś chciałby, no nie wiem, iść pod prąd albo coś dziwnego tam robić, jakieś akrobacje,
0: ciężko.
1: No to było ciężko. Można się było na przykład przewrócić, ale no tam było 1,20 m wody. Ja mam takie podejrzenie, że no tam nikt poziomu trzeźwości, jak ktoś wchodzi do tej wody, nie kontroluje w żaden sposób.
0: A to był akurat, ta atrakcja była wokół baru na wodzie.
1: Tak. A bar na wodzie, no to wiadomo, no były osoby, które tam przesiadywały dosyć mocno i dosyć często, dużo. Więc ja podejrzewam, że jedno z drugim mogło się łączyć, a w takiej sytuacji, no to w najmniejszej ilości
0: ktoś
1: wody...
0: ktoś tego nie opanował.
1: To, tak, to nawet i w basenie dla dzieci można by sobie zrobić krzywdę, bo przewrócisz się na plecy, głowa pod wodę i to wystarczy,
0: no,
1: żeby się tej wody opić i żeby zrobić sobie krzywdę. Więc naprawdę, a ta rzeka, ktoś by pomyślał sobie, żadna w sumie atrakcja. No bo z przeżyć ekstremalnych, no to zgodzę się, żadna atrakcja. Ale bardzo dostępny obiekt, bo bardzo przyjemnie się chodziło w tej wodzie, jak ktoś chciał, to mógł pływać. Ja akurat, mi się jakoś niefajnie tam pływało, bo tam było po prostu za płytko moim zdaniem na pływanie. Zdecydowanie lepiej pływało mi się w basenie.
0: No i też wiesz co, no generalnie to nie było szerokie, więc siłą rzeczy, no wiesz, no ty nie widząc to, no była to jakaś też przeszkoda to trochę dla ciebie, bo jednak nie byłeś tam sam też.
1: No to też prawda, ale z drugiej strony, trzymając się właśnie ściany, trzymając się tego, co tam się pojawiało, no to bardzo fajnie można było sobie wokół tego chodzić i można było sobie...
0: Opanowałeś tak, do perfekcji go całą
1: wody,
0: rzekę.
1: Z tej wody korzystać, było to naprawdę bardzo fajne, bardzo przyjemne uczucie, jak dochodziło się do tego źródła prądu, no to też można się było tam odpowiednio ustawić, no i
0: można
1: sobie
0: było wpadać
1: kawałek.
0: Niby przypadkiem na panie.
1: No, na kogo tam się przypadkiem wpadło, no to ja już za to nie odpowiadam.
0: Okej. Okay. Generalnie była to ulubiona atrakcja Michała. Zdarzyło się, chciałam mu zrobić zdjęcia. Mówię, wyjdę sobie na ląd. Zrobię mu zdjęcia, no zrobiłam zdjęcia, mówię, to lecę zanieść telefon na nasz leżak, bo trzeba powiedzieć, że naprawdę nie zginęło nic. Można było zostawić na leżaku, ja nie mówię, że telefon na wierzchu, ale zostawiliśmy podręcznikiem, nie zginęło. I odnoszę ten aparat, wracam, no nie ma Michała, no ja już prawie zawał miałam, nie? Gdzie on znowu jest? I mówię, zrobię jedno kółeczko, złapię go. Drugie kółeczko, mówię, no gdzie, może gdzieś tam usiadł, masaż sobie ten zafundował, bicze czy coś tam, no nie ma. No musiałam wejść na mostek i na tym mostku stałam i po prostu czyhałam na niego, żeby dojść, żeby go znaleźć i wtedy znalazłam. Ach, to nie było fajne uczucie.
1: Tak, bo jeszcze warto dodać, że tak, były bicze wodne, można było sobie z tego skorzystać. Co prawda te bicze wodne, one tak raz działały, raz nie działały, a jeżeli coś działało, to nie zawsze wszystko, bo tam
0: ale
1: było kilka tych źródeł.
0: I oblegane było bardzo.
1: Tak, ale tam było kilka źródeł. Były niżej i wyżej i na przykład nie wszędzie działały te na plecy.
0: No to wiesz co, akurat ty szukałeś tych na plecy, dla mnie na plecy
1: były za mocne. No dla ciebie właśnie tak, dla ciebie
0: były
1: za mocne i tobie się to nie podobało. I być może właśnie dlatego tak ktoś to zrobił, że nie wszędzie wszystkie działały.
0: Może tak.
1: Tylko po
0: jakaś
1: prostu,
0: mądra głowa.
1: Tak, tak, ktoś to sobie tak przemyślał. Piotr do nas napisał, bardzo fajnie, że pokazujecie tło dźwiękowe, ale trochę mi brakuje waszych komentarzy na pierwszym planie. Ja akurat piję piwo i tu marka piwa, nie będziemy reklamować i czuję się jak w barze nad morzem. No to Piotrze, smacznego w takim razie życzymy i miłych wrażeń. No cóż, nie ma naszych komentarzy. Nasze komentarze były na Facebooku, bo robiliśmy troszeczkę transmisji z mojego profilu. One są dostępne
0: skupiliśmy
1: publicznie.
0: Skupiliśmy się bardziej na dźwięku.
1: Tak, i tam skupiliśmy się na opowiadaniu tego, co się dzieje, więc uznaliśmy, że nie będziemy już tego wplatać w te audycje. Bo kto sobie chciał, to mógł sobie to obejrzeć, bo...
0: Można wrócić
1: tak,
0: do
1: tak, można do tego wrócić. Te transmisje, które ja robiłem, one są dostępne publicznie, więc spokojnie możecie sobie odszukać mnie na Facebooku i sobie tam to
0: a komentarzy tam jest całe mnóstwo.
1: Komentarzy jest tam całe mnóstwo, no bo...
0: Ochów,
1: no bo,
0: achów.
1: Tak, bo tam nie nagrywaliśmy tego binauralnie. Przede wszystkim to ty nagrywałaś te transmisje, no bo tam skupialiśmy się z jednej strony na opowiadaniu, co się dzieje, jak wygląda, jakie są nasze wrażenia, ale też, no nie oszukujmy się, nasi znajomi to są też osoby widzące i im też chcieliśmy różne rzeczy pokazać, żeby ewentualnie zachęcić do tego, żeby może kiedyś się wybrali, pokazać coś nowego, coś, co nam sprawia radość i no, z nadzieją, że i również im taka pocztówka z wakacji radość sprawi. Więc tam skupiliśmy się bardziej na obrazie, ale no właśnie dużo jest naszych komentarzy słownych na Facebooku, dlatego, że niewiele jest rzeczy, które mnie tak irytuje, jak transmisje na Facebooku, które co niektórzy robią, no a te transmisje wyglądają w ten sposób, że ktoś włączy nadawanie, że tak to ujmę, i nie mówi nic. I słychać tylko jakieś tło z ulicy, ewentualnie jakieś przypadkowe dźwięki. Ja tak naprawdę nic z tego nie mam, nie wiem co tam się dzieje, brak jakiegokolwiek komentarza słownego. Dokładnie. A ty też już się nauczyłaś, żeby opowiadać.
0: Oj, uczę się dopiero,
1: tak,
0: uczę.
1: I wychodzi ci to bardzo dobrze. Dziękuję. Swoje dodaję i staramy się o to, żeby no, taka transmisja, jeżeli robimy skądś transmisję, jeżeli coś pokazujemy, no to żeby była dostępna przynajmniej dla osób, które i widzą, i nie widzą. No.
0: Jest to motywujące, że dostajemy sygnały, że to się podoba, że co niektórzy się dopominają, że chcą więcej. Mnie bardzo zaskoczyło, że właśnie z moich znajomych osoby widzące bardzo jakby zachwalają i doceniają to, co robiliśmy przez ten okres pobytu.
1: Ja mam nadzieję, że te osoby, które zachwalają coś takiego, to że też się przełamią, bo ja zdaję sobie sprawę, że dla mnie mówienie gdzieś tam publiczne nie jest problemem, ale dla kogoś może być, więc ja mam nadzieję, że wiele osób się gdzieś tam przełamie i też zacznie, jeżeli będzie robić transmisję, to zacznie opowiadać o tym, co tam jest, albo przynajmniej wplecie w niej jakiś komentarz, który będzie po prostu użyteczny i będzie można sobie posłuchać jakichś dodatkowych wrażeń. Bo to wiadomo, no nie każdy jest w stanie się tak przełamać, bo ja mam wrażenie, że to przede wszystkim o to w tym chodzi.
0: No na pewno, ja jestem tego przykładem, ale też w związku z tym, że były różne komentarze pod naszymi filmikami, a jest jakaś taka dziwna tendencja, że bardzo dużo ludzi korzysta z tej opcji obrazkowej, no też napisałam post na moim Facebooku, że bardzo mam prośbę dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze, że Michał jest osobą niewidzącą, żeby właśnie korzystali z opcji komentarza, a nie właśnie tych obrazków, bo to jest po prostu niewidoczne dla Michała i...
1: Tak, bo te gify tak zwane no, nie dają zbyt wielkiej informacji. Ja mniej więcej wiem, co jest na tym obrazku, no ale co mi po tym? No ja wolałbym, jeżeli ktoś już wstawia jakiś komentarz, to dowiedzieć się o tym, co ktoś ma do powiedzenia, a nie, że wstawia
0: dokładnie
1: jakiś obrazeczek.
0: No bo... każdy to jakoś odbiera i może przecież napisać tak, jak to odczuł, jak to odebrał. Odnieść się trochę do tego. No ja wiem, że to trzeba poświęcić może minutę, dwie. Łatwiej jest dać obrazek, no ale no jakby nic to nie daje tak naprawdę.
1: Tak jest. Zaraz wyjdziemy z tego hotelu, bo nie, my nie zdecydowaliśmy się na to, żeby cały czas w hotelu pozostać. Stwierdziliśmy, że będziemy sobie jednak trochę chodzić
0: chcemy czegoś więcej.
1: Tak, chcemy czegoś więcej, ale zanim z tego hotelu wyjdziemy, zanim opuścimy nasz hotel, to jeszcze jedna taka ciekawa rzecz, której mieliśmy okazję doświadczyć tak naprawdę
0: bonusik
1: pierwszego dnia pobytu w takiego pełnego w tym hotelu, bo słuchajcie, właściciel chyba, albo ktoś, ja słyszałem, że właściciel, ale być może to było...
0: Ach, plotkami tak, w Turcji tak, się tak, zajmował.
1: Tak, no widzisz, tak akurat wyszło. Ale no w każdym razie ktoś zrobił tam wesele. Byliśmy, no to za duże słowo może, ale mieliśmy okazję obserwować, jak wygląda tureckie wesele. No i okazuje się, że...
0: Wypasione.
1: Tak, wypasione. Chociaż, no właśnie z tym wypasem to powiem ci, że to tak nie do końca, bo w porównaniu do tego, co u nas uznaje się za wypasione tureckie wesele, to może mogłoby się wydawać, że tam to jest naprawdę jeszcze jakoś lepiej, a Turcy akurat nie przykładają do tego aż tak wielkiej wagi. To wesele nie jest wcale imprezą długą. To o 23 tam się już wszystko skończyło. Tak, ponoć to dlatego, to tak się o tym mówi, że tureckie...
0: To tak naprawdę chyba z 3 godziny trwało.
1: No, coś koło tego.
0: Bo już było ciemno, jak się zaczęło.
1: Tak jest. Mówi się o tym, że to chodzi o to, że po prostu para młoda się nie może doczekać nocy poślubnej. I dlatego to wesele kończy się tak szybko. Coś w tym może faktycznie być. Wesele rzeczywiście mieliśmy okazję obserwować. Po prostu, no jak to wyglądało? Może opowiedz kilka słów.
0: Nie wiem, czy ktoś z was jest miłośnikiem seriali tureckich. są osoby, które
1: oglądają.
0: Oglądają, które gdzieś tam podniecają się tym. I coś z tym prawdy jest tego takiego przepychu i wrażenia luksusu. Już, ja już Michałowi rano powiedziałam, mówię, Michał, te schody w tym hotelu były takie, jak takie hollywoodzkie schody rozszerzające się. Takie...
1: No to akurat nie było fajne, bo te dwa stopnie na dole to była zawsze taka drobna pułapka. Pułapka. Tak, tak,
0: dla ciebie.
1: Tak.
0: Ale generalnie pytasz mnie o moje wrażenia i jak to wyglądało. Więc jakby z tego głównego w holu schodziło się w dół i te schody były takie hollywoodzkie, rozszerzone, poręcze były przeźroczyste, takie kryształy. I te schody były całe podświetlane, więc miało się wrażenie, jakby po tych schodach się nie schodziło, tylko spływało taką kaskadą. I te poręcze zaczęli ozdabiać roślinnością i kwiatami. I ja mówię Michałowi, tu chyba będzie jakaś impreza, jakieś będzie wesele. No oczywiście to był dzień, w którym akurat nigdzie nie wychodziliśmy, więc mogliśmy to obserwować, no bo wiadomo, szliśmy do pokoju, wracaliśmy, tu obiad, tu basen, tu
1: no
0: coś
1: tak.
0: tam. Także widzieliśmy te etapy, jak to postępowało, ta cała dekoracja. Potem widzieliśmy, że na powietrzu, na tym takim kawałku, gdzie jest zieleń, zaczęły pojawiać się okrągłe stoliki. Nie jeden, nie sześć, nie 12, tylko naliczyliśmy ich 36 chyba, czy 9, gdzie były ustawione po 8 krzeseł było poustawianych. Także trochę tego było. Zaczęli pięknie dekorować, białe obrusy, żywa roślinność, świece. Nagle pojawiła się scena, reflektory. No po prostu to tak rosło w oczach. Ci ludzie tam biegali jak mróweczki. No i co się okazało? Że wesele wieczorem było całą gębą. Kreacje to dosłownie tak jak w tych tureckich serialach na bogato. Po prostu przepiękne kobiety, zadbane, w pięknych kreacjach, szli, był rozłożony czerwony dywan, takie nad tym dywanem takie łuki kwieciste zrobione. No powiem, efekt wow.
1: No to rzeczywiście brzmi to imponująco. W Polsce raczej czegoś takiego no się nie widzi. To... Pytanie, czy widzi się też na co dzień w Turcji? Mam wrażenie, że chyba nie każdego na to stać.
0: No to wiesz co, to tak jak i u nas. U nas też przecież organizują wesela w pięknych hotelach, czy w jakichś takich miejscowościach, które specjalizują się właśnie w takich weselach na powietrzu. Zacznijmy chadzać, będziemy mieć wtedy zdanie.
1: No to nas ktoś musi najpierw zaprosić, to jesteśmy otwarci jak najbardziej na zaproszenia. No to teraz w takim razie zróbmy sobie małą wycieczkę na tureckie wesele, drobna próbka muzyczna, jak też tam się bawili.

0: tak właśnie wyglądało to tureckie wesele. Na takich dźwiękach, przy takich dźwiękach wszyscy się bawili.
1: Ale... Ty nawet we własnym fotelu teraz się bawiłeś.
0: Tak, ja tu sobie podrygiwałem, bo rzeczywiście muzyka bardzo skoczna i to chyba jest domeną każdego wesela, że po prostu wszyscy się bawią i nieważne jaki to kraj, ale muzyka rzeczywiście wtedy jest rytmiczna, taneczna i przyjemna, żeby przy niej sobie po prostu poskakać. Bawili się goście weselni, ale też i co niektórzy goście hotelowi, jak na przykład my, też sobie tam podchodzili, prawda?
1: Oczywiście, gospodarze zupełnie nie mieli nic przeciwko temu. Mieli świadomość tego, że to jest na terytorium hotelu, więc na pewno brali pod uwagę to, że będą mieli trochę gapiów. A ludzie no, podchodzili, może nie tak na bezczelnego, żeby do samych tych stolików, ale generalnie pani, która śpiewała w tym zespole, była tak, sprawiała wrażenie tak sympatycznej, otwartej osoby, że nie tylko kierowała się do osób, do tych gości, którzy tam się bawili, na tej scenie tańczyli, obracała się też do nas, machała, kiwała, uśmiechała się. No naprawdę, no widać było, że żyje tym, że się fantastycznie bawi, ci ludzie też się bawili, a nie czarujmy się, tureckie pieśni, piosenki, one trwają 6-10 minut, po prostu nie mają
0: wrażenie,
1: końca.
0: Ja mam wrażenie, że każda taka piosenka to jest w rzeczywistości wiązanka składająca się z iluś utworów.
1: No generalnie jak poprosisz kogoś do tańca, kto nie bardzo lubi tańczyć, to po prostu jest to dla niego katorga.
0: A oni tam właśnie tańczyli w parach? Jak to wyglądało?
1: To znaczy część tańczyło w parach, większość tańczyło, oni jakby tak obejmowali tańcem młodą parę. Potem był taki moment fajny, że właśnie oni zawieszali pannie, na pannę młodą jakieś koperty, jakieś, nie wiem, czy to była biżuteria, czy coś. W każdym razie oni tam mają chyba w tradycji, że obdarowują tą panią młodą, więc tak to było w pewnym momencie, że oni ją tak jakby otoczyli na ciasno. Ale bardzo dużo, że para młoda bardzo zachęcała, brała tych gości do siebie, żeby się pobawili. Co warto wspomnieć, że pani młoda była ubrana tak po europejsku, po światowo. Nie miała jakichś tradycyjnych ubrań tureckich. Niektóre z gościń były ubrane, miały włosy zasłonięte, ale też wszystko piękne, haftowane, no naprawdę bardzo, bardzo ładne. Ale wszyscy się bawili, z tym, że no tak jak powiedzieliśmy, było to dostępne dla wszystkich, im to nie przeszkadzało, pobawili się. Myśmy w pewnym momencie już też poszli do pokoju. No
0: zastanawialiśmy się, jak my będziemy spać.
1: Jak my będziemy spać w tym hałasie, w tym wszystkim, tym bardziej, że naprawdę też pod wrażeniem byliśmy, jeżeli chodzi o tą ekipę, która towarzyszyła tej piosenkarce, bo przecież tam było kilka gitar.
0: Bo to
1: gitar.
0: Był cały zespół, to nie był jeden keyboard i ewentualnie ktoś śpiewający, jak często ma miejsce na weselach. Nie, to był cały zespół i naprawdę zespół nie był mały.
1: Nie był mały i tych bębnów było tyle i tych gitar różnych było i ona tak tym głosem, no naprawdę robiło to wrażenie, że człowiek nie że stał i się gapił, tylko po prostu go nosiło, po prostu całym sobą chodził. No a w końcu zdecydowaliśmy się, że już idziemy do pokoju. To się okazało, że po 23, jak żeśmy się wychylili przez nasz balkon, to tam w zasadzie przy stolikach już nikt nie siedział, pary młodej nie było, w zasadzie było koniec akcji i godzina 24 z groszami już pojawiła się ekipa, która to wszystko rozbierała, sprzątała. Rano wstaliśmy, nie było śladu.
0: No, więc jak widać, wszystko zadziałało bardzo sprawnie. W ogóle ja sobie od razu poczytałem trochę o różnego rodzaju tureckich weselnych zwyczajach, bo byłem ciekaw, jak bardzo tego typu imprezy się różnią
1: tej
0: od
1: nocy poślubnej.
0: Naszych. No, myślę, że noc poślubna to raczej wszędzie wygląda podobnie. Natomiast to, co dzieje się przed nocą poślubną, to może się różnić. I na przykład kwestia oczepin. Wyobraźcie sobie, jak u nas to zazwyczaj rzuca panna młoda welon, pan muszkę? chyba tak też rzuca.
1: No, powiedzmy, no.
0: No, albo i nie rzuca. No to tam wygląda to w ten sposób, że na butach panny młodej wypisuje się imiona wszystkich panien w danym weselu biorących udział i to imię, które nie zostanie starte w trakcie tańca, no to właścicielka tego imienia ma szansę w najbliższym czasie wejść za mąż. Także, no i różnych innych tradycji związanych z tureckimi weselem.
1: Zalotami tak,
0: i zalotami jest naprawdę sporo. Jeżeli
1: warto
0: kogoś
1: się
0: to
1: wgłębić.
0: Interesuje, to sobie to podczytajcie, no bo to naprawdę jest dosyć ciekawa kwestia, jak chociażby w trakcie oświadczeń, tak kawa po turecku zrobiona z czegokolwiek bądź i im gorsza, tym lepiej.
1: Test dla pana młodego, przyszłego pana młodego.
0: Tak, dokładnie. Więc to są takie ciekawe rzeczy, to nas czekało w hotelu, no to teraz wychodzimy z hotelu, no i trochę inny świat, prawda?
1: Dokładnie. Tym bardziej, że wtedy właśnie podczas tego naszego pierwszego wyjścia uświadomiliśmy sobie, że my jesteśmy w zasadzie na wsi. Myśmy to widzieli z okna, z balkonu w zasadzie, bo obracając się jakby w drugą stronę, nie na morze, tylko w tą drugą stronę, widzieliśmy, że to są tereny rolnicze. Generalnie Turcja, tam gdzie my byliśmy, gdzie już wylądowaliśmy, tam to są tereny rolnicze. Tam jest całe mnóstwo szklarni, tuneli, gdzie są właśnie, gdzie rosną, są otaczane opieką wszystkie plantacje bananów, granatów, pomarańczy, pomidorów. Po prostu jest szklarnia na szklarni, szklarnią pogania. I to, żeśmy już widzieli z balkonu, widzieliśmy jak ci ludzie tam pracują, widzieliśmy jak wieczorami się dopiero schodzą, odpoczywają na tarasach zarośniętych bujną roślinnością, no bo no nie czarujmy się, tam do późnego wieczora jest bardzo ciepło.
0: Bardzo ciepło. Słuchajcie, my byliśmy, tak jak już kilkukrotnie wspominaliśmy, na przełomie września i października, a tam temperatury w dzień oscylowały w okolicach 30 stopni.
1: 33, 33. Tak, 6 się zdarzyło,
0: więc
1: raz.
0: Było naprawdę gorąco.
1: I ta wilgotność.
0: Tak, to też robiła swoje, więc naprawdę, naprawdę było ciepło. Wieczorową porą było tak akurat. Już teraz ponoć jest nadal w dzień dosyć gorąco. No te temperatury tam o kilka kresek spadły, natomiast wieczorem jest ponoć chłodniej i to już tak zauważalnie
1: chłodniej.
0: I tego
1: chłodniej. Deszczu jest tak, więcej, tak, nie? Zaczyna pojawiać więcej. Się deszcz, czego my nie zaznaliśmy. Turcja za nami płakała.
0: Tak, tak. To chyba znak, że trzeba tam wrócić, jak tak płacze.
1: Dokładnie. Tak, ale decydując się właśnie na to, żeby trochę wyjść z tego hotelu, zobaczyć, no to tak mówimy, no po tej 15, 16 to już sobie pójdziemy sobie tam, była droga, widzieliśmy, że tam miejscowi chodzili od czasu do czasu. To był błąd.
0: Tak, to był błąd, bo słuchajcie, wychodzimy i dostajemy w twarz po prostu skwarem, upałem i jeszcze w dodatku warto sobie zdać sprawę z tego, że te tureckie drogi, one nie mają żadnych chodników, przynajmniej no w tym miejscu, tak? Bo oczywiście w mieście wygląda to zupełnie inaczej.
1: Powiedzmy, no te peryferie, tak? Tak. No jak w każdym mieście, to te centrum jest zawsze piękne. Wystarczy, że trochę jest tych peryferii i jest zupełnie inna bajka, inny świat.
0: Zgadza się. I my tego innego świata doświadczyliśmy. No bo tak, idziemy sobie drogą, idziemy sobie nawet tym poboczem. Okay,
1: upał 100 stopni.
0: Upał bardzo duży. Co chwilę jedzie jakiś samochód. Może powiedz trochę o kulturze drogowej Turków.
1: Generalnie idąc sobie dróżką. Idziemy sobie dróżką, która powiedzmy ma robić zachodnik. I jest cała...
0: No takie pobocze, tak?
1: Takie pobocze, krzywe. Takie wertepy, jak ja to Michałowi zawsze mówię, jak wkraczamy w jakieś takie krzywizny, to mówię, Michał, uwaga, wertepy. No to on już jest gotowy i wie, że ma iść łagodniej. No to chodzimy sobie po takich, idziemy sobie po takich wertepach. No jest ciepło, więc ten kurz się unosi. Michał ma oczywiście ubraną czapkę, ja oczywiście pani w kapeluszu, żeby ochronić się przed słońcem.
0: Właśnie a propos jeszcze tego słońca, to krem z filtrem, to jest
1: obowiązkowy
0: w Turcji. Tak, a mimo tego i tak, no ja się fajnie łuszczyłem.
1: Ty się łuszczyłeś, bo jednak mniej wychodzisz na te słońce, ja trochę więcej, to moja skóra tego aż tak bardzo nie przeżyła w cudzysłowie. Ja się opaliłam, nie powiem, ale nie łuszczyłam się, nie bolało mnie nic. Ty już w pewnym momencie wchodziłeś do basenu w koszulce.
0: Tak.
1: Bo już twoje ramiona były po prostu spieczone.
0: Zgadza się i co niektórzy też wchodzili, co niektóre chyba nawet bardziej, panie, ale to bardziej ze względów religijnych niż
1: tak,
0: z jakichkolwiek innych.
1: Zdarzyło nam się spotkać kilka Turczynek, które były też jako z mężami, jako goście hotelowi, korzystali z basenów, dosłownie ubrane od głowy po stopy. Po prostu tylko było widoczne stopy i twarze i dłonie, ich strój kąpielowy po prostu zasłaniał całe ciało, zazwyczaj była to taki kaptur na głowie, który robił a la zachustę, do tego była góra taka sukienka, zazwyczaj było to w kolorze czarnym i do tego spodnie, które też były z takiego materiału śliskiego, opływowego, ale też były do samych stóp. Oczywiście też czarne, coś na zasadzie leginsów, więc Turczynki, nie wszystkie, oczywiście te bardziej religijne, bo nie możemy wkładać wszystkich do jednego worka, ale zdarzyło nam się zobaczyć kilka takich kobiet, które były ubrane w basenie o stóp do głów.
0: Tak jest. Pozostając poza hotelem, idąc sobie dróżką, no i co na tej dróżce, na tej drodze się dzieje?
1: Ach, no po prostu wariaci, no.
0: Ale to już mieliśmy okazję dostrzec, jadąc do hotelu, prawda? Słynna stłuczka.
1: Oczywiście. Generalnie ja nie jestem kierowcą, nie mam prawa jazdy, ale w pewnym momencie zauważyłam, ja mówię, Michał, tu nie ma w ogóle znaków. Przecież my jak jedziemy, to czasami kierowca może dostać szału, bo jest znak na znaku. Po prostu nie nadążasz przeanalizować jednego znaku, co masz zrobić, bo już masz następny, który wyklucza to, co poprzedni pokazywał, a tam nie ma nic. Czasami...
0: Nie, no potem jakieś znaki się pojawiły, to dla nas było zdziwienie
1: tak,
0: dość duże,
1: czasami
0: prawda?
1: Czasami zdarzyło się, że był przejazd kolejowy, to te oznaczenie było i był znak stop. Ale generalnie, żeby było ograniczenie prędkości, jakiś zakaz, nakaz, nie, tego nie było. I to było automatycznie widać też na drogach. Po prostu tam trzeba czuć się dobrym kierowcą. Po prostu się jedzie na wariata, wymija, głośno, muzyka.
0: Klaksony.
1: Klaksony, to oni tak się porozumiewają tymi klaksonami. I teraz tak, co rondo, co jakie skrzyżowanie, to stłuczka. To stłuczka. I nagle widać, nie wiem czemu, stoi tylko po stłuczce jeden samochód, 12 chłopów, którzy machają rękami, nogami na siebie, coś sobie tłumacząc i wyjaśniając sobie sprawę.
0: Ja podejrzewam, że po prostu ten, kto padł ofiarą tej stłuczki, zawołał jakichś braci, wujków, kolegów, no, żeby sytuację wyjaśnić.
1: To jest po prostu i tak na każdym skrzyżowaniu.

0: mają samochody, które na pakach mają iluś tam robotników, każdy z nich coś gada, coś tam tłumaczy, jeden jakąś muzykę puszcza, no po prostu idąc drogą nie ma czegoś takiego, że tylko auto ci przyjeżdża, bzz, bzz, bzz, tylko z każdej strony masz jeszcze dodatkową atrakcję, tu przyjeżdża rower, tu przyjeżdża motor, tu na tym motorze dwie osoby, jedna do drugiej coś tam krzyczy. Jezer, cyrk! No po prostu cyrk.
1: No,
0: jedyną taką miłą atrakcją, która była podczas tej drogi, były drzewa granatu, pomarańczy, cytryny, limonki. Coś, co nas zachwycało, bo to dla nas po takich poboczach to są jakieś takie krzaczory. Czasami się zdarzy, że jakiś stary sad zapomniany, pojedyncze drzewo, nie wiem, jabłoń, czy tam jakaś gruszka, śliwka, a tu idziesz i nagle takie dla ciebie to jest dziwne, bo już do widoku palm, które nas od początku gdzieś tam zachwycały, przynajmniej mnie, bo ja zawsze muszę parę razy zrobić och, ach, ech.
1: A tu nagle... Ja sobie palmę też pooglądałem.
0: Dokładnie. A nagle idziesz i tu widzisz, Boże, granat ci wisi, nie? Jezu, tu w sklepie taki pooglądasz, jest ci niby znany owoc, ale także tak se rośnie. I zaraz podczas naszej, pod naszymi relacjami były pytania, a to można sobie tak było dotknąć? A to po prostu tak leżało? A można było wziąć i skosztować? Można by,
1: tak właśnie, czy można było wziąć? No i my rzeczywiście sobie wzięliśmy z drzewka, czekaj, co my wzięliśmy? Mandarynkę.
0: Mandarynkę, tak.
1: Bardzo dobre.
0: Potem jak się okazało, no co, stwierdziliśmy, że no jak już żeśmy wyszli, no jakoś się przemęczymy, no pójdziemy ten kawałek, zobaczymy, bo tam dalej były jakieś domy, do tego tam z balkonu widzieliśmy, że są jakieś bazary i outlety, bo to takie popularne w Turcji, no to mówimy, idziemy. I rzeczywiście gdzieś tam sobie skręciliśmy specjalnie, żeby nie iść tylko tą ścieżką, no to generalnie, no tak jak u nas, domki jednorodzinne, place zabaw, tylko tyle, że wokół placu zabaw nie rosną jakieś tuje, jakiś żywopłot, tylko palmy okraszone wiszącymi daktylami, owocami daktyli, które po prostu wisiały tak jakby jak winogrono, które coś na takiej zasadzie, żeby wam to obrazowo pokazać, po prostu jakby takie twardsze kulki winogron wisiały, takie żółciutkie, taki słoneczny kolor. I idziemy dalej, następny jakiś taki mini park jest i rosną drzewka cytryny, limonki, mandarynki i po prostu spadają na chodnik i ludzie je zdeptują, tak jak u nas, nie wiem, jakieś rajskie jabłuszka czy coś takiego. No to,
1: bo
0: to
1: dla nich jest to codziennością, a to my się zastanawiamy, jak to tak, to rośnie sobie na drzewach, tak po prostu. Przecież za to u nas w sklepach to się płaci i niemało.
0: No dokładnie, tam też się płaci, ale generalnie rośnie to, jest to na tyle... No nie wiem, czy można użyć słowa pospolite.
1: Pospolite, tak, no dla nich tak.
0: Że ten, potem idziemy i też już żeśmy tak trochę myśleliśmy, że się chyba zgubiliśmy, to mówimy, ach, to tak idziemy, tu tak coś mi się wydawało, że coś, jakiś punkt orientacyjny znajomy, mówi Michał, idziemy tędy, patrzymy, a na płocie wiszą takie mini arbuzy, no to też mówię, chodź Michał, pomacaj sobie. Fajne, spotkaliśmy drzewo jakby, takie drzewo iglaste, jakby jakaś jodła, ale po prostu jej igły to były chyba
1: długie,
0: 15 albo
1: długie.
0: 20 centymetrów i jak wisiały te, które opadły, to po prostu to wyglądało, jakby ktoś słomą pod tym drzewem wysypał. No, wiecie co, to są pierdołki takie, to są rzeczy może dla kogoś takie mało istotne. Na mnie takie rzeczy robią wrażenie, jak ja coś widzę pierwszy raz i jest to inne, jest to dla mnie nowe, no to wyobraźcie sobie, jak ja się tak zachwycałam wszystkim i wszędzie ciągłanęłam tego Michała. A chodź, zobacz tu, a chodź jeszcze, zobacz tu, a chodź.
1: Ale
0: sobie
1: bardzo
0: dotknij.
1: Dobrze, ja się z tego cieszę, bo przynajmniej miałem okazję różne rzeczy sobie pooglądać, no, których faktycznie wcześniej nie widziałem, bo te drzewa, no, też nie były takie typowe, czy...
0: No już same pień na przykład, tak, palm, nie? Tak.

0: Tak, to
1: te
0: prawda.
1: palmy też różne, zachwyciły cię te wielkie, takie wachlarzowe.
0: No, naprawdę, to były takie wielkie liście, olbrzymie te liście były. Także
1: takiego kształtu tak, wachlarza i po prostu jest...
0: Tak, składające się z takich pomniejszych jakby listków, ale w takich skupiskach rosnących.
1: Tak, jakby takie listwy długie, no, nie?
0: Tak,
1: ułożone
0: tak,
1: wachlarz. No i sam ten pień, który był, do tego właśnie jedno, żeśmy trafili, że te daktyle były nisko, to też sobie pooglądałeś te daktylki,
0: jak one
1: jak
0: wyglądają,
1: wisiały.
0: Tak, na drzewie.
1: Właśnie też już na terenie naszego kurortu też właśnie były... Przecież całe mnóstwo drzewek, oliwek drobniutkich, właśnie limonka, cytryna, przecież cytryna tak pachniała. Pamiętasz tą pękniętą?
0: Tak.
1: One aż pękały na krzaczku, na tym drzewku.
0: I faktycznie jest kwaśna.
1: No, dosłownie. I tak samo było z granatem. Pierwszy zobaczyliśmy na terenie właśnie naszego kurortu. No naprawdę to są rzeczy, które jak człowiek tak tylko je zna ze sklepu.
0: Gdzieś tam, ale wiesz, zna ze sklepu albo w książce czyta, że gdzieś indziej rosną sobie. No, a jak ma okazję w końcu tego dotknąć, że to faktycznie tutaj rośnie, to faktycznie tutaj jest. No ja pamiętam, że na przykład w dzieciństwie próbowałem wyhodować krzaczek mandarynki, a teraz miałem okazję sobie zobaczyć, jak ten krzaczek wygląda, kiedy jemu się udało wyrosnąć, bo mu się tam kiedyś niestety pod wpływem własnego ciężaru chyba złamał i się hodowla skończyła. Natomiast no tu zobaczyłem, że faktycznie no te listki takie same i to rośnie.
1: Drzewo figi, jakie jest duże drzewo figi, jak i mały owoc.
0: Tak.
1: To też właśnie te drzewo figowca też jest bardzo często spotykane właśnie. No cały ciąg właśnie, jak żeśmy szli tą drogą, tymi powiedzmy dalej wertepami, to po prostu cały czas były te tunele i cały czas były te można powiedzieć, plantacje tych wszystkich owoców. No po prostu no widać, że oni się z tego utrzymują. No wiadomo, że bardzo dużo idzie w świat tych owoców i ten, ale no niesamowite, no ten widok tego wszystkiego. No ale pochodziliśmy, stwierdziliśmy, nie, idziemy się trochę pomoczyć, bo...
0: Tak, bo zdecydowanie no już poza hotelem nie wyglądało to tak atrakcyjnie, natomiast spokojnie to nie było nasze ostatnie podejście do wyjścia na zewnątrz. Nie, nie, nie, nie. Spokojnie. I teraz właśnie przechodzimy do tego, co jeszcze można było zobaczyć, co jeszcze można było zwiedzić i czym się

0: No oczywiście każde biuro podróży ma coś takiego, to się ładnie nazywa wycieczki fakultatywne. No i my oczywiście od naszej pani rezydentki dostaliśmy różnego rodzaju propozycje tych wycieczek.
1: Bo my byliśmy nastawieni na to, że my chcemy coś zobaczyć.
0: Tak, że nie chcemy tylko siedzieć w hotelu, chcemy też coś ciekawego zwiedzić, obejrzeć, no ale żeby było to też w miarę możliwości dostępne dla nas obojga. Ciebie ucieszy widok znacznie większej ilości rzeczy niż mnie, no bo ja nie wszystkiego będę mógł najzwyczajniej w świecie dotknąć, czy w jakikolwiek inny sposób te rzeczy odebrać. No więc pytanie do pani rezydentki. Takie proste. Droga pani, a co my możemy tu właśnie, mając na względzie
1: Michała,
0: takie, a nie inne potrzeby, co nam pani może polecić? To nam pani...
1: Nic.
0: Poleciła. Pływanie z delfinem.
1: Ale ja jej to jakby zasugerowałam.
0: No tak.
1: Bo czytałam już ofercie, że można popływać z delfinem i że to jest super wow.
0: No,
1: tylko...
0: Super wow okazała się też cena. Ile to tam było? 100 euro.
1: 110 euro za 15 minut.
0: No.
1: I to jest dla jednej osoby.
0: Także.

0: że...
1: Więc żebym ja nawet już, ja już nie chciałam dotykać tego delfina. Ja bym się ucieszyła tym, że Michał się cieszy i ma z tego jakąś frajdę, przyjemność i żebym mogła mu oczywiście zrobić, co?
0: Zdjęcie. No co, no, ale to też z drugiej strony, ja też tak nie chciałem, żeby jedna osoba skorzystała, a druga nie, bo no, ponoć fajne jest pływanie z delfinem, no ale wydaje mi się, że jednak nie za taką cenę. Więc z tego nie skorzystaliśmy, natomiast czytaliśmy o lokalnym biurze podróży, które funkcjonuje na terenie Alanii i okolic, no bo przypomnijmy, właśnie w okolicy miasta kotów byliśmy, czyli w okolicy Alanii. No i skorzystaliśmy z jednej z ich wycieczek. I
1: a mieli ich dużo w ofercie.
0: Mieli ich dużo w ofercie. To znaczy te wycieczki, powiedzmy sobie szczerze, one się mniej więcej pokrywały z tym, co nam pani rezydentka chciała zaproponować. No bo,
1: ale...
0: bo wiadomo, nie ma co tu wyczarować więcej, tak?
1: Oczywiście, są pewne atrakcje. Tak,
0: jest skończona ilość tych atrakcji. Natomiast czym się różniły, to różniły się ceną. Wydawałoby się, że skoro jesteśmy pod opieką jakiegoś biura podróży, to biuro, skoro wzięło już od nas pieniądze, to byłoby w stanie nam coś zaproponować po cenach konkurencyjnych. No okazuje się, że właśnie w drugą stronę to działa, bo lokalne biuro podróży, wycieczek, no zaproponowało nam to mniej więcej o połowę taniej.
1: Dokładnie, także tutaj mieliśmy opłacone za cenę jednej osoby, tu mieliśmy opłacone dwie.
0: Dwie, więc rzeczywiście to skorzystaliśmy z jednej oferty, mianowicie to była oferta, która się nazywała Alania w pigułce, ale żeby tak już zupełnie tu pani rezydentki nie pominąć, to zanim o Alanii w pigułce, to może opowiedzmy o wycieczce do jubilera, bo przecież nam pani zaproponowała.
1: Tak, no bo tak jadąc gdzieś, no to każdy gdzieś tam analizuje, co można sobie przywieźć, co by było fajną pamiątką. No nie każdy, nie dla każdego szczyt marzeń jest przywiezienie sobie muszelki kolejnego magnesu.
0: Tym bardziej, że muszelki nie możesz.
1: Tym bardziej, że muszelki nie mogę, więc odpada. No ale magnes kupiliśmy już, bo oczywiście Michał...
0: I to nie jeden. A to potem sobie
1: dobrze. Nie będę zdradzać. W każdym bądź razie, no ja sobie postanowiłam, że chciałabym sobie kupić złoty kolczyk. Całkiem niedawno przebiłam sobie ucho.
0: Tak, i to w takim mniej typowym miejscu, tak? Bo już masz dwa kolczyki, a teraz jeszcze chciałaś właśnie konkretnie jeden.
1: Jeden kolczyk. I bo stwierdziłam, że a no to w sumie kupię sobie jednak, Turcja jest znana z wyrobów złotniczych, same Turczynki noszą bardzo dużo złota w różnych miejscach, więc na pewno będzie to dostępne. No i mówię tak, no co będziemy szukać, kombinować, nie będziemy ryzykować, że trafimy na niezłoto.
0: A to się zdarza ponoć dość często.
1: Dość często. Mówię, zapytam pani rezydentki. Skontaktowaliśmy się, a ona mówi, właśnie potwierdziła, żeby nie kupować byle gdzie, że ona nam poleci jubilera i nie musimy się martwić, żeby gdzieś jechać, żeby szukać busu, gdzie to jest w ogóle to miejsce, po nas ona nam przyśle busa i zawiozą nas pod same drzwi, tam będzie obsługa nawet
0: mówiąca w języku polskim.
1: Tak.
0: I to nas też zaciekawiła pani, mówiąc, że można się targować.
1: I że można się targować.
0: I że mniej więcej 25% można ugrać, bo zapytałem od razu, dobra, ale to, no, bo to też jest tak, jak ktoś powie, możesz się targować. No okej, okay, ale
1: ile tak?
0: Procent?
1: Do
0: tak, do jakich granic możesz się targować? Żeby też się nie zbłaźnić, no bo...
1: Nie wyjść na jakiegoś pazernego, jakiegoś, nie wiem...
0: Człowieka, tak, no bo ja mogę powiedzieć, że ktoś mi zaproponuje coś na przykład za 100 euro, ja powiem, dobra, daję euro, tak? Na przykład.
1: No, w każdym bądź razie umówiliśmy się, rzeczywiście było to tak, przyjechał po nas bus, wsiedliśmy, pan nas zawiózł, wyszedł po nas jeden Turek, zaprowadził nas pod same drzwi, w tych drzwiach w progu stała pani, która odezwała się do nas po polsku.
0: Zresztą ten pan Turek też nas przywitał po polsku.
1: Przywitał nas po polsku. No ale pani sprowadziła nas na dół, oczywiście, no musiało być schody kręte w dół.
0: Tak, akurat schody w Turcji to nie jest coś, za czym będę będę tęsknił.
1: Tak, schody w dół, żeśmy zeszli. No pani nas usadowiła w takich wygodnych kanapach, sama siedziała za takim biurkiem, taką ladą ze złotem. No i przedstawiła się, poprosiła nas, żebyśmy my się przedstawili, czego, skąd jesteśmy. No wiecie, takie wstępne, grzecznościowe pytanka. No to jak żeśmy pogadali, w końcu się nas zapytała, czego szukamy, czego oczekujemy. No to ja jej mówię, że to zależałoby mi na takim a takim kolczyku, że w Polsce nie mogę go dostać, a zależy mi, żeby był złoty. I ona mówi, że tak, że mają takie, że zaraz nam pokaże, czy coś jeszcze, nie? Ja mówię, że no, że być może jakby była jakaś ładna bransoletka czy coś, to mogłabym się skusić w sumie. No to dobrze, a coś dla pana? No Michał stwierdził.
0: Ja akurat nie.
1: Nie jest jakoś fanem
0: złoto,
1: biżuterii.
0: Nie jestem fanem biżuterii. Jakby tam był po drodze jeszcze jakiś sklep na przykład z elektroniką, to może by mi się na coś skusił, ale akurat na biżuterię
1: to był
0: to
1: mój
0: koniecznie.
1: Dzień.
0: Tak, to był twój dzień.
1: I pani przekazała nas swojemu szefowi. Ten szef przyszedł i ona mu tłumaczyła, ona mu powiedziała, co jest potrzeba i ten, no i pan wziął nas, zaczął pokazywać, no i zaczął od tych kolczyków właśnie, pokazał kilka, obsłużył mnie, przymierzał mi ten kolczyk, tłumaczył, co na danym kolczyku jest, mierzyliśmy długość, szerokość, wszystko, co było potrzebne. Zaraz nam tłumaczył, ile to kosztuje, przeliczał to, bo się pytał, w jakiej walucie chcemy płacić i ten, ta pani nam mówiła, że tu możemy się też potargować i ten. Bardzo było widać, że ona tam była, ale jakby, nie chcę powiedzieć, że nie miała nic do powiedzenia, ale tak jakby...
0: Była tłumaczką przede wszystkim, tak. A to w jego gestii było nas obsłużyć i też... No zaproponować jakąś konkretną cenę.
1: No dokładnie tak, dokładnie tak. No i dobrze, no ja mówię, że dobrze, zdecyduję się na ten kolczyk, wybrałam cała szczęśliwa, że mam, nareszcie dopadłam. Oczywiście konsultacja z Michałem, musiał pomacać, zaakceptować, porozmawialiśmy na temat ceny, dobra, jest okej. Okay. No i to pani mówi, no to ja możemy jeszcze pooglądać te bransoletki. No i
0: tak, bo ty chciałaś taką bransoletkę, żeby móc na niej różnego rodzaju zawieszki sobie tak. Przyczepiać.
1: Tak, i Michał miał plan, że jak kupimy taką bransoletkę, to zaraz też kupimy zawieszkę kota i to będzie taka pamiątka z Turcji, że już lepszej po prostu nie będzie.
0: Dokładnie.
1: Bo Turcja słynie z tego, że wielbi koty, czci je i po prostu to jest najlepsze zwierzę na świecie.
0: No to ja bardzo dobrze rozumiem mieszkańców tego kraju. Zresztą naszego kota od czasu do czasu tu możecie usłyszeć, jak się dopomina.
1: Dopomina tak. Się, tak.
0: Uwagi.
1: Mama z ojcem są zajęci nie nim.
0: Tak, rozmawiają ze sobą jakoś tak długo i nie rozmawiają do niego. Natomiast wróćmy do sklepu.
1: Tak, i zaczęli oprowadzać mnie, no i Michał chodził ze mną po całym tym salonie. Uwierzcie mi, że całe ściany tego dużego pomieszczenia były w gablotach i w każdej gablocie było złoto. Od pierścionków, bransoletek, czy takich łańcuszkowych, czy takich sztywnych, łańcuchy, łańcuszki, zegarki, po prostu wszystko ze złota. Ale to nie były bransoletki, które, nie wiem, miały szerokości, nie wiem, pół centymetra, które miały jakiś taki, nie wiem... No po prostu to były bransoletki, to były wyroby piękne, ale to nie były wyroby dla przeciętnego Kowalskiego.
0: To nie były wyroby tanie. Jak usłyszeliśmy cenę, to stwierdziłem, że ja nie mam takich zdolności do targowania się.
1: A ja wcale.
0: Bo jakbym utargował i 50%, to byłoby dużo. Tam taka bransoletka, 700, która cię interesowała, to 700 euro, tak?
1: 700 euro, do tego kolczyk, za który... wyliczył nam, że koszt kolczyka będzie 80 euro, to mówimy, to my zostawimy 800 euro. Nie. Trochę było to krępujące, bo widać było, że są trochę zawiedzeni tym. Nasza rezydentka nam powiedziała, możecie pooglądać, kupicie, to kupicie, nie, to nie kupicie. Ale trochę, tam miałam takie wrażenie, takie odczucie, że trochę byli zawiedzeni, chyba liczyli na coś więcej, że zostawimy tam więcej pieniędzy.
0: Być może i część turystów zostawia, no natomiast, no my przyjechaliśmy z Polski, no nie tak bogato. tego kraju.
1: To znaczy, wiesz co, no, wiesz co, może człowiek jakby wiedział, że te wyroby są takie,
0: to by
1: aż
0: rok
1: takie,
0: oszczędzał i by kupił.
1: To by kupił i byś wtedy naprawdę miał piękną, niespotykaną, no bo u nas, wiesz, u nas generalnie no, dopadło ten rynek jubilerski, dopadły sieciówki, więc wiesz, aparty, jesy, ewentualnie kruk, to wszędzie jest praktycznie
0: wszędzie
1: to samo, tak? No to można często u kobiety spotkać, że będzie miała ten sam pierścionek, co ty, bransoletkę, wisiorek, czy cokolwiek. Ty dobrze wiesz, jak ja sobie cenię ważkę, którą od ciebie dostałam, że jest tak oryginalna tak niespotykana tak. I to jest to coś. I ja to też chciałam w tej bransoletce, czy w tym kolczyku. I można to mieć, ale za
0: odpowiednią cenę.
1: Dokładnie. Także na tym skończyła się nasza wycieczka. Pożegnaliśmy się pięknie, wyszliśmy z kolczykiem. Czekał na nas samochód, odwiózł nas. Oczywiście pan dostał od nas napiwek, bo nie mogło być inaczej. No i na tym się w zasadzie zakończył nasz kolejny wyjazd.
0: Tak jest, ale to nie był ostatni wyjazd, natomiast zanim przejdziemy do wyjazdów kolejnych, to może powiedzmy teraz o czymś, na co się nastawialiśmy, no, przez kilka dni.
1: Duchowo.
0: Tak, duchowo. I ty tak oglądałaś i mi tak o tym mówiłaś co chwilę. Musimy spróbować.
1: No to tylko ty wypowiedz to słowo.
0: Parasailing. Parasailing to, krótko mówiąc, lot spadochronem przyczepionym do łódki.
1: Motorowej,
0: a i owszem, nad wodą. Na wysokości, no tam kilkudziesięciu albo set nawet metrów.
1: No, generalnie to było coś, co robiło wrażenie. Miło się oglądało kogoś, kto tym leci. Było to zaraz, widzieliśmy tą atrakcję zaraz pierwszego, znaczy można powiedzieć drugiego dnia, tak? Bo pierwszy dzień to był już wieczór, więc nie, powiedzmy, że się nie liczy, ale drugiego dnia, no po prostu i to już było widoczne z tarasu naszego pokoju hotelowego. Po prostu było widać tafle morza i ludzi, którzy wiszą takie kukiełki wiszące na tym spadochronie, koloru żółtego, takiego bardzo słoneczna żółć i minka, taki uśmieszek.
0: Na czaszy spadochronu.
1: Więc robiło to niesamowite wrażenie, jak byliśmy na plaży i widzieliśmy, jak ci ludzie się unoszą i był taki moment, że ci, którzy tam lecieli, krzyknęli, zaczęli machać, reszta plaży też zaczęła im machać, no bardzo fajne takie wrażenie to robiło. Aczkolwiek opowiadając to Michałowi, no myślałam, że może on nie będzie chciał się na to zdecydować.
0: No czemu? Ja lubię próbować nowych rzeczy.
1: Ja wiem, ale to wiesz, to jednak jest coś, co...
0: Skoro już samolotem leciałem, to teraz mogę polecieć czym innym.
1: A, no to okej, jak tak do tego podchodzisz, to czekaj jeszcze, skuszę cię na niejedno.
0: Paralotnia teraz.
1: Dokładnie.
0: Tak jest.
1: Dokładnie. W każdym bądź razie po opisie mówi, Micho, może byśmy spróbowali, bo... Wiecie, co o to chodzi? Że człowiek tak czasami z czegoś zrezygnuje, a potem żałuje. No jaka ja głupia byłam, ale dlaczego właściwie z tego zrezygnowaliśmy, mogliśmy? A to jest coś, do czego możemy już nie mieć okazji spróbować tego.
0: A przynajmniej nie tam.
1: Przynajmniej nie tam, bo przecież nikt nie powiedział, że musimy teraz każde wakacje spędzać w tamtych okolicach. Możemy mieć chęć poznawania innych kultur, innych smaków. Tak, no po prostu być...
0: Spróbować czegoś innego. Dokładnie.
1: No i zdecydowaliśmy, dobra, to na następny dzień pójdziemy. Okazało się, że to miejsce, w którym jest to wszystko organizowane, było zamknięte i nie mogliśmy sprawdzić sobie ceny tego, bo nas interesowała też cena. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to może nie być tanie. I jak byliśmy na basenie, przychodzimy na nasz leżak i leży oferta tego. No i zaczynam Michałowi czytać.
0: Tak jest, bo tych ofert to tam w ogóle było kilka, bo to było tak zwane stanowisko jako water sports opisane. I oni proponowali między innymi właśnie parasailing, ale też inne rzeczy, na przykład pływanie w jakiejś takiej łódce,
1: na tych bananach
0: takich gumowych, albo no jeszcze
1: skutery wodnych.
0: Tak, no ale dla nas wydawało się to jednak najfajniejsze jako ten parasailing, coś czego chcielibyśmy spróbować. No i sprawdzamy, jaka cena. No okej, jest cena do przeżycia. Ile to tam
1: 80
0: było?
1: 80 euro. Dwie osoby. Tak, 80. Bo jest jeszcze opcja, była 4 i 6, że można z dzieciaczkami, tak całą rodziną, nie? Tyle jest tych uprzęży, że po prostu podniosą naraz te wszystkie osoby.
0: Zgadza się. Więc to rzeczywiście, no jeszcze ta cena była dla nas do zaakceptowania. Stwierdziliśmy, że a w sumie czemu by nie? No i poszliśmy i dogadaliśmy się, bo jeszcze była kwestia, żeby to jakoś uwiecznić. No my nie mielibyśmy szansy na to, żeby zrobić z tego jakikolwiek materiał, bo trzeba było wszelkiego rodzaju rzeczy, które mogą spaść w trakcie lotu, po prostu zostawić, między innymi czapkę na przykład. Ale oni na szczęście oferowali robienie zarówno zdjęć, jak i kręcenie filmu. My mamy te materiały, natomiast no nie jest to dźwiękowo na tyle atrakcyjne, że nie zdecydowaliśmy się umieścić tego w dzisiejszej audycji, no bo tam po prostu specjalnie nie ma czego posłuchać, nie ma czego słuchać, jest dużo muzyki gdzieś tam w tle, którą włączyli dosyć głośno, no i nasze okrzyki zachwytu w większości twoje, jak to fajnie, jakie tu fajne rzeczy widać, jak to jest super z tej perspektywy wysokości. No, dla mnie też było to rzeczywiście całkiem interesujące. Jak ta cała procedura wyglądała? No, oczywiście najpierw przychodzimy, rozliczamy się i musimy jakoś dostać się do motorówki. Na której...
1: Jeszcze kamizelki dostaliśmy.
0: Tak, oczywiście. Zapięli nas bardzo dokładnie. No widać było, że to są profesjonaliści, którzy z tego po prostu żyją, którzy mają tu doświadczenie i krzywdy nam nie zrobią. Wręcz przeciwnie. Zależy wszystkim na tym, żeby fajnie po prostu odbyć lot. No więc mamy kamizelki. Podeszliśmy do pontonu. I weszliśmy do takiego pontonu, którym płynęliśmy dopiero do tej motorówki, bo no, ta motorówka siłą rzeczy nie mogła dopłynąć do samego brzegu plaży.
1: Bo kamienie,
0: skały. Oczywiście. A ponton jednak będąc mniejszą jednostką pływającą, no to sobie z tym poradził zdecydowanie
1: lepiej. I tu trzeba
0: lepiej
1: zaznaczyć, że od samego początku Michał został tak otoczony taką opieką, pomocą, że ja chyba będę do końca życia to przeżywać.
0: Tak, bo naprawdę tam wszystkim zależało na tym, żeby to było bezpiecznie. Jeżeli była potrzeba, żeby podać rękę, żeby coś tam wskazać, gdzie przejść, jak w danym momencie postąpić, ja te informacje otrzymywałem i otrzymywałem na każdym kroku pomoc. No bo tak naprawdę to ja nie wiedziałem do końca, co się dzieje i co się dziać będzie. A bariera językowa to też nie ułatwiała tak do końca komunikacji, chociaż trzeba przyznać, że akurat jeden z tych panów, który tam się zajmował obsługą, to z angielskim radził sobie nie najgorzej, a potem się okazało, że osoba, ten pan, który filmował to wszystko, który wywoływał te zdjęcia i który nam zrzucał na pamięć telefonu, to nawet miał kiedyś dziewczynę Polkę i nam powiedział kilka słów, których się nauczył od tej pani.
1: To chyba przez jeden sezon.
0: Tak. I nie będziemy cytować.
1: I to były
0: wszystkich
1: właśnie te słowa.
0: Tak, to były właśnie te słowa, których nie za bardzo możemy przytoczyć. Jest co prawda późno, ale no, mogą tego później młodsi nasi słuchacze słuchać o różnych porach, więc nie będziemy ryzykować. Więc przepłynęliśmy pontonem do motorówki, siedzimy sobie, czekamy na to, aż nas podepną i dla ciebie chwila grozy. Bo padło pytanie, którego nie lubi żadna kobieta. A to jest akurat dosyć istotna kwestia. Mianowicie nas oboje zapytał pan o wagę. Ja się w końcu dowiedziałem.
1: ty sobie grabisz.
0: Ja się w końcu dowiedziałem, ale nie powiem.
1: Ale generalnie chodziło o to, żeby dobrać odpowiednią uprzęż.
0: Tak jest, bo nie może być zbyt, podejrzewam, cienka, ani zbyt gruba. No, no musi być dostosowana do wagi. Musi być dostosowana do wagi, więc całe szczęście wszystko tu poszło bez problemu. Na moją wagę nikt krzywo nie spojrzał, mogłem lecieć. No, na twoją to już w ogóle. To...
1: Tak, tak. Generalnie podpięli nas do tej uprzęży. Michał pierwszy szedł jakby w to miejsce startowe, które, no nie wiem, kurczę, nie znam się, na tyłach tej motorówki.
0: To chyba rufa.
1: Tak, na tyłach tej motorówki i kazali mu usiąść na płasko, po prostu usiąść. I zaczęli go podpinać. Jak jego zaczęli, tak w połowie byli upinania Michała, poprosili mnie, żebym ja podeszła i siedziałam obok. Też po prostu na prosto, nogi wyprostowane, na pośladkach siedzimy obok siebie.
0: Tak, i pod tyłkiem mamy no taką uprząż, że czujemy się wtedy, kiedy podniesie nas to do góry, jakbyśmy na huśtawce siedzieli, takiej linowej.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Więc tak to wygląda.
1: Ta uprząż tak... najbardziej się skupiała jakby na udach, nie? Tutaj na udach, na pasie.
0: Tak.
1: Tak najbardziej się skupiała na tym. No jak zostaliśmy podpięci w zasadzie do tej uprzęży, do tego takiego, mieliśmy taki jakby, taki patyk przed nami był, taka jakby, no nie wiem, taka belka czy coś takiego, to wszystko było do tego podpięte i oni nagle zaczęli, już widzieliśmy, że ja widziałam, że za nami już ta czasza tego spadochronu jest nadmuchana, już pełna powietrza, już nabrała swojego ładnego kształtu, już ten cały uśmieszek, tą buźkę było
0: już
1: widać,
0: był wesoły.
1: Już był wesoły, a my ciągle siedzieliśmy, nie wiedzieliśmy, co nas czeka. No bo nie czarujmy się, ta motorówka była trochę od brzegu, więc siłą rzeczy z brzegu nie widziało się,
0: Jak
1: ten start wygląda. Więc w pewnym momencie po prostu oni zaczęli popuszczać taką linkę, ta czasza jakby uciekała do tyłu i myśmy się odsuwali na brzeg tej łodzi i nagle
0: w górę
1: nas podniosło, nogi już wiszą. I zaczynają się te emocje i oczywiście moje krzyki.
0: Także lecimy! No bo rzeczywiście polecieliśmy. Bardzo, naprawdę bardzo fajne uczucie, ale też w żaden sposób nie generujące żadnego takiego dyskomfortu.
1: To było takie płynne.
0: Tak, to było płynne. Bardzo przyjemne do tego stopnia, że na parasailing też zaraz po nas zdecydowała się pani z małym dzieckiem. Tam 6 lat.
1: No 6 lat miał ten chłopaczek i my na tym skorzystaliśmy, ale to zaraz. W każdym razie to było tak płynne, nie było żadnego szarpania, jakichś takich dziwnych, że nas tam gdzieś mogło wyginać, że no po prostu płynnie i się wisiało i czuło się, to znaczy może Michał powie, co on czuł, jak on to odbierał, ale on bardziej to odczuwał swoimi zmysłami, a ja po prostu zachwycałam się widokami i to nie tylko, tak wiecie, tego, co jest przed oczami, ale tego, co jest pod nami. Wtedy te wszystkie skały, które były pod tą błękitną, taką lazurową wodą, wydawały się przepiękne. Takie plamy, które było widać, że to jest kamień. Wtedy on był ładny, wtedy miał w sobie to coś, był atrakcyjny i po prostu no, ta woda była po prostu przepiękna. Dookoła, no nie czarujmy się, myśmy byli w okolicach górzystych, te góry, które były i tak jesteś nad morzem, a przed oczami masz góry. I ta zieleń, i ta plaża, no po prostu niesamowite uczucie.
0: Jeżeli o moje wrażenia chodzi, to przede wszystkim taki spokój, bo warto wspomnieć też o tym, że kiedy ruszamy, to zaczyna grać głośno muzyka. My przekonaliśmy się, jak głośna jest ta muzyka dopiero wtedy, kiedy właśnie leciała ta pani z dzieckiem po nas. Ale z naszej perspektywy to ta muzyka była bardzo cicha, taka przyjemna i w tej górze po prostu spokój, cisza, spokój, takie bardzo fajne uczucie takiej lekkości, tej swobody, że rzeczywiście się wisi gdzieś tam w tych przestworzach, można nawet powiedzieć. No jest to bardzo ciekawe uczucie. W żaden sposób, podkreślę to jeszcze raz, nie jest to stresujące. Jeżeli gdzieś macie możliwość, a jak czytaliśmy, to w Polsce też jest to dostępne, prawdopodobnie w iluś miejscach. Więc jeżeli macie możliwość spróbowania tego, a może nie jesteście fanami atrakcji ekstremalnych, takich jak na przykład te, o których tu swego czasu z Darkiem Marciniszynem rozmawialiśmy, bo to nie każdy lubi, no to tego możecie spróbować i nie będziecie tego na pewno żałować. Parasailing to się nazywa, przypomnę jeszcze raz.
1: No i potem, jak już te kilka minut byliśmy w powietrzu, no to nagle mówimy, koniec, bo ta linka zaczęła nas przyciągać.
0: Tak jest.
1: I generalnie to też było tak łagodnie, nie było żadnego szarpania. Po prostu widzieliśmy, że zbliżamy się do tej motorówki, że ta muzyka robi się coraz głośniejsza. I tak jak nas podnieśli z tej motorówki, z tego podłoża, tak żeśmy sobie pięknie wjechali z powrotem na miejsce, zachwyceni. Już żeśmy zaczęli wymieniać się w zasadzie w powietrzu naszymi emocjami i spostrzeżeniami. Powypinali nas, najpierw mnie, zeszłam sobie na miejsce, potem Michała, pomogli mu zejść na miejsce, płynnie, bez żadnych problemów. Ja w ogóle się nie obawiałam o Michała, bo widziałam, że jest w dobrych rękach, że oni z każdej strony go tam otaczają opieką i zależy im na tym, żeby on to, no bo przecież to jest też bezpieczeństwo i im też na tym zależy.
0: Oczywiście, że tak. No a taka łódka, wiadomo, że jest to konstrukcja przede wszystkim, której nie znam. Nie wiem, co tam dokładnie jest. W pewnych miejscach może być ślisko, bo woda jednak gdzieś tam wpływa, więc no, trzeba mieć to na uwadze i po prostu dobrze, że tak o to zadbali, dobrze, że tam można było liczyć na pomoc osób, które to obsługiwały.
1: Tak, i potem usiedliśmy sobie na ławeczce, rozebrali z nas tą uprzęż taką, którą zakładali zaraz na początku. No i jak żeśmy zeszli, to patrzymy, a dopływa do nas znowu ponton i przywozi następnych chętnych. I tam właśnie była mama z tym chłopaczkiem. No i też to sama historia, co u nas. I my mówimy, kurczę, to nam się trafi jeszcze dodatkowa przejażdżka.
0: Jazda motorówką.
1: No i widzieliśmy, odczuwaliśmy wszystko to, co ta pani przeżywa, też te emocje, to wszystko, jak temu synusiowi tam tłumaczy i ten, no niesamowite też było, że ten chłopaczek bez stresu, fajnie, zadowolony, szczęśliwy, a my tą motorową, wiatr we włosach, Michał w brodzie.
0: Tak jest.
1: No i generalnie ten power tej muzyki, żeśmy wtedy słyszeli, takie wakacyjne hiciory, I tą motorówką dopiero wtedy widzieliśmy, że on dosyć dużo robił manewrów, tu skręt w prawo, tu w lewo, tu trochę takie łuki robił, to myśmy tego zupełnie nie odczuli
0: nie,
1: u góry.
0: Nie, naprawdę, to tak po prostu, no, może stan nieważkości to za duże słowo, ale rzeczywiście ten stan takiej lekkości...
1: I nie czuł się człowiek zagrożony.
0: Nie
1: było strachu.
0: Absolutnie nie. Bardzo, naprawdę z tego bardzo pozytywne wrażenia mam. No i cóż, pani z dzieckiem też w końcu
1: wylądowała,
0: tak jest, miękko. No, to trzeba było wracać. Wróciliśmy także w trakcie tego przesiadania się z motorówki do pontonu też bardzo można było liczyć na pomoc.
1: I
0: z pontonu na brzeg tak samo. No i potem trzeba było jeszcze pójść po zdjęcia i film, bo dostaliśmy taką właśnie propozycję, że i zdjęcia i film dostaniemy razem w jednej cenie. No to się oczywiście ucieszyliśmy, skorzystaliśmy, zostało to wszystko umieszczone w pamięci telefonu, no i dzięki temu mogliśmy sobie zachować taką pamiątkę, choć mówię, no jeżeli chodzi o dźwięk, to jest to rzecz nie jakaś bardzo atrakcyjna, natomiast no jak ty oceniasz ten film, jeżeli chodzi o widoki, o to, co było widać?
1: To znaczy generalnie stwierdziłam zaraz na wstępie, że nigdy nikomu w życiu go nie pokażę.
0: A dlaczego?
1: Bo wisimy tam jak dwa obwarzanki. balerony. Tacy spięci tymi wszystkimi sznurkami.
0: No tak, bo to jest dość ciasno, to trzeba przyznać. I jeszcze mamy na sobie kamizelki.
1: I jeszcze kamizelki na to i wiszą takie nasze w dole dwa patyczki, dwie nóżki każdemu wiszą, no takie patyczaki.
0: Tak.
1: Ale generalnie jak żeśmy z Michałem już byli po wszystkim, jak żeśmy postanowili nagrać relację dla was taką, wiecie, z tych emocji takich od razu już natychmiast, to stwierdziłam, powiedziałam Michałowi: Michał, jak dobrze, żeśmy się zdecydowali. Bo naprawdę byśmy tego żałowali i dzisiaj byśmy wam tego nie opowiadali, że to przeżyliśmy, tylko że popełniliśmy błąd, że się nie zdecydowaliśmy.
0: Więc dobrze, że udało się...
1: Polecamy.
0: Tak, że udało się polecieć i polecamy wam również, abyście sobie polecieli, jak tylko będziecie mieli taką możliwość. Naprawdę bardzo przyjemne uczucie. A teraz może bazar?
1: Dobrze, jedziemy.
0: Może bazar. Tak, bazar był w Conakry. To jest kilka kilometrów od naszego hotelu. Tu w ogóle myślę, że warto opowiedzieć o tym, jak się na ten bazar dostaliśmy, bo to też jest dosyć ciekawe, jak wygląda przewóz turystów w Turcji.
1: Generalnie wszystko, co przeżyliśmy, to takie... Wszystkie nasze przeżycia były takie bardziej lub mniej ekstremalne. I na pewno też do tych mniej ekstremalnych, ale jednak należała przejażdżka busem. No nie można powiedzieć, tych busów dosyć dużo przejeżdżało i można było z tego terenu hotelu, można było wybrać się w różne kierunki. Można właśnie było też do Alani zafundować sobie samemu wycieczkę. I między innymi właśnie do tego Conakry był bus. No na początku mieliśmy problem zorientować się, w którą stronę w ogóle na ten bus mamy czekać. Wiedzieliśmy tylko, że podjeżdża bus, wchodzisz, euro trzeba zapłacić, powiedzieć gdzie chcesz, oni ci powiedzą, wysadzą cię, nie ma problemu. No ale dobra, teraz w którą stronę?
0: Gdzie jest ten bus?
1: Który tu bus? No czy ten? No idziemy do jednego Turka w sklepie, rękami, nogami nam wytłumaczył, że tam mamy stanąć, jak pojedzie, machnąć tylko, on się zatrzymie. No ale stoimy i stoimy, ciepło nam, pocimy się. Ten, już wypiliśmy jeden napój. Michał zdążył piwo wypić tureckie.
0: Słuchajcie, tureckie piwa, to jest w ogóle też ciekawostka. Mają taki, ta puszka tego piwa jest przykryta czymś takim jak jogurty, taką folijką.
1: Tak, albo jak orzeszki na przykład solone się otwiera.
0: Tak, tak. No, zaskoczyło mnie to, szczerze mówiąc. Nie wiem, po co coś takiego. Czy to tylko dla ozdoby, czy ma jeszcze jakieś inne zastosowanie. Natomiast rzeczywiście tak jest.
1: No i Michał wypił to piwo, ja mówię: Michał, no to jest niemożliwe, skoro mają jeździć te busy co chwilę, idziemy w inną
0: to
1: stronę.
0: To już powinny jechać.
1: Tak. Mokrzy już byliśmy cali, nie? Wychodzimy z tego miejsca, idziemy, mówię, tu stoją busy. No i żeśmy przyszli wzdłuż w zasadzie ściany naszego hotelu i sam Turek w busie nas ten zaczepił i się tam wymienia różne nazwy, nie? A my mówimy te, że te Conakry. No to wsiadać, no to wsiadamy. Bus, o matko kochana, po prostu, no stary bus, który po prostu, no nadawał się jeszcze do jeżdżenia, no ale lepiej było nie patrzeć, jak on w środku wygląda. Z przodu miał taką dużą sakwę, gdzie kasa była, był kierowca i był pan, który zajmował się sprzedażą biletów.
0: Taki konduktor,
1: tak. Najbardziej nas rozbawił, bo generalnie Turcy, oni lubią euro, ale najlepiej papierki. Żeby szeleściło. Monetki to nie. To jak żeśmy zapłacili za bilet, to od razu się nas pytał, czy mamy mu zamienić, nie? No to zamieniliśmy mu, już nie pamiętam, czy 5 czy 10 euro. O, jaki był zadowolony. No i tylko zapytał, gdzie ma nas wysadzić, czy centrum. No myśmy najpierw, nie wiedząc dokładnie, gdzie ten bazar jest, to powiedzieliśmy, że centrum, ale w sumie zauważyliśmy, gdzie ten bazar, to wysiedliśmy
0: wcześniej
1: na bazarze. Ale jak jazda się zaczęła...
0: No to było dosyć ciekawe, bo nie przypuszczaliśmy, że w Turcji jeździ się z otwartymi drzwiami. Otóż jeździ się.
1: I oczywiście weźcie pod uwagę to, jak się w Turcji jeździ i oni mają odwagę jeździć z otwartymi drzwiami. Tak. Ile jest drzwi w busie, tyle jest otwartych.
0: Tak, a robi się to po to, że kiedy widzi się kogoś idącego drogą, to się po prostu zwalnia.
1: Najpierw się trąbią.
0: Bo przecież to jest...
1: Dają znać, że...
0: Że jesteśmy gotowi, chętnie, tak? chętnie was gdzieś podwieziemy. No i ktoś może wsiąść, może zamachać, to ten bus się zatrzyma, może wsiąść i może go po prostu tym busem podwieźć. Oczywiście wiadomo, za odpowiednią opłatą.
1: Tak, jak był taki moment, że były roboty drogowe, a trzeba przyznać, że wzdłuż linii morza bardzo dużo budują, bardzo dużo robią tych, w zasadzie oni mieliśmy wrażenie, że te hotele bardziej się skupiały na tych basenach, a te dojście do morza i brzeg morza to tak trochę po macoszemu potraktowali i teraz to nadrabiają.
0: Tak, bo to są stosunkowo nowe hotele. Ja gdzieś tam wyczytałem, że ten hotel nasz był budowany, pierwszy budynek tego hotelu w latach 90. Natomiast we wszelkich informacjach z Korala to doczytałem, że w 2012, więc no pytanie, kto tak naprawdę tu rzeczywiście... Ma rację, ale fakt jest taki, że no, ten hotel jest stosunkowo nowy. Jest stosunkowo nowy i chyba po prostu dopiero teraz będą zabierać się za te plaże.
1: Dokładnie. I przy tych drogach, robotach drogowych po prostu pan kierowca inteligentnie zamknął drzwi. Przejechaliśmy ten fragment, który był zakurzony, otworzył z powrotem drzwi i tak dojechaliśmy do samego bazaru.
0: Tak, no to teraz zanim wybierzemy się dźwiękowo na bazar, to powiedz może kilka słów o tym bazarze, bo moja refleksja jest taka, dużo wszystkiego i można to chłonąć wszelkimi zmysłami, więc jeżeli nie widzicie, no to okej, no wiadomo, trochę się traci, ale zapachy rozmaite, dźwięki rozmaite, no jest tego naprawdę mnóstwo. Ten bazar jest bodajże do godziny 3 w nocy.
1: Tak.
0: Jest spory, twoim zdaniem?
1: To znaczy, generalnie wszędzie go opisują, że jest ogromny, jest bardzo duży. Ja podejrzewam, że myśmy części nawet nie dotarli do dużej części. Generalnie to jest na zasadzie takich naszych targowisk, ale nie tych targowisk, które gdzieś teraz są w miastach, że są takie uporządkowane, że są takie boksy eleganckie i jest wyłożony towar. Nie, to jest na zasadzie takich tych starych targowisk. Generalnie są, co chwilę jest jakaś odnoga i w tej i od samego początku zaczynały się stragany i od samego początku nad każdym tym straganem jest jakiś baldachim, żeby oczywiście chronić się przed słońcem, spiekotą, upałem. I no, na początku bardzo musieliśmy uważać, no bo ten każdy namiot, ten każdy baldachim, no musi się czegoś trzymać, więc tu była jakaś rurka, tam była jakaś rurka, coś przeszkadzało, ale potem im byliśmy dalej i trochę te alejki były szersze, tym jakoś to lepiej było rozwiązane. Ale od razu zaczynało się całe mnóstwo towarów, od właśnie warzyw, owoców, poprzez jakieś w ogóle mi nieznane liście, które nawet ciężko mi opisać i w ogóle jakoś tak sobie spróbować wytłumaczyć, co to było i po co. Ale właśnie i jakieś jajka, no i przede wszystkim całe mnóstwo ciuchów. Ale my będąc w tej jednej alejce, która nas bardzo interesowała, to ocean... przypraw. Ocean.
0: Warto by było tylko jeszcze wiedzieć, które to są które, no bo części przypraw to wiadomo, no po prostu nie znamy.
1: Raz, że nie znamy, dwa, turecki opis nam nic nie dawał.
0: To też prawda.
1: Bo nam się mogło wydawać, że to jest papryka czerwona, ale czy to była tak naprawdę papryka czerwona?
0: To nie wiadomo.
1: A może to była papryka wędzona? A może to był jakiś pieprz kolorowy zmielony, bo też są kulki czerwone. Więc tak naprawdę no, fajnie by było mieć obok kogoś, kto się na tym zna, kto zna kuchnię turecką, może ci doradzić, że słuchaj, weź sobie tą przyprawę, bo jest naprawdę ostra, weź sobie tą przyprawę, bo przyda ci się, nie wiem, do deseru, czy do kurczaka, czy, nie wiem, zrobisz fajny do tego dip z tym do, nie wiem, jakiejś sałaty, czy coś tam, fajnie by było wiedzieć. No wiadomo, że jak przyszliśmy na część, gdzie były bakalie, no to był dla nas rozpoznawalny migdał, pistacje, na przykład mnie bardzo zaskoczyły i zadziwiły pistacje różowe, my
0: znamy
1: zielone.
0: A to będzie
1: zielone.
0: Słychać w nagraniu.
1: Bardzo mnie zachwyciły i ludzie to dużo brali. Ale były też bakalie, o których ja nie miałam zielonego pojęcia, co to jest.
0: A powiedzmy szczerze, kuchnia nie jest ci obca, w kuchni lubisz różne rzeczy tworzyć i rzeczywiście no, znasz się na tym.
1: No trochę tak, no wiadomo, ale dużo rzeczy było, których naprawdę bym chciałabym się dowiedzieć, zapytać, ale jak?
0: No,
1: ale
0: szczególnie,
1: jak?
0: Szczególnie, że tam już znajomość języka angielskiego nie była oczywistością.
1: Nie, bo to byli tacy prości ludzie, rolnicy po prostu, którzy owszem zachęcali, naganiali, tak. Co usłyszycie, ale cóż z tego, jak ja nie wiem, co on do mnie mówi, a niestety kultura jest taka, że jeżeli ty podejdziesz i on cię zacznie częstować, bo ty jesteś ciekawa, on cię zacznie częstować,
0: to
1: pokazywać
0: już wypada
1: te smaki,
0: coś kupić.
1: To cię zobowiązuje w jakiś sposób, że musiałabyś coś kupić, bo on poświęcił ci czas, on ci obniżył cenę, on dał ci jakiś prezent, a ty odejdziesz na pięcie i nie weźmiesz nic, to chyba nie ma większej dla nich obrazy.
0: Tak. I tam, jeżeli chodzi o języki, no to przynajmniej w Conakry zdecydowanie dominował rosyjski.
1: Tak.
0: Bardzo dużo języka rosyjskiego, zarówno wśród odwiedzających ten bazar, ale i wśród sprzedawców. Oni już przynajmniej podstawy rosyjskiego znali i jeszcze no, po rosyjsku można by ewentualnie się jakoś dogadać. Trochę niemieckiego, nawet spotkaliśmy jednego pana, który po polsku całkiem
1: tak,
0: ładnie
1: okazało
0: mówił.
1: Się, że Turek, który częściowo mieszka w Polsce, bo spędza tutaj w Turcji zimę, a latem jest w Polsce, ma Polkę, żonę, ileś tam już lat i tak sobie
0: żyją na dwa kraje
1: i jest im dobrze, także trochę żeśmy sobie z nim porozmawiali, ale potem dowiedzieliśmy się, że w ogóle bardzo dużo Rosjan ma tam mieszkania.
0: Tak.
1: I oni tam są jak u siebie.
0: Takie letnie rezydencje po prostu.
1: No, no.
0: Przyjeżdżają sobie na sezon i żyją, bo zastanawialiśmy się, jak to później jest z przewożeniem tego wszystkiego.
1: Przecież jak oni kupowali to po prostu...
0: Na worki.
1: Na worki. Ja mówię, Boże, no przecież bez przesady, ileż można winogron zawieźć i po co, tak? Ja wiem, że są apetyczne, smaczne i w ogóle kuszące, no ale po co, na co? No potem się zagadka w ogóle w innej sytuacji rozwiązała.
0: Rozwiązała, że to nie wcale gdzieś na eksport, tylko po prostu tak do życia na co dzień.
1: Dokładnie. Następne działy to też były, no oczywiście warzywa, owoce. No po prostu bajka. To nie jest tak jak u nas, że jest wystawione w sklepie kilka skrzyneczek z winogronami. Tam po prostu stoiska, które miały 4 metry długie i wysokie może na 2 metry i jest po prostu no, całe mnóstwo winogron ułożonych pięknie. To nie jest tak coś, co mnie czasami denerwuje u nas w sklepach, że klient nie dba o tego owoca, przerzuca, szukając sobie po prostu. Nie, tam nie było takiego przerzucania, takiego po prostu każdy brał ładnie, obejrzał z jednej strony, odłożył, wziął następne. Po prostu bajeczne te wszystkie owoce, te ilości, te granaty, te banany, jedne takie, które my znamy, drugie jakieś takie krótkie, te brzoskwinie, limonki, pomarańcze, cytryny z tymi gałązkami, z listeczkami, to ta cała kolorystyka i te ilości to też robiły takie wrażenie, no że kurczę, no trochę, że poszłabym jeszcze raz tak pooglądać, żebym nie musiała skupiać się na tym telefonie i na kręceniu tego, żeby była pamiątka i żeby fajna była relacja, tylko żeby po prostu rzeczywiście tak to odebrać całą sobą, żeby skupić się na tym odbieraniu.
0: Kto wie, może będzie jeszcze okazja.
1: O, nie obiecuj. Następne też były bardzo fajne stoiska z serami. Sery i te dipy ich, no po prostu też bajka. Te wszystkie kolory, te widoczne przyprawy, jak weszliśmy też do alejki, gdzie było bardzo dużo warzyw, to dosłownie jakby w naszej kuchni niedzielna kuchnia i rosół. Nie?
0: Tak zapachniało.
1: Tak zapachniało tym selerem, tymi warzywami. I były też momentami, czuliśmy się jakby u nas na targowisku, bo była marchewka, pietruszka,
0: owszem,
1: seler, por był, kapusta pekińska, czerwona kapusta była ale za chwilę pojawiały się znowu roślinki jakieś takie, które kurczę bele, no trzeba by było długo pomyśleć, co z tym zrobić, o co tu w ogóle chodzi. Więc bardzo duży metraż, bardzo dużo tych wszystkich przypraw, w ogóle atmosfera super, fajnie się chodziło, no człowiek by musiał mieć cały czas dziób otwarty z zachwytu, po prostu idzie człowiek zauroczony, a jak się już wejdzie w strefę, gdzie są ubrania, perfumy, torebki,
0: no to też nie jedno euro można by tam zostawić.
1: No nie jedno, aczkolwiek no właśnie po to są te puste walizki turystów.
0: Tak. My akurat niczego do ubrania nie kupiliśmy na bazarze, natomiast to też nie jest tak, że wyszliśmy stamtąd z niczym, bo kupiliśmy sobie, przede wszystkim to kupiliśmy sobie coś słodkiego.
1: O tak. No to powiem wam tak, że wybór był niesamowity. Można było dostać też oczopląsów. Wiadomo, że Turcja słynie z wszelkiego rodzaju chałów. Z pistacjami, orzeszkami i czekoladowe, i waniliowe, i różne różniste. Ale mnie zainteresowało coś, co zwróciło moją uwagę, jeżeli chodzi o wzrok. I oczywiście nie omieszkałam Michałowi zamiast tłumaczyć, że tu jest takie coś, nie wiem w zasadzie co, ale to tak wygląda. I też w relacji to opowiadałam, że to było po prostu taki rulon wiszący na sznurku, jakby galaretka. I mówię Michałowi, Michał, to wszyscy biorą.
0: To może i my.
1: To może i my. A jeszcze mówię, Michał, i do tego oni tego jakoś nie ważą, tylko bierze nożyczki i przecina tą galaretkę tymi nożyczkami i po prostu wkłada do reklamówki i to biorą. No i trochę żeśmy przeszli i mówię, no to wrócimy jeszcze do tego, co i różne kolory tego było. No i co się okazuje? Kupiliśmy to, nie wiedząc, co to jest. No znaczy nie wiedząc może nie do końca, bo oczywiście Turek, który nas obsługiwał...
0: pozwolił spróbować.
1: Tak, dał nam oczywiście odciął tymi nożyczkami i dał skosztować. Ja zaraz Michałowi leciałam, żeby skosztował, zadecydował, bo przecież słodkie to jest jego raj, jego życie. No więc zdecydował, tak, bierz, fajne, ciekawe. No oczywiście ja panu pokazuję, że chcę 10 centymetrów z tego, taki kawałeczek z tego, a ten ciach, zaraz pół metra z jednego, ja mówię, nie, wystarczy. A on znowu coś mi tam gada i znowu dokłada. Ja mówię, matko kochana. No i oczywiście wyszliśmy z tego bazaru z reklamówką tego czegoś, nieświadomi co to jest, ale po powrocie dowiedzieliśmy się co to jest.
0: No i co to jest?
1: Więc to jest turecki sucuk, znany jako czurczuchella. No takie trudne wyrazy, ale tak to się nazywa. Są to orzechy włoskie przeciągnięte na nitkę i zanurzone w melasie, jest to taki syrop z winogron i skrobi. Całość zawiesza się tak jak my grzyby suszymy, na sznurkach, do wyschnięcia. I to w Turcji jest po prostu traktowane jako idealny dodatek do kawy czy herbaty.
0: Tak, i to jest rzeczywiście dobre. Co prawda, niestety, jako taka przekąska, żeby sobie to postawić na stole i to jeść, to nie do końca, z jednego prostego powodu, potem się lepią ręce. Więc no po prostu to sobie spożyć troszeczkę, no ale nie, żeby to stało obok nas.
1: No, ale generalnie, jeżeli chodzi o smak, Michałowi bardzo smakuje. Tak. Podzieliliśmy oczywiście naszym najbliższym. Też było to coś dla nich ciekawego.
0: Zgadza się. No to skoro takie nasze wrażenia, jeżeli chodzi o bazar, to teraz proponuję, żebyście posłuchali wrażeń dźwiękowych. Niech dźwięk sam za siebie przemówi. Zapraszamy Was na wycieczkę po tureckim bazarze. Jeżeli na przykład

0: I te samochody, które zaczynały się poruszać, no to był znak, że jesteśmy już na końcu drogi tego jarmarku, tego bazaru i że już zbliżamy się do jezdni.
1: Tak.
0: Tak. No, a potem trzeba było wrócić do hotelu i co ciekawe, wracaliśmy pieszo, bo ostatni bus, właściwie jedyny bus, to zauważyliśmy już prawie przed hotelem.
1: No dałeś się namówić na tą wycieczkę, tak. Aczkolwiek przyznaj się szczerze, zadowolony nie byłeś.
0: Nie, zadowolony nie byłem, bo te drogi no, nie należą do najfajniejszych i no, parę kilometrów tam trzeba było przejść. Poza tym już się trochę głodny robiłem i myślałem już o tych atrakcjach kulinarnych, które tam są i które czekają i żeby nikt nam ich sprzed nosa nie sprzątnął.
1: Więc... Tak, a twojej kobiecie jeszcze po drodze...
0: Zachód słońca się marzył, tak, bo jeszcze chciałaś obejrzeć sobie zachód słońca i zrobić zdjęcia. I jeszcze zahaczyliśmy o jakąś plażę... Na której fotografowałaś zachodzące słońce.
1: No bo no muszę cię tu pochwalić, że masz do mnie cierpliwość.
0: Tak, no przyznaję, mam. Ale też skłamałbym, gdybym powiedział, że jest to jakieś bardzo trudne.
1: No generalnie wycieczka na bazar była bardzo udana, były niesamowite wrażenia. Podejrzewam, że teraz już jesteśmy uzbrojeni w jakąś wiedzę, więc też byśmy trochę do tego podeszli. My bardziej szliśmy tam nie na zakupy, nie jakoś tam, żeby się nie wiadomo czym obłowić. My byliśmy właśnie ciekawi tego wszystkiego,
0: jak to wygląda.
1: Tak. I z nastawieniem właśnie, że kawałek tego bazaru chcemy nagrać. Po to Michał pozabierał ten cały sprzęt, żeby mógł to nagrać. Ewentualnie nastawialiśmy się na to, że może coś skosztujemy, coś kupimy, ale...
0: I skosztowaliśmy soku z granata.
1: O, tak.
0: Bardzo dobra rzecz. No i to trzeba przyznać, że zaczęliśmy praktykować produkcję soku z granata również i u nas w domu, prawda? Jak tylko są granaty po rozsądnych cenach, no to korzystamy.
1: Ja przyznam się szczerze, że wcześniej generalnie za bardzo granatem to ja się nie interesowałam. Był to trochę dla mnie owoc taki zagadka, no bo te pestki, jak to wybierać, jak to, no niby człowiek naoglądał się gdzieś jakichś takich filmików instruktażowych, jak się do niego zabrać, ale generalnie już go przekroiłaś na pół, tyle tego soku wyciekało i tak w zasadzie miało się wrażenie, że ten sok się marnuje. Potem zanim wybrałeś te ziarenka, to połowa kuchni była gdzieś obsypana, bo te ziarenka to jak kukurydza szczelają, jak robisz popcorn. Generalnie nie był to owoc atrakcyjny. Ale zatrzymaliśmy się przy tym stanowisku, gdzie pan miał tak pięknie te granaty poprzecinane, taką ściankę miał zrobioną, tak jak gdzieniegdzie w kwiaciarni jest ścianka z kwiatów, czy jakiś bluszczy, tak on miał zrobione z poprzecinanych granatów. Bardzo to zachęcająco wyglądało i w zasadzie tak mówi Michał, no to może skosztujemy. No Michał oczywiście. No.
0: Ależ owszem, czemu nie?
1: Tak, z tym, że pan nas się zapytał i w zasadzie to nie było drogie, bo okazuje się, że tam na bazarze za taki kubeczek zapłaciliśmy po euro, na potem żeśmy się jeszcze skusili na terenie hotelu, to już kosztowało 3 euro,
0: tak.
1: Więc no zaraz widać. I Michał skusił się na sam granat, a ja tak mówię, kurczę, to skosztuje, pan zaproponował z pomarańczą. I każde z nas uważało, że to ten sok, który miał, jest pyszny i najlepszy.
0: Tak, bo naprawdę bardzo dobry jest ten sok. Muszę powiedzieć, że ten sok z granatów, który my przygotowujemy, ja mam wrażenie, że tu nam jednak dają trochę te inne granaty. To chyba nie jest to samo.
1: No pewnie on jeszcze jest... nie są takie dojrzałe,
0: też być może, też być może. On jest dobry, ale jest bardziej gorzki.
1: Tam... Cierpki taki, cierpki.
0: Tak. Tamten ten sok aż tak cierpki nie był, natomiast no, można sobie w warunkach domowych trochę Turcji przypomnieć, jest na to szansa. A sok z granata warto pić, bo jest zdrowy.
1: No tak, powiem wam szczerze, że tak bardzo właśnie zainteresowaliśmy się już tutaj na miejscu tym sokiem i właśnie szukając właśnie informacji, jak ten granat wykorzystać, bo okazuje się, że w Turcji wykorzystują go bardzo szeroko i to nie tylko jeżeli chodzi o właśnie sok. No to trzeba było wyczytać i zapoznać się z tym wszystkim. No prócz tego, że jest to idealny sposób na dostarczenie sobie witamin, to przede wszystkim oni go piją, bo jest bardzo orzeźwiający w upalne dni. Turcja bardzo, bardzo dużo tego granatu, tych granatów produkuje, czy tego owocu granatu, bo to tak powinno się mówić.
0: Tych granatów to może oni lepiej niech nie produkują.
1: No ale widzisz, jak to się trzeba pilnować, niby człowiek się pilnuje, ale widzisz, zawsze jakoś tak bardziej w te granaty idzie niż w ten granat. Jakoś tak, nie wiem. W każdym bądź razie, że bardzo dużo produkuje i bardzo dużo importuje. Mają do tego po prostu dobry klimat i możliwości. I te uprawy są naprawdę dostępne. Jadąc do Alanii, po prostu mijaliśmy tyle szklarni i plantacji właśnie granatu i bananów, że po prostu to się wydaje, że to jedziesz, a to ciągle jest. Ale warto wiedzieć właśnie, że granat jest bardzo bogatym źródłem witamin, takich jak C, E, B, witaminy A. Warto go też spożywać ze względu na magnez, potas, wapno, fosfor, krzem i dużo, dużo innych. Sok z granatu powinny sięgać właśnie osoby z takimi dolegliwościami jak układu krążenia, osoby, które mają problemy z ciśnieniem, ale on też ma takie właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne i co ważne, na przykład dla pań, że regeneruje i poprawia koloryt skóry. Także warto się pochylić nad tym owocem. W Turcji też jest uważany za afrodyzjak. Także to też warto rozważyć, sięgając po niego.
0: Też i w Polsce.
1: Tak. Także my kupiliśmy sobie syrop z granatu, który można stosować właśnie jako taki dodatek do sałat zielonych, więc wprawdzie jeszcze nie było okazji skosztować, ale właśnie wzięliśmy...
0: Pewnie nadejdzie taki moment.
1: Nadejdzie taki czas i wzięliśmy jeden taki właśnie gęsty do sałat, drugi wzięliśmy do napojów, do herbaty. Samej herbaty z granatu nie kupiliśmy jakoś tak, nie. Wzięliśmy, mamy zwykłą jakąś taką turecką herbatę czarną.
0: I kawę.
1: Myślę, że przez to, że ten granat nam tak zasmakował, to będzie często w naszej
0: miseczce, jadłospisie.
1: Tak, w naszej misie na owoce będzie bardzo często, a jeżeli będą ceny promocyjne, no to już w ogóle.
0: Może niekoniecznie, żeby go jeść, bo tak jak wspomniałaś, z tymi pestkami jest sporo zabawy, ale soczek jak najbardziej, więc polecamy.
1: Świetnie spisuje się zwykła wyciskarka do cytrusów, przecinasz na pół, wygniatasz i możesz już łączyć właśnie z pomarańczą, elegancko.
0: Bardzo dobra rzecz. Polecamy. No i tak, jeżeli chodzi o zakupy, o tego typu rzeczy, no to byliśmy jeszcze w jednym outlecie, w którym tym razem jako pierwszy sobie dokonałem zakupu.
1: Modysta.
0: Kupiłem sobie taką niewielką torebkę na dokumenty, którą mogę sobie nosić na dokumenty, telefon, inne rzeczy tego typu, żeby mieć to przy sobie, więc całkiem fajna sprawa. I też bardzo dobre podejście pracowników, sprzedawców, którym naprawdę zależało na tym, żebym ja to kupił, ale żebym kupił to, czego faktycznie chcę.
1: Bo
0: jestem leworęczny, więc też nie było łatwo dopasować odpowiednią rzecz, ale w końcu się udało i też bardzo dobrze. To teraz myślę, że przejdziemy sobie do naszej wycieczki, którą sobie zamówiliśmy.
1: To był niestety ostatni dzień
0: i też powolutku nasza audycja zbliża się do końca, ale spokojnie, jak w godzinę wylatywaliśmy do tej Turcji, no to pytanie, ile jeszcze czasu zajdzie nam z powrotem. A tymczasem już 14 minut po północy, nowy dzień, mamy piątek, więc tak akurat weekendowo powoli się robi. Możemy dalej kontynuować naszą opowieść. A wybraliśmy się do miasta kotów, czyli do Alanji.
1: Tak, to była ta wycieczka, na którą ty czekałeś, będąc jeszcze w Iławie.
0: Tak, ja czekałem jako miłośnik kotów. Ty się nie przyznawałaś co prawda do tego, ale też z niecierpliwością oczekiwałaś najbardziej na ten koci park, bo w Alanji jest park kotów. Jest takie miejsce, gdzie jest dużo tych kotów. One są tak bardzo zaopiekowane przez miasto. Natomiast no, tam akurat nie dotarliśmy. Za to dotarliśmy w kilka innych miejsc, między innymi na dobry początek zobaczyliśmy plażę Kleopatry, prawda? To tak tylko przelotem, można powiedzieć.
1: No tak, no w zasadzie każda kobieta dbająca o swoją urodę to powinna tą plażą zejść sobie do morza, zanurzyć się, no bo to jest jakaś gwarancja utrzymania urody, zatrzymania się troszeczkę w czasie. Więc no nie było na to czasu, aczkolwiek jedna z pań, było takie młode małżeństwo, jedna z pań na te 15 minut, które dostaliśmy, żeby zrobić sobie zdjęcie na tej najpiękniejszej plaży, no znalazła ten czas, żeby jeszcze się zanurzyć. Wprawdzie na zbiórkę biegiem przybiegła cała mokra w stroju kąpielowym, ale zaznała tej kąpieli. No trochę jej zazdroszczę. No bo no być może jej się uda to wszystko utrzymać i być wiecznie piękną i młodą.
0: Tak jest. To, co przed momentem słyszeliście, to nasz kot, który urządza sobie właśnie biegi.
1: To jest jego czas.
0: Tak, to jest jego czas. Tak jest. Będziemy teraz mieć takie dźwiękowe atrakcje. Dobrze. No i tak, to był pierwszy element tej wycieczki, na którą dostaliśmy się jeepobusami. Ja nigdy nie jechałem wcześniej jeepobusem.
1: Które też przyjechały po nas pod sam hotel.
0: Pod sam hotel, tak. Pod sam hotel i pod ten hotel nas odwiozły. A te jeepobusy to były, słuchajcie, takie samochody, chyba z odkrytym dachem też, tak, ale i bez okien.
1: Tak, ala taki jakby długości busa, tylko jakby, wiecie, w połowie tych ścian miały je ścięte, nie było szyb, nie było okien, tylko były takie, no takie rury,
0: ramy,
1: takie ramy dosłownie, no które przypominały jeepa. Po prostu.
0: Tak, no i to były właśnie te jeepobusy, które nas zawiozły w odpowiednie miejsce. Najpierw właśnie plaża Kleopatry, ale to dosłownie momencik. Zresztą w ogóle ta wycieczka nie była jakoś specjalnie długa, bo całość zamknęła się w jakichś 3 godzinach.
1: Tak, i trzeba też zaznaczyć, że przede wszystkim zaczęła się o godzinie 16, bo wtedy te upały zaczynają być, te temperatury zaczynają być znośne.
0: Dokładnie.
1: Więc każda wycieczka zaczynała się albo bardzo, bardzo wcześnie rano, albo właśnie po południu.
0: Tak jest. Kolejnym punktem tej wycieczki była przejażdżka teleferikiem. Teleferik, czyli kolejka linowa. Na to wygląda, bo to nie jest jakaś nazwa własna. Przynajmniej tak wnioskuję stąd, że po wpisaniu w Google'a tej frazy, no to wyskakuje ileś różnych

0: klinowej. No, też bardzo przyjemny przejazd i też obsługa tej kolejki bardzo fajnie się zachowała, bo tam się, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale do niej w zasadzie to się tak trochę z marszu wskakiwało, prawda?
1: Dokładnie. No, generalnie no, pewnie większość z nas jechało jakąś kolejką i wie, na czym to polega, że ona po prostu podjeżdża, gdzieś tam wyhamowuje, no i tak troszeczkę

0: troszeczkę trzeba no wskoczyć po prostu na nią. No chyba, że to jest taka krzesełkowa, no to oni już naprawdę ją spowalniają, no bo osoba, która się no jest jakoś odpowiedzialna za bezpieczeństwo, musi nas zamknąć, gdzieś tam dwa razy szarpnąć, żeby sprawdzić, czy aby na pewno jesteśmy przypięci. Dobrze przypięci i nic nam nie grozi. A tam z kolei to była kolejka, która była cała, te wagoniki były całe oszklone. W ogóle to ta kolejka jest stosunkowo nowa, bo otwarta w 2017 roku. Bardzo taka nowoczesna. Te wagoniki były przeźroczyste i w zasadzie z każdej strony na tyle dostępność była, wiecie o co chodzi, że z każdego miejsca tego wagoniku można było zrobić zdjęcie, bo te szkło było praktycznie niewidoczne.
1: Po prostu było wszystko oszklone.
0: Dokładnie, ale to nie było jakieś ciemne szkło, tylko po prostu przeźroczyste, jasne szkło, gdzie można było z każdej strony, a że widok był z każdej strony, na którym miejscu byś nie siedział, czy z przodu, czy z tyłu, no po prostu był widok, bo jak nie morze, to góry. Tak? Cała panorama miasta, więc naprawdę no przepiękna kolejka, ale jak pan zauważył, że Michał nie widzi, to po prostu wstrzymał wszystko. Zatrzymał ręką osoby, które do podjeżdżającej kolejki chciały już skakiwać, powiedział nie, proszę poczekać, zupełnie zatrzymali tą kolejkę, kazali wejść Michałowi, weszłam ja i potem dwie osoby do nas dołączyły.
1: Tak. I w ten sposób to wyglądało i rzeczywiście, no tu po raz kolejny było widać, że zależy im na bezpieczeństwie i tyle. Więc to, jeżeli chodzi o jazdę kolejką, no sama jazda po prostu. Jedziemy sobie kawałek i w pewnym momencie
0: ale,
1: się zatrzymujemy.
0: Ale trzeba przyznać, że była ta kolejka cichutka.
1: Bardzo cicha, tak, tak.
0: Wygodna, naprawdę można było się skupić na tym, co się widzi, a nie człowiek nie rozglądał się szukając jakiś tego, czy ty naprawdę jesteś bezpieczny.
1: No tak, bo to rzeczywiście, no z drugiej strony wiesz, te wagoniki były zamknięte, tam się nie miało prawa w samym wagoniku nic złego wydarzyć, co najwyżej, no wiadomo, zawsze może się zepsuć mechanizm albo zerwać lina. No,
0: no nie, no to wiesz co, no liny to bym już sobie tak nie wyobrażała, ale generalnie powiem ci szczerze, że tak z 5 minut mogłabym posiedzieć w tym wagoniku, żeby tak naprawdę obejrzeć to wszystko.
1: A nie było nam to dane, bo to naprawdę szybka jazda była.
0: Dokładnie, bo generalnie ta kolejka ma tylko 900, tylko albo aż 900 metrów, bo jakbyś miał wchodzić pod tą górę na piechotę, to te 900 metrów to trochę jest, a wysokości 300 metrów. I wyczytałam, że ma ta kolejka 17 wagoników, które te wagoniki codziennie przewożą 1130 osób.
1: No to naprawdę.
0: Także...
1: Jest.
0: Tak, jest chętnych do oglądania trochę, także no pewnie zarabia na siebie ta kolejka. Ciekawostką jest też, że ta kolejka pracuje do godziny 23.
1: Więc faktycznie długo.
0: Tak, i biorąc pod uwagę to efekt końcowy naszej wycieczki i jaką atrakcję...

0: niesamowite jest oglądać to z pozycji tych wagoników.
1: Zgadza się. To wzgórze, o którym mówisz, to jest bodajże to Kale, tak?
0: Tak,
1: Kale,
0: tak,
1: wzgórze
0: tak.
1: Kale, na które do pewnego momentu wjeżdża się kolejką, a później no, trzeba wejść. Oczywiście trzeba i nie trzeba, bo była też możliwość, żeby wjechać od drugiej strony jeepobusem, natomiast no, my stwierdziliśmy, że wejdziemy. Jest to do zrobienia, aczkolwiek muszę powiedzieć i to

0: powtórzę po raz kolejny, schody w Turcji, nie polubiliśmy się z nimi, bo one potrafią bardzo zaskakiwać, no zwłaszcza te schody na tym wzgórzu, które to...
1: Były dostosowane do natury,
0: były
1: tak?
0: dostosowane do natury, pozwoliła. Oczywiście. I to nie było tak, że mieliśmy jeden schodek, drugi schodek, trzeci schodek i można było się spokojnie czegoś nawet chwycić. No nie. Po pierwsze, szło tam dość dużo osób, więc trzeba było utrzymywać odpowiednie tempo. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga jest taka, że te schody były na przykład w takiej konfiguracji mieliśmy jeden schodek, kawałeczek prosto, bez jakiegokolwiek podejścia i nagle wyrastały trzy schody, bo tak się góra ułożyła, że tu można było w skalę
1: wykuć te
0: trzy. I do tego
1: raz był schód szeroki na 3 metry, tak. A raz był na 0,5 metra. I dokładnie. Osoby, które schodziły, musiały poczekać, aż ty wejdziesz, albo myśmy musieli poczekać, aż te osoby zejdą, żebyśmy mogli się tam wkomponować.
0: No tych schodów było tam kilkadziesiąt, tak naprawdę. Ja miałem trochę wrażenie, że ich jest więcej niż te kilkadziesiąt w momencie, kiedy weszliśmy na samą górę, ale no, sądząc po twoich reakcjach, było warto.
1: No tak, było warto, było warto. Powiem wam tam, że... Z racji tego, że nasza przewodniczka super była, fajna dziewczyna, ale powiedziała...
0: Jeżeli kiedyś będzie nas słuchać pani Magda bodajże, z Wujka i Mariolki, to pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. No powiedziała nam, że nie zatrzymywać się na tych schodach, no bo nie robić zdjęć, bo będzie taras widokowy, będzie ona nam powie, gdzie najlepsze zdjęcia wychodzą i w ogóle, ale no nie dało się. No nie dało się, to tak piękne widoki, że chciałoby się po prostu przystanąć na chwilę i tak po prostu sobie popatrzeć, nacieszyć się, tym bardziej, że to był kolejny jakby fragment wycieczki, którym mogliśmy się zachwycić przyrodą. No i do tego w końcu były koty! No nareszcie tak. Michał doczekał się kotów.
0: Były koty, chociaż no koty były też w hotelu. Jeden taki bardzo przyjazny. Freddy, nie słuchaj. Żebyśmy nie mieli zaraz tu jakichś sygnałów zazdrości.
1: Focha.
0: Tak, focha. Jeden bardzo przyjazny, no tamtych kotów no nie pogłaskałem, bo nie wiadomo było, jak one zareagują, jak się zachowają, ale kotów było sporo i koty też były tam dokarmiane. Co kawałek można było zobaczyć miseczki z kocim jedzeniem.
1: No akurat też trafiliśmy, że pan te miseczki uzupełnił.
0: Tak.
1: Także było widać, że kotek. No i dosyć dużo było, aczkolwiek było widać, że walczą o swoje terytorium, bo niektóre naprawdę te łebki to miały takie
0: pokiereszowane,
1: uszkodzone, no nie wiem, zadrapane, nie wiem. W każdym bądź razie, no chciałam powiedzieć, że właśnie jakby to była wycieczka taka indywidualna, to szłoby sobie to zrobić na raty, przystanąć i się pozachwycać. Bo tam właśnie też bardzo dużo było tych kaktusów takich, co się ogląda w zasadzie, nie wiem, na jakichś filmach o kowbojach albo Meksyk. Gdzieś tam te takie wielkie uszy, te kaktusy są właśnie takie jakby takie uszy takie odstające to tu, to tam. No naprawdę przede wszystkim widok na tą panoramę rewelacja. No ale z racji tego właśnie, że jednak trzeba było się skupiać na tych schodach, a tak jak Michał mówił, mimo że była opcja, pani powiedziała, że jeżeli ktoś ma problemy z chodzeniem, jest opcja, jeepobus zawiezie na samą górę, poczekacie na resztę naszej grupy i dalej będzie wycieczka kontynuowana razem.
0: No, ja mam problemy ze wzrokiem, nie z chodzeniem, więc stwierdziłem, że pójdziemy. Ja powiem szczerze, trochę bardziej nawet o ciebie się obawiałem, jak gdzieś tam będziesz sobie w stanie z tym poradzić, z tym wejściem, ale no, okazało się, że też dobrze, zresztą też chciałaś, no to stwierdziliśmy, idziemy.
1: No bo po to tam pojechaliśmy. Dokładnie. Tak? No wiadomo, że jakby coś było niemożliwe dla nas, no to byśmy zrezygnowali z tego.
0: To nie będziemy kozaczyć, tylko
1: oczywiście,
0: po prostu
1: że tak.
0: Będziemy mierzyć siły na zamiary i tyle.
1: Ale chcieliśmy stamtąd wyciągnąć jak najwięcej i chcieliśmy no nie być jakimiś takimi sierotkami, które na jakimś przy pierwszej trudności rezygnują i muszą być zawiezieni. Nie.
0: Po prostu, jeżeli rzeczywiście mielibyśmy taką potrzebę, to byśmy skorzystali, a w takiej sytuacji, skoro mogliśmy, to dlaczego nie? Mamy wiadomość na Facebooku, bo cały czas tam transmitujemy. Mamy pozdrowienia od Malwiny, która nam napisała, że super się nas słucha, a dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy ciebie również.
1: Oczywiście, że tak.
0: Tak jest. Dotarliśmy na to wzgórze, weszliśmy po tych wszystkich schodach, no i teraz...
1: Na końcówce tych schodów już dotykałeś ruin.
0: Tak. I ruiny tam było czuć i widać na każdym kroku, bo schody no już nie były jakieś specjalnie równe, ale to, co było później, to miejsce do zrobienia zdjęć, to było jeszcze mniej równe.
1: No niestety, to jest właśnie też ten minus tego, jak wchodzisz w takie zabytkowe miejsca, tak? Oni starają się jak najmniej ingerować w to wszystko, no i wygląda to jak wygląda. No po prostu była kupa kamieni, jakaś taka dróżka, która no nie była równa, no nie był to asfalt, nie był to chodniczek. Ale dałeś radę, no po
0: Oczywiście,
1: prostu potrzebowaliśmy
0: tak.
1: więcej czasu.
0: Żeby to na spokojnie przejść.
1: Ale możesz powiedzieć, że widziałeś właśnie ruiny zamku, jakiś to jest historyczny zamek, ważny dla nich, no i na tym wzgórzu też był meczet.
0: Meczet Sulejmana.
1: Dokładnie.
0: Tak jest. No cóż, trzeba przyznać, że... jakby prostota i skromność tego budynku w środku, bo weszliśmy tam, no zaskoczyła nas bardzo.
1: To znaczy generalnie nas w ogóle zaskoczyło też otoczenie, bo nasza przewodniczka bardzo fajnie opowiadała i tak z humorem, ale przekazywała bardzo dużo wiedzy.
0: Tak, na temat islamu.
1: Islamu, dokładnie. Także już nam powiedziała, że ten meczet też jest odrestaurowany i też powiedziała, że będziemy mogli do niego wejść i opowiedziała nam najważniejsze zasady, jak się mamy zachowywać, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Bo to, że kobieta musi mieć zasłonięte włosy, ramiona, zasłonięte nogi do kostek, no to jakby obserwując Turczynki i generalnie patrząc na jakieś tam zasady w islamie, no to mogłoby być dla nas oczywiste. Ale na przykład to, że nie możemy wejść w butach już na próg.
0: Tak.
1: To było zaskakujące.
0: To było zaskakujące, tak. Nie można wejść w butach, trzeba te buty zdjąć wcześniej.
1: Wejść na taki drewniany pomost.
0: Tak.
1: Tą stopą, żeby już nie obrudzić, tak wiecie, że jak wchodzicie, na przykład wciągacie buta, to nie możecie się zachwiać i położyć tej stopy przy tym bucie, tylko od razu trzeba wejść na ten podest, bo nie możesz tej stopy już skalać, zbrudzić.
0: Tak jest i dopiero wtedy można po zdjęciu butów wejść do tego meczetu, natomiast no, tam jest rzeczywiście czyściutko, dywan jest na podłodze położony.
1: Dywan na dywanie, to jest całe to pomieszczenie. Ale zanim weszliśmy, to ja jeszcze byłam na tyle ubrana, że dostałam tylko chustę na głowę, żeby zasłonić włosy, ale panie wszystkie, które miały krótkie spodenki, odkryte ramiona, no to przed tym meczetem była taka ława, na której właśnie leżały spódnice i chustę, no i te wszystkie kobiety musiały, chcąc wejść tam, musiały się zasłonić, żeby po prostu móc wejść.
0: Tak jest, więc byliśmy tam, zobaczyliśmy. No i jak ten meczet wygląda od środka?
1: No generalnie zadziwia prostotą, bo tam w zasadzie w środku nie ma nic. Są właśnie dywany, no jest czyściutko, przestronnie, było jasno, bo w zasadzie to są mury, ściany, okna i coś na wzór naszej, nie wiem, mównicy, ambony i nic więcej.
0: Tak.
1: Także w zasadzie kilka wzorów na ścianach i tam nie ma nic, tylko taka atmosfera, no takiej ciszy po prostu, takiego, no można by było powiedzieć, że takiego skupienia, takiej jakiejś takiej, taka aura
0: zadumy.
1: Trochę, taka aura była dziwna w tym miejscu, ale generalnie no nie można opowiedzieć, że tam były, nie wiem, rzeźby, jakieś figurki, jakieś coś, nie, bo tego nie ma, po prostu.
0: Być może w innych meczetach też jest inaczej, no my byliśmy w jednym, ale może to właśnie tak jest, że po prostu oni stawiają na prostotę, bez jakiejś takiej otoczki.
1: No tak jak mówiła nasza przewodniczka, że ich nie może tam nic rozpraszać.
0: To prawda.
1: Dlatego kobiety są osobno, mężczyźni osobno, ewentualnie żona mężczyzny jest przed nim, żeby nie miał brudnych myśli, kiedy, nie wiem, klęcząc kobieta wypina się wiadomo jaką częścią ciała, żeby, no wiadomo, może już...
0: Żeby po prostu nie rozpraszać.
1: Nie rozpraszać.
0: Żeby skupił się na modlitwie, na swoich przemyśleniach.
1: Tak, na swojej kobiecie, z którą już może jest 50 lat, to on się tak już, może jego myśli nie będą grzeszne, ale jak to będzie obca część ciała, to kto wie.
0: To może być różnie. Natomiast no tak, byliśmy w meczecie, wyszliśmy z meczetu i potem...
1: Widzieliśmy jeszcze cmentarz. Cmentarze też były w sumie zadziwiające, bo ja jestem fanką cmentarzy, jak można tak powiedzieć. Bardzo lubię stare cmentarze i lata już po prostu szukam takich, żeby sobie pooglądać. I tam mnie zaskoczyło, tak jak u nas na cmentarzach jest po prostu kolorowo w ciapki, bo każdy pomnik jest inny, to tam jest biało. Po prostu, owszem, są, jeżeli chodzi o kształt, są skromne, ale bywają różne, ale są wszystkie jasne, białe. I ten stary cmentarz był tak samo, po prostu były płyty, nie były jakoś, wiadomo, że też przecież ziemia pracuje i te wszystkie skały, bo to jednak góry, więc na pewno te wszystkie płyty gdzieś tam są wypatrzone, gdzieś wyciśnięte, wypchane, ale generalnie skromne płyty, tylko jakieś wyżłobienia, jeżeli chodzi o oznaczenie tego grobu, tego nagrobka i nic więcej.
0: No to rzeczywiście też no jest to inne od tego, mm-hmm. do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Po zobaczeniu cmentarza wsiedliśmy do jeepobusów. Chociaż w sumie pytanie, czy wsiedliśmy, bo...
1: Wsiedliśmy, ale nie usiedliśmy,
0: pozostaliśmy poproszeni o to, żeby wstać, a najlepiej to, żeby sobie stanąć na siedzeniach.
1: Tak.
0: I złapać się czegoś i się zaczęło. No, kierowców mieliśmy, na to wygląda, doświadczonych.
1: Turków, tak, zaznaczamy.
0: Skoro rozmawiamy z wami teraz, to znaczy, że byli doświadczeni, bo takim finałem tej wycieczki Alania w pigułce był wjazd na jeszcze takie jedno wzgórze.
1: Najpierw zjazd, a potem wjazd.
0: A potem wjazd na wzgórze z napisem I love Alania. I... No, ta jazda była, powiedziałbym, dość brawurowa. Wytrzęśli nami jak na niejednej górskiej kolejce. Muzyka do tego głośna.
1: Polska.
0: Polska, tak jest.
1: Można powiedzieć, że hiciory disco polo.
0: Tak jest. Rzeczywiście mocny power, głośniki na pełen regulator. No i pojechaliśmy. Pojechaliśmy, dojechaliśmy i tam był właśnie moment na to też, żeby zrobić sobie zdjęcia, żeby popatrzeć na Alanię z góry, no to teraz podziel się proszę widokami, wrażeniami.
1: To zanim się podzielę tymi wrażeniami z widoków, to ja powiem wam, jak przetrwaliśmy ten przejazd. Okay. Bo jak Michał zaznaczył, mieliśmy sobie wejść na te siedzenia i wtedy przydało się to, te obręcze, czy jak to nazwać, no z tego jeepa, to co...
0: Tak, ten stelaż cały.
1: Ten stelaż cały i każdy się trzymał. Zaznaczę, że w większości z tych naszych wycieczkowiczów to nie były osoby w wieku, nie wiem, 17-19 lat, tylko tak powiedzmy 30+. I wszyscy bez słowa stanęli, jak ten Turek ruszył, te busy były trzy. jak oni ruszyli, jak zaczęli z tej góry zjeżdżać, pamiętajcie, tam nie ma znaków, tam nikt się tobą nie przejmuje.
0: W Turcji jest wolna Amerykanka.
1: Tak, kto pierwszy, ten lepszy, kto szybszy, ten lepszy, po prostu... I uwierzcie mi, nie było strachu. Przez tą atmosferę, jaką oni zrobili, że Turek puszcza polskie hiciory, które każdy zna, które każdy śpiewa, do tego zjeżdżając zwracamy uwagę wszystkich na siebie, wszyscy po drodze nam machają, gdzieś tam komentują, nasza przewodniczka w ogóle usiadła na tym stelażu u góry, gdzieś stopami zaplątała się w te rółki i w ogóle gdzieś tam była w powietrzu, zaczęliśmy wszyscy śpiewać, śmiać się, piszczeć i do tego podziwiać te widoki.
0: Czyli po prostu wesoły bus i to nie jeden.
1: I to nie jeden. Potem jak wjeżdżaliśmy, potem musieliśmy usiąść, jak już żeśmy dojechali jakby do centrum.
0: Tak, no bo wiadomo, w mieście to też inne zasady, jednak ten ruch powinien być nieco spokojniejszy.
1: Dokładnie. I wtedy żeśmy na chwilę usiedli, wyjechaliśmy z centrum miasta, nasza przewodniczka, wchodzimy z powrotem na siedzenia.
0: I właśnie wtedy jechaliśmy już w stronę tego napisu.
1: Dokładnie. To jest napis w stylu Hollywood. To jest w stylu tego napisu Hollywood, na wzgórzu Hollywood, że po prostu są ogromne litery I love Alania. I litery są I i Alania są białe, a love jest serce czerwone. I to jako tak.
0: Ale poczekaj, bo teraz tak, żebyśmy mogli sobie ten napis wyobrazić. Jest I love i
1: za love jest serce czerwone.
0: Aha, okay.
1: I Alania jest dalej białymi literami.
0: Rozumiem.
1: I to są takie ogromne litery wkomponowane w to wzgórze. Po prostu jest widoczne z każdego miejsca, podejrzewam, jeżeli jest oświetlone nocą.
0: No to rzeczywiście wizualnie to na pewno robi wrażenie.
1: Robi wrażenie. No i ale nie jest to miejsce na tyle dostępne, że można w jakiś sposób sobie tam podejść i zrobić zdjęcie. Niestety, no bo to jest to na górze, trzeba by było się wspiąć, no a niestety, no drugi, ktoś, kto robi zdjęcie, musiałby mieć jakiś teren, żeby móc się trochę oddalić.
0: No i też odpowiedni aparat, podejrzewam, dokładnie, żeby to zrobić.
1: Dokładnie, więc nie było to takie miejsce dostępne, żeby zrobić sobie zdjęcie, ale z daleka można było. No i byliśmy na tym miejscu, chwilę żeśmy się zatrzymali i potem zjechaliśmy znowu w dół, właśnie troszeczkę na ten taras widokowy. No po prostu wow. Wiecie, to, że wcześniej widzieliśmy te wszystkie widoki za dnia, już robiło niesamowite wrażenie. Góry, morze, plaża i całe mnóstwo tych zabytkowej części i całe mnóstwo po prostu domów. A teraz to wszystko w ciemności i wszystko oświetlone. Miliony światełek, po prostu przepięknie, przecudownie. Oczywiście wszyscy robiliśmy milion zdjęć. My chwilę zrobiliśmy relacji. No i poproszono nas, żebyśmy się ustawili do zdjęcia.
0: Tak.
1: W tym miejscu, w którym się zatrzymaliśmy, na pewno jest to miejsce, w którym zatrzymują się wszyscy, no bo stał pan z wielbłądami.
0: Tak, wielbłądy to też jest atrakcja turecka. Obok hotelu również mieliśmy pana z wielbłądem, który bardzo wszystkich namawiał, żeby podejść i zrobić sobie zdjęcie z wielbłądem.
1: No tak, i tam też stał taki pan, no powiem wam, że Michał nie dał się skusić.
0: Jakoś nie, nie skorzystałem ze zdjęcia z wielbłądem.
1: Ale żeby ustawiliśmy się wszyscy na tym tarasie widokowym, pani nasza przewodniczka prosiła nas o to, bo chciała zrobić zdjęcie pamiątkowe, które będzie wstawiała na stronę tego biura.
0: Wujek i Mariolka. Swoją drogą zajrzałaś tam? Tak. Widziałaś to nasze zdjęcie?
1: To znaczy zaglądałam, ale tam jest tyle zdjęć, że
0: giniemy w tłumie.
1: Tak. Ale myślę, że skupię się na tym, poszukam nas i na pewno poproszę cię, żeby przerzucić na pendrive'a i zrobić sobie to, wywołać sobie to zdjęcie, bo to też będzie jakaś pamiątka.
0: Jakaś pamiątka, oczywiście.
1: No ale to wcale nie jest proste zrobić zdjęcie tylu osobom. Pamiętajcie, że to były trzy te jeepobusy, więc trochę tych osób było. No to pan kierowca, który chciał nam zrobić zdjęcie, wszedł trochę wyżej, no i jeszcze nie mógł nas objąć całej grupy. No to co zrobił? Pożyczył wielbłąda. No i jeszcze wskoczył na garb wielbłąda i w ten sposób zrobił nam zdjęcie.
0: Czyli mieliśmy zdjęcie z wielbłąda.
1: Tak, dokładnie, dokładnie.
0: Nie z wielbłądem, a z wielbłąda.
1: Dokładnie tak. Także można, wszystko można.
0: Jasne. Jak się chce, grunt to po prostu pomysł. No i później z tego wzgórza znowu zjazd. Tak
1: znowu,
0: samo.
1: Tak, znowu adrenalina. Powiem wam, że Michał bardzo dzielnie to zniósł. Martwiłam się, czy nie będzie łysy, bo tak mu głową wyszarpało, ale generalnie myślę, że dla niego
0: wiesz,
1: też było
0: no, skoro, super. Z drugiej strony, skoro ludzie w wieku, nawet i sporo zacniejszym od naszego, sobie z tym poradzili, no to, to jakbyśmy my sobie z tym nie dali rady, no to byłby to już rzeczywiście problem.
1: Oczywiście, tym bardziej, że my ciągle mamy nastawienie, że chcemy dużo rzeczy skosztować, spróbować i poczuć.
0: No, życie jest jedno w końcu.
1: Tak, dokładnie. Także, a podejrzewam, że nie mają złych doświadczeń, skoro pozwalają sobie na to.
0: Oczywiście, że tak. To musi być w bezpieczny sposób przeprowadzone, no bo... Plotki różnego rodzaju szybko się rozchodzą i gdyby coś tam było nie tak, no to myślę, że dość szybko musieliby z tego zrezygnować, no ze względu bezpieczeństwa, tak, bo przecież te wszystkie wycieczki są ubezpieczone. Zresztą w cenie takiej wycieczki też jest dodatkowe ubezpieczenie jeszcze, także to też nie należy o tym zapominać.
1: No jest to robione z głową, no jest to organizowane, no ale generalnie no czytając, już plotki się rozchodzą między turystami, że warto w tym biurze szukać wycieczek, że są bardzo fajnie zorganizowane. Przede wszystkim nasza przewodniczka no w tak dostępny sposób to wszystko opowiadała, informowała nas, przekazywała swoją wiedzę, że naprawdę chciało się jej słuchać.
0: Oczywiście, że tak.
1: No, także naprawdę warto, polecamy, bo wynosi się coś z tego. No, a poza tym, no, tak jak my nie mieliśmy planu, żeby siedzieć tylko w kurorcie, myśmy chcieli zobaczyć coś więcej i Michał ma niedosyt tej Alani.
0: No, ja jeszcze do tego parku bym się wybrał.
1: Ach, park i parkiem, ale Michał sobie wymyślił, że on by chciał zaznać...
0: Życia nocnego,
1: w Alanii.
0: Bo ja jestem człowiekiem raczej nocy niż dnia, więc z miłą chęcią bym teraz, jeżeli jeszcze kiedyś byśmy się decydowali na wycieczkę w tamte strony, no co nie jest wykluczone, bo naprawdę nasze wrażenia są pozytywne, to ja powiem szczerze, nie wiem, czy nie skusiłbym się na coś, co jest jednak w centrum. Tak, może niekoniecznie w samym centrum, ale na obrzeżu miasta, a nie gdzieś na totalnych przedmieściach czy wioskach, bo tam oczywiście jest to fajne, jest miło, natomiast dotrzeć już gdziekolwiek to jest mała wyprawa i trzeba się z tym liczyć, no też jesteśmy o tę wiedzę mądrzejsi na przyszłość.
1: No tak, przede wszystkim czasowo, nie? Bo to też to nie jest tak, że te busy jeżdżą trzecia czy czwarta nad ranem, a będąc gdzieś na jakiejś dyskotece po tańcówce czy coś, to wiadomo, że nikt nie będzie patrzył na zegarek.
0: Oczywiście.
1: I na ostatniego busa. Z kolei 15 kilometrów piechotą, no to Michał by mnie już zamordował.
0: Może bez przesady, ale na pewno nie byłoby miło, a po co się denerwować w trakcie wycieczki.
1: W każdym bądź razie apetyt zaostrzony.
0: Jasne. No i właśnie, to była wycieczka w czwartek, a w piątek w nocy o godzinie 2:30,
1: tak?
0: Jakoś tak. Był ten smutny moment, w którym trzeba było opuścić nasz gościnny hotel, pojechać busem do Antalii, no i
1: autokarem.
0: Autokarem i odlecieć. No i właśnie, na to też trzeba zwracać uwagę i trzeba się liczyć z tym, że nie zawsze tyle dni w wycieczce, ile jest zadeklarowanych, rzeczywiście z tylu dni skorzystacie. No bo tak, my mieliśmy zadeklarowanych niby 8 dni i to się wydaje 8 dni, no to jest wszystko fajnie, jest ciekawie. Ale tak, w pierwszego dnia No, z tego pierwszego dnia w zasadzie nie mamy, nie mamy nic. Tak, to jest podróż. My ruszyliśmy rano o godzinie, no powiedzmy, 8 i byliśmy na miejscu w okolicach godziny 20.
1: Nie licząc, że już dzień wcześniej wyjechaliśmy z Iławy.
0: Tak, tak, żeby tam się dostać. Więc no, jest to jednak jeden dzień w plecy. Wtedy zdążymy tylko zjeść, ewentualnie tak jakby no, zapoznać się z morzem i śpimy. Podobnie dzień następny, dzień ostatni. Dzień ostatni, w którym no, teoretycznie też jeszcze moglibyśmy z czegoś skorzystać, ale niestety nie skorzystamy, bo wyjazd jest o godzinie, no tak jak w naszym przypadku, 2. Więc my z tego dnia nic nie mamy, czyli odchodzą nam 2 dni w zasadzie, więc mamy do dyspozycji z tych 8 pełnych 6. No, to też trzeba sobie zdawać z tego sprawę i mieć świadomość, że no tak niestety jest i na to się niewiele poradzi. Ewentualnie no można szukać po prostu takich wycieczek, w których już wiadomo, że powrót będzie jakoś wieczorem na przykład tego dnia, ale to też trzeba liczyć się z tym, że nawet jeżeli ktoś nam coś takiego zadeklaruje i obieca, to potwierdzenie odlotu, no to mamy na 48 godzin przed wyjazdem, więc
1: nie można być pewnym.
0: Nie można być pewnym. Nawet jeżeli sobie to wszystko super zaplanujemy, to w ostatnim czasie linie lotnicze mogą nam zrobić niespodziankę. Tak na przykład jak odlatywaliśmy, no to jakiś lot był odwołany właśnie w Turcji. Mhm. Więc różnie z tym może być i na to trzeba brać poprawkę. Ale do rzeczy. Odjechaliśmy godzina 2:30. Ja tu też czegoś nie rozumiem. My byliśmy o czasie.
1: Powiedziano nam, że mamy być na dole w holu o tej godzinie jesteśmy.
0: Dokładnie. No bo to wiadomo, ten autobus musi pozbierać gości z różnych hoteli.
1: Bo pamiętamy, że że hoteli było 7.
0: Sześć.
1: My byliśmy, wysiadaliśmy jako 5 hotel.
0: Tak. No, więc teraz wsiadaliśmy jako 2. No, i w jednym hotelu to zmitrężyliśmy jakieś 30 minut czekając na gości, którzy się gdzieś zagubili, nie wiadomo było, co z nimi się dzieje, no, a czas nie jest z gumy i o ile okej, my możemy sobie poczekać, ale no, samolot to na nas tak czekać nie będzie. Ma zaplanowany konkretny czas odlotu, no i co wtedy? Ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Dojechaliśmy na lotnisko, no i jakie są twoje wrażenia?
1: No i tam właśnie
0: tureckiej obsługi.
1: I zaczęło się wariactwo.
0: Tak, zaczęło się wariactwo, bo rzeczywiście tam jest zdecydowanie większy przemiał ludzi niż w Gdańsku. Tam jest znacznie więcej tych lotów, znacznie więcej ludzi, a obsługa co niektóra wcale nie jest zbyt wyrywna do działania.
1: O czym oczywiście mieliśmy okazję się przekonać.
0: Tak, bo akurat właśnie nam się tak trafiło. No jeden pan, który wypisywał bilety, to tak się ze specjalnie nie spieszył.
1: Tu się pomylił.
0: Tu ten bilet podarł, potem wypisał następny. No, generalnie szło to wszystko dosyć powoli. Procedura podobna chyba jak w Gdańsku, prawda?
1: Znaczy, tak, tak. Tylko jakby generalnie jak żeśmy weszli na teren lotniska, to w momencie już prześwietlali
0: od razu
1: te walizki. Potem dopiero doszliśmy właśnie do tego pana, który te walizki ważył, kontrolował i opisywał. I one znowu tam były prześwietlane, ale generalnie tak właśnie na wariata. Zaraz poganiali strasznie. Dawali do zrozumienia, że mamy się pospieszyć.
0: No. Z jednej strony poganiali, z drugiej strony wcale też się jakoś wybitnie nie spieszyli.
1: Tak i w ogóle no, w tym momencie no, fakt faktem, że pani jak się zorientowała, że ty nie widzisz, bo też my nie mamy w zwyczaju, jak jesteśmy razem, chodzić z laską, żeby pokazywać, co czasami jest błędem naszym.
0: Tak jest, bo czasem się rzeczywiście to przydaje i już
1: inaczej
0: teraz
1: reagują.
0: Tak, i teraz już też się gdzieś tam tego uczymy, żeby po prostu nawet mimo tego, że idziemy gdzieś sobie razem, no to jednak z tej laski korzystać więcej, bo to ułatwia po prostu.
1: Tak, to był w tym momencie, jak pani się zorientowała, że Michał nie widzi, no to wtedy trochę przystopowała i nam pomogła. W sensie takim, że ona już wzięła Michała, Michał sobie przeszedł przez tą bramkę.
0: Tak, znowu przez ten skaner. Tu właśnie pani pomogła, dzięki czemu nie musiałem przechodzić dwa razy.
1: Dokładnie. I tu się jakoś potem potoczyło i potem poszliśmy, no niestety trafiliśmy do takiej kolejki, a nie innej, że pan był jakiś, nie wiem, czy nowo przyjęty, czy po prostu miał gorszy dzień, no trwało to niesamowicie długo. W każdym bądź razie, no jak już jesteś na tym lotnisku drugi raz, to generalnie wiesz mniej więcej, co cię czeka. No jedynie ten stres, że nie znasz tego języka, tych komunikatów, ale mniej więcej jeden za drugim już człowiek, jak się trochę opatrzył tych ludzi w tym autokarze, w jedną stronę, w drugą stronę, to mniej więcej potem jeden na drugiego patrzył do momentu, aż znowu zobaczyłeś, że jest napisane, że Koral, Gdańsk i już wiedzieliśmy, że tutaj mamy sobie stanąć i poczekać sobie w tej kolejce.
0: No i staliśmy, czekaliśmy, po prostu szliśmy też za ludźmi. No w końcu dotarliśmy do naszego samolotu po tych wszystkich prześwietleniach, skanach, sprawdzeniach. No już nastroje raczej minorowe. Nie było tak wesoło jak w tamtą stronę, też już ludzie
1: zmęczeni,
0: no bo to jest nieprzespana noc tak naprawdę dla nikogo. Wszyscy chcieliby zaznać trochę spokoju. Nie pozwoliłaś mi pospać w autokarze, tak w ogóle.
1: Że ja?
0: Tak.
1: No wiesz co?
0: Bo budziłaś mnie, bo chrapałem za głośno.
1: No to właśnie, to ja czy ty sobie nie dałeś spać?
0: Ty.
1: Pogadamy za chwilę.
0: Za jeszcze dłuższą chyba chwilę, ale swoją drogą, tak, no ale właśnie, już było spokojniej, już też i z tym alkoholem widziałeś, żeby tam ktoś...
1: Nie, to już koniec szaleństwa.
0: Już wypili, co mieli wypić i cóż, lot samolotem moim zdaniem jeszcze spokojniejszy niż w tamtą stronę.
1: Już nie było tego stresu, co nas czeka.
0: Tak, bo już wiemy.
1: Tak.
0: No już, my już doświadczeni, możemy latać. Tak.
1: Tutaj właśnie trafiliśmy na stewarda, który był taki bardzo służbisty.
0: Służbista,
1: tak. To samo dosłownie było, że Michał znowu dostał do czytania instrukcję.
0: No już teraz ją tak już, tylko sobie przekartkowałem.
1: Tak, ale już tutaj pan nie pozwolił, żeby Michał siedział w środku. Michał musiał siedzieć już pod oknem, bo oczywiście ja się pierwsza tam cisnęłam do okna, ale nie, pan powiedział nie, tam ma siedzieć Michał, no to dobra,
0: niech siedzi. To będę siedział, nie ma sprawy. No pewnie mają jakieś powody ku temu. No i skoro wystartowaliśmy, ruszyliśmy, w ogóle dość długo zajął w porównaniu do odlotu z Gdańska ten cały proces kołowania. Było dłużej. A potem się wyjaśniło dlaczego. Tak, potem się wyjaśniło dlaczego, ale o tym powiemy sobie za moment, nie uprzedzajmy faktów. Na razie jesteśmy w samolocie i lecimy.
1: Znowu,
0: a do nas dodzwonił się ponownie Krzysztof. Dobry wieczór,
2: takie
0: Krzysztofie.
2: Pytanie, czy leci z nami pilot?
1: On się chce zapytać, kiedy skończymy.
0: Jeszcze nie. Troszkę.
2: Co? Nie. Ja tutaj z doskoku na chwilę jestem, ale większość sobie odsłuchamy z moją Monią poprzez AirPods, jak jej przyjdą. Niestety, ale to już prywatnie powiem, o co chodzi, już poza anteną. Mhm. Natomiast co do używania białej laski, to się zgadza, Michale. To tu potwierdzam nawet u nas w Polsce. Nawet jak gdzieś idziemy z moją Monią, bo przecież też jest osobą słabowidzącą i coś tam widzi, to ja i tak mam laskę rozłożoną i tak badam ten teren.
0: To znaczy, wiesz co, tak Krzysztofie, to się zgadza, tylko ja od razu powiem, dlaczego ja co jakiś czas na przykład nie korzystam z tego, dlatego żeby mieć chociaż jedną rękę wolną, żeby coś tam na przykład ją przytrzymać. No najzwyczajniej w świecie jest,
2: a no to
0: jest
2: też,
0: wygodnie.
2: To też.
0: Więc zazwyczaj jak gdzieś idziemy, no to po prostu jednak i ta druga ręka też jest zajęta. Ale fakt faktem, lepiej w ten sposób, bo no najzwyczajniej w świecie zwraca się większą
1: sygnalizuje
0: uwagę. Tak,
1: się.
0: Sygnalizuje
2: dokładnie
0: się, to jest
2: prawda. Tak. A tym bardziej, jak żeś mi już polecił tego grzybka, który mi już przyszedł, to naprawdę to jest jakby się
0: tak, to jest bardzo, fajne. To jest bardzo fajna końcówka, to się zgadza, ja też jej używam.
2: No dokładnie tak. No natomiast no, ja się chciałem was zapytać odnośnie, nie wiem czy pytałem już kiedyś, ale chyba jeszcze nie, bo tak mi pytania przychodzą w nocy, po północy zazwyczaj różne dziwne, ciekawe. To niestety ja już tak, ten typ tak ma. Czy piliście kawę turecką? Bo ja to jestem kawosz i dlatego też się chciałem zapytać, jak smakuje kawa w Turcji.
0: Wiesz co, akurat kawy po turecku nie miałem okazji się napić.

0: i dolewasz sobie wody i możesz sobie dosłodzić. Dostajesz, lejesz sobie do takiej szklaneczki w kształcie tulipana i sam sobie możesz dozować, ile chcesz tej herbaty i resztę rozcieńczasz tym wrzątkiem i potem sobie słodzisz. No ale wiesz, jak człowiek jest, wiesz, niedoświadczony, no to ja sobie nalałam pół szklaneczki tej herbaty, tego czaju, no drugie pół tego wrzątku, no i wzięłam sobie dwie saszetki, no jak dwie łyżeczki, tak słodzę w domu, cukru,
1: no, tak.
0: No ale nie, to po prostu mówię ci, ta siła, ta moc tego, jak masz to w ustach i do tego ten język, to dosłownie ci sztywnieje, nie? Aczkolwiek szok. Obserwując gości tych Turków w tym hotelu, to dla nich standard, że oni to piją i mają naprawdę brązowo w tej szklance. Brązowo.
2: Po prostu lubią dlatego mocne herbaty.
1: Dlatego ja przypuszczam, że jakby oni, wiecie, przyjechali do nas i na przykład by spróbowali różnych potraw typu, nie wiem, ogórki kiszone, załóżmy, tak? No to dla nich też by było dziwne i czemu to takie jest w smaku. No więc no to jest właśnie tak, co kraj to obyczaj.
2: O właśnie. Tam jedną z sałatek, którą mieliśmy okazję jeść, i to ja jestem bardzo za tym, żeby to wdrożyć również do naszej kuchni, bo lubimy mizerię oboje.
1: Musisz podanie napisać.
2: Tak, musimy to wdrożyć koniecznie, bo tam była sałatka, tam była po prostu mizeria, ale z dodatkiem kukurydzy.
1: Ja zaraz pójdę do lodówki i coś sobie wezmę.
0: No tak, taka prosta rzecz, a tak. Michałowi tak zasmakowało. Aha. Jak mu przyniosłam raz i zasmakowało mu, to ja już jak było, to ja mu donosiłam, bo już wiedziałam, że temu zrobię przyjemność.
2: Dokładnie, bardzo mi smakowało.
0: No i już jedno ciasto odtwarzaliśmy właśnie
2: tak,
0: teraz.
2: Tak, ostatnio, z kiwi.
0: Z kiwi. No, także no niektóre można by było się pokusić, no ale niestety może nie za wiele, dlatego że my nie mamy tych przypraw.
2: Dokładnie, a te przyprawy na pewno dają bardzo, bardzo dużo.
1: A nie przywoziliście stamtąd jakichś tych przypraw od nich tam?
2: Krzysztofie,
1: nie,
2: będzie coś... o tym w audycji, ja czytałem już na Facebooku twój komentarz w międzyczasie.
1: Wiem, tylko akurat...
2: Więc już tylko szybciutko powiem, tam trzeba po prostu byłoby wiedzieć, co przywieźć.
0: Jedną przywieźliśmy taką ostrą, którą ja znałam i wiedziałam, że to jest tak jakby suszona papryka, nie wiem, jalapeno czy jakaś po prostu taka poszarpana w płatki.
1: Coś, co ja lubię.
0: No to właśnie to wzięliśmy i to po prostu znałam i wiedziałam. No a tak resztę brać na w ślepo i tak naprawdę metodą prób i błędów używać, no można, ale w sumie po co wyrzucać pieniądze w błoto, nie?
2: Dokładnie, bo część byłaby smaczna, część nie, więc no może kiedyś jeszcze, tak jak wspomniałem, się wybierzemy z nieco większą wiedzą. Teraz dla nas był to absolutny debiut po prostu, tak? Z wieloma różnymi rzeczami, o których w tej audycji opowiadamy.
1: No to dobra, to tyle ode mnie i jestem na nasłuchu, jak nie zasnę, a jak zasnę, to z odtworzenia
2: jak
1: sobie
2: zaśniesz,
1: odsłucham.
2: To dobrej nocy, Krzysztofie.
0: Dobrej nocy.
2: W takim razie dziękujemy ci za telefon, do usłyszenia, pozdrawiamy. Samolot w międzyczasie przywiózł nas na lotnisko gdańskie imienia Lecha Wałęsy. No i... czas odebrać bagaż.
0: No i powtórzyła się historia, że znowu na ten bagaż trzeba było troszeczkę poczekać. Tak. Ale tym razem było lepiej, bo miałam gdzie usadowić Michała.
2: No tak, bo tu już było gdzie usiąść.
0: To były jakieś bardziej cywilizowane warunki ku temu. No więc Michasia posadziłam. Michaś oczywiście co robi? Oczywiście grzebie w telefonie.
2: Oczywiście, przełączam się na polski internet.
0: To po prostu niekończąca się historia. I poszłam sobie i czekam. Dosyć długo to też trwało, zanim ten bagaż, że tak powiem, zaczęli rzucać na tą taśmę. Jak już zaczęli rzucać na tą taśmę, no to szukam i czekam i czekam. I jedną walizkę w końcu dopadłam, czekam na drugą. I w trakcie tego czekania gdzieś tam podeszło dwóch mężczyzn, rozmawiałem ze sobą, no i siłą rzeczy słyszę. No i jak jeden drugiemu opowiada... no, że samolot się zatrzymał, bo bagaż wyleciał, no i musieli, pozbierali to wszystko i dopiero samolot poleciał, po prostu wystartował. No ale ja myślałam, że to po prostu opowiada...

0: O jakiejś przygodzie z kiedyś.
1: O jakiejś przygodzie z kiedyś, po prostu, no jako taką ciekawostkę. No i przyjechała moja druga, nasza druga walizka, konkretnie moja. I dobrze, odbieram tą walizkę, zaczynam po prostu, uchwyt dałam do góry, zaczynam kołować, że tak powiem, w kierunku Michała. No i coś mi się tak jakoś tak trochę zapadło to kółko. No ale jakoś tak nie zwróciłam na to uwagi, nagle patrzę, ja mówię, patrz Michał, a nasza walizka, całe dno wisi w powietrzu, trzyma się w zasadzie tylko na dwóch kółkach.
0: To była walizka miała cztery. Plastikowa i po prostu ten plastik najzwyczajniej pękł.
1: I dosłownie to tak pękł, że jak walizka miała cztery kółka, to ona po prostu trzymała się tylko na dwóch, a resztę całe dno praktycznie wisiało w powietrzu. No i co teraz? Rozglądamy się, ja mówię, myślałam, że gdzieś będzie pisało, że nie wiem, uszkodzony bagaż czy coś, bo przygotowując się do wylotu, no czytałam też historię, że zdarza się, że bagaż się uszkadza, że wtedy trzeba to zgłosić, zanim wyjdziesz z lotniska, no bo potem jakby już nie, no że trzeba się po prostu dostosować do pewnych zasad. No czytałam, gdzieś tam jakoś bardzo się nie wczytywałam, bo nie brałam pod uwagę takiej akcji, że będzie nas dotyczyła, no ale niestety. No i pierwsze co napotkałam, to było właśnie zagubiony bagaż i weszłam tam, no i pytam się pana, gdzie mam iść z uszkodzonym bagażem. Tutaj może pani do mnie przyjść. No to biorę walizki, biorę Michała i idziemy wyjaśnić sprawę. No pan uznał, że no nasza walizka no naprawdę jest uszkodzona i trzeba spisać protokół. W międzyczasie weszło jeszcze małżeństwo, które akurat było z naszego hotelu. Uznali, że też mają uszkodzone dwie walizki. Pani, która ich przyjmowała, niestety nie chciała im tego przyjąć.
0: Tak, i tam było już gorzej, bo te walizki miały mniejsze uszkodzenia i pracownicy lotniska uznali, że no oni po prostu tego nie przyjmą, bo po prostu linia Pegasus Airlines im to odrzuci. Jest o tyle problem z tymi reklamacjami właśnie w przypadku Pegasusa, że oni nie są z Unii Europejskiej, z terenu Unii Europejskiej, bo przepisy unijne no są inne i te procedury reklamacyjne są zdecydowanie bardziej uproszczone. W przypadku naszym, no to niestety jest tak, że to trzeba po prostu wysłać. Oni muszą na lotnisku spisać odpowiedni protokół, no a oprócz tego musimy my też już bezpośrednio na stronie samych linii lotniczych, co też nie jest dostępne niestety. Tam był do przepisania kod z obrazka na przykład. Ja sobie z tym poradziłem za pomocą odpowiedniej wtyczki. Zresztą gdyby nie miał tej wtyczki, to przecież mógłbym Cię poprosić o pomoc.
1: No,
0: natomiast no, jest to problem dostępnościowy. I w ogóle ten formularz do zgłaszania reklamacji jest gdzieś zakopany, tak żeby najlepiej go użytkownik nie znalazł, no ale się udało. Teoretycznie reklamacja została już rozpatrzona, w praktyce pieniędzy na koncie jeszcze nie zobaczyliśmy, a to też nie było takie wcale szybkie. Oni w odpowiedzi na maila, na to zgłoszenie właściwie z formularza, przysłali mi maila, w którym się domagali faktury za tę walizkę.
1: Zdjęcia, uszkodzenia.
0: Zdjęcia, tak. No my faktury nie mieliśmy, bo po prostu akurat była sytuacja taka, że no, był to prezent świąteczny najzwyczajniej w świecie, no i tyle. I tak napisałem, ale całe szczęście reklamacja została uwzględniona, no i teraz mam nadzieję, że
1: i w ten sposób doszliśmy do wniosku, że historia opowiadana przy taśmie była historią z naszego
0: lotu. O naszym samolocie. Z drugiej strony dobrze, że to się luk bagażowy otworzył, a nie drzwi w kabinie, bo wtedy mogło już być mniej zabawnie. Nie chciałbym stać się bohaterem któregoś odcinka serialu Katastrofy w Przestworzach. No. I tak powolutku dobiegamy do końca naszej wycieczki. 8 minut po pierwszej. To jest dobra godzina. Natomiast warto jeszcze, myślę, wspomnieć już tak zupełnie na sam koniec tej naszej audycji, co my tam właściwie mieliśmy okazję sobie kupić. A parę rzeczy już wymieniliśmy, słodycze między innymi, ale nie tylko, bo też kupiliśmy sobie kilka kotków.
1: To my czy ty?
0: My jako miłośnicy kotów. Kupiliśmy sobie ich kilka, ale nie, spokojnie, nasz Freddy nie musi czuć się zagrożony, bo są to koty w formie breloczków i jeden w formie takiej figurki i jeden jeszcze otwieracza do piwa.
1: Tak, no generalnie Michał, gdziekolwiek jesteśmy, to tak. Jego pamiątki interesują tylko wtedy, kiedy jest kot.
0: Tak.
1: Więc z Warszawy mamy kamienicę z kotem. Co my tam jeszcze mamy z kotem?
0: No generalnie z kotem mamy.
1: Wszystko mamy z kotem i jak byliśmy w sklepie, gdzie kupił sobie drewnianą figurkę, rzeźbę, bo
0: płaskorzeźbę taką,
1: no to ja wiem, czy płasko, no powiedzmy.
0: Prawie.
1: Nie, prawie, no. Coś tam mu wystaje i z tyłu. No, także to też sobie wybierał kota i straszną chętkę miał w ogóle, żeby wziąć cały komplet od największego do najmniejszego, co mu wybiłam z głowy. Także Michała oczywiście wzięło w stronę kota, także jest jeden magnes, drugi magnes. Trzeci magnesik kupiliśmy sobie w kształcie tureckiego trzewika.
0: Tam nie ma kota.
1: Tam nie ma kota, ale za to z przodu jest oko proroka. Kupiliśmy sobie w zasadzie nic... Aha, kupiliśmy sobie dywanik.
0: Tak, który bardzo fajny.
1: Który ty bardzo dzielnie... O który bardzo dziennie walczyłeś, jeżeli chodzi o cenę.
0: Tak, to się udało, bo w Turcji generalnie warto się targować, no i utargowałem, a koniec końców nawet zapłaciliśmy taniej niż utargowałem, bo pani akurat nie miała wydać. No i jeszcze gratis dostaliśmy w postaci ściereczki.
1: Kuchennej, tak. Także mamy bardzo fajny bawełniany dywanik, jak wychodzimy z kąpieli, sobie na niego stąpamy i fajnie wsysa wodę. No niestety dywaniki te takie futrzaste, sztuczne, no niestety nie do końca się sprawdzają, także jesteśmy zadowoleni.
0: Tak, i dywanik się zresztą z naszym kotem polubił, a właściwie nasz kot z dywanikiem, bo też od czasu do czasu lubi na nim leżeć i sobie pazurki tam o niego.
1: Dokładnie, także Michaś ma torebkę, Michaś ma magnesiki, Michaś ma figurkę kotka, ja mam kolczyk, wspólnie jeżeli chodzi o kuchnię, to mamy właśnie przyprawę, chałwę.
0: Właśnie, chałwa, bardzo dobra turecka chałwa.
1: No, do tego... jeżeli chodzi o pamiątkę z bazaru, to mamy ten sucuk.
0: Jeszcze mamy,
1: jeszcze trochę jest. No i oczywiście nie mogliśmy zapomnieć o naszych najbliższych.
0: Tak.
1: Więc im też dostała się właśnie chałwa, inne słodkości. No i obowiązkowo musieliśmy kupić im coś z okiem proroka. To nie jest tak łatwo. Trzeba jakoś podtrzymywać tradycję, a Turcy wręcz mówią, że to jest obowiązek, żeby osobie bliskiej kupić coś, co ma w sobie to oko proroka. Wtedy obdarowana przez nas osoba jest chroniona przed złą energią i przed złymi ludźmi, którzy nie są wobec nas życzliwi. I mówi się, że jeżeli ten amulet pęknie, znaczy to, że spełnił swoje zadanie i ochronił nas przed czymś, co było złe. I wtedy, jak to się spełni, zniszczy, wtedy należy kupić następne. Więc trzeba będzie wrócić.
0: No tak, trzeba będzie wrócić, albo ewentualnie ktoś pojedzie i kupi nam.
1: No dokładnie.
0: Może i tak być.
1: No.
0: No i tak to właśnie było, słuchajcie, spędziliśmy w Turcji pełne 6 dni, w sumie na papierze było 8, przegadaliśmy tu do was ponad 5 godzin, to na koniec kilka takich słów refleksji, dla mnie... No bardzo, bardzo przyjemna wycieczka, bardzo fajna, coś zupełnie nowego, zupełnie innego. Pierwsza tak daleka zagraniczna wycieczka, tak jak wspomnieliśmy na początku naszej audycji, bardzo interesująca. No aż chce się więcej, chce się albo więcej, albo jeszcze kiedyś wrócić, bo wrażenia są naprawdę niesamowite i jest to coś, co jest po prostu ciekawe. A jakie twoje?
1: I mimo, że to są jednak konkretne pieniądze, żeby wydać, to w tym przypadku myślę, że chyba nie... No na pewno nigdy nie powiedzieliśmy, że żałujemy.
0: Nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Jeżeli będziemy kiedyś mieli taką możliwość, to na pewno z miłą chęcią do Turcji wrócimy. Czy w miejsce bliskie Alanii, czy gdzieś indziej na Rivierę Turecką, no bo tych miejsc jest ileś, więc...
1: Hoteli całe mnóstwo.
0: Hoteli całe mnóstwo.
1: Więc można tego luksusu zaznać więcej.
0: Dokładnie. Także...
1: Nie, generalnie przede wszystkim pierwsze koty za płoty.
0: Tak.
1: Odważyliśmy się i widzimy, że jest to możliwe. Przede wszystkim, że daliśmy sobie ze wszystkim radę. Mogliśmy też liczyć na innych, jeżeli chodzi o pomoc. No trzeba to naprawdę zaznaczyć, że w Turcji są bardzo życzliwi ludzie.
0: To prawda.
1: Bardzo pomocni i tacy pełni empatii, także to będę wszędzie podkreślała i naprawdę jest to godne nagłaśniania. Myślę, że wybierając wycieczkę czy jakiś wyjazd, mając ze sobą osobę, która ma jakąś niepełnosprawność, ma, jest to ważne.
0: A też myślę, że jest to jednym z powodów, dla których właśnie ten kraj zyskuje na turystyce. Kiedyś no, przede wszystkim miejsce pobytu naszych zachodnich i wschodnich sąsiadów. Ostatnimi czasy Polaków też coraz więcej wybiera Rivierę Turecką i myślę, że nie tylko nas, też na przykład kilku, no tak przynajmniej wyglądało, Amerykanów. Widzieliśmy, że nawet ze Stanów tam się wybrali.
1: Tak, a szczególnie jak było któregoś wieczoru karaoke,
0: tak.
1: I ludzie zgłaszali się, to i Norwedzy, i chyba Dania też tam była widoczna, także naprawdę, no ludzie jeżdżą, ludzie się bawią, ludzie chcą poznawać świat, no mamy jedno życie i warto by było tak skosztować jak najwięcej w tym życiu.
0: Co jest... Myślę, że pewne to, że się nie zdecydujemy na wyjazd do Turcji w tym sezonie takiego największego słońca.
1: Tak.
0: Bo to po prostu nie ma sensu.
1: To, ja, co było, nam wystarczyło.
0: Ja nie chcę sobie wyobrażać, jak tam jest w pełni lata.
1: No ja myślę, że wtedy może ciężko nam by było zdecydować się na wycieczki.
0: Tak. Całkiem,
1: bo
0: całkiem
1: prawda
0: możliwe.
1: Jest taka, jak byliśmy na tym terytorium kurortu, myśmy w ogóle tego upału nie czuli. W ogóle, bo myśmy chodzili od rana do wieczora, ale tu było morze, tu był basen, tu poleżeliśmy trochę na leżaczku, tu był parasol, pod którym mogliśmy się schować. No nie czarujmy się, też wieczorem, jak były wieczory naprawdę gorące, to jak włączyliśmy klimatyzację w pokoju hotelowym, to po prostu to był moment, jak się schłodził.
0: Zgadza się.
1: Także naprawdę to nie było jakoś męczące, a jak wyszliśmy stamtąd, to się naprawdę poczuło i to jest do podziwu, jak ci ludzie tam funkcjonują, pracują, no szczególnie właśnie ci na tych polach pod tymi foliami w tych szklarniach.
0: No, to na pewno nie jest praca łatwa, a jak też wspominaliśmy i czego się zresztą dowiedzieliśmy, no Turcja nie jest bogatym krajem, to znaczy tam oczywiście to co my widzieliśmy, to jest bogactwo, to jest coś, co daje się gościom, ale no, ja nie mam złudzeń.
1: To co najlepsze, nie?
0: Dokładnie, ja nie mam złudzeń, że tak jest wszędzie. Jeżeli w Turcji te 300 euro to jest średnia zarobków, to no nie jest tam dobrze. Ten kraj też ma swoje problemy. No pewne regiony Turcji zdaje się też mają również problemy związane z terroryzmem, tak? Są pewne regiony zagrożone tym. Ale no Riviera Turecka, to co byliśmy, no możemy mówić tylko o pozytywach, bo naprawdę było bardzo pozytywnie. No a też zresztą no czujemy się jakoś zachęceni do tego, żeby się takimi wrażeniami dzielić gdzieś dalej, żeby o tym opowiadać, bo jak zresztą słyszycie, mówić lubimy, oboje, buzie nam się nie zamykają, lubimy się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami dzielić, a to, że no, ty masz troszeczkę inną perspektywę od mojej, podejrzewam, że może takie opowieści czynić jeszcze ciekawszymi i tylko no to, zyskują.
1: To dla smaczku jeszcze powiem wam, że są takie rzeczy, które dla nas znaczą coś innego niż dla nich, bo na przykład taki gest jak figa z makiem, no to dla nas po prostu jest figa znana z makiem, a dla nich jest to odpowiednik wciągniętego środkowego palca, więc trzeba...
0: ostrożnie, ostrożnie.
1: Na przykład wystawienie języka jest to dla nich jakimś takim znakiem okazania gotowości i zachęty do flirtu, także też proszę uważać.
0: Wystawiałaś komuś język?
1: No właśnie nie pamiętam, ale chyba nie miałam okazji, także... Także jak zbyt długo utrzymujesz kontakt wzrokowy z jakimś panem, to on też może poczuć się zachęcony do jakiegoś flirtu. No,
0: mam nadzieję, że ja z żadnym panem nie utrzymywałem bliskiego kontaktu wzrokowego.
1: To pokazuje tylko, że warto zapoznać się z pewnymi jakimiś zwyczajami.
0: Bo co kraj to obyczaj po prostu.
1: No, dokładnie, dokładnie. Także trzeba uważać. Ale ta figa z makiem to jest ciekawe, ciekawe, tak. Bo to mogło się każdemu z nas zdarzyć. Ale na przykład takie coś, na przykład w życiu bym nie pomyślała, że wydmuchiwanie nosa gdzieś publicznie to jest w ogóle uznane za bardzo niegrzeczne i takie prawdziwe faux pas. Także już taka wiedza to też nikt nam tego nie przekazał, nikt nam nie powiedział, no a każdy z nas ma prawo, nie wiem, choćby przeziębić się od klimatyzacji, czy jakiegoś przeciągu, czy tych przesiadek i tego wszystkiego, a tu ty jesteś pociągający, chusteczka przy nosie non-stop i podpadniesz.
0: Właśnie, podpadnę i potem mogą być rzeczywiście konsekwencje tego nieprzyjemne. No dobrze, to czy chciałabyś się też jakimiś jeszcze na koniec naszego dzisiejszego spotkania jakimiś swoimi wrażeniami końcowymi podzielić? Coś chciałabyś dodać?
1: Nie, w zasadzie ja myślę, że ta nasza rozmowa osoby zainteresowane w jakiś sposób na pewno zachęciła. Na pewno jest warto. Na pewno warto jest się odważyć, spróbować. I powiem wam jako taką puentę, pani w biurze podróży, kiedy weszliśmy tam i próbowaliśmy jakoś tak do niej zagadać, że tak nie jesteśmy pewni, co chcemy wybrać, czy w ogóle, czy to jest dla nas, powiedziała nam takie słowa, że jak ktoś zaczyna podróżować, to albo to pokocha, albo znienawidzi. Albo nigdy więcej, albo przyjedzie z wycieczki, z podróży i już szuka następnej. Wydaje mi się, że my oboje właśnie wpadliśmy w te sidła i szukamy już czegoś następnego, czegoś więcej.
0: Tak, ale oczywiście to nie muszą być, wiadomo, wycieczki nie wiadomo jak bardzo światowe, chociaż też byśmy bardzo chętnie z nich skorzystali, ale też nie siedzimy w domu. Jeżeli mamy chwilę wolnego, to staramy się gdzieś wyrwać nawet i w okoliczne miejsca naszego miasta czy regionu i sobie coś zobaczyć. No myślę, że w Sopocie to już nas dobrze znają.
1: Ale generalnie teraz, no co się okazuje, ja przyjeżdżając do Michała ze Śląska doszłam do wniosku, że tutaj jednak Iława to jest raz, że to ma generalnie Mazury powiedzmy i jest tu co widzieć, co podziwiać, to jednak jest to fajny punkt, taka baza wypadowa. Bo byliśmy już i w Toruniu, i w Warszawie, i właśnie nad morze co chwilę sobie jedziemy, także no dosyć często zdarzają nam się te wypady.
0: I jak będziemy mieli coś jeszcze ciekawego do zaprezentowania, do opowiedzenia o czymś interesującym, to na pewno jeszcze się z wami spotkamy. A na dziś myślę, że to tyle. Wyczerpaliśmy temat. Myślę, że dosyć dokładnie. Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko podziękować ci, że chciało ci się ze mną tutaj tyle czasu posiedzieć i porozmawiać. A, jeszcze jedno pytanie na koniec. No i jak w ogóle wrażenia po radiowym debiucie?
1: No ręce mi się czesą jeszcze. Nie no, to też była jakaś przygoda.
0: Dokładnie.
1: Ale nie powiem, okupiona jakimś stresem i nerwem.
0: Tak jest. Żebyście widzieli, jak tutaj Monika przygotowywała się do audycji, zestaw notatek, zapiski, wszystkiego, co, o czym powinna powiedzieć w audycji. No, powiem szczerze, życzyłbym sobie, żeby każdy w ten sposób się do swojej audycji przygotowywał, a ja skromna notateczka, lista punktów, o czym będziemy mówić i tyle.
1: No cóż, jak szef to szef.
0: Ja to od zadawania pytań i prowadzenia dyskusji w określonym kierunku.
1: Ale no. Dziękuję za uznanie.
0: A proszę bardzo. No dobrze, to nie zatrzymujemy was już, drodzy słuchacze. Dziękujemy tym wszystkim, którzy byli z nami, czy to przez część audycji, czy to, którzy dotrwali do końca, może ktoś z nami zasypia. No cóż, jeżeli nawet nie odsłuchaliście tej audycji w całości, to będzie ona już, myślę, że jutro bądź pojutrze, do pobrania bądź też odsłuchania z naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net. Zapraszamy serdecznie. Tam też będziecie mogli zostawić ślad w postaci komentarza. A na dziś dziękujemy bardzo serdecznie. Monika Machul, dziękuję ci, Moniu.
1: Ja tobie, Michałku, też. Jeszcze nie zapomnij o kierowniku produkcji.
0: Fredim, tak. Nasz Freddy, który czuwał tu nad wszystkim, żeby wszystko przebiegło zgodnie z planem i od czasu do czasu awanturował się o jedzenie. I Michał Dziwisz, ja również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Dobrej nocy.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: AM Radio Ever Clear na antenie radia DHT. Taka przyjemna piosenka, którą bardzo eksploatowali wszyscy prezenterzy jednej z moich ulubionych stacji radiowych, mianowicie Radia Caroline, kiedy dowiedzieli się, że w końcu dostali upragnioną koncesję po wielu, wielu latach. Tam po prostu każdy czuł się w obowiązku to zagrać. Nie było dnia ani pasma, żeby ten utwór się nie pojawił. To tak tylko na marginesie co do tego nagrania, jakim rozpoczęliśmy 49. Wyobrażasz to sobie? To już 49. wydanie programu RTV i wiem, za tydzień mam coś przygotować, żebyśmy świętowali.
5: No właśnie, tak się nieśmiało przypominam, że to za tydzień jest 50, więc jakieś jadło, napoje, coś by się przydało.
0: Tort bezowy, tak? Okej.
5: Tak. Wy to słyszycie, możecie potwierdzić, że on się tutaj deklaruje i możecie go też rozliczyć z tego za tydzień, czy mi tutaj coś do studia przyniesie.
0: Dobrze, to jednak dopiero za tydzień, a tymczasem mamy wydanie numer 49 programu RTV.
5: Ale też mogłeś coś przynieść, co szkodzi.
0: No w sumie każda okazja jest dobra, nie?
5: Można świętować co tydzień.
0: No co tydzień, tak. Że nam się chce.
5: Przed jubileusz, po jubileusz.
0: Tak, before, after i tak dalej. I te sprawy.
5: No właśnie. Dzisiaj jest before.
0: Before, tak. A tydzień temu mieliśmy before-bifora.
5: Before-bifor.
0: Tak. A potem będą aftery i bifory przed setką. No ale w każdym razie, witamy was bardzo serdecznie w tym 49. wydaniu programu RTV. Milena Wiśniewska.
5: I Michał Dziwisz.
0: Zapraszamy do godziny 18:00. Będziemy z wami. Do godziny 18:00 będziemy wam opowiadać, co tam interesującego w świecie radia i telewizji się wydarzyło. Dziś wyjątkowo telewizyjny program. Czekaj, my mamy w ogóle jakąś informację o radiu? Chyba nie.
5: Nie,
0: w ogóle. Ostatnio w radiu się mało dzieje, ale jak się już coś zadzieje, to jest rzeczywiście spektakularne wydarzenie. Tak jak tydzień temu dowiedzieliśmy się na temat Radia Z i w ogóle całej spółki Euro-Z. W tym tygodniu taka bomba nie wybuchła. Zobaczymy, może za tydzień coś tam się interesującego wydarzy. Dziś wydanie wyjątkowo bardzo, bardzo telewizyjne. I zaczynamy od telekamer.
5: Tak, bomba co prawda w tym tygodniu nie wybuchła, ale za to wręczono nagrody, bo w poniedziałek, już po raz 22, odbyła się gala rozdania telekamery, którą poprowadzili Artur Orzech oraz Agnieszka Cegielska. I być może jesteście na nas źli, jak to, nie powiedzieliście nam, że jest gala, w jakiej telewizji ją można oglądać. A otóż kolejny raz nie można jej było oglądać w żadnej telewizji, co najwyżej transmisję na żywo na YouTubie można było śledzić.
6: Tak, i dlatego mam w ogóle takie wrażenie, tak, że te telekamery z roku na rok to jest coraz mniej prestiżowa mimo wszystko impreza. Oczywiście każdy by chciał dostać taką telekamerę, bo czemu by nie, ale to już jednak nie jest takie wielkie show jak jeszcze kilka lat temu. To już chyba ta nagroda nie ma aż takiego wielkiego prestiżu.
5: Z drugiej strony, gdyby nie miała prestiżu, to nadawcy by się nie chwalili na swoich profilach, na portalach społecznościowych, czy też w serwisach informacyjnych, bo wiadomości Telewizji Polskiej, przynajmniej w wydaniu o godzinie 12 we wtorek, które akurat oglądałam, pokazały swoich laureatów. Więc nie, no, jednak wiesz, jakieś znaczenie to ma.
6: Każda okazja jest dobra, żeby się pochwalić, tak? Jakąś nagrodą. A wiadomości Telewizji Polskiej, to tym bardziej. Myślę, że muszą nadrabiać tym i owym.
5: A że akurat laureatów mają całkiem sporo, o czym za chwilę, no to mogli tutaj zbudować taką narrację, że Telewizja Polska zdominowała i tak dalej.
6: Tak, tak.
5: Przypomnijmy, że te nagrody są przyznawane dzięki głosom widzów, czytelników Teletygodnia konkretnie, ponieważ właśnie Teletydzień jest twórcą, pomysłodawcą tychże nagród i można wysyłać SMS-y na swoich faworytów, no i później oczywiście ten, który otrzyma najwięcej głosów w danej kategorii, taką statuetkę otrzymuje, no i któż otrzymał właśnie najwięcej głosów w poszczególnych kategoriach. Aktorką wyróżnioną w tym roku została osoba, która nie dość, że w serialach telewizyjnych, no bo chociażby w seriale O mnie się nie martw w Telewizji Polskiej występuje, o czym nie wiedziałam, bo nie oglądam, no to jeszcze wiele filmowych sukcesów ma na swoim koncie w tym roku, a mianowicie jest to Joanna Kulik.
6: Tak, jeżeli chodzi o aktora, to telekamerą został uhonorowany Mikołaj Roznerski.
5: Już drugi rok z rzędu, z tego co pamiętam, bo tak sobie przypominam, że w zeszłym roku również wam odczytywaliśmy tę listę i pan Roznerski na
6: był,
5: niej
6: był.
5: Był. Jeżeli chodzi o serial, no to tutaj właśnie Telewizja Polska ma powody do świętowania, bo podczas kiedy pojawia się tyle nowych produkcji w wielu kanałach, tych seriali premium, to serialem wyróżnionym przez widzów zostaje obecnie już tyle lat na antenie Ojciec Mateusz.
6: Chociaż przypomnijmy, że to serial Ojciec Mateusz to jest serial na licencji zagranicznej i zdaje się TVS pokazuje jego wersję oryginalną, tak? Don Mateo, to zdaje się jest powiązane ze sobą.
5: Tak, więc
6: to nie tak do końca też sukces Telewizji Polskiej, chociaż oczywiście trzeba oddać im sprawiedliwość, że musieli tam sporo rzeczy zaadaptować, no bo to nie jest tak, że się kopiuje taki serial, nawet jeżeli jest na jakiejś zagranicznej licencji kropka w kropkę. Tak na przykład jak Miodowe Lata też przecież były na licencji zagranicznej i trzeba było je przystosować do polskich realiów.
5: No, owszem, tak było.
6: Tak. Kolejna kategoria to jest osobowość telewizyjna. No i tu telekamerą została nagrodzona Dorota Szelongowska z TVN-u i HGTV, tak? Home Garden TV.
5: Dokładnie,
6: z tej stacji.
5: Pięknie rozwinąłeś ten skrót. Natomiast kolejna okazja do świętowania przez Telewizję Polską w kategorii prezenter informacji nagrodzony został Tomasz Wolny, znany z Panoramy TVP2.
6: Jeżeli chodzi o rolę prezenterów, to mamy też taką kategorię jak prezenter pogody. Zawsze mnie frapowało to stanowisko w stacjach telewizyjnych i zastanawiałem się, co tak naprawdę jest tak bardzo złożonego w tym zawodzie, że jest to osobna kategoria. No ponoć trzeba umieć czytać mapę pogody bardzo skutecznie i to wcale nie jest takie proste, przynajmniej tak twierdzą ci, którzy ten zawód wykonują. Natomiast w kategorii właśnie prezenter pogody została nagrodzona Paulina Sykut-Jerzyna z Telewizji Polsat.
5: No i oczywiście komentatorzy sportowi nie zostali pominięci, no bo jakżeby inaczej, tutaj nagrodę otrzymał Jerzy Mielewski, również z telewizji Polsat.
6: Kolejna kategoria to juror. Tu został telekamerą uhonorowany Dawid Kwiatkowski za program The Voice of Kids. Oczywiście z telewizyjnej
5: dwójki. The Voice Kids Best Of. Tak, zgadza się. Już w tym roku po raz drugi piastował tę funkcję jurora, więc jak widać się sprawdził, no bo i po raz drugi w tym programie zagościł, no i widzowie również uznali, że się sprawdza. Właśnie nie tylko w roli wokalisty, ale jurora i trenera również, bo to tak w tym programie się przedstawia. W kategorii program rozrywkowy zdaje się, że kolejną już telekamerę otrzymał program Twoja Twarz.
6: Brzmi znajomo. Tak, natomiast...
5: A teraz coś dla ciebie.
6: A teraz coś dla mnie, tak, bo ja kibicuję tej produkcji i uważam, że to jeden z fajniejszych paradokumentów, takich zresztą fabularyzowanych. Całkiem przyjemnie się to ogląda. I oto w kategorii serial fabularno-dokumentalny został uhonorowany telekamerą serial Lombard. Życie pod zastaw z telewizji Puls.
5: Również swoją nagrodę, o czym nie wiedziałam, przyznaje magazyn Netfilm i trafiła ona do serialu Ślepnąc od świateł, produkowanego przez HBO.
6: Tak, no i jeszcze mamy taką dodatkową nagrodę jak Człowiek Roku. Ta nagroda powędrowała do Bartosza Kurka.
5: No i żeby tradycji stało się zadość, przyznano również złote telekamery, które, przypomnijmy, otrzymują ci, którzy mają na swoim koncie już 3 telekamery takie, że tak powiem, zwykłe. I w tym roku złotą telekamerą zostali uhonorowani Anita Werner, Martyna Wojciechowska i Dariusz Szpakowski.
6: Wszystkim oczywiście bardzo serdecznie gratulujemy, no bo rzeczywiście, no mimo tego, że już może telewizja żadna nie transmituje gali z rozdania telekamer, to rzeczywiście nadal jest to nagroda, jaką się można pochwalić i jak najbardziej pochwalić się jest istotnie czym. No to sobie teraz zagramy piosenkę, też dotyczącą kamery i myślę, że nie jedna osoba się do kamery uśmiechała na tej uroczystej gali wręczenia telekamer. Armor for Sleep będzie nas namawiać do tego, żeby się uśmiechnąć, bo w końcu kamera na nas patrzy.
7: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
6: Trzeba przyznać, dołożyliśmy do pieca tą piosenką, a tylko po to, żeby za moment zagrać wam coś zupełnie innego, bo będzie teraz o tańcu.
5: Tak, w ogóle tak muszę nadmienić, że dzisiaj mamy dla was bardzo zróżnicowany repertuar, jeżeli chodzi o muzykę, przyznasz sam. Będzie się działo, będą piosenki bardzo różne i z tej, którą wam zagramy po tym wejściu, bardzo się cieszę, ale o tym, co to będzie i dlaczego, to za chwilę, bo otóż przechodzimy do nowości telewizyjnych, do premiery, która będzie miała miejsce już dziś, bo otóż wiosenną nowością TVP2 jest oparty na holenderskiej licencji program Dance, Dance, Dance. Formuła tego projektu zakłada rywalizację par złożonych z celebrytów, którzy wykonują tańce znane z popularnych teledysków. A więc, jak jest to podkreślane wciąż przy komentowaniu tego programu, nie jest to tak jak w innych tego typu programach, wiadomo już o które taneczne programy chodzi, że celebrytę wspiera jakiś zawodowy tancerz. Nie, to są pary z samych celebrytów, no więc muszą sobie na parkiecie radzić sami, oczywiście trenują pod okiem znanych choreografów, o czym będzie jeszcze mowa później. No i w pierwszej polskiej edycji Dance, Dance, Dance weźmie udział 6 par. No i zapewne bardzo ciebie i naszych słuchaczy ciekawi, któż to w skład tychże par wejdzie. Spieszę z wyjaśnieniem. Mistrzyni fitness Katarzyna Dziurska ze swoim partnerem Emilianem Gankowskim. Wydaje mi się, że pani Katarzyna była chyba w Tańcu z Gwiazdami w poprzedniej edycji, więc już jakieś doświadczenie taneczne ma. Prezenterka Paulina Krupińska i aktorka Klaudia Halejcio. Młodzi aktorzy Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski. No tacy naprawdę młodzi, nastoletni chyba jeszcze wciąż aktorzy. Adam znany z rodzinki.pl, chociażby Wiktoria jako mała dziewczynka grała filmie Jasminum, no i wiele innych produkcji również mają na koncie. Miss Polonia i prezenterka Marcelina Zawadzka będzie tańczyła z misterem Polski Rafałem Maślakiem. Kolejna para to Patrycja Kazadi, a więc wokalistka, prezenterka i wiele innych ról w życiu już pełniła, ze swoją siostrą Wiktorią. A ostatnia para to Monika Mazur, aktorka prowadząca program Like, z Dariuszem Wieteską, aktorem znanym z serialu Na Sygnale. Kamery będą to... Tak, przepraszam.
6: Nie, no to, tak właśnie, tak, chcę powiedzieć, że no, chociaż panią Patrycję i pana Wieteskę to jakoś kojarzę. Ta cała reszta to mają być znani z tego, że są znani, ale jakoś chyba nie w moich kręgach zainteresować się pojawili.
5: No a Adama z Drójkowskiego kojarzysz na pewno z rodzinki, to jest chyba ten... Średni syn Kuba.
6: No tak, ale wiesz, tak z imienia i nazwiska. Bardziej o to mi chodzi.
5: No Paulina Krupińska była też już trenerką w Małych Gigantach. Prowadziła jakieś programy chyba w kobiecych kanałach i jest bodajże partnerką Sebastiana Karpiela-Bułecki z zespołu Zakopower. Także to, widzisz, coś wiem o show biznesie. Jestem kasi dumna.
6: Nie, no to no, ja się bardzo cieszę, tylko wiesz, no ja nie oglądam na przykład kobiecych kanałów i może dlatego czuję się jakoś
5: niedoinformowany. Ale zasięgnęłam informacji i coś kojarzę.
6: No i super.
5: Rzeczy. Jakoś tak wiem, oglądając różne tam programy, na przykład Kubę Wojewódzkiego i inne takie, z których się można czegoś również o tychże gwiazdach dowiedzieć, przynajmniej poznać, jak się ich nie znało wcześniej. Kontynuując opis tego, co nas czeka w kolejne sobotnie wieczory, kamery będą towarzyszyły uczestnikom w trakcie wielogodzinnych treningów i podczas codziennego życia. Każda osoba, która zdecydowała się wziąć udział w show Telewizji Polskiej, musiała całkowicie podporządkować swoje życie nauce choreografii. Uczestnicy spędzają kilkadziesiąt godzin tygodniowo ćwicząc układy taneczne pod okiem najlepszych choreografów w Polsce. W każdym odcinku Dance, Dance, Dance pary zaprezentują wspólny układ oraz choreografię solową. Także tutaj już nie ma przebacz, trzeba solowo się zaprezentować i pokazać swoje umiejętności, już nie można za partnerem ewentualnie schować, także to też na pewno niełatwe. No i poczynania uczestników oceni trzyosobowe jury, w skład którego wejdą Ewa Chodakowska, Ida Nowakowska i Robert Kupisz. Gospodarzami show będą natomiast już osoby sprawdzone w prowadzeniu różnych tego typu programów, Barbara Kurdej-Szatan i Tomasz Kamel.
6: No tak, to ci to z lodówki niedługo wyskoczą.
5: Oj tak. Od pani Barbary istotnie się nie można od kilku lat opędzić, od pana Kamela to nawet dłużej. W polskiej edycji nowego show, podobnie jak w holenderskiej, będą wykorzystane elementy wygenerowanej komputerowo tak zwanej rzeczywistości rozszerzonej. O co tutaj chodzi, bo brzmi jeszcze dla nas dosyć tajemniczo, ale coraz częściej z tym terminem się można spotkać. Otóż dzięki rozszerzonej rzeczywistości łączącej świat realny z komputerowym, widzowie przeniosą się w scenerię znaną z najsłynniejszych światowych klipów, musicali i filmów tanecznych. Więc rzeczywiście efekt może być ciekawy wizualnie, możecie nam to później opisać, czy rzeczywiście było to takie efektowne. facebook.com/radio-dht. Uczestnicy pierwszej polskiej edycji Dance, Dance, Dance będą próbowali odwzorować m.in. klipy Michaela Jacksona, Madonny, Beyoncé, Justina Timberlake'a, czy sceny z takich filmów tanecznych jak Dirty Dancing, czy na przykład Blues Brothers.
6: No to ciekawe, czy ktoś będzie, skoro mowa o Michaelu Jacksonie, czy ktoś będzie tam próbował tego tak zwanego moonwalka.
5: O, na pewno.
6: No. Ciekawe.
5: To myślę, że jest element obowiązkowy. Program będzie można oglądać, jak już wspomniałam, w soboty, począwszy od dziś, czyli 1 marca, jakby ktoś się pogubił w kalendarzu. O 20.05 będzie premiera i każdy odcinek będzie trwał tak około 2 godziny.
6: No to sporo, więc jeżeli ktoś lubi tego typu show, to będzie to coś dla niego z pewnością.
5: A ty lubisz tego typu
6: nie,
5: show?
6: Nie, no, a wyglądam?
5: Zachęcony. No tak wolałam zapytać kurtuazyjnie, bo może byś mnie zaskoczył. Też przyznam szczerze, że się nie czuję zachęcona, że abstrahując od tego, że nie interesuje mnie tematyka taneczna, poniekąd z oczywistych przyczyn, ale tak jakoś zupełnie nie czuję tego, chociaż może z dziennikarskiego obowiązku, nie wiem czy dziś, ale któreś wydanie zobaczę, żeby zorientować się, jak to wygląda, jak jest realizowane, jaki jest klimat, jaka jest
6: forma tego programu. I czy na przykład dostaniemy audiodeskrypcję, bo wczoraj w Dancing with the Stars dostaliśmy audiodeskrypcję.
5: Tak, dostaliśmy audiodeskrypcję na żywo. To taka informacja dla naszych niewidomych widzów, którzy może... widzów. Jeszcze wideo tutaj nie mamy, ale jeszcze można nas posłuchać zarówno w Radiu DHT, jak i za pośrednictwem Tyflo Podcastu. Stąd właśnie kierujemy nasze słowa do niewidomych słuchaczy. Teraz się udało. Że jeżeli nie zorientowaliście się wczoraj, to w kolejnych wydaniach Dancing with the Stars, Tańca z Gwiazdami, w każdy piątek macie szansę usłyszeć audiodeskrypcję na żywo i opis tych układów tanecznych, które wykonują uczestnicy, co jest, myślę, naprawdę całkiem ciekawe, bo przynajmniej czegoś się można dowiedzieć, jak to wygląda, jakie tam oni scenki w międzyczasie odgrywają. Myślę, że to naprawdę jest interesujące.
6: Tak, a audiodeskrypcja na żywo ma swój urok, bo też czasem ciekawe konstrukcje się pojawiały, tak? Na przykład jak wczoraj mi wspominałaś o tym, jak gdzieś tam Andrzej Grabowski został opisany.
5: Oj, właśnie teraz nie mogę sobie dokładnie przypomnieć tej wypowiedzi, ale jeszcze ładne było, doprowadził ją do szpagatu. To tak, już nie wiem, do czego jeszcze ją tam doprowadzać, to nas nie interesuje, albo że klepie ją po tyłku, się można było dowiedzieć, także to już nawet takie są. No i oczywiście wiadomo, że trudna jest sztuka robienia takiej audiodeskrypcji na żywo, tak aby jednocześnie nie zagłuszać komunikatów na przykład lektora, albo tego, co mówią prezenterzy, uczestnicy, więc czasami się zdarza, że rzeczywiście coś z tych informacji nam ucieknie, no bo po prostu pani, która robi tę audiodeskrypcję, no nie da rady, tak? Nie wyrobi się w powiedzeniu tego, co chce nam przekazać. No taki jest urok robienia tego na żywo, ale tak czy inaczej naprawdę podziw Dani, że jest w stanie to tak robić. No i zdecydowanie warto, oby więcej takich, może Dance dorówna konkurencji. Kto wie, choćby z tego powodu warto może dzisiaj na ten program zerknąć.
6: No to teraz, skoro mowa o Dance, to sobie posłuchamy piosenki, na którą...
5: Ja się muszę wytłumaczyć.
6: Dobrze, to się tłumacz.
5: Dance ma jakąś swoją piosenkę, taką, która być może nawet się pojawi w czołówce, która się pojawiała w reklamach, piosenkę anglojęzyczną, taką nowoczesną, taneczną, co naszemu koledze redakcyjnemu Grzegorzowi przystupię, być może by się spodobała, ale wybaczcie, oni po prostu, nadając taki tytuł temu programowi, nas sprowokowali. Nie mogło być inaczej, musiał być ten utwór zespołu Tercet egzotyczny i mamy taką nadzieję, no w sumie jesteśmy ciekawi, czy może na przykład ten utwór ma jakiś taki teledysk, który by się nadawał do odwzorowania w tym programie. Dajcie nam znać, może tam jest jakaś ciekawa choreografia, a utwór na pewno ciekawy jest i tak jak wspomniałam, bardzo się cieszę, że to teraz usłyszycie.
6: Tak, dance, czyli konga, bonga i kabasa. A jak to brzmi, posłuchajcie sami.
7: Słuchacie Radia DHT.
6: Przyznacie sami, że piosenka to bardzo interesująca. Ja powiem szczerze, dopóki ty mi o niej nie powiedziałaś, to nie kojarzyłem jej jakoś tak. Coś mi umknęło w życiu, muszę przyznać.
5: Oj, zdecydowanie, coś straciłeś, ale uwierzcie mi, kiedy pokazałam Michałowi ten utwór, to był naprawdę zachwycony i uznał, że Tercet egzotyczny to jest zespół zdecydowanie wart uwagi.
6: No tak, no bo ja zawsze ich kojarzyłem tylko z Pamelo Żegnaj, tak? A z niczego innego za bardzo, więc... No,
5: tutaj... to jest różnica.
6: No a to oczywiście, że jest różnica. Zresztą przecież zacząłem tym utworem audycję sylwestrową, więc to o czymś świadczy.
5: Tak było.
6: Na Mixcloudzie możecie sobie posłuchać, jakby ktoś chciał.
5: No właśnie, bo może jeszcze chcecie wrócić do tego utworu i do wielu innych, które Michał wtedy zagrał i które my wszyscy graliśmy w naszych sylwestrowych audycjach. Co sobie szkodzi zrobić Sylwestra w marcu? Telewizja Polska, Sylwestra Marzeń na różnych swoich kanałach typu TVP HD, TVP Rozrywka. No w godzinach nocnych, co prawda, ale powtarzała jeszcze na pewno do końca lutego. Nie wiem, jak jest teraz, więc co szkodzi sobie zrobić Sylwestra i w ogóle co sobie szkodzi potańczyć? No właśnie, bo przechodzimy do kolejnej propozycji na dzisiejszy wieczór. Także możecie zdecydować o tym, co wybierzecie. Za chwilę ciebie zapytam, którą z propozycji wybierzesz. Tym razem będziemy jednak w innym kanale, bo wyobraź sobie, że nowością kanału Disco Polo Music jest program Moje Disco, Moje Wszystko.
6: Oh yeah.
5: Dzięki temu właśnie programowi widzowie poznają historię artystów sceny Disco Polo. Prowadząca program, Paulina Sykut-Jerzyna, wzmiankowana już dzisiaj, zapyta, jakie były ich początki, jak powstawały ich największe przeboje, co motywuje ich do pracy i gdzie szukają pomysłów do stworzenia nowych utworów. W programie gwiazdy wykonają też swoje największe przeboje. Gościem pierwszego odcinka będzie zespół Long and Junior, a w innych odcinkach pojawią się na przykład Piękni i Młodzi, Mik, Make, Marcin Siegieńczuk, Defis, Bayerful, no to się ostatnio pojawia nie tylko w programach muzycznych, to znaczy mówię konkretnie o liderze zespołu Bayerful, Top Girls, Playboys i Cleaver. Premiery Moje Disco, Moje Wszystko będzie można oglądać, jak już wspomniałam, od dziś, 2 marca, w soboty o 20 w Disco Polo Music, a od czerwca program będzie nadawany także na głównej antenie Polsatu, ale jeszcze dokładnie nie wiemy, kiedy, o której i jak to będzie dokładnie wyglądało.
6: A ja się pytam, gdzie jest Zenek?
5: Nie wiem, może za drogi, a może jeszcze, wiesz, nie zdradzają wszystkich sekretów.
6: No tak.
5: Może to będzie taka niespodzianka na przykład. Możemy spodziewać się 10 odcinków produkcji. Taka ciekawostka, że program ten był nagrywany w studiu Polsat Sport Premium, a więc nie tylko do sportowych celów może służyć studio, które... Przypomnijmy, to jest chyba właśnie to takie okazałe studio,
6: tak.
5: Więc odpowiednio okazała sceneria dla wykonawców Disco Polo, także będzie to pewnie efektownie wyglądało.
6: Oczywiście, tam oni mają jakiś taki przecież duży ekran, czy nawet kilka ich, także mogą tam to i owo pokazać. Jest miejsce na publiczność, dla publiczności, więc ciekawe, czy z udziałem jakiejś publiczności
5: no
6: ten
5: właśnie,
6: program będzie,
5: nie wiemy,
6: czy nie.
5: Jeszcze.
6: No, zobaczymy, się okaże wszystko już dziś.
5: Już dziś się okaże. No i, no i co? I powiedz mi, którą propozycję na dzisiejszy wieczór wybierasz? Obie takie stricte rozrywkowe, taneczne. Co wolisz?
6: Wiesz co, no to jak już, a muszę wybrać między tym a tym?
5: No to tak, nie powiedziałam, że musisz, także no, pozostawiam ci tutaj wolną rękę.
6: A to wiesz co, to chyba jednak zdecyduję się na dance party w Radiu DHT od 20 do północy. Tak jakoś mi się wydaje. Ale gdybym musiał już wybrać jedno albo drugie, jeżeli już po prostu nie byłoby niczego innego, no to chyba jednak zdecydowałbym się na Moje Disco, Moje Wszystko, bo przynajmniej tu jest szansa, że pojawią się jakieś piosenki, które gdzieś tam kojarzę i będę mniej więcej wiedział, o co w tym programie chodzi. A program taneczny przez 2 godziny, to chyba jednak zdecydowanie mniej by mnie zainteresował.
5: Pamiętajcie, że jeszcze macie do wyboru na przykład Shreka na Polsacie, także opcje są różne. Ja chyba wybiorę moją pracę magisterską i tworzenie tejże, ale wybór pozostawiamy wam. Jeżeli już macie plany, cóż będziecie dziś wieczorem oglądać, to zachęcamy, żebyście się podzielili nimi na facebook.com/radio-dht, a my wam zagramy piosenkę, która może wam pomoże w dokonaniu wyboru, no bo co prawda nie w dzisiejszym odcinku Moje Disco, Moje Wszystko, bo dzisiaj przypomnijmy Long and Junior, ale w jednym z odcinków ma się pojawić, przypomnijmy, Marcin Siegieńczuk i nie mogliśmy sobie odmówić tej przyjemności, żeby nie zagrać jednego z jego przebojów.
6: Tak. Co prawda Marcin Siegieńczuk to ma nawet na swoim koncie jedną radiową piosenkę, ale my ją sobie zostawimy na czasy, kiedy będzie można coś powiedzieć o stacji, o której ta piosenka jest. No, być może kiedyś taka okazja nastąpi. A teraz nie będzie o radiu, tylko będzie...
5: Nie będzie o radiu, tylko o traktorze.
6: No, tak, będzie o traktorze. No, tylko wiesz, o takim nowoczesnym traktorze, więc kto wie, może i w tym traktorze jakiś radiowy odbiornik również jest.
7: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
6: Bardzo przyjemna piosenka i taka w sumie nietypowa jak na ten nurt, bo zwykle piosenki disco polo to są takie, że on ją kocha, ona go nie, albo ona go kocha, ale on jej nie, albo oni się kochają oboje, albo coś jeszcze tam jest innego. Ale piosenek o traktorze to przyznasz sama mało jest. No, oprócz blendersów i ciągnika i rzecz jasna nurt country także jest bogaty w piosenki o traktorach.
5: Ale jeszcze była jakaś taka piosenka disco polo śpiewana przez jakąś wokalistkę, w której śpiewała pani, że będzie rolnikową.
6: Tak. Rolnik szuka żony, biega jak szalony, tak?
5: Ale też był wątek miłosny.
6: Oczywiście. No, tu, wiesz, tu zresztą też i to taki interesowny to nawet trochę, bo pracowite panny wiedzą już, bez ciągnika w polu ani rusz.
5: Ty się nie chwal, że znasz tekst na pamięć.
6: Znam, no przecież to nasza ulubiona piosenka Marcina Siegieńczuka. Nie to, żebyśmy znali jakoś dużo więcej.
5: No właśnie, może jakąś jedną słyszałam. No dobrze, dwie licząc jeszcze tę radiową. Ale
6: tak.
5: To by było na tyle i teraz ze świata muzyki przeniesiemy się do świata kabaretu.
6: Tak, bo oto już od dziś, o godzinie 22 na antenie Zoom TV będzie można oglądać nowe rozrywkowe widowisko pod tytułem I Love Cabaret. Taka polsko-angielska nazwa. W programie będzie można zobaczyć skecze polskich kabaretów, w tym m.in. kabaretu Ani Mru, Paran Nienormalni, Fifa Rafa, kabaretu pod Wyrwi Groszem, Jurków Zachodnich, Czesława i Kałasznikowa. Widowisko poprowadzą Agnieszka Marylka Litwin i Przemysław Sasza Żejmo z kwartetu Jurki. Prowadzący wcielą się w rolę starego, dobrego małżeństwa z 25-letnim stażem, które spędza wakacje w hotelowym pokoju, rozmawiając o urokach życia. Lucyna i Mirek co chwilę zabierają widzów na kabaretową scenę, gdzie mistrzowie tej formy rozrywki boksują wszystkich humorem i nokautują śmiechem. Natomiast reżyserką produkcji jest Beata Harasimowicz. Gdzieś wyczytałem, że ona jest określana matką chrzestną polskiego kabaretu. To tak jeszcze nawiasem dodam.
5: Coś w tym jest, ponieważ Telewizja Kino Polska, bo mowa teraz będzie o kolejnej kabaretowej nowości, którą właśnie Telewizja Kino Polska będzie pokazywać od 4 marca. Program pod nazwą Nowy Kabaretowy Rejs, który będzie reżyserować kto?
6: Ta sama pani Beata.
5: Beata Harasimowicz. Dokładnie. Tak już zahaczając nieco o kulisy, pani Beata Harasimowicz do niedawna reżyserowała jeszcze kabaret na żywo. Teraz nie będzie już tego programu reżyserować. Jak widać, podjęła tutaj inne wyzwania i będzie kierować innymi produkcjami. Co do kabaretu na żywo, to jeszcze również wspomnimy później o tym, że jego kolejny sezon się niedługo rozpoczyna, ale teraz właśnie jesteśmy przy programie Nowy Kabaretowy Rejs. I program ten poprowadzą Adam Małczyk i Michał Pałupski z formacji Châtelet. Zaprezentują się w nim m.in. takie kabarety jak Ani Mru, Paranie Normalni, kabaret pod Wyrwi Groszem, o którym jeszcze dzisiaj będzie, i kabaret Kałasznikow. Kino Polska pokaże 8 odcinków trwających 45 minut i co poniedziałek o 18 pokazywane będą aż 2 odcinki, więc taka solidna dawka kabaretu.
6: Tak, jeżeli ktoś lubi się pośmiać, to będzie okazja, jeżeli go oczywiście ten współczesny kabaretowy humor bawi. A my sobie zagramy teraz króciutką piosenkę kabaretu, który no, mnie zawsze bawił. Ja bardzo lubiłem kabaret potem i szkoda, że już go nie ma. Niestety.
5: Ja też lubiłam, aczkolwiek chyba to nie jest z ich repertuaru. Zdaje się, że mówili kiedyś o tym, że to jest jakiś zapożyczony utwór. Jeżeli wy coś więcej wiecie na temat jego autorstwa, no to oczywiście Facebookom ukośnik Radio DHT, no a my posłuchamy oczywiście wersji kabaretu potem, bo jest chyba najbardziej znana.
6: Oczywiście, to będzie piosenka o tym, że można zrobić kabaret i jak go zrobić i szczerze mówiąc, no to mi zawsze ten utwór kojarzył się z kabaretem potem. Jak dobrze pamiętam, bo to już dawno, dawno temu było, ale zawsze oni rozpoczynali tym utworem swój program i kończyli. My sobie posłuchamy tej wersji, która kończy ich występ.
7: Radio DHT.
6: Trzeba przyznać, długiej przerwy nie mieliśmy okazji sobie zrobić tą piosenką, ale w końcu to nie o to chodzi, żeby nie o to chodzi, żeby wam grać muzykę, tylko o to, żeby ta muzyka była jakąś tam chwilą wytchnienia i dla was, i dla nas, a głównie w tym programie chodzi o to, żeby przekazywać wam kolejne informacje. No i tak oto przekazujemy kolejne informacje dotyczące nowego serialu telewizyjnego, który to pojawi się na dwóch antenach, bo oto jutro o godzinie 14 na antenie TV6 pojawi się premierowy odcinek nowego serialu komediowego Knockout, opowiadającego o perypetiach pracowników firmy telemarketingowej i ich klientów. Oprócz tego Knockout będzie można oglądać na antenie telewizyjnej Czwórki we wtorki o godzinie 21. I teraz co do samej fabuły serialu. W każdym odcinku humorystyczne scenki z życia biurowego sprzedawców przeplatane będą pełnymi emocji historiami potencjalnych nabywców, rozgrywającymi się równolegle i w retrospekcjach. Mimo wysiłku głównych

0: Paretu Para Nienormalni i również związanego z tą formacją aktora filmowego, telewizyjnego i teatralnego Bogusława Kudłka, znanego m.in. z hitu Czwórki Policjantki i Policjanci. W rolach pracowników firmy Promobonus wystąpią Agata Skórska, Daria Brudnias, Kamila Boruta, Aleksander Janiszewski i Konrad Marszałek. Powiem szczerze, brzmi ta zapowiedź zachęcająco. Może to być coś ciekawego, może być interesująco, zwłaszcza, że też z tego, co jeszcze wyczytałem, no to postaci tam będą zarysowane dość charakterystycznie. Każda z nich będzie miała no, zupełnie inny charakter, będzie miała inne cechy osobowości, więc może być ciekawie. A czy będzie śmiesznie, to się okaże, bo to przede wszystkim chodzi o to, żeby było zabawnie w takiej produkcji, tak przynajmniej mi się wydaje.
1: No, zdecydowanie. Zobaczymy, obejrzymy, ocenimy, liczymy, że wy również ocenicie, napiszecie o tym do nas. No i teraz zagramy utwór, no również tutaj nie mogło być inaczej, to musiał być ten utwór. Obiecywałam, że będzie kabaret pod Wyrwi Groszem, no i słowa dotrzymamy.
0: Tak, będzie piosenka o pani, która dzwoni z banku, ale nie tylko z banku, bo i dzwoni z Polkomtela i z innych różnych stron, dzwoni telefon.
1: I od T-Mobilera dzwoni telefon.
0: Tak, dzwoni telefon. Piosenka na melodię doskonale znaną, chociaż z innym tekstem. Posłuchajcie zresztą sami.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Ajajaj, a co to ta piosenka nam się tak nieładnie skończyła?
1: Czym ty mnie tutaj potraktowałeś?
0: A widzisz. Mnie też zabolało na sam koniec. Tak właśnie. No widać, że po prostu płyta, z której to do naszego komputera usiłowaliśmy zgrać, no, okazała się cokolwiek wadliwa. No ale dobrze, to już nasze problemy i problemy naszych uszu. Wy całe szczęście, mam nadzieję, że zostaliście przed tym odpowiednio zabezpieczeni. A teraz przechodzimy do kolejnej stacji telewizyjnej, mianowicie TVN Turbo. I tu mamy dwie nowości, co do których znamy czas premiery, a mamy też trzecią, co do której jeszcze niestety nie udało nam się dotrzeć, kiedy ona mieć swoją premierę będzie, ale została już zapowiedziana przez tę stację. Pierwsza z nowości to Służba Więzienna i to już jutro o godzinie 17:15 będziecie mieli okazję obejrzeć ten program. Jakimi cechami muszą się charakteryzować ludzie, którzy chcą pracować w Służbie Więziennej i właściwie dlaczego zdecydowali się na taką ścieżkę kariery? Śledząc losy bohaterów z różnych zakładów karnych, poznamy najciekawsze, nieoczywiste i często niebezpieczne aspekty ich profesji. Zobaczymy, jak wygląda więzienna rzeczywistość z perspektywy funkcjonariuszy, z czym muszą się mierzyć oddziałowi, wychowawcy czy członkowie konwoju oraz jak udaje im się zachować zimną krew w trudnych momentach. No trzeba przyznać, że to dosyć interesujący program, interesująca formuła, natomiast TVN Turbo dość często gdzieś tam chyba dotyka też kwestii związanej z więziennictwem, bo mam wrażenie, że już coś takiego kiedyś tam było, może niekoniecznie tak, dotyczącego służby było. Jako takiej, ale coś już było. No ale to taki temat, który rzeczywiście może interesować grupę docelową. Kolejny program to jest program, który też myślę, że może interesować grupę docelową, bo to w końcu o samochodach będzie. Klimek kontra Duda to z kolei o godzinie 15 w niedzielę 10 marca pojawi się na antenie TVN Turbo. No i cóż my tu mamy, jeżeli chodzi o opis tego programu? Wiosną 2019 roku do warsztatowego pojedynku stanie dwóch najlepszych mechaników znanych z anteny TVN Turbo, Adam Klimek i Grzegorz Duda. Kupią, a następnie zmodyfikują ten sam model samochodu w określonym czasie. Każdy z nich otrzyma jednakowy budżet, a reguły rywalizacji zostaną ustalone dżentelmeńską umową na początku każdego odcinka. Zwycięzca w nagrodę otrzyma na własność zrealizowany projekt przeciwnika. No, interesujące, chociaż myślę, że akurat ci panowie, którzy się pojawią w tym

0: programie to mają wiele samochodów, to czy dla nich będzie to taka atrakcja, chociaż z drugiej strony, jeżeli są jakimiś na przykład kolekcjonerami, pasjonatami, to może akurat. I też jeszcze jeden program dotyczący branży samochodowej. Tu niestety nie wiemy, kiedy on się pojawi na antenie TVN Turbo, ale trzeba po prostu wypatrywać go w ramówce. To program zatytułowany Mechanicy. W Polsce nie brakuje uczciwych warsztatów z mechanikami znającymi się na swoim fachu, co TVN Turbo udowodni w nowym programie Mechanicy. W tym programie pokazani zostaną rzetelni fachowcy, dla których praca jest prawdziwą pasją. Oglądając ten program, dowiemy się, jakie motoryzacyjne wyzwania stawiają przed nimi wymagający klienci. No tak, w związku z tym, co na przykład o różnego rodzaju komisach samochodowych chociażby pojawiło się jakiś czas temu w takim YouTube'owym show 7 metrów pod ziemią, no to może rzeczywiście tu TVN Turbo chce trochę złagodzić ten obraz ludzi zajmujących się branżą samochodową i pokazać, że jednak są fachowcy, są specjaliści i są ludzie tacy, którym zależy też na zadowoleniu klienta, a nie tylko na tym, żeby skasować swoje i tyle. Tak naprawdę. A reszta ich nie obchodzi. Ale to chyba tak jest w każdej branży, mi się wydaje. Są ludzie zaangażowani, a są ludzie, którym po prostu,
1: no tak,
0: którym na tym nie zależy. No. Więc takie rzeczy ma dla nas TVN Turbo. Jeżeli kogoś któraś z tych pozycji zainteresowała, to już wiecie, przynajmniej w części wiecie, gdzie można to obejrzeć. I o której, bo gdzie to wszystkim wiecie, ale o której to jeszcze nie wszystko jest jasne. To co, zagramy sobie teraz jakąś piosenkę w temacie?
1: W temacie o samochodzie.
0: Tak, o samochodzie, który no z pewnością, jeżeli jest wyremontowany, jeszcze jakoś tam stuningowany, to na pewno jest szybki. I będzie piosenka właśnie o szybkim samochodzie. Taką piosenkę zaśpiewa nam już teraz Tracy Chapman.
2: Radio.
0: No to sobie pograliśmy, a teraz czas na kolejne informacje. I znowu telewizyjne.
1: I na kolejne nowości czas. To takie, przyznasz chyba, że ciekawie się zapowiadającą raczej, bo o jednym nowym serialu będziemy teraz mówić.
0: Zgadza się. Może być coś interesującego.
1: Zobaczymy, czy też będziecie podzielać nasz entuzjazm, zobaczymy też, czy nie jest przedwczesny. Mowa mianowicie o serialu Stulecie Winnych. Jest to nowość przygotowana na tegoroczną wiosnę przez program Pierwszy Telewizji Polskiej i jest to serial obyczajowy na motywach powieści Aubeny Grabowskiej pod tym samym tytułem, czyli przypomnijmy jeszcze raz, żeby się utrwaliło wszystkim, Stulecie Winnych. Licząca 3 tomy saga, właśnie Stulecie Winnych, została wydana w 2015 roku przez wydawnictwo Zwierciadło. Telewizyjna adaptacja będzie przedstawiać losy zwyczajnej rodziny spod warszawskiego Brwinowa, która została wpleciona w dramatyczne wydarzenia XX wieku. Stulecie Winnych nie jest serialem, w którym główną rolę odgrywają wydarzenia i ludzie, o których pisze się w podręcznikach historii, ale pokazuje on, jak historyczne wydarzenia wpływają na losy zwykłych ludzi, którzy muszą się w nich odnaleźć, zachować godność, ocalić rodzinę. Jak mówi prezes produkującej serial firmy Endemol Shine Polska, Stulecie Winnych to nie jest stricte serial historyczny. Jest to obyczajowa produkcja o miłości, związkach i zdradach osadzonych w zmieniających się historycznie losach Polski. Jak relacjonują twórcy, opowieść ta ma cechować się intensywnością emocjonalną. Serial został zrealizowany z ogromnym pietyzmem reżyserskim, operatorskim i scenograficznym i rozmachem ma dorównywać takim produkcjom jak Noce i Dnie czy Chłopi. Także no, brzmi imponująco. W obsadzie znaleźli się m.in. Kinga Price, Jan Wieczorkowski, Katarzyna Kwiatkowska, Olaf Lubaszenko, Rafał Królikowski i Adam Ferency. A więc obsada też naprawdę brzmi imponująco. Także no naprawdę zapowiada się nieźle. A kolejnym czynnikiem, który na to wskazuje, jest to, że szefem literackim telewizyjnej adaptacji została Ilona Łebkowska.
0: No to więc ta pani, która na serialach się zna.
1: Z reguły. Tak, z reguły, jeżeli chodzi o seriale, to się to kończy dobrze. Jak się skończyło z Koglem Moglem trzecim, jeżeli chodzi o filmy, no to opinie są nie najlepsze. My nie widzieliśmy, więc nie będziemy tutaj wam niczego sugerować. Może sądzicie inaczej, ale jeżeli chodzi o seriale, no to sam przyznasz, że kiedy pani Ilona kierowała jeszcze produkcją Korony Królów, to naprawdę był to serial na dość wysokim poziomie, a teraz, kiedy już z tą produkcją nie ma nic wspólnego, to tak trochę nie do końca. Ale tutaj jest nadzieja, że naprawdę będzie dobrze. Sezon emitowany tej wiosny będzie ekranizacją pierwszego tomu cyklu, którego akcja rozgrywa się w latach 1914-1939. To jest tom pod tytułem Ci, którzy przeżyli. Wiadomo już, że Łebkowska pracuje nad scenariuszem drugiego sezonu, opartego na drugim tomie. Tym razem fabuła ma się koncentrować na czasach powojennych, ale ostateczna decyzja, czy zobaczymy kontynuację, ma dopiero zapaść. No i są plany, aby zekranizować całość trzytomowej sagi. No ale pewnie ostateczne decyzje zostaną podjęte, kiedy ta seria, która już jest zekranizowana, zostanie pokazana. No i zależnie od tego, jaki będzie jej odbiór, tak myślę, że możemy przypuszczać. I premiera serialu będzie miała miejsce jutro, przypomnijmy, w TVP1 o godzinie 20:15 i w każdą niedzielę wieczorem będzie można go śledzić.
0: No, zatem zapraszamy, jeżeli podobał wam się opis, jeżeli was to zachęciło, to będzie co oglądać, bo czemuż by nie. A teraz zagramy sobie piosenkę.
1: Ja bardzo chętnie.
0: Tak,
1: ale
0: tak.
1: Teraz zagramy sobie piosenkę. Zastanawialiśmy się, co wam tutaj zagrać, ale zdecydowaliśmy się na utwór pana, który się nazywa Mateusz Mijal. To, żeby wam uzmysłowić, żebyście zapamiętali, bo o tym jeszcze chyba nie powiedzieliśmy, że stulecie winnych, ten tytuł nie wiąże się z tym, że bohaterowie będą czemuś winni, no może będą, ale to swoją drogą, ale to chodzi konkretnie o rodzinę winnych, o nazwisko, a więc pan tutaj będzie akurat śpiewał, że nazywa się winnym, no, chyba dlatego, że coś przeskrobał, no ale tak. Jako, że się tak nazywa, no to postanowiliśmy właśnie wykorzystać ten związek i zagrać wam ten utwór, abyście wy również zapamiętali tytuł tego serialu i dlaczego właśnie on się tak nazywa.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Słuchacie Radia DHT, a w nim audycji RTV, w której to opowiadamy o tym wszystkim, co interesującego dzieje się w stacjach telewizyjnych. W tym odcinku zdecydowanie są to stacje telewizyjne. I teraz oto przenosimy się do TVP Kultura. 7 marca po godzinie 22 na antenie tej stacji zadebiutuje nowy cotygodniowy program poświęcony literaturze polskiej. Koło pióra. Dziennikarz, prozaik i satyryk Mariusz Cieślik zapraszać będzie do studia pisarzy i literaturoznawców, by porozmawiać o tym wszystkim, co na rynku wydawniczym ważne i ciekawe. O jakich autorach będzie mowa? Współczesnych i dawnych, żyjących i zmarłych, wybitnych, ale i też tych niekoniecznie genialnych. Jest tylko jeden warunek. Muszą być ciekawi. Komu będziemy robić koło pióra? Wszystkim. Jednak zawsze z kulturą, tak właśnie mówi prowadzący. Z jednej strony szeroko rozumiana klasyka, z drugiej literatura współczesna. Autorzy nagradzani na festiwalach literackich i twórcy popularnych bestsellerów. Proza awangardowa i eksperymentalna obok kryminałów, sag, biografii i innych gatunków. Ważne rocznice, wznowienia i przekłady będą doskonałą okazją, by na nowo odkryć dzieła, które zapisały się już w historii literatury. W każdym programie najciekawsze fragmenty omawianych książek zostaną zaprezentowane przez znanych polskich aktorów. I taki właśnie będzie ten program Koło Pióra. Myślę, że to coś rzeczywiście ciekawego, bo o książkach fajnie jest się dowiadywać, szczególnie kiedy naprawdę sporo jest tych różnych dzieł literackich, jednych lepszych, innych gorszych, a jeżeli ktoś lubi czytać, no to fajnie by było wiedzieć, co sobie poczytać. I to myślę, że może być od czasu do czasu przynajmniej jakaś dosyć interesująca wskazówka w ramach tego programu.
1: Zdecydowanie. Pan Cieślik jest związany chyba wciąż z radiową Trójką, ale to nie będzie jedyny przypadek, kiedy dziennikarz radiowej Trójki będzie obecny w kanale tematycznym Telewizji Polskiej, bo tak również będzie w nowym programie pod nazwą Po PRL-u, które będzie można oglądać od najbliższego wtorku po godzinie 22 na antenie TVP Historia. I właśnie znana z anteny radiowej Trójki dziennikarka Beata Michniewicz zaprosi do studia historyków, socjologów, badaczy czasu przełomu lat 80. i 90., by wspólnie prześledzić historię polskich przemian przed czerwcową 30. rocznicą pierwszych częściowo wolnych wyborów, które otworzyły Polsce drogę do wolności. A więc na pewno jakieś ciekawe rozmowy, komentarze, refleksje. Też myślę, że program wart uwagi.
0: Tak, z pewnością tak. Zatem zachęcamy Was do oglądania. A teraz zagramy sobie piosenkę, którą kiedyś usłyszeliśmy i bardzo nam się spodobała.
1: Nam w ogóle wszystkie piosenki tego tandemu artystycznego, jakim jest pan Jan Pietrzak i zespół Świt i w ogóle pana Jana Pietrzaka, nam się wszystkie bardzo podobają. I skoro właśnie to będzie program o tym okresie przełomowym, o częściowo wolnych wyborach, o tej drodze do wolności, o tym, że z PRL-u do Polski podążamy, no to właśnie teraz piosenki o tym posłuchamy w wykonaniu zespołu Świt.
2: Radio DHT.
0: No jakże to ładna piosenka, ale się już skończyła, niestety.
1: Tak.
0: Ale za to jesteśmy teraz my i to jest powód do radości. Słuchajcie, mam nadzieję, że się cieszycie, że znowu nas słyszycie. Zresztą dajecie nam dowody tej radości na stronie www.radiodht.com. Tam się pojawiają różne wpisy. Dziękujemy Wam za nie. Na przykład pozdrawiamy Adriana, który nas pozdrawia. Fajnie. Natomiast teraz o nowym serialu, który już od poniedziałku pojawi się na antenie Telewizji Puls. O godzinie 17 będziemy ten serial mogli oglądać już od poniedziałku, a serial nazywa się Rodzinny Interes. Głównymi bohaterami serialu są dwa zaprzyjaźnione małżeństwa. Mężczyźni poznali się lata temu w domu dziecka, a obecnie postanowili założyć wspólnie warsztat samochodowy. Z kolei żony panów prowadzą razem salon fryzjerski. W każdym odcinku serialu poznamy nowych bohaterów odwiedzających któryś z dwóch tytułowych interesów. Historie przedstawione w Rodzinnym Interesie często będą miały bardzo dramatyczny przebieg lub wstrząsający finał. O ile w salonie fryzjerskim poznamy raczej osobiste dramaty klientów, tak w warsztacie samochodowym nie zabraknie elementów sensacyjnych. No, jakoś bardzo mi to przypomina Lombard, tak szczerze mówiąc. Taka konwencja tego oczywiście, bo wiadomo, że tu zupełnie gdzie indziej będzie rozgrywać się historia i to nie jedna historia, więc będzie można te wątki różnie sobie poukładać, bo przecież raz można pokazać coś takiego lżejszego, a raz właśnie jakąś tam sensację związaną z samochodami. No bo rzeczywiście tu jest pole do popisu. Ciekawe, czy będzie to równie interesujące jak Lombard i czy też będę to namiętnie oglądał. To się okaże, ale no, myślę, że warto dać szansę.
1: Spróbujesz, zobaczysz.
0: Tak, oczywiście.
1: Ja
0: no,
1: też być może.
0: Czemu nie?
1: Zobaczę, czemu nie?
0: Dokładnie. No to teraz zagramy sobie piosenkę o rodzinie. Ach, o rodzinie. Tak nam zaśpiewa i zagra kabaret starszych panów.
2: Radio DHT.
0: Końcówka, trzeba przyznać, interesująca. Hop.
1: Hop.
0: No to my hop na antenę i teraz będziemy wam...
1: Hop do ostatniego wejścia.
0: Tak, hop do ostatniego wejścia i będziemy wam opowiadać o piosenkach, które hop... Nie, piosenkach, programach, które hop do ramówki z powrotem, tak?
1: Tak, i o jednym, który hop do ramówki na nowo, ale o tym za chwilę. Na razie o powrotach już, o powrotach niektórych programów mówiliśmy w zeszłym tygodniu, bo one wróciły wcześniej, ale jeszcze kilka takich pozycji mamy, na przykład do telewizji TVN właśnie jutro wraca MasterChef Junior, więc znowu będzie można obejrzeć te dzieci, jak one gotują i pozazdrościć, że one tak umieją, a my tak nie umiemy i się denerwować, że oni jedzą takie dobre jedzenie, a my akurat takie go w domu nie mamy, jest godzina 20 w niedzielę, nie bardzo jest jak tę sytuację zmienić. A po godzinie 21.05, tak jak już wspomniałam, nowa odsłona kabaretu na żywo, tym razem nie reżyserowana przez Beatę Harasimowicz, ale w Polsacie kolejna już edycja i maleńka zmiana, w zasadzie powrót do tego, co było, bo przypomnijmy, że poprzednia edycja tego programu nosiła tytuł Kabaret na żywo według Para Nienormalnych i to właśnie Para Nienormalni byli gospodarzami wszystkich odcinków, a teraz program ten i jego forma będzie wyglądała tak jak poprzednich sezonów, to znaczy każdy odcinek będzie miał swojego gospodarza. Trochę zmian również w kolejnym programie, który powraca na antenę Polsatu w środowe wieczory. Będzie go można ponownie oglądać. Program, który w naszym plebiscycie, w naszym subiektywnym rankingu nowości telewizyjnych wzbudził najwięcej emocji i zarówno my, jak i nasi słuchacze nie wypowiedzieli się o nim jakoś pozytywnie, ale chyba widzom się podobał, skoro zdecydowano się na kolejną edycję. Mowa tutaj o programie Śpiewajmy Razem All Together Now, czyli tym talent show wokalnym, gdzie cała ściana śpiewa wraz z wokalistą, albo nie cała, zależy jakiego występ się spodoba. I tutaj, jak już wspomniałam, drobne zmiany w ekipie. Przypomnijmy, że w pierwszym sezonie Ewa Farna przewodziła jurorom, przewodziła tej właśnie ścianie złożonej z muzyków, wokalistów, która oceniała występ uczestnika. Natomiast teraz w tej roli zastąpi ją królowa polskiej piosenki, jedna z, nie Maryla Rodowicz, tym razem tylko Beata Kozidrak. I również zmiana w roli prowadzącej, ale z podobnych kręgów się on wywodzi. W pierwszym sezonie był to Igor Kwiatkowski, a teraz poprowadzi ten program Mariusz Kałamaga, a więc pozostajemy w kręgach kabaretowych. Co do Telewizji Polskiej, to w poniedziałek rozpocznie się emisja drugiego sezonu serialu Zamarzenia. Przypomnijmy, że pierwszy mogliśmy oglądać wiosną ubiegłego roku. No i jeszcze kilka powrotów nam się szykuje w piątek, no i szykuje nam się również w piątek jedna nowość.
0: Tak, szykuje nam się jedna nowość, ale zanim o tej nowości, to jeszcze tak tylko nadmienię, że rodzinny interes na antenie Telewizji Puls to będzie serial codzienny, czyli od poniedziałku do piątku będzie można go oglądać, bo o tym zapomniałem wspomnieć, więc jeżeli kogoś zainteresowała fabuła, no to myślę, że warto sobie to zapamiętać, że będzie sobie można to obejrzeć. Ale oczywiście, jeżeli ktoś chciałby potem nadrobić z VOD, to pewnie w serwisie playpuls.pl będzie można sobie wszystko obejrzeć, o ile tam ten serial zostanie umieszczony. A prawdopodobnie tak się stanie. Natomiast o nowości, o której wspominałaś rzeczywiście już teraz, to będzie program To Był Rok na antenie telewizyjnej. Jedynki. Takie to będzie trochę jednak nawiązanie do tego, co już kiedyś było na antenie tej stacji. Zresztą nie tylko tej, bo ten program latał po ramówce, czyli jak to tam, Sławomir Big Music Quiz, czy Big Music Quiz Sławomir, czy jakoś tak?
1: Do mnie się To Był Rok bardziej wydaje nawiązaniem do Kocham Cię Polsko.
0: Tak, to też swoją drogą, ale że gdzieś, wiesz co, gdzieś też wyczytałem jakieś takie informacje, że to będzie mimo wszystko takie nawiązanie, no bo te formaty są jednak podobne, to wiesz...
1: Tak, dla kogoś, kto... No. Bo w To Był Rok, o czym zaraz na pewno opowiesz naszym słuchaczom, którzy już są szalenie ciekawi, będziemy mieć, tak jak w Kocham Cię Polsko, zawsze tych samych kapitanów drużyn i dlatego być może mi się to właśnie kojarzy z Kocham Cię Polsko, a w Big Music Quiz jednak ten skład był co tydzień inny. No i chyba też obecność Marzeny Rogalskiej, która była związana z Kocham Cię Polsko przez kilka sezonów tego programu, również sugeruje mi takie skojarzenia.
0: Tak, a ja o tych programach i o tym formacie mogę powiedzieć tylko tyle. Dużo hałasu i tyle. Ale żeby was nie zniechęcać, to powiem kilka słów na temat tego, co będzie w tym programie, nowym jednak mimo wszystko, nowym programie na antenie telewizyjnej Jedynki. Najważniejsza z rzeczy, którą będzie charakteryzował się nowy program Telewizji Polskiej, to przeniesienie uczestników do dawnych lat. Oczywiście niedosłownie. Każdy odcinek będzie dedykowany wybranej epoce od lat 60. do początku 20. I wieku, a charakteryzacja, stroje oraz pytania, które otrzymają uczestnicy, będą związane z właśnie tym rokiem. Zawodnicy będą musieli odpowiadać na pytania w formie quizu podczas 3 rund, a gospodarzem programu, właśnie tak jak już tu wspomniałeś, została Marzena Rogalska. Uczestnicy będą w każdym odcinku podzieleni na dwie drużyny i przewodniczącą jednej będzie Anna Mucha, drugiej zaś Antoni Królikowski. W każdym odcinku do ich drużyn dołączać będą polskie gwiazdy, podobnie jak miało to miejsce zresztą w Big Music Quiz. I pierwszy odcinek programu zostanie wyemitowany w piątek, 8 marca o godzinie 20:35 i to jest ważna informacja, bo ten program zastąpi program Teleturniej The Wall. Wygraj marzenia, ale spokojnie, program The Wall.
1: Czyli zamieni się z nim
0: tak,
1: miejscami.
0: Tak, tak, tak. No właśnie właśnie chciałem to powiedzieć, że program The Wall Wygraj marzenia nie spada z ramówki, nie, nie, nie. Tylko pojawi się godzinę później, o godzinie 21:35, więc wszystko spokojnie, wszystko pod kontrolą. Natomiast zmieni się prowadzący. Otóż pojawi się pan Maciej Kurzajewski jako prowadzący. Więc taka zmiana. I zresztą o tej zmianie się już mówiło jakiś czas temu. Także...
1: Tak, prezes Jacek tutaj się tłumaczy, że Paweł Orleański cały czas był związany z konkurencją.
0: Tak, dokładnie.
1: Wciąż prowadził program w TV4, co było jakoś tam zaskakujące. No więc jak to mówi prezes Jacek, skoro mamy tyle gwiazd naszych, tylko związanych z Telewizją Polską, no to czemu właśnie ich nie dopuścić do prowadzenia tego formatu? No i tak też się istotnie stało. Powiedzieli, że wszystko pod kontrolą, bo The Wall nie spada z anteny, no ale za to spada już wspominany przez nas wielokrotnie w tym wejściu program, czyli Big Music Quiz. Już Sławomir nie będzie prowadził swojego programu, także być może niektórzy są zasmuceni, pozostaje nam To Był Rok. Jeszcze tylko dodam taką ciekawostkę, że również publiczność ma być silnie zaangażowana w ten program. Publiczność chyba młoda, taka, która niekoniecznie nie będzie pamiętała tych lat, które będą w programie wspominane i na przykład będą musieli odpowiadać na pytanie, który z ówczesnych amantów odniósłby dzisiaj sukces na Instagramie. To taka ciekawostka i połączenie różnych epok. Natomiast jeżeli ktoś szukałby jeszcze innych propozycji na wieczór piątkowy, no to mamy również powroty
0: dobrą
1: do
0: informację.
1: Telewizyjnej Dwójki.
0: Tak.
1: Wraca rodzinka.pl, to jest jedna informacja. A druga dla nas bardzo dobra informacja, że po godzinie 22 z minutami będzie można oglądać kolejny sezon nagrodzonego przez nas w naszym plebiscycie programu Lala Poland.
0: Tak, a z racji tego, że już mieliśmy okazję obejrzeć dwa odcinki w okresie świąteczno sylwestrowym, no to wygląda na to, że nie stracili na formie. Pan Karol dalej jest.
1: To już tyle
0: formie.
1: Lat.
0: Tak, to już tyle lat. Marek Hępiak.
1: A pani Irenka wciąż nieasertywna.
0: Tak, ale tam w odcinku wigilijnym było nawiązanie do mojego rodzinnego miasta. No tak. Mnie bardzo ucieszyło.
1: Karp z Iławy od Wandy.
0: Od Wandy, tak. Karp z Iławy. Zgadza się. Także myślę, że można to sobie gdzieś obejrzeć na VOD TVP, więc jeżeli nie oglądaliście tych odcinków Lala Poland, to zachęcamy bardzo, żebyście sobie to nadrobili. No i już od przyszłego tygodnia, żebyście śledzili to, co tam się dzieje nowego, żebyście śledzili losy bohaterów. A jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie programu RTV, to co, to my sobie już stąd idziemy.
1: Tak myślę, my sobie stąd idziemy, przyjdziemy w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że ty z jedzeniem i nie tylko z jedzeniem.
0: Dobrze,
1: także
0: dobrze.
1: Przypominam jeszcze raz i trzymam cię za słowo słuchacze świadkami. Wszystko będzie nagrane, także też ewentualnie będę ci mogła przypomnieć, jeśli się nie wywiążesz. Myślę, że jest duża szansa, że pojawimy się o 17:00, ale oczywiście wypatrujcie na naszym radiowym Facebooku, bo wszystko może się zmienić wszystko zależy od tego, ileż to w tym tygodniu wrażeń media nam dostarczą.
0: Tak, no bo sami widzicie, informacji w tym tygodniu było całkiem sporo, a kończymy tak trochę przed czasem. No ale tak to już bywa. Do godziny 18 posłuchacie sobie muzyki bardzo przyjemnej, a po godzinie 18 też muzyki dobrej nie zabraknie. Także zostańcie z nami. Kolejne RTV za tydzień, a na dziś to tyle. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz. I jeszcze będzie na koniec piosenka nawiązująca do tej nowości, którą wam właśnie próbowaliśmy przedstawić. Co prawda nowość ma mieć charakter wybitnie rozrywkowy. Piosenka ma charakter liryczny, no ale właśnie będzie opowiadała o roku, który mija, więc łączy się z tym programem, który będzie można w piątki w jedynce oglądać. A oczywiście piosenkę wykona zespół, o którym może też będzie na przykład mowa w którymś odcinku tego programu. Zespół Czerwone Gitary.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Przed mikrofonem Janusz Utkiewicz. Dzisiaj chciałbym przybliżyć Państwu urządzenie firmy Optelec, które to nosi nazwę ClearLeader i to, co będę demonstrował, jest wersją tak zwaną zaawansowaną, pozwalającą między innymi na zapisywanie tekstów na nośniku, bądź to karta SD lub też USB. Teraz krótko o tym urządzeniu. Waży to około 2,5 kg. Wielkość, żeby zobrazować to łatwiej przyswajalnie, dłoń dorosłego mężczyzny przyłożona z przodu czy z tyłu urządzenia, to troszeczkę wyższe urządzenie jest jak dłoń mężczyzny, który ma dłonie dosyć duże. Zaczynamy od prawej strony na boku urządzenia. Od góry jest takie zaokrąglenie z tyłu, z przodu jest kąt prosty w zasadzie. Gdzieś, ja wiem, no 4 cm od góry zaczyna się takie wgłębienie i od góry mamy przycisk włączania i wyłączania urządzenia. Poniżej slot na kartę SD, niżej port USB i na samym dole gniazdo do podłączenia słuchawki. Z lewej strony urządzenia nie ma nic, czyli całe puste jest wszystko. Z tyłu urządzenia cała ściana jest pusta, na samym dole, od prawej strony idąc, gdzieś na 3 cm od brzegu, na samym dole, mamy gniazdo do zasilacza, który wykorzystywany jest do podładowywania akumulatora będącego w tym urządzeniu. I dalej jest port do internetu ARJ45, takie gniazdo. Góra, od lewej strony będziemy szli. Na górze urządzenia mamy przyciski. I od lewej strony idąc, przycisk, całe to wygląda jak elipsa. I z lewej strony mamy przycisk do przewijania w lewo. Środek, to jest pauzowanie lub odtwarzanie. Jest możliwość czytania po słowach i tak dalej. I po prawej stronie jest przycisk w prawo. Następnie jest taka gałeczka z takim... Ja to nazywam cykotek. Takie coś, żeby można było nie trzymać za gałkę, tylko taki wystający prostokącik. I to jest gałka do przyspieszania syntezy mowy. Idąc dalej w prawo, mamy ponownie gniazdo słuchawkowe od góry. Tak by to wyglądało, że to jest gniazdo słuchawkowe. Lub też coś innego tu się podłącza, ale ja w tej chwili nie wiem co za bardzo. I dalej mamy gałkę składającą się z dwóch rzeczy. Czyli jest kółko okrągłe z takim czymś, co pozwala przy pomocy palca, paznokcia pociągnąć to i to jest do wysokości, a w środku jest normalny przycisk, którym uruchamiamy skanowanie materiału podłożonego pod urządzenie. Przód urządzenia dwa głośniki na szerokość dłoni mężczyzny, czyli po 5 cm z jednej i z drugiej strony. W środku między tymi głośnikami jest opuszczona kamera. Ramię wygląda tak, jakbyśmy zestawili ze sobą dwie kasety magnetofonowe na dobrą sprawę, może trochę mniej jak dwie kasety magnetofonowe. I to wtedy, kiedy urządzenie jest w stanie spoczynku, działa tak, że można bez problemów to wziąć gdzieś do plecaka i zabrać ze sobą. Opisując dalej urządzenie, mamy do tego coś, co nazywają po niektórzy pilotem, natomiast urządzenie określa to jako klawiatura. I ta klawiatura jest w formie elipsy, dokładnie tak jak i to, co demonstrowałem, mówiąc o przyciskach z lewej strony na wierzchu urządzenia. Tak tutaj cała ta klawiatura dodatkowa wygląda jak elipsa. I tak, na lewej stronie przy brzegu jest zaopatrzone w taką kropkę, jak gdyby przewijanie w lewo. Idąc w prawo teraz, mamy jeden przycisk kwadratowy i to jest taki kwadracik tutaj na nim, jak się go dotknie. To służy do wchodzenia do menu urządzenia, ale wówczas, gdy używamy podłączonego ekranu telewizyjnego. Na przykład, bo tutaj można podłączyć monitor też do tego urządzenia. Jedno z tych gniazd, o których tu mówiłem, służy do tego, że można podłączyć tutaj za pomocą AV monitor. Dalej mamy kółko, które jest przecięte jakby na środku, dlatego że jest to przewijanie góra-dół i u góry i na dole mamy charakterystyczną taką kropkę. W środku tego jest guzik, tak jak joystick, i tutaj jest wygrawerowana litera. To służy do zatrzymywania, wznawiania czytania, do wyboru rzeczy z menu i tak dalej, i tak dalej. Dalej za tym kółkiem, o którym mówię, jest kolejny przycisk, który wprowadza nas do menu urządzenia, tylko że tym razem, o ile z lewej strony przycisk służył do ustawiania kolorów i wszystkiego, co jest związane z przekazem obrazu na monitor, tak, ten drugi przycisk jest oznaczony literą M, to się da nawet wymacać, i on służy do wejścia do menu urządzenia. Menu to pozwala na dokonywanie różnych ustawień dotyczących mowy, jaki syntezator mowy będzie można wykorzystać, za chwilę o tym będę mówił, i tak dalej, i tak dalej. I z prawej strony na końcu tej elipsy mamy przewijanie w prawo. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o wstęp dotyczący tego opisu urządzenia. Spróbujmy teraz urządzenie włączyć. W tym celu podniosę kamerę, wciskając w takie zagłębienie palcem do środka, odpuści nam zaczep. Kamerka jest w tej chwili podniesiona. Jest pod kątem nad powierzchnią, gdzie położymy papier, będzie kąt prosty, dlatego że tu jest na końcu tego urządzenia kamera z lampką. Idąc do głośników w tą stronę, są takie dwa zaczepy, które zapinają tą kamerę, żeby ona nam się nie odpinała. No i jest to ramię, które jest odchylone do góry, ja wiem, 15 stopni i później lekko prostujące się, czyli kamera spoczywa nam nad blatem. Teraz musielibyśmy włączyć urządzenie, ale zanim to zrobię, wezmę jakiś tekst, który można by było użyć do skanowania. Dlatego, że chcę też pokazać na początek, jak się skanuje i później co dalej można w menu tego urządzenia zrobić. Naciskam przycisk włącznika, przytrzymując go chwilę i usłyszymy, co następuje.

0: I ten sygnał dźwiękowy oznacza, że urządzenie jest gotowe do pracy. Żadnego komunikatu dźwiękowego, jak słychać, nie ma innego. Czyli nic nam tu się nie zgłasza w postaci syntezy. Teraz, na początek, ponieważ nic nie było robione, sprawdźmy przyciski od góry na urządzeniu, gdybyśmy tej klawiatury nie podłączyli. Nic. W lewo przewijanie nic nie mówi. W prawo przewijanie nic nie mówi. Mówię o tym takim ułożonym w kształcie elipsy. Środek nic nie mówi. Teraz gałeczka, o której mówiłem.
1: Szybciej. Wolniej.
0: Czyli ta gałeczka tak działa. Następna gałka, idąc w prawo.
1: Głośniej. Ciszej.
0: I następny w środku, jak nacisnę, to zacznie się proces skanowania. Ale zanim zaczniemy skanować, to spróbujemy teraz opowiedzieć trochę o menu tego urządzenia. W tym celu niestety musimy podłączyć klawiaturkę. Ja już ją podłączyłem, w związku z powyższym nie będę tego wyjmował w tej chwili. I naciskam przycisk oznaczony literą M, bo to się łatwo wyczuwa tutaj. To, które powoduje, że wchodzę do menu urządzenia, a nie do obrazu, dlatego że monitora podłączonego w tej chwili nie mam.
1: Wejście do menu. Widok. Kolumna.
0: Tutaj możemy zdecydować, czy ma być widok kolumny.
1: Linia.
0: Czy linii. W celu, żeby zmienić to, przeszedłem naciskając z prawej strony na końcu tej elipsy przycisk. Wracam z powrotem, żeby to było tak, jak było ustawione.
1: Kolumna.
0: Teraz zaczynamy schodzić w dół. Na środku, gdzie jest to kółko, oznaczone taką kropką, przyciskam w dół.
1: Kolor. Biały na czarnym.
0: Tutaj możemy zmieniać kolory, jeżeli będziemy chodzić po tym. W prawo.
1: Żółty na czarnym. Czarny na żółtym. Żółty na niebieskim. Niebieski na żółtym. Czarny na czerwonym. Czerwony na czarnym. Czarny na zielonym. Zielony na czarnym. Czarny na purpurowym. Purpurowy na czarnym. Niebieski na biały. Biały na niebieski. Czarny. Bursztyn. Bursztyn na czarny. Czarnym na biały. Biały na czarnym. Czarnym na biały.
0: No i to jest tyle, jeżeli chodzi o kolory. Następnie w dół schodzimy znowu.
1: Menu. Podstawowe.
0: Menu podstawowe. I teraz idziemy strzałką w prawo. Co my tu mamy?
1: Zaawansowane. Tylko menu głosowe. Podstawowe.
0: No i możemy teraz schodzić w dół dalej.
1: Mowa. Tak?
0: Tu możemy wybrać, czy mowa ma być, czy ma nie być.
1: Nie. Tak?
0: Schodzimy w dół dalej teraz, bo wróciłem strzałką w lewo, żeby na tak było.
1: Głos polski Agata.
2: British English Daniel. Deutsch Janek.
3: Czeskie Zuzana.
1: Polski Agata.
0: Pokazałem, że są cztery syntezatory i tyle tylko można tutaj wgrać naraz. W związku z powyższym, jeżeli ktoś chce kupić takie urządzenie, to musi zdecydować, jakie języki chciałby mieć. Tylko cztery dają się do urządzenia wgrać. Idziemy w dół.
1: Otwórz.
0: Otwórz, czyli jeżeli miałbym coś zapisanego na karcie pamięci, którą włożyłem do urządzenia, zatwierdziłbym to. Nic nie mam w tej chwili na karcie, w związku z powyższym nie będę otwierał. I byłoby nam to się tutaj jako dokument pokazało. Jeżeli nacisnę strzałkę w prawo, co on powie?
1: Nie masz żadnych zapisanych dokumentów.
0: Czyli otwórz. Sprawdził, że nie mam żadnych zapisanych dokumentów.
1: Rozmiar 6.
0: Teraz rozmiary są, czyli chodzi o wielkość czcionki. Można tu zmieniać do. Przejdziemy tylko w lewo, żeby zobaczyć najwyższą.
1: 5. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Czyli jest 6, maksymalnie 10.
1: Widok, kolumna.
0: No i widok, i to jest tyle, jeżeli chodzi o...
1: Menu, podstawowe, tylko menu głosowe, zaawansowane. Czcionka, Verdana.
0: Tutaj wybieramy rodzaj czcionki, w zaawansowany w tej chwili jestem.
1: Pogrubione, nie.
0: Tu pogrubione, jeżeli przeszedłbym strzałką w prawo, powie mi tak, bo tylko mamy to do wyboru.
1: Podświetlenie słów. Blok. Przywróć domyślne. Mowa. Tak. Głos polski, a zapisz.
0: I tu by było, jeżeli miałbym dokument, mogę wybrać zapisz. No i wtedy na karcie pamięci się zapiszę. Przystępujemy teraz do skanowania. Żeby zeskanować dokument, otworzyłem już, podłożyłem tutaj dokument pod kamerę. Światło z tej kamery jest naprawdę dosyć mocne, wtedy kiedy się załącza skanowanie, a skanowanie uruchamiamy na wierzchu urządzenia kółko, które mówiło o wysokości. W środku jest przycisk. Naciskamy to, żeby zacząć skanowanie.
1: Opuszczanie menu.
0: Mamy już zeskanowane, teraz pukanie rozpoznanie.
1: Illi. User manual Gebruikers Handley i Manuel de utilization manual utente manual del usuario bedienungsanleitung. Obtelec.
0: Mógłbym to zmienić teraz na niemiecki, ponieważ instrukcja jest w języku niemieckim niestety, przynajmniej na razie tak widać z okładki, więc tyle jest, jeżeli chodzi o samą kartę tytułową. Teraz przewróciłem i zaczynamy jeszcze jedną stronę.

0: Następuje rozpoznanie tekstu. Trochę to trwa.
1: Kropka. Przecinek L. Optelec. Przecinek THEC LER RADER PLUS WILL BE HELPFUL FOR LOVE VISION AND BLIND PEOPLE IN READING. WEE NOTICE. Kropka. THE DIRECTIVE ON VASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT. WEE. We entered into Lorce as European Lafon 13 metrów Fepina Major Hange in THE TREATMENT OF ELECTRICAL EQUIPMENT ATENT OF LIFER. THE PURPOSE CEU IS DIRECTIVE IS AS A FIRST PRIORITY THE PREVENTION OF WEE AND IN ADDITION TO PROMOTE THE REUSE.
0: To czytanie można zatrzymać. Zatrzymałem naciskając przycisk w środku, po lewej stronie, tam gdzie jest to wyglądające w kształcie takiej elipsy. No i przewróciłem kartkę, ponieważ tekst jest po angielsku, a nie mam tutaj dostępnego w tej chwili polskiego tekstu żadnego. No to zeskanujemy jeszcze dla przykładu jedną stronę. Skanowanie już zostało zrobione. Teraz pukanie jest, które pokazuje, że urządzenie przetwarza.
1: Nie można znaleźć tekstu.
0: Nie ma tekstu na tym, czyli że podłożyłem, jeżeli jest strona pusta, no to tak, tak to wygląda. Jeszcze jedną stronę spróbujemy.

0: Teraz trwa rozpoznanie.
1: Optelec. Clear Radar Plus. User Manual. CPN CRBAEU/US/version1.3.
0: I to jest czytanie znowu. Teraz spróbujemy, jakby to nam czytał lektor angielski. W tym celu do menu.
1: Wejdź się do menu. Zapisz. Głos polski Agata.
2: British English Daniel.
0: No, spróbujmy czytać.
2: Leaving menu.
0: Spróbujmy teraz przeczytać to.
2: 2010 Optelec. The Netherlands Ali Rights Reserved. Optelec. Dart. Optelec PO. Box 399. 2998 AJ Bain The Netherlands Phone. Plus 31 0 88 678 3444.
0: Przeczytał nam Daniel ten tekst zeskanowany z języka angielskiego. Teraz muszę z powrotem wrócić na polski oczywiście.
2: Entering menu. Voice. British English. Daniel.
1: Polski. Opuszczanie menu.
0: Wróciłem na polski, żeby dalej już działać po polsku. No i teraz spróbujemy to zapisać.
1: Wejście do menu. Głos. Pol. Zapisz.
0: I teraz przy zapisz mamy co następuje.
1: Zapisz bez etykiety głosowej.
0: Jeżeli wybrałbym pierwsze zapisz, to musiałbym nagrać etykietę głosową, czyli podyktować coś. A ja nie będę tego nagrywał, chociaż mógłbym pokazywać, jak to się nagrywa, ale nie w tym rzecz, to sobie ewentualnie w przyszłości użytkownik będzie mógł zobaczyć.
1: Zapisywanie, proszę czekać.
0: I zapisuje mi bez etykiety głosu.
1: Optelec Clear Radar User Manual CPN CRBAEU USAU został zapisany. Opuszczanie menu.
0: Jak ja zrobiłem zapisywanie, nacisnąłem przycisk w prawo. Wybrałem, żeby było bez etykiety głosowej, ponieważ karta pamięci jest włożona do urządzenia. Mam w tej chwili zapisany dokument na karcie pamięci. No i wobec powyższego sprawdzimy, czy mówię prawdę. Idziemy w tym celu do menu.
1: Wejście do menu. Zapisz. Otwórz.
0: No i robimy otwórz.
1: Zero Optelec Clear Radar User Manual CPN CRBAEU USAU. Otwieranie pliku. Opuszczanie menu. 44. E-mail info@optelec.n1. Internet www.optelec.com English.
0: I to jest ten dokument, który był zapisany na karcie pamięci. Każdą stronę w taki sposób można pozapisywać. Później bardzo łatwo z karty pamięci się to robi. Zapisywanie wygląda w sposób następujący, że przyciskiem z prawej strony tej elipsy naciskamy i powodujemy zapis tego dokumentu. Dlaczego mówię z prawej strony? Bo zapomniałem dodać, że na dłuższym boku elipsy z jednej strony wychodzi przewód, który jest na stałe przymocowany do tej klawiaturki dodatkowej, a ma końcówkę USB, którą wtykamy do urządzenia i to jest góra tego urządzenia. Dlatego mówię lewa strona i prawa. I na dobrą sprawę to jest tyle, jeżeli chodzi o to urządzenie. Dziękuję za uwagę.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
6: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
7: Tym razem telewizyjna piosenka nas przywitała, muzyczny powrót do początku lat 80. Wtedy to właśnie działał taki zespół jak Mech i TV Superstar. Tym nagraniem przywitaliśmy was w 158. wydaniu programu RTV. Ktoś mógłby powiedzieć, no wreszcie.
8: No właśnie, mamy nadzieję, że nie zapomnieliście o naszym istnieniu i że przybyliście tutaj do nas, by po miesiącu wysłuchać stosunkowo świeżej, na ile to możliwe, porcji informacji radiowych i telewizyjnych, ale oczywiście będziemy mieć trochę kwestii do nadrobienia, bo to, że nas przez miesiąc nie było, to nie znaczy, że nie byliśmy aktywni i zbieraliśmy dla was to, co się tutaj w świecie medialnym działo. Natomiast chyba musimy się z tej naszej nieobecności trochę wytłumaczyć, bo owszem, zapowiadaliśmy, że ona będzie,
7: ale żaden się nie spodziewał, że aż taka długa.
8: Dokładnie tak, że prawie miesięczna, bo słyszeliśmy się, zdaje się, w pierwszą sobotę lipca, teraz mamy ostatnią sobotę tego miesiąca.
7: Tak, to taka ładna klamra.
8: Jeżeli chodzi o początek naszej nieobecności, to tak jak mówiliśmy w poprzednim wydaniu, no to się wiązało z pewnymi planami Michała, ale nie wiem, czy będziemy teraz dokładnie opisywać w szczegółach, jakie to były plany, aczkolwiek nie jest to tajemnicą.
7: Ja mogę powiedzieć krótko. Miałem okazję, z której zresztą skorzystałem, pojawić się w serialu Pasjonaci. W drugiej części, w drugim sezonie tego serialu będzie można go oglądać na antenie TVP. W sumie nawet nie wiem, gdzie będzie, czy w jedynce, czy w dwójce, to jeszcze nie zostało.
8: Pierwszy sezon był chyba w dwójce, więc...
7: Zdaje się, że tak, ale nie zostało to jeszcze sprecyzowane, gdzie będzie, a wiadomo, że prezes Jacek to lubi rzucać różnymi programami po antenach, więc być może on również będzie o tym decydował, ale nie wiem. W każdym razie serial jest jeszcze w trakcie kręcenia, no i cóż, ja miałem okazję tam wystąpić w dwóch odcinkach, także będzie można to zobaczyć. Podejrzewam, że na przełomie stycznia i lutego, bo ponoć emisja ma ruszyć od końcówki grudnia.
8: No to tak samo jak pierwszy sezon, też
7: dokładnie,
8: był w zimowej ramówce.
7: Dokładnie, także będzie można gdzieś tam, powiedzmy sobie, te odcinki również z moim udziałem zobaczyć. Ja zresztą namawiam do obejrzenia całego sezonu Pasjonatów. Jeżeli ktoś nie oglądał, warto sobie obejrzeć pierwszy sezon, no i posłuchać też audycji w Tyflo Podcaście na temat tego serialu, bo jak wspominałem, jest.
8: Może przypomnij kilka słów dla tych, którzy nie kojarzą Pasjonatów, tak pokrótce. Co to w ogóle jest? Bo może właśnie nie wszyscy wiedzą, że w ogóle jest taki serial,
7: to jest
8: w którym
7: serial...
8: biorą udział niewidomi aktorzy.
7: Tak właśnie. I to jest serial taki fabularyzowany dość mocno, bo tam się przeplata w jakimś procencie fikcja, natomiast tam jest bardzo dużo takich wątków z życia, wątków autentycznych z życia tych osób niewidomych. Generalnie wszystko, całość zasadza się na tym, że jest grupa osób niewidomych, która gra w teatrze. I rzeczywiście ten teatr istnieje, teatr ITAN, integracyjny teatr aktora niewidomego. Tak się ten teatr nazywa. No i cóż, jest w tym serialu trochę wątków takich osobistych z życia poszczególnych bohaterów. Oczywiście wątkiem też jest teatr jako taki, bo ten teatr wymaga remontu. No i cóż, to było w pierwszym sezonie. W drugim sezonie mogę zdradzić tyle, że będzie wątek radiowy.
8: No to już może nie zdradzajmy więcej, aczkolwiek jeżeli chcecie poznać jakieś szczegóły dotyczące kręcenia tego drugiego sezonu, w którym Michał wziął udział, to możecie sobie zajrzeć chociażby na Facebooka Tyflo Podcastu, bo tam został udostępniony link do audycji w Radiu Kraków.
7: Tak.
8: I naszego prowadzącego też tam usłyszycie, jak i innych aktorów, jak i Artura Dziurmana, który czuwa nad całością. To jest aktor znany chociażby widzom serialu Klan z roli Leszka i z wielu innych ról. Tak więc jeżeli chcecie wiedzieć jeszcze więcej, to zachęcamy do wysłuchania tej audycji, a jeżeli nie lubicie spoilerów, no to czekajcie do emisji, na pewno wrócimy do tego tematu, no bo będziemy musieli promować tę naszą gwiazdę telewizyjną. I liczymy, że wówczas jeszcze nam trochę więcej opowiesz, może sprzedasz jakieś ciekawostki z planu, opowiesz nam, jak w ogóle wygląda kręcenie takiej produkcji, bo my nie wiemy, co my tam, marne żuczki, nie jesteśmy gwiazdami telewizyjnymi, nie gościliśmy u prezesa Jacka, tak powiem to jeszcze Michał gościł w Imperium prezesa Jacka.
7: No ja właśnie u prezesa Jacka też nie gościłem jako taki, bo oczywiście jest to produkowane zewnętrznie, to tak jeszcze a propos, tego nie produkuje Telewizja Polska. Telewizja Polska dokłada oczywiście swoją cegiełkę, jest emitentem tego materiału, natomiast TVP jako takie tego serialu nie produkuje.
8: No ale może jeżeli pasjonaci okażą się jakimś wielkim sukcesem pod względem oglądalności, to prezes Jacek was doceni, was zaprosi na przykład.
7: Zobaczymy.
8: Na kawę. To wtedy wiesz, może, co masz powiedzieć, prawda?
7: No, tak, mam wspomnieć o tobie.
8: Na to liczę. No ale to nie był jedyny powód naszej nieobecności, bo Michał, tak jak wspomniał, występuje w dwóch odcinkach produkcji, także to mu zajęło w zasadzie dwa dni w odstępie tygodnia i mieliśmy się u was pojawić dwa tygodnie temu, co prawda w niedzielę, ale jednak, natomiast i to okazało się niemożliwe, ponieważ kolega zachorzał, był, a później zachorzałam, byłam ja.
7: Tak.
8: Po prostu... Słuchajcie, jest lipiec, a prowadzący jak w środku października czy innego listopada, także proszę nam wybaczyć, jeżeli tutaj dzisiejsze nasze wypowiedzi będą okraszone jakimiś odgłosami, jeżeli nasze głosy nie brzmią do końca tak, jak brzmieć powinny i brzmią zawsze,
7: ja natomiast
8: bo jakieś
7: myślę...
8: tam małe elementy kaszlu się wkradają innego kataru.
7: Jak najbardziej tak, ja natomiast myślę, że to jest kolejny pretekst do tego, żeby namawiać wszystkich, żeby o siebie dbali, no bo nie wiem jak w twoim przypadku, ale w moim przypadku no to po prostu COVID, także...
8: No w moim jest duże prawdopodobieństwo, że tak, co prawda test taki apteczny miał wynik negatywny, natomiast mam COVID w domu, także nie jest wykluczone, że jednak mimo wszystko test wykazał coś innego niż jest w rzeczywistości. No słyszy się coraz więcej o tym, że no te statystyki oficjalne nijak się mają do tej rzeczywistości, bo ludzie bardzo dużo kupują tych aptecznych testów i testują się poza tym oficjalnym obiegiem, co sugeruje, że ten COVID jest wśród nas z dużą mocą, także dbajcie o siebie, jeżeli słuchają nas seniorzy, ci, którzy mogą się już od kilku dni zapisywać na czwartą dawkę, to też jak najbardziej korzystajcie z tej możliwości.
7: Jak najbardziej. No i to myślę tyle tak tytułem wstępu. Możemy powoli przechodzić do tematów naszej audycji. Jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, więc Facebook i www.

że może być tak i prawdopodobnie tak będzie w tym wakacyjnym sezonie, że nie damy rady co tydzień Was informować o tym, co na wakacyjnej trasie dwójki aktualnie się będzie działo, to znaczy zaprezentowałam Wam cały harmonogram trasy z tą informacją, że poszczególni wykonawcy biorący udział w kolejnych koncertach będą ogłaszani po kolei sukcesywnie, no i właśnie z uwagi na tę naszą nieregularną wakacyjną obecność możemy nie być w stanie Was informować o tym, kto dokładnie w którą niedzielę wystąpi. No i dlatego też ci z Was, którzy śledzą wakacyjną trasę dwójki, być może musieli sami wyszukiwać informacje, czy też po prostu liczyć na niespodzianki, włączając trzeci i czwarty koncert trasy. A przypomnijmy, że trzeci koncert wypełniony był muzyką romską i tutaj proszę wybaczyć, że to powiem, ale trochę się cieszę, że nie opowiadałam o tym na antenie, bo po prostu bym się skompromitowała, dlatego że no, moja wiedza na temat tej muzyki nie jest jakaś szczególnie rozwinięta i nie do końca miałabym pewność, czy dobrze odczytuję wszystkie te personalia tych wykonawców, bo wiecie, jakieś tam podstawowe typu Don Vasyl czy Gianni, bo tacy tam występowali, to jeszcze umiem przeczytać, ale tam byli Romowie też, którzy przybyli do Włocławka z różnych europejskich krajów. Przynajmniej tak deklarowano, więc tutaj nie miałabym pewności, czy o tym prawidłowo informuję. Natomiast tydzień temu

0: ale spokojnie, jeżeli nie celebrowaliście w Stalowej Woli, to nic straconego, będzie jeszcze okazja celebrować przy innej okazji i z inną stacją, ale o tym nieco później Wam opowiemy. Tymczasem to co jutro, no właśnie, jutro zgodnie z tym harmonogramem już opublikowanym kilka tygodni temu wakacyjna trasa dwójki zawita do Łomży, gdzie odbędzie się pod tym szyldem Folk Festival. No przyznam szczerze, że jak przeczytałam już w czerwcu, zdaje się, że to będzie folk festival, to byłam dosyć mocno zafrapowana. Jakiż to będzie folk, bo to no, rzeczywiście daje wiele możliwości, wielu ciekawych artystów mogłoby się tutaj załapać. No czy ta lista jest rzeczywiście interesująca i zaspokaja naszą ciekawość i nasze upodobania, no to myślę, że jest kwestią indywidualną. Natomiast znów, jeżeli nie oglądaliście tych poprzednich koncertów wakacyjnej trasy dwójki, to znaczy nie nacieszyliście się muzyką romską, czy też muzyką disco polo, to w zasadzie też nic straconego, bo pod szyldem Folk Festival odbędzie się właśnie tak naprawdę kumulacja tych wszystkich nurtów. No, jak najbardziej można je podciągnąć pod folk, prawda? Folk cygański, a
1: oczywiście.
0: O disco polo też tak można powiedzieć, że ma jakieś tam źródła w tej muzyce ludowej, odpowiednio rzecz jasna przekształconej. A zatem mamy listę wykonawców, którzy wystąpią jutro. Przypuszczam, że kompletną, ale nie zdziwią mnie jeszcze jakieś niespodzianki. A zatem w Łomży zaprezentują się bratanki. Patrycja Runo, czyli właśnie romska wokalistka. Widziałam zapowiedź z jej udziałem, że

0: przeboje. Jej zdaje się, że nie było we Włocławku w czasie tego romskiego koncertu, także będzie tutaj. No ale zespół, który teraz wymienię, to jakoś mi się dotychczas z folkiem nie kojarzył. Ich troje. Nie wiem, co ty o tym myślisz. Czy
1: no mi też się nie kojarzył.
0: Jeżeli znacie jakieś folklorystyczne akcenty w twórczości tego zespołu, to dawajcie
1: znać. Ja bardziej
0: znać.
1: Mam wrażenie, że ich troje to ewentualnie coś tam mogło zapożyczać sobie od naszych zachodnich sąsiadów.
0: Tak, tak.
1: Kilka piosenek, ale...

0: Czy to folk? Tam,
1: no właśnie nie, no nie.
0: No dobrze, powiedzmy to wprost, po prostu mieli wolny termin akurat wtedy, no co będziemy tutaj dłużej ideologii do tego dorabiać. Będzie też zespół, który pojawił się całkiem niedawno na antenie radia DHT w programie RTV, czyli Krywań. Będzie zespół, który w zasadzie mógłby się pojawić tydzień temu, ale chyba go tam nie było w tej Stalowej Woli. No ale tak jak wspominałam, disco polo i muzyka ludowa, da się to jakoś połączyć. No tak. Bajerful, proszę państwa, Sławomir Świeżyński. Będzie, zdaje się, że folklor śląski, a przynajmniej no, ta muzyka z elementami folkloru śląskiego jakoś przetworzonego, bo Mariusz Kalaga właśnie w tym się chyba specjalizuje, prawda? W tych szlagrach.
1: Zdaje się, że tak.
0: Będzie też Miły Pan, to zdaje się, że ponownie jest disco polo. Będzie zespół Defis, takoż tenże nurt, także mamy tutaj bardzo dużą reprezentację. No i będzie też kapela, której nazwa szalenie mnie podekscytowała. Ja napisałam wręcz Michałowi, że ja dla takich rzeczy po prostu żyję. Kochani, jutro w Łomży wystąpi kapela Pieczarki.
1: Wow.
0: Brzmi fantastycznie, prawda? Brzmi genialnie. Niestety jednak jestem rozczarowana, bo taki szybki research na YouTubie wykazał, że to jest jednak taki bardziej cover band. Może mają też własny repertuar, ale tam widziałam jakieś covery, bo ja cię kocham, także niewykluczone, że po prostu zaśpiewają to,
1: idzie
0: co dys, dobrze
1: idzie
0: znamy.
1: Idzie dys, mhm. Tak też.
0: Że to, co dobrze znamy, ale niekoniecznie właśnie to oni są autorami tych utworów, dlatego pomimo fantastycznej nazwy, no nie zagramy wam kapeli Pieczarki, bo jednak stawiamy tutaj na twórczość własną. No i będzie też Król. No moim zdaniem on powinien być tydzień temu, bo co to za celebracja 30 lat disco polo bez Zenka Martyniuka. No ale być może on celebrował wtedy gdzieś indziej i na szczęście teraz zawita do Łomży i na pewno uraczy nasze uszy swoim okrzykiem mocniej. No to jest tyle, co wiemy. Jak ci się podoba ta lista? Będziesz jutro oglądał?
1: No nie, to nie są moje klimaty.
0: Kapeli Pieczarki nie posłuchasz?
1: No ale to, jak sama wspomniałaś, prawdopodobnie nie zobaczymy i nie usłyszymy w ich wykonaniu niczego nowego, niczego, czego byśmy nie znali.
0: Nas.
1: No może zaskoczą, no ale to dla jednej piosenki, ewentualnie jednego zespołu, czy chciałbym oglądać cały koncert? Chyba jednak będę miał ciekawsze rzeczy do roboty.
0: No ja spróbuję, bo przyznam, że tydzień temu nie oglądałam w ogóle, bo taka duża dawka disco polo to nie jest to, co jest gdzieś tam w moim guście, dlatego też nie wiem, jak ten jutrzejszy koncert mi przypadnie do gustu. Oczywiście mówię tylko o własnych upodobaniach. Jak lubicie disco polo, no to fajnie, będziecie mieć wykonawców, których,
1: tak jest.
0: Których muzyka wam odpowiada, ale akurat jeżeli o mnie chodzi, to kiedy to jest w dużej dawce, to troszeczkę już jestem tym zmęczona, no a jutro trochę jednak tego disco polo się zapowiada, no ale jednak sprawdzę te kapele Pieczarki, no może będzie jakiś super nowy utwór o pieczarkach. A sprawdzać to wszystko zacznę od godziny 20:30, bo o tej porze koncert się zacznie. To jest ważne, bo one, w sensie te koncerty mają różne pory startu. Ten pierwszy chyba się zaczął o 20:00, ten w Wilnie, potem dwa się zaczynały o 21:00, a przedtem była godzina powtórki z zeszłego tygodnia z Wilna, to tak wiecie, żeby sobie uporządkować. W zeszłym tygodniu w Stalowej Woli zaczęło się o 20:30 i tutaj też będzie 20:30. Od 20:00 mamy właśnie pół godziny jakiejś powtórki, zdaje się, że z zeszłego tygodnia, także znów możecie sobie utrwalić lub sobie przypomnieć, jeżeli nie oglądaliście. Potem mamy dwie części koncertu od 20:31 i drugą o 21:20, a potem jak to się wszystko skończy, to po 22:00 zdaje się, że 10, no to się wydaje, że to takie krótkie, prawda? No ale spokojnie będą w zasadzie nie kolejne muzyczne wrażenia, bo te same, bo zawsze to jest tak, że kiedy ten koncert się skończy, to na specjalne życzenie widzów.
1: Przeżywamy to jeszcze raz.
0: Tak, jest on powtarzany i przynajmniej tę warstwę muzyczną przeżywamy jeszcze raz. To jutro, a co w dalszej kolejności? No przypuszczam, mam taką nadzieję, że usłyszymy się z wami w przyszłym tygodniu, ale no gdyby coś się znowu wydarzyło niepożądanego, to przypomnę, że w przyszłym tygodniu w Stężycy mamy usłyszeć hity wszechczasów. Także no to jest znowu taki szyld, pod którym kryć się może wszystko, a co się będzie kryło, jeszcze nie wiemy. Przypuszczam, że okaże się to w najbliższych dniach i jeżeli usłyszymy się w następną sobotę, a tak jak wspomniałam, mam taką nadzieję, no to z pewnością wrócimy do tego tematu i wam opowiem, jakie to są hity wszechczasów. No te tytuły są takie, wiecie, dyskusyjne, bo na przykład w Augustowie były hity domówek i Joanna Anna Moro, tak, ona tam śpiewała, rzeczywiście tam śpiewała i jednym z utworów była Pogoda Ducha. No nie wiem, czy na domówkach, na których ty bywasz, Pogoda Ducha jest takim przebojem, który się musi pojawić.
1: Raczej nie. A Plaża Saint-Tropez była?
0: Nie, niestety nie była. Jakaś piosenka Ireny Santor, taka, no to jeszcze ta, powiedzmy, że mogło być, ale ta Pogoda Ducha, która jeszcze zamknęła koncert, no to rzeczywiście mnie zastanowiła. Także zobaczymy, czy...
1: Pogoda Ducha to bardziej po domówce.
0: Zobaczymy, czy Wstężycy za tydzień będą lepsze hity wszechczasów i jak folkowo będzie jutro w Łomży. No a teraz muzycznie przygotujemy się na tę jutrzejszą okazję. Tak jak wspomniałam, nie Kapela Pieczarki, tylko no, jeden z tych zespołów, w którego twórczości rzeczywiście te nuty folkowe pobrzmiewają, czyli Bratanki. No, mimo upływu lat i tego, że pani Halina z nimi nie śpiewa, to wciąż się oni nam z nią kojarzą. Jak najbardziej z tą nową wokalistką wykonują dawny repertuar, ale my jednak sięgniemy po chyba najbardziej znany utwór tego nowego wcielenia Bratanków, czyli Mamo, ja nie chcę za mąż.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Program RTV na antenie radia DHT, a później na tyflopodcast.net, na stronach pierwszego polskiego podcastu dla osób niewidomych i niedowidzących, cały czas trwa, a my cały czas jesteśmy w Imperium.
0: Tak jest i cały czas nawiązujemy do akcentów muzycznych, bo Imperium zapewnia nam muzykę różnych gatunków i na różne okazje. Jutro Folk Festival w Łomży, a w poniedziałek 1 sierpnia, a więc 78. już rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. No i skoro ten właśnie dzień, to Telewizja Polska już zgodnie z tradycją ma nam do pokazania pewien koncert. Jakoś tak się składało dotychczas, że nie mieliśmy wam okazji o nim mówić, a to wydarzenie jest dosyć popularne i komentowane, można powiedzieć, chociaż za chwilę powiem wam, z jakiego powodu się o nim mówi i z jakiego powodu występy z tego wydarzenia później gdzieś tam hulają po mediach społecznościowych. To jest koncert pod tytułem Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. No i jak głosi jego zapowiedź, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, to ten koncert powraca na plac Piłsudskiego w Warszawie. Warszawiacy znów będą mogli wspólnie z artystami zaśpiewać powstańcze piosenki, takie jak Marsz Mokotowa, Sanitariuszka Małgorzatka, Pałacyk Michla czy Mała Dziewczynka z AK. Będą też chyba warszawskie dzieci, co nas nie dziwi, bo widziałam fragment tego utworu w zapowiedzi koncertu, tam była też Siekiera Motyka, także możemy spodziewać się tych utworów, które rzeczywiście są nam już dobrze znane. Widowisko z udziałem orkiestry i chóru pod kierownictwem Jana Stokłosy poprowadzi Tomasz Wolny. No on rzeczywiście się specjalizuje w prowadzeniu takich widowisk o tematyce około historycznej. Będzie to można oglądać, jak już wspomniałam, 1 sierpnia w telewizyjnej jedynce o godzinie 20.30. Tak więc jeżeli jesteście w Warszawie, no to możecie wybrać się na plac Piłsudskiego i rzeczywiście pośpiewać, bo tam chyba rzeczywiście jest jakoś tak, że rozdaje się tym, którzy przychodzą na koncerty, śpiewniki. Pewnie sobie można jakoś samemu też tekst ogarnąć, jeżeli ktoś tak woli. No i śpiewać te pieśni, no a dla tych, którzy w Warszawie nie są, no to właśnie Telewizja Polska daje tę możliwość, także możecie się przygotować, sobie teksty w internecie znaleźć
1: i przed telewizorami pośpiewać.
0: I przed telewizorem pośpiewać, jeżeli akurat macie taką potrzebę. No i wspomniałam o tym, że to jest taki koncert, o którym się mówi, który się komentuje. Moglibyście się zastanowić, dlaczego? Przecież podobnych wydarzeń jest trochę, dlaczego akurat ten? Bo tak się składa, że już od kilku lat organizatorzy tego koncertu, no między innymi tego, ale on tutaj rzeczywiście jakoś tak wysuwa się przed szereg, że się dużo o tym mówi, organizatorzy zatrudniają tłumaczki polskiego języka migowego, które tłumaczą nie tylko tę warstwę słowną, ale również dokonują artystycznego tłumaczenia pieśni powstańczych. No i być może gdzieś tam w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze widzieliście filmy z tego właśnie koncertu z komentarzami zachwyconych odbiorców, którzy ekscytowali się właśnie tymi tłumaczkami, które tak wchodzą w rolę świetnie, aby przekazać Oczywiście nie tylko słowo w słowo, zresztą z języka migowego się nie tłumaczy słowo w słowo, tylko sens do sensu, jak to mówią tłumaczki. Aby nie przekazać tylko tej warstwy słownej, ale też przekazać charakter tych pieśni, co rzeczywiście jest czymś takim, co robi wrażenie. My tego nie jesteśmy w stanie ocenić, ale oczywiście ocenić jakby z perspektywy osób widzących, ale oceniamy bardzo pozytywnie to, że takie działania są wprowadzane i że osobom głuchym też się daje szansę na uczestnictwo w tego typu wydarzeniach. Ponieważ jesteśmy radiem, no to nie będziemy Wam w stanie tego zaprezentować w tej formie, ale możemy już zdradzić, że sięgniemy sobie po takie właśnie wykonanie. Wykonanie sprzed 2 lat z koncertu pod tym właśnie szyldem. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki.
1: Krótko mówiąc, to po prostu trzeba zobaczyć.
0: Tak, ale u nas będziecie mogli tylko i aż usłyszeć i za tą sprawą już rozpocząć przygotowania do poniedziałkowego koncertu. Ale to za chwilę, bo jeszcze powiemy sobie o kilku sprawach związanych z Telewizją Polską, no bo nie tylko muzyką ona stoi, no powiedz mi na przykład, co tam w TVP Info ciekawego słychać.
1: A już mówię i tobie, i naszym słuchaczom, bo oto od dziś na antenie TVP Info można oglądać program zatytułowany Śledczym Okiem, którego autorem i prowadzącym jest dziennikarz Piotr Nisztor, związany z Telewizją Republika i Gazetą Polską. Tak ustalił portal Wirtualne Media. Piotr Nisztor w programie Śledczym Okiem będzie przybliżał kulisy afer zarówno gospodarczych, jak i politycznych, ale także takich, które pozostają na styku polityki i gospodarki. No to ciekawe, takie albo i takie, to ma to sens. Format nadawany będzie w soboty o godzinie 21:15, także spokojnie, nie konkuruje z nami, bo raczej do 21:00, to my dziś tu siedzieć nie będziemy. A każdy odcinek trwać będzie około 25 minut. No i cóż, to jak ustalił portal wirtualnemedia.pl, ma być zaledwie początek dłuższej współpracy z Piotrem Nisztorem. Jeżeli chodzi o TVP, czy tylko TVP Info, czy całą Telewizję Polską, czy na przykład zobaczymy go w innych kanałach Imperium, no to się wszystko okaże w najbliższej przyszłości. Na razie niech się sprawdzi w programie jednym, w programie Śledczym Okiem. A Piotr Nisztor w przeszłości pracował m.in. w Telewizji Polskiej, Życiu Warszawy i Rzeczpospolitej. Związany jest obecnie z Gazetą Polską Codziennie i Nowym Państwem. Współpracuje też z Telewizją Republika i Polskim Radiem 24, gdzie ma audycję W cieniu afer. To jest po prostu człowiek, który naprawdę szuka.
0: Ale on tropi.
1: Szuka, jest nieustannie na tropie, niczym redaktor Anita Garg. Mam wrażenie. Wcześniej prowadził cykl Nisztor pyta, a latem 2020 roku opisał w Gazecie Polskiej Codziennie Zbigniewa Bońka, jego związki ze służbami komunistycznymi, a także domniemane nieprawidłowości w PZPN. Zbigniew Boniek nie patyczkował się, wniósł sprawę do sądu, żądając poza przeprosinami i wpłatą na cel charytatywny, także rocznego zakazu publikacji na swój temat, a sąd przychylił się do tego wniosku. Także, no chyba tu śledztwo nie wyszło.
0: I zdaje się, że no, bo wiecie, pan Piotr tropi, ale inni też tropią i to w jego sprawie. I tam,
1: pana Piotra tropią.
0: Tak, tak. I wiecie, to nie jest tak, że ktoś jest prawicowy, to z założenia lubi TVP, bo no, były już i co jakiś czas się pojawiają krytyczne głosy z tej prawej strony dziennikarzy tych różnych prawicowych gazet dotyczące TVP, tego, że ta propaganda tam jest aż zbyt toporna i kilka lat temu panu Piotrowi zdarzyło się gdzieś tam pisać podobne tweety, takie nawet będące przejawem tego, że działalność prezesa Jacka nie do końca mu się podoba.
1: Oj,
0: no, ale tam już wiecie, co było, a nie jest, nie pisze się.
1: Nie pisze się w rejestr, dokładnie. No gdzież on miałby pójść, jak nie do TVP w tym momencie, jeżeli chodzi o media. Szczególnie, że no wiadomo, współpracuje z Telewizją Republika, ale Telewizja Republika w obecnych czasach to ma chyba jeszcze mniejsze zasięgi oglądalności niż kiedyś.
0: No, chyba rzeczywiście, bo jakoś no jest trochę tych mediów prawicowych i to się po prostu rozdrobniło. A jeżeli chodzi o Telewizję Polską i jej plany na przyszłość, to być może się zastanawiacie, co z kanałami tematycznymi, które zapowiadano. Mówiono o tym, że wystartują tam w na przykład w 2022 roku, może 2023. No i już skonkretyzowano nieco te zamierzenia, bo jesienią ma oficjalnie wystartować TVP Nauka. Także czekamy na ten start. Już zresztą działa serwis nauka.tvp.pl od kilku miesięcy, ale start kanału nie oznacza wygaszenia tego serwisu, on będzie sobie dalej rozwijany. Też już są castingi do teleturnieju Giganci Nauki, także jak się chcecie zgłosić, bo jesteście znawcami różnych dziedzin nauki, no to może to jest jakaś opcja dla was. No my na pewno będziemy to śledzić i do tego wracać, kiedy będzie już znana bardziej konkretna data i zawartość ramówki, no to z pewnością przyjrzymy się temu bliżej. Teraz zajmiemy się jeszcze innymi kwestiami związanymi z TVP. Może najpierw powiemy sobie o tym, co takie bardziej techniczne, jeżeli chodzi o Telewizję Polską w naziemnej telewizji cyfrowej, bo tam trochę pozmieniali, jeżeli chodzi o ich ofertę, a potem jeszcze nawiążemy do Telewizji Polskiej w kontekście pewnego organu, który no, nad Telewizją Polską i nie tylko nad nią czuwa. A więc zaczynamy od technikaliów, bo tak oto znany z multipleksu pierwszego program dla dzieci TVP ABC ponownie dostępny jest dla osób, których odbiorniki nie obsługują standardu DVB-T2. To jest efekt umieszczenia go w nadawanym w DVB-T multipleksie 8. Telewizja Polska dysponuje w tym multipleksie 3 miejscami, które może przeznaczać albo na 3 programy w rozdzielczości SD, albo na 2 programy, przy czym wtedy jeden jest w HD, a drugi jest w SD. I od poniedziałku 4 lipca nadawca korzysta z tej pierwszej opcji. Po zmniejszeniu rozdzielczości TVP Kultura, zwolnione miejsce przeznaczone zostało właśnie na TVP ABC. Natomiast TVP Kultura HD, jak ktoś bardzo tego potrzebuje w wyższej jakości, nadal można oglądać ten kanał właśnie w jakości HD w eksperymentalnym multipleksie TVP, a TVP ABC w jakości HD również dostępne jest w multipleksie pierwszym. No i wspomniałam o tym testowym multipleksie Telewizji Polskiej i w nim również mamy zmiany, bo wśród programów nadawanych w eksperymentalnym multipleksie DVB-T2 Hz Telewizji Polskiej pojawiły się 3 nowe pozycje. No, nowe jak nowe z perspektywy tego MUX-u, no ale widzą doskonale znane, bo tu chodzi o TVP1, TVP2 i TVP Info. Wszystkie one są w rozdzielczości HD. Jednocześnie z listy usunięty został program TVP Kobieta HD. Zmiany wprowadzono w poniedziałek 25 lipca. Aktualnie testowy MUX TVP liczy 7 programów. Oprócz wspomnianych są to TVP3 Warszawa HD, TVP Dokument HD, TVP Kultura HD i TVP Rozrywka, no przecież, że oczywiście HD. Natomiast TVP Kobieta w rozdzielczości SD można nadal oglądać w naziemnej telewizji cyfrowej, ale przez wspominany już dzisiaj multiplex 8, zaś TVP 1, TVP 2 i TVP Info wszystkie oczywiście w standardzie HD. W DVB-T nadawane są w multiplexie 3. Mamy nadzieję, że się nie zgubiliście
1: zmiany.
0: Innych tam HD, no ale to wszystko dla waszego dobra, drodzy widzowie, i dla waszego komfortu. No i wspomniałam, że będzie jeszcze kilka słów na temat organu, który czuwa nad Telewizją Polską i nie tylko, no to bo Telewizja Polska jest medium narodowym, prawda? No i już od 6 lat mamy taki organ jak Rada Mediów Narodowych i tutaj również się trochę zmieniło. No, może nie jest to tak stricte związane, na pewno nie jest stricte związane z tymi kwestiami programowymi, które nas najbardziej interesują w naszym programie, ale pomyśleliśmy, że warto takie rzeczy wiedzieć, dlatego też taka krótka wzmianka u nas. A więc jak to w ogóle jest, z kogo ta rada się składa, że tak zarymuje niechcący? Ona ma 5 członków, przy czym 3 osoby są powoływane przez Sejm, a 2 osoby mianuje prezydent. I zasada jest taka, że te osoby, które mianuje prezydent, rekrutują się, jeżeli mogę tak powiedzieć, z klubów opozycyjnych. Ten organ powstał 6 lat temu, no i właśnie po 6 latach zakończyły się kadencje członków Rady. No i Sejm przystąpił do pracy, do głosowania nad kandydaturami i tak oto zatwierdził 3 osoby, wypełnione te 3 miejsca, za które Sejm odpowiadał. Przedłużono tym samym kadencję pana Krzysztofa Czabańskiego i pani Joanny Lichockiej, natomiast w Radzie nie będzie już pani Elżbiety coś tam kruk, a ją zastąpił Piotr Babinec. To są te 3 miejsca sejmowe. I teraz cała rzecz się rozchodzi o te 2 pozostałe miejsca, za które odpowiada formalnie prezydent, czyli o miejsca dla przedstawicieli opozycji. Być może pamiętacie, bo o tym mówiliśmy jakiś czas temu, że no jedno z tych miejsc zajmował do 2020 roku Grzegorz Podżorny. On reprezentował klub Kukiz15, który w 2016 roku, kiedy Rada rozpoczynała działalność, był 3 największym klubem sejmowym.
1: A niegdyś był związany z Radiem Z, to tak swoją drogą.
0: To nawet o tym zapomniałam.
1: Tak, był reporterem.
0: W każdym razie 2 lata temu już stwierdził, że w Radzie nie będzie zasiadał. I dlatego prezydent wówczas powołał 5. członka Rady z wówczas, no i nadal, 3. największego klubu w Sejmie, no bo w międzyczasie przecież były wybory, prawda, w 2019 roku, dlatego te siły się już inaczej rozkładały. No i swojego kandydata wystawiła Lewica, był nim poseł Robert Kwiatkowski, który sobie w tej Radzie dalej zasiada. No i właśnie, co z nim teraz? No bo można to interpretować na różne sposoby. Czy skoro kadencja członka trwa 6 lat, a pan Robert zaczął zasiadać w Radzie w 2020 roku, to właściwie co teraz? Pan Czabański stwierdził, że kadencje skończyły się wszystkim, w tym panu Robertowi też. Natomiast on stwierdził, że jemu nie, no bo jego kadencja powinna trwać 6 lat, czyli to tak naprawdę 2026 roku. I dlatego pan Robert jest walecznie nastawiony i stwierdził, że niezależnie od tego, jaka tutaj będzie decyzja prezydenta, to on dysponuje ekspertyzami, zgodnie z którymi jego kadencja nie wygasa, będzie trwała do 2026 roku i on sobie tam będzie przychodził. Po prostu Rada ewentualnie będzie obradowała w niekonstytucyjnym składzie, ale trudno, on ma ekspertyzy i w ogóle dajcie mu spokój. No i na razie nie ma mowy o tym, żeby rzeczywiście miały tutaj zapaść jakieś formalne decyzje w sprawie tej jego kadencji. Należy tylko wspomnieć, że pan Robert Kwiatkowski już nie należy do klubu Lewicy, z którego został wybrany, bo pod koniec zeszłego roku z kilkorgiem innych parlamentarzystów stworzył koło Polskiej Partii Socjalistycznej. Nie każcie mi tego komentować, kto zasiada w PPS-ie i kto reprezentuje tę partię i kto pod tym szyldem jest w Sejmie i czy rzeczywiście poglądy odpowiadają tej tradycji PPS-owskiej. No to już powiedziałam, co miałam powiedzieć. No, a co z 5. miejscem w Radzie? Je zajmował dotychczas pan Juliusz Braun, którego wystawiała Koalicja Obywatelska, ale pan Juliusz powiedział, że już dosyć i on już nie będzie tutaj zasiadał. No w związku z tym kluby opozycyjne powinny wystawić swoich kandydatów i tak oto Koalicja Obywatelska stwierdziła, że dobrym kandydatem będzie poseł Paweł Olszewski, a klub Lewicy, no, który przypomnijmy nie ma teraz swojego reprezentanta, no bo Kwiatkowski jest w tym PPS-ie, więc klub Lewicy uznał, że Marek Rutka to jest ta osoba, która mogłaby ich reprezentować w Radzie. No i prezydent podjął decyzję i powołał do Rady Mediów Narodowych Marka Rutkę. Skutek tego jest jaki? Ano taki, że największy klub opozycyjny nie ma swojej reprezentacji w Radzie Mediów Narodowych. Mamy 3 pisowców i 2 lewaków, tak na dobrą sprawę, już w dużym oczywiście uproszczeniu, bo tu chodzi gdzieś tam o te przynależności partyjne. No, tak naprawdę jednak chyba ten Olszewski powinien być powołany, tak mi się wydaje.
1: Też mi się tak wydaje, no bo jednak
0: drugi pod względem liczebności powinien mieć swojego reprezentanta.
1: Mimo tego, że ten głos tego reprezentanta to i tak w zasadzie niewiele tam wnosi, no ale jednak mimo wszystko, tak, no bo on jest jeden, więc specjalnej siły przebicia tak czy tak by nie miał, ale no zawsze jest okazja do czegoś, powiedzmy, tę Radę Mediów Narodowych na przykład przekonywać.
0: Oczywiście, że tak. Tak więc tak wygląda sytuacja. Już wszystko wiecie. Jeżeli będą jeszcze jakieś zawirowania, to będziemy Wam dawać o nich znać. A teraz zgodnie z zapowiedzią, no niestety nie dysponujemy możliwością, by to pokazać w polskim języku migowym, a dlatego też będzie w polskim języku fonicznym Pałacyk Michla w wykonaniu z koncertu sprzed 2 lat, z koncertu, który swoją kolejną edycję, przypomnijmy, będzie miał w najbliższy poniedziałek, 1 sierpnia, a więc warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. More than music,
1: what radio should be. Radio. DHT. A w programie RTV, o nie ten suwak, ale już się połapałem.
0: Po miesiącu się zapomniałem.
1: Tak, po miesiącu się zapomniałem. A żebyś wiedziała, jak człowiek nie ma praktyki, to później o różnych rzeczach łatwo zapomnieć. Natomiast już wszystko jest ogarnięte. No i cóż, teraz zmieniamy stację.
0: A słuchacze piszą do nas.
1: Tak, dokładnie piszą do nas. Pisze do nas na przykład słuchacz Wiesław. I słuchacz Wiesław a propos muzyki folkowej do nas napisał między innymi, że lepiej folkowo pasuje guzowianki, szczerze mówiąc nie znam tego zespołu.
0: Ja też nie znam, ale brzmi dobrze.
1: Tak, lub rokiczanka. No
0: rokiczankę tak. Znamy ze sprawą w moim ogródeczku, czy lipki zielonej. No i oczywiście w pełni się zgadzam, to by jak najbardziej już bez jakiegoś dorabiania teorii pasowało do tego folkowego koncertu. Ja tak szczerze mówiąc myślałam, że to może będzie bardziej coś takiego, jak był ten koncert folkowy Opole. Mhm. Na przykład z udziałem Eneja czy Golców, no gdzie taki koncert bez Golców i to w TVP jeszcze. No może akurat nie mieli wolnej niedzieli, ale
1: może.
0: Jakoś bardziej by mi to tutaj pasowało niż ich troje, no i okej, tych artystów disco polo się da jakoś obronić, no ale to też to właśnie nie jest taki folk w czystej postaci. Ale skoro już powiedzieliśmy o disco polo, no to właśnie u nas teraz zmiana klimatu diametralna, bo to nie tylko Telewizja Polska się bawi, Polsat też się będzie bawił, ale zanim powiemy no właśnie o tym, że się będą bawić, no to jeszcze słowo o tym, że się będą śmiać, bo to już dzisiaj będzie ku temu okazja dla tych wszystkich, którzy lubią kabaret, bo właśnie dziś wieczorem Telewizja Polsat pokaże 27. Festiwal Kabaretu w Koszalinie. Cóż mamy w zapowiedzi tego wydarzenia? Tradycyjnie w ostatnią sobotę lipca w koszalińskim amfiteatrze odbędzie się największa podobno impreza kabaretowa w kraju. No to pewnie można by z tym dyskutować, bo tych imprez jest sporo i wiele z nich rzeczywiście zbiera licznych artystów kabaretowych. Natomiast tutaj zaprezentują się Neonówka, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów, Koń Polski, Chyba, Jurki i Rak. Tak przynajmniej mamy zapowiedzi, może ktoś jeszcze będzie tutaj niespodzianką. Festiwal ponownie poprowadzą Leszek Malinowski i Waldemar Sierański z Kabaretu Koń Polski. Miejscem akcji tegorocznego wydarzenia będzie recepcja pensjonatu Riviera, który reklamuje się jako ośrodek nadmorski. Potencjalnych gości kusi reklama, że do plaży jest 15 minut. Nie wiedzą jednak, że chodzi o dojazd samochodem. A to tylko jedna z atrakcji, które gwarantują doskonałą zabawę. No tak rzeczywiście jest zabawnie.
1: Ludzie już się chcą przy tym bawić. Nie wiem, czy widziałaś dziś, jak zapowiedź tego festiwalu skomentował inny znany kabareciarz i jajcarz, czyli pan Rychu Makowski.
0: Nie widziałam.
1: A napisał, że najbardziej go rozbawiło to, jak Polsat zapowiada, że będzie to kabaret bez cenzury.
0: Aha.
1: Tak.
0: No, pan Rychu tak ogólnie narzeka na to, co tam Polsat, bo z kolei wczoraj mu się nie podobał też festiwal szantowy w Polsacie. Niestety wam nie mieliśmy jak powiedzieć o tym wydarzeniu, o koncercie Ahoj Mazury, który się odbył w Giżycku i właśnie był wypełniony przede wszystkim szantami, ale nie tylko, i to też się panu Rychowi nie podobało,
1: nie podoba.
0: No bo wiadomo, że najlepsza rozrywka jego zdaniem w TVP. No a w 27. Festiwal Kabaretu w Koszalinie, tak jak wspomniałam, dzisiaj w Polsacie o 20:00, no to chyba nie jest impreza akurat ani dla mnie, ani dla ciebie, bo nie jest tajemnicą, że kabaret to nie jest to, co lubimy najbardziej, ale jeżeli wy lubicie, no to mamy nadzieję, że się będziecie dzisiaj dobrze bawić, a jeżeli lubicie muzykę disco polo, no to jest szansa, że się będziecie dobrze bawić w najbliższy piątek i to jest przede wszystkim uwaga do tych, którzy nie celebrowali 30 lat disco polo w Stalowej Woli, bo będą to mogli zrobić za sprawą wydarzenia w Kobylnicy.
1: Oczywiście, tak jak wspomniałaś, w najbliższy piątek kolejna odsłona imprezy imprezy Disco Hit Festival Kobylnica. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo przez telewizję Polsat od godziny 20 do 23.35. Transmisja będzie prowadzona również na kanałach Polo TV i Disco Polo Music. Ja gdzieś tam wyczytałem, że cała impreza się w ogóle zaczyna od godziny 18.30, także no, pewnych występów pewnie nie zobaczymy na żywo w telewizji, ale kto wie...
0: Musicie jechać do Kobylnicy, tak, nie ma wyboru.
1: Trzeba jechać do Kobylnicy, tym bardziej, że rzeczywiście zestaw artystów, no myślę, że miłośnikom gatunku może się spodobać. Zanim jednak do zestawu artystów przejdziemy, to jeszcze słówko o prowadzących, a tu będziemy mieć no, na pewno dwie znane postaci. Będzie Sławomir i Kajra. Ale nie tylko oni będą prowadzić tę imprezę, bo pojawią się na scenie również Edyta Folwarska z Polo TV i Marcin Kotyński z Disco Polo Music, czyli takie połączenie sił Polsatu i tych stacji, żeby można było obejrzeć naprawdę niezłe widowisko. A w Kobylnicy pojawią się m.in. takie zespoły i wykonawcy jak Weekend, Boys, Piękni Młodzi, Sławomir, no on jak widać nie tylko będzie prowadził, ale będzie też i coś śpiewał, Szaza, Bayerful, Afterparty, Mik, Playboys, Andre, Chadoman, Daj to głośniej, Top Girls, Łobuzy, Masters, Defis, Kama Sutra, Top One, Fanatic, Voyager, Cleaver, Marcin Siegieńczuk wystąpi również, Miły Pan się także pojawi, Topki, nie znam tego zespołu, szczerze mówiąc, to jest taki zespół, który mi nic kompletnie nie mówi, ale fani gatunku z pewnością go kojarzą, Make, Fisher, Jorgus, Quest czy Disco Boys.
0: Także... Tylko prosiłbym powiedzieć, kogo tam nie będzie, no bo właśnie. To chyba rzeczywiście są wszyscy. Dokładnie. Takie mam wrażenie, no, nie jestem znawczynią.
1: Z pewnością ci, którzy się obecnie na scenie liczą, są ci, którzy zaczynali wiele lat temu. Nie da się ukryć, że Polsat no, ma spore zasługi, jeżeli chodzi o popularyzację Disco Polo, chociażby przez takie programy jak Disco Relax czy Disco Polo Live i później także nie odciął się od tego gatunku. I tak mam takie wrażenie, że władze Polsatu no być może kiedyś uznawane były za to, że promowanie gdzieś tam muzyki disco polo jest takie obciachowe, przez wiele lat tak było, ale od kilku lat mam wrażenie, że ta muzyka rzeczywiście w tym momencie naprawdę tak weszła pod strzechy i to wcale niekoniecznie tylko strzechy, ale jest ona promowana przez rozmaite media, gdzie kiedyś to naprawdę muzyka disco polo to, no to była domena Polsatu, a teraz proszę bardzo, nawet i nasz narodowy nadawca również od takiej muzyki się nie odcina.
0: Weź już z tymi strzechami, bo to
1: no,
0: się kojarzy
1: właśnie,
0: z no,
1: tak, wiem.
0: Ale mnie o tym teraz, jeżeli chodzi jeszcze o te Kobylnice, to chyba w ogóle jest taki powrót po kilku latach do
1: tak,
0: telewizyjnej transmisji.
1: Bo nie było tego, bo nie było tego festiwalu przez bodajże dwa lata z powodów covidowych.
0: Aha, no tak więc jeżeli lubicie, no to też mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić najbliższy piątek i że ta impreza sprosta waszym oczekiwaniom. No a my teraz zostajemy w Polsacie, ale zmieniamy kompletnie, że tak powiem, segment. Bo
1: tak
0: jest. Będziemy w segmencie informacyjnym.
1: Tak, i tak zwany segment on the move, bo oto z telewizją Polsat żegna się dziennikarka informacyjna Agnieszka Mosur, która w ostatnim okresie była prowadzącą wydarzenia. Z nadawcą była związana przez 24 lata. W rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl powiedziała: odchodzę, by uczyć się dalej, zwłaszcza, że media dziś tak się zmieniają. W głowie mam już nowe plany, wśród nich na pewno zajęcia ze studentami i dzielenie się doświadczeniem, to daje mnóstwo satysfakcji, ale najpierw czas na reset. No i wcale się nie dziwię, po 24 latach pracy, no odpocząć trochę jednak warto. Pracę w telewizji Polsat Agnieszka Mosur zaczęła w 1998 roku. Przez lata była reporterką informacji, które w 2004 roku zmieniły nazwę na wydarzenia. Zajmowała się głównie sprawami politycznymi i gospodarczymi. W 2016 roku dołączyła do gospodarzy wydarzeń. Od wiosny prowadziła popołudniowe wydania, a od jesieni także główne wydania i emitowany zaraz potem cykl Gość Wydarzeń, który później zmienił się w Wydarzenia i Opinie. Latem 2017 roku zniknęła z głównego wydania, by powrócić do niego wiosną 2018 roku, a w ostatnim okresie znów pojawiała się głównie w roli gospodyni wydarzeń emitowanych o godzinie 15:50 i rozmów emitowanych po nich. Także no, trzeba przyznać, że w dzisiejszych czasach taki duży staż to nie jest coś, co zdarza się często. Bardzo często dziennikarze jednak zmieniają stacje z takich czy innych powodów, a pani Agnieszka no, przepracowała w jednej firmie naprawdę sporo.
0: Ale czy... Sądzisz, że to jej zagwarantowało rozpoznawalność? Nie. Czy rzeczywiście ludzie kojarzą ją po nazwisku? Nie wiem, może po twarzy tak, jak oglądają te wiadomości. Ale jakoś to tak się ułożyło, mam wrażenie, że jeżeli chodzi o rozpoznawalność dziennikarzy informacyjnych, to dużo większą mogą poszczycić się, a przynajmniej może poszczycić się większość ludzi, którzy pracują w TVN-ie, w TVN24.
1: I w TVP.
0: Tak, ale jakoś tak porównałam po prostu te stacje prywatne. A jeżeli chodzi o Polsat, no to okej, pani Gawryluk, pan Gugała, no to rzeczywiście ludzie ich znają. A jakby na przykład kogoś zapytać, Joanna Wrześniewska z Ziger, no przecież ona pracuje w tym Polsacie też już mnóstwo lat, ale czy ludzie tak po prostu ją kojarzą po nazwisku? Jakoś to się po prostu tak ułożyło. Nie?
1: Też mam wrażenie, że nie. I mam wrażenie, że rzeczywiście ci dziennikarze informacyjni Polsatu nie są rozpoznawani tak z imienia i nazwiska. Być może to też dlatego, że no jednak informacje, że wydarzenia Polsatu no jednak mają mniejszą oglądalność. Chociaż tak się niby mówi, że tutaj najlepiej to sobie właśnie, a przynajmniej gdzieś tam spotkałem się z takimi opiniami, że najlepiej to właśnie oglądać Polsat, bo TVN to w jedną, TVP to w drugą, a Polsat najbardziej obiektywny. Ale jak widać, no te powiedzmy skrajności mają większą oglądalność i ludzie, którzy pracują przy produkcji tych kanałów i programów informacyjnych, także są bardziej rozpoznawalni.
0: No i to jest właśnie chyba kwestia tego, że przez lata po prostu ta pozycja informacyjna segmentu Polsatu nie była wyrabiana w tę stronę, żeby była akurat jakoś tak bardzo, bardzo silna. Przez pierwsze lata to chyba w ogóle świadomie tak naprawdę pan Solorz nie zabiegał o to, żeby ten segment informacyjny był mocny. Potem jak przyszedł Tomasz Lis, no to tam się jednak trochę zmieniło w tę stronę, że bardziej dbano o te informacje, ale jednak mimo wszystko to nie jest taka pozycja jak na przykład Faktów, czy samego kanału TVN24.
1: Oczywiście.
0: Zahaczyliśmy o segment informacji, ale warto też zajrzeć ponownie do tego segmentu rozrywkowego, bo mam takie wrażenie, że w kontekście ramówek jesiennych, o których będziemy mówić bardziej szczegółowo, kiedy będzie nadchodził wrzesień, ale mam wrażenie, że w tym kontekście, jeżeli chodzi o Polsat, to jest wokół niego najwięcej szumu w porównaniu do TVN-u czy TVP, do tych ich ofert, które też są już ujawniane, ale jakoś tyle się o tym nie mówi, a o Polsacie mówię i pisze się sporo. Już jakiś czas temu wam mówiliśmy o składzie programu Twoja twarz brzmi znajomo, o uczestnikach, którzy będą występować w tej nowej edycji, bo też już rzeczywiście cała lista jest znana. O Tańcu z Gwiazdami mówiło się bardzo dużo i to w kontekście takich naprawdę dużych nazwisk, jakie miałyby się pojawić na liście uczestników. Co do części, no rzeczywiście potwierdziły się spekulacje, ale nie wszystkie. W naszym ostatnim programie mówiliśmy, że tańczyć będzie miała Magdalena Mołek, to się okazało nieprawdą, po drodze też się mówiło o Małgorzacie Rozenek-Majdan, to też nie jest prawdą, a już spekulacje dochodziły do tego, że mówiono, ile mają zarobić za odcinek, także nie jest wykluczone, że tam rzeczywiście były jakieś rozmowy, ale coś nie wyszło. Będzie Krzysztof Rutkowski, to się akurat nie zmieniło. Natomiast mówi się jeszcze o jednej postaci, to już jest wszystko potwierdzone, także ten pan, o którym teraz teraz powiem, rzeczywiście będzie tańczył, to jest, no można powiedzieć, że transfer pod konkurencji, ponieważ na parkiecie pojawi się sam Prince Charming, czyli Jacek Jelonek, znany z programu TTV i Playera. Co więcej, no bo przypomnijmy, że to był program, w którym pan Jacek poszukiwał miłości osoby do związku jednopłciowego. No i w takiej relacji, w takiej konfiguracji pan Jacek chciałby również tańczyć. Chciałby stworzyć pierwszą w Polsce, a zdaje się, że dopiero drugą na świecie, jednopłciową parę w historii tańca z gwiazdami. Także to rzeczywiście, jeżeli tak będzie i dobiorą mu jakiegoś tancerza, a nie tancerkę, to myślę, że będzie się o tym dużo mówiło. No i też taką zaskakującą informacją było to, że skład uczestników Tańca z Gwiazdami ma zasilić Jamala, czyli ukraińska piosenkarka, zwycięzczyni Eurowizji 2016, która, co ciekawe, brała już udział w Tańcu z Gwiazdami u siebie w Ukrainie i była tam jakaś 9. czy 10. Także ciekawe, która będzie u nas i czy temat wojny sprawi, że widzowie będą na nią głosować chętniej. No pytanie, czy właśnie to jeszcze zadziała, kiedy ta wojna trwa od kilku miesięcy, to gdzieś tam może być takie po prostu ciekawe zjawisko do obserwacji. Także rzeczywiście to jest taki duży temat. No i też tematem szeroko komentowanym jest to, co Polsat szykuje na sobotnie wieczory. To, z czym chce walczyć z Polsat, z TVN-owskim Mam Talent i z The Voice of Poland z TVP2. Otóż wyobraźcie sobie Doda. Dody jest obecnie bardzo dużo w Polsacie, na różnych eventach. Ostatnio śpiewała, o czym mówiliśmy, na tej gali Miss tam Polski, czy inne tam supranationali. Śpiewała z playbacku i bardzo internauci ją za to skrytykowali. Natomiast jesienią w Polsacie nie będzie śpiewać, tylko szukać partnera, męża w reality show. Będzie tam, miała tam 12 kandydatów, będzie z nimi rozmawiać, chodzić z nimi na randki. Więcej o tym powiemy na pewno w okolicach września, tak jak już wspomniałam. No ale to jest rzeczywiście ciekawa rzecz, jak to się sprawdzi oglądalnościowo, czy w dzisiejszych czasach ludzie będą chcieli włączać telewizor w sobotę o 20, żeby oglądać Dodę, czy to już nie jest zbyt przebrzmiałe, w sensie no Doda najbardziej nagrywa wciąż nowe piosenki, które odnoszą sukcesy, ale czy do takiego przeciętnego, dla takiego przeciętnego widza to będzie interesujące? Zobaczymy. No ja pewnie zerknę z takiej, wiecie, dziennikarskiej ciekawości.
1: Wiesz, pytanie dla którego widza, bo być może dla tego widza, który ma lat tyle, żeby kojarzyć Dodę sprzed tych lat tam powiedzmy 20 czy 15, to może być jakoś interesujące, bo będzie kojarzył, kto to w ogóle jest i o co tak naprawdę chodzi i że, o, proszę bardzo, tu ktoś powraca i to w takiej roli. Natomiast nie wydaje mi się, żeby Doda, ale też nie wydaje mi się, żeby nawet i chciała już trafiać do jakichś takich zupełnie młodych odbiorców.
0: Nawet mi nie chodzi o młodych odbiorców, no bo to, że telewizja nie trafia do najmłodszych osób, no to nie jest żadną zaskakującą informacją, ale czy właśnie ten sentyment wystarczy, żeby ludzie na pilocie wybrali ten przycisk, który odpowiada za Polsat, a nie, nie za TVN czy TVP2, gdzie już są emitowane programy o takiej ugruntowanej renomie, prawda? No ale to się okaże, jak sobie
1: pożyjemy, zobaczymy.
0: Tak jak wspominałam, będziemy wracać i może jakoś zrecenzujemy chociażby pierwszy odcinek, bo pewnie dla ciekawości po prostu tam zajrzę i, a nie wiem, czy ty też będziesz zainteresowany, ale myślę, że właśnie aby zaspokoić naszą tutaj dziennikarską wiedzę, to będzie warto. I też potwierdziły się wcześniejsze plotki dotyczące programu Hell's Kitchen. To, że ten program wraca, no to nie są już plotki, bo to się już udało dawno potwierdzić. Natomiast cały czas nie było wiadomo, kto będzie kierował piekielną kuchnią. Wiadomo było tylko, że ani nie Wojciech Modest Amaro, ani nie Michał Bryś, których w tych rolach mogliśmy zobaczyć przy okazji poprzednich emisji kilka lat temu. No i tutaj też mamy duży transfer z telewizji TVN, bo Mateusz Gessler pokieruje piekielną kuchnią. No to rzeczywiście jest ciekawe, bo wcześniej mogliśmy go zobaczyć w programie MasterChef Junior, a więc instruował kulinarnie dzieci, a tutaj jednak, no nie dość, że będzie będzie instruował dorosłych, to jednak nie może być już tym milutkim panem, który tam z sercem na dłoni do nich podejdzie, prawda? Musi być takim piekielnym szefem. Także też zobaczymy, jak się w tej roli sprawdzi. Więcej o ramówkowych propozycjach, o tym, co, kiedy i co się tam dokładnie wydarzy. Tak jak wspominałam, w okolicach września.
1: Swoją drogą, a propos Hell's Kitchen, to przecież za produkcję i za realizację tego programu jest odpowiedzialny, jak dobrze pamiętam, Łukasz Ciechański.
0: O Jezu, tak, a tam przecież są dramy.
1: Właśnie, teraz on jest na urlopie w Trójce.
0: To może to do tego nawiążemy, kiedy będziemy wspominać o Trójce, bo tam pan Łukasz właśnie zabłysnął. A jeszcze dodam tylko tyle, jeżeli chodzi o Polsat i rozrywkę, którą mają dla nas na wakacje, że festiwal Disco Hit w Kobylnicy to absolutnie nie jest koniec, bo zgodnie z tradycją stacja pokaże za 2 tygodnie festiwal weselnych przebojów, ale sądzę, że więcej o nim sobie powiemy właśnie w przyszłym tygodniu. Tym bardziej, że ten weekend za 2 tygodnie będzie szczególnie bogaty w muzyczne atrakcje, bo dzień później odbędzie się jubileusz zespołu Ich Troje i tam też Doda wystąpi gościnnie, także rzeczywiście będzie się działo w stacji ze Słoneczkiem, ale tak jak powiedziałam, będziemy do nich wracać, informować was na bieżąco o wszystkich szczegółach. No a teraz odniesiemy się muzycznie do festiwalu.
1: Zanim się odniesiemy, tak, tu podziękowania dla słuchacza Wiesława, który rozwiał nasze wątpliwości odnośnie zespołu Topki. Czy to artystka jest, czy to zespół, ale w każdym razie Topki powstały z rozłamów Top Girls.
0: Aha, no to Top Girls to znałam, ale nie nadążyłam, ale Topki, że to był rozum.
1: No właśnie.
0: Okej, dobra.
1: Dziękujemy
0: bardzo. Już widzicie, program RTV bawi, uczy i wszystko. Również za sprawą naszych słuchaczy, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. No teraz u nas nie Topki, bo ich jeszcze nie znaliśmy do teraz. Tylko taka piosenka, która chyba właśnie pasuje do tego motywu 30 lat muzyki disco polo, który towarzyszy tym letnim wydarzeniom z tą właśnie muzyką. Co prawda nie wiemy, czy ten utwór zabrzmi, ale można chyba mieć na to nadzieję, skoro i zespół Boys, i zespół Bayerful mają do Kobylnicy w przyszły piątek przyjechać. No i to właśnie będzie taka piosenka podsumowująca tę disco-polową rzeczywistość, która trwa już od 30 lat. No i w refrenie usłyszycie również nawiązania do największych przebojów. Już podpowiada to zresztą sam tytuł, Szalona Blondynka.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Piosenka pod nóżkę zdecydowanie zabrzmiała na naszej antenie. Więcej takiej muzyki usłyszycie na naszym drugim kanale, który 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu tego typu dźwięki wam serwować będzie i serwuje. Zresztą Eurodance, Disco Polo, Dance, Hands Up, Trance, no wszystko tam znajdziecie. Oto kolega Kazimierz i spółka dba. No u nas na co dzień zdecydowanie inna muzyka, ale w RTV gramy różnie.
0: Gramy wszystko, przypominam, że to był czerwony sztandar i Chopin i disco polo,
1: tak. Także
0: co nam akurat pasuje do tematu, a tu się jeszcze pojawią dzisiaj dosyć interesujące akcenty muzyczne, jak
1: owszem,
0: się będziecie mogli przekonać. Powiedzieliśmy dużo o TVP i o Polsacie, a co się dzieje w TVN-ie? No chyba nie dzieje się jakoś szczególnie dużo. Zapowiadają też już swoją jesienną ramówkę, ale nie jest ona tak głośnym tematem jak w przypadku Polsatu. Natomiast oni tam trochę pozmieniali u siebie, jeżeli chodzi o personalia. No bo po odejściu pana Edwarda Miszczaka trzeba było co nieco w tych kwestiach uporządkować. My wam nie będziemy tutaj wyczytywać, kto objął jakie stanowisko, bo chyba z perspektywy widzów to nie jest szczególnie interesujące. Warto jedynie nadmienić, że szefową samej stacji TVN została pani Lidia Kazem, która wcześniej kierowała kanałem TTV i cytowaliśmy jej wypowiedzi w różnych tam tematach. A teraz TTV zajmuje się kto inny, a ona właśnie będzie stała na czele telewizji TVN. To chyba
1: awans,
0: tyle na ten
1: zdecydowanie
0: temat.
1: Zdecydowanie
0: awans. Oczywiście. Więc to chyba tyle na ten temat. Jeżeli was jednak interesują te personalne szczegóły, znajdziecie w internecie chociażby maila pani Katarzyny Kieli, wysłanego do załogi TVN-u, w którym poinformowała co i jak i kto teraz jakie stanowisko będzie zajmował. My natomiast przechodzimy do kwestii takich bardziej interesujących nas z perspektywy widzów, do kwestii programowych i zahaczamy teraz o stację, w której dawno nas nie było, bo i szczególnie wiele tam się nie dzieje, ale co jakiś czas jednak się tam coś wydarza i tam tam wówczas jesteśmy, a mowa o kanale Tele 5.
1: Tak, a kanał Tele 5 ma dla nas nowy program. Program zatytułowany Bitwa TikTokerów. I jak czytamy w opisie, piosenkarka Agbe i Bryszard. Ja mam nadzieję, że dobrze wymawiam
0: Bryszard to chyba tak,
1: pseudonimy, ale Agbe to nie wiadomo, bo naprawdę świat TikToka, mimo tego, że założyłem TikToka swojemu kotu, to jest mi obcy. Ale wracając do tematu. Piosenkarka Agbe i Bryszard, małżeństwo znanych TikTokerów, podbijających świat muzyki i rozrywki, zaproszą widzów Tele 5 do kolorowego, pełnego śmiechu, ale też rywalizacji świata influencerów. W nowym programie obejrzymy ich najzabawniejsze filmiki, rozmowy z TikTokerami, którzy mają wielomilionowe zasięgi. Będziemy się z nimi przenosić do wirtualnej rzeczywistości, w której zmierzą się z ciekawymi zadaniami. Nie zabraknie też czarów, dobrej muzyki, dram i małżeńskich sprzeczek Agbe i Bryszarda, które na TikToku zyskały już miano legendarnych. Premiera programu Bitwa TikTokerów będzie miała miejsce 6 sierpnia o godzinie 13 na antenie Tele 5. I emisja premierowych odcinków, jeżeli was ten program zainteresuje, no to co tydzień w soboty o godzinie 13. Zainteresował cię program Bitwa TikTokerów?
0: No, TikTok to również jest mi zupełnie obcy świat, tak jak już wiele razy mówiłam, już też wspominałam, że założyłam tam konto po to, żeby łatwiej śledzić filmy około eurowizyjne, które i tak mi niewiele dały przed samym konkursem.
1: Ale ty byś mogła TikToka swojemu psu założyć na przykład, tak dla odmiany.
0: Tak, mogłabym, tylko właśnie potrzebowałabym kogoś, kto by mi pomagał w tworzeniu treści, ale nie jest wykluczone, że jeżeli ktoś taki się znajdzie. Mój pies jest podobno bardzo fotogeniczny, także może stałby się gwiazdą TikToka.
1: To jak Freddy, to też bardzo fotogeniczny, po prostu model.
0: A my teraz przechodzimy do tego, co w zasadzie wydarzyło się wcześniej w medialnej rzeczywistości, ale to też kanał, który może nie cieszy się najlepszą oglądalnością w kraju, chociaż no w porównaniu do Tele 5, no to oni tutaj wypadają zdecydowanie gorzej, bo jeżeli mowa o News 24, no to były jakieś tam takie statystyki, że ich ogląda średnio 35 osób. I tak więc jeżeli jesteście w tym gronie tych 35 osób, które
1: zdarzy
0: się włączać ten kanał, to gratulujemy. I to już pewnie wiecie, o czym wam chcę teraz powiedzieć, bo pewnie już wyśledziliście to przez ten miesiąc, kiedy nas nie było, no ale gdyby jednak nie, no to dajemy znać, że News 24 ten kanał zaczął współpracę z Rzeczpospolitą i dziennikarze Rzeczpospolitej w liczbie nie wiadomo jakiej, bo poinformowano, tak podano w informacji prasowej, że to będzie 5 osób, ale na liście, którą wam za chwilę odczytam, są 4 nazwiska, więc albo oni sami nie wiedzą, ilu ma być tych dziennikarzy, albo kogoś tutaj nie wymienili. Może jeżeli oglądacie, to się bardziej orientujecie. No ale w każdym razie dziennikarze Rzeczpospolitej zaczęli prowadzić publicystyczne pasma w stacji. To pasmo przygotowywane we współpracy z Rzeczpospolitą nadawane jest we wtorki i w czwartki między 20.30 a 22.30. Taka trochę nietypowa pora, prawda, jak na takie rzeczy. Jednak no z reguły tak. Wtedy to już takie pasmo publicystyczne nam się bardziej kojarzą z jakimiś takimi porannymi audycjami, z wywiadami, coś takiego, a tutaj właśnie postawili na wieczór, no może tym się chcą odróżnić i liczyli, że to im zapewni sukces. No i właśnie prowadzą je Jacek Nizinkiewicz, Michał Kolanko, Zuzanna Dąbrowska i Joanna Ćwiek. Czy ktoś jeszcze jest tą piątą osobą, czy ta piąta osoba nie istnieje, trudno stwierdzić. No ale właśnie co w ogóle skłoniło Rzeczpospolitą? Może nie tyle, co skłoniło, ile no, czy nie mieli wątpliwości, podejmując decyzję o takiej współpracy, skoro kanał News 24, powiedzmy sobie szczerze, ledwo wystartował, a już wokół niego ta atmosfera się zrobiła taka dosyć niekorzystna, prawda? Ale jak oni w ogóle się odnoszą w Rzeczpospolitej do tej współpracy, czy uważają, że to jest dobry pomysł, czy są pełni entuzjazmu? No chyba tak średnio, bo jak powiedział Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej, do tej współpracy podchodzimy na razie ostrożnie. W drugiej połowie sierpnia zrobimy podsumowanie i zobaczymy, jak nam się to wszystko poukładało. Czy będziemy kontynuować ten model współpracy? No to czy będą kontynuować? Się okaże, jeżeli oglądaliście to pasmo, no to dajcie znać, jak ono się przedstawia.
1: dajcie znać. No, my akurat nie oglądaliśmy, ale...
0: Nie jesteśmy w gronie 35 osób.
1: Tak, nie jesteśmy w gronie 35 osób, ale może to rzeczywiście coś ciekawego być i może jest to warte tego, żeby rzucić na to okiem. A teraz przechodzimy do zmian w multipleksach cyfrowych. No, dzieje się tu cały czas i jak poinformował portal radiopolska.pl, w związku z zakończeniem umowy operatora multipleksów L3 ze spółką Emitel, z której to obiektów na Górze Kamieńsk w Częstochowie i Tomaszowie Mazowieckim do 1 lipca nadawany był sygnał, widzowie stracili dostęp do części kanałów emitowanych drogą naziemną. Teraz, jak ujawnił przedstawiciel grupy MWE, budowana jest własna sieć nadawcza, która ma być stworzona do końca wakacji. Jednocześnie zmienione zostały parametry emisji multiplexu L3 oraz zmniejszono liczbę programów tak, aby zwiększyć zasięg nadawanego sygnału. Multiplex opuściły takie programy jak Junior Music, Nuta Gold, Nuta TV, Power TV, Red Carpet, Extreme TV oraz dubel anteny HD w wersji SD.
0: No nie przestanie śmieszyć.

0: TV Puls 2. Także, no tutaj jak widać, są jakieś roszady na rynku tej telewizji cyfrowej. I jeszcze jedna informacja. Po 4 miesiącach emisji w środę 6 lipca z trójmiejskiego eteru zniknął nadawany przez spółkę Bicast eksperymentalny Multiplex DVB-T2. Multiplex liczył 7 pozycji, a były to Polsat HD, Nova TV, też w wersji HD, Telewizja Republika, Telewizja Okazje i Stars TV oraz EWTN, no i jeszcze do tego Telewizja Regionalna. Bezpośrednim powodem wyłączenia tego nadajnika był koniec ważności pozwolenia radiowego. O tych pozwoleniach też ostatnio wspominaliśmy, że one się powoli kończą i że tych eksperymentalnych multipleksów będzie się zmniejszało. No zresztą nie ma co się dziwić, no bo teraz już oficjalnie przechodzimy na DVB-T2 Hz, więc nie ma już czasu na eksperymenty. Co można było wyeksperymentować i wytestować, to już można było, a teraz po prostu trzeba zacząć nadawać. Chyba że jesteście TVP, no to wtedy nie.
1: A teraz jeszcze przenosimy się, no tak po trosze do internetu oraz zahaczamy też o tę sferę telewizyjną, bo będzie słowo o najbliższych planach serwisu HBO Max.
0: Tak jest, bo serwis HBO Max usunie część produkcji oryginalnych ze swojej oferty i zaprzestanie dalszych prac nad lokalnymi produkcjami. Ta decyzja dotyczy krajów skandynawskich oraz Europy Środkowej, w tym Polski. A dlaczego? Otóż ma to związek z planowanym połączeniem platform HBO Max i Discovery Plus. To wszystko wynika z komunikatu prasowego wystosowanego przez HBO. W Polsce HBO od lat produkuje własne seriale. Ostatnim wyemitowanym była w kwietniu bieżącego roku Odwilż. W 2020 roku z kolei nakręcono serial Warszawianka, który czeka na emisję.
1: Właśnie się dziwiłam, że o tym pierwszy słyszę. To no, może dlatego.
0: No właśnie, no to może dlatego nakręcili, gdzieś tam schowali do archiwum. No
1: to
0: i pytanie,
1: czy teraz
0: tak,
1: to wyemitują, co teraz? Skoro się tak co zmieniła polityka.
0: Dokładnie. I ta polityka już weszła w życie, bo część produkcji zniknęła z biblioteki HBO Max. Są to m.in. Informator, Przybysze, Pożądanie, Kontra, Sally Forever, czy program, który zatytułowany jest Ale Bukiet. I co ciekawe, to znikają zarówno produkcje europejskie, jak i amerykańskie z tej biblioteki. Więc prawdopodobnie no, chodzi tu o to, żeby przenieść to no może właśnie na platformę Discovery, czyli w Polsce to de facto do playera.
1: No tak.
0: No, no zobaczymy, co będzie z tym dalej.
1: Zobaczymy, jeżeli coś będziemy wiedzieli, co już będzie istotne z perspektywy właśnie nas widzów, to na pewno was o tym poinformujemy. A teraz tematykę telewizyjną spuentujemy muzycznie,
0: tak,
1: nawiązując do bitwy TikTokerów i do gospodyni tego programu, czyli Agbę. Mam nadzieję, że to się tak mówi. No bo Agbę, tak jak wspomniałeś, jest piosenkarką i my nie znaliśmy do wczoraj jej muzyki, ale nadrobiliśmy tę zaległość. I właśnie
0: się zastanawiam, kto w ogóle do nas, do redakcji, tę płytę przyniósł. Kto jest TikTokerem u nas?
1: No właśnie, tutaj mi nikt nie pasuje pod to. To może jednak ty, bo to jakoś tylko udajesz, że nie znasz, ale to ty jako jedyny wrzucasz content na TikToka, także.
0: Już dawno nie wrzucałem swojego.
1: No, ale wrzucałeś cokolwiek, kiedykolwiek.
0: Tak.
1: A teraz no ta, która wrzuca chyba regularnie, no bo to jej zapewniło sukces, czyli Agbę ze swoją piosenką Nie mam pieniędzy.
0: Taką
1: no coś tak czuję,
0: na czasie.
1: Że, ale czy to z drugiej strony jest o niej? Myślałam, że z tego TikToka to jakaś sława, co za tym idzie i pieniądze. No ale może na przykład pani Agbę wspomina za tą sprawą jakieś swoje doświadczenia z przeszłości, albo ją też dotknęła inflacja. 24 hours a day, 7 days a week.
0: It's a three generations of DHT. Piosenka za nami, wracamy do programu.
1: A to taka głęboka myśl na końcu była. To nie tylko było o pieniądzach, prawda?
0: No, dokładnie.
1: A my teraz wracamy, powiedziałam już, że spuentowaliśmy tematykę telewizyjną, co oznacza, że
0: radio
1: przechodzimy do czego? Do R. A o R u nas będzie

0: Będzie troszeczkę informacji, ale o R internetowym również, od takiego zaczynamy. Od radia 357 o nie zahaczymy, chociaż no właśnie tak pożegnalnie, bo radio to, jego skład został uszczuplony, bowiem z radiem 357 pożegnała się dziennikarka muzyczna Marta Malinowska. Malinowska związana była, najpierw przypomnijmy, z radiową Trójką. Od 2018 do 2020 roku była tam gospodynią takich programów jak Sekcja Rytmiczna i Polski Beat, ale gdy się okazało, że powstaje Radio 357, przyłączyła się do grupy dziennikarzy je tworzących, prowadziła m.in. sobotnią muzyczną audycję Salto, prezentującą muzykę klubową. Jak poinformowała, program nadany 2 lipca był ostatnim z jej udziałem. No widzicie, trochę tutaj odgrzebujemy archeologicznych znalezisk, ale nas nie było, no to cóż, dlatego informuję was o tym, co się wydarzyło 4 tygodnie temu. Mamy komentarz pani Marty w tej sprawie. Bycie częścią tej ekipy od najwcześniejszych początków ma dla mnie ogromne znaczenie. Zrobiliśmy razem dużo dobrego, stworzyliśmy radio zupełnie od zera. Udało mi się spełnić parę marzeń, za co jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję to słowo, które ostatnio powtarzam non-stop, ale naprawdę mam za co. No, także tak żegna się w takim pozytywnym stylu, to nie jest to, że się na kogoś obraziła, tylko no, gdzieś tam pewnie postanowiła poszukać czegoś nowego. Zresztą poszukać czegoś nowego postanowiła jakiś czas temu już, bo w kwietniu dołączyła do ekipy Open FM, gdzie przygotowuje wraz z Karolem Szczęśniakiem i Kamilem Sosnowskim podcast pod tytułem Rotacja. To jest cotygodniowy przegląd premierowych płyt, singli i najważniejszych muzycznych wydarzeń. Audycje wypełniają niezobowiązujące rozmowy trójki prowadzących o tym, co najważniejsze na polskiej scenie muzycznej.
1: No, Open FM się tak szykuje do wejścia w to radio cyfrowe, więc może w końcu...
0: No, wraz z podcastem ruszyła też stacja radiowa Rotacja Open FM, no czyli pewnie emitują w zapętleniu te piosenki, które się w samym programie pojawiły, czy też są zbliżone
1: albo same
0: klimatem.
1: Odcinki.
0: No może tak. No, no i mogłoby się w związku z tym wydawać, że skoro pani Marta tam poszła w kwietniu do tego Open FM i skoro żegna się z radiem 357, to stwierdziła, że się zwiąże z Open FM na stałe. A tutaj jest jeszcze inaczej, jak się okazuje, bo teraz dziennikarka przechodzi do Nuance Media, gdzie obejmie stanowisko dyrektor zarządzającej. Będzie kierować częścią audiobiznesu Nuance, ma odpowiadać za radio i podcasty. I na razie nie ma żadnych wzmianek o tym, by się miała pojawiać antenowo, tylko właśnie będzie na tym kierowniczym stanowisku zasiadać. No ale kto wie, co się okaże w przyszłości. No jednak było, nie było, taka osoba trafiła do Nuance już z takim doświadczeniem, również antenowym, no to pewnie szkoda by było, żeby z jej doświadczenia w tej materii nie skorzystać, no ale właśnie może pani Marta sama nie chce, bo chce się sprawdzić w innej roli. A skoro jesteśmy w radiu Nuance, to teraz Michał wam powie kilka słów o ich nowej audycji. I tak właśnie trochę przeżyłam szok, bo przeczytałam, że mają audycję o mediach. To jakaś konkurencja dla nas?
1: Otóż nie. A wszystko wyjaśni się już teraz. Otóż redaktor magazynu Spiders Web Plus, Jakub Wątor, został autorem audycji Mediapolis w Nuance Radio. W pierwszym odcinku Wątor rozmawiał z Filipem Połoską, współzałożycielem grupy kreatywnej Nowy Ład i byłym międzynarodowym redaktorem naczelnym serwisu Noise.pl. Głównymi tematami tej audycji są przyszłość branży mediów i zachodzące w niej zmiany oraz ich monetyzacja. Audycja prowadzona na żywo będzie prowadzona co drugą środę po godzinie 16 na antenie Nuance Radio, a najbliższy odcinek już w tym tygodniu będzie można sobie posłuchać. Także jak sami słyszycie, to nie jest audycja taka jak nasza, gdzie podsumować się staramy to, co dzieje się w mediach tych tradycyjnych, ale też elektronicznych, bardziej audio i wideo, natomiast tu mowa będzie raczej o mediach jako biznesie. Szczególnie, że partnerem tej audycji jest serwis Piano, więc serwis, który jak najbardziej z monetyzacją mediów ma sporo wspólnego. Także.
0: No więc inne podejście, zupełnie niż nasze, zupełnie. Ale być może dla Was okaże się ciekawe. Teraz przechodzimy do stacji radiowych nadających naziemnie, do stacji RMF FM, w której również nie usłyszymy już kogoś, kto na tej antenie się pojawiał. Otóż Bianka Mikołajewska to jest dziennikarka, no, związana z RMF-em od tak naprawdę niedawno, o czym za chwilę. Natomiast ona, no, przede wszystkim mi się zawsze kojarzyła z serwisem OKO.press, ale od lipca przeszła z OKO.press do Wirtualnej Polski. No i to nie jedyne zmiany w jej życiu, bo pani Bianka nie będzie już prowadzić popołudniowej rozmowy w RMF FM. No teraz i tak by jej nie prowadziła, no bo latem tej audycji nie ma, no ale we wrześniu nie powróci na antenę. Dziennikarka informuje, że to decyzja RMF FM, rozgłośnia, jak wyjaśniła, uznała, że Wirtualna Polska jest bezpośrednią konkurencją dla portalu WP. Natomiast sama grupa RMF nie chce komentować sprawy o szczegółach ramówki jesiennej, w tym o popołudniowej rozmowie. Będzie informować pod koniec lata. A Bianka Mikołajewska prowadziła poniedziałkowe wydania popołudniowej rozmowy w RMF FM od września 2021 roku. Tak więc zobaczymy w najbliższym czasie, kto ją w tych wydaniach zastąpi. No ale to ciekawe, prawda? WP jako taki duży portal się liczy jako konkurencja. Jak pisała dla OKO.press, no to nie było w ten sposób traktowane.
1: No bo to OKO.press to, wiesz, takie dziennikarstwo obywatelskie, może trochę śledcze i mniej tak nastawione na jednak monetyzację tego. Oczywiście tak. Wiadomo, oni coś muszą zarabiać, ale bardziej liczą też na różnego rodzaju wpływy od czytelników. A Wirtualna Polska, no to taki typowy biznes, który też jednak gdzieś tam działa medialnie, więc może o to tu chodzi.
0: No, na to wygląda. A powiedz mi, co słychać w twoim ulubionym imperium, imperium prezeski Agnieszki?
1: A właśnie, jeżeli chodzi o imperium, to tutaj przenosimy się teraz do radiowej Trójki i tutaj mamy nowego prowadzącego klubu Trójki. Publicysta Piotr Dmitrowicz, od ponad 2 lat dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, dołączył do grona prowadzących audycję Klub Trójki na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale to nie będzie jakaś taka bardzo regularna współpraca, bo będzie prowadził Klub Trójki nieregularnie, przede wszystkim wydania o tematach historycznych. Także jeżeli będzie jakiś odpowiedni temat, no to wtedy on będzie się na antenie pojawiał i wtedy, kiedy będzie miał coś do powiedzenia jako prowadzący.
0: A ty nam coś miałeś do powiedzenia o panu Łukaszu Ciechańskim, nie mylę się?
1: Tak, bo tam oczywiście, no, to jest informacja z wirtualnych mediów, bo pan Łukasz się z tym portalem bardzo lubi i wirtualne media ostatnio, powołując się na jakiegoś informatora z wewnątrz Polskiego Radia, wspominały o tym, że nad Łukaszem Ciechańskim gromadzą się czarne chmury, że na razie to poszedł na urlop, a właściwie, że został wysłany na ten urlop. Na co pan Łukasz zdementował, że absolutnie on nie został wysłany, tylko on po prostu sam poszedł na ten urlop, bo chce się zająć innymi sprawami. Między innymi chce się zająć właśnie produkcją Hell's Kitchen
0: i
1: Love Island też zresztą. Więc to nie jest prawda, że coś się złego dzieje. A propos tego informatora, no to też go tam dość nieparlamentarnie określił.
0: Bo to nie o to nawet chodzi, że on się nie zgodzi z wirtualnymi mediami, tak. Ale też o styl tego posta, który zamieścił na Facebooku i w którym wyraził tę niezgodę, a tam nie wszystkie słowa były takie, które by się nadawały do tego, żebyśmy je teraz przytoczyli.
1: Tak, więc może nie będziemy cytować. Pan Łukasz Ciechański w dość mocnych słowach się o tym wyraził. Powiedział, że on nadal będzie muzykę w Trójce programował, a jak się wszystko, jeżeli chodzi o jego inne aktywności, zakończy, no to będzie go więcej w Trójce, bo jest ponoć tam, no, no osobą bardzo w zasadzie, no, niezastępowalną, rzec by można, z tego posta, no, tak wynikało. Tam po prostu jak Ciechański odejdzie, no, to Trójkę można zwijać.
0: No, my byśmy absolutnie nie podejrzewali, że go można zastąpić, no ale to jednak temat tego jego posta i właśnie stylu, w jakim napisał, no to jednak prowadzi do jakichś takich refleksji, czy wypada, prawda? I czy w pełni można oddzielić tę aktywność socialową od aktywności antenowej i czy nie wypadałoby jednak zachować tutaj jakiegoś stylu i czy wszystkie słowa tam rzeczywiście powinny paść.
1: Dokładnie.
0: A my teraz pozostając w radiofonii naziemnej przechodzimy do tego, co lokalnie, ponieważ mamy, proszę Państwa, nową stację radiową. Witamy nową lokalną stację radiową. My się zawsze cieszymy, kiedy takie inicjatywy się pojawiają, że to nie kolejna częstotliwość dla sieci, lecz dla stacji lokalnej. A jaki jest nasz stosunek konkretnie do tego, co dla nas przygotowali twórcy nowej stacji, no to o tym powiemy za chwilę. Najpierw damy znać, kto to w ogóle i czego się tam można spodziewać, a przenosimy się do Włocławka, moi drodzy. Generalnie na pewno się ze mną zgodzicie, że początek nadawania nowej stacji to jest taki ważny moment, prawda? I fajnie by było wybrać go w jakiś nieprzypadkowy sposób. No i ewidentnie tutaj właśnie takie było zamierzenie, bo 13 dzień miesiąca, czyli lipca, godzina 13 minut 13. To moment, w którym w kujawskim eterze zadebiutowało nowe radio Włocławek po polsku. Według zapowiedzi stacja ma mieć charakter miejski oraz prezentować muzykę od polskiego bluesa do disco polo. O tym, co można na antenie usłyszeć, myślę, że porozmawiamy sobie jeszcze za chwilę, bo trochę sobie tego posłuchaliśmy. W internecie już jest już dostępny stream, także nawet jeżeli nie jesteście z Włocławka, to wy też już możecie tego słuchać. Jednocześnie stacja ma uzupełniać ofertę współpracującego z nim Radia Kujawy, które już wcześniej świadomie zrezygnowało z grania muzyki tak zwanej chodnikowej. No bo uporządkujmy to, że teraz tak naprawdę Włocławek ma 3 lokalne, niesieciowe stacje.
1: To jest niesamowite.
0: Jest kultowe już Radio Hit.
1: Tak.
0: Kto wie, ten wie. Jest właśnie Radio Kujawy i jest jakoś nawiązujące z nim współpracę Radio Włocławek po polsku. I my teraz właśnie o nim wspominamy, no bo wiemy, że we Włocławku, ale konkretnie co trzeba zrobić, żeby tego posłuchać. Trzeba odpalić sobie radio na częstotliwości 101 i 4, bo to właśnie ta częstotliwość należy do Radia Włocławek po polsku. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak to się w ogóle wydarzyło, że stacja tam nadaje i z kim udało im się wygrać w konkursie koncesyjnym, no to ogłoszenie dotyczące możliwości nadawania we Włocławku ukazało się na początku czerwca 2020 roku. Swój projekt Radio W zgłosił tam pan Leszek Kozioł. Chyba Radio W to już pod taką nazwą coś nadawało we Włocławku w zimnych czasach,
1: tak,
0: ale
1: wydaje.
0: Tam zostało to przejęte przez RMF Max, zdaje się. Sama grupa Multimedia, no właśnie, a propos, chciała stworzyć Radio Włocławek, a w postępowaniu wzięli także udział twórcy Radia Vox FM, Eski, Radia Wawa, Radia Złote Przeboje, czyli Z i Antyradia. Ale oni wszyscy przegrali, wygrało Radio Włocławek, no właśnie, bo ich dżingle, prawda, już są takie dosyć sugestywne, jak chcieliby być kojarzeni. No nazwa koncesyjna to jest Włocławek po polsku i nic z tym nie zrobią, natomiast dżingle wygląda w ten sposób, że jest śpiewane Radio Włocławek i dodane głosem lektora po polsku.
1: Bardzo więc ciekawy zabieg swoją drogą.
0: Tak, kreatywny zabieg, no bo wiadomo, że Radio Włocławek jest lepiej zapamiętać niż Włocławek po polsku i niewykluczone, że za tą sprawą właśnie ludzie będą ich kojarzyć jako Radio Włocławek, a jednocześnie zapisy koncesyjne są wypełnione. Wspomniałam o tej różnorodności muzycznej, jaką oni zapowiadają, od bluesa po disco polo. My posłuchaliśmy tego trochę. Jak oceniasz zawartość, która pojawia się na antenie? Bo na razie możemy powiedzieć, że to jest, no to jest chyba wyłącznie muzyka i wiadomości, tam
1: ja
0: nic
1: tam,
0: więcej nie ma.
1: Ja tam niczego innego nie znalazłem.
0: Bo jakieś lokalne treści mają się pojawić, zdaje się, że za kilka tygodni, więc nie możemy się odnieść do tego, jak one są robione. Możemy się odnieść do samej warstwy muzycznej. Jak ją oceniasz?
1: Powiem tak, gdyby nie to disco polo, które tam się wynurza co kilka piosenek, to radio naprawdę od czasu do czasu potrafi zagrać jakąś taką mniej znaną kompozycję, więc tu, jak porównuję sobie, jak pamiętam, bo też przecież mamy inną lokalną stację grającą tylko po polsku, czyli polską stację z Częstochowy, to mi tego słuchało się, tej częstochowskiej stacji, słuchało mi się, pamiętam, zdecydowanie gorzej. Radio Włocławek po polsku brzmi moim zdaniem lepiej, ma ciekawszy repertuar muzyczny, natomiast no, ja nie jestem w stanie przez to disco polo, które mi tam wyrasta co parę piosenek, nie jestem w stanie tego dłużej słuchać. Niestety.
0: No właśnie, mnie to męczy też nie tylko ze względu na disco polo, ale też ten pop, który się tam pojawia. Wiecie, nie chcę jakoś się krytycznie wypowiadać, bo też rozumiem, że są różne gusta, ale akurat ten rodzaj popu, no to nie jest też właśnie to, co mi gdzieś tam odpowiada. Jakoś mnie po prostu nie angażuje. To nie są często właśnie największe przeboje, tylko takie hity, co się sprawdzają w stacjach lokalnych. I dlatego to nie jest mój klimat muzycznie, ale jeżeli was jest, no to super i mamy nadzieję, że jak już stacja ruszy pełną parą z emisją tych lokalnych treści, no to, że też będzie odpowiadała oczekiwaniom mieszkańców Włocławka. No a konkurencję ma sporo, no bo radio hit, no to jakby trudno to przebić. Kto słuchał,
1: tak,
0: ten wie i sam rozumie, że to jest jednak klasa.
1: Tym bardziej, że radio hit chyba do dziś i po dziś dzień ma prezentera 24 godziny na dobę.
0: No właśnie, chyba się nie zmieniło.
1: Jaka jest tam aktywność tych prezenterów? Taka jest, ale oni cały czas są. Są obecni, no i prowadzą ten program.
0: Tak. A my wędrujemy dalej po Polsce, ale nie aż tak daleko właściwie, bo do Wielkopolski, niemal równo 2 lata po ukazaniu się ogłoszenia przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, i rok po rozstrzygnięciu konkursu, w Gnieźnie na częstotliwości 96,8 rozpoczęło nadawanie Wasze Radio FM. Czytelnicy serwisu radiopolska.pl odnotowali krótkie testy już jakiś czas temu, bo w środę 8 czerwca, jednak oficjalna emisja ruszyła miesiąc później, w sobotę 9 lipca o godzinie 18.30 podczas audycji Sobotnia Prywatka. Opóźnienie związane było m.in. ze zmianami pierwotnie zaplanowanej lokalizacji. Częstotliwość w Gnieźnie jest już 5, na której można przez analogowe odbiorniki słuchać Waszego Radia FM. Pozostałe to, przypomnijmy, 97,2 w Wągrowcu, 105,8 w Gołańczy, 99,7 w Janowcu Wielkopolskim i 89 równe w Mogilnie. Dzięki nowemu nadajnikowi stacja pojawiła się nie tylko w pierwszej stolicy Polski, ale też na przykład w okolicach Trzemeszna, bo tam teoretycznie był możliwy jakoś tam odbiór sygnału z Mogilna i Janowca Wielkopolskiego, ale on mógł być niewystarczający. Pewnie to zależało od tego, z jakiego sprzętu kto chciał tego słuchać. A teraz już, jak rozumiem, to jest dostępne dla wszystkich, niekoniecznie dla tych, którzy dysponują antenami najlepszej klasy. A Wasze Radio FM obecne jest też w poznańskim lokalnym multipleksie DAB+. Natomiast w konkursie o możliwość nadawania w Gnieźnie rozgłośnie pokonała takie projekty jak Konińskie RMF Max, Radio Pogoda, Melo Radio, Antyradio, Radio Września FM i Konin FM. Tak więc gratulujemy kolejnej lokalnej stacji ekspansji i życzymy dalszych sukcesów, a my teraz muzycznie jednak proszę wybaczyć, drogie wasze radio, że nie was skomentujemy muzycznie, bo jednak tych nowych chcemy przede wszystkim wyróżnić.
1: Tak jest.
0: Radio Włocławek po polsku.
1: I po polsku zagramy.
0: I po polsku zagramy. No, różne gatunki mają się zgodnie z zapowiedziami na antenie pojawiać. Czy akurat taka muzyka jak ta, którą teraz usłyszymy, no trudno nam powiedzieć, bo jej nie słyszeliśmy, natomiast no pasuje idealnie do tej ich koncepcji, skoro wystartowali 13 o 13.13, no to właśnie o tym 13 dniu miesiąca, czy pechowym, czy niekoniecznie, pozostawiam to waszej interpretacji, ale to właśnie o nim zaśpiewa nam Kasia Sobczyk.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Zbliża się godzina 18. Za 6 minut będziemy mieli 18. I to tak nawet dziś planowo.
0: Mimo że przez miesiąc nas nie było, ale jednak uratowało nas to, że to są wakacje i że aż taka ilość zaległości się nie nawarstwiła.
1: Aż tak wiele się nie dzieje, dokładnie.
0: Ale jednak trochę tego jest, dlatego jeszcze mamy wam kilka kwestii do omówienia i pozostając w wątku radiowym i w wątku lokalnym, rozpoczynamy kolejny wątek. Wątek związany z emisjami kierowanymi do Ukraińców przebywających w Polsce. A przypomnijmy, że kilka grup medialnych prowadzi tego rodzaju emisje. No ale nie wszyscy będą robić to nadal. Rozpoczynamy od Radia Z Ukraina, które przypomnijmy, że przez 3 miesiące było obecne. Najpierw w Warszawie na częstotliwości 106, a później tylko w internecie. Ale grupa Euro Z, nadawca stacji, stwierdziła, że no, w tym internecie to już nie ma tak dłużej sensu i zdecydowano o zakończeniu projektu, przy którym podobno pracowały, jak podają oficjalnie, 4 osoby. No to nie wydaje się dużo, prawda?
1: Zgadza się, niedużo.
0: 1 lipca o północy stacja definitywnie zakończyła działalność. Jak mówi Michał Aleksandrowicz, rzecznik prasowy Eurozetu, w związku z brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na kontynuowanie nadawania Radia Z Ukraina w eterze, projekt stracił rację bytu. Mamy poczucie, że zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, by tak się nie stało. No ale jednak, jak się okazało, tutaj innym nadawcom jakoś się udało pozyskać częstotliwości w różnych rejonach Polski, o czym też za chwilę powiem. Im jakoś tak nie bardzo. Przypomnijmy, że po tym, kiedy już stracili możliwość nadawania w Warszawie, bo wszedł ten argument o nadawaniu naprzemiennym i tam Polskie Radio dla Ukrainy zajęło tę częstotliwość, tak, to oni stwierdzili, że jednak będą w internecie tam nadawać przez jakiś czas jeszcze.
1: Chwilę ponadawali.
0: Ale widocznie stwierdzili, że nie ma sensu ciągnięcie tego w nieskończoność i skoro w eterze już nie, który to eter byłby dla nich gdzieś tam podstawowym źródłem dotarcia do słuchaczy, no to już w ogóle nie ma to sensu. No cóż, żegnamy ten projekt. Nie sądzę, żeby jeszcze zdecydowali się kiedykolwiek wrócić, żeby tutaj ta rzeczywistość medialna się zmieniła. Są jednak tacy, którym udaje się kontynuować emisję dla Ukraińców i ją rozwijać. I takim projektem jest Z Wami FM, projekt, przypomnijmy, tworzony przez grupę ZPR. I tak oto Częstochowa jest kolejnym miastem, w którym pojawiło się właśnie Z Wami FM, skierowana do Ukraińców stacja tworzona przez grupę ZPR. Emisja prowadzona jest od piątku 8 lipca na częstotliwości 88,5. Tego samego dnia sygnał stacji pojawił się też we Wrocławiu na częstotliwości 107. No i była jeszcze kwestia, o którą już nas pytaliście w którymś z ostatnich wydań, bo było wiadomo, że 10 lipca wygasają ważne od maja pozwolenia na nadawanie stacji w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie. No i co w związku z tym teraz? Czy uda się to jakoś przedłużyć? Czy w tych miastach będą musieli zakończyć nadawanie? Otóż przedłużyć się udało, ale była taka krótka przerwa w nadawaniu, ale trwała zaledwie dobę, po tym czasie emisja na tych wszystkich częstotliwościach powróciła, także no to im się jak widać udało. No a co z tą naprzemiennością? Ciekawe, czy tutaj Eurozet nie mógł się wbić.
1: No właśnie.
0: Się jakoś starali też o te częstotliwości, prawda? Jednak ta zasada trochę działa jak chce. Przypomnijmy, że Z Wami FM nadaje też w Warszawie na tej częstotliwości, którą zajmowało kiedyś Radio Z Ukraina, a później Polskie Radio dla Ukrainy i to właśnie o nim teraz, o jego nowych propozycjach powiemy kilka słów, a konkretnie powie Michał.
1: Tak jest. No te nowe propozycje też już są z nami od jakiegoś czasu, ale myślę, że warto o nich wspomnieć. Otóż ukraińska piosenkarka Maria Burmaka w Polskim Radiu dla Ukrainy prowadzi 2 cotygodniowe autorskie audycje muzyczno-publicystyczne. Zielona gitara oraz Nie bój się żyć. Pierwsza audycja, czyli Zielona gitara, wystartowała 10 lipca i spotykamy się z tym programem w niedzielę o godzinie 25. Jest ona adresowana do najmłodszych słuchaczy w Polsce i Ukrainie, jak i również wszędzie tam, gdzie dociera Polskie Radio dla Ukrainy. Audycja zawiera piosenki nagrane wcześniej lub wykonywane przez artystkę na żywo na tytułowej zielonej gitarze bezpośrednio w studiu. A jeżeli chodzi o tę drugą audycję, czyli audycję Nie bój się żyć, to w tej audycji Maria Burmaka zwraca się do dorosłych słuchaczy Polskiego Radia dla Ukrainy. I informacyjno-muzyczny program o życiu i kulturze będzie zapoznawał z muzycznymi nowinkami oraz faktami z życia i twórczości artystów. Nie zabraknie też rozmów z ważnymi postaciami ukraińskiego świata kultury. Program emitowany jest w środy o godzinie 17.30, a swoją premierę miał no nieco później niż Zielona Gitara, bo 20 lipca, ale również już możecie go słuchać na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy, między innymi w systemie DAB+ oraz w internecie.
0: No i oni chyba wciąż nadają w tych przygranicznych miejscowościach, prawda? Tam w Przemyślu i Hrubieszowie, gdzie wcześniej było radio RMF Ukraina. Powiedzieliśmy o tym, co dzieje się teraz w radiowej rzeczywistości analogowej, a teraz o tym, co nas czeka w przyszłości, bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wystosowała takie informacje dotyczące nowych, wolnych częstotliwości. Znaczy może nie tyle nowych, ale takich, które gdzieś tam oficjalnie w tym wykazie się znalazły. I co do części z nich podjęła już decyzję o ich przeznaczeniu w tym sensie, że zdecydowała, jakie konkursy zostaną rozpisane i stacje o jakich profilach będą mogły tam nadawać. Oficjalnie chyba jeszcze tych konkursów nie ogłoszono, ale będą na pewno niebawem, tak więc skoro już przy tym jesteśmy i skoro to wszystko jest pewne, to możemy Was o tym poinformować, a osoby z tych miejscowości będą mogły już zacierać ręce i czekać na nowe stacje radiowe, no ale przypomnijmy, że zanim się ich doczekacie, to jeszcze trochę czasu minie, bo konkurs trzeba rozpisać, stacje muszą do niego pozgłaszać, konkurs należy rozstrzygnąć, wszelkie procedury następnie należy przeprowadzić, wiecie, uzgodnienie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i inne takie rzeczy. Także to jeszcze trochę czasu, zanim rzeczywiście eter się zapełni. No, ale
1: a ponoć
0: już rzeczywiście
1: te częstotliwości się już miały kończyć. Już pan no, już prezes Witold Kołodziejski tak już kiedyś mówił, że to już jest koniec analogu, nie ma miejsc, a tymczasem tych ogłoszeń jest całkiem sporo.
0: Tak czy inaczej, jeżeli te częstotliwości, które teraz wymienimy, są w waszych miastach, no to możecie do nas pisać, jakich rozgłośni wpisujących się w te profile, które tutaj zaraz wymienimy, byście oczekiwali, no bo wy wiecie, co w waszych miastach już nadaje, na co jest zapotrzebowanie, więc na co byście tutaj stawiali. No i te warunki są różne, bo jest kilka takich stacji, co do których z założenia Krajowa Rada zakłada, że tutaj na pewno będzie możliwość wyłącznie rozszerzenia koncesji, a więc nie ma takiej opcji, żeby udzielić koncesji zupełnie nowemu podmiotowi. No i pierwsza taka częstotliwość, której się to tyczy, to jest częstotliwość we Wrocławiu 97,4. Tutaj będzie mógł nadawać program muzyczny z tematyką lokalną.
1: Natomiast w Skierniewicach na 89,3 będzie mógł również nadawać program uniwersalny z tematyką lokalną.
0: To uniwersalna, tam muzyczna.
1: A, muzyczny, okej. Okay. No to tak.
0: W Dębicy na 89, przepraszam, i 2 zagości program uniwersalny, nie ma dopisku o tematyce lokalnej, także nie jest obowiązkowa.
1: W Grudku na 97,2 będzie mógł pojawić się program społeczno-religijny.
0: No to tutaj może chodzić o Radio Ortodoksja albo Radio I, bo to są chyba te okolice, więc pytanie, kto tutaj będzie zainteresowany. Natomiast w Chojnicach na 107 program uniwersalny z audycjami dla społeczności kaszubskiej. No wcale się nie domyślamy, kto się będzie o to ubiegał, prawda?
1: Wcale, nie, absolutnie, nie. Absolutnie.
0: W ogóle
1: wcale.
0: Radio Kaszebę nie słyszałam, nie znam.
1: Nie. W Redzie na 93,6 będzie mógł wystartować program uniwersalny z tematyką lokalną.
0: Ale nie ma, że kaszubskiej.
1: Nie, tak, nie,
0: wiecie.
1: Nie.
0: W Goleniowie natomiast na częstotliwości 101 zagości program uniwersalny też z tematyką lokalną. Kolejna opcja, jaką ma dla nas Krajowa Rada, dotyczyć może albo udzielenia, albo rozszerzenia koncesji, więc tutaj możliwości jest więcej. I do kogo to jest adresowane?
1: W Łowiczu na 107 będzie się mógł pojawić program z tematyką lokalną, po prostu.
0: Po prostu, ale tutaj nie sprecyzowano jego charakteru. W Tomaszowie Mazowieckim na 88,4, a więc to jest ta częstotliwość w spadku po radiu sportowym, które nie powstało. Ona wraca do gry. Tym razem konkurs rozpisany na nią ma dotyczyć programu również z tematyką lokalną. Nie ma tutaj większych uściśleń. I trzecia opcja dotyczyć może udzielenia nowej koncesji wyłącznie, a więc nie ma opcji rozszerzenia. I to dotyczy jakich miejscowości?
1: Lęborka na przykład na 98 MHz, program muzyczny z tematyką lokalną.
0: I Słupska 87,6, to też dotyczy programu muzycznego z tematyką lokalną. Ciekawe, o co tutaj chodzi, bo to też tak blisko siebie i programy muzyczne z tematyką lokalną. Ciekawe, czy jakaś konkretna stacja ubiegała się o to, aby Rada rozpisała konkurs pod właśnie tego rodzaju stacje. Ale możemy wam też powiedzieć słówko o konkursach, które już zostały rozstrzygnięte, a więc w tych przypadkach bliżej do zagoszczenia nowej stacji w eterze, aczkolwiek to też jeszcze na pewno upłynie trochę wody w Wiśle i innych rzekach. Otóż w Białej Podlaskiej na 95,8 pojawi się sieciówka Radio Supernowa. Natomiast w dwóch pozostałych miastach, jak już znacie, to wiecie, że nas to cieszy, że pojawią się projekty lokalne. I tak oto w Puławach na 105,8 pojawi się Radio LPU, radio, które nadaje już w internecie. Chyba nie tworzy takiego bardzo rozbudowanego programu, bo Michał mówił mi poza anteną, że tego słuchał i rzeczywiście na razie może aż tak się wiele na antenie nie dzieje, ale liczymy na to, że się rozwiną, kiedy będą już mieli pojawić się w puławskim eterze. Natomiast w Lublinie ma się pojawić Radio 92,9 na częstotliwości no takiej, jakiej słyszeliście. No tutaj Michał trochę zaciera ręce, ponieważ zna osobę, która będzie odpowiedzialna za tworzenie tego radia.
1: Tak, bo te koncesje otrzymał Marcin Marzec, człowiek od lat znany w środowisku radiowym. Jak pamiętacie, być może kiedyś go z takiej stacji Rebelia, Radio Rebelia. Swoją drogą ciekawe, czemu akurat właśnie nie nazwał w ten sposób stacji, ale może wtedy nie bardzo mógłby liczyć na wniosek. Tak, bo Rebelia, jakie tu rebelie w eterze, obywatel Marzec będzie wyczyniał. No nie ma zgody, a tutaj...
0: No, albo teraz sobie dopiero zmienię,
1: tak.
0: Jak już mu przyznali.
1: Jak już mu przyznali, to kto wie. Pożyjemy, zobaczymy. No ja czekam na to, co tam będzie się w Lublinie działo. Mam nadzieję, że będzie dostępny sygnał w internecie. Będziemy słuchać.
0: Tak jest. I na koniec jeszcze słowo o radiu cyfrowym. Tak się złożyło, że w tej kwestii się trochę wydarzyło w Małopolsce. Zaczniemy od stolicy Małopolski, czyli od Krakowa, bo po Prechybie, Andrychowie i Szczecinie Kraków jest kolejnym miastem, w którym spółka DAB.com uruchomiła eksperymentalny multiplex DAB+. Nadajnik uruchomiony został w nocy z czwartku na piątek, z 7 na 8 lipca. Początkowo każdy z dostępnych przekazów był pusty, ale rano pojawił się dźwięk. To tak, wiecie, dla tak zwanych radioświrów informacje, którzy lubią wiedzieć, jak to wszystko przebiega, jeżeli chodzi o technikalia. No to tak odnotowaliśmy, że nie od razu tutaj ten dźwięk się pojawił, ale już wszystko gra. Emisja prawdopodobnie prowadzona jest z niewielką mocą. Pojawienie się eksperymentalnego multiplexu w Krakowie zapowiadane było już na przełomie roku 2021 i 2022 wraz z uruchomieniem niedostępnego wówczas naziemnie w stolicy Małopolski Radia Kraków Kultura. A oprócz tej rozgłośni multiplex DAB.com Kraków zawiera jeszcze 8 programów znane z analogowych emisji, no ale niekoniecznie w Małopolsce. Muzyczne radio, Radio Super FM, Radio Jasna Góra i Radio Profeto oraz cyfrowe Disco Radio, Mega Radio, Radio Nuta i Radio Imperium. Z kolei teraz przenosimy się do Tarnowa, bo na początku lipca, po dwumiesięcznej przerwie, do tarnowskiego koncesjonowanego multiplexu DAB+, którego operatorem jest również spółka DAB.com, powróciło Radio Kraków Kultura. Stacja, podobnie jak Radio Kraków i Off Radio Kraków, rozpowszechniana jest w oparciu o kartę powinności krakowskiego nadawcy publicznego, ale to nie wystarczyło do tego, aby nadawać w tarnowskim multipleksie. Zgodę na to musiał wyrazić Urząd Komunikacji Elektronicznej, dokonując stosownej zmiany rezerwacji częstotliwości. Tarnów był pierwszym miastem, w którym uruchomiony został koncesjonowany multipleks DAB+. Strumień Radia Kraków Kultura był w nim obecny od momentu rozruchu w styczniu tego roku. Od lutego emisja prowadzona była z pełną mocą. Na początku maja czytelnicy serwisu radiopolska.pl donosili o zniknięciu krakowskiej stacji z multiplexu, a portal Wirtualne Media w tym samym czasie pisał o wymaganych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej dodatkowych formalnościach. Natomiast oprócz krakowskiej rozgłośni w multiplexie DAB.com obecne jest Trendy Radio, Radio RDN Małopolska, Radio Profeto oraz Radio Bezpieczna Podróż, a także pusty strumień o nazwie WP Radio, bo oni wciąż jeszcze nie ruszyli z nadawaniem.
1: Kiedy oni ruszą?
0: Naprawdę. Jak się to wydarzy, możecie być pewni, że usłyszycie o tym na naszej antenie w którymś z kolei wydaniu programu RTV, a tymczasem to trwające właśnie 158. wydanie programu RTV przychodzi do historii. Mamy nadzieję, że usłyszymy się z wami w przyszłym tygodniu, choćby po to, żeby zaprosić was na festiwal weselnych przebojów, bo gdybyśmy mieli was jeszcze o nim dzisiaj informować, to rzeczywiście było już tych informacji sporo, bo szczególnie, że pojawiło się u nas wiele takich wieści koncertowych, jeżeli chodzi o to, co mają dla nas stacje telewizyjne. Także musimy sobie dawkować te emocje i na wesele i jubileusz ich troje was zaprosimy w przyszłym tygodniu. No w ogóle w sierpniu będzie się dużo działo, bo jeszcze festiwal TVN-u w Sopocie też już stacja ujawniła szczegóły dotyczące koncertów, ale też my was o tym poinformujemy bliżej samej imprezy. Także będzie
1: spokojnie
0: się działo.
1: Będziemy tu częściej.
0: Tak, mamy nadzieję, że już nic nie stanie na przeszkodzie, żadne nieprzewidziane okoliczności, które mogłyby sprawić, że mielibyśmy się tutaj nie pojawić. Tak więc wypatrujcie wieści jak zwykle na naszym radiowym Facebooku.
1: Tak, przypominamy, że później ta audycja jest do odsłuchania na stronach Tyflo Podcastu. Bez warstwy muzycznej co prawda, ale jeżeli chcecie posłuchać jej sobie na przykład jeszcze raz z muzyką, nie ma problemu, też jest taka opcja, na Mixcloudzie Radia DHT. Zapraszamy was bardzo serdecznie. A propos muzyki, no to na koniec pani Maria Burmaka nam zaśpiewa utwór zatytułowany To taka jestem.
0: Będzie trochę po polsku, tak. Trochę po ukraińsku zdaje się, więc będziecie być może mogli na podstawie tego utworu zorientować się, co pani Marii gra w duszy i czy jej audycje w Polskim Radiu dla Ukrainy są dla was.
1: Tak, a na dziś to tyle, jeżeli chodzi o 158. wydanie programu RTV na antenie Radia DHT. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Radio, music and
5: memories. DHT. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Witam wszystkich, którzy będą mieli okazję słuchać tego podcasta. Nazywam się Sylwester Piekarski. W dzisiejszym podcaście będziemy zajmować się pakietem Office, a właściwie takimi programami jak Word i Excel z tego pakietu. Wszystkie przedstawione tutaj rzeczy będą realizowane przy pomocy Office 2007. Na początek, jak otwierać dokumenty w Wordzie? Otóż tworzone dokumenty w Wordzie mają rozszerzenia DOCI, RTF. Najnowsza wersja Worda tworzy też dokumenty z rozszerzeniem DOCX. Po wybraniu takiego dokumentu naciskamy na nim Enter i dokument zostaje otwarty w Wordzie. Ja w tej chwili otworzę tutaj jeden z dokumentów.
7: Wozowska E. Grant Pryt Dziennikarskie Hity 2008 RTF. Tryb zgodności Microsoft Word. Wydruku. Pole edycyjne.
6: I już w tym momencie dokument został otwarty. Teraz poruszanie się po dokumencie. Na początek dokumentu przechodzimy naciskając Ctrl Home. Na koniec dokumentu Ctrl End.
7: Strona 343.
6: Jesteśmy w ostatniej linii, na ostatniej stronie tego dokumentu. Gdy wciśniemy ponownie Ctrl Home, znajdziemy się w pierwszej linii tego dokumentu.
7: Początek. Grand Press. Strona 1. Sekcja 1.
6: Na początek wiersza przechodzimy wciskając klawisz Home.
7: Wielkie wie.
6: I dosłownie stoimy na pierwszym znaku w pierwszym wierszu. Na koniec wiersza przemieszczamy się naciskając klawisz End.
7: Puste.
6: I znajdujemy się za ostatnim znakiem w tym wierszu. Ekran przewijamy klawiszami Page Up, Page Down. Page Down przewija nam ekran w dół.
7: Projekt graficzny, okład. Strona 3, sekcja 3.
6: Page Up do góry, czyli idziemy w stronę początku dokumentu.
7: Link www. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.
6: Po znakach poruszamy się strzałkami w prawo, w lewo.
7: A. Spacja. Spacja.
6: Po słowach kontrol strzałka w prawo, kontrol strzałka w lewo.
7: Warszawie. Puste. Warszawie. Uniwersytecka.
6: Liniami poruszamy się naciskając strzałki w górę, w dół.
7: Strona 2, sekcja 2, projekt graficzny okładki i skład komputerowy Agnieszka Szulc. Projekt graficzny okładki i wnętrza Kuba Sierpiński, Agnieszka Szulc.
6: Do następnego akapitu skaczemy naciskając kontrol strzałka w dół.
7: Skład komputerowy Agnieszka Szulc. Opracowanie płyty CD Łukasz Heller. Redakcja i korekta Ewa Wozowska.
6: Do następnej strony przemieszczamy się naciskając Ctrl Page Down.
7: Strona 3, sekcja 3. Dziękujemy za pomoc w wydaniu książki firmom.
6: I w tym momencie jesteśmy w pierwszym wierszu tej strony, do której się przemieściliśmy. Ctrl Page Up przeniesie nas do poprzedniej strony.
7: Strona 2, sekcja 2. Projekt graficzny okładki i wnętrza Kuba Sierpiński, Agnieszka Szulc.
6: I jesteśmy znowu w pierwszym wierszu tej strony, do której się przemieściliśmy. Oczywiście to jest mały problem. Jeżeli włączymy opcję wyszukiwania, to w tym momencie Ctrl Page Up, Ctrl Page Down nie przenoszą nas do następnej strony, tylko szukają tekstu, który był wcześniej wpisany jako tekst do znalezienia. Teraz pisanie w dokumencie.
7: N, dokument 1, Microsoft Word.
6: Ja tu stworzyłem nowy dokument i zaczynamy pisać. Tekst jest wpisywany w miejscu ustawienia kursora. Tak więc zawsze kursor wskazuje miejsce, w którym będzie wpisywany tekst. Ja tu teraz napiszę, właśnie nagrywam podcast.
7: Wielkie L, A, E, E, Y, O, T, T.
6: Podcast. Jeżeli teraz ustawię kursor pomiędzy słowami.
7: Strona 1, sekcja 1, nagrywam.
6: Właśnie.
7: Podcast.
6: O, pomiędzy słowami nagrywam, a podcast i stanę na literce P. I napiszę dzisiaj.
7: I, a, j.
6: To otrzymam zdanie.
7: Właśnie nagrywam dzisiaj podcast.
6: No, trochę może niegramatyczne, ale takie zdanie właśnie zostało napisane. To znaczy, że po prostu znaki, które były po prawej stronie kursora, w momencie kiedy zacząłem pisać, rozsunęły się, żeby zrobić miejsce dla znaków, które były przeze mnie wprowadzane. Teraz usuwanie znaków. Znaki usuwamy na dwa sposoby. Klawiszem Backspace usuwamy znak, który jest po lewej stronie kursora. Jeżeli teraz sobie stanę na słowie...
7: Dzisiaj.
6: O.
7: I, e, i, j. Spacja.
6: Czyli za literką j w słowie dzisiaj, to klawisz Backspace usunie mi j.
7: J.
6: A, jeszcze jedna uwaga. Klawisz Backspace zawsze odczytuje ten znak, który został usunięty. Jeżeli teraz stanę sobie kursorem na literce...
7: A.
6: A, też w słowie dzisiaj, to mogę go skosować klawiszem delete.
7: Spacja.
6: I tutaj delete kasuje ten znak, przy którym stoi kursor, natomiast odczytywany jest znak, który przybliżył się do kursora. W tym przypadku komputer przeczytał słowo spacja, ponieważ była spacja po prawej stronie kursora. I w momencie usuwania znaków tekst zostaje przesuwany w lewo, czyli ten tekst, który był po prawej stronie kursora, przemieszcza się, zajmując miejsce tych usuniętych znaków. Łamanie linii. Właściwie każdy Enter w Wordzie tworzy nowy akapit, tak więc zalecenie jest takie, żeby jak najrzadziej tych Enterów używać, żeby nie robić tych akapitów, aczkolwiek no, w przypadku osób niewidomych nie ma innej możliwości zrobienia pustej linii jak przez nowy akapit. W przypadku osób widzących to troszkę inaczej wygląda, ponieważ wstawienie Entera zawsze powoduje tak zwane światło między akapitami, czyli między akapitami jest pewna przerwa. W momencie, kiedy wstawimy Enter, my sobie możemy tą przerwę w ustawieniach akapitu zwiększać lub zmniejszać, ale niestety no, syntezator mowy tego nam nie odczytuje, ponieważ w te obszary kursor nie wchodzi. Tak więc dla nas najlepszym rozwiązaniem zrobienia pustej linii jest po prostu wciśnięcie dwa razy Entera. Wtedy po prostu otrzymamy jeden dodatkowy akapit, który jest pustą linią w tym przypadku. Jeżeli byśmy chcieli złamać linię, no to po prostu wystarczy wcisnąć Enter w tym miejscu, w którym tą linię chcemy złamać. Jeżeli będzie to na końcu zdania, no to przejdziemy do nowej linii. Jeżeli będzie to w środku zdania, no to wtedy część zdania zostanie przesunięta linię w dół. Na przykład w tej chwili przesunę fragment tekstu, który napisałem, o linię w dół. Czyli teraz słowo dzisiaj podczas zostanie przesunięte w dół. O, wcisnąłem Enter, te dwa słowa zostały przesunięte w dół. Jeżeli dam jeszcze jeden Enter, to w tym momencie między linią wyższą a tą, która została przesunięta w dół, powstanie jedna linia odstępu.
7: Pusta.
6: Żeby teraz usunąć tą pustą linię, po prostu ustawiam się na niej i wciskam Delete.
7: Den.
6: I automatycznie linia pusta została usunięta. Teraz gdybym chciał połączyć dwie linie sobą, czyli tekst z linii wyższej i niższej, w pierwszej linii mam coś takiego.
7: Właśnie nagrywam. Dzisiaj podcast.
6: To jest druga linia. Gdybym chciał teraz te dwie linie z sobą połączyć, ustawiam się na początku tej drugiej linii klawiszem Home. Ciskam Backspace.
7: Puste.
6: I dwie linie zostały połączone. Tu jeszcze trzeba sprawdzić,
7: spacja,
6: czy przypadkiem wyraz z linii, która była poniżej, nie połączył się z wyrazem z linii, która była powyżej. Bo jeżeli na końcu tej linii powyżej nie będzie znaku spacji, to te dwa wyrazy się połączą z sobą. Najlepiej to zrobić poprzez technikę odczytaj wyraz, w której znajduje się kursor. To już każdy z programu odczytu ekranu ma takie skróty klawiszowe. W zależności od tego, jakiego programu używamy, musimy taką funkcję wywołać i wtedy po prostu sobie sprawdzimy, czy komputer nam odczytał dwa wyrazy, czy jeden wyraz. Jeżeli odczytuje nam dwa wyrazy, znaczy, że po połączeniu dwóch linii musimy jeszcze wcisnąć klawisz spacja. Teraz jak złamać linię z zachowaniem akapitu? Jest taka funkcja złamania linii z zachowaniem akapitu. Jeżeli byśmy chcieli złamać linię z zachowaniem akapitu, to musimy wcisnąć Shift-Enter. Shift-Enter działa w ten sam sposób jak Enter, tylko że nie wstawia znaku końca akapitu. To znaczy, jeżeli ja go wstawię za ostatnim słowem wierszu, to wtedy po prostu przejdę do następnej linii. Jeżeli natomiast wstawię go w środku tekstu, w środku linii, no to wszystko, co było po prawej stronie kursora, ten tekst zostanie przesunięty o linię w dół. Jeżeli nacisnę dwa razy Shift-Enter, to pomiędzy linią górną a dolną otrzymam jedną linię przerwy spacji. Ten pusty wiersz tak samo się kasuje, jak w przypadku wstawienia Entera. Tak samo jak i połączenie linii też kasujemy klawiszem Backspace. Tworzenie nowej strony. Normalnie w trakcie pisania edytor sam dzieli nam tekst na strony, ale czasami istnieje taka sytuacja, że chcemy, żeby w danym momencie nastąpił koniec strony i żeby nowy tekst był drukowany od początku następnej strony. I w tej sytuacji możemy sobie wymusić zakończenie strony. Jak to robimy? Ustawiamy się w miejscu, w którym chcemy wymusić zakończenie strony, czyli w którym chcemy zakończyć tą stronę i wciskamy Ctrl-Enter.
7: Właśnie nagrywam dzisiaj podcast. Strona 2.
6: W tym momencie został wstawiony znak końca strony i ja przesunąłem się na stronę drugą.
7: Puste. Strona 1. Właśnie nagrywam dziś. Puste.
6: Żeby usunąć podział strony, należy ustawić się na pierwszym wierszu na tej stronie poniżej, czyli pod tym podziałem, i wcisnąć klawisz Backspace. I w tym momencie podział strony zostanie usunięty. Zaznaczanie dokumentu. Najłatwiej jest zaznaczyć cały dokument, wciskając Ctrl-A. Jeżeli chcemy zaznaczać pojedyncze elementy dokumentu, no to robimy to w następujący sposób. Ctrl Shift i strzałka w prawo zaznacza nam po słowach, których przejdziemy.
7: Sekcja 2. Projekt. Graficzne. Wybrano.
6: Teraz wybrane zostały dwa słowa. Zawsze, w każdej chwili, jeżeli zaznaczenie jest wykonane, no to wtedy wciśnięcie strzałki w lewo, w górę, w dół anuluje to zaznaczenie.
7: Wielkie P.
6: W tym momencie zaznaczenie znikło. Trzeba też jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, że w momencie, kiedy zaznaczyliśmy jakiś fragment tekstu, wciśnięcie klawisza, który na ekran wprowadza jakiś znak, nawet klawisza spacji, spowoduje zastąpienie tego zaznaczonego tekstu tym znakiem. Ale tu oczywiście nie ma czym się przejmować. Zawsze w Wordzie mamy do dyspozycji taką funkcję cofnij. Wywołujemy ją przy pomocy klawisza Ctrl-Z i ta funkcja cofnij pozwala nam na cofnięcie wykonanych przez nas operacji. Tak więc, jeżeli nawet coś skasujemy, to funkcją cofnij możemy to odzyskać. I w ten sposób możemy właśnie między innymi odzyskać to, co nadpisaliśmy w wyniku zaznaczenia i naciśnięcia znaku. Linię zaznaczamy naciskając Shift strzałkę w dół.
7: Wybraną. Wybraną.
6: Albo w górę oczywiście.
7: Biblia.
6: Żeby zaznaczyć całą linię, to możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo poprzez wciśnięcie Shift strzałki w dół, albo poprzez ustawienie kursora na początku tej linii, klawiszem Home. I potem naciśnięcie Shift End. Shift End zaznaczy nam linię, w której był kursor, do jej końca.
7: Wybrano. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.
6: Oczywiście to samo byśmy mogli zrobić, ustawiając kursor na końcu linii i wciskając Shift Home. Dzięki takiemu mechanizmowi możemy na przykład zaznaczyć kilka słów, które są w linii. Na przykład ja tu znajdę sobie zaraz taką linię.
7: Opracowanie płyty CD Łukasz Hendler.
6: O, tu mam coś, opracowanie płyty. I chcę z tego wiersza wykasować tylko imię i nazwisko osoby, która opracowała tą płytę.
7: Płyty. CD. Łukasz.
6: Jestem na słowie Łukasz i teraz wciskam Shift End. Dlaczego Shift End? Dlatego, że po prostu Shift End zawsze przemieszcza mi kursor od miejsca, w którym stoi kursor, do końca wiersza, czyli w ten sposób zostaną zaznaczone słowa, które są po prawej stronie kursora w tej chwili.
7: Wybrano. Łukasz Hendler.
6: Właśnie.
7: Wielkie, duże U.
6: Gdybym chciał skasować to, co jest na początku linii, czyli opracowanie płyty CD, te słowa, a zostawić samo imię i nazwisko osoby, no to w tym momencie ustawiam się też na napisie Łukasz, czyli na literce L i naciskam Shift Home. Shift Home przemieszcza mi kursor do pierwszego znaku wierszu i w ten sposób zaznacza wszystko, co jest po lewej stronie kursora.
7: Wybrano. Opracowanie płyty CD.
6: Następne metody zaznaczania to metoda zaznaczania ekranami, czyli naciskamy Ctrl Shift Page Down albo Ctrl Shift Page Up i wtedy te ekrany, przez które będziemy przechodzić, będą zaznaczane. Potem paragrafami Ctrl Shift strzałka w dół i od miejsca, w którym stoimy do końca dokumentu Ctrl Shift End oraz od miejsca, w którym stoimy do początku dokumentu Ctrl Shift Home. Inny sposób zaznaczania tekstu to można to zrealizować poprzez opcję włączenia zaznaczania i rozszerzenia tego zaznaczania. Włączenie zaznaczania realizowane jest przez klawisz F8, czyli w momencie, kiedy wciśniemy F8, zaznaczenie zostanie włączone i w tym momencie możemy przemieszczać kursor, normalnie czytając tekst i dopóki będziemy kursor przemieszczać, to zaznaczenie będzie się wykonywało. Możemy nawet sobie wcisnąć Ctrl Shift F, znaleźć jakiś tekst, do którego chcemy przejść i w tym momencie zostanie zaznaczony tekst od miejsca, w którym byliśmy, do tego znalezionego tekstu. Tak więc cały ten blok będzie zaznaczony. Zaznaczenie anulujemy klawiszem Escape. Oczywiście klawisz F8 ma troszkę więcej funkcji, czyli samo F8 włącza zaznaczenie. Ponowne wciśnięcie klawisza F8 zaznacza słowo, w którym stoi kursor.
7: Wybrano zdanie. Wewnętrzne przekonanie, że to, co robi, ma sens.
6: Potem ponowne wciśnięcie cały akapit.
7: Wybrano akapit. Wewnętrzne przekonanie, że to, co robi, ma sens.
6: I jeszcze ponowne wciśnięcie to będzie cały dokument.
7: Materiał telewizyjny z Eksafera w ratuszu obejrzyj na płycie CD 338. Wewnętrzne przekonanie, że to...
6: Usuwanie większych partii tekstu. Gdy chcemy usunąć poszczególne znaki, to już mówiłem o tym wcześniej, wciskamy klawisz Backspace albo Delete. Gdy chcemy usunąć słowo, musimy ustawić się na pierwszej literze tego słowa. Najlepiej to zrobić naciskając Ctrl strzałka w prawo albo w lewo.
7: Magdalena.
6: I teraz wciskamy Ctrl Delete, żeby usunąć całe to słowo, na którym stoi kursor. Gdybyśmy chcieli usunąć większą partię tekstu, to oczywiście musimy najpierw tą partię zaznaczyć, wykorzystując wymienione wyżej metody. Formatowanie dokumentu. Formatowanie dokumentu realizujemy na kilku poziomach, to znaczy na poziomie samego wyglądu tekstu i tutaj mówiąc o formatowaniu mam na myśli wybór czcionki, rozmiar czcionki, atrybut tej czcionki, kolor tej czcionki oraz na poziomie układu tekstu na stronie i tutaj mówiąc o formatowaniu, mam na myśli rozmieszczenie tego tekstu, czyli wyrównywanie go pomiędzy marginesami, ustawienie rozmiarów marginesów, ustawienie odstępu między wierszami. Na początku zajmiemy się formatowaniem znaków, czyli jak sformatować znak. Jeżeli tekst nie istnieje, no to możemy oczywiście sobie ten znak formatować na bieżąco wtedy, kiedy tekst tworzymy. Natomiast jak już tekst istnieje, to jeżeli chcemy przeformatować taki tekst, który napisaliśmy, musimy najpierw tą partię tekstu, którą będziemy przeformatowywać, zaznaczyć. O sposobach zaznaczania już opowiedziałem wyżej. Wybór czcionki. Żeby wejść do ekranu wyboru czcionki, naciskamy Ctrl-Shift-P.
7: P. Czcionka, okno dialogowe. Czcionka, strona. Rozmiar, pole edycyjne.
6: I pojawiło nam się okienko dialogowe umożliwiające po pierwsze wybór czcionki, czyli wybór kroju znaków. Czcionka to jest krój znaku. Te kroje znaków są opisane nazwami. Na przykład mamy krój znaku typu Arial, typu Verdana, typu Tahoma. To są pewne kroje znaków zgrupowane pod jedną nazwą. Tak więc po wciśnięciu Ctrl-Shift-P, jeżeli chcemy wybrać inny krój znaków, inną nazwę czcionki, naciskamy Shift-Tabulator, żeby przejść na listę czcionka.
7: Styl czcionki, pole edycyjne. Czcionka, pole edycyjne. Arial.
6: I tu możemy strzałkami sobie po tym polu chodzić.
7: Arial. Arial Nardow. Arial Uwicowy MS. Baskerville Leortwer. Batang. Batangę. Bałkałów 93.
6: Jeżeli chcemy szybko do jakiejś czcionki dotrzeć, na przykład ja bym chciał teraz dotrzeć do czcionki o nazwie Tahoma, to wciskamy literę T.
7: T.
6: I strzałkę w dół.
7: Tahoma.
6: Mamy Tahomę. Po wybraniu czcionki wystarczy, że wciśniemy Enter.
7: Dokument 1. Wydruku. Pole edycyjne.

0: Hiller, Colon Nadam, Comixa Semper, Consolas, Constantia, Cooper Blask, Corbel, Corianiu, Corianiu, PC, Corianiu.
1: No i mam tą czcionkę, Corier New się nazywa. Zatwierdzam ją enterem znowu.
0: Dokument 1, wydruku, pole edycji.
1: I napiszę na przykład sobie środa.
0: S-R-O-D-A.
1: I znowu sprawdzę, czy się napisało to mi wybraną czcionką.
0: Stacja.
1: To słowo.
0: A. 12 punkt. Czarny. Całujemy.
1: Jest. Właśnie. Czyli jak Państwo widzicie, w momencie, kiedy piszemy tekst, każde słowo możemy sobie napisać innym rodzajem czcionki, prawda? To już zależy tylko od naszej fantazji, po prostu, jakie czcionki użyjemy. No oczywiście tutaj lepiej się zapytać osoby widzącej, jakie czcionki ładnie wyglądają, a jakie czcionki gorzej wyglądają. Teraz rozmiar czcionki.
0: Stacja.
1: Takim domyślnym rozmiarem, którym pisze się teksty, to jest rozmiar 12. W czcionce gazetowej występuje rozmiar 10 punktów. To są tak zwane punkty drukarskie. I znowu, żeby zmienić rozmiar czcionki, wciskamy sobie Ctrl-Shift-P.
0: P. Czcionka. Okno dialogowe.
1: Przechodzimy Shift-tabulatorem na pole rozmiar.
0: Styl czcionka. Pole edycyjne. Rozmiar. Pole edycyjne. 12.
1: I tutaj możemy też sobie albo wpisać bezpośrednio w to pole jakąś wartość, albo po prostu strzałkami przewijać to pole i wybrać wartości, które tutaj są dostępne. Ja na przykład tu wpiszę 16.
0: 1, 6.
1: Zatwierdzę to enterem.
0: Dokument 1, wydruk.
1: I napiszę na przykład sobie słowo nagrywam.
0: A, R, Y, A, M.
1: Jako, że miałem przedtem ustawioną czcionkę Courier New, to teraz mogę sprawdzić, czy to słowo zostało napisane czcionką Courier New o rozmiarze 16 punktów. Zaraz to zobaczymy.
0: Stacji M. 16 punkt. Czarny. Courier New.
1: Jest, prawda? Czyli
0: puste.
1: Się udało wszystko. Rozmiar jeszcze też można powiększać bezpośrednio z klawiatury. Nie trzeba wchodzić do tego menu wyboru czcionki. Można sobie wciskać Ctrl lewy kwadratowy zmniejsza rozmiar czcionki, a Ctrl prawy kwadratowy zwiększa. I Ctrl prawy
0: 17 punkt
1: zwiększa, prawda? Czyli po prostu te funkcje działają w ten sposób, że możemy sobie właśnie manipulować tymi rozmiarami czcionki. Następnym elementem, który odpowiada za formatowanie czcionki, jest atrybut tej czcionki. Atrybut to jest coś takiego, co wpływa na jej wygląd. To znaczy nie zmienia kroju znaków, natomiast zmienia wygląd tego znaku. Na przykład znaki mogą być podkreślone, mogą być pogrubione, mogą być pochylone. I tutaj też możemy sobie wejść do menu parametrów czcionki, wciskając Ctrl-Shift-P.
0: P. Czcionka, okno dialogowe. Czcionka, styl.
1: Przechodzimy Shift-tabulatorem na pozycję styl.
0: Styl czcionki, pole edycyjne. Normalny.
1: I możemy tu sobie wybrać następujące atrybuty. Normalny to znaczy, że krój pisma jest prosty, bez żadnych dodatkowych atrybutów. Możemy jeszcze wybrać tak.
0: Kursywa.
1: Kursywa, czyli czcionka będzie pochylona w prawo.
0: Pogrubiony.
1: Pogrubiony, czyli będzie czcionka pogrubiona.
0: Pogrubiona kursywa.
1: Pogrubiona kursywa to są dwa zmieszane atrybuty, czyli czcionka jest pochylona i pogrubiona. Czyli na tej liście stylów są takie właśnie wartości. No i po prostu wystarczy wybrać sobie jakiś atrybut. Ja na przykład teraz sobie wybiorę pogrubiony.
0: Pogrubiony.
1: Zatwierdzić go enterem.
0: Dokument 1. Wydruk.
1: I można już pisać właśnie czcionką z atrybutem pogrubionym. Ja teraz napiszę sobie kolejne słowo. Na przykład godzina.
0: I-N-A.
1: I zobaczę, czy ona się napisała pogrubioną czcionką.
0: Stacja A. Pogrubione. 16 punkt. Czarny. Całujemy.
1: No i mamy właśnie czcionkę pogrubioną, która ma 16 punktów i jest
0: stacja
1: czcionką Courier
0: New. Puste.
1: Teraz te atrybuty możemy też włączyć bezpośrednio z poziomu klawiatury. Pogrubienie to jest Ctrl B.
0: Wyłączone.
1: Oczywiście teraz się pogrubienie wyłączyło, by było włączone. Ctrl B to jest takim przełącznikiem. Jeżeli pogrubienie jest wyłączone, to się włączy. W tej chwili ja go włączę.
0: Włączone.
1: O. Jeżeli pogrubienie jest włączone i wcisnę Ctrl B, to się wyłączy.
0: Wyłączone.
1: Wyłączone. To samo jest z pochyleniem, czyli tak zwanym italikiem. Ctrl I.
0: Włączone.
1: I

0: W momencie, kiedy jest włączone, mogę go wyłączyć, wciskając ponownie Ctrl-I.
1: Wyłączone.
0: Jeżeli bym chciał zmieszać te dwa atrybuty, to mogę sobie włączyć Ctrl-I najpierw, czyli zrobić czcionkę pochyloną.
1: Włączone.
0: A następnie Ctrl-B, czcionkę pogrubioną.
1: Włączone.
0: Ja teraz napiszę swoje imię.
1: Wielkie S. E. K.
0: I zobaczę, czy to słowo Sylwek zostało napisane czcionką pochyloną i pogrubioną.
1: Stacja.
0: Czyli otrzymało atrybut italik i pogrubienie.
1: K. Pogrubione. Kursywa. 16 punkt. Czarny. Całujemiu.
0: No właśnie, jest. Kursywa, czyli tak zwany italik.
1: Puste.
0: Bo to są nazwy wymienne. Pogrubienie i ma punktów 16. Teraz wyłączę te atrybuty, czyli ponownie wcisnę Ctrl-I, wyłączę kursywę.
1: Wyłączone.
0: I Ctrl-B, wyłączę pogrubienie.
1: Wyłączone.
0: No i następnym atrybutem, o którym mówiłem, to jest podkreślenie. Podkreślenie można też uzyskać z klawiatury. To najprostsze podkreślenie znaków. To poprzez Ctrl-U go uzyskujemy. I ono też jest takim przełącznikiem, jak w przypadku pogrubienia.
1: Wyłączone.
0: I napiszę tu sobie słowo biurko.
1: B, I, U, R, K, O. Wyłączone.
0: Wyłączyłem podkreślenie i teraz zobaczę, czy to słowo biurko zostało podkreślone.
1: Stacja. O. Pojedyncza czarny underline. 16 punkt.
0: Powiedział pojedyncza czarny underline, czyli pojedyncze podkreślenie. On to tak mówi, troszkę to niespolszczony ten program w tej wersji. Dobrze. Oczywiście ten atrybut podkreślenia mogę też mieszać z innymi atrybutami. Na przykład mogę napisać jakiś tekst kursywą podkreśloną. Ja teraz to zrobię. Włączę najpierw kursywę.
1: Włączone.
0: I teraz podkreślenie.
1: Włączone.
0: I napiszę sobie słowo komputer.
1: K-O-M-P-U-R.
0: Następnie wyłączę obydwa atrybuty.
1: Wyłączone. Wyłączone.
0: I zobaczę, czy się podkreśliło to słowo.
1: Stacja. R. Kursywa. Pojedyncza czarne underline. 16.
0: No i też powiedział, że pojedyncza czarne underline. On to przeczytał i jest kursywa.
1: Puste.
0: Czyli słowo zostało podkreślone i pochylone, czyli ma właśnie dwa atrybuty. Więcej opcji, jeżeli chodzi o podkreślenie, znajdziemy w tym menu czcionki, czyli wciskamy Ctrl-Shift-P.
1: P. Czcionka. Okno dialogowe.
0: I przechodzimy tabulatorem na pozycję podkreślenia.
1: Kolor czcionki. Styl podkreślenia. Pole kombi. Styl podkreślenia.
0: Mamy styl podkreślenia, takie pole. I tu strzałkami w dół możemy sobie wybrać różne style podkreślenia.
1: Styl podkreślenia. Podwójne. Podwójne.
0: Podwójne.
1: Grube.
0: Grube.
1: Kropkowana.
0: Kropkowana linia.
1: Kropkowana, pogrubiona.
0: Kropkowana, pogrubiona linia.
1: Kreska.
0: Kreska.
1: Kreskowana, pogrubiona.
0: Kreskowana, pogrubiona linia.
1: Kreskowana, długa.
0: Kreskowana, długa.
1: Kreskowana, długa, pogrubiona.
0: Kreskowana, długa, pogrubiona.
1: Kropka, kreska.
0: Kropka, kreska.
1: Kropka, kreska, pogrubiona.
0: Kropka, kreska, pogrubiona.
1: Kropka, kropka, kreska.
0: Kropka, kropka, kreska. I tak dalej. Tak więc widzicie Państwo, że tych różnych stylów podkreślenia mamy bardzo dużo. Ja teraz wyłączę podkreślenie, czyli przyjdę na początek
1: kresko.
0: Tego.
1: Kropkowa.
0: O.
1: Tylko wyrazy. Brak.
0: Oczywiście jeszcze tutaj jest na początku tej listy jest taka pozycja.
1: Tylko wyrazy.
0: Tylko wyrazy. I to właśnie ta opcja tylko wyrazy działa wtedy, kiedy wciśniemy Ctrl-U. Natomiast pozostałe wartości, które to mamy pod spodem,
1: pojedyncze,
0: to już takie jest podkreślenie, które występuje później w całości, w całym dokumencie, czyli podkreśla też pod spacjami.
1: Tylko wyrazy. Brak?
0: Brak. Teraz ja tutaj cofnę się shift tabulatorem na taki pojemnik z kolorami.
1: Kolor czcionki, automatyczny przycisk.
0: Kolor czcionki. To może się rzadko używa, ale warto wiedzieć, jak to wywoływać. Otóż, jeżeli jesteśmy na tym przycisku, w tym momencie mamy wartość automatyczną. To znaczy, że kolor będzie pisany tak, jaki został ustawiony w dokumencie. Ja tu wciskam spację.
1: Selektor kolorów. Automatycznie.
0: I mogę strzałką potem rozwijać ten zasobnik.
1: Automatycznie zaznaczone. Kolory motywu. Czerwony. Czerwony. Akcent 2. Jaśniejszy 60%. Czerwony, akcent 2, jaśniejszy, oliwkowy, akcent 3, purpurowy, akwamaryna, pomarańczowy, akcent 6,
0: jaśniejszy, 4. Wyznę pomarańczowy. Dam tu Enter na tym pomarańczowym.
1: Kolor czcionki, akcent 6, przycisk.
0: Dobrze. I jeszcze raz dam Enter, żeby to okno...
1: Dokument 1, Microsoft Word, czcionka.
0: Okno czcionka zostało zamknięte.
1: Styl, podkreślenie. Kolor czcionki, akcent 6, przycisk.
0: O, przepraszam, nie zamknęło się, tak więc muszę przejść Shift tabulatorem na OK.
1: Styl, czcionk, anuluj, ok, przy, dokument 1.
0: O, i w tym momencie okienko zostało zamknięte i mogę już napisać sobie słowo klawiatura.
1: L, A, I, A, T, U, R, A.
0: I zobaczę, czy się zmienił kolor tej
1: stacja
0: tekstu.
1: A, kursywa, 16 punkt, piaskowy brąz, 2, całujernią, styl normalny.
0: No, jest jakiś piaskowy brąz. On tu troszkę inaczej przeczytał, niż tam podawał w formancie. No, ale to jest, że tak powiem, no...
1: Stacja.
0: Problem
1: pusta
0: z syntezą mowy. Te kolory to są takie odcienie różnego rodzaju, tak więc tutaj po prostu może być problem z ich interpretacją. Każda osoba pewnie trochę inaczej by go nazwała. Dalej w tym oknie związanym z czcionką mamy jeszcze takie elementy jak przekreślenia, przekreślenia podwójne, indeksy górne, indeksy dolne. To są takie pola, które możemy sobie zaznaczyć i wtedy czcionka przyjmie taki atrybut. Na przykład jeżeli byśmy chcieli napisać jakiś tekst przekreśloną czcionką, to wciskamy Ctrl-Shift-P, wchodzimy do tego okna,
1: czcionka,
0: przechodzimy na pole wyboru przekreślenie.
1: Kolor czcionki, styl pod przekreślenie, pole wyboru niezaznaczone.
0: Zaznaczamy go spacją.
1: Zaznaczone.
0: I dajemy Enter.
1: Dokument 1.
0: I teraz możemy sobie napisać słowo, na przykład myszka.
1: E, I, E, K, A.
0: I zobaczymy, czy tekst został przekreślony.
1: Stację A. Kursywa, przekreślenie, 16 punkt.
0: No, tutaj mi się jeszcze nie wyłączyła kursywa.
1: Stacja.
0: Więc ja to wyłączę
1: puste
0: szybko.
1: Włączone.
0: On.
1: Wyłączone.
0: I teraz napiszę jeszcze raz słowo myszka.
1: E, E, K, A. Błąd ortograficzny A. K. Przekreślenie, 16 punkt.
0: No i jest przekreślenie, właśnie.
1: Puste.
0: W różnych sytuacjach używamy różnych atrybutów czcionek. Na przykład no przekreślenie to wiadomo, jak to może, każdy sobie wyobraża, jak to może wyglądać. Natomiast indeksy górne lub dolne, no co to jest takiego? Otóż tekst jest wpisany w tak zwanym indeksie bazowym, czyli po prostu po środku mniej więcej takiej linii, w której występuje ten tekst. Tak więc czcionki są, jak piszemy tekst, ustawiane względem siebie równo. Natomiast jeżeli włączymy sobie opcję indeks górny, to wtedy ten znak, który będzie w indeksie górnym, zostanie podniesiony względem tego ustawienia wiersza bazowego, czyli będzie wyżej niż pozostałe teksty, znaczy znaki w tym wierszu. Jeżeli byśmy wzięli atrybut indeks dolny, no to w tym momencie ten tekst zostanie obniżony do dolnej linii tego wiersza bazowego, czyli będzie poniżej niż pozostałe znaki w tym wierszu. Kolejnym atrybutem, jeżeli chodzi o pisanie tekstu, to są odstępy między czcionkami. Normalnie jak piszemy, te odstępy są normalne, ale gdybyśmy chcieli tekst rozszerzony napisać, to zamiast wciskać klawisz spacji po każdym napisanej literze, możemy zwiększyć sobie odstępy, lub gdybyśmy chcieli zagęszczone, no to możemy te odstępy zmniejszyć. Jak to zrobić? Wchodzimy sobie też do menu właśnie czcionka, Ctrl-Shift-P.
1: P, czcionka, okno dialog.
0: Tu naciskamy Ctrl-Tabulator, żeby zmienić zakładkę na odstępy między znakami.
1: Czcionka, zakładka.
0: O, jesteśmy na zakładce.
1: Odstępy między znakami, zakładka.
0: Zmieniły nam się. Teraz przechodzimy sobie tabulatorem na taką listę.
1: Skala, pole, edy. Odstępy, pole kombi, normalne.
0: Odstępy, to jest takie pole i tu strzałkami sobie możemy wybrać
1: rozstrzelone.
0: Rozstrzelone, czyli większe będą odstępy pomiędzy poszczególnymi czcionkami.
1: Zagęszczone.
0: Zagęszczone, czyli tekst będzie pisany tak w takim skupieniu dużym. No i tu mamy te dwie wartości.
1: Normalne.
0: Tu są jeszcze inne wartości na innych polach, które możemy użyć, ale to już raczej przy bardzo zaawansowanym tekście tego się normalnie nie używa. Przynajmniej ja nie spotkałem jeszcze w swojej praktyce, żeby ktoś aż się tak bawił z takimi odstępami.
1: Dokument 1.
0: I to by było, jeżeli chodzi o formatowanie czcionki, wszystko. Teraz przejdziemy do formatowania akapitów.
1: Wybrano. Puste.
0: Formatowanie akapitów polega na ich wyrównywaniu między marginesami. I teraz akapit możemy sobie domyślnie. Akapit jest wyrównywany do lewego marginesu. Ja to sprawdzę, czy na pewno tak jest.
1: 12 punkt. Czarny. Arial. Styl normalny. Interlinia 1 linii. Formatowanie akapitu wyrównane do lewej.
0: Mamy formatowanie akapitu wyrównane do lewej. Gdybym chciał napisać jakiś tekst po prawej stronie, no to wciskam Ctrl R. Ctrl R wyrównuje mi akapit do prawego marginesu.
1: Wyrównane do prawej.
0: I ja to napiszę teraz datę dzisiejszą.
1: Numlok tak. 2, kropka.
0: 0,
1: kropka. 2, 0.
0: 1. Wcisnę Enter i sprawdzę, czy data się wyrównała do prawego marginesu.
1: 12, puste, puste, puste, puste. 1. 12 punkt. Czarny. Arial. Styl normalny. Interlinia 1 linii. Formatowanie akapitu wyrównane do prawej.
0: No, akapit został do prawego marginesu wyrównany. Pamiętamy, że koniec akapitu to jest wciśnięcie Entera. Jeżeli teraz wciśniemy Enter, przejdziemy do następnego akapitu, to najlepiej jest sprawdzić, jak ten nowy akapit się wyrównuje. U mnie na przykład wyrównywanie akapitu się nie zmieniło. Czyli ten drugi akapit cały czas był wyrównywany do prawego marginesu. Gdybym zaczął pisać, no to ten tekst byłby wyrównywany względem prawego marginesu. Ale ja na przykład chcę go wyrównywać względem lewego marginesu. Tak więc muszę wcisnąć Ctrl L.
1: Wyrównane do lewej.
0: Od left. On powiedział wyrównanie do lewej. I tu napiszę swoje imię.
1: Wielkie S. K.
0: I teraz sprawdzę, czy on został wyrównany do lewej. Ten tekst.
1: Stop. K. 12 punkt. Czarny. Arial. Styl normalny. Interlinia 1 linii. Formatowanie akapitu wyrównane do lewej.
0: Dobrze, wyrównał się do lewej.
1: Puste.
0: Teraz przechodzę do następnego akapitu. I wyśrodkowanie. Wyśrodkowanie to jest Ctrl E. Od center.
1: Wyśrodkowane.
0: Wpisuję słowo podanie.
1: I E.
0: I zobaczę, czy został wyrównany ten akapit do prawego, znaczy do środka.
1: Podanie. N. 12 punkt. Czarny. Arial. Styl normalny. Interlinia 1 linii. Formatowanie akapitu wyśrodkowane. Kontakt poziom. Puste.
0: I jeszcze jeden element wyrównywania, którego nie było na maszynach do pisania, a który pojawił się w przypadku komputerów, to jest wyjustowanie. Wyjustowanie wywołujemy naciskając Ctrl J.
1: Wyjustowane.
0: Wyjustowanie polega na tym, że wyrównywane są prawy i lewy margines, czyli jeżeli w jakimś wierszu tekstu jest mniej, no to wtedy po prostu zwiększane są odstępy między znakami, a w tym wierszu, gdzie jest tekst więcej, to te odstępy troszkę są zmniejszane, tak żeby prawy i lewy margines był równy. Nie pamiętam w tej chwili, czy jest jakiś skrót klawiszowy, który wywołuje z menu te opcje, o których mówiłem, do wyrównywania akapitu, ale jeżeli nie ma, to bardzo łatwo się do tych opcji dostać z menu kontekstowego. W ogóle w przypadku pracy w pakiecie Office 2007 te rzeczy, które się da, najlepiej robić z menu kontekstowym, ponieważ najłatwiej się po prostu po tym menu poruszać. Jeżeli się okaże, że jakiejś rzeczy nie ma w menu kontekstowym, to wtedy można sobie rzeczywiście zajrzeć na wstążki, aczkolwiek no, po tych wstążkach troszkę długo się porusza. Tam są wprawdzie gorące litery, ale te gorące litery bardzo trudno jest zapamiętać. Jeżeli ktoś zapamiętał gorące litery, to rzeczywiście no, ma sytuację ułatwioną. Ja raczej ich nie pamiętam, w związku z czym staram się wywoływać najwięcej rzeczy z menu kontekstowego, bądź też bezpośrednio rzeczywiście z tych wstążek, ale przechodzę do poszczególnych elementów wstążki klawiszem tabulator, co troszkę wydłuża pracę w tym przypadku. Tak więc sprawdzamy w menu kontekstowym, jest na pewno pozycja akapit.
1: Menu, wytnij niedostępna, kopiuj, wklej, czcionk, akapit.
0: Jest akapit. Na pewno gorąca litera dla tej pozycji będzie A, tak więc możemy wcisnąć menu kontekstowe.
1: Menu. Wytnij niedostępne.
0: Literę A.
1: A. Zamykam menu. Akapit okno dialogowe.
0: Jesteśmy właśnie w oknie dialogowym akapitu. I tutaj na pierwszej pozycji.
1: Wcięcie. Wyrównanie pole kombi. Wyjustowane.
0: Mamy takie pole kombi o nazwie wyrównanie, gdzie są te wszystkie pozycje, o których mówiłem. Możemy sobie strzałkami w górę, w dół po tych pozycjach pojeździć i wybrać odpowiedni sposób wyrównywania.
1: Do prawej, do środka, do lewej. Do środka, do lewej.
0: No właśnie, wybrałem do lewej, wciskam Enter.
1: Dokument 1.
0: Dwa razy trzeba ten Enter wcisnąć, gdy za pierwszym razem lista się zwija, czyli ta pozycja wybrana jest jak gdyby zapamiętywana w tej liście i ponowne wciśnięcie Entera dopiero zamyka nam to okienko akapit i wracamy do dokumentu. I w tym momencie już mamy wybrane wyrównywanie do lewej. Ja tu napiszę na przykład sobie słowo kod.
1: K-O-T.
0: Zobaczę, czy on został wyrównany do lewej.
1: K. 12 punkt. Czarny. Arial. Styl normalny. Interlinia 1 linii. Formatowanie akapitu wyrównane do lewej.
0: Wybrany został, wyrównuje się akapit do lewej. Tak więc, gdyby ktoś zapomniał te skróty klawiszowe, o których mówiłem wcześniej, to może właśnie skorzystać z tego menu akapit. W przypadku akapitu jeszcze mamy inne wcięcia. To zaraz tutaj omówię te rzeczy.
1: Menu. A. Zamykam menu. Akapit okno dialogowe.
0: No, weszliśmy do okienka akapit i teraz będziemy przemieszczać się tabulatorem na poszczególne jego pola.
1: Poziom konspektu. Z lewej pole edycyjne. Pokrętło. 0 cm.
0: Z lewej. To jest tak zwane wcięcie. Możemy sobie ustawić, jakie wcięcie ma uzyskać akapit od lewej strony. Potem i tutaj strzałkami wybieramy sobie tą wartość tego wcięcia w górę.
1: 0,1 cm. 0,2 cm.
0: Albo możemy sobie po prostu wpisać wartość.
1: 0,0 cm.
0: 0 cm to jest akapit wyrównywany równo do marginesu.
1: Z prawej pole edycyjne pokrętło 0 cm.
0: To samo z prawej możemy sobie ustawić.
1: Specjalne pole kombi. Brak.
0: Na specjalne możemy sobie wybrać typ akapitu, który już jest zdefiniowany, jeżeli chodzi o wcięcia. Na przykład brak to jest taki akapit, który jest wyrównywany zawsze. Wszystkie linie są równo ustawiane, w zależności od sposobu formatowania. Natomiast możemy sobie wybrać taką wartość akapitu jak?
1: Pierwszy wiersz.
0: Czyli pierwszy wiersz zostanie
1: wysunięcie.
0: Wsunięty
1: pierwszy.
0: Względem pozostałych wierszy w akapicie.
1: Wysunięcie.
0: Czyli zostanie, potem mamy wysunięcie, czyli akapit zostanie wysunięty. No i takie dwie wartości mamy.
1: Pierwszy brak.
0: Czyli może być wiersz albo wsunięty, albo wysunięty po prostu. Teraz następne pole, jak pójdziemy dalej do przodu.
1: Co pole edycyjne, pokrętło.
0: To tutaj właśnie mamy odstęp pomiędzy akapitami, czyli to światło, o którym mówiłem na samym początku tego podcastu. Tutaj chodzi właśnie o te odległości między akapitami. Tak jak mówiłem, jeżeli osoby widzące tworzą dokument, to one nie wciskają Entera, żeby zrobić puste linie między akapitami, tylko właśnie zwiększają te odstępy, tak zwane światło między poszczególnymi akapitami. Jako że niestety w naszym przypadku kursor w te obszary nie wchodzi, bo one są nieedytowalne, to dla nas takie odstępy są po prostu niewidoczne. I dlatego my do formatowania tekstu, nawet na uniwersytecie, jak przygotowujemy książki dla osób niewidomych, no to pomiędzy poszczególnymi akapitami używamy po prostu dodatkowego akapitu, czyli Entera.
1: Wcięcia lustrzane pole wyboru nie zaznacz. Przed pole edycyjne pokrętło 0TK.
0: No i tutaj mamy właśnie dwie wartości. Pierwsze to było po, czyli po akapicie, a tu kolejne pole to jest przed akapitem.
1: Po pole edycyjne pokrętło 10PK. Interlinia pole kombi. Wielokrotne.
0: I teraz mamy tutaj coś takiego jeszcze jak interlinia. Interlinia to jest po prostu odstęp między wierszami. Jeżeli chcemy odstępy między wierszami zwiększyć, to nie wciskamy enterów pomiędzy nimi, bo to jest nieelegancki, taki sposób formatowania dokumentu, tylko po prostu zwiększamy odstępy pomiędzy wierszami właśnie w tym miejscu. I tutaj mamy takie wartości jak?
1: Dokładnie. Wielokrotne.
0: Wielokrotne i na drugiej liście...
1: Co pole edycyjne pokrętło? 3. 2,5. 3,5. 3. 2,5. 2. 1,5. 1. 0,5. 0,5.
0: 0,5 to jest bardzo mały odstęp.
1: 1.
0: 1 to jest taki standardowy odstęp, czyli jeden wiersz tekstu, jeden wiersz pusty.
1: 1,5.
0: 1,5, no to 1,5 wiersza pustego.
1: 2.
0: Dwa wiersze puste, jeden wiersz tekstu. I to są właśnie takie standardowe odstępy. Oczywiście po wybraniu tego i pisaniu tekstu my nie widzimy tych odstępów kursorem, ponieważ po prostu są to tak zwane miejsca nieedytowalne, czyli kursor w te obszary nie wchodzi. Tak więc dla nas ten tekst będzie jednolity. przesuwając się strzałkami po takim tekście ze zwiększonymi odstępami, będziemy go widzieli tak, jakby był pisany linia pod linią, ale w rzeczywistości on te odstępy będzie miał i na wydruku i na ekranie będą one widoczne. I jeszcze powiem o paru ustawieniach akapitu, które dotyczą różnych rzeczy. Otóż wejdziemy sobie do okienka akapit.
1: Menu. Wytnij niedostępne.
0: Czyli znowu menu kontekstowe, literka A.
1: A. Zamykam menu. Akapit okno.
0: I przełączymy się na drugą zakładkę, czyli kontrol tablatur naciskamy.
1: Wcięcia i odstępy zakładka. Podziały wiersza i strony zakładka.
0: Podziały wiersza i strony, ta zakładka tak się nazywa. I co tutaj te enigmatyczne nazwy oznaczają i co one robią? Przechodzę tabulatorem po kolei.
1: Kontrola bankartów i wdów. Pole wyboru zaznaczone.
0: Kontrola bankartów i wdów. Co to są bankarty i wdowy? Otóż bankarty to są po prostu linie, które zostają z akapitu samotne, na przykład na dole strony albo u góry strony. Czyli jeżeli po prostu na dole strony zostanie nam jakaś linia z nowego akapitu, znaczy pierwsza linia nowego akapitu się wydrukuje na dole strony, no to w tym momencie jest to bankart. Jeżeli ostatnia linia naszego akapitu wydrukuje się na górze następnej strony, no to jest to wdowa. No i w tym momencie to pole włączone zapobiega przed takimi wydrukami. Oczywiście czy Word to robi dobrze, czy też źle, czy też się nie myli, no to już jest to kwestia tak naprawdę dyskusyjna, bo pomimo włączenia tego pola bardzo często te linie jednak zostają na stronach, po prostu on nie potrafi tego tak dobrze rozmieścić. Normalnie to powinno być tak, że ostatnia linia akapitu powinna kończyć się na dole strony, natomiast pierwsza linia akapitu powinna zaczynać się na górze następnej strony.
1: Razem z następnym. Pole wyboru nie zaznaczone. Zachowaj wiersze razem. Pole wyboru nie zaznaczone.
0: Zachowaj wiersze razem, czyli tutaj możemy sobie zaznaczyć jakąś grupę akapitów, włączyć to pole zachowaj wiersze razem i on będzie starał się nie rozbijać tych akapitów pomiędzy stronami. No to też nie wiadomo, czy to mu się uda.
1: Podział strony przed. Pole wyboru nie zaznaczone.
0: Podział strony przed. Możemy sobie też zaznaczyć jakiś akapit. Na przykład, gdzie byśmy chcieli, żeby zawsze on był na górze strony i w tym momencie włączyć to pole podział strony przed i w tej sytuacji bez względu na rozmiar tekstu powyżej, poniżej, czyli po prostu bez względu na sposób przeformatowania tego dokumentu, zawsze ten akapit powinien znaleźć się na początku strony.
1: Pomiń numery wiersze, pole wyboru niezaznaczone.
0: To jest też ciekawa funkcja. Otóż jeżeli tworzymy tekst, gdzie wiersze są numerowane, ale dla pewnych grupy tekstu chcemy te numery pominąć, no to w tym momencie możemy tą grupę tekstu zaznaczyć, te akapity, dla których chcemy wiersze, znaczy tę numerację pominąć, włączyć to pole i w tym momencie te wiersze przestaną być numerowane, te akapity przestaną być numerowane.
1: Nie dziel wyrazów, pole wyboru niezaznaczone.
0: Nie dziel wyrazów to też taki przełącznik, który działa wtedy, kiedy jest włączona opcja podziału wyrazów. To raczej rzadko ludzie używają, ale czasami ta opcja jest włączona i wtedy możemy po prostu sobie zaznaczyć taką grupę akapitów, włączyć ten przełącznik i w obrębie tych akapitów wyrazy nie będą dzielone, tylko będą przenoszone.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dziesięć minut po godzinie 20:00 wracamy do Was z kolejną dziś audycją na antenie Tyflo Radia. Ponownie Robert Łabęcki wspólnie ze mną ją poprowadzi. Myślę, że będzie krótsza niż ta poprzednia.
5: A zdecydowanie, zdecydowanie.
4: No właśnie. Co Ty tym razem, kolego sympatyczny, przyniosłeś do tego naszego studia?
5: Przyniosłem zabawkę. To zaraz pewnie na mnie powiecie Wy wszyscy, no nie ma co, marnuje tutaj nasz czas i pieniądze państwowe na pokazywanie zabawek. Otóż
4: i swoje, bo kupił.
5: A też. Ale już mówię, bo wdał się w twój opis pewien błąd. Ponieważ urządzenie, które ja przyniosłem, jest zasilane akumulatorowo. Ono jest ładowane przez USB. Natomiast ono ma
4: wbudowany akumulator. Okay.
5: Tak, i na tym polega jego fenomen.
4: Aha, czyli to. Tak, ale dobrze, bo ty mówisz o. W kontekście mojego opisu, a to był opis wrzucony w nasze media społecznościowe swoją drogą. Facebook, Twitter, jest Tyflo Podcast, można sobie zaśledzić, polubić, tak co tam kto chce, to, bo tam ta informacja się pojawiła. No i właśnie.
5: 123, 834, 835, jakby ktoś miał jeszcze jakieś pytania.
4: Jakieś pytania, tak.
5: Odnośnie nawet tamtego też, to może za.
4: Dokładnie, dokładnie, bo jeszcze bo w mamy, końcu jeszcze jesteśmy. Stoi. Tak, tak. Ale co to w ogóle jest za urządzenie, które ty będziesz prezentował?
5: Urządzenie nazywa się 9X, tutaj akurat blue, ale są inne kolory, jest. Black, jest fiolet, jest red, jest...
4: Ten blue to dlatego, green, że niebieski, jak rozumiem.
5: Niebieski, tak. Jest, to są... znaczy, że on jest po prostu czarny z elementami niebieskimi. Jest to, uwaga, bezłopatkowy wentylator. Bezłopatkowy wentylator przenośny. Tak. Aha. By to można nazwać. I może troszeczkę spróbuję Państwu opowiedzieć, chociaż sam do końca nie wiem, o co tam chodzi. Otóż jest taka firma jak Dyson się to pisze.
4: Producent między innymi odkurzaczy.
5: Odkurzaczy. Ale swego czasu teraz produkują oczyszczacze powietrza, ale swoją drogą kiedyś produkowali, kiedyś, nie tak dawno, jeszcze można kupić wentylatory bezłopatkowe, które sami opatentowali. To działa na jakimś zasysaniu strumienia powietrza, jakiejś obręczy, która jest w drugiej obręczy w kształcie płata skrzydła i coś tam, i ciśnienie goni ciśnienie. Jak ja zacząłem czytać ten opis, to proszę Państwa, ja zbaraniałem i powiem szczerze, do dziś nie wiem, o co tam chodzi, ale mogę powiedzieć, że Chińczycy to podrobili. Nazwali sobie to Jet Technology, Super Jet Technology, czyli jakby technologia odrzutowa, i zrobili taki przenośny wentylator bezłopatkowy, jak również zrobili też stojące duże wentylatory bezłopatkowe, oczywiście znacznie tańsze niż robił to Dyson. Aczkolwiek chyba, chyba podobnie zrobione jak to. Ja zaraz powiem w ogóle, jak to wszystko wygląda, bo to, co ja mówię, to jest takie wszystko enigmatyczne. Powiem tylko tyle, że jest to urządzenie nie ma w ogóle śmigieł w sobie. Natomiast dostajemy, wyobraźcie sobie Państwo, że kupujecie taką dużą pastę do zębów, bo to tak wygląda mniej więcej to pudełko. Jest gładkie, napisane 9X Blue, Super Jet Technology, troszkę danych technicznych, bateria 2,5 ampera w środku, czas pracy 8 godzin, czas ładowania 4 godziny. Co tu jeszcze można? No, mnóstwo chińskich napisów. To się nazywa X9, czyli X9. To urządzenie. No i no, pudełeczko wygląda jak od takiej dużej, dużej pasty do zębów, naprawdę tej większej. No i w środku co mamy? Odczepiamy. Mamy zapakowany w folię urządzenie. Mamy też kabel USB, króciutki kabel USB, służący do jego ładowania. I podstawkę. Podstawkę, na którą możemy położyć urządzenie. Ja to włożę do środka, tylko zostawię urządzenie i podstawkę. Ale też producent mówi, że na tą podstawkę, bo mamy taką jakby, bo ta podstawka jest w kształcie koła, z takimi wypustkami. Jest taka wypustka bardziej płaska i na tą wypustkę możemy spokojnie postawić sobie smartfona. I to się będzie trzymać.
4: Też całkiem fajne.
5: Fakt, że nie zalecałbym szaleństwa z tym bardzo, no bo to jest jednak plastikowe i no może nam to wylecieć, tak? To nie jest jakieś... Ale jeżeli stoi to na stole, spokojnie możemy smartfona postawić. Smartfon nam się spokojnie na tym trzyma. Na tej podstawce, na tej jakby płaskiej wypustce, która z tego koła wychodzi. Natomiast sama podstawka to jest kółko, w które jest... Może tak. Ten wiatrak to jest taki walec o wysokości 19 cm, a podstawka to jest takie kółko, w którym jest dziura na ten walec. I ta dziura ma w sobie dwa filce, żeby to się nie wszystko nie poniszczyło, bo to jest wszystko z plastiku. Tutaj możemy sobie to włożyć i teraz na tym walcu mamy, trzymając to poprawnie, mamy pod kciukiem przełącznik do obsługi urządzenia, a po lewej stronie wtyczkę micro USB do ładowania tegoż urządzenia.
4: Skomplikowanie nie wygląda.
5: Skomplikowanie nie wygląda. Teraz tak, wymiarów troszeczkę, wysokość 19 cm. Szerokość w głowicy, tutaj, ja to nazywam głowicy, bo to jest takie kółko. Ja zaraz powiem tak do końca, jak to tam do końca wygląda. To jest 6 cm. Czyli tam, gdzie jest ten nadmuch. To jest tak jak szklanka, proszę Państwa, od herbaty, mniej więcej. Czyli żaden tam... Nic
4: no nie jest
5: specjalne.
4: To jakieś ogromne, tak? I też podejrzewam, że jakiejś mocy chłodzącej wielkiej nie ma. Do czego nam się to może przydać, to jest inny temat i zaraz będę Cię o to pytał, ale może na razie
5: tak,
4: dokończmy
5: dokładnie.
4: Opis.
5: Tak, dokładnie. I teraz wygląda to, proszę Państwa, tak, jakby do walca, do wałka, który się troszeczkę zgrubia, przytwierdzono obręcz. Znaczy obręcz, koło. Ale przytwierdzono je w sposób jaki pionowy. Tak jakbyś na... No, wyobraź sobie, jakbyś na szklankę najechał wjechał oponą samochodową albo jakimś kółkiem, ale w taki sposób, że to jedno jest przylepione do drugiego jakby.
4: Czyli to kółko jest jakby takim uchwytem względem tej szklanki.
5: No nie, właśnie nie.
4: Czyli jest po prostu nałożone, tak? Nałożone.
5: Nie. Ono jest poziomo. Pionowo.
4: Pionowo.
5: Ono jest pionowo. Mm-hmm. Wyobraź sobie, że postawisz oponę samochodową na podłodze.
4: No. Pionowo ją stawiam.
5: Tak, pionowo ją stawiasz, czyli tym, co jedzie.
4: Tak.
5: I wyobraź sobie, że na tym bieżniku przykleisz ten walec z którejś tam strony.
4: Okej.
5: Okay. Tak to śmiesznie wygląda.
4: Tak to zrobi.
5: To śmiesznie wygląda. Dlatego ja baranieję po prostu, bo to nie jest ani nałożone. To jest po prostu tak jakby na ten walec po prostu przyklejono. Wyobraźcie sobie Państwo, że macie oponę samochodową i na tą oponę ktoś wam przykleja tam na tą część jezdną. Przykleja
4: na bieżnik po prostu.
5: Tak, na bieżnik. Przykleja na bieżnik, dokładnie na sam środek tej opony, przykleja wam ktoś takie koło kolejne, które jest, ja bym to nazwał obręcz, ale ta obręcz to nie jest taka obręcz malutka, Tylko to jest takie koło, no takie koło...
4: Większe.
5: Większe, ono jest i ono jest ono jest średnicy 6 cm, a grubości od początku do końca ma 4,3 cm. Czyli od początku tylko koło do końca, czyli wiesz, nie jest to taka cieniutka obręcz, tylko takie...
4: No taki góry... kawał plastiku, tak?
5: Kawał plastiku dość solidny, 4 cm. I to wszystko jest tak sklejone, jakoś tak. W dole myślę, że jest akumulator, no i mamy diodę kontroli tego całego interesu. No i mamy przycisk. No i powiem jeszcze tak, że no oczywiście ten wiatraczek jest opisany, jaki to on tam cuda w ogóle. Po chińsku i po angielsku, Super Jack Technology, tamto, X-Blue, tamto. Ale do czego zmierzam? Powietrze wylatuje przez tą głowicę i tylko przez nią. Ja myślałem, że ono jest zasysane przez tą głowicę, ale nie. Ono jest zasysane gdzieś indziej i wylatuje przez tą głowicę. Powietrze to wydmuchiwane. Ja zaraz uruchomię ten sprzęt. To jest o tyle ciekawe, że ten wiatrak nie ma takiego rozbryzgu strumienia powietrza. I co za tym idzie, to zaraz powiem, co za tym się ma. Bo to jest w ogóle ciekawe. Po prostu to powietrze wychodzi takim gładkim strumieniem. Jak wiesz, te wentylatory śmigłowe, one mają ten strumień powietrza, on troszeczkę tak chodzi jakby.
4: Tak, jest taki słup powietrza, taki rozwidlony na końcu, że
5: o,
4: tak
5: to,
4: powiem.
5: To. A tutaj nie ma tego rozwidlenia.
4: A to ciekawe.
5: Tutaj jest, tak, tutaj jest normalny taki strumień powietrza, że tak powiem, wartki. Mhm. Ma to swoje plusy i zaraz powiem dlaczego. Ale najpierw może powiem... Może uruchomię to urządzenie?
4: No właśnie, to ja tu zdejmę.
5: Urządzenie ma cztery biegi. Najpierw uruchomię bieg pierwszy.
4: Ciche to nie jest.
5: Tak działa na pierwszym biegu, ale głośno chyba też jakoś nie. Bo... To jest bieg pierwszy.
4: Aha.
5: Bieg drugi. To jest bieg drugi. Ja przypomnę, że to jest urządzenie na akumulator. Waży tylko 120 gram. Żeby nie było. To jest bieg trzeci. Tak to nic nie dmucha.
4: Aha.
5: Natomiast jeszcze jest bieg turbo, który... jeszcze jest turbo, który... uzyskamy po naciśnięciu i przytrzymaniu przełącznika przez 5 sekund. I to się to zrobię, czyli naciskam i przytrzymuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I puszczam. Ale się zadziała. O właśnie.
4: O,
5: i w tej chwili mamy tych turbo. I teraz oczywiście jest głośno. Jest turbo. W turbo całkiem fajnie chłodzi. Całkiem też fajnie to...
4: Słychać.
5: Słychać. W turbo. Tam, gdzie jest przełącznik, tam powietrze wylatuje. Ale teraz w ogóle wyłączę. Pozwolicie Państwo, nie będziemy hałasować. Ale teraz dlaczego o tym mówię? O takim gadżecie. Do czego ja używam czegoś takiego? Bo powiem tak, urządzenie kosztuje od 20 zł do 60, w zależności od aukcji. Można kupić na portalu aukcyjnym.
4: I właśnie,
5: od sprzedawcy.
4: Po co nam się to może przydać?
5: Po co
4: taki
5: w ogóle
4: gadżet?
5: Nam się może przydać? Moja mama mówi, że to jest do chłodzenia. A ja mówię, do chłodzenia to ja może co innego, albo jakiś wachlarz, albo co. A poza tym nie będzie mi się chciało tego trzymać w ręku. Ale słuchajcie, to jest tak małe, że sobie to można wziąć do walizki, do chlebaka, gdziekolwiek w podróż chcesz. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że zamawiacie w restauracji albo gdzieś gorącą czekoladę, gorące cappuccino, gorące coś do picia. Chce się wam pić, ale jest to tak gorące, że nie jesteście w stanie tego pić. Słuchajcie, taki wiatraczek to jest genialna sprawa, żeby to szybko, bezproblemowo schłodzić. Nie męcząc się przy tym, bo ja wiem, że mamy wiatr pod nosem, tak?
4: Możemy podmuchać, pochuchać,
5: ale to trwa. Tutaj, proszę Państwa, przy pół minuty pracy tego wiatraczka przy turbo, ciecz, którą chcemy wypić, już nie jest taka gorąca. Ja abstrahuję, bo niektórzy powiedzą tak, ale my lubimy gorącą herbatę i to jest cała przyjemność w piciu gorącej herbaty.
4: Jak ktoś lubi, no to tak, ale nie
5: ale
4: wszyscy
5: ja
4: lubią.
5: Szczerze, ale ja powiem szczerze, ja wolę jednak troszeczkę chłodniejszą, bo ja po prostu nie mogę pić z takiej gorącej.
4: No ja akurat jestem, no co prawda nie herbaciarzem jakoś, bo herbaty w ogóle praktycznie nie piję, chyba że jak jestem chory. Ja jestem zwolennikiem kawy gorącej, to ja po prostu, to u mnie rodzina to się śmieje, że ja mam stalowe podniebienie, bo ja jestem praktycznie w stanie kawę prosto z ekspresu już pić, jak ona jest zrobiona. Ale ja doskonale rozumiem tych, którzy no nie są aż tak wytrzymali na temperaturę i po prostu nie chcą pić gorącego, a na przykład no, chce im się pić i tyle.
5: Dokładnie. Spieszymy się, jesteśmy... A tutaj gorące, a chcemy to wypić, bo za to zapłaciliśmy.
4: Dokładnie.
5: Chcemy to sobie szybko schłodzić do temperatury takiej, żeby to było wiadomo, że ciepłe, ale nie jakieś takie strasznie gorące. Słuchajcie, taki wiatraczek jest bardzo dobry. Dlaczego? I teraz uwaga. I to jest bardzo ważne, co teraz powiem. W momencie, gdy... Bo ta cała obręcz jest wielkości szklanki, więc bez problemu ją możemy umieścić nad szklanką, tą obręcz.
4: Aha.
5: Z cieczą, którą chcemy schłodzić. I ten strumień powietrza jest stały, on nie jest rozwidlony. I co się dzieje? Dzięki temu, że ten wiatrak nie ma śmigła, bo on nie ma śmigła. On działa na jakiejś zasadzie turbinowej czy
4: innej. Zasadzie,
5: innej,
4: którą po prostu znają tylko ci, którzy to stworzyli, tak?
5: Ona jest wytłumaczona, proszę Państwa, na Wikipedii albo na stronach Dysona, ale ja próbowałem to czytać i... Znaczy, czytałem to i po prostu jak ciśnienie, wtłocza ciśnienie, wpłat skrzydła, coś... tego i wybaczcie Państwo, ja nie potrafię. Może ktoś będzie świetlejszy ode mnie i to rozkmini, może nawet w komentarzu, bo ja czytając ten opis, to jakoś nie jestem w stanie tego ogarnąć, nawet zapamiętać logicznie. W każdym razie to działa na jakiejś, nie wiem, zasadzie turbinowej, ale o co chodzi? Że to powietrze jest tak dmuchiwane, że nie powoduje rozpryskiwania się cieczy. Nie powoduje tego, że nam ta herbata zacznie pryskać dookoła. I to jest też ważne. Herbata, nie herbata.
4: Jakakolwiek ciecz.
5: Którą chcemy schłodzić. Ja nie wspomnę o tym, że możemy też użyć tego do schłodzenia samego siebie. No wiadomo,
4: jak
5: to wiatrak, możemy sobie to postawić na biurku. Ale mówię, taką największą zaletą, którą znalazłem w tym urządzeniu, to jest właśnie to. Urządzenie naprawdę waży 120 gram, zasilane jest przez akumulator, więc wszędzie możemy to wziąć. Możemy to załadować z każdego powerbanka, z każdej rzeczy, która ma USB. Ale mówię, 8 godzin pracy to jest naprawdę dużo. Także powiem szczerze, to jest naprawdę sympatyczny gadżet, który się może przydać i naprawdę można to włożyć do walizki i to naprawdę waży, no mówię, co to jest 120 gram, to jest naprawdę niewiele. i można to kupić już od 20 zł polskich.
4: Co też jest ważne.
5: Co też jest ważne, tak. Tak, co też jest ważne. No jest to bezłopatkowy wentylator 9X Blue.
4: Tak.
5: W kolorze blue akurat.
4: Tak, w kolorze niebieskim.
5: Jeszcze w komplecie otrzymujemy podstawkę pod ten akumulator, kabel USB i ten, i ten wiatrak. Wiatrak ma wbudowany akumulator. Coś, co chciałeś?
4: Nie, no chciałem po prostu powiedzieć, że to właśnie urządzenie prezentował Robert Łabęcki, bo tak naprawdę,
5: dokładnie.
4: Bo tak naprawdę to tyle.
5: Można.
4: Tak. W dzisiejszym programie na antenie Tyfloradia to tyle. Dziękuję ci bardzo, Robercie.
5: Kłaniam się uprzejmie.
4: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyfloradio.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

Witam serdecznie, Tomasz Tworek przy mikrofonie, tudzież Lirin, jak kto woli. No i powracamy do tematyki gier wideo, bo ostatnio jakoś tak gry wideo, głównie gry wideo, chociaż to nie jest za każdym razem tak samo, bo i gry audio gdzieś tam się zdarzają, natomiast jednak ostatnimi czasy gram w gry wideo i to tak znacząco. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że dzieje się w tych grach, kolejny raz się powtórzę, wideo, dużo lepiej. Dzieje się dużo lepiej dzięki kilku aspektom. W zasadzie to dzięki temu, że same gry wideo zdarzają się naprawdę niesamowite. A i też dlatego, że są bardziej dostępne. Czy to za pomocą tego, że deweloperzy sami implementują takie funkcje, albo po prostu społeczność uczestniczy i pracuje nad modyfikacjami do tychże gier wideo. Właśnie. I dzisiaj prezentowany tytuł, czyli Hades po polsku, bo gra jest w języku polskim, to znaczy jest po prostu przetłumaczona na polski. To gra, która właśnie ma wsparcie dla modów i mogę śmiało powiedzieć, że w obecnym stanie jest w pełni grywalna dla niewidomych. Sam mam przegranych na Steamie, bo to gra, którą znajdziecie na Steamie. Możecie ją również kupić na Epic Game Store, natomiast nie polecałbym tej platformy ze względu na jeszcze gorszą dostępność i nie wiem, jak tam wygląda sprawa z modami. Prawdopodobnie działa i nie ma problemu, natomiast ja używam wersji na Steama i tu wszystko działa idealnie. Jak mówiłem, ja mam na liczniku ponad 160 godzin przegranych. Sporo z tego czasu to były oczywiście testy, tylko dlatego, że sam rozpocząłem tą inicjatywę. I oczywiście absolutnie nie wiem nic o programowaniu, to znaczy nie wiem na tyle, żebym mógł to śmiało robić. Natomiast ja zainicjowałem jakby cały projekt, znalazłem ludzi, którzy byli chętni pomóc. No i później ludzi przybyło, nawet ze sceny, że tak powiem, graczy niewidomych, którzy też się zaangażowali, ci bardziej doświadczeni. No i efektem jest w pełni grywalna produkcja. Co mam na myśli, mówiąc w pełni grywalne? Gra jest bardzo modowalna. Można w niej bardzo wiele zrobić, zmienić, dodać. Natomiast oczywiście ma to swoje ograniczenia, z którymi jeszcze nie byliśmy w stanie sobie poradzić, aczkolwiek trwają prace nad pewnymi rzeczami, które mam nadzieję zostaną zaimplementowane w przyszłości. Na razie jednak musimy poczekać. Ja mówię tutaj chociażby o wsparciu dla screen readerów, czy mówiąc ogólnie, text to speech. To nie jest takie proste i no niestety niewiele możemy na to poradzić. Twórcy oficjalnie zignorowali wszelkie wiadomości dotyczące dostępności. Dosłownie zignorowali. Smutne, ale prawdziwe smutne, bo ekipa Supergiant Games, spod której to rąk wyszła ta niesamowita produkcja, robi bardzo świetne gry. Nie zrobiło ich dużo, bo to ich czwarty tytuł. Natomiast każdy z nich jest wyjątkowy, bardzo artystyczny, bardzo przemyślany i naprawdę jest się czym chwalić. Zwłaszcza, że to jest ojej, bodajże kilkunastoosobowe studio, a nawet jeśli nie, to myślę, że kilkuosobowe. Około 9 osób, może troszkę więcej. Oczywiście to są doświadczeni twórcy, którzy gdzieś tam kiedyś pracowali w większych firmach, a przynajmniej jakaś ich część, więc oni zdecydowanie mają na koncie bardzo dużo. Natomiast to jest zupełnie niezależne studio, które wydaje gry. I na ich gry trzeba czekać kilka lat, ale warto na to czekać, zwłaszcza, że no, jak mówiłem, są to gry świetne. Oczywiście w żadną poprzednią nie będziemy mogli zagrać, nad czym bardzo ubolewam, natomiast Hades jest grą, w którą owszem możemy. Zanim przejdę do rozgrywki,
Postaram się omówić, jak działa cały system modów i oczywiście potem to pokazać. I zaznaczyć, co będzie wam potrzebne, albo na co będziecie musieli zwrócić uwagę, żeby pograć w tą grę. Przede wszystkim ja używam kontrolera, ale jak mnie znacie, to wiecie, że ja do większości gier używam, jeśli tylko się da. Wiem podobno, że da się używać klawiatury, samej klawiatury, i można grać w tą grę, będąc niewidomym. Przyznam się szczerze, że nie próbowałem tego nigdy robić, bo kontroler daje mi dużo większe możliwości podczas rozgrywki, których no niestety nie osiągniecie używając klawiatury. Domyślnie bez kontrolera gra wspiera klawiaturę plus mysz, gdzie mysz jest oczywiście do namierzania i ataków, więc żeby pograć na klawiaturze trzeba sobie pozmieniać w opcjach ustawienia klawiszologii. I przebindować, w sensie przestawić to wszystko na klawiaturę. Da się to zrobić nawet na ślepo, że się tak wyrażę, bo znam ludzi, którzy sobie sami z tym poradzili. Ja tego nie robiłem, jak już wspomniałem, dlatego że po prostu no, nie miałem takiej potrzeby. Gra daje mi dużo więcej dzięki temu, że grając przy użyciu kontrolera mamy zaimplementowane wibracje. One naprawdę tutaj robią całkiem sporo, bo są jakby różne poziomy wibracje i różne natężenie tychże właśnie, i one jakby dają mi znać, co się dzieje. Myślę, że tego tak łatwo nie odczujecie, grając na samej klawiaturze. Może w ogóle powiem, czym jest sama gra, tak? Byłoby chyba najlepiej, prawda? Teraz się pewnie domyślacie, czym może być Hades? Zwłaszcza ci, którzy tak samo jak ja lubią mitologię grecką. Jeśli ktoś sobie tak to skojarzył, to bardzo dobrze sobie skojarzył, bo akcja omawianej produkcji właśnie dzieje się w tym klimacie. A dokładniej gramy jako Zagreus, syn Hadesa, który ma dość przesiadywania w królestwie swojego ojca w podziemiach i zapragnął wydostać się na powierzchnię. Chciał zobaczyć, jak wygląda świat. To jest zresztą taki oficjalny opis, bez wszelkich spoilerów. Gdzieś widziałem, że komuś się zdarzyło użyć, to znaczy sformułować opisu, który w zasadzie był no, zgodny z prawdą, natomiast był zawierał spoilery co do historii, dlaczego Zagreus chce stamtąd uciec. A dlaczego chce uciec, tak naprawdę okazuje się już podczas samej rozgrywki. I to nie jest wiadomo od samego początku, więc podałem wam najbardziej oficjalny opis. Gra jest z gatunku roguelike. To taki gatunek, w którym i na to musicie być przygotowani, umieranie raz za razem to jest integralna część zabawy. To taka specyficzna rozgrywka, w której staramy się za każdym razem dojść dalej, dalej i jeszcze dalej i jeszcze dalej. I przeżyć, bo kiedy umieramy, to oczywiście wracamy do punktu startowego, gdziekolwiek by się znajdował. W tym przypadku sami zaraz zobaczycie, gdzie będzie się znajdował. Czy jest to denerwujące, czy jest to w jakiś sposób frustrujące? Absolutnie nie. Jak wiadomo, Zagreus, jako że jest bogiem również, jest w zasadzie nieśmiertelny, więc umieranie generalnie nie jest dla niego niczym problematycznym. I powiem szczerze, że z mojej perspektywy

jednak uważać. I przed tym was też ostrzegam, że są na Allegro klucze typu do współdzielonych kont, albo ktoś sprzedaje konto tylko z jedną grą. Na te rzeczy trzeba uważać. Pamiętajcie i czytajcie dokładnie opisy. Natomiast jest tam bardzo dużo kluczy dobrych, działających i zupełnie bez zarzutu i można tam często znaleźć spore przeceny. Jednak oficjalnie na stronie Steama gra kosztuje 89 zł z groszami. No, umówmy się, to jest 90 zł i to jest chyba najlepiej wydana kasa od dłuższego czasu, jeśli o mnie chodzi. Gra wyszła w 2020. W momencie nagrywania mamy 2021, 4 września. To jest data, kiedy nagrywam ten podcast. Dla was to jest w zasadzie rok po wydaniu. Bo z tego, co się orientuję, w ogóle w 2020 we wrześniu została wydana ta gra oficjalnie w pełni. Bo wcześniej była w tak zwanym early access, czyli w takim wczesnym dostępie. I tam była chyba 2 lata. Gra zawiera... Przechodząc już do modyfikacji, które zostały zrobione przez naszą ekipę, mogę chyba tak powiedzieć, zawiera zestaw modów, które pomagają w rozgrywce. Zacząć muszę od tego, że sama rozgrywka jest zrobiona na zasadzie przedzierania się przez zastępy przeciwników i większość akcji toczy się na małych arenach, w małych komnatach, gdzie kamerę mamy zawieszoną nad, jakby, no powiedzmy, że to jest taki rzut izometryczny, taki top-down, czyli widok z góry. On jest trochę z góry, trochę z boku. Więc poruszamy się góra, dół, lewo, prawo. I teraz, w czym pomagają mody? Największym problemem dla mnie chyba od samego początku, kiedy zacząłem doświadczać tej niesamowitej, jak dla mnie, gry, która wiele z produkcji bije na głowę, nawet moich ulubionych. Nawet bardzo rozważam, czy nie wciągnęła mnie bardziej niż taki The Last of Us, o którym też będziecie mogli posłuchać na łamach Tyflo Podcastu. Tudzież może już mogliście, w zależności od tego, jak te podcasty będą się ukazywać. I nie wiem, czy nie jest to moja gra 2020. Natomiast pierwszym problemem, który miałem, to drzwi. Jakby to nie brzmiało. Tylko dlatego, że kiedy jakby oczyścimy daną komnatę, możemy z niej wyjść i zazwyczaj mamy do wyboru 2 pary drzwi, czasem troszkę więcej, typu 3, czasem tylko 1. Natomiast te drzwi prowadzą do różnych nagród, do różnych innych komnat i nad tymi drzwiami są symbole, które oznaczają, co znajdziemy w następnej, jeśli uda nam się ją zaliczyć. A i z tym był największy problem. Mod, który znajduje się w tym zestawie, pozwala wam na automatyczne sprawdzenie, jakie macie drzwi i kiedy go zaznaczycie z takiego prostego menu, wasza postać się tam teleportuje i będziecie mogli jakby wejść w interakcję z tymi drzwiami, czyli po prostu je otworzyć. O czym będzie w dalszej części. Gra nie ma wsparcia dla screenreaderów, więc używanie NVDA lub czegokolwiek, co działa z OCR-em, silnie wskazane, nawet bardzo, bez tego jest to chyba niemożliwe. OCR radzi sobie całkiem ładnie. Są pewne miejsca, w których potrafi pokazać pazurki i nas nimi ukłuć, mówiąc, że niekoniecznie to przeczytasz albo niekoniecznie tak, jak trzeba by było, ale to są nie aż tak znaczące rzeczy i nie wpływają one na poprawność rozgrywki. OCR przydaje się w zasadzie w kilku miejscach, gdzie mamy sklepiki, gdzie mamy wybory darów, tak? Bo oczywiście na drodze, zapomniałem o tym powiedzieć, na drodze Zagreusa, który próbuje się wydostać na powierzchnię, jakby na jego drodze pojawiają się inne bóstwa. Czyli bogowie z Olimpu. Znajdziemy tam niezłą plejadę znanych bogów, które będą mogły nam zaoferować jakieś dary, które wpływają dość poważnie na naszą dalszą rozgrywkę.

0: o czym też będzie za niedługo. Kilka jeszcze jest rzeczy, ale to myślę, że już pokażę na spokojnie, jak zaczniemy grę. I teraz może pokażę wam, o co mi chodzi z OCR-em. Jesteśmy w menu głównym. Oczywiście wiadomo, nic nie jest odczytywane. I zaraz uruchomię OCR-a i zobaczcie, jak mniej więcej jest to przez niego widziane, co jest na ekranie. Aha, jedna rzecz, o której bym zapomniał. Aktualne zawsze najnowsze wersje modyfikacji znajdziecie na hllf.net/hades. Tam jest jeden link tylko, który prowadzi do spakowanego archiwum, gdzie znajdziecie wszystkie modyfikacje i pliku readme, w którym jest bardzo prosto, naprawdę bardzo prosto napisane, co zrobić, żeby użyć tych modów. To nie jest nic trudnego. I w razie czego służę pomocą, możecie pisać, możecie komentować. Jasne, nie ma problemu. Więc jesteśmy w menu głównym gry.
1: Link 6.slash.ht gra. Opcje. Ostatnie zmiany. Wyjdź. Supergwiazdka.un. Supergwiazdka.un.
0: Okej. Okej. Dobra. Czyli widzicie, że przy niektórych miejscach, jak to OCR, niektórych rzeczy nie widzi tak, jakbyśmy tego chcieli. Ale samo menu.
1: Gra. Ostatnie. Wyjdź. Supergwiazdka.un. Wyjdź. Ostatnie zmiany. Opcje. Gra.
0: Widzi bardzo ładnie. To na samym dole, co dziwnie czyta,
1: supergwiazdka.un.
0: To podejrzewam, że jest chyba ich Discord albo przejście gdzieś na Super Giant. Tak mi się wydaje. No nic, ale możemy sobie wejść w opcję.
1: Recom 6.cj. Ustawienia. Sterowanie.
0: Ustawienia, sterowanie, ekran. Języki, lista.
1: Koniec. Lista zasług.
0: Zasług?
1: Recom lista zasług.
0: No, mówiłem, ale to nie jest nic istotnego. Generalnie. Przyda nam się na pewno ustawienia, czyli pierwsza opcja.
1: Recogust, głośność ogólna.
0: Głośność ogólna.
1: Głośność muzyki.
0: Głośność muzyki, głośność efektów.
1: Głośność dialogów.
0: Później jest jasność i już później no, różne takie krzaczki.
1: Wibracje, jaśniejsze.
0: Napisy, wibracje, tryb boski. O, to jest.
1: Blokada myszy.
0: To jest ważna rzecz. Tryb boski. Żeby się do niego dostać, tylko sprawdzę. Tak. Jeśli wejdziecie w opcję, potem w ustawienia, czyli opcja na początku i dacie 5 razy w dół, a potem strzałkę w prawo, bo to menu jest takie troszkę, to tu będzie tryb boski. Czym jest tryb boski? Od razu powiem jedno. Bez tego trybu boskiego można grać. Jest to możliwe. Tryb boski zalecany jest dla wszystkich, którzy nie mają aż takiego doświadczenia i sprawia on tylko tyle, że gra jest łatwiejsza. Nie jakoś bardzo łatwa oczywiście. To nie jest tak, że ten tryb sprawia, że jesteśmy nieśmiertelni albo możemy sobie tą grę przejść tak o. Natomiast sprawia to, że z każdym początkiem, startem, kiedy umrzemy, czyli kolejnym takim wypadem, to się w grach roguelike zazwyczaj określa jako run, takim wybiegiem, no ale to źle brzmi, nasza odporność na ataki przeciwników rośnie i ona chyba rośnie maksymalnie do 80% i chyba co jeden run to jest 2%, o ile mi wiadomo, ale uwierzcie mi, bez tego da się grać. Wiem, bo sprawdzałem, aczkolwiek to sporo ułatwia. Przede wszystkim bardzo, jeśli chcemy się nauczyć tej rozgrywki, jeśli chcemy poznać mechaniki, to się bardzo przydaje. Jak zauważyliście, w momencie, kiedy kliknę na tym, to jest dźwięk, kiedy to odznaczyłem, a jeśli to zaznaczę, to mam taki dźwięk. To jest bardzo fajne. To jest super. Jest naprawdę bardzo świetne. I to jest chyba najważniejsza rzecz w opcjach, poza ustawieniami audio, do których przejdę zaraz. A dlaczego zaraz, to się przekonacie. Dobra, tu są ustawienia. No to wezmę grę. I teraz, słuchajcie, moi drodzy, mamy sytuację taką.
1: Pusty zapis. Lokalizacja. Tartar. Liczba prób ucieczki. 100.
0: O, mam 100 prób ucieczki.
1: Całkowita ciemność. 14 772 0. Data ostatniej rozgrywki 28602110.
0: A no to tak czyta trochę.
1: Tryb boski. GRJ. Wybierz slot, aby rozpocząć.
0: Wybierz slot.
1: Dom Hadesa. Liczba prób ucieczki 5. Całkowita 40. Data.
0: No to jest drugi.
1: Niezapisywany. Uwaca.
0: Uwaga.
1: Test automaty. Niezapisywany. Gdy pojawia symbol.
0: A tu jest w jakimś symbolu, że wtedy nie jest zapisywane. Okej, okay, i teraz tak, słuchajcie, mamy tutaj sloty od lewej do prawej i o ile dobrze wiem...
1: Szósty pusty lok karta, liczba pod 100, cał 42 ryb G, wybierz loka dom, liczba pod dom Hadesa, nie uwaca, 8 dat 40, data ostatni ha.
0: Dobra, to mi nie pokazuje tych slotów, aczkolwiek spróbujemy uruchomić na tym na końcu po prawej. Lewo-prawo się zmieniamy, w sensie zmieniamy sloty, gdzie chcemy zacząć. Bo ja chcę wam pokazać od samego początku, a potem pokażę wam troszkę z mojej rozgrywki. Czyli jakby z tego, jak to wygląda u mnie obecnie i jak się to różni od momentu, kiedy zaczynamy, bo będę umierał pewnie często. Oczywiście OCR-ować możemy różne rzeczy, łącznie z dialogami między postaciami, co polecam zwłaszcza tym, którzy jednak się angielskiego z jakiegoś powodu nie nauczyli, albo po prostu nie jest wystarczający. To też możemy sobie poczytać dialogi między postaciami. Dobra, no to zacznijmy tutaj.
1: Recon, szósty klokar, liczba 100, cał 4, uwaca, tryb pust 1, pusty zapis, 8 listopada, os 4, cał 5, liczb, dom, lok, wybierz, g, ryb, 20, data, os 4, cał, lita, lo, szósty, szósty, h.
2: Few tales are told of Hades.
1: Recon, niewiele jest opowieści o Hadesie, którego imię wywołuje strach i skruchę, przypominając nam o nieuchronnym losie, który wszyscy dzielimy. Przypomina Hades, Recon, HXIDE, ja, natomiast mam zamiar opowiedzieć ci jedną z nich. Słuchaj uważnie.
0: I tak się zaczyna ta gra. Okej, już wam zaraz mówię, o co chodzi. Chcę coś jeszcze tylko sprawdzić.
1: Reco, uwaca, pusty ryb, piekie, pusty zapis, 1, 8 listopada, dat 4, cał 5, liczba, do lokalizm, wybierz slot, GRJ, ryb boski, 28, data ostatni, 14, całkowita ciemność, 14, h. Reco, uwaca, ryb, się nie, ostrzeżenie, tego nie da, się nie zmienić, tryb piekielny, się, ostrzeżenie, tego nie da, wyzwania, naprawdę trudnego, odrodzenia lub też weteranem, włącz ten tryb, jeżeli jesteś weteranem cyklu śmierci. Odrodzenia lub też szukasz naprawdę trudnego. HD. Reco, uwaga, pust, ryb, pust, jed, ósma, dat, cztery, cał, h.
0: Jest... no jest... trudny. Ja jeszcze nie grałem na tym trybie. Dobra, zaczniemy sobie od początku.
2: Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully.
0: Żegnaj, ojcze. Dobra, wejdziemy tutaj w opcję. I ściszę trochę muzykę. Tak, żeby była, a natomiast ja gram z muzyką, aczkolwiek chcę, żebyście mogli najpierw skupić się na udźwiękowieniu. Chcę wam pokazać, co, jak brzmi i tak dalej. Okej, tak się poruszamy. Tu mamy tak zwany dash. Ja gram na padzie od PS4 i mam tutaj klawiszologię X dash. Kwadrat to jest atak, trójkąt to jest atak specjalny, kółko to jest tak zwany rzut, taki cast, czyli możemy rzucać sobie, rzucać takim czymś, nie wiem jak to wygląda. I reszta przycisków na razie jest niedostępna, a prawy R1 to jest interact, czyli interakcja. Ale przycisk options, tylko share, czyli select na xboxowych padach, czyli tak taki mały przycisk po lewej stronie na padzie. Oczywiście wy będziecie pewnie grali na klawiaturze, a ci, którzy mają pady od PS4, to pewnie będą wiedzieli, o który przycisk mi chodzi. Otwieramy sobie właśnie menu, z którego w tym momencie strzałkami lewo, prawo, góra, dół możemy otwierać różne menu, które pokazują nam różne rzeczy. Menu w górę. Otworzyłem sobie menu, znaczy takie menu, w którym widzę wszystkie statystyki mojej postaci. Czyli na przykład komnata pierwsza. To nie jest po polsku, tylko dlatego, że ten mod jest po angielsku. Znaczy pewne rzeczy są po polsku, pewne nie. Mam zdrowie 50/50. Mam 0 Death Defiances, czyli odrzucenia śmierci, o czym później. Obols, czyli to jest waluta wykorzystywana do kupowania rzeczy w sklepie. No i mam OCR, widzi to jako O, czyli takie 0 po prostu. Mam tego 0. Weapon, Stygian Blade. Czyli mam pierwszy level aspektu Zagreusa. Mam Stygian Blade, czyli ostrze styksu. Darkness 0, Gemstones, czyli tak zwane gemy. Tam była ciemność wyżej Darkstones i to wszystko mam 0. A tu też tak, to jest Chtonic Keys, czyli klucze chtoniczne i też 0. Nektar 0, Diamenty 0 i Ambrosia 0. Titan Blood, czyli krew tytanów, również 0. No tutaj coś na końcu pokazuje, coś dziwnego, nie wiem co. I teraz, jak damy strzałkę w prawo, nie mamy nic. Jak damy strzałkę w lewo, to mamy... To mamy Atenę. I teraz klikłem sobie tutaj. I to są pierwsze drzwi, przez które przechodzimy i za chwilę będziemy się bić. O, odskoczyłem sobie niechcąco, ale już jestem przy drzwiach i możemy wejść. Uwaga, pierwsi przeciwnicy. I'm leaving. Try and stop me. Okej, zginął.

0: teraz, słuchajcie, ten dźwięk na końcu oznacza, że dostałem... teraz jest Atena i będę mógł wejść z nią w interakcję. Ten miecz jest w bardzo podstawowej formie, więc mam bardzo mały zasięg. Czasami trudno trafić nim, aczkolwiek to wszystko się rozwija z czasem, także jest łatwiej. Nie przejmujcie się, na początku nie możecie trafiać przeciwników. Bardzo dużo daszuję, czyli robię te takie odskoki. To jest bardzo ważne, odskakiwanie od przeciwników, unikanie ich ataków. To jest bardzo istotne w tej grze, naprawdę. I bez tego nie pogracie. Jakby ciągłe używanie przycisków bezmyślnie donikąd was zaprowadzi. Dosłownie donikąd. Okej, ale możemy zobaczyć, jak bardzo napsuli mi krwi.
1: Rico Humber, health, 50/5.
0: O, mam 50 zdrowia, słuchajcie. Nic mi nie zrobili. No, proszę. No nic, rozmawiajmy z Ateną.
2: It's got to be her. Then here goes nothing. In the name of Hades, Olympus, I accept this message.
0: No i tu możemy sobie sprawdzić.
1: To musi być ona. Cóż, raz kozia śmierć. Ekhm, w imię Hadesa. Olimpie, przyjmuję tę wiadomość.
0: O, widzicie, i teraz klikamy X, żeby kontynuować.
3: Hail, noble cousin. Now, let's get you from that miserable place. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me.
1: Reco Gmatekła, bogini mądrości. Witam cię, szlachetny kuzynie. Wydostańmy cię z tego nędznego miejsca. Dopilnuję, byśmy wszyscy na Olimpie mieli w tym swój udział, począwszy ode mnie, tu i teraz.
0: I teraz mamy listę darów, które możemy odebrać od Ateny. Znaczy, możemy oczywiście wybrać jeden z nich. I te dary, które zbieramy podczas takiej próby ucieczki, czyli tego ranu, jak mówiłem, tworzą nam takie, powiedzmy, combo. Robimy taki build postaci i przyznam szczerze, można tutaj robić naprawdę ciekawe kombinacje. Ale to trzeba sporo pograć, żeby odkryć wszystkie możliwości, wszystkie połączenia, takie synergie między tymi darami. I oczywiście same dary podblokowywać też, bo jakby to wszystko nie jest też od razu dostępne w pełni. I na tym ekranie troszkę dziwne rzeczy się dzieją, ale już wam powiem.
1: To niezrównane zbroje szerokie, bogini. Wybierz jeden. Boskie uderzenie.
0: Boskie uderzenie, atak jest mocniejsze i może odbijać.
1: Uderzenie ataku. Strzał falangi.
0: Strzał falangi.
1: Naciśnij lub przytrzymaj główne i naciśnij odbicie. Przecinek, aby użyć.
0: Aha, czyli to jest wystrzał, zadaje...
1: W wielkim obszarze i może odbijać.
0: Czyli to jest do wystrzału, tego wystrzału pod kółkiem, o którym wam mówiłem.
1: Wystrzał, boski odskok.
0: Boski odskok. Odskok zadaje obrażenia.
1: Obrażenia odskoku 50-80-10. Odwraca ataki wrogów przeciwko.
0: Ja bym wziął boski odskok, czyli dwa razy w dół. To jest trzeci. W domyślnej konfiguracji mamy tylko trzy propozycje. To się lubi zmieniać, ale o tym później. W każdym razie każdy oferuje nam jeden z trzech, więc ja wezmę sobie to, czyli odskok. I automatycznie otworzyło mi się menu z wyborem drzwi, ale zamknąłem je na razie, żeby pokazać o. Widzicie, jak robię unik, to mamy, już słychać i to również atakuje. No dobra, ale zobaczmy, jakie mamy wybory drzwi i mamy tylko jedne drzwi do wyboru. Czyli darkness, czyli tu będzie ciemność, jeśli zaliczymy tą komnatę. No dobra, to lecimy. Przechodzimy do następnej lokacji.

0: O, tutaj się pojawiają nowi przeciwnicy. No i teraz podnoszę interakcją. O. I mamy też kolejne, tylko jeden wybór.
1: Health. 50 slash.
0: Dalej mam 50 zdrowia. Dobrze mi idzie. I mamy Atenę następną.
2: Witches.

0: Dobra, udało się, słuchajcie. I teraz mamy Atenę. In the name of Hades. Która już zresztą się pojawiła.
1: Wybierz jeden boski wymach. Atak specjalny jest mocniejszy i może odbijać obrażenia ataku z pewny ruch plus 60 pewny ruchy, plus epicki. Masz większą odporność na obrażenia od pułapek. Zmniejszone obrażenia od pułap święt, gdy otrzymasz święta tarcza. Gdy otrzymasz obrażenia, zadajesz obrażenia wrogom wokół ciebie i chwilowo odbijesz ataki.
0: O, to trzeci mi się podoba najbardziej, a już wam zaraz powiem, o co chodzi z... O co chodzi z pułapkami. Jest mod, który wyłącza tak zwany trap damage. Trap damage to dosłownie obrażenia od pułapek. Są ludzie, którzy uważają, że to pewien cheating i że jeśli sobie to wyłączymy, to jesteśmy nie w porządku, nie fair i w ogóle jakbyśmy grali na kodach. Ja osobiście tak nie uważam. Zwłaszcza, że pułapek nie widać i nie słychać do momentu, kiedy na tą pułapkę nie wejdziemy. Więc generalnie jest to mało dostępne. Więc moim zdaniem nie jest to oszustwo, ale wam pozostawiam wybór. Oczywiście nie musicie używać wszystkich z tych modów. Możecie sobie dowolnie je modyfikować, w sensie albo których używać, albo nie, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pułapki to nie jest, znaczy ten no trap damage, to nie jest dla mnie absolutnie żadne oszustwo. O, tu mamy menu, w którym mamy już wybór między dwoma parami drzwi i zobaczmy, co możemy.
1: Recognition obols 20 diminution obol health 50 slash obol diminution s ktonickę.
0: O, mogę albo ciemność, albo ktonic key, czyli kluczyk. Ja bym poszedł po kluczyk. Exit has its own reward.

0: Okej, udało się. Mamy kluczyk. I teraz mamy znowu dwa wyjścia, słuchajcie. O, mam 40 na 50 zdrowia. Czekaj. O, czyli mogę mieć albo Centaur Heart, czyli serduszko tak zwane. I te serca mi centaurów, serca centaurów, one mi podnoszą ilość życia. W sensie takiego całego życia. Jakby nie leczą mojej postaci, ale sprawiają, że mam tego życia więcej. A ile mam? Mam 42 obole. Mogę iść do sklepu albo zwiększyć sobie życie. Poszedłbym do sklepu. Zobaczę, co jest w sklepie. O, i mogę teraz otworzyć menu, tak zwane rewards menu. I tu widać różne inne rzeczy, z którymi można wejść w interakcję. I tu możemy, to się otwiera tym przyciskiem share, a potem klikamy strzałkę w dół. Strzałka w górę to są nasze statystyki, strzałka w dół to jest tak zwany rewards menu. To właśnie to, o którym teraz mówię, strzałka w lewo to jest lista drzwi, które mamy, a strzałka w prawo to jest coś, co zaraz użyjemy, czego używamy w sklepach. O, i tu jest Haron. Możemy sobie do niego podejść. O, tu jest Haron. Możemy z nim porozmawiać, ale on nic takiego nie mówi.
1: Rycerz styksowy, dzguch z tym mniejszy halakon, styksowy przewoźnik. Dzguch.
0: O, nie robił ha.
2: Well, good to see you, Charon, mate. Just minding my own business, taking in the sights, and hey, what's that you got? Some sort of wares for sale? And I'll just have a look around.
1: Reco, cóż, miło cię widzieć, Haronie. Zajmuję się swoimi sprawami. Napawam widokami, hej, a co tam masz jakieś towary na sprzedaż? W takim razie szybko się im przyjrzę.
0: To jest nasz Zagreus, świetny. Świetny chłopak, bardzo gościa lubię. Dobra, i teraz otwieramy menu, czyli share i strzałka w prawo. I możemy zobaczyć, co on nam może sprzedawać. Bez tego menu, zauważcie też, że tu większość, nie wszystkie, ale sporo przedmiotów ma swoje dźwięki. To bicie serca to jest właśnie, już słyszę, że tu w sklepie jest do kupienia Centaur Heart, czyli to serce do zdrowia. Natomiast to nie każdy przedmiot ma taki swój dźwięk, bo po jego sklepie poruszamy się normalnie. Musimy podchodzić do przedmiotów, żeby je kupować przyciskiem Interact, a to menu jest po to, żeby nam w tym pomóc i teleportować nas do danego przedmiotu. Więc co my tu mamy? Mam 42 obole. Możemy Atenę, ona kosztuje 150. Ła.
1: 50 obols.
0: No widzicie, na nic nas nie stać. Nawet na jedzenie nas nie stać. Brakuje nam 8 do food, to jest jedzenie i to nas leczy. No... 8 nam braknie. A wszystko inne jest drogie. No nic, nic, nic tu nie zrobimy. Niestety, moi drodzy, musimy lecieć dalej. Dobra, źle sobie otworzyłem. Już. I mamy tylko drzwi do Darkness. No nic, lecimy dalej. Nic tu nie zrobimy, moi drodzy.
3: Numbskulls.

0: Okej, okay, udało się, udało się. Udało się, natomiast...
1: Health, 40/50.
0: Nieźle, nieźle. Myślałem, że będzie...
1: Obols.
0: O, mamy 55, a teraz mamy właśnie pokój z obolami, czyli z pieniędzmi. Więc za ten pokój, jeśli przejdziemy, walutą będą pieniążki. Och...

0: Dobra, i mamy kaskę.
1: Red Health. 37
0: zdrowia. Och, 37 zdrowia.
1: 163. Pomoc.
0: O, widzicie? Mamy Palm of Power. To jest, słuchajcie, coś, czym możemy levelować jakby nasze dary, które dostaliśmy od bogów. Taka rzecz. O, już słyszę tam tego. A on jest opancerzony. O, dobra.

0: I możemy sobie ulepszyć teraz jakiś dar od bogów.
1: Nie wybierz jeden. Boski niepozorne nasiona granatu z podziemi zawiera. O, wybierz jeden. Boski odskok pos.
0: O, boski odskok. Ulepszę sobie odskok. Okej, okay, tak zrobimy.
1: Rec health. 24.
0: No mam 24 zdrowia, słuchajcie.
1: Dionysus. Muszę mieć ich mnóstwo na Olimpie. Muszę Dionysus. Mini boss.
0: Mini boss akurat. No słuchajcie, chyba tutaj polegnę. Ile mamy?
1: Reco Humber, 9.
0: Do 9 komnaty dotarłem, słuchajcie, to jest nieźle. To jest nieźle. No nic, trudno, nie mamy wyboru. Idziemy do minibossa i tutaj chyba polegniemy, bo już mam pół zdrowia.

0: Och, wiedziałem.
1: No i tym sposobem zginęliśmy. Ale jak mówiłem, teraz się zaczyna.
2: Damn it.
1: O, cholera. To on powiedział.
2: I'm home.
1: Jestem w domu. Tak.
2: Carry on, everyone. Don't mind me.
1: Jak się macie wszyscy? Nie przejmujcie się mną. I teraz słuchajcie, mamy tutaj dom naszego ojczulka. Całą naszą posiadłość, bo przypłynęliśmy wodami z Styksu i pojawiliśmy się w domu. Ucieczka się nie udała. Okej. I teraz jak słyszycie, tutaj, jak biegamy po tym domu, wiele postaci ma naprawdę swoje dźwięki. Tu jest Hipnos, który sobie śpi. To znaczy on jest, wiecie, to jest w ogóle dość zabawne. Hipnos jest tutaj takim jakby stróżem, który zapisuje sobie, kto wchodzi do królestwa, kto je opuszcza. Więc jak widać, on bardzo dobrze wykonuje swoje obowiązki. A jak do niego podejdziemy, to jest o. Oho, oho. Przecież ja nie śpię.
3: Welcome to the House of Hades, where... Wait, I know you. Guess that means you died out there, huh? Well, don't be sad, though. Pretty much everybody dies sometime.
4: Recohypnos. Wcielenie snu. Witaj w domu Hadesa, w którym... Hej, chwila, ja cię znam to. Znaczy, że musiałeś tam gdzieś zginąć? Co? Cóż, nie smuć się. Praktycznie każdy kiedyś umiera.
2: Some of us more than others.
5: Back already.
1: Tu mamy naszego ojczulka. Widać, że on siedzi sobie, coś pisze przy biurku. Mamy również, jak słyszycie, pieska. Cerberus. O, możemy sobie z nim... Pogadam z ojcem.
4: Ryco Hans, buc umarłych, słupi chłopak. Mówiłem ci, że nikt się stąd nie wydostaje ani żywy, ani martwy, ale tak dość swoją drogą, jak ci się swawolnie plądrowało moje królestwo. Hades.
2: Greetings, father. My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again.
4: Ryco książ podziemi, witam cię, ojcze. Plądrowało mi się znakomicie, dziękuję, że pytasz. Cóż, to ja już sobie pójdę, znowu. Pyta. Hades.
5: Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface.
4: Ryco Gnizing?
5: See for yourself.
4: Hans, bucu majdrze, w rzeczy samej, co mi zależy, i tak nigdy nie dotrzesz na powierzchnię. Idź, przekonaj się na własnej skórze. Powierzchnię i...
1: Okej, ale słuchajcie, mamy jeszcze... Tego domu poniekąd trzeba się nauczyć, żeby się w nim swobodnie poruszać. Ale mamy coś, co nam bardzo w tym pomaga. Przede wszystkim możemy kliknąć sobie przycisk Share. I on tu nam pokazuje wszystkie postacie, z którymi możemy porozmawiać. W razie jakbyście mieli problem.
4: Ryco Hades.
1: Moim zdaniem to jest bardzo fajna rzecz.
4: Cerber. Hades.
1: Hades, Cerber, Achilles i Nyx. To są takie postacie, z którymi możemy obecnie wejść w jakiś tam...
4: Ryco Hades.
1: Ale z Hadesem już rozmawiałem, więc ciekawe czemu. A mogę... Mogę jeszcze raz z nim porozmawiać.
4: Ryco Hans, buc umarłych. Co tym razem? Mam górę papierkowej roboty z piekła rodem. Co to? Hades.
1: A, dobra, czyli nic takiego tu się w sumie nie... Dobra.
4: Ryco Hades, Cerber.
1: O, jest
4: Hades.
1: Cerber. O. Jest.
6: Fernal Watchdog Cerberus regards the underworld prince with mixed emotions. From purest joy to deepest...
1: To taki narrator. Jest.
4: Ryco, piekielny pies stróżujący, Cerber, przypatruje się księciu podziemi z... mieszanymi emocjami od najczystszej radości, o najgłębszą melancholię. Hades.
2: You watch over things for me, won't you, boy?
4: Ryco Gnizing. Przypilnuj wszystkiego dla mnie, co, piesku? Wiesz, że zabrałbym cię ze sobą, gdybym tylko mógł.
1: O,
4: Hades.
1: Taka fajna relacja. A i mogę pogłaskać tego pieska?
2: There's a good boy.
1: O. Teraz mój... O. Mój kontroler teraz wibruje. Tylko dlatego, że on tak rusza głową jak psy, tak telepie. Tak, mogę sobie go pogłaskać. No nic, ale mogę jeszcze porozmawiać z Achillesem, więc się tam przeteleportuję.
0: Good to see you, lad. Despite the circumstances, remember your training out there. The pain of death is but another obstacle.
4: Reco zapomniany Heros. Dobrze cię widzieć, chłopcze, pomimo okoliczności. Pamiętaj to, w swoim szkoleniu. Ból śmierci to tylko kolejna przeszkoda. W swoim szkole... Hades.
2: And fear is for the weak. Take care, Achilles.
4: Rec książ podzia, strach jest dla słabych. Trzymaj się, Achillesie. Hades.
1: I tak porozmawialiśmy z Achillesem. I teraz pójdziemy do Nyx.
7: You have come home. Do not despair, child. Such setbacks are inevitable and may be overcome with effort and with time. You made contact with the goddess Athena. She shall be true to her word.
4: Reco, Nyx, wcielenie nocy. Nie rozpaczaj, dziecko. Takie porażki są nieuniknione, lecz Jesse, wysiłek pomogą ci się po nich podnieść. Nawiązałeś kontakt z boginią Ateną. Będzie wierna swemu słowu. Boginią Ateną. Hades.
2: I believe it, Nyx. I'm grateful that you put us into contact. I know you took a considerable risk in reaching out.
4: Rec książ, wierzę w to, Nyx. Jestem wdzięczny, że nas ze sobą skontaktowałaś. Wiem, że podjęłaś duże ryzyko prosząc ją o pomoc. Hades.
7: The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them no more than they already know. Are we understood?
4: Rytmy wcielenie nocy. Ryzyko nie jest po mojej stronie. Spodziewałam się, że i w pewnym momencie bogowie Olimpu będą mieli swój udział w tej sprawie. Nie ujawniaj im nic więcej ponad to, co już wiedzą. Rozumiemy się? Hades.
2: Yes, we are.
7: Then go.
1: Dobrze. I teraz... tu gdzie jest Nyx? Musimy iść troszkę w prawo i do góry i wtedy wejdziemy do naszego pokoju. Jesteśmy w swoim pokoju. Gdzie? I tu mamy kilka rzeczy. Tu mamy łóżko po prawej, ale nie, tak powiem, nie jest zmęczony. A tu mamy lustro. I w lustrze możemy wydawać zbieraną ciemność na różne ulepszenie naszej postaci po każdej porażce, tudzież kiedy wydostaniemy się na powierzchnię.
4: Recognij wśród nieskończonej ciemności wszystko. Lustro nocy. Psychtoniczna żywotność. Odrzucenie śmierci. Lepszy refleks. 20. Ran pod atak i atak mroczna obecność. 300. Atak i atak esencjalny zadają więcej obrażeń. Podczas uderzania wrogów od tyłu, plus 10% na Hades. Recognij opór psychtonik gier 500, a 300, gierchtoniczna żywotność przywraca małą ilość twojego, opuszczasz komnetę, plus 1 na rangę. Hades.
2: I can't do that yet.
1: Dobra, ulepszyłem sobie to troszkę.
4: Recognij na rangę, kiedy przywraca 50% powstrzymując śmierć. Odrzucenie śmierci. Hades.
1: Och, tego nie mogę zrobić. Mam mało chyba ciemności. Ulepszyłem sobie przywracanie zdrowia, ale zaraz zobaczymy, czy mogę... Aha, tutaj atakiem specjalnym otwieramy menu i mogę sobie zobaczyć...
4: Daj mniejsze nas punktor 10.
1: 10 darkness to jest bardzo mało, ale może coś jeszcze uda mi się w sumie ulepszyć. Dobra, podejdziemy sobie tutaj.
4: Recognij zim Hades.
2: I have no more darkness.
1: Aha, okej, okay, na razie tylko tyle. Dobra, czyli ulepszyliśmy. Idziemy trochę w prawo i do góry. W sumie to ciągle w prawo i do góry i wtedy będziemy mogli wejść do...
2: I'm wide awake.
1: A, nie, bo tu łóżko nam zagrodziło, ale już... O, już weszliśmy do courtyard, czyli takiej zbrojowni.
2: Okej.
1: No dobra. Tutaj możemy generalnie wyruszyć na kolejną wyprawę, czyli możemy wyjść i próbować uciec jeszcze raz. Ale, jak pamiętacie, zdobyliśmy kluczyk. Możemy sobie tutaj aktywować Rewards menu, czyli share i strzałka w dół. I wtedy nam się pokaże lista rzeczy, które możemy w które możemy wejść w interakcję z tymi rzeczami.
4: Stygian Blade Equipped.
1: Czyli Stygian Blade Equipped, czyli tą broń mamy obecnie.
4: Eternal Spear.
1: Eternal Spear, czyli wieczna, no, taka włócznia.
4: Shield of House.
1: Tu mamy tarczę.
4: Heart Seeking's Bow.
1: Tu mamy kuszę. A czy w sumie to łuk? Keepsake Display Case. To jest coś, co jest na razie puste. W czym będą znajdowały się różne podarunki, które będziemy dostawać od postaci niezależnych.
4: Escape Window.
1: Escape Window, czyli to jest miejsce do ucieczki. Oczywiście możemy sobie biegać po tym miejscu sami i klikać na rzeczy i to też się da. Natomiast możemy się też teleportować. Spróbujemy się przenieść do włóczni. Czyli druga na liście. Ale nie mamy. Potrzebuję więcej kluczy. I jedyne, co możemy teraz odblokować za ten jeden kluczyk, to jest łuk, który właśnie możemy sobie już teraz aktywować i on jest. To jest trzeci od dołu. Czyli ten. Uwaga.
2: There we go. Coronact, the Heart Seeker.
1: Coronact.
8: Over here.
2: What the?
1: O, ktoś nam się pojawił.
2: Don't have enough keys. I can escape through that pink window there.
1: Mogę uciec przez to.
8: Nice place you got here, boyo. Name Skelly, how's it going? But enough with the small talk already. I'm here to do a job. So let me have it. Give me everything you got.
4: Reco, manekin treningowy.
1: To jest manekin treningowy.
4: Całkiem fajny lokal, młody. Jestem Kostek, jak leci, ale wystarczy. Już tych pogaduszek, mam tu pracę do wykonania, więc daj mi popalić. Daj z siebie wszystko. Hades.
2: I don't remember having you on payroll, mate. Who's your supervisor?
4: Reco, książ podziemi. Nie przypominam sobie, żebyś znajdował się na liście płac, kolego. Kto jest twoim przełożonym? Hades.
8: Oh, I'm not about to wrap my sources, pal. Just try and beat it out of me.
4: Reco, manekin treningowy. Ohoho, nie zamierzam wsypać moich wspólników, mordeczko. Spróbuj to ze mnie wydobyć siłą.
2: If you insist.
1: I teraz możemy na nim ćwiczyć każdą broń, którą mamy. I tu mamy łuk. I on strzela troszkę inaczej i jest to broń troszkę działająca w inny sposób, czyli musimy naładować i strzelać. I mamy tutaj, jak ładujemy, taki jeden dźwięk. Uwaga. O, słyszeliście. Jeśli uda nam się puścić strzałę idealnie z tym dźwiękiem, to wtedy jest taki super shot, czyli mocniejsza strzała. O, i wtedy też słychać, że jest. O. Właśnie go zabiliśmy. O, i on się pojawia ponownie. Mamy oczywiście też super atak, znaczy ten mocniejszy. I wtedy mamy więcej strzał wypuszczamy. Tylko jest to troszkę wolniejsze.

0: oczywiście im dłużej przytrzymamy ten przycisk, tym dalej poleci strzała, o czym należy pamiętać. Okej, poćwiczyliśmy. I tutaj w sumie na razie tylko tyle możemy zrobić w danej chwili, więc możemy się przeteleportować do okienka, z którego mamy wyjście. I jeśli będziecie chcieli sami go szukać, o, to widzicie, ono jest... oznaczony jest takim ogniem.
1: Bye, everyone.
0: No, i wyszliśmy na kolejną próbę. Teraz... teraz z łukiem, o. I teraz mamy... Boga. Za każdym razem, kiedy startujemy, to wtedy mamy Boga do wyboru. Jakiś Bóg się pojawia. I tu mamy Zeusa.
1: Is this really him? Okay. In the name of Hades, Olympus, I accept this message.
2: Rec książ podziem, czy to naprawdę on? Około dwójmie Hadesa. Olimpie. Przyjmuję tę wiadomość. Hades.
3: Greetings there, young man. Look, your father's always been rather difficult, and he's not so much as called in quite some time. You'll have a better home where you belong, here on Olympus. And to help you on your journey, have my blessing.
2: Recon, król bogów Olimpu. Witam cię, młodzianie. Słuchaj, twój ojciec zawsze był raczej kłopotliwy, a nawet nie odzywał się już od całkiem dawna. Będziesz miał lepiej tam, gdzie twoje miejsce, tu na Olimpie. Aby pomóc ci w twojej podróży, przyjmijmy błogosławieństwo. Hades. Recognij pogrom, wybierz jeden. Pogromca tytanów, którzy władali niebiosami i ziemią przed nim. Wybierz grzmiący wymach. Atak specjalny sprowadza piorun, który uderza po bliskich wrogów. Atak dość spec. Naciśnij danej obrażenia pioruna. Elektryczny strzał. 30. Wystrzał jest piorunem, który odbija się pomiędzy wrogami. Obrażenia grzmiący odskok. 50. Odskok sprowadza piorun, który uderza po bliskich wrogów.
0: No to może pójdziemy w odskok? Czyli ostatnie na dole. No dobra, spróbujmy. Okej, zabiliśmy już jednego w kuszy. I teraz mamy drzwi. Darkness, czyli ciemność. Okej, to lecimy do kolejnej komnaty. Zobaczymy, jak pójdzie nam z łukiem.

Okej, okay, udało się. Do łuku trzeba się przyzwyczaić, trzeba się nauczyć z nim grać i poza tym on dużo lepiej działa, jak jest ulepszony. I jeśli twoja postać również jest ulepszona, to też jednak... O, i teraz mamy tylko obole do wyboru.

Tu oczywiście są elementy, jak słyszycie, które niszczę. Tak zwane, tu są urny, jakieś kolumny, które można też sobie czyścić, znaczy niszczyć. O, tu jest pułapka, znaczy wybuchające.

0: Oj, dostałem. Okej, dobra, udało się. Okej, mamy kasę i teraz...
1: 120 health, 41...
0: No, mam 41 na 50. O, tu mamy kluczyk. Przydałby się nam. No, tu idzie mi trochę gorzej, nie ukrywam.

Dobra, udało się. Tak, to co się odblokowuje w domu, na pewno. O, mamy albo obole, albo centaur heart, czyli serduszko. Pójdziemy po serduszko. O ile przeżyjemy. On ma zbroję.

0: Okej, udało się. I mamy serduszko. I teraz wam pokażę, o co chodzi.
1: Health 62/75.
0: O, mamy 75 zdrowia i w tym momencie też tam troszkę podniosło, bo jakby całkowite zdrowie też jest wyższe.
1: 140 dali mniejsze.
0: I mamy darkness. Ciemność również się przyda. Okej, czyli nasze zdrowie wygląda trochę lepiej. Oho. O, tu mamy uzbrojonego w pancerzu.

0: there.
1: Okej. Mamy ciemność. Super. Okej.
2: Red Health.
1: 60 na 75. Nie jest tak źle. O, i tu mamy Dionizosa albo sklep.
2: Albo Health. 60 slash obols. Health. Obols. 160.
1: Ale mamy 160. Oczywiście jak umieramy, to obole nam przepadają. O tym należy pamiętać. Czyli obole są tylko tutaj. Reszta rzeczy, czyli darkness, ta ciemność, to nam zostaje, jeśli nawet zginiemy, natomiast obole przepadają. To jest coś, czym możemy handlować tylko na terenie, jakby tutaj, kiedy się wydostajemy. No nic, ja myślę, że pójdę do sklepu. Może mi to coś pomoże. O, możemy pogadać jeszcze raz z Dionizosem. Znaczy z Haronem.
3: Hey, good to see you out here, mate. And looks as though you've got some fine wares up for sale, don't you?
2: Reco 150 ze książ. Hej, dobrze cię tu widzieć, kolego. I wygląda na to, że masz trochę ładnych towarów na sprzedaż, czyż nie? Ha.
1: On tak sobie porobił. No dobra. Cóż my tu możemy kupić?
2: Health, 60 obol THNA, 150, 25 darkness.
1: O, możemy kupić 25. Darkness.
2: Pomoc power, 100.
1: To mogę sobie kupić 25 darkness.
3: Thank you, mate.
1: Dobra, na razie zostawimy sobie tą kasę. Może uda nam się jeszcze pożyć. Chociaż wątpię, że drugi raz trafimy na sklep. Dobra, coś kupimy.
2: Reco, hell, obols, 137.
1: 130.
2: 150 obols, pomoc power, 100 obols. ATHNA, 150 obols, obols, 130.
1: Czyli stać mnie tylko na jedno.
3: God's grant me strength.
2: Reco, niepozorne nasiona granatu, grzmiący odskok, odskok sprowadza piorun.
1: Okej, możemy sobie to ulepszyć. I możemy lecieć dalej. Kolejna komnata ma darkness.

0: Okej, okay, udało się. O, i tu mamy, słuchajcie, teraz jest inna sytuacja. Otwieramy menu Rewards.
1: Recobols 51. Veil of Charon.
0: Studnia Charona.
1: Recob próbki here. Zapłacić. Cena mi da za próbki nieskończone. Kolekcje i styksowego przewoźnika są dostępne dla tych, którzy zapłacić gotowi są. Zapłacena mi dasa. Natychmiastowe. Zyskujesz 32.0 za cenę krwi. Zakrócony zakrócony los. 27.45.0. Natychmiastowe. Zyskaj losowy przedmiot oferowany w studni Charona. Natychmiastowe. Zapewnia jednorazową korzyść obol Charona. Do kupowania przedmiotu uciaki. Oszczędno pos.5 bekon z chimery. Pasywne. Atak esencjalny zadaje ilość. Zobacz po śmierci wszystkie. Zobaczmy co tu jest. Po śmierci wszystkie obracają do Charona. 3.30.30.

0: Ajajaj, oni rzucają we mnie bombami. I właśnie nią dostałem i to nie było... Nie było fajne doświadczenie. No, niestety. Tak się to kończy, słuchajcie. No tak bywa. Tak bywa, ale jak mówiłem, dużo się tu umiera, ale doszedłem dokładnie tam, gdzie wcześniej. To znaczy do 9 komnaty chyba. Okej, okay, czyli jesteśmy... o, możemy... O, teraz mamy więcej postaci.
1: Hades, Cerber, Achilles, najmniejszy S, Hypnos, House Contractor.
0: A, i to on House Contractor. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Dobra, porozmawiajmy ze wszystkimi.
2: Someone's at the desk next to the throne. Who's that sniveling shade to your immediate left there, father? Already found someone new to do the busy work. And here I thought I was utterly indispensable.
1: Reco, kim jest ta zawodząca zjawa po twojej lewej stronie? Ojcze, już? Znalazłaś kogoś do brudnej roboty? A myślałem, że jestem kompletnie niezastąpiony. Hades.
3: That shade boy is my newly designated contractor. One whose responsibility is to work on this house. Though who shall pay for everything my subjects here demand, I do not know.
1: Rec Hans Butz umarły, ta zjawa, chłopcze, to mój nowo wyznaczony wykonawca, którego obowiązkiem jest praca nad tym domem. Choć kto zapłaci za wszystko to, czego moi podwładni oczekują, tego nie wiem. Hades.
2: You're trying to guilt me into funding the exorbitant furnishings you desire.
1: Rec, próbujesz wymusić na mnie poczucie winy, abym wykosztował się na meblach, których pragniesz. Hades.
3: Perhaps once we are finished with repairs for all the carnage you have sown throughout my realm, then we might finally have time for all the needed renovations that have piled up.
1: Rec, ogniś buc umarłych, być może po tym, jak skończymy z naprawami po całej tej masakrze, którą rozsiałaś w moim królestwie, będziemy mieli wreszcie czas na wszystkie potrzebne remonty, które się nazbierały. Hades.
2: Nice. Some sort of special offer for me, my good shade.
1: Rec, ogniś igrekina w domu Hades. Zlec w domu Hadesa, boga umarłych, mieszkają także jego poddani. Zlecenia. Wielka sala, sala za salon, sypialnia, uzdrowisko w utartarze. 4. Dodana komnata, przywraca część pośród ciemności. Mniejsze łupy, renowacje i w komnaty mogą zawierać piekielny skarb. Muzyka. Z. Oferta na dobry początek. O, wykonawca oferuje tę konkretną renowację. Bezpłatnie. 10. Niedostępna w inny dodana komnata. Niedostępna w inny sposób komnata, którą można znaleźć w nieustannie zmieniających się podziemiach. Zycie. Twoje całkowite zycie. Utrata całości. Zapewniasz, masz dla mnie jakąś specjalną ofertę? Ha!
0: Czyli tak, w ogóle zapomniałem dodać to, że to jest roguelike, o którym właśnie powiedziałem. To oznacza to, oprócz tego, że jest umieramy bardzo często, to znaczy z czasem oczywiście coraz rzadziej, to wszystkie komnaty, które zwiedzamy, są losowane. W sensie wszystko jest losowe. Także jakby każdy run wygląda zupełnie inaczej. Okej, okay, ale kupmy sobie to, bo tu mamy za darmo.
2: Work authorized. A fountain chamber in the depth. Of Tartarus sounds like an excellent
1: idea. Recognizm pomysł. Zlecenie zatwierdzone. Uzdrowisko w czeluściach Tartaru to z pewnością świetny pomysł. 55.
0: Okej, okay, zrobiliśmy to.
1: Wielka sala z salm sypialnia. 11. Mniejsze łupy. Renowacje i w komnaty mogą zawierać piekielny skarb. Lista mniejszych przypowiedni. Specjalny przedmiot. Nagrody. Lista mniejszych przypowiedni Emojoter. Specjalny przedmiot, wypełnij przepowiednie Moir i otrzymaj za to nagrody. Urny o mniejszej wartości. Renowacje i w komnaty mogą zawierać urny z 50. Uzdrowisko w utartarze. Dodana komnata, użyj 10, 20. Muzyk, renowacja ulew w niepodziemiach.
0: Okej, mogę to? Nie, nie mogę. Nie stać mnie na nic. Słuchajcie, na nic mnie nie stać na razie. Więc oczywiście w tym u tego... contractor. Słowo mi wyleciało. Możemy też oczywiście robić wszelkie dekoracje. To są oczywiście rzeczy bardzo

0: kosmetyczne, więc nie trzeba tego robić, ale można. Oczywiście jak się wykupuje większość tych dekoracji, to pojawiają się nowe elementy tutaj w domu. Oczywiście Zagreus komentuje różne rzeczy na swój sposób. Całkiem fajna rzecz. A kilka z nich jest potrzebnych do pewnego wydarzenia, które jest też opcjonalne, ale o tym nie będę mówić. Staram się nie używać jakichś spoilerów. No dobra, czyli pogadajmy ze wszystkimi innymi. To jest Achilles.
1: Recon książę, czy wiesz może komu powinienem dziękować za te bronie, znajdujące się na zewnątrz mojej komnaty, Achillesie? Hades.
2: I'm sure I wouldn't lie. Though if I happen to run into them, I'll let them know.
1: Recon zapomnij, niestety nie, młodzieńcze, ale jeśli na tego kogoś wpadnę, to dam mu znać. Hades.
0: Okej, okay, z kim jeszcze mogę porozmawiać?
3: Darkness guide you, child.
0: Nix.
3: You have outgrown this house. Of that I am now certain. Should you return again here, I shall keep you safe.
1: Reco, wcielenie nocy, niech ciemność cię prowadzi. Dziecko, wyrosłeś z tego domu. Jestem tego teraz pewna. Jeśli kiedykolwiek wrócisz, będę cię chronić. Hades.
2: I won't forget you, Nix, I swear it.
1: Reco, nie zapomnę cię, Nix. Przysięgam. Moen nie książ po ziemi, nie moen obe. Hades.
4: Whoa, you just got killed by one of those bloodless inferno bomber skeleton type guys. Nice! I always wondered what would happen if you just kind of stood around while all their bombs went off.
0: Hipnozis w ogóle nie wiem, tutaj jest bardzo dużo nagranych dialogów. Tekstu jest, słuchajcie, co nie miara. Historia gra tutaj naprawdę jakby bardzo duże znaczenie ma sama historia i dialogów nagranych jest od groma. Przegrałem w to ponad 100 godzin, jak powiedziałem, i chyba nic się jeszcze nie powtórzyło. Albo bardzo rzadko. Jest niesamowita zawartość. Bardzo dużo tych wszystkich rzeczy. Więc pewnie nie uda mi się tego wszystkiego pokazać wam w tym jednym podcaście, który i tak pewnie będzie trochę trwał finalnie. Natomiast to dobrze, że nie będę mógł wam tego pokazać. Będziecie mieli co odkrywać. Będziecie mieli jakby co robić. No, to jest niesamowite. Uwierzcie mi, tego jest tutaj bardzo dużo.
1: Recon piekielno-trenadiorowych kościotrupów, właśnie zabił cię jeden z tych bezkrwistych. Piekielno-trenadiorowych kościotrupowych typów? Nieźle. Zawsze zastanawiałem się, co by się stało, gdyby sobie tak tylko stać, gdy buchają te ich wszystkie bomby. Hades.
2: Okej. Okay.
0: Czyli on niby zawsze śpi, ale jednak coś tam zawsze... O, i tu jest...
2: That's a lot of gemstones.
0: A, i to się kupuje za gemstones, czyli za rzeczy, których jeszcze nie zbieraliśmy. Okej. Okay. I teraz, jeśli jest problem, żeby dojść do pokoju naszego, to tu mamy Hadesa. I od tego miejsca idziemy trochę w dół, potem w prawo i do góry się kierujemy i już wchodzimy do naszego pokoju. Dobra, ja sobie zobaczę, ile mam darkness. 55, czyli coś będę mógł ulepszyć. Okej. Okay. To zdecydowanie sobie zrobię. Lustro jest praktycznie naprzeciwko wejścia do pokoju. Ulepszę sobie na pewno to.
1: Kiedy skończy się twoje cał, przywraca 50% po wchad.
2: Can't afford that.
1: Reco, naćchce monera, kiedy przywraca 50% powstrzymując się odrzucenie śmierci.
0: Odrzucenie śmierci. Udało mi się to kupić. I zaraz, to znaczy w następnym ranie zobaczycie,
1: Reco,
0: o co chodzi.
1: Przywraca małą
0: ilość zdrowia. Tego nie mogę. Okej, okay, czyli wydałem wszystko i możemy, słuchajcie, iść do... Możemy lecieć.
2: How's it going? Needs. Don't suppose I can talk you into fighting back this time.
1: Reco, ksiądz.
0: Pogadamy ze Skellim, z Kostkiem, jak to go przetłumaczyli.
1: Nie sądzę, żeby udało mi się nakłonić cię, abyś tym razem zaczął się bronić. Hades.
5: Not a chance, boyo. I'm paid to take it, not to dish it out. Now give it to me.
1: Rycman nie ma szans, młody, płacą mi za zbieranie cięgów, a nie ich dawanie. A teraz dawaj, Hades.
0: Pójdziemy sobie po miecz. Tak mi się wydaje. Tak myślę, że chyba miecz byłby najlepszą opcją teraz.
1: Recognizing Stetian Biskelle. Staternal Spear, Dark THRST.
0: Bo nie możemy. Nie możemy kupić. Nie możemy kupić jeszcze włóczni. Dobra, powalczymy mieczem.
2: Stygius, Blade of the Underworld. I need your strength.
5: This ought to be good.
0: Dobra, i wychodzimy ponownie.
2: That looks like a Daedalus hammer.
0: To jest młot Dedala. Ten dźwięk też oznaczał. O, i możemy sobie teraz...
2: Enchantments for my weapon.
0: O, i to jest ulepszenie broni, którą obecnie mamy.
1: Co Dedala. Mistrz rzemiosła porzucił swoje własne narzędzia, gdy ukończył złowieszcze zlecenie Hadesa. Wybierz jeden, przeklęte ci. Atak przywraca na uderzenie, ale masz minus 600/0 dolarów. Grat cięć. Przytrzymaj atak, aby szybko uderzać, zadając 25 obrażeń bazowych na... Uderz. Okrutne tchnięcie. Tchnięcie zadaje plus 200% obrażeń i ma plus 40% szans na uderzenie. Kryczne. Atak.
0: Hades. Zobacz sobie to drugie. Szybkie cięcia. Bardzo jestem ciekaw. Trochę mnie zaatakowano, ale dobra. A tu mamy Centaur Heart w następnej komnacie, więc troszkę nam podniesie zdrowie. O! Widzicie? I to są te zmiany. I tutaj naprawdę widać.
1: Ritzobol Health 68.
0: 60, no, czyli nie jest tak źle. Dobra, to jest Darkness. Darkness się przyda do ulepszeń w lustrze.

0: Recogni obols da obo health. 63 slobo darkness.
1: 63. I teraz mam albo darkness, albo nektar. Ja bym poszedł po nektar. To jest coś, co się nam zaraz przyda i powiem wam dlaczego. Najpierw muszę go zdobyć.

0: bottle of nectar. Who should I give this to?
1: I nektar możemy dawać, tak jak skomentował Zagreus, who should I give it to? Czyli komu powinienem to dać? Nektar możemy dawać w zasadzie wszystkim. Nektar pozwala nam jakby budować relacje z postaciami, co jest bardzo istotne. Te postacie mogą nam dawać za to różne upominki, które pomagają nam podczas prób ucieczki i po prostu też wchodząc z nimi w głębsze relacje, dowiadujemy się o nich więcej. Czyli jak widzicie, tutaj jest naprawdę sporo głębiej, jeśli chodzi o sam aspekt opowiedzianej historii i tych różnych mechanik, które bardzo powolutku dochodzą i nie przytłaczają gracza, co jest bardzo istotne, bo nie jesteśmy w tym jakoś tak zagubieni i nie dzieje się za dużo. Przynajmniej ja miałem takie wrażenie, to jest bardzo fajne. Naprawdę, bardzo mi się to podoba. Okej. Okay. Teraz mamy kolejną komnatę. Dionizus. Czyli wybóg wina. To jest... O, i tu są bomberzy, tak zwani. Nie lubię ich, bo oni strasznie... Oni bardzo szybko uciekają.

0: sound. That was revelry? People having a good time? Well, sure then. In the name of Hades, Olympus, I accept this message.
1: Recognizing, książ podziem, to było ucztowanie, odgłosy dobrej zabawy? No to pewnie, duże W. Imię Hadesa, Olimpie, przyjmuje tę wiadomość. Hades.
2: Zagman, how's it going? Look, you have got to get here with the rest of us already. We've been saving you a spot. Let me see what I can do. Make life a little sweeter for you in the meantime.
1: Reco, większe joni z Budwina. Hej, Zag, stałe, jak leci? Słuchaj, musisz się tu do nas dostać. Zarezerwowaliśmy ci miejsce, a w międzyczasie zobaczę, co mogę zrobić, aby nieco osłodzić ci życie. Moen o... Had... Recognizin, bud, wybierz bud wina i szaleństwa darzy ludzkość swoistym poczuciem humoru. Wybierz jeden, pijacki wymach, atak specjalny wywołuje przepicie, obrażenia, podpit 5, podpity strzał. 5, wystrzał wyrzuca wielką eksplodującą bombę, która zamienia się w biesiadną mgłę. Obrażenia wyst pijacki odskok, 50 odskok wywołuje przepicie kilka razy w miejscu początkowym. Ha!
0: Leave it to the god of wine to lighten things up around here.
1: Recognizin, obol, dar mniejszane, ha!

0: O, i tu mamy... Mamy studnię Harona.
1: Zapłacić esencje natychmiastowe. Przywróć 207. Zakrócony...
0: O, czyli mogę przywrócić sobie życie.
1: Natychmiastowe. Zyskaj losowy przedmiot. Nić pasy 7 dzień pasywne. Następny odnalezione. 7 dzień będzie miał wyższą rzadkość. Ha...
2: Not enough coin.
0: Okej, okay, mam teraz wybór. Ile mamy zdrowia?
1: 73
0: 70 na 75. Ładnie. To jest 7 oboli.
1: Centaur Herb. Aha. Miniboss.
0: Przy Dionizusie jest miniboss, jak widzicie. Albo Centaur Heart, czyli serduszko. Pójdziemy sobie po serduszko, może bezpieczniej. To jest ten dźwięk takiego przebicia właśnie. Och, to są kamienie. Och, to są... Nie lubię tego bardzo.

0: Dużo się dzieje, jak widzicie, naprawdę. Tu się dużo dzieje.
1: 40. Health. 82/100.
0: 82 na 100.
1: Cemstones. Elita.
0: A, tu jest elit. Albo sklep. Dobra, zobaczmy, co w sklepie. Ach, w sumie źle zrobiłem. Mam bardzo mało. Aj, źle zrobiłem. Źle zrobiłem, słuchajcie.
1: Fine day to you as well there, mate. Recept 100 książ podzieli tobie również miłego dnia, kolego. A teraz rzućmy okiem na twoje towary, dobrze? Recept Health. 8 obols. 40. Zeus. 105 fot. 50 obols. Centaur Heart. 120 mol.
0: No i nic nie wezmę. Pospieszyłem się. Jak się nie myśli, to potem tak jest. No trudno.

0: Ach, no nic, ale to i tak mi nic nie da. Ulepszę sobie to. To niewiele mi to da. Słuchajcie, mam bardzo mało zdrowia.
1: 20/100.
0: 20.
1: Ares.
0: Albo kasa, albo ares. No nic, to i tak nie przeżyję. No cóż. Och, zwłaszcza. O nie. No i teraz mamy, słuchajcie, bardzo złą sytuację. Muszę wytrzymać... Muszę wytrzymać ileś czasu. Muszę wytrzymać minutę.

0: więc uciekam. Dziesięć sekund, dziewięć, osiem, siedem. Dobra, udało mi się.
1: That's that. Excellent.
0: Okej, słuchajcie, udało mi się, mam bardzo mało zdrowia.
2: Red Health, 21/100 balls, 160, Darimnationes, Chtonickel, Elita. Darimnationes, Elita. Had. Red Hammer, 10, Had.

0: A jednak, słuchajcie, udało się. Zdobyliśmy kluczyk.
1: 21
0: zdrowia. No słuchajcie, 21 zdrowia. O, i tu już nie byłem.

0: dobra, udało się. Nie, po prostu ten... ten przeciwnik był schowany trochę. Specjalnie zresztą. Pójdziemy do sklepu. Chociaż wątpię, że tuż tutaj... Wątpię, że coś takiego... No nic, zobaczmy, co możemy kupić. Och, i słuchajcie, nie mamy... Nie mamy zdrowia. Możemy kupić... Możemy kupić leczenie. Możemy kupić... Czyli za 250...
1: 279. Zeus, 150... 100 obols.
0: Czyli, no dobra, możemy kupić to. Zeusa.
1: Zeus, król bogów Olimpu. Widzę, że przewoźnik po ziemi znalazł sposób, by do ciebie dotrzeć z moim błogosławieństwem. Bratanku, jakże dziwne. Sojusze zawieramy w tych czasach.
0: W tych czasach miało być. No, ale wiadomo, o co chodzi.
1: Co, gdzież wybierz grzmiący wymach. Rzadki. Atak specjalny sprowadza piorun, obraz grzmiący
0: odskok. Grzmiący odskok.
1: Odskok sprowadza piorun, który obraz stąpi.
0: Odskok
1: piorunując. Jeśli wykonasz opiór, stąpi. Obrażenia pioruna.
0: A.
1: Stąpi.
0: I tu też jest stąpi generalnie, ale to jest zastąpi. I tu jest przy tym napisane, że zastąpi pijacki odskok, który teraz mamy.
1: Jeśli wykonasz odskok na moment przed otrzymaniem ciosu, piorun trafi po bliskiego wroga.
0: Ha. O, to też jest fajne. Ale zamienię sobie odskok na ten. No i kupię sobie ostatnią rzecz, którą mam, czyli Palm of Power.
1: W każdym słodko-kwaśnym kawałku tego krwisto-czerwonego owocu kryje się niezwykła siła. Grzmiący odskok sprowadza...
0: Okej, odskok sobie ulepszę. No i słuchajcie, to jest koniec mojego ranu.
1: Titan Blood, boss.
0: Bo tu jest boss. Słuchajcie, widzicie trzeci ran? Mój, tak? Albo czwarty, trzeci. I dotarłem do bossa.
2: Halt, Zagreus. Not one step further.
1: Rec, pierwsze, zatrzymaj się, Zagreusie. Ani kroku dalej. Pierwsze, zetwórz. Hades.
3: Come on, Meg. Haven't we had more than enough of each other by now? Besides, don't you have someplace else to be?
1: Reco, książ, daj spokój. Meg, czy nie mamy się już wystarczająco dosyć? A poza tym, nie powinnaś być gdzie indziej?
2: Your father sent me. All in all, I'd rather be on your bad side than his. Now you can turn back, like a good little man, or I can send you home the painful way. What'll it be?
1: Reco, pierwszy twój ojciec mnie tu wysłał. Koniec końców wolę popaść twoją, aniżeli jego niełaskę. Możesz teraz zawrócić punkturce jak grzeczny chłopiec. Albo mogę cię odesłać do domu w bolesny sposób. To jak będzie?
3: Ha! I'll have to go with the painful way.
1: Reco, decyduję się na ten bolesny sposób. Ha!
0: No i od razu umrę, na pewno, słuchajcie, bo ona jest mocna, jak na razie mam chyba 14 zdrowia.
2: A man after my own heart.
1: Rec, mamy zatem podobne upodobania. Had.
0: A, ale mam przywrócenie śmierci, widzicie, pamiętaliście?

0: stupid fool.
1: Głupiec, tak mnie nazywała. No nic, ale nie spodziewajcie się, że pokonacie ją od razu. Zajmie wam trochę to i no, będziecie musieli sobie zapracować na ulepszenie postaci. Generalnie to jest Hades, ale jeszcze chcę wam pokazać na koniec, jak wygląda mój run. Run, który... który to jest moja obecna rozgrywka i tutaj już całkiem sporo się dzieje.
2: Lovely.
1: Tu już jest, jestem akurat... O, akurat, słuchajcie, mamy...
3: Rycowa L mniejsza kretą, druczycielka pasji.
1: A to jest inna z tych furii.
3: Ta praca nigdy mi się nie nudzi, czerwono-kniwisty, zapewniam cię. Moen OB.
1: Okej, słuchajcie, jest to bardzo... Tu mam troszkę głośniej muzykę, ale też chcę wam pokazać, że da się grać z muzyką. Osobiście bardzo lubię soundtrack w Hadesie. Jest niesamowity. Sobie zapauzowałem teraz, dlatego jest takie wyciszenie. I teraz pokażę wam jakby jak się gra w tą grę już, kiedy jest się no, całkiem mocny. Mamy trochę różnych rzeczy. I sami zobaczycie. Także to jest całkiem ciekawe. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Jedziemy. Sobie przyzwałem takiego Samona.

0: that's that then.
1: Okej. Dostaliśmy się z, po pierwszym bosie. To jest akurat mój obecny run i tutaj byłem na pierwszym bosie. To jest uzdrowienie. Nie będę się wam starał wiele zaspoilować. Tu mamy studnię.
2: Recognij propos.pl zapłacić. Hydralita. Pasywna. Odzyskaj 100 slash za ilość kom. Nocna nić. Natychmiastowe. Zyskaj plus 1 przywołania swojego chtonicznego. 45-40. Towarzysza, nicier jadny. Pasywne, następny odnaleziony. 700. Będzie miał wyższą rzadkość.
1: Dar, czyli tak, spróbujemy sobie wejść, wziąć zdrowie. A wszystko mogę wziąć. No i popatrzcie na moje statystyki tutaj.
2: 15. Health 399 slash 399.
1: To jest moje zdrowie.
2: Defiances. 2.
1: Tu są te odrzucenia śmierci, czyli jeśli umrzemy, to możemy, jakby mamy kolejne szanse na to, żeby jednak iść dalej naprzód. To są Fated Rerolls. O czym dowiecie się później? Możemy, znaczy generalnie można sobie zmieniać dane drzwi, jeśli nam nie pasuje.
2: Obols, 35.
1: 35, mam tylko kasy. Tu jest, właśnie tu są podarunki od tych postaci za nektar i ambrozję.
2: Kepsaka level 3, Emma Companion, Fidi, level 3, Weapon.
1: To jest Companion, czyli właśnie ta postać, którą przyzwałem podczas walki przed chwilą, żeby mi pomagała.
2: Stycian Blade, ASPECT, ARTHUR, level 1.
1: I tu mam aspekt, inny aspekt Stygian Blade, czyli tego ostrza. Bo te potem odblokowujemy aspekty różne, różnych broni. Te aspekty zmieniają i modyfikują trochę te bronie, więc gra się nimi trochę inaczej. Mają trochę inne właściwości i możemy też to levelować.
2: Darkness 779, Gemstones 1967, Chtonic i mniejszej YS.
1: Chtonic Keys.
2: 28, Diamonds 1.
1: Diament 1, Ambrozja 13. I Titan Blood 12. Okej. Okay. No dobra, ale tutaj tyle i przejdziemy sobie do następnego regionu.
3: Closer to the surface.
1: Bliżej do powierzchni. Okej, okay. I tutaj jest region. Tak zwany region Asphodel. Pierwszy to był Tartar, teraz jest Asphodel. Jest to o tyle trudny region, że też ten mod, o którym mówiłem wcześniej, czyli ten no trap damage, że nie ma obrażeń od pułapek, no tutaj jest on dość bardzo to pomaga, bo bardzo jest jakby strasznie dużo lawy dookoła. I ta lawa zadaje spore obrażenia, naprawdę. I bez tego moda da się oczywiście jakoś i wcześniej jakoś sobie tu radziłem, natomiast jest to strasznie trudne i bardzo niewygodne. No i powiedzmy sobie szczerze, mało dostępne. Akurat w tym regionie ten mod pomaga najbardziej, szczerze mówiąc. Jest jeszcze taki mod chyba w tym pakiecie, czyli No Lava Damage. Natomiast ten mod działa tylko na lawę, a nie na pułapki. Nie wiem, czy ten mod też nie sprawia, że przeciwnicy, którzy mają ataki z lawy, tak jakby, że atakują lawą, to też nic nie robi, więc ja nie używam tej modyfikacji. No to już by faktycznie było cheatowanie i takie trochę nie fair. Używam tylko no trap damage, czyli tych pułapek, natomiast wszyscy przeciwnicy i tak dalej zadają mi obrażenia i oczywiście. Okej, okay, mamy tutaj wybór.
2: Hermes. Moen OB. Chcę.
1: Hermes. No mamy tylko Hermesa, więc idziemy do Hermesa. Raczej płyniemy, bo to są takie przejścia takimi łódkami, jakby. Okej. Okay.

właśnie mnie zaatakował. O, to jest ta lawa. Okej, zginął.

0: gift.
1: Heard the news you broke your streak of victories of late, boss. Happens, right? You seem the sort to bounce right back, though.
2: Rycerz. Bóg szybkości. Słyszałem, że przerwałeś ostatnio pasmo zwycięstw. Szefie, zdarza się, racja? Wydajesz się być kimś, kto szybko się podnosi. Pozwól, że ci w tym pomogę. Hades.
3: No i on ma swoje ulepszenia.
2: Rycerz, nie ma. Wybieraj os. 2. Wybnie der YHR. Nie ma na ziemi odległości, które posłaniec bogów nie pokona w kilka chwil. Wybieraj os. Poza. Szybkie uderzenie. Atak jest szybszy. Szybki wymach. Atak specjalny jest szybszy. Doskonały refleks. Możesz odskakiwać więcej razy z rzędu.
3: Albo mogę odskakiwać więcej razy. I teraz pytanie, co jest lepsze? Co mi się bardziej przyda? Może ten atak szybszy sobie wezmę w sumie? Czemu nie? Let's go. Okej, mamy dwie pary drzwi. O, mamy serduszko z energią, więc pójdziemy sobie po... na następną wysepkę. Po życie. May I help you?

0: No i mamy teraz aż trzy pary drzwi, słuchajcie.
1: Rytmus 35, H422/432. Obo Hermes, Demeter i Enfernalcate. Harones SHOP. De Hermes.
0: No dobra, pójdziemy jeszcze raz do Hermesa. Bo do sklepu się nie opłaca z taką małą ilością kasy. Death approaches. It's time. Looks like we've got an urgent work-related matter to attend to. A tu jest
1: Thanatos.
0: I on nam czasami pomaga.
1: Wygląda na to, że mamy do załatwienia ważną sprawę służbową. MONOB.
0: I on nam pomaga i też zabija przeciwników, aczkolwiek to jest pewna rywalizacja. Jeśli zabijemy szybciej przeciwników i zrobimy, to znaczy nawet inaczej, jeśli zabijamy ich więcej niż on, to wtedy mamy za to nagrodę. You wretches never seem to learn, do you? They really don't.

0: had enough of that. Hang on to this.
1: Hear me on my authority.
0: Gotta go.
2: Reco, żaden śmiertelnik nie zdołałby nigdy prześcignąć posłańca bogów. Wybierz je powrót na Noci. Po otrzymaniu obrażeń szybko, aby odzyskać EOS.2. Post.kropka straconego 5. Odzyskane życie. Wystrzałowy sprint. 30% chwilowo stajesz się krzepki i poruszasz się plus 100% szybciej po odskoku. Czas trwania swój pośpiech. Poruszasz się szybciej. Szybkość ruchu. 0,5 sekund. Szypor wuj pośpiech. Czas trwania swój pośpiech. Poruszasz szyb z 2. Naciśnij. Służy do uniku.
3: Okej, to poruszasz się szybciej brzmi bardzo fajnie. Ale jeszcze pozbieram, tutaj nam zostawił nagrodę, czyli serduszko. I właśnie mówiłem, że wygrałem i w tym momencie zostawił nam nagrodę.
2: Demeter, miniboss. Chaos. Dionysus, miniboss.
3: I możemy iść do chaosu. Taki jeden z bogów właśnie.
2: Demeter
3: albo Dionysus. I tam są minibossowie.
2: Demeter, health, 447/457. Obols, 30. Demeter, mini, chaos. Dionysus, mini.
3: No, może pójdę do Demeter w sumie. Tu będzie miniboss jakiś.
4: Time for another voyage aboard the barge of death.

0: I can't.
1: That's what you get. Okej, udało się. Oczywiście słyszycie, że tu przeciwników jest bardzo dużo. Tylko dlatego, że gram z pewnymi utrudnieniami. Tak zwany pakt. Tak zwany pakt tutaj jest. Można sobie włączać różne utrudnienia, które zresztą się przydają do różnych innych rzeczy, ale to odkryjecie sobie sami.
2: Krystaliczny promień. Wystrzał puszcza kryształ, który strzela we wrogów jednostajnym. EOS. Poza MO promieniem przez 5 sekund. Obrażenia snieżny wybuch. 50 o. Podczas wystrzału zadajesz obrażenia pobliskim wrogom i wywołujesz. Ho? Obrażenia obszarowe. 4 za 40. Kiedy wszyscy wrogowie są dotknięci, są o plus 10% wolniejsi. Ulegają rozkładowi. Obrażenia rozkład 20. Wystrzał. Naciśnij wy 2 obrule. Kiedy wszyscy wrogowie są dotknięci, są o plus 10.
1: I tutaj mamy... Palm of Power, czyli ulepszenie. To już znacie. O, tu mamy lawę. Okej. Okay. O, tu jest lawa, ale oczywiście nie zadaje mi żadnych obrażeń.
2: The power of the gods. Recopost, gram niepozorny, wybierz jeden. Uderzenie mrozopost.2, tak jest mocniejsze i wywołuje chłód.
1: Okej, okay, czyli to jest atak, to sobie ulepszę. O, co my tu mamy? O, mamy dwie rzeczy.
2: Recopost, fishing point, veil of Haron.
1: Tu mamy studnię Harona.
2: Albreadyjna co HD, Recos 4S, 1 z Haro, bogactwa podziemi czasa, esencja natychmiastowe, przywróć 103,
1: przywraca życie,
2: zyskujesz 12, bransoletka Eris, 330, 0, pasywne, zadajesz plus 50% obrażeń uderzając wrogów po raz pierwszy, ha. Sold. Reco Harbok Brans 3 oskropka oskrop pasywne, ilość pasywne, zadajesz plus 50% ilość PO 400 pasywne. Zapewnia trwałą korzyść po zdobyciu, potyczka, niebezpieczne spotkania, poć aby ty dwać chce obejrzeć twoją transmisję. Moen OB. Chcę naciśnij Shift plus Tab, aby wyświetlić.
1: O, ktoś naciśnij, chce obejrzeć naciśnij, moją naciśnij, transmisję.
2: Chcę obejrzeć twoją
1: tak. Ktoś chce zobaczyć jak gram na Steamie, no tak. Nigdy tego nie robiłem akurat, ale...
2: Os.s, 1 z Haro. 1s, oskropka 2, oskros s, 1 Haro. Bogactwa podziemi czasami unoszą się ponad duszącą ciemność. Bransoletka Eris, Haro.
1: A, i jeszcze mamy jedną rzecz, słuchajcie. O, tylko muszę... Okej. Okay. Tu jest lawa. Mamy tutaj rybki. Fishing point. Od razu wam powiem, na czym to polega. W pewnym momencie będziecie mogli u House Contractor, czyli u tego od renowacji domu, kupić sobie wędkę. I są takie punkty wędkarskie na trasie czasami właśnie, jak mamy run. I to działa na tej zasadzie, że jak zarzucamy sobie w takim miejscu wędkę, tutaj kontroler bardzo ułatwia, bo tutaj są różne wibracje, ale jest też inny dźwięk. No i spróbujmy. Zarzucę teraz wędkę.
3: It's you or me, fishies.
1: I... Nie teraz. I! O! Też był inny dźwięk. Flame Eater. Im szybciej zareagujemy przyciskiem w odpowiednim momencie, w sensie im szybciej złapiemy rybę, tym jest ta ryba lepsza. Są ryby legendarne, są zwyczajne, takie pospolite... A jak zrobimy to za późno, to w ogóle nie dostajemy ryby, oczywiście, wiadomo. Te ryby możemy sprzedawać u siebie w domu i dostawać za to różne nagrody. Tak. Co też jest bardzo fajne i istotne.
2: Recognij Obols, Zeus, Demeter, Afrodite, Elite.
1: Tu mamy duo. I tu mamy serduszko. Demeter Aphrodite Elite to jest tak zwane duo. I wtedy dostajemy dary od tych, o, jakby od dwóch postaci, z tym, że jedna, któraś zawsze się zdenerwuje i trzeba pokonać falę przeciwników i różne tam utrudnienia związane z danym bogiem. Każdy robi co innego, żeby nam przeszkodzić, bo denerwuje się, że jednak wolimy kogoś tam dar niż jego własny. No wiadomo, te wszystkie różne. Jak to wszystko działa w tej wielkiej rodzinie na Olimpie. No ale nie, pójdziemy sobie po serduszko. Zwiększymy sobie energię zdecydowanie. Przynajmniej tak jakoś chcę tym razem.

0: Mamy serduszko. I lecimy dalej.
1: Obols. Harness HOP. Pomof Power. Obols. 48.
0: Pójdziemy do Pomof Power, bo mamy mało pieniędzy. O, ale tu jest komnata, w której nie trzeba walczyć z nikim. Więc przeniesiemy się tutaj i ulepszymy.
1: Poza uderzeniem mrozu, poskropka 3.
0: O, uderzenie mrozu, poziom 3, a teraz podniesiemy na poziom 4. I słuchajcie, mamy bossa. Czyli hydrę. Wyjaśnię wam, co się dzieje przy hydrze. Podczas atakowania jej, ona wypuszcza z siebie kolejne głowy po lewej i prawej. I tak, hydra zawsze znajduje się, jak zaczynamy tutaj, hydra zawsze znajduje się przed nami, czyli jak pójdziemy w górę, to mamy hydrę. I ona się w ogóle nie rusza, to jest stojący przeciwnik, ona się nazywa Bone Hydra, czyli koścista taka hydra z kości. I ona przy różnych sytuacjach, to znaczy jak ma 75% energii, 50 chyba i 25, ona w tych momentach wypuszcza z siebie głowy po bokach, które trzeba jakby najpierw zniszczyć, żeby potem móc dalej tłuc tą główną głowę. Okej, ale przyzwiemy sobie Duzę. Ona nam trochę pomoże. O, i właśnie wypuściła głowy. O czym mówiłem. Okej, musimy zniszczyć te wszystkie głowy. Okej, kolejna głowa zniszczona.

0: O właśnie, bardzo szybko mi z tą hydrą poszło, dlatego te głowy też bardzo szybko się pojawiały i musiałem niszczyć. O, i tu mam wypadły. O, o, tu mamy. O, pozbierałem wszystkie rzeczy. I możemy przejść do kolejnego regionu. I widzicie, że to bardzo szybko idzie, jeśli już no, mam całkiem niezłą postać. Idziemy troszkę w górę, żeby wziąć, napić się z fontanny, a ta fontanna nam przywraca zdrowie. A tego zdrowia mamy obecnie...
1: Reco Hamber, 25.
0: Komnata 25. 490, prawie 500 HP. Widzicie, to jest jednak spora różnica między tym 50, z którym startowaliśmy. Ale to są godziny gry, to jest ulepszanie postaci. Poza tym coś, co jest niesamowite, to to, że za każdym razem, kiedy... O, mój piesek przyszedł. No nic, mój Cerber. To są generalnie... to jest o tyle fajne, że nawet jeśli umieramy, to dalej coś się dzieje w kwestii historii, w kwestii fabuły. I to jest niesamowite. Ja myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o demonstrację tej gry, żeby nie pokazać wam znowu też całej zawartości. Pokazałem wam dwa regiony z czterech. Są cztery regiony. Generalnie taki run można przejść w mniej więcej pół godziny, plus minus. Oczywiście w momencie, kiedy już mamy taką postać całkiem niezłą, jesteśmy w stanie się wydostać, w sensie ukończyć ten run. Bo oczywiście, jak się domyślacie, przejście gry, takie przejście, w sensie faktycznie udana próba, nie kończy rozgrywki. Tą grę przechodzi się wielokrotnie i ma to oczywiście swoje odbicie w historii, ma to swój cel i robi się to po coś, więc po jakimś czasie będziecie bez problemu mogli wydostawać się na powierzchnię. W zasadzie. I to nie będzie taki wielki problem. W grze jest całkiem sporo do roboty. Są różne zadania od postaci niezależnych. Są właśnie te budowanie tych relacji, co jest fajne. A propos budowania relacji, pokażę wam jeszcze jedną rzecz. My tu mamy w ogóle coś takiego jak kodeks. Kodeks to jest coś, co dostajemy... A, tylko ja muszę teraz... Aha, żeby wam to pokazać, to będę musiał... A nie, dobra, będę mógł wam to pokazać. Kodeks to jest coś, to jest taka baza informacji o wszystkich przeciwnikach. Kodeks dostajemy od Achillesa w pewnym momencie. W tej bazie znajdziecie informacje właśnie o postaciach niezależnych, o bogach, o broniach, o broniach tych, które... Jakiś tam, wiecie, to trochę jak taki... taki trochę podręcznik z takim lore, w sensie z zarysem fabuły, w sensie z wszelkie rzeczy, które zbieramy odnośnie postaci, które poznajemy. Taki dzienniczek, który ma za zadanie nam trochę pomóc poukładać sobie historię, dowiedzieć się więcej o świecie. To jest bardzo fajna rzecz.
1: Reco E, wrok król Dręka, król szkodników.
0: O, tu mamy...
1: Nie uchroną się umią, to ja użyć powierzchni, nie potem umarli mają mieszkańcy jeden.
0: O, i tu mają...
1: Baśnie, jeden, baśnie, jeden mieszkańcy rzek. Umarli mają wiele wspólnego z żyjącymi, każdy z nich desperacko szuka czegoś, a nie potrafi wyrazić. W przypadku umarłych może chodzić o nieustępliwą potrzebę zdobycia powierzchni Królestwa Pana, a także uwolnienie się, a po użyciu wszelkich dostępnych środków nawet czając się w niepozornej czarze z prochami. To jak te marne dusze nienawidzą żywych, jest aż poetyckie, biorąc pod uwagę, iż same usiłują swe własne życia. I to w jakim celu? Rzucają się na próg podziemi. Nieuchronnie rozbijając się, rozsypując swe prochy tak daleko, jak tylko sięga wzrok. To tylko by pozbierać się któregoś dnia czy nocy i spróbować raz jeszcze. Wpis ukończony.
0: No, słucham, wpis ukończony, bo oczywiście tutaj są różne... To się od razu wszystko nie uzupełnia, więc to też trochę trwa, zanim zdobędziemy wszystkie informacje.
1: E, P, O, D, Z, 1, B, E.
0: Tu mamy na przykład...
1: Król szkodników. Udręka. Kamkult mieszkańcy rzek. Król szkodnik szkodników.
0: Król szkodników.
1: Szkodniki, jak ludzie i psy, podążają za innymi. Najczęściej to największy i
0: A na przykład jeszcze mogę pokazać wam trochę innego.
1: D, Z, J, E, M, kto bogowie Olimpu, podzie 1, piekielne rozstrzestykso, włeleczne w poszukujący serc, tarcza.
0: O, i tu mamy bronię.
1: Moim panią dnia pozora lub miotacz odpowiednik urodem z koszm bogowie adamantowym miotaczem, artefakt jest pani Heisnaim adamantow.
0: O, jest adamantowy miotacz, taka broń na przykład, ale...
1: Hades.
0: Na przykład co jeszcze takiego?
1: Chcę moc mój pan pozora lub odpowiednik urodem z bogu adamantowym miotacz.
0: A, nie to chciałem zrobić, przepraszam bardzo. Okej, okay, chciałbym wam
1: pokazać... Jesteś równy porząd jak potwor mieszkańcy 1, mieszkańcy rzek, potworny jesiotr jest...
0: O, tu jest o rybach.
1: Niektóre są ogromnych wymiarów, a ich twarde, jak kościółski, zapewniają im porządną ochronę. Nie jest to zatem dziwne, że z porządami...
0: Przepraszam.
1: Kościółski zapewniają im porządną ochronę. Nie jest to zatem dziwne, że są tak bardzo... pożądane. Złapanie takiego stworzenia oznacza zaspokojenie głodu na wiele dni i sprawia równie, że jest o czym opowiadać. Bogom składamy ofiary z najlepszego mięsa, jakie jesteśmy w stanie zdobyć, ale zazwyczaj zatrzymywaliśmy ryby dla siebie. Lot poz gwiazdka N. W swej hojności zdawał się często nie mieć nic przeciwko, choć z tego co rozumiem, to nadal całkiem rygorystyczny w kwestii się, że nawet jego mieszkającym w rzekach gatunki nie przekraczają granicy pomiędzy królestwami. Wygląda na to, że nawet królowie pośród ryb większej MW. Wpis ukończony. Moen OB. Wpis moc naciśn.
0: No, czasami ten OCR się łamie, ale powiem tyle. Miejmy nadzieję, słuchajcie, że ten... miejmy nadzieję, że modyfikacja do Hadesa, jakby dodająca screenreadery ukaże się niebawem, bo to już będzie kompletnie dostępne wtedy. Naprawdę, jak mogliście sami zauważyć, zacząłem grę od początku. I przy moim chyba, jak pamiętam, trzecim podejściu doszedłem w sumie przy czwartym. Nie pamiętam dokładnie, mogę się mylić, więc coś takiego. Doszedłem do pierwszego bossa. To znaczy pomaga to pewnie też w tym, że ograłem się w tą grę i ten system walki, który jest w ogóle bardzo intuicyjny, bardzo szybki i taki prosty, aczkolwiek

0: Każda postać jest tutaj zagrana przez aktorów i zrobione jest to mistrzowsko. Genialna muzyka, niesamowity sound design, w sensie dźwięk jest naprawdę świetny i bardzo detaliczny, co jest dużym plusem. No i możliwość modyfikowania tej gry też sprawia, że no, jest to świetne. I dzięki temu też możemy w to grać dużo lepiej niż bez tych modów. Bo bez tych modów da się, sam kiedyś grałem, aczkolwiek wiadomo, że takie modyfikacje bardzo dużo poprawiają i sprawiają, że ta gra jest jeszcze lepsza. Także mam nadzieję, że fajnie bawiliście się podczas tego materiału i nie wynudziliście się mimo wszystko. Ja nie mam dość tej gry nawet po 160 godzinach. I myślę, że będę do niej wracał, bo jest tu co robić i każdy powinien się tym zainteresować. Każdy, kto jest tylko fanem dobrej, szybkiej rozgrywki i fajnie, dobrze opowiedzianej historii. Zwłaszcza w takim uniwersum, jeśli lubicie ten klimat, to zdecydowanie. W takim razie dziękuję wam, że byliście ze mną. Dawajcie znać w komentarzach, jeśli tylko macie jakieś pytania. A ja bardzo chętnie odpowiem, pomogę, jeśli tylko będę mógł. Najszybszą drogą do kontaktu ze mną jest Twitter @lirin111 lub Tomasz Tworek na Facebooku. Jeśli będziecie chcieli o coś dopytać, pogadać czy cokolwiek. Pozdrawiam w takim razie wszystkich i cóż, mam nadzieję, że do niedługo, czyli do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Minęła godzina 19.30, słuchacie Radia N, jesteśmy z wami na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl. Czas na audycję Tyflo Podcastu na antenie Radia N. No tego jeszcze nie było. To jest 12. audycja na żywo w naszej historii. Ja zastanawiam się tylko, co będzie w trakcie audycji 13. Nie to, żebym był przesądny, ale tak po prostu głośno myślę. Przepraszam was bardzo serdecznie za te półgodzinne opóźnienie. To niestety, no, złośliwość rzeczy martwych dała o sobie znać. Nie z naszej winy ono wynikło, ale po prostu technika zawodną bywa. Ale już jesteśmy i będziemy dziś wyjątkowo do godziny 21.30. No bo w końcu te pół godziny gdzieś trzeba będzie nadrobić. Zatem zapraszamy, jeżeli wiecie o kimś, kto się po prostu znudził czekaniem, to możecie go powiadomić, że jesteśmy i temat dzisiejszy będzie kontynuowany na naszej antenie w ramach Tyflo Podcastu w Radiu N. A dziś będziemy rozmawiać o komunikatorach. Witam gościa dzisiejszej audycji, czyli Pawła Masarczyka. Cześć Pawle.
4: Witam serdecznie, z tej strony Paweł Masarczyk.
3: No witamy, witamy. Dziś porozmawiamy o komunikatorach, czyli o tym wszystkim, co umożliwia nam korzystanie z internetu niekoniecznie tylko i wyłącznie do przeglądania stron, ale także do różnych innych rzeczy. No przede wszystkim komunikator to rozmowy tekstowe, prawda? Bo od tego się wszystko zaczęło.
4: Otóż to, pierwszym komunikatorem w historii, jakim słyszałem ja osobiście, było ICQ założone przez firmę Mirabilis. Z początku było to czterech hobbystów z Izraela, dla których e-mail był zbyt wolną formą kontaktu. Tak powstało ICQ i na bazie ICQ pan Łukasz Foltyn postanowił utworzyć Gadu-Gadu. Był jednym z pierwszych beta testerów ICQ.
3: No właśnie, o Gadu-Gadu sobie dziś też porozmawiamy. Porozmawiamy sobie o tych wszystkich rozwiązaniach, jakie są dla nas bardziej lub też mniej dostępne, jeżeli chodzi o komunikację, o korzystanie z naszych czytników ekranów, o dostępność dla naszych czytników ekranów tych różnych aplikacji. No właśnie, wspomniałeś już o ICQ, ale zanim do ICQ przejdziemy, to może na początku skupmy się na tych najbardziej znanych, najpopularniejszych komunikatorach. Przy okazji, jesteśmy na Skype'ie. Już właśnie w tym momencie, tylko niech no znajdę tego naszego nieszczęsnego Skype'a. Już w tym momencie możecie do nas dzwonić. Jesteśmy na tyflopodcast.net

0: To jest nasz login, piszemy tyflopodcast.net. Jeżeli chodzi o nasz numer telefonu, to proszę bardzo, już go również podaję. 22 398 80 27, wewnętrzny 938. Możecie do nas zadzwonić za pomocą zwykłego, tradycyjnego telefonu. Ale skoro już mowa o Skype'ie, to może na dobry początek właśnie słów kilka o dostępności tego komunikatora, Pawle.
1: Producenci, czyli po prostu firma Skype, bardzo się starają o nas. Wielokrotnie w changelogach, czyli po prostu listach zmian nowych wersji komunikatora Skype, wspominane jest accessibility fixes, co po angielsku znaczy poprawki dostępności, więc ja wierzę w to i wiem to, że producenci tego komunikatora cały czas dbają o to, by program był dla nas dostępny w jak najnowszych wersjach i takim jest.
0: Wbrew temu, co się ludziom wydaje, bo ja się spotkałem bardzo często z opiniami takimi, że Skype w tych nowych wersjach powyżej trójki, czyli tam Skype teraz jest najnowsza wersja 5 chyba 3, właśnie, tak, że on jest tak nie bardzo dostępny. Może jeżeli ktoś korzysta z dość wiekowych czytników ekranu, z dość wiekowych wersji tych czytników ekranu, ale z programem NVDA, który jest przecież programem darmowym, dostęp do Skype'a jest bezproblemowy.
1: No ja używam JOS'a w wersji 10 i Windowsa XP Professional. To tak gwoli ścisłości, bo ponieważ moje opinie na temat dostępności poszczególnych omawianych komunikatorów będą bazować właśnie na tej konfiguracji. Skype 5.3 jest u mnie dostępny bezproblemowo. Wszystko można jakoś obejść, wszystko jest kwestią odpowiedniej konfiguracji ustawień widoku. No i ja jestem osobiście z tego zadowolony. Wspomagają naszą pracę skrypty do naszych screenreaderów lub na przykład takie dodatki typu program Skype Talking.
0: No właśnie, może krótko powiedzmy o tym, co to jest Skype Talking, bo może nie wszyscy wiedzą, a to jest całkiem przydatne narzędzie, które ułatwia pracę ze Skype'em. Ja nawet mam w tym momencie teraz aktywny Skype Talking i powiem szczerze,
1: ja
0: przydaje się.
1: Skype Talking jest to narzędzie napisane przez chorwackiego programistę Hrvojego Katicia, które to narzędzie napisane w języku Python ułatwia nieco takie mniej dostępne lub trudniej dostępne w pewnych sytuacjach funkcje, dostęp do funkcji komunikatora Skype. No jest to na przykład lubiane przez wiele osób niewidomych automatyczne oznajmianie pewnych zdarzeń typu zmiany statusów kontaktu, zmiany opisu, na przykład status połączeń, przychodzące rozmowy czy wiadomości czat. Umożliwia ono także kontrolę transferu plików. Jest też tam menedżer kontaktów, który pozwala nam na przykład przez zaznaczenie spacji wybrać kilka osób do stworzenia konferencji. Pozwala na przegląd profilu w polach edycyjnych do odczytu, więc nie trzeba myszkować już kursorem JOS, tudzież myszą, tudzież innym specyficznym dla konkretnego screenreadera narzędziem.
0: Zgadza się. A jeszcze a propos dostępności Skype'a dla naszych czytników ekranu, to może powiedzmy tak króciutko, na co warto zwrócić uwagę, żeby ten komunikator dostępnym się stał jeszcze bardziej. Jakie ustawienia najlepiej sobie wprowadzić?
1: To, co ja na pewno bym polecał z doświadczenia, to jest włączyć sobie w widoku tryb kompaktowy.
0: Właśnie.
1: Domyślnie Skype w wersji 4 i wyżej umieszcza czaty w jednym oknie z listą kontaktów, co niby jest jakoś dostępne, ale mnie osobiście utrudniało i pewnie wielu moim znajomym, tak jak badałem, utrudniało dostęp do czatów. Inną rzeczą to już jest kwestia indywidualnych gustów. W narzędziach jest coś takiego jak dostępność, tam jest rozszerzona nawigacja klawiaturą, którą ja osobiście mam zaznaczoną i mi to pomaga. Przy czym niektórzy uważają, że im łatwiej jest bez tego, bo więcej rzeczy jest dostępnych. Nie wiem od czego to, osobiście nie wiem od czego to zależy, ale z tą opcją też warto by się, myślę, pobawić.
0: No i warto też sobie włączyć skróty klawiaturowe, które są dostępne w opcjach. To także sporo ułatwia. Kiedy sobie to włączymy, no to na przykład możemy odbierać połączenia, czy też je odrzucać, czy też jeszcze ileś tam różnych rzeczy robić za pomocą skrótów. Aczkolwiek te opcje są także dostępne z poziomu Skype Talkinga.
1: Tak, to się zgadza, właśnie o tym chciałem wspomnieć. Skróty to jest w sumie jedna z pierwszych rzeczy, które ja zaznaczam po rekonfiguracji Skype'a, na przykład po instalacji ponownej systemu. No, ale nie ukrywam właśnie to, co chciałem wspomnieć, jeżeli ktoś nie chce, nie lubi, nie wie gdzie lub z różnych innych przyczyn, może używać skrótów do tych samych akcji zdefiniowanych w programie Skype Talking.
0: No zgadza się i można sobie w ten sposób ułatwiać życie, bo naprawdę warto tego nowego Skype'a używać z prostej przyczyny. On po prostu ma lepszą jakość dźwięku. Skype trójka no, miał mniej tych wysokich częstotliwości, przenosił mniej wysokich częstotliwości. Skype piątka no to już naprawdę brzmi całkiem ładnie. Oczywiście o ile ktoś ma mikrofon, który jest w stanie sobie z tym poradzić, a ostatnio testując różnego rodzaju komputery przenośne, nie o wszystkich mogę to powiedzieć.
1: Zgadza się. Ja osobiście miałem porównanie, rozmawiając z osobą używającą Skype'a 3.8, która potem przypadkowo zupełnie zaktualizowała do Skype'a 4. Było ją słychać o wiele głośniej i wyraźniej. I jako, że nie mogła sobie poradzić z obsługą nowego interfejsu, smutno było mi widzieć, jak degraduje z powrotem do 3.8.
0: No niestety, no tak bywa, ale jeżeli wy macie jakieś uwagi odnośnie tego, o czym my mówimy, to oczywiście dzwońcie do nas śmiało, chociażby z wykorzystaniem wspominanego właśnie Skype'a, tyflopodcast.net, tak pisze się ten nasz login, 22 398 80 27 wewnętrzny 938.
1: I dla 938. przypomnienia, Skype Talking ma komendę prawy Alt-Shift-L, tudzież Ctrl-Alt-Shift-L. Otwiera się piękne pole edycji, w którym wpisujemy tyflopodcast.net i nawiązywane jest natychmiast połączenie z naszym tutaj radiowym Skype'em.
0: Bardzo, bardzo przydatna funkcja. To skoro już tak sobie mówimy o komunikatorach, które są przede wszystkim nastawione na transmisję głosową, to ja jeszcze mam na myśli co najmniej dwa programy, które mogą nam się przydać. Może ty będziesz jeszcze w stanie coś więcej wymienić i coś więcej dodać. TeamTalk. No to jest program, który bardzo, bardzo fajnym programem jest. Jest bardzo dostępny, jeżeli się zainstaluje właściwą wersję, przynajmniej pod Windowsem.
1: Owszem, akurat jesteśmy połączeni, Michał i ja jesteśmy połączeni TeamTalkiem i dzięki niemu możemy wspólnie nadawać w takiej jakości, w jakiej nas możecie słyszeć. No, o TeamTalku ja się tu za dużo nie wypowiem, bo tu to jest temat bardziej dla specjalistów od dźwięku. Ja się nie znam na wszystkich kodekach i różnych tego typu sprawach.
0: To ja może za moment co nieco dopowiem na temat TeamTalka, bo mamy pierwszy telefon. Mateusz się do nas dodzwonił. Witaj Mateuszu, halo.
2: No, witam serdecznie, dobrze mnie słychać?
0: Oj Mateuszu, bardzo źle cię słychać,
1: przester,
0: powiem szczerze.
1: Gigantyczny przester.
0: Masz niesamowity przester.
2: Aha, no bo teraz lepiej, bo...
0: Jeszcze jakbyś się mógł troszeczkę ściszyć, byłbym wdzięczny. I nasi słuchacze...
2: Bo to się ścisza?
0: No, gdzie to się ścisza?
2: Bo ja pierwszy raz się dodzwaniam i może dlatego mam przester taki, bo nigdy nie rozmawiałam na żywo, więc nie wiem.
0: No, ale okej, okay. Teraz powiedzmy jakoś cię słychać.
1: Słychać, więc...
0: Więc słuchamy, co chciałbyś nam powiedzieć?
2: No bo właśnie ja korzystam ze Skype'a za pomocą programu Windows 7.2 i powiem wam, że Skype jest bardzo dostępny za pomocą tego programu. Korzystam już od dłuższego czasu, w 2005 roku założyłem tam konto. Natomiast do Piciaka mam inne pytanie. Pamiętasz, Piciek, kiedyś, że na Skype'ie były Skypecasty? A można takie coś zrobić na TeamTalku? I teraz mam pytanie. Na TeamTalka się nie mogę zalogować, bo mnie strasznie tnie. A czy słyszałeś na przykład o takim komunikatorze, który na przykład na serwerze producenta można tworzyć coś takiego jak ala Skypecasty, tylko że na serwerze producenta, że nie na czyimś serwerze, tylko na serwerze producenta. Coś jak ale TeamTalk, tylko że nie TeamTalk, bo nie mogę się tam zalogować, bo nikt nie.
1: Jedne, co mi przychodzi w tym momencie do głowy, to LoudTalks. Chociaż nie jest to dokładnie to, o co ci chodzi, to jest to krótkofalówka, czyli przytrzymujesz na konkretnej osobie bądź kanale przycisk, po sygnale mówisz, co masz do powiedzenia, nie jesteś ograniczany czasem, bo jest to streaming, i w ten sposób możesz prowadzić konwersacje nawet na bardzo kiepskiej jakości łączach.

0: ponieważ jej się nie spodobał, stwierdzili, że wymyślą coś lepszego. I jedyne, co przetrwało do dzisiaj, to komenda Go Live, która umożliwia stworzenie linka do konferencji, którą akurat prowadzimy, którym to linkiem możemy się podzielić gdzie tylko chcemy, na Facebooku, na Twitterze, w mailu, na opisie. Osoba klikająca ten link może natychmiast zostać dołączona do naszej konferencji.
1: Także no, to może być jakaś alternatywa dla ciebie na przykład.
2: A jak można ten link stworzyć, bo nie spotkałam się z czymś takim, może powinienem sobie Skype'a odpalić.
0: Otwórz sobie, nie. Otwórz sobie okienko czata grupowego z osobami, z którymi chciałbyś utworzyć taką konferencję. I napisz sobie slash go live. Tak. I napisz sobie slash go live. Slash G-O-L-I-V-E. I wtedy link zostanie ci wygenerowany i podany.
1: Dobrze, Mateuszu, z racji tego, że no, masz dosyć duży przester, to ja ci jednak mimo wszystko podziękuję już. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się, czego chciałeś. Pozdrawiam serdecznie. Czekamy na telefony. Oczywiście, jeżeli... Właśnie, taka sugestia a propos Skype'a jeszcze. Jest przecież ta... A ciebie, Pawle, bym prosił, żebyś nie ruszał mikrofonem, bo...
0: Dobrze, nie ma
1: sprawy. Bo szumy wprowadzasz. Jeżeli ktoś nie jest pewien swoich ustawień, to zanim do nas zadzwoni, to niech sprawdzi sobie Echo 123, taki login. Tam zresztą zazwyczaj domyślnie mamy go w kontaktach, rozmowa testowa Skype, tam można zadzwonić, nagrać się, no i się usłyszeć. No, mamy kolejnego słuchacza na linii, no proszę, rozdzwonili się i bardzo dobrze. Mojsiora witamy tym razem, a pod nickiem Mojsior jakie imię się kryje?
3: Patryk.
1: Witaj, Patryku, w takim razie słuchamy. Halo?
3: Tak. Już jestem. Ja chciałem powiedzieć nieco o komunikatorze, którego używam, czyli o komunikatorze Miranda, do którego mam wielki szacunek. Zresztą tutaj Piciok zapoczątkował ten komunikator.
1: Nie wiem dlaczego, ale strasznie się jakiś tutaj dziwny przester robił u ciebie. Znaczy nie przester, tylko sprzężenie.
0: Wrażenie, że on się oddala i przybliża do mikrofonu, takie mam wrażenie.
1: No właśnie, ale co, a propos Mirandy, co byś nam mógł powiedzieć? O, no tak, no ale jak ktoś ma stereo mix, to mix. Przepraszam bardzo, ale to ja mam tyle do powiedzenia.
0: Też używam Syntoka, to
1: właśnie,
0: witam, że tak powiem,
1: do powiedzenia na ten temat. Ja bardzo was proszę, ustawiajcie sobie tę konfigurację właściwą, zanim do nas zadzwonicie. Sprawdźcie na tym Echo 123, no bo to będzie problem, niestety. Więc jeszcze spróbujemy.
0: Używajcie telefonu.
1: No właśnie, lub używajcie telefonu, jeżeli macie z tym problem. Coś nam chciałbyś jeszcze powiedzieć tak szybciutko?
3: Znaczy się, ja chciałem powiedzieć, że ja obecnie używam wersji Skype 3.6, gdyż trochę źle mi się korzysta z wersji Skype 4. A co do twojej Mirandy, Picioku, to chciałem ci bardzo pogratulować tego, ponieważ jest to świetny komunikator. Zresztą, jak wiemy, gadu-gadu od najnowszej wersji, od wersji chyba 8, niestety nie jest nam przyjazny, a jednak...
4: Masz nową wiadomość.
3: Dzięki twojej Mirandzie to jednak możemy korzystać z GG.
1: Dobrze, zatem dziękujemy ci za tę wypowiedź. No ciekawie dziś nam się... Tak, ciekawie nam się dziś dzieje. Ale teraz skoro mówimy o komunikatorach głosowych, to myślę, że jeszcze nie od rzeczy będzie właśnie powiedzieć słów kilka na temat TeamTalka, który naprawdę daje bardzo fajną jakość. Ty, Pawle, powiedziałeś, że no, o technikaliach nie będziesz się wypowiadał, więc ja tak króciutko powiem, że TeamTalk wykorzystuje dwa kodeki, Speaks i Celt. Celt to jest kodek, który daje naprawdę bardzo fajną jakość i warto chociażby z tego względu właśnie TeamTalka używać. Problem z TeamTalkiem jest jeden, mianowicie ze względu na to, że ma on jakość naprawdę dobrą. Jeżeli dany kanał ustawiony jest na tą dobrą jakość, niestety wymaga dosyć solidnego łącza. No i druga sprawa jest taka, że TeamTalk wymaga serwera. Serwer oczywiście można sobie postawić, natomiast no, nie jest to tak jak w przypadku Skype'a dosyć prosto, że wszyscy wszystkich widzą. Jeżeli dwie osoby chcą na przykład ze sobą porozmawiać, to muszą być połączone do tego samego serwera. Przy okazji jeszcze Mateusz nam napisał, czy wiemy, że Skype będzie przejmowany przez Microsoft. Mateuszu, wiemy, on już został przejęty przez Microsoft.
0: I się nie przejmujemy.
1: Właśnie, bo nie ma czym w sumie, tak naprawdę. I Mamy kolejny telefon. Tym razem Piotr się do nas dodzwonił. Witaj, Piotrze.
4: Witam.
1: No cześć, jak co nam powiesz? Słychać cię dobrze, chociaż kogoś słychać dobrze, przynajmniej na razie. Miejmy nadzieję, że nie wyskoczy nic. Słuchamy, co nam powiesz.
4: Nie, bo szczerze, was, Winamba konkretnie, już jest okej. No, powiem właśnie tak, użyłem Skype'a w najnowszej wersji. Jestem zadowolony, jeszcze tak nie powiedzieliście w tym, tam gdzie jest ten, w tym widoku, tam jeszcze trzeba, tam gdzie były te opcje, nie pamiętam jak to się nazywało, ale trzeba ustawić jeszcze tryb czytania, bo to też zależy, bo NVDA mi niedobrze czytało. Tam w widoku, tam dostępności, o!
0: A to jest rozszerzona tastatura, ja tam nic innego nie widzę.
4: Jak to? Jest, dostępność jest rozszerzona nawigacja klawiaturą i tryb czytania.
0: Racja, tak nazywa. Racja. Dziękuję ci bardzo, to pominąłem, w którejś wersji tego nie było.
4: To, ustawcy, to,
0: dziękuję ci bardzo za uwagę, właśnie to znalazłem, jest.
1: I to pomaga, jak rozumiem, w przypadku NVDA na przykład.
4: Tak, sprawdziłem to, czasami dziwiłem się, czemu jest coś nie tak, ale ustawiłem to, jest okej. Okay. Powiem właśnie tak, co do TeamTalka. Zastanawiam się właśnie, bo tak, jeżeli w Skype jest okej, okay, to w TeamTalku właśnie mam taką sytuację, że nawet jak robię ten test w tym kreatorze, to jest tak, że takie jest echo, że jak ja mówię, to słyszę taki oddźwięk, takie zwrotka jakby nie zwrotka. Nie wiem, z czego to wynika, mam Windowsa 7, ale nie mam nic takiego ustawionego, co by mogło to zakłócać. I właśnie zastanawiam się.
1: Ja podejrzewam, że może być to... A powiedz mi, czy korzystasz ze słuchawek, czy korzystasz z głośników do odsłuchiwania siebie?
4: Ach, i tak sprawdzałem.
1: I jest to samo.
4: I tak jest nie tak, bo nawet gdy podłączę słuchawki i mam w słuchawkach, to też jest to echo i... To mnie strasznie irytuje trochę.
1: Wiesz co, być może po prostu, nie... no niestety to jest wina twojej karty. Niektóre karty jakoś tak się dziwnie zachowują. Zresztą w ogóle z Windowsem się...
4: Aha. Ja mam kartę VIA HD Audio Deck, to jest tak karta VIA.
1: Niestety w przypadku Windowsa 7 ja w ogóle zaobserwowałem, że to się różnie dzieje. Czasem dziwne rzeczy dzieją się z dźwiękiem. Akurat Skype, no, ze samej swojej natury jest dostosowany do pracy z najnowszymi systemami, bo tam dużo osób nad tym siedzi. TeamTalk to jest taki program, którego no jednak programuje tam powiedzmy jedna, dwie osoby i czasem mogą być jeszcze jakieś problemy. Ale no może ktoś też miał taki problem i poradzi ci coś na ten temat. Ja niestety nie jestem w stanie nic pomóc. A ty, Pawle, coś może?
0: Nie, raczej też nie bardzo.
4: Jeszcze co do Skype'a, to chciałem jeszcze nadmienić, chciałem tu pogadać o tym całym producencie. Chciałem was zapytać, możecie trochę powiedzieć o tym, jak to jest, bo chodzą ploty, że ten Microsoft to wykupił, a tu pisze, że jeszcze nieporozumienia, że coś niepodpisane, umowy, porozumienia. Jak to jest tak naprawdę w tej chwili?
1: No z tego, co ja wiem, ja... no to Microsoft przejął Skype'a.
4: Ale niedawno na FileHip, czy na jakimś innym serwisie pisało, że jeszcze trzeba podpisać jedną zgodę, że już jest prawie podpisane, tylko że jeszcze jedna firma czy organizacja musi to potwierdzić.
0: Znaczy, jeżeli mogę to na chwileczkę przejąć no kontrolę. Ja nie wiem, czemu ludzie tak aktywnie śledzą ten cały proces, włącznie z dokumentacjami, z przebiegiem księgowym wszystkiego, ze stroną ekonomiczną, ze stroną biurokracji. Chociaż skoro nie wiemy, co tak naprawdę będzie dla nas znaczyć.
4: Bo to jest taka sensacja, ja wiem, bo to Microsoft, bo to nigdy tego nie było. I wszyscy są ciekawi, a co to będzie? Czy to będzie płatne, czy bezpłatne?
1: Tak. Nie dajmy się zwariować.
0: Majować. O to właśnie chodzi. Ja właśnie zaobserwowałem to na Twitterze wśród moich śledzących. W momencie ogłoszenia współpracy Skype'a z Microsoftem, momentalnie zaczęły się tworzyć teorie. Albo Skype będzie płatny, albo Skype będzie niedostępny, albo Skype połączy się z Windows Live Messengerem i będzie kicha.
1: Słuchajcie, to ja powiem inaczej. Akurat nie podejrzewam, żeby Skype miał się stać mniej dostępny. Z racji na to, że Microsoft ma jednak w swoich systemach zaimplementowane te mechanizmy dostępnościowe, to naprawdę nie ma... Ja nie widzę powodów, dla których miałoby to być mniej dostępne. Ja myślę, że nawet może Skype być jeszcze bardziej dostępny. Bo może być na przykład jeszcze bardziej zintegrowany gdzieś tam, powiedzmy, z systemem. W przyszłości.
4: A to ciekawe, Ciekawe, czy w najnowszym Windowsie, w tej, bo to Windows 8 ponoć miał być w jesieni 2012, też takie ploty chodzą.
1: No to już są, wiesz co, to już są, Piotrze, powiem ci tak, to są rzeczy, o których można by mówić długo. Pamiętacie, co było z którąś wersją Internet Explorera, bodajże Internet Explorerem 5, ale teraz nie jestem pewien wersji. Też Microsoft był oskarżany na przykład o praktyki monopolistyczne, bo przeglądarkę miał w systemie. Więc tu może być z tym różnie. Dlatego no ja nie chciałbym na ten temat się specjalnie wypowiadać, bo pożyjemy, zobaczymy po prostu. W każdym razie na razie tak to wygląda.
0: Nie panikujmy, bo...
1: Więc spokojnie, spokojnie. To nie jest koniec świata, że Microsoft przejął Skype'a.
4: Jeszcze zobaczę właśnie, jak to z tym TeamTalkiem jest na mojej drugiej karcie, na Creative. Może wreszcie mi coś się uda, bo TeamTalka lubię. I tak właśnie, fajnie, że odpowiedzieliście, bo tak myślę. Co taka lepsza jakość, to nie może być Skype w tym podcaście, bo jest zbyt dobra jakość.
1: To jest TeamTalk albo program, o którym powiem jeszcze za moment słów kilka, czyli Fidelifon. Piotrze, bardzo dziękuję ci za rozmowę, bo jeszcze na pewno nie jedna osoba będzie chciała do nas dziś zadzwonić. Zatem do usłyszenia, pozdrawiam cię, cześć.
4: Do usłyszenia.
1: A teraz jeszcze a propos jednego komunikatora głosowego, bo za chwileczkę myślę, że przejdziemy sobie do komunikatorów tekstowych, ale najpierw jakąś muzyczną przerwę sobie zrobimy. Ale zanim o tym, o komunikatorach tekstowych, przede wszystkim tekstowych, to jeszcze jeden fajny komunikator głosowy, Fidelifon. Pawle, używałeś, testowałeś?
0: Tak, testowałem. No jest to komunikator, który może nie przypaść do gustu przeciętnemu użytkownikowi komputera. Problem polega na tym, że obydwie strony muszą mieć zewnętrzne IP i odblokowane, tudzież przekierowane w routerach.
1: Porty. Albo przynajmniej jedna ze stron musi mieć te porty odblokowane, bo...
0: No tak.
1: To na pewno właśnie, dwie osoby właśnie, no. Dobrze byłoby, żeby miały publiczne adresy IP.
0: Tak. Tak
1: właśnie. No i tu już jest problem, bo jeżeli ktoś będzie chciał podać komuś swój adres IP, no niektórzy mają z tym problem. Poza tym Fidelifon ma jedną zasadniczą dobrą rzecz, zaletę, że ma naprawdę fajną jakość dźwięku i tę jakość dźwięku można płynnie regulować. I można regulować niezależnie wysyłkę zarówno u jednej, jak i u drugiej osoby. Więc na przykład ja mogę nadawać z bardzo słabą jakością, a Paweł mógłby nadawać naprawdę z jakością super, bo powiedzmy ja będę chciał go transmitować gdzieś dalej, a na przykład ja mam słaby upload.
0: Tak jak mówię, ja Fidelifona na przykład, ja bym go nie traktował jako taki komunikator do codziennych pogawędek. Fidelifon jest dobry dla ludzi, którzy wiedzą co robią, w takim sensie, że chcą osiągnąć coś konkretnego, przeprowadzić jakąś transmisję, zaprezentować w stereo jakiś kawałek muzyczny, jakiś efekt dźwiękowy, jakieś próbki. I potrzebują właśnie komunikatora, który im tak prześle dźwięk, więc nie wiem, czy on jest taki dobry do takich pogawędek, tak jak na przykład byśmy sobie chcieli urządzać każdego dnia, tak, to robimy na Skype'ie na przykład, czy na TikToku.
1: Tym bardziej,
0: nawet.
1: Że z Fidelifona mogą korzystać dwie osoby tylko. Teoretycznie może korzystać tych osób więcej, ale ja się... A próbowałeś? Udało ci się?
0: Nie próbowałem.
1: Ja próbowałem i mi się nie udało. Mogę powiedzieć tyle.
0: Wszystko możliwe.
1: No właśnie, mamy kolejny telefon. Twój imiennik się do nas dodzwonił. Paweł jest z nami. Cześć, Pawle.
5: Witajcie, witajcie.
1: No słuchamy cię, Pawle. Co ciekawego?
5: Mnie słychać?
1: Słychać cię głośno i wyraźnie.
0: Tak jest.
5: Generalnie chciałbym tutaj powiedzieć, jednak wrócić tutaj do Mirandy, bo tutaj już ktoś wspomniał na temat Mirandy i to się tak jakoś rozmyło przez te wszystkie różne rzeczy związane z dokumentacją.
0: Miranda będzie jeszcze wspomniana na antenie później.
1: O, zgadza się, oczywiście, no. Będzie wspomniana, ale słuchamy cię, Pawle.
0: Mhm, tak jest.
5: To znaczy, bo zetknąłem się po prostu z teoriami, że ludzie nie chcą korzystać z Mirandy, że ona jest skomplikowana w konfiguracji i tak dalej. Dużo tutaj trzeba się przebijać przez menu. No i zupełnie po prostu niepotrzebnie, to tak naprawdę Miranda po odpaleniu jest gotowa do użytku, wystarczy tylko wpisać swój nick na przykład na GG, pokonfigurować wszystkie dane odnośnie komunikatorów i można skorzystać. A mam pytanie, jak jest jeśli chodzi o te wysokie numery GG, te 7 czy 8 cyfrowe, czy one również są tutaj dostępne w Mirandzie?
0: Z którąś wersją Mirandy, już teraz nie pamiętam którą, ale to już od dość dawna, one są dostępne i bardzo bezproblemowo mi to działa, bo jestem w stanie założyć nowe konto kompletnie nowemu użytkownikowi I on się dogada, i my się z nim dogadamy, i nie ma jakichś pośrednictw botów konferencyjnych, tak, to jest w niekompatybilnych klientach, i statusy się pięknie przesyłają, i wszystko jest okej. Okay. Tak więc tak, Miranda oficjalnie wspiera długie numery gadu-gadu.
5: A niektóre na przykład boty na GG są niedostępne właśnie przez Mirandę, czy na przykład gry. GG też oferuje gry, ale no, mając Mirandę to już sobie nie pogramy. Z czym to jest związane?
0: To jest związane z tym, że gadu-gadu oficjalne wykorzystuje jakieś swoje komponenty. Oni w którejś wersji wprowadzili tam coś oparte na WebKitie, czyli takiej przeglądarce bodajże makowskiej, jakimś tam Apple komponenty. I to już jest wymagane, żeby uruchomić po prostu zawartość multimedialną, no bo na logikę, jak sobie wyobrażamy w komunikatorze nagle wyskakującą planszę do gry i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest z tym związane, ale mogę się
1: bo nie mylić, jest bo nie to rysowane na pewno tekstowo, więc po prostu nie. To są dodatkowe
0: wydaje
1: jakieś
0: się,
1: komponenty. Nie, ja też podejrzewam, że to będzie jakoś tam gdzieś graficznie za pomocą czegoś wyświetlane. Zresztą gadu-gadu obecne to jest w ogóle no, bardzo multimedialny komunikator już teraz. To już nie jest tylko i wyłącznie tekst, to jest sporo więcej, dlatego po prostu Miranda umożliwi rozmowę z wykorzystaniem protokołu GG, ale jakieś dodatkowe funkcje, no to już niestety podejrzewam, że mogą okazać się niedostępne.
5: A jeszcze chciałem zapytać, była kiedyś wtyczka do Mirandy, która umożliwiała tutaj rozmowy głosowe. Czy ta wtyczka nadal
0: jest
5: funkcjonuje?
0: Nadal? Ona funkcjonuje nadal, tylko zasada wtyczki jest taka, że po prostu to jest zwykłe połączenie IP to IP, czyli tak w przypadku Fidelifona, jeżeli dwie strony mają publiczne IP, umożliwione jest połączenie po kodeku SPIX.
5: Rozumiem. To już wszystkie tutaj pytania, jakie miałem. Dziękuję za udział w audycji.
1: Dziękujemy ci bardzo, Pawle. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy, tak jest.
1: To teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznej przerwy, a my oczywiście czekamy cały czas na wasze telefony. 22 398 80 27, wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie, którego już omówiliśmy w dzisiejszej audycji. Login tyflopodcast.net. Dziś z Pawłem Masarczykiem rozmawiamy na temat komunikatorów. To jest Tyflopodcast w Radiu N. Zostańcie z nami, wracamy za chwilę.

0: A dziś na antenie Radia N w audycji Tyflo Podcastu w Radiu N rozmawiamy na temat komunikatorów. Komunikatorów różnych. Dziś rozmawiamy na ten temat z Pawłem Masarczykiem. Mówiliśmy przed momentem o komunikatorach głosowych. To teraz czas, myślę, że przejść do komunikatorów tekstowych. Już na przykład Paweł, przed momentem dzwoniąc, rozpoczął niejako ten wątek, więc pociągnijmy wątek gadu-gadu. Jeżeli ktoś jeszcze nie próbował nowego gadu-gadu, to chyba możemy powiedzieć, że nawet nie musi próbować, prawda? Jeżeli nie widzi.
1: Myślę, że dostępność gadu-gadu najnowszego 10, mogę opisać w 10 sekund. Otwiera program, instaluje go, otwieram instalator, instaluję, otwieram i ukazuje mi się przepiękne okno o tytule Kreator Profili i na tym kończy się nasza przygoda.
0: I to by można było w zasadzie tyle stwierdzić a propos gadu-gadu, a propos jego dostępności. No niestety, tak sobie programiści wymyślili dostępność tego komunikatora. To znaczy ja podejrzewam, że oni po prostu sobie opracowali, jakby wymyślili korzystanie z takich, a nie innych narzędzi, niestety narzędzi, które albo nie wiedzą, jak tą dostępność zaimplementować, bo to też może tak być.
1: Owszem.
0: Smacznego.
1: Może być, dziękuję, może być, chociaż ja szczerze mówiąc, to wyszło bardzo przy kwestii gadu mobilnego. Gadu mobilne było dostępne na system operacyjny Symbian, dla wszystkich screenreaderów, a mamy na rynku dwa, jak wiadomo, Tox i MobileSpeak. Ono było pięknie dostępne do wersji 2.0.2. Od wersji 2.0 bodajże 4 w górę, z Toxem zaczęło się to psuć. No więc ja napisałem maila do działu obsługi technicznej i otrzymałem odpowiedź, nie jesteśmy w stanie wspierać wszystkich screenreaderów na rynku, chociaż są tylko dwa, a działa tylko pod jednym.
0: A teraz w ogóle działa?
1: Działa pod MobileSpeakiem ponoć. Na iPhone'ie, chociaż była zaimplementowana dostępność z VoiceOverem, który jest natywnym screenreaderem Apple, również już nie działa.
0: Aha, no niestety. Więc gadu-gadu robi dużo, żeby się uniedostępnić, bo to jest naprawdę ciekawe. Ja pamiętam gadu-gadu 6. No gadu-gadu 6 jest jeszcze, żeby było ciekawiej, jest jeszcze używane przez osoby niewidome niektóre. Dlaczego? Dlatego, że to gadu-gadu jest po prostu dostępne. Jeszcze GG7 z jakimiś tam protezami w postaci skryptów do Window Eye'a czy do JOS'a, no to jeszcze było jakoś dostępne, ale później to niestety w ogóle nie da się korzystać z GG.
1: Zgadza się. Gadu 6 jest dalej w powszechnym użyciu. No może nie tak powszechnym jak kilka lat temu, z uwagi na długie numery, które już nie są wspierane.
0: No niestety, właśnie. I tu musimy o tym powiedzieć, bo być może niektóre osoby korzystają nadal z gadu-gadu 6, a nie zdają sobie sprawy, że jeżeli napisze do was ktoś, kto będzie miał długi numer, czyli ten długi numer to jest ile cyfr, Pawle? Pamiętasz, bo
1: 9 mi się wydaje, albo 8, od 17 chyba milionów w górę. To są takie numery już, które gadu-gadu uznaje za wieczne, czyli nie ma czegoś takiego, że jak przez pół roku się logujemy, to nam go skasują, tylko on tak sobie trwa na wieki i te numery są już uznawane za nową generację numerów, nową pulę, co wymaga nowego API, nowych obejść i nowego libgadu, tudzież innej biblioteki autorskiej, która obsługuje protokół gadu-gadu. No i gadu 6 no, nie ma siły, żeby pociągnęło.
0: No niestety, dlatego jeżeli używacie gadu 6, to liczcie się z tym, że... No...
1: I jeszcze jedna rzecz, którą tu warto nadmienić, żeby było śmiesznie, licencja gadu-gadu uznaje za legalne i tylko użycie najnowszej wersji oficjalnego klienta. Czyli cokolwiek osoba niewidoma by nie chciała zrobić, chyba że ma komórkę z MobileSpeakiem, korzysta z gadu nielegalnie.
0: No to powiało grozą teraz, tak na dobrą sprawę. No ale... No szkoda, że to nie działa w drugą stronę, że gadu-gadu nie jest zobligowane do udostępnienia interfejsu swojego programu. No ale niestety to jest firma prywatna, oni mogą w zasadzie robić co chcą, a no nie każdemu musi się to podobać. Oczywiście są alternatywy do korzystania z gadu-gadu pod różnymi systemami. Na przykład no ja kiedyś korzystałem z EKG2, takiego fajnego konsolowego klienta do gadu-gadu pod Linuxem. No oczywiście można korzystać na przykład z Mirandy, ale o Mirandzie sobie porozmawiamy za chwileczkę. Na razie jeszcze prześledźmy to, co polscy operatorzy, polskie różnego rodzaju serwisy, portale mają nam do zaoferowania. Kolejnym takim bardzo znanym komunikatorem w Polsce jest Tlen. I jak z dostępnością Tlena?
1: Tlen, najnowsza wersja, o ile pamiętam, bo dawno nie słyszałem o żadnej nowej, jest to wersja 7.0, która, w której też autorzy, czyli portal o2.pl, przesiadł się na Qt, przez co program jest kompletnie niedostępny.
0: Qt to, wyjaśnijmy, co to jest może dla mniej zorientowanych. To są takie biblioteki, prawda? Graficzne,
1: które
0: zajmują się wyświetlaniem tego, co na ekranie użytkownik widzi. No niestety nasze czytniki ekranów, takie jak JOS, Windows Eyes czy NVDA, nie widzą. Chociaż tak naprawdę...
1: Znaczy, to jest ponoć dostępne. To jest ponoć
0: wiesz co, właśnie miałem o tym...
1: Implementacja.
0: Właśnie miałem o tym powiedzieć, bo na przykład ostatnio bawiłem się skryptami, które jakąś tam dostępność w Windows Eye'u umożliwiają aplikacji napisanych w Qt. No i na przykład VLC, taki odtwarzacz multimedialny, który jak dobrze pamiętam jest właśnie napisany w Qt. Całkiem fajnie. Okienka dialogowe dało się odczytywać, dało się chodzić po menu, po playliście, więc można. Jak się chce, to można, właśnie. Tylko troszeczkę
1: z
0: trzeba
1: NVDA
0: gdzieś tam...
1: również Qt jest ponoć obsługiwane. Nie wiem, ja słyszałem różne wersje, spotkałem się z opinią, że Skype ma elementy Qt w sobie i mimo to jest najbardziej dostępny z komunikatorów, moim zdaniem.
0: No, czyli sami widzicie, to jest wszystko kwestią implementacji tego, jak kto jest biegły w posługiwaniu się daną platformą programistyczną, daną biblioteką. Tlena, oczywiście też Tlena można używać za pomocą komunikatorów trzecich. To nie jest tak, że się nie da, bo Tlen teraz jest w ogóle posadowiony na Jabberze.
1: No zgadza się, przy czym ten Jabber to jest taki pół na pół. Jesteśmy w stanie dodać kontakty z serwerem małpatlen.pl po nazwie użytkownika do istniejącego konta Jabberowego, ale nie udała mi się żadna próba w przeciągu ostatniego czasu zalogowania się na moje konto tlenowskie przy użyciu klientów Jabbera.
0: A, czyli to tak różnie z tą dostępnością, no ale powiedzmy, że się da, jeżeli ktoś będzie próbował, to może jakoś mu się uda coś zadziałać w tej kwestii. W każdym razie, oczywiście oprócz oryginalnego klienta tlenowego, można korzystać z innych, a powiedz mi, jak to wygląda, jeżeli się orientujesz, bo wcześniejsze wersje komunikatora Tlen niż ta najnowsza były dostępne. One wymagały różnych... one wymagały różnych skryptów, tak, ale było to dostępne jak się chciało, jak się ściągnęło odpowiednie pliki, gdzieś tam znalazło w sieci. To czy...
1: No, ja osobiście byłem użytkownikiem komunikatora Tlen w wersji 6, od początku mojej przygody z udźwiękowieniem, ponieważ ja już zaczynając pracę z komputerem samodzielnie wiedziałem, że nie chcę używać gadu-gadu, bo pewnego dnia mnie zawiodło i zacząłem wtedy moją już przygodę jeszcze z pomocą oka, że tak się wyrażę, w świecie multikomunikatorów i wiedziałem, że gadu-gadu oryginalnego nie będę chciał używać. Dlatego podjąłem próbę Tlenu, bo widziałem, że są do niego skrypty i działało to całkiem dobrze i to był mój ulubiony komunikator swego czasu.
0: A orientujesz się, czy na chwilę obecną z tych starszych wersji Tlena można korzystać teraz z Tlena, czy kiedy oni dokonali tych różnych zmian w protokole, to już po prostu nadaje się tylko do wyrzucenia?
1: Kiedy wyszła pierwsza beta Tlen 7, to jeszcze się dało, a potem przestałem to szczerze mówiąc śledzić. Wnioskując z tego, że wtyczka Mirandy zaczęła mieć w pewnym czasie problemy, może być problem, ale ja tego nie sprawdzałem.
0: Właśnie, bo są problemy z swego czasu. Tam ten protokół tlenowy jest co jakiś czas no jednak jakoś modyfikowany i różne dziwne rzeczy się dzieją z tymi trzecimi jakby narzędziami do korzystania chociażby właśnie z tlenu. Tak jak wspomniałeś, Miranda no, swego czasu potrafiła się niejednokrotnie wysypać na tlenie. Ktoś do nas na przykład pisze jakąś wiadomość i program wykonał nieprawidłową operację. Wyślij raport o błędach albo nie wysyłaj i takie mieliśmy tylko opcje do wykonania. Mamy Tlena za sobą, ale to nie wszystko, bo jeszcze jest kilka takich komunikatorów, które no, warto by prześledzić, chociażby komunikator wirtualnej Polski, czyli Speak.
1: No, jak korzystałem jeszcze z pomocą osoby widzącej z komputera, to ja Speaka również bardzo lubiłem, ponieważ tam były wiadomości głosowe. To był taki swego rodzaju unikatowy feature, unikatowa opcja i można było rzeczywiście krótkie wiadomości głosowe zamiast pisać, to wysyłać znajomym, a także w pokojach czatowych. Cóż z tego? Od wersji 2.40, o ile się nie mylę, tudzież 2.50, Speak przestał mieć dostępną listę kontaktów. O ile okno rozmowy i kreatory wszelkiego rodzaju były dostępne w 100%, lista kontaktów nie jest odczytywana w ogóle. Podjąłem próbę współpracy, tudzież zgłosiłem błąd po prostu wirtualnej Polsce. Wysłałem maila do wsparcia technicznego z prośbą o naprawienie tego błędu. Jako odpowiedź dostałem poradę, aby użyć opcji Ctrl-F, czyli przeszukiwania listy w celu znalezienia konkretnej osoby.
0: No bardzo fajna porada, to trzeba przyznać. No ale jak się okazuje, również i w przypadku tego komunikatora dostępność kuleje. I obawiam się, że następny komunikator, o którym powiemy, no również nie będzie tu żadnym takim pozytywnym wyróżnikiem. Kiedyś ten komunikator nazywał się Stefan, teraz on się nazywa iDesk, tak? To jest komunikator
1: tak?
0: Interi.
1: Komunikator Interi, zgadza się. Komunikator interfejsem stylizowany na interfejsy programów iPhone'owskich. No i cóż z tego? Pod Windowsem jest niedostępny.
0: No cóż, zdarza się. A jest on dostępny w ogóle za pomocą jakichś dodatków, no nie wiem, na przykład do Mirandy orientujesz się? Czy można z użytkownikami
1: tego
0: komunikatora porozmawiać?
1: To jest typowo zamknięty protokół wymyślony przez Interię, chyba że o czymś nie wiem i nie znam komunikatora, który umożliwiałby dostęp alternatywnego komunikatora. Tak, w ogóle program jest chyba nierozwijany, z tego co wiem.
0: Dokładnie, ja mam takie wrażenie, że po prostu Interia chciała sprawdzić, jak to jest mieć swój własny komunikator i chyba nie udźwignęli tego ciężaru. Albo po prostu ktoś nawalił w promocji. Teraz przechodząc do kolejnych komunikatorów, widzę na liście Akuku. I jak
1: Akuku
0: z nim?
1: To jest Akuku. Nawet dostępne. To jest program, który pisany był przez takiego programistę, Daniela Zaborowskiego, pseudo O'Connell. Odkupiony później przez Wapster.pl, znany portal z dodatkami na komórki. Program jest dostępny z pewnymi utrudnieniami. Program wygląda jak stronka w HTML-u, tak więc żeby dostać się gdziekolwiek, musimy klikać w linki, tudzież radzić sobie z polami formularzy, z czego nie jestem pewien. Grafiki i linki są tam na pewno. Okno rozmowy i okno ustawień. W pierwszych wersjach programu były dostępne. Mówię o wersji 2.0 w górę, starszych nie testowałem. Ze screenreaderami. Były dostępne, tak jak być dostępne powinny. Później jednak okno ustawień stało się mniej dostępne. Musimy nim, aż do dziś po dziś dzień, operować kursorem JAWS, tudzież innego rodzaju myszą. Okno rozmowy również wymaga takich operacji. Jest to komunikator oparty na Jabberze, więc jeżeli mamy tam konto, możemy użyć dowolnego klienta Jabbera, by kontaktować się ze znajomymi.
0: Czyli da się z tego komunikatora albo korzystać w taki, albo w inny sposób, jak rozumiem. Jeżeli z interfejsem mamy problem, to zawsze można sobie poradzić właśnie za pomocą Jabbera. A teraz dostępność komunikatora, o którym wspomniałeś na samym początku, czyli już przechodzimy do tych międzynarodowych komunikatorów, że się tak wyrażę, mniej popularnych w Polsce, no chyba, że ktoś ma znajomych gdzieś tam, powiedzmy, za granicą. Mam tu na myśli konkretnie na dobry początek ICQ. O, i jeszcze zanim tu poruszymy ten temat, czy testowałeś Akuku może z NVDA, bo tu Oskar pyta nas, czy z NVDA się da z tego komunikatora korzystać.
1: No, tu muszę się bez bicia przyznać, nie próbowałem. Wiem, znam ludzi, którzy byli za granicą zainteresowani testem tego, ponieważ o ile dobrze wiem, program jest dostępny również w obcych wersjach językowych.
0: Także Oskarze, no jeżeli jesteś ciekaw, to popróbuj.
1: Przed tobą.
0: Właśnie,
1: wszystko
0: popróbuj.
1: Przed tobą. Czekamy na obserwacje.
0: Z JAWS-em, jak rozumiem, działa, więc no
1: działa,
0: jakaś tam szansa jest. A powiedz mi, może w ten sposób, dużo trzeba korzystać tam z JAWS kursora, bo to może być jakąś wskazówką dla naszego słuchacza.
1: Tylko ustawienia, tylko okno rozmowy z moich obserwacji, co wynikało i obserwacji innych moich znajomych, którzy bawili się Akuku z JAWS-em.
0: No więc spróbuj, Oskarze, i zdaj relację, jeżeli będzie chciało ci się pobawić tym komunikatorem. ICQ, wracamy do tego komunikatora. Jak z jego dostępnością, Pawle?
1: Najnowsza wersja ICQ liczy sobie numer 7 i jest ona całkiem operowalna, przy czym listę kontaktów musimy obsłużyć kursorem JAWS.
0: Aha, czyli po prostu...
1: rozwijanie grup, otwieranie okien rozmowy z ludźmi, to jest wszystko klikologia myszką.
0: Zgadza się. A jak z oknem rozmowy? Czy na przykład poruszaniem się po menu nie ma problemów?
1: Menu? Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Ono mogło być nieoetykietowane, czyli po prostu opcje nie były czytane w nim, ale teraz nie jestem pewien, bo teraz jest dużo buildów nowych i ja już tego, szczerze mówiąc, nie testuję. A okno rozmowy było całkiem dostępne. Można było za pomocą taba, shift taba wszystko wyklikać, przy czym nie wiem, czy ono nie miało tak jak tlen 6, layoutu HTML-owskiego. Co może być problemem dla niektórych screenreaderów, które są mniej wprawne w różnego rodzaju sztuczkach.
0: Dokładnie. I to ogólnie powiem tak, że te komunikatory wykorzystujące właśnie ten taki layout HTML-owski, wyświetlające wszystko w postaci strony internetowej, mogą być też po prostu problematyczne do obsługiwania, bo to jednak wymaga strony internetowe, jeżeli mamy tam jeszcze jakieś pola edycji, przyciski, wymaga to częstej interakcji. Trzeba gdzieś tam na przykład wejść w jakieś pole, wpisać, wyłączać, przełączać te tryby MSA czy tryby formularzy. To w zależności od tego, kto z jakiego screenreadera korzysta, czy bufory włączać, wyłączać, więc może być to problematyczne. No ale niemniej jednak, jeżeli ktoś się uprze, to może popróbować. Zgadza się?
1: Tak jest, jak najbardziej.
0: No to teraz już dziś było o Microsoftie, to jeszcze wrócimy do Microsoftu na moment. MSN, czyli ten ich słynny komunikator, który się pod różnymi nazwami kryje tak naprawdę. Windows Live Messenger, najbardziej znana jego nazwa.
1: Znaczy ja myślę, że do wersji 8 to był MSN, czyli 7.5 było ostatnią wersją, czyli jako MSN. Od 8, jak weszła Windows, wyszedł Windows Vista i cały pakiet Windows Live, czyli Windows Live Mail i tak dalej, to zaczęło się to nazywać właśnie Windows Live Messenger. Nie mylić z Windows Messengerem, który jest wbudowany w każdy Windows XP i jest to taka uproszczona wersja tegoż komunikatora.
0: No to skoro już mówimy o tych dwóch komunikatorach, to jak z ich dostępnością, zarówno jednego i drugiego?
1: Windows Messenger jest dostępny i bardzo często jest używany przez osoby niewidome, częściej niż Windows Live Messenger pełny, chociaż ma mniej funkcji. Natomiast Windows Live Messenger różnie to bywa. No, ostatnia wersja to jest jakaś tam 14, coś, nie pamiętam. No to już chyba wymaga najnowszych wersji screenreaderów, żeby nadgonili ze skryptami. To były tam jakieś problemy, o ile pamiętam.
0: No ale jeżeli ktoś nie ma ochoty korzystać z tego, znowu są aplikacje alternatywne, zewnętrzne, dzięki którym można sobie z tym poradzić. Jeszcze tak przeglądam tą listę komunikatorów. Myślę, że dla polskiego użytkownika, polskiego słuchacza, no nie będzie na przykład dostępny powiedzmy, a właściwie nie będzie polskiego słuchacza interesował Yahoo Mail, ale na przykład Google Talk to już bardziej, bo jednak Google to jest już rozpoznawalna marka. Jak z dostępnością ich komunikatora? Testowałeś może?
1: O ile pamiętam, kiedyś coś próbowałem i za bardzo nic mi z tego nie wyszło, więc nie było to jakoś w miarę dostępne, ale znam ludzi, którzy coś kombinowali na takiej zasadzie jak z niektórymi programami, że powymyślali jakieś skróty, które ułatwiały dostęp do czegoś, tudzież różne inne sztuczki, ale szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy to jest takie dostępne. Większość ludzi używa alternatyw.
0: Dokładnie, ja kiedyś testowałem Google Talka, nie było to dostępne niestety, więc no, obawiam się, że z jego dostępnością może być tak jak z dostępnością Chroma.
1: Aczkolwiek na niektórych stronach poświęconych właśnie tematyce JOS skryptów i tak dalej, był jakiś przewodnik w języku angielskim i jak Google Talka używać i nie dam głowy, czy jakichś skryptów tam nie było.
0: Więc być może coś można podziałać w tej kwestii, ale to no, podejrzewam, że raczej dla bardziej zaawansowanych użytkowników to nie jest tak wygodne, jak się domyślam. Zgadza się?
1: No, myślę, że tak. Po pierwsze, przewodnik, który znalazłem, był w języku angielskim, więc wymagana jest tu jakby znajomość. Po drugie, ja myślę, że użytkownik alternatywnie traci wiele. Traci, nie wiem, rozmowy głosowe może, które może znaleźć gdziekolwiek indziej, czy tam wideo i nie wiem, co jeszcze traci, nie używając oryginalnego Google Talka.
0: No, nie da się ukryć, że przede wszystkim... Nie da się ukryć, że przede wszystkim na przykład jeżeli używamy Google Talka i podobnych komunikatorów, to raczej ze względu na to, żeby korzystać z rozmów tekstowych. Chyba tak się przyjęło i chyba myślę, że się ze mną zgodzisz, że do głosowych rozmów to przede wszystkim Skype, do jakichś tekstowych, no z tym jest różnie, to już zależy, gdzie mamy znajomych, czy mamy na Google Talku, czy na GaduGadu, czy na Tlenie, ale te rozmowy głosowe w tych komunikatorach to tak niekoniecznie są wykorzystywane.
1: No jest to taki, nie ukrywam, gadżet, taki bardziej, żeby po prostu się wybić, żeby pokazać, żeby zaistnieć, żeby żeby było fajnie.
0: Zgadza się. No i tak oto przebrnęliśmy przez tę listę komunikatorów tekstowych, przede wszystkim tekstowych, ale jeszcze o niektórych komunikatorach sobie porozmawiamy za momencik. O właśnie, i jeszcze pytanie. A propos multikomunikatorów, ale o multikomunikatorach to sobie porozmawiamy za moment. Ja tu cały czas odbieram od was pytania. Ja oczywiście te pytania widzę, zauważam i czasem nawet tak zatnę się na momencik, bo chcę posłuchać, o czym mi tu syntezator mówi ciekawym, bo może ktoś z was zadaje mi właśnie w tym momencie, no mi, Pawłowi przede wszystkim, zadaje jakieś ciekawe pytanie. No i tu kilka pytań rzeczywiście takich ciekawych się namnożyło, ale o nich może za kilka minut. Teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Przypominam, dziś wspólnie z Pawłem Masarczykiem rozmawiamy na temat komunikatorów różnych. I o tych komunikatorach kontynuować naszą rozmowę będziemy już za chwilę.
2: Radio N.
0: To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Rozmawiamy dziś na temat komunikatorów wspólnie z Pawłem Masarczykiem, no i oczywiście z wami. 22 398 80 27 wewnętrzny 938, a także tyflopodcast.net. To są drogi kontaktu tu do nas, do studia. Możecie dzwonić, możecie
1: to jest
0: zadawać...
1: Skype, ten Tyflo Podcast.
0: Oczywiście, oczywiście, to jest Skype, to nie jest numer telefonu. To jest Skype. Możecie do nas dzwonić i właśnie z takiej okazji skorzystał Mietek, witaj.
3: Witam serdecznie.
0: No i o co byś chciał zapytać?
3: Chciałem zapytać, czy... Bo ja a propos tej Mirandy. Czy coś zostanie zrobione właśnie z tymi... z tym błędem po prostu, że Miranda się wysypuje, po prostu ta rozszerzona przy NVDA, tam przy naciśnięciu bodajże to jest backspace'a, a w JOSie to chyba się przy caps locku wysypywało, z tego co pamiętam.
1: No więc błąd został już zidentyfikowany. Błędna wtyczka to hotkey, która ma za zadanie ustawianie skrótów klawiszowych pod klawiaturę multimedialną. Niestety nie miałem możliwości jej przetestować, a wrzuciłem ją, bo pomyślałem, że będzie fajnym gadżetem dla posiadaczy takich klawiatur. Na razie polecam tę wtyczkę usunąć, a ja zajmę się tym przy wydawaniu następnej wersji paczki.
0: Jeszcze jakieś pytanie?
3: Czyli po prostu trzeba tylko...
0: usunąć tą wtyczkę. Usunąć, tak?
1: Wtyczkę. Tak jest.
3: Aha. A jakaś aktualizacja, coś, a propos aktualizacji, coś ma być nowego?
1: Oczywiście, dodane? Że ma być. Tylko na razie, tak jak mówię, ja też jestem uczniem szkolnym, więc z powodu natłoku różnych egzaminów pod koniec roku nie byłem w stanie pracować nad Mirandą, więc... No. Trochę wytchnienia. Rozumiem. Wakacje się zaczynają, więc coś się ruszy w interesie. Nie ma sprawy. Nie zapomniałem na pewno. No.
0: Dobrze, Mietku, dziękujemy ci bardzo za pytanie, za głos w dyskusji. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Teraz, Pawle, myślę, że możemy przejść do kolejnego punktu naszej dzisiejszej audycji.
1: Tam były jakieś jeszcze pytania do mnie.
0: Wiesz co, tak, ale to były bardziej do na przykład multikomunikatorów. To myślę, że o tym porozmawiamy sobie za chwileczkę. A teraz, teraz porozmawiajmy może chwilę o Jabberze. To jest ciekawa rzecz, bo ten Jabber, czyli ten system komunikacyjny, no on już jest od jakiegoś czasu popularny, ale powiedz mi, czy twoim zdaniem w ogóle na polskie realia, gdzie gro użytkowników to jednak są użytkownicy gadu-gadu, czy korzystanie z Jabbera tak naprawdę w naszych polskich realiach na dłuższą metę ma sens?
1: Ja myślę, że ma sens, ponieważ większość komunikatorów nowych, nowo powstałych, korzysta z tego protokołu jako bazy. Przykładem jest Tlen, Akuku, Speak i wiele innych. Nawet Gmail jest bazowany na Jabberze. Jabber jest oferowany przez wielu dostawców usług, na przykład Aster, tudzież dostawców poczty, właśnie Wirtualna Polska, ale o tym już wspomniałem. No i jest on powszechnie stosowany. Gadu-gadu jest właśnie chyba jednym z niewielu zamkniętych komunikatorów.
0: Mamy pytanie od Kaska. Skąd można pobrać tę ułatwiającą wtyczkę do Skype'a? No, nie podaliśmy celowo adresu, bo adres jest chyba taki dosyć długi, więc najlepiej sobie wygooglać. Skype Talking, piszemy to Skype Talking, to jest hostowane na Google Code. Właśnie, tam to możesz znaleźć. Kasku, no niestety nie doczekał się projekt jakiejś takiej swojej ładnej domeny typu skypetalking.com, więc trzeba użyć wyszukiwarki, żeby znaleźć taką wtyczkę.
1: No, adres to po prostu skypetalking.googlecode.com.
0: Aha, w ten sposób. No to już widzisz, tak jest. Już masz nawet adres, bezproblemowo możesz sobie wejść, pobrać i korzystać. Właśnie, tylko jeszcze jedna rzecz, nie zapomnijcie, kiedy zainstalujecie skypetalkinga, to nie zapomnijcie zautoryzować go w Skype'ie.
1: Pojawi się takie
0: pytanie, czy chcecie zezwolić tej aplikacji na korzystanie ze Skype'a. Trzeba tam zezwolić, no i wtedy wszystko będzie w porządku. Kolejny telefon mamy. Kogo witamy tym razem? Halo?
2: Dobry wieczór, tu jest Helenka. Ja sama chcela len pozdrawić a zaželať pekný večer a že máte peknú reláciu. Ďakujem.
1: Pozdraviamy Słowację.
0: Pozdraviamy Słowację. No właśnie, no to teraz Pawle, prośba, tłumacz.
1: Postaram się, więc Lenka, jakie twoje pytanie?
2: Nie mam otázku, len som vás chcela pozdraviť. To je všetko.
0: Aha. Tylko chciała Lenka pozdrowić. Dobrze, to my ciebie, Lenko, również pozdrawiamy. W takim
1: tak
0: razie.
1: Pozdrawiamy całe Słowensko. Ahoj.
0: Dokładnie. Ahoj i do usłyszenia. No proszę, zagranica nawet nas słucha i do nas dzwoni. Bardzo fajnie, bardzo to cieszy.
1: Też się cieszę.
0: A propos Jabera jeszcze, ustaliliśmy już, że korzystać z niego warto, a czy są jakieś dla nas takie dostępne komunikatory Jabberowe? Bo myślę, że już nawet nie ma sensu mówić o tym, co dostępne nie jest, tylko bardziej warto skupić się na tym, co dostępne jest.
1: No więc z takich komunikatorów Jabberowych dostępny jest Akuku, tak jak już wspomniałem. Bazuje ono na Jabberze i posiada ono wszystkie cechy, jakie moim zdaniem szanujący się klient Jabbera posiadać powinien. Chodzi mi tu o przeglądarkę usług, umożliwiającą sprawdzenie i skorzystanie z poszczególnych usług konkretnego serwera. System czatów wieloosobowych, tak zwany MUCC, Multi-User Chat. X-statusy, czyli ustawianie nastrojów, to jest przez wtyczkę dostępne, ale jest. Oraz różne wizytówka, sterowanie kontem z poziomu klienta, co naprawdę ułatwia, więc jest to wszystko, o ile sprawdzałem, dostępne.
0: Kolejny telefon mamy. Michał tym razem do nas się dodzwonił. Witaj, Michale.
4: Witam, Michał Kasperczak.
0: I co nam powiesz ciekawego a propos dzisiejszego tematu?
4: To znaczy tak, jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli do tego, że rzeczywiście ludzie nie wiadomo,

0: i z infrastruktury Skype'a i to jakoś wszystko połączy. No może w tę stronę to jakoś pójdzie.
1: No kto wie, no czas pokaże. Na razie możemy tylko gdybać tak naprawdę.
0: Oby ta dostępność, bo mówiliśmy, że ta dostępność Skype'a będzie jeszcze większa i pewnie racja, no chyba, że ta dostępność będzie znowu taka jak w najnowszych właśnie wszystkich pakietach Office i Live, które bazują na wstążce słynnej niestety, więc to, no zobaczymy jak to będzie, ale to taka dygresja. Ja przed chwilą mi się rozłączyło radio, więc nie wiem o czym była mowa, chyba o Jabberze, tak? Ciągle jest.
1: Tak, rozmawiamy o Jabberze.
2: Tak.
0: Tak, to ja chciałem zapytać, czy te oryginalne klienty Jabbera, jak bodajże PSY był taki program?
2: PSI.
0: Czy one są dostępne dla screenreaderów? Jak to wygląda?
2: Chyba właśnie chcieliśmy przystąpić do omówienia tego. PSI niestety nie jest dostępne. Mhm. Implementowane były, znaczy nic się nie stało, chcieliśmy to w sumie ominąć, bo to jest niedostępne, więc jest zaimplementowane, patrząc po plikach programu, jakieś tam Accessibility Qt Standards, przy czym no, testowaliśmy to z kolegą, który posiadał Windows ISA i skrypt właśnie Qt Script, czyli do Qt, no i jakoś nam to nie chciało, było więcej czytane, były jakieś niby kontrolki rozpoznawane już, nie była to taka cisza jak w przypadku JOS'a. Ale po prostu nie było to dostępne, nie byliśmy w stanie operować tym komunikatorem, a szkoda, ponieważ komunikator jest dobrze rozwijany, obiecujący, już się zaznaczył w świecie komunikatorów jabberowych i ma swoich wielu naśladowców w postaci modów.
0: Mhm. Czyli co, jakby tak ogólnie JOS z Qt gorzej współpracuje, czy to tak naprawdę zależy od programu użytkowego? Tak ogólnie.
2: Tak, myślę, zależy to myślę właśnie od programu, chociaż znawcą w temacie nie jestem.
0: No tak, rozumiem. No ja tylko jeszcze był taki komunikator, mi się tak z historii nasunęło, tylko to był chyba też jakiś multikomunikator, czyli taki swoisty prekursor, czy równolegle rozwijany do Mirandy. On też chyba nie był dostępny do screenreaderów, on się chyba nazywał Connect, czy Onet?
1: Connect był taki komunikator, jak z dostępnością tego, Pawle, właśnie?
2: Connect miał być polskim naśladowcą Mirandy, co oczywiście wyszło moim zdaniem śmiesznie, bo o ile to miało swoich zwolenników, ja znam jedną osobę, która sukcesywnie używała tego z Halem, screenreaderem firmy Dolphin, no to mi z JOS-em to było możliwe do nawigacji o tyle, że lista kontaktów była czytana jakoś dziwnie, ja tego nie mogłem ogarnąć. Okno rozmowy, w ogóle jeżeli nawigowałem kursorem JOS po oknie, to on się lubił zacinać, ograniczać, znikać mi gdzieś. Jak w opcjach lądowałem w jakimkolwiek polu edycji do ustawienia jakichś parametrów, to już Tab Shift Tab nie działał, nie było siły, nie było mocnych, żeby wyjść z pola edycji. No i po jakimś czasie się poddałem. Kodeks też był strasznie niestabilny i w końcu przestał być rozwijany.
1: No właśnie, bo mimo tego, że Connect ma jeszcze nadal dosyć dużą liczbę zwolenników, takich, którzy się po prostu do tego komunikatora jakoś tam przyzwyczaili i korzystają z niego mimo wszystko, nawet były jakieś próby chyba reanimacji Connecta, jak dobrze pamiętam, to jednak no, ten komunikator swoją świetność
2: ma
1: za sobą.
2: Tak, to się skończyło na samych obiecankach. Jedyne, co ostatnio słyszałem, to ktoś aktualizował gadu-gadu, by działało z długimi numerami, z długimi opisami i z nowymi statusami. Sam Connect zaś, ja nie wiem osobiście. Miranda to jest taki typowy komunikator, który ma sam rdzeń goły i bazuje na jakiś tam, wszystko bazuje na wtyczkach, a w Connectie chyba tam część funkcjonalności, które powinny należeć do wtyczek, była poimplementowana w postaci już natywnej. Nie wiem, czy mam rację, bo to już stare czasy ten Connect.
1: Michale, a z racji tego, że już rozmawiamy, to ciebie jako użytkownika komputera z nadgryzionym jabłuszkiem tak, zapytam o dostępność komunikatorów właśnie na Macu.
0: Zasadniczo zadzwoniłem, tym bardziej, że mi się zaraz rozładuje bateria. Tylko jeszcze w ramach dygresji i takiego jeszcze uprzedzenia tematu Mirandy powiem taką ciekawostkę, bo być może państwo tego nie pamiętacie. Jako pierwszy chyba na Tyflos, na liście Tyflos o w ogóle Mirandzie jako takiej pisał w sierpniu 2003 roku Cezary Dołęga i właśnie polecał, czyli Cezary Dołęga, czyli Neurosoft, twórca Syntoka z Wrocławia. No i on właśnie polecał Mirandę, że to jest taki ciekawy, być może właśnie taki program, który kiedyś zastąpi gadu-gadu. No i miał rację, chociaż prawda jest taka, że gdyby nie to, co Pawle zrobiłeś dla popularyzacji Mirandy, za co bardzo dziękuję, no to pewnie ta Miranda by nie była dostępna, bo się mówiło, że komunikator fajny, ale konfiguracja konfiguracja i konfiguracja i problemy. No i poniekąd nie jest to też bez racji, więc dopiero ta wersja Lite i to wszystko gdzieś tam sprawiło, że ta Miranda dla niewidomych to sprawiło, że

0: projekt. Aha, no i też ta kwestia coraz mniejszej dostępności gadu-gadu sprawiła, no, że ta tak, Miranda się w Polsce tak przyjęła.
1: To był taki boom, bo do tej pory będziemy mieli wymówkę, żeby używać gadu-gadu 6.
2: No a teraz ja się tak zmieniły te, a zmieniły się te numery, teraz wprowadzono te długie numery, no i już nie ma tak lekko. Mogą nam informacje różne uciec najzwyczajniej w świecie.
0: No tak. A co do komputerów Apple Macintosh i systemu macOS, sprawa wygląda tak, że w systemie mamy, no bo z voice-overem generalnie jest tak, że przynajmniej w założeniu wszystkie albo prawie wszystkie aplikacje są, czy powinny być dostępne, i rzeczywiście to, co jest w systemie operacyjnym, dostępne jest na pewno. I nie będę się wypowiadał o urządzeniach mobilnych, bo na tym się nie znam, natomiast jeżeli chodzi o komputery, to mamy program iChat, to jest wbudowany komunikator w system operacyjny, program, który służy do komunikacji głosowej, komunikacji audio i komunikacji wideo. Coś w rodzaju takiego, powiedzmy, poprzez taką analogię, to jest taki jakby Skype. On umożliwia komunikację z Jabberem, z Google Talkiem, no czyli też takim swoistym Jabberem, po wpisaniu odpowiednich adresów z Facebookiem, no bo on też jakoś tam na Jabberze bazuje, możemy czatować z Facebookiem.
1: Tak, tak.
0: Nie próbowałem, ale ponoć można. Również
1: próbowałem, działa.
0: Yahoo Messenger też albo ma być wprowadzony, albo będzie wprowadzony. I komunikacja pomiędzy dwoma komputerami Apple i siecią i kontami MobileMe. Czyli no dla nas, dla polskich użytkowników, no to ten Jabber jest najbardziej gdzieś tam funkcjonalny. I rozmowy głosowe, jeżeli mamy to konto Apple ID, to rozmowy głosowe też i również wideo też są możliwe.
2: Problem, a jak z dostępnością tego? Wygodne jest to w obsłudze?
0: Tak, to jest wygodne, nawet komunikacja tekstowa wydaje mi się jest bardziej wygodna niż czymś, o czym powiemy zaraz, to się nazywa Adium. Jest wygodne, bo piszemy wiadomość, naciskamy Enter, ktoś nam przysyła wiadomość, naciskamy Tab i Tabem przechodzimy od okienka, podobnie jak w Mirandzie, od okienka, gdzie nam ktoś coś napisał, do okienka, do pola edycyjnego. Czyli jakby ta dostępność jest właściwie 100%. No interfejs, no to kwestia, albo jakiś program się lubi, albo się nie lubi, no to już jest zupełnie inna sprawa. Drugim takim komunikatorem na Apple, na komputery, który jest dostępny i powszechnie używany, nie tylko przez osoby niewidome, jest multikomunikator Adium. Program, który obsługuje chyba wszystkie możliwe sieci.
1: On bazuje na LeapPurple, czyli tak jak Pidgin.
0: Dokładnie, tak. To jest też takiego jak Pidgin, z tym, że Pidgin jest niedostępny, o ile wiem, w Windowsie, tak?
1: Pod Linuxem jest, pod Windowsem nie jest, tak.
0: Mm-hmm. I on właściwie, no, on ma wszystkie sieci, od takich otwartych, jabberowych, po jakieś zamknięte takie implementacje, jak możliwe się dało, jakieś gadu-gady, jakieś zagraniczne Lotusy, jakieś inne...
1: Tak, Novatel, czy tam Novatel, GroupVis, jakieś tam Novis Group, tak. Już teraz nie pamiętam, IRC, wszystko.
0: Tak, Novel, tak, wszystko. I to jest program, Novel, który on jest dostępny. No, Facebooka oczywiście też ma. Program jest dostępny jak najbardziej, natomiast interfejs nie jest zbyt intuicyjny, szczególnie jeżeli chodzi o konfigurację programu. Przez to, że on ma dużo właśnie zakładek, w zakładkach są kolejne jakieś podzakładki, że tak to trochę nie po polsku ujmę, no to ta konfiguracja się robi trochę taka skomplikowana jak w Mirandzie. O tyle może jest prościej, że on nie bazuje na wtyczkach, bo to jest wszystko jednolite, więc się mniej gdzieś tam wysypuje. Ale jakby ogólnie program jest dostępny, moim zdaniem nieco mniej wygodny niż właśnie program iChat. Jest też jakaś
1: wtyczka. To nie ma gadu-gadu, iChat.
0: Tak, i Adium, też tam jest jakaś wtyczka chyba osobna do rozmów, właśnie coś jak w Mirandzie, do rozmów głosowych, ale tego nie testowałem. Ogólnie wszyscy użytkownicy niewidomi Maców też na Adium bazują, no i lubią, nie lubią, ale korzystają z dobrym.
1: Jak wygląda w Adiumie przyjmowanie autoryzacji, bo ostatnio spotkałem się z opinią, że ktoś ma z tym problem w Adiumie. Autoryzacja typu Nie, Jabber, MSN, coś w tym stylu.
0: A może, nie pamiętam. Nie miałem chyba z tym problemu, ale może, no to może gdzieś komuś okienko nie wyskoczyło, albo z tym Growlem coś, bo tam jest ten taki system powiadomień, Growl, no tak, taki push. I to jest uciążliwe dla screenreaderów, bo wtedy jakby osoby widzące to lubią, ale dla osób niewidomych to jest uciążliwe, bo synteza milczy na kilka sekund i no to jest bardzo, bardzo uciążliwa kwestia i to trzeba osobno jakoś tam wyłączać.
2: Ale generalnie jest to dostępne i da się korzystać. Jeszcze jakieś komunikatory może są?
0: Wiem, że w oficjalnej rozpisce na stronach Apple'a te wszystkie Yahoo Messengery i Microsoft Messengery na Apple'a, one podobno są dostępne, ale tego nie sprawdzałem, więc ja przypuszczam, że są. Natomiast no Skype, tak? Skype jest dostępny. Wersja 2 bodajże 8 i teraz jest wersja już 5. Wersja 5 nawet bardziej dostępna, bo ona czyta statusy. Niemniej jednak...
1: A tak, to o tym też słyszałem.
0: Niemniej ona... Ja nie lubię Skype'a na Maca, on jest taki... Dużo tego jest, dużo tabelek, dużo różnych rzeczy takich, które z których mi się korzysta nie za wygodnie, o tak powiem.
2: Także bardziej do rozmów głosowych można go używać. Z czatami przypuszczam, że byłoby gorzej. Ale w ogóle wydaje mi się, że tak te czaty na Skype'ie, no to...
0: Te czaty ogólnie one nie są za... Moim zdaniem te czaty... Znaczy znam osoby, które używają i tak używają tak w sposób taki, że lubią to po prostu, ale te czaty na Skype'ie, one... No Skype ma jednak dużo tych różnych, że można łatwo się zgubić i może dlatego właśnie ludzie nie lubią tych nowych Skype'ów, już teraz mówię o Windowsie, bo po prostu nowy Skype jest przyjemny, ale no to nie jest tak...
2: Jest dużo różnych elementów w interfejsie, jest dużo przycisków, dużo różnych linków, różnych takich elementów, trzeba po prostu się do tego przyzwyczaić. Jest to dostępne, da się do tego dotrzeć z poziomu klawiatury na przykład, no ale wymaga to jakichś tam powiedzmy zabiegów, które tak, a nie inaczej trzeba wykonać. Michale, czy jeszcze jakieś komunikatory warto by wymienić na Maca, czy to już było tyle?
0: Nie, na Maca myślę, że to jest wszystko i z mojej strony chyba to jest też wszystko.
2: Dobrze, zatem dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Do usłyszenia, pozdrawiam, cześć.
0: Pozdrawiam również.
2: To był Michał Kasperczak, a teraz zrobimy sobie odrobinę przerwy. Ja spoglądam na zegarek, mamy w tej chwili 20:47, no więc myślę, Pawle, że za moment przejdziemy do Twojego, w cudzysłowie, dziecka, czyli co nieco o Mirandzie dla niewidomych porozmawiamy, o Mirandzie dla niewidomych, z zastrzeżeniem, bo Ty nie jesteś autorem Mirandy, to od razu wyjaśnijmy. Paweł nie jest autorem Mirandy, bo także już słyszeliśmy od różnych ludzi takie opinie, że właśnie autorem Mirandy jest Paweł Masarczyk. Nie, Paweł nie jest autorem Mirandy, Paweł jest autorem modyfikacji Mirandy, która nazywa się Miranda dla niewidomych, w skrócie Miranda DN. I o tej Mirandzie już za moment sobie porozmawiamy nieco szerzej. Pytań już było troszeczkę i myślę, że niektóre kwestie również wyjaśnimy, ale to za kilka minut. Zostańcie z nami, to cały czas Tyflo Podcast w Radiu N.

0: To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na temat różnego rodzaju komunikatorów. Rozmawiamy z Pawłem Masarczykiem, no i oczywiście z wami. Możecie do nas cały czas dzwonić, możecie zadawać nam swoje pytania. 22 398 80 27 wewnętrzny 938 to jest telefon, a tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie. Można dzwonić, jesteśmy do waszej dyspozycji. Postaramy się odpowiedzieć na te pytania, na które damy radę oczywiście. A teraz przechodzimy do Mirandy. Do Mirandy dla niewidomych. Pawle, ile to już czasu trwa twoja zabawa z przygotowaniem tej wersji? To już kilka lat, prawda? Ze 3 lata?
1: Tak, właśnie ostatnio liczyłem, to był październik 2008 roku, kiedy po prostu postanowiłem eksperymentalnie dla grupki moich znajomych, ponieważ wtedy jeszcze nie miałem zbyt wielu znajomych, tak w kraju nawet, niewidomych. Dla grupki moich znajomych wypuściłem pierwszą taką próbną wersję Mirandy. Bazowała wtedy jeszcze na Clist Modern, ponieważ pod JOS-em to chodziło wyśmienicie, czytane były wszystkie elementy. I wtedy miałem taki szalony pomysł dać do wyboru dużo dźwięków, więc wszystkie paczki dźwiękowe, jakie znalazłem, wrzuciłem, prawda, do folderu, z czego zrobiło się 20 mega.
0: No cóż, a sama Miranda pewnie zajmowała jakąś, nie wiem, 1/4 tego.
1: Tak, dokładnie, więc większość to były te dźwięki i to była pierwsza krytyka, jaką słyszałem, a po co ci tyle tych dźwięków? No i wtedy stwierdziłem rzeczywiście, że to jest szaleństwo jakieś i porzuciłem to, tworząc po prostu jedną paczkę uniwersalną.
0: No właśnie, mamy Mirandę dla niewidomych, a powiedz mi, w odróżnieniu od innych komunikatorów, tak trochę ponarzekaliśmy na dostępność różnych komunikatorów dla osób niewidomych, dla naszych czytników ekranów, a powiedz mi, czym tak naprawdę wyróżnia się Miranda w twojej modyfikacji, czy w ogóle no w jakiejkolwiek modyfikacji, która udostępnia możliwość korzystania z niej, jak czym ona się wyróżnia tak w porównaniu do innych komunikatorów, dlaczego osobom niewidomym poleciłbyś Mirandę?
1: Chodzi o odróżnienie Mirandy dla niewidomych od, czy tam Mirandy prekonfiguracji jakiejkolwiek od Mirandy standardowej, czy
0: w ogóle od innych komunikatorów, nawet i tych multikomunikatorów, których jednak trochę jest, tak. A chodzi mi przede wszystkim o aspekty dostępnościowe.
1: No więc Miranda jest w ogóle napisana w przyjaznym języku, bodajże to jest właśnie C++, w każdym razie użyte są standardowe kontrolki Windows, z którymi screenreadery problemu, jak wiemy, nie mają. Potem znalazł się ktoś taki, kto miał pomysł i napisał wtyczkę, nawet zresztą na zlecenie, trochę na prośbę, jako eksperyment, napisał wtyczkę Clist Blind, umożliwiającą osobom niewidomym korzystanie w pełni z listy kontaktów na bazie kontrolek standardowych, czyli na listboxie standardowym mamy zaprezentowane w formie czystego tekstu dane takie jak nazwa kontaktu, status czy opis. Wszystko może być modyfikowane za pomocą szablonów, więc możemy dodać tam różne dodatkowe informacje, na przykład nazwa sieci, z której kontakt pochodzi. I to była taka baza, żeby zacząć w ogóle. Znaczy ja nawet od tego nie zacząłem, ponieważ kiedy zaczynałem przygodę z Mirandą, nie miałem pojęcia o tej wtyczce, ale to jest, myślę, taki uniwersalny aspekt, który pozwala użytkownikom nawet Windowsowego narratora korzystanie z Mirandy.
0: No i oprócz tego Miranda wspiera wiele protokołów. Najpopularniejszy w Polsce protokół gadu-gadu, jak już powiedzieliśmy, jest wspierany bezproblemowo, nawet i te długie numery również działają. A powiedz mi, z takich ciekawych rzeczy, jakie można zrobić za pomocą Mirandy, takich może bardzo nietypowych, nawet niekoniecznie dotyczących bezpośrednio komunikacji, co byś wymienił jako takie najciekawsze twoim zdaniem?
1: No więc bardzo mi się podoba coś, co wiele komunikatorów, że tak się wyrażę, komercyjnych, już sobie zdążyło zaimplementować w takiej czy innej formie, czyli słuchanie radia. Jest to w Mirandzie wykonane w bardzo ciekawy sposób, ponieważ dodajemy sobie adres URL strumienia, taki jak na przykład tu nasz do Radia N, do listy kontaktów jako kontakt. Tak jak na przykład można mnie wpisać Paweł, tak można także dodać kontakt o nazwie Radio N z podanym w danych adresem strumienia. Po kliknięciu Enter strumień się otwiera i następuje odtwarzanie.
0: A orientujesz się, jakie formaty są obsługiwane przez tą wtyczkę?
1: To jest wszystko na bazie kodeka BAS. I teraz nie pamiętam dokładnie, które formaty BAS są tam dodane. Wiem, że na pewno MP3, OGG, chyba AAC i WMA, ale teraz nie jestem dokładnie pewien.
0: No to są te najpopularniejsze, pewnie AAC Plus tam bardziej chodzi o AAC Plus, czy AAC, bo AAC Plus to jest taki bardziej
1: nie
0: format
1: jestem pewien.
0: Do
1: nie
0: streamingu.
1: Jestem pewien, naprawdę.
0: Okej, okej. Okay. Ja powiem ci szczerze, ja próbowałem kiedyś korzystać właśnie z tej wtyczki, ale niestety... Co się działo, to po prostu po dodaniu jakiejkolwiek stacji następował ostateczny krach systemu korporacji, cytując Kazika, czy tam Kult, i no niestety Miranda po prostu odmawiała współpracy, wysypywała się.
1: To był stary błąd, który powodowany był troszkę nieaktualną wtyczką do informowania o zmian statusie. Ja to bodajże dawno, dawno temu zaktualizowałem i teraz powinno już wszystko być w porządku.
0: A propos wtyczek i a propos różnych rzeczy związanych z Mirandą dla niewidomych, bardzo często zarzucano ci, i ja powiem szczerze, teraz ja się z tym zgadzam, z tymi zarzutami, które ci stawiano. Nie będę cię bronił, słuchaj, bądźmy naturalni.
1: Okej.
0: I powiem ci szczerze, mi się to też nie podobało w Mirandzie. Wiesz, od czego ja zawsze zaczynałem przygodę, powiedzmy...
1: Od kasowania wtyczek.
0: Dokładnie, bo niestety, twoja Miranda w tej wersji pełnej, dobrze, że powstała wersja light, o niej też powiemy za chwileczkę, ale dobrze, że powstała, bo Miranda Pawła w wersji pełnej to jest po prostu program, który ma wszystko. Czego tam nie ma? Kawy nie robi. No szkoda. Jak znajdziesz wtyczkę, która robi kawę, to ja bardzo chętnie.
1: Myślę, że to jest też kwestia hardware'owa. Trzeba by po prostu wymyślić urządzenie, które by potrafiło emitować kawę. Ale ten pomysł z takim, jak to się mówi, wypasieniem tej Mirandy powstał stąd, że kiedy ja naprawdę starałem się trzymać na początku te liczby wtyczek do minimum, do naprawdę niezbędnych, takie było moje założenie, to pojawiły się prośby ludzi o różne rzeczy, bo ja to bym chciał czytnik RSS, bo wiem, że jest i muszę sobie go zawsze dodać. A ja chciałbym automatyczne odczytywanie ogłoszeń, nowych statusów, wiadomości i tak dalej. A ja chciałbym personalizowane dźwięki. No i stwierdziłem, że... A poza tym widziałem, że trochę się nie cieszę z popularnością, no ponieważ ludzie ciężko zmieniają przyzwyczajenia i dalej siedzieli na gadu 6. I stwierdziłem, że trzeba czymś to gadu 6 przebić.
0: No ale czy twoim zdaniem właśnie taka implementacja tak wielu wtyczek to i chyba rodzi sporo błędów, jakie mogą się pojawiać? Bo im więcej wtyczek, tym więcej różnych zależności, a im więcej tych zależności, tym więcej różnego rodzaju błędów, które mogą wyjść w trakcie. To trochę dlatego, nie ułatwiasz użytkownikom pracy.
1: No zgadza się, dlatego starałem się w miarę te wtyczki utrzymywać, testować, w miarę analizować wszystkie raporty błędów, aktualizować co się dało, szukać nowych wersji, które są gdzieś tam nieoficjalnie dostępne. No i myślałem w międzyczasie, co by tu zrobić, żeby wszystkim było dobrze. No i tak powstała wersja light i wersja full, która jest albo dla użytkowników wymagających i lubiących eksperymenty, albo jako baza dostępnych, sprawdzonych wtyczek dla ludzi, którzy chcieliby sobie coś tam ciekawszego dodać.
0: Mamy kolejny telefon, tym razem Zwonimir się do nas dodzwonił, witaj.
2: No, witajcie wszyscy i wy, którzy słuchacie Radio N.
0: I co nam powiesz, Zwonimirze, a propos komunikatorów?
2: No, a propos komunikatorów, dla mnie Miranda jest jeden z najdostępniejszych rozwiązań i nie ma innego. Raczej ma, ale...
0: No proszę, Pawle, jakiego fana, a Zwonimirze jeszcze zapytam, bo to jest istotne teraz dla Pawła, dla jego dobrego samopoczucia. Korzystasz z Mirandy dla niewidomych autorstwa Pawła, właśnie tej, czy jakiejś innej?
2: No tak, tak, i najwięcej używam wersję full, która jest, mi się bardzo podoba, a najwięcej mi się podoba taki plugin... Podoba mi się plugin Weather DLL, który sprawdza pogodą.
0: A no widzisz, no to...
2: Czasem to jest tak dobrze mieć w paczce. Ludzie pytają się, dlaczego takich bajerów w komunikatorze. Niekiedy są czasami przydatne.
0: No zgadza się, to znaczy wiesz, ja myślę, że to takie bajery, jak powiedziałeś, to są przydatne, ale pod warunkiem, że można to sobie wszystko gdzieś w miarę łatwy sposób włączyć, bo niestety z Mirandą to jest tak, z tą pełną wersją, że tam te wtyczki wszystkie są domyślnie włączone, a no było już kilka sugestii.
2: Jeszcze jest readme tam, który pokazuje... No tam, co się czy się to może włączyć, czy się może wyłączyć, jest wszystko tam pospisane i ludzie mogą tam spokojnie powyłączać wtyczki, które są ich niepotrzebne. A jak chcą tylko komunikację, to mają tą wersję Lite, która jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla takich
0: do komunikacji.
2: Rzeczy.
0: No tak. Zgadza się. Dobrze, Zwonimirze, bardzo ci dziękuję za głos w dyskusji. Pozdrawiamy cię serdecznie. Do usłyszenia.
2: No, do usłyszenia i to cześć dla wszystkich słuchaczów Radio N.
0: Trzymaj się, pozdrawiamy. No widzisz, Pawle, nawet z zagranicy dzwonią do nas ludzie, którzy używają twojej Mirandy. No, ciekawe, ciekawe. No, bardzo...
1: No, ja osobiście odkryłem już parę przypadków ludzi, którzy niezadowoleni z innych prekonfiguracji próbowali mojej. Nie zapomnę nigdy przykładu prób przystosowania polskiej prekonfiguracji dla użytkownika z Filipin, który miał taki problem, że on nie może wtyczką MSMS wysyłać SMS-ów do operatorów filipińskich.
0: A z Mirandą się udało?
1: Tak, przy czym problem polegał na... Największy problem to oczywiście SMS-y są niemożliwe, ponieważ wtyczka jest typowo dla polskich operatorów. Największym problemem było potem mu wytłumaczyć, jak on ma edytować szablony MiSpeaka, żeby mu po polsku nie czytało wszystkich ogłoszeń, statusów i wiadomości.
0: No cóż... No to bardzo, bardzo ciekawe rzeczy tu związane z Mirandą można uzyskać. Dużo wtyczek, ale co jeszcze jest istotnego i o co chciałbym ciebie zapytać i na co uczulić naszych słuchaczy, jeżeli przyjdzie wam do głowy aktualizacja Mirandy. Ja nie wiem, ja po prostu może tego w Readme nie zauważyłem, bo szczerze mówiąc, no, wydawało mi się, że o tym pomyślałeś. Okazało się, że no i tak i nie, bo nie dało się niestety tego zrobić w inny sposób. Jeżeli zaktualizujecie sobie Mirandę i nie zabezpieczycie sobie pliku waszego profilu, no to niestety stracicie wszystko tak, jak ja straciłem kiedyś. A dlaczego
1: no,
0: tak się dzieje?
1: Tu jest to problem, ponieważ baza danych Mirandy zawierająca wszystkie ustawienia, wliczając w to opcje, ustawienia dźwięków i wszystko, co jest po prostu potrzebne, by Miranda dla niewidomych jako projekt miała sens, zawiera także wasze historie i wasze kontakty i to jest wszystko jeden zbity plik w formacie DAT. To jest baza danych Mirandy, którą ja czasami modyfikuję, ponieważ wprowadzam jakieś nowe ustawienia, coś trzeba tam dokonfigurować, zmienić, odhaczyć, bo jakiś błąd się pojawił w wyniku jakichś moich działań nieostrożnych. No i no są dwie metody. Pierwsza, najbardziej polecana. Znaczy, w obydwu przypadkach należy ten profil. On tam znajduje się w folderze bodajże Profiles. Tam ja i tam jest ten plik ja.dat. Należy go gdzieś zabezpieczyć, w jakieś bezpieczne miejsce go skopiować. Opcja 1 jest taka, że po prostu w głównym menu Mirandy jest opcja Importuj. Tudzież Import, teraz nie pamiętam już, czy ona jest przetłumaczona. Jest tam możliwość zaimportowania danych takich jak właśnie historia czy kontakty ze starego profilu, czyli po prostu wskazujemy, że to chodzi nam o profil Mirandy, a nie ICQ, że ten profil jest zlokalizowany tam a tam, czyli wskazujemy plik i następuje import i miejmy nadzieję, że się to uda. Jeżeli z jakichś przyczyn by się nie udało, no to opcja drastyczna, ponieważ wtedy jeżeli ja wprowadzę jakieś modyfikacje, to wy ich po prostu nie będziecie mieć, wkleić profil tam gdzie był, stary.
0: Więc albo tak, ale pamiętajcie, żeby sobie ten plik zabezpieczyć, bo po prostu no, w tym momencie, w momencie pobierania nowej Mirandy, nowej wersji, nadpisywane są w zasadzie wszystkie pliki. I jeżeli nadpiszecie ten plik ja.dat, stracicie absolutnie wszystko. A propos jeszcze aktualizacji, Pawle, pytanie takie, bo ja zauważyłem, ja zresztą już po tych swoich bojach z Mirandą też bardzo ostrożnie do tego tematu podchodzę. Ale czy warto aktualizować zarówno rdzeń Mirandy, jak i wtyczki? Czy to warto robić?
1: Uważam, że warto. Na pewno jest to bezpieczne o tyle, że goły rdzeń, ani żadna wtyczka nie będzie zawierała modyfikowanego profilu. Modyfikowany profil wynika tylko i wyłącznie z tego, że moja prekonfiguracja jest prekonfiguracją i żeby taką była, musi zawierać profil z gotowymi już ustawieniami dla użytkownika. Rdzeń polecam aktualizować, ponieważ dostaję wiele pytań, czy bezpiecznie to robić, czy powinienem, czy powinnam. Warto, ponieważ często są poprawiane błędy. No niejednokrotnie w gadu-gadu, nie ukrywajmy. Jakieś wycieki pamięci, jakieś bugi, jakieś czasami funkcje dodane są malutkie. Tylko jedna uwaga. Wielu ludzi robi tak, że ściąga ten instalator, klika cały czas next, next, next, potem się dziwi, że ma dwie Mirandy, a w starej nic się nie stało. No trzeba po prostu wskazać, bo domyślnie oczywiście jest dysk C, program files, Miranda IM. Trzeba wskazać ręcznie ścieżkę, gdzie mamy nasz folder z Mirandą, tak, aby wszystko się pięknie zamieniło. Stary rdzeń na nowy, stare wtyczki na nowe i tak dalej. Więc to jest to, co chciałbym uczulić, żeby nie instalować w domyślnej ścieżce, ponieważ potem będą się działy, no nie tyle dziwne rzeczy, po prostu osiągniemy niepożądany efekt.
0: Na coś jeszcze warto zwrócić uwagę?
1: Przy procesie aktualizacji myślę, tak, że nie. No, jeżeli ktoś zna angielski, to polecam czytać listy zmian, ponieważ można się dowiedzieć, czego się można spodziewać.
0: No czasem może być też tak, że na przykład jakaś wtyczka przestanie nam działać. Ja kiedyś pamiętam, że miałem taką sytuację z wtyczką do Facebooka. Było coś takiego, że zaktualizowałem sobie rdzeń Mirandy. To chyba było jakoś tak. Zaktualizowałem sobie rdzeń... A przepraszam, nie, odwrotnie. Zaktualizowałem sobie wtyczkę do Facebooka, bo okazało się, że przestała działać. No i jak ją sobie zaktualizowałem, no to okazało się, że muszę aktualizować jeszcze od razu cały rdzeń. Bo niestety jakieś tam funkcje były, których starsza wersja Mirandy nie obsługuje, obsługuje je tylko nowa.
1: No, Miranda jest to projekt nie eksperymentalny, ale taki typowy dla komputerowych dłubaczy, którzy po prostu muszą się orientować, co się dzieje. No i tu moim obowiązkiem jako twórcy paczki jest śledzić fora oficjalne i polskie, i zagraniczne Mirandy w celu po prostu wychwytywania tego, czego mogę nie dostrzec w bazie dodatków, czyli jak po prostu autor ma jakiś pomysł i chce się nim podzielić, jak o czymś ostrzega. No to jest po prostu tak niestały projekt, że tam jedna zmiana wtyczce pociąga za sobą jakieś zmiany w rdzeniu, to jest potem modyfikowane. To nie jest taki typowy komunikator, że aktualizujemy i wszystko działa, tak jak każdy typowy program. Tu jest dużo zależności, no i w sumie po to się bawię w konfigurację, żeby przeciętny użytkownik miał mniej takich problemów, bawiąc się z Mirandą sam i żeby się po prostu nie poddał.
0: A bo już pytają słuchacze co jakiś czas i zresztą myślę, że wszyscy chcieliby wiedzieć, kiedy w planach najbliższa aktualizacja Mirandy, już przygotowana i tylko czeka na wysyłkę, czy jeszcze jakieś testy musisz przeprowadzić?
1: Nie, dla mnie to będzie kwestia, myślę, aktualizacji komponentów, które są przestarzałe i wrzucenia tego na serwer, co nie powinno mi zająć długo, tylko tak, już to mówiłem przy okazji telefonu, raczej skype'owej rozmowy Mietka. No to jest teraz w szkole, był ciężki okres ostatnio i w moim życiu dużo się działo, byłem zaangażowany w różne inne sprawy i nie miałem jakoś czasu siąść po prostu i skomponować nową wersję. Myślę, teraz są wakacje, powinienem się za to wkrótce zabrać. Miałem plan zrobić to już w ten weekend, żeby na audycję wkroczyć z gotową nową wersją. No i tu serdecznie moją społeczność, która na mnie, mam nadzieję, jeszcze liczy, przepraszam za opóźnienia. No, jakby to powiedzieć, no ja jestem hobbystą i swój czas mam też ograniczony i Miranda nie jest jedną rzeczą, którą się zajmuję, więc...
0: Powiedzieliśmy tak dużo o Mirandzie, być może jeszcze ktoś nie miał okazji spróbować twojej modyfikacji, więc może podajmy w końcu adres, skąd można tą Mirandę rzeczoną pobrać.
1: No ja teraz polecam zaglądać na bloga klangowego poświęconego mojej modyfikacji. Adres to mirandadn.klangoblog.net, a dla użytkowników omawianego 2 tygodnie temu Klango dodajcie do śledzonych blogów blog o identyfikatorze Klango mirandadn. Wtedy w waszym co nowego pojawiać się będą wszystkie nowości związane z projektem. Tu przy okazji notatka. Niedawno otwarłem centrum paczek dźwiękowych i paczek dźwięków do interfejsu i paczek emotek dźwiękowych. Na stronie, którą już podałem, jest dział z instrukcjami, jak to wszystko tworzyć i jak to do mnie wysłać. Jeżeli czujecie się na siłach, jeżeli jesteście osobami kreatywnymi, które chciałyby się jakoś przysłużyć, zaistnieć lub czymś się podzielić, zachęcam do współpracy, do tworzenia paczek i nadsyłania ich do mnie. Zostaną one opublikowane na stronie.
0: Wspomniałeś o tym, że Miranda to jest społeczność tworząca różnego rodzaju wtyczki i także modyfikacje różne, między innymi dla osób niewidomych się pojawiają. Może coś o tych modyfikacjach powiedzmy, bo to też jest ciekawa sprawa. Nie ty jeden tworzysz taką modyfikację, na świecie jest tego kilka.
1: Zgadza się, nie jestem człowiekiem, wydawało mi się, że jestem monopolistą, jeżeli chodzi o Mirandę dla niewidomych. No bo
0: a tu się okazało, że kolega Ameryki nie odkrył.
1: No, Ameryki nie odkryłem, natomiast po jakimś roku odkryłem Anglię. Natomiast, ponieważ w Anglii znany z różnych dzieł muzycznych oraz z paru innych rzeczy Andre Louis stworzył już swoją prekonfigurację i wcale się aż tak głośno z nią nie promował. to był pierwszy taki podryw i to jest właśnie strasznie popularna Miranda w Anglii, w Ameryce, w tych anglojęzycznych krajach lub po prostu przez ludzi, którzy szukają czegoś prostego. To nie jest Miranda naładowana wtyczkami, ona była robiona pod pomysł autora, który lubi tam mieć pogodę, który lubi tam mieć na przykład powiadomienie BIOS-em o wiadomościach, lubi mieć automatyczny transfer pliku z automatyczną akceptacją i ma tam swoje preferencje, którymi się po prostu z ludźmi podzielił. I jest to Miranda dość popularna, opatrzona w dźwięki autorstwa również samego autora, Andrego, które za pozwoleniem jego również znalazły się w mojej paczce.
0: A jeszcze jakieś ciekawe modyfikacje światowe mógłbyś przytoczyć?
1: Niemcy posiadają dwie takie modyfikacje. Bazową modyfikacją jest modyfikacja Sebastiana Müllera nazywająca się Miranda Blind Trust, w skrócie MBT, która zawiera pakiet wtyczek. Ja to osobiście oglądałem i nie odpowiada to moim preferencjom, no ale prekonfiguracja jest po to, żeby się różniła czymś od innych. Potem na bazie tego powstało coś, przy czym ja troszeczkę pomagałem autorowi. Mianowicie Christian Steinecke stworzył Mir for Blind, czyli Miranda Blind Trust według pomysłu właśnie Christiana. W Rosji od niedawna jest coś takiego jak Miranda O-Team Edition, czyli taka rosyjska wersja Mirandy, dźwięki stworzone przez autorów. Moment.
0: No właśnie, to jest urok prowadzenia audycji niekoniecznie w pomieszczeniach studyjnych.
1: O. Jestem z powrotem z wami.
0: Paweł się pojawił, no to możesz kontynuować.
1: Więc właśnie to jest Miranda O-Team Edition, którą testowałem. No i gdyby nie to, że opisy ustawiam po rosyjsku, to byłbym w stanie nawet tego używać. Poza tym są różne pomniejsze eksperymenty, z którymi ludzie się jakoś nie chwalą, tylko po prostu robią to dla swojej społeczności.
0: Zresztą nawet w Polsce także jest jeszcze jedna modyfikacja Mirandy autorstwa Huberta Meyera. Nie wiem teraz, gdzie ją można dostać, ale jeżeli użytkownika Killer of God zagadniecie, zresztą kontakt do niego jest na naszej stronie internetowej na www.tyflopodcast.net, to na pewno was poinformuje, gdzie tą Mirandę można sobie pobrać. Na pewno się podzieli. To jest taka Miranda bardzo, bardzo light. Jeszcze bardziej light niż twoja light.
1: Wylajtowana.
0: Zgadza się.
1: Na maksa.
0: Tak, to są właśnie takie ciekawe modyfikacje. Modyfikacje Mirandy przyjazne niewidomym, bo powiedzmy sobie szczerze, po zainstalowaniu na przykład z polskiej strony Mirandy, gdyby ktoś teraz po wysłuchaniu tej naszej audycji stwierdził, a ja nie chcę żadnej tam Mirandy dla niewidomych, ja chcę sobie skorzystać z normalnej takiej Mirandy, jak wszyscy mają, no to podejrzewam, że miałby problem. Ja kiedyś próbowałem zainstalować sobie właśnie Mirandę z polskiej strony Mirandy, bo jest na przykład polska strona tego multikomunikatora, można sobie pobrać. Ja sobie pobrałem taką domyślną konfigurację, niestety dla nas ona jest dostępna, bo można do wszystkiego dotrzeć, ale to jest bardzo niewygodne w użyciu. Myślę, że się
1: to jest Miranda. To jest Miranda, która jest robiona pod osoby widzące. Co jest tam zastosowane? Jest tam zastosowany klist modern, opatrzony w jakąś skórkę, jakieś ikonki i elementy, które utrudniają. Ja nawet osobiście kiedyś bawiłem się klist modernem, to była pierwsza wtyczka do listy kontaktów stosowana w Mirandzie DN. I rezultat w niektórych screenreaderach, niestety nie wszystkich, dlatego po pewnym czasie się przerzuciłem na Clist Blind, mimo różnych dziur w tej wtyczce, jakie są, wyłączyłem silnik skurkowania i to coś pomagało.
0: Mhm. Czyli to po prostu najlepiej i najbezpieczniej korzystać jednak z twojej modyfikacji, z twojej albo z jakiejś po prostu zagranicznej, jeżeli ktoś czuje się na siłach.
1: Tak. Swoją drogą, patrząc przez polską stronę Mirandy, moją uwagę przykuło FAQ dotyczące właśnie komunikatora. Jedno pytanie. Pytanie. Jak mogę spowodować, by na mojej liście pokazali się ludzie niewidoczni? Chciałbym mieć wykrywanie osób niewidocznych, to fajny bajer. Odpowiedź. Weź duży młotek, stuknij się nim w łeb, a wtedy zobaczysz nawet widocznych i niewidocznych.
0: No cóż, bardzo ciekawe podejście, bardzo ciekawe podejście do użytkowników. To chciałbym zauważyć. Ty nie podchodzisz tak do użytkowników, którzy zadają ci pytania.
1: No, naturalnie nie. Zresztą wiele osób mogło się już o tym przekonać. Mogłem wykazać jakąś niecierpliwość. Też jestem człowiekiem, ale raczej nigdy nie wyraziłem się ani jakoś krytycznie, ani nie wyraziłem się jakoś kontrowersyjnie na temat moich użytkowników i cieszę się, że mam swoją społeczność, którą tutaj po prostu od 3 lat już wyrabiam sobie opinię i dziękuję.
0: Miejmy nadzieję, że społeczność po wysłuchaniu tej audycji jeszcze wzrośnie, bo naprawdę Miranda to jest bardzo ciekawy komunikator, bardzo fajny, a przede wszystkim bardzo wygodnie się z niego korzysta. Ja jestem użytkownikiem Mirandy, swoje uwagi do niej mam oczywiście i mam tu na myśli Mirandę dla niewidomych, bo właśnie tej Mirandy używam. Mam swoje uwagi do niej, no miałem szczególnie do wersji pełnej, bo teraz do wersji light to już niespecjalnie mam się czego czepiać, ale do wersji pełnej oczywiście miałem, że jest przeładowana, ale naprawdę, jeżeli chcecie mieć pod ręką wszystkie te najpopularniejsze protokoły do komunikacji, czyli i właśnie, jeszcze o jednej fajnej rzeczy myślę, że możemy powiedzieć, Pawle, za pomocą Mirandy można bardzo wygodnie czatować z ludźmi na Facebooku.
1: Zgadza się i nie jest to jobber. Ponieważ z każdego klienta Jabbera możemy, jak już tu Michał wspomniał, podłączyć się do Facebooka. Przy czym wtedy mam parę niedogodności. Mianowicie nie zawsze pobierają nam się... nazwy się pobierają kontaktów, ale nie możemy ich pogrupować. No bo Facebook ma taką politykę, że grupowanie kontaktów w Jabberze zależy od grupowania na stronie, a grupowanie na stronie jest niedostępne.
0: Niestety.
1: Jakoś. Chyba, że ja czegoś nie odkryłem. W każdym razie wtyczka do Mirandy do Facebooka po jego API jest dość wygodna, możemy ją osiągnąć dość dużo, ponieważ możemy oprócz czatów również odbierać w formie dymków, balloon tips, nowości u naszych znajomych, to co się wyświetla u nas w kategorii najnowsze aktualności, także ustawić status, a czytając to-do list, czyli listę rzeczy do zrobienia, u człowieka, który modyfikuje to, czyli mod wtyczki facebookowej, chce dodać na przykład akceptowanie ludzi, tak jak się akceptuje autoryzację, akceptowanie znajomych do Facebooka, przypomnianie o urodzinach i dużo różnych innych udogodnień.
0: Tylko taka uwaga, lepiej sobie nie synchronizować statusu naszego komunikatora ze statusem Facebooka. No chyba, że ktoś chce mieć na przykład 10 razy taki sam status na ścianie facebookowej. To proszę
1: nawet,
0: bardzo.
1: To nawet nie jest to. Ja zawsze jak zobaczę opis, tak jestem tu na Facebooku, to kliknę przy okazji, lubię to przycisk i podpiszę, wow, Miranda, welcome. Ale na przykład czasami możemy po prostu ustawić opis jakiś kompletnie zwariowany, którego byśmy nie chcieli upubliczniać przed na przykład nauczycielami, których możemy mieć znajomych. Tak jak sytuacja ma miejsce u mnie na przykład.
0: No to już może wiesz, to już może nie wchodźmy aż w takie szczegóły, natomiast Rafał do nas napisał. Rafał napisał, że on swoją Mirandę zbudował od podstaw i ta jego Miranda to jest rzeczywiście Miranda Light, a nie taka Light jak u ciebie. No Rafale, gratulujemy no po prostu, cóż więcej rzec. Ja nie miałem tyle cierpliwości, żeby swoją Mirandę budować od podstaw. Dobrze, że jest Paweł i dobrze, że zrobił Mirandę. A swoją drogą, no jeżeli miałbyś na tyle samozaparcie i byś chciał się taką modyfikacją Mirandy podzielić, no to oczywiście, wiadomo, bez swoich loginów i haseł do konta, to oczywiście może rozważ wystawienie jej gdzieś w sieci. Tyflo Podcast już jedną Mirandę, mianowicie Mirandę Pawła hostuje na swoich serwerach, więc i kolejną Mirandę jak najbardziej możemy przyjąć. Zatem proszę bardzo, jestem otwarty, gdybyś chciał. Zresztą no parę osób jest takich, które budują swoje własne Mirandy i to dobrze, bo no, to jest właśnie plus takich komunikatorów. Myślę, że się ze mną zgodzisz, że mają dużo opcji, osoby początkujące albo takie, które nie lubią się grzebać w ustawieniach, to trochę może odstraszać, ale jeżeli ktoś lubi mieć wszystko tak, jak on sobie zażyczy i dokładnie tak, no to jest idealne rozwiązanie.
1: No, zgadzam się. I tak jak mówię, moja praca jest tu po to, żeby no nie tylko użytkowników zachęcać do używania Mirandy, ale też ludzi, którzy czują się na siłach, zachęcać do tworzenia własnych prekonfiguracji. Chętnie zobaczyłbym, jaki pomysł na idealną Mirandę dla niewidomych mają inni użytkownicy tegoże komunikatora.
0: Kolejny telefon mamy. Robert do nas się dodzwonił tym razem. Witaj, Robercie.
3: Kłaniam się uprzejmie, moje uszanowanie. Słuchajcie, ja chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać a propos Mirandy. Ona ma jedną fajną cechę, ja polecam ją w wersji przenośnej, bo o tym nie wspomnieliście tak troszeczkę, a to jest moim zdaniem bardzo fajna rzecz, bo wystarczy na takiego pendrive'ika wrzucić NVDA Portable i Mirandę Portable, tą przez nas skonfigurowaną albo przez Pawła, i to wszystko działa bez żadnych problemów, nie zostawia nic w rejestrze. No i może to być bardzo, bardzo fajna sprawa, szczególnie jak jesteśmy u kogoś, gdzie mamy dostęp do komputera nie naszego, a chcemy sobie z kimś porozmawiać, prawda? To jest jedno. Po drugie, a propos aktualizacji.
1: Parę razy się przydało, racja.
3: A po drugie, a propos aktualizacji, to ja robię to tak, że... Bo to też może być dosyć przydatne. Tam jest coś takiego jak instalka właśnie przenośna. I tą instalkę przenośną można zainstalować gdzieś indziej. I w tym momencie można sobie tylko podmienić potem pliki bez ingerencji w tego instalatora. A ta ingerencja czasami może być różna z mojego doświadczenia. To wykazałem, więc łatwiej, że tak powiem, przenieść sobie to. W ogóle ja polecam właśnie tutaj przenośną instalkę. Zawsze można otworzyć skrót na pulpicie, a taką Mirandę można sobie wziąć spokojnie na pendrive'a i słuchajcie, z każdego komputera to chodzi, nie trzeba żadnego hasła wpisywać, nic, odpalamy z pendrive'a i działa. I po prostu wszystko, to mi się dużo... Często mi się to przydało.
0: W ogóle aplikacje przenośne to jest bardzo ciekawa sprawa i bardzo ułatwia, no nie tylko zresztą osobom niewidomym, ale w ogóle użytkownikom korzystanie z ich ulubionych aplikacji. Zresztą nawet ostatnio czytałem, że Windows 8 będzie miał taką możliwość już wbudowaną w siebie stworzenia instalacji, a właściwie nie instalacji, tylko po prostu takiej kopii systemu na pendrive'ie, tak, żebyśmy mogli sobie uruchomić nasz system z naszymi ustawieniami na dowolnej maszynie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Niektóre Linuxy już tak mogą, no zresztą tam w Linuxach to są te wersje live między innymi, ale jest to już możliwe. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym Microsoft. Robercie,
3: natomiast
0: coś?
3: Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ja widziałem komunikatory z serii Portable, natomiast one polegały na tym, że jak się odpaliło taki Portable z pendrive'a, owszem, wszystko działało, tylko trzeba było wpisać login i hasło. Mirandzie tego nie trzeba robić i wszystko działa.
0: Wiesz co, ja myślę, że to trochę źle, że to jest w ten sposób rozwiązane akurat w Mirandzie, że login i hasło dobrze, żeby trzeba było wpisać, bo jednak pendrive jest niewielkich rozmiarów, takiego pendrive'a, no, ktoś może
1: ukraść. Tak, tylko wtedy mamy opcję szyfrowania bazy dostępną w menu głównym. Menu główne, baza danych pod menu.
0: Tak, Pawle, tylko jeżeli jest, właśnie, tylko jeżeli jest to wszystko... No tak, zgadza się, tu masz rację, no ale jeżeli ktoś o tym nie pamięta, to ma problem, jeżeli pendrive'a ktoś mu ukradnie, a później, no nie daj Boże, jeszcze okaże się, że ma to samo hasło do kilku innych miejsc w sieci.
1: No, Jabera można tak ustawić, by hasło zapominał, więc trzeba przy każdym logowaniu je wpisywać. To jest natywna opcja w wtyczce Jaberowej do Mirandy.
0: No, ale to już rozmawiamy o takich aspektach bardziej bezpieczeństwa, o tym też kiedyś myślę, że można sporo powiedzieć.
3: Już kończąc, chciałem zwrócić uwagę właśnie na tę przenośność, bo to jest naprawdę fajna sprawa. Słuchajcie, bierzemy sobie do kawiarenki pendrive'a, na nim EVDA, na nim Mirandę i możemy sobie czatować i coś tam zrobić. Jak komputer ulegnie awarii, albo jesteśmy gdzie indziej i chciałoby nam się wziąć, nie wiem, laptop albo czegoś, bo za ciężkie, bo coś tam, zawsze na takim...
1: Osoba, która nie pamięta o zabezpieczeniu własnego profilu, może równie dobrze zapomnieć o tym, żeby odhaczyć pewnie pola stosowne do wpisywania loginu i hasła.
0: No zgadza się, no oczywiście, że tak. Dobrze, Robercie, dziękuję Ci bardzo za tę wypowiedź. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Czas nam się powoli kończy, Pawle. Myślę, że tak. No właśnie, myślę, że tak jeszcze w kwestii podsumowania nie wyczerpaliśmy tematu. Pytali nas jeszcze słuchacze na przykład o multikomunikatory. Pytali nas o dostępność Pidgina pod Linuxem i pod Windowsem. Jak to wygląda? Ty chyba wspomniałeś coś o tym, że pod Windowsem problem z dostępnością.
1: Pod Windowsem w ogóle nie jest to dostępne. Pidgin to jest komunikator bazujący na bibliotekach graficznych GTK, typowych dla środowiska graficznego GNOME, występującego w Linuxie, z którym Windowsowe screen readery sobie raczej nie radzą. Natomiast pod Linuxem to jest chyba jedyna opcja tak naprawdę. Z Orką Pidgin chodzi wyśmienicie. Konfiguracja bezproblemowa, lista kontaktów nie jest zła. Nawet udało mi się zrobić coś takiego, że Orka sama mi czytała, kto wchodzi. Trochę było zabawy w oknie wiadomości, ale teraz już nie pamiętam, jakie skróty wykombinowałem, że dało się to czytać. Dało się czytać wiadomości. To jest jedna z niewielu rzeczy, które mi się udało naprawdę pod Linuxem osiągnąć. Za mało czasu poświęciłem na ten system, ale przynajmniej teraz mogę się podzielić doświadczeniem z Pidgina.
0: A pytanie jeszcze było jedno, na przykład o komunikator WTW. Jak z jego dostępnością? Czy coś testowałeś może? Bo ja testowałem i powiem z dostępnością średnią. Nie za ciekawie tam to wszystko działa. Niektóre rzeczy da się wyklikać, ale to jest właśnie raczej taka klikologia niż jakieś standardowe kontrolki, no, które by rozpoznawały nasze czytniki ekranów.
1: Też raczej przez... właśnie podzielam twoje doświadczenia. Przez mgłę pamiętam testowanie WTW.
0: Oj, i mamy, zdaje się, jakiś problem z połączeniem z Pawłem. Połączenie nam się zerwało. Halo?
1: Jestem tutaj, tak jak mówiłeś, to właśnie niedogodności wynikające z tego, że to nie jest studio, a pokój internacie. Więc tak jak mówiłeś, WTW, niestety komunikator, no tak jak mówię, przez mgłę pamiętam, że kiedyś się tym bawiłem, ale niestety nie jestem w stanie udzielić dokładniejszej informacji.
0: Pytanie od Kaska, jakie komunikatory dla Symbiana można by polecić?
1: No więc tak, z dostępnych PGG, które niestety bazuje na starym protokole i długich numerów już nie wspiera, poza tym ma limit do 100 kontaktów i jest nierozwijane, przez co ma wiele dziwnych błędów i jakichś takich niewyjaśnionych bugów. To jest projekt eksperymentalny, który niestety został porzucony przez autora. Poza tym mobilne gadu-gadu dla mobile speakowców, najnowsze dla toksowców 2.02 Max, również stary protokół. No a tak, poza tym to IM+, jeżeli chodzi, jak komuś się chce bawić w transporty i Jabera, tudzież dla użytkowników ICQ, MSN i tak dalej, a dla miłośników rozwiązań darmowych Fring, który jest dostępny, nie ma gadu-gadu, ale ma Google Talka i może tam się da jakoś z transportami kombinować Jaberowymi. No i Skype dla użytkowników Skype'a, mobilny Skype jest dostępny.
0: Ja tak przeglądam jeszcze, czy są tu jakieś pytania? Nie, chyba już nie ma więcej pytań. Co jeszcze, Pawle, na zakończenie myślisz, że warto by powiedzieć? Jakieś takie kilka słów do mikrofonu?
1: Warto by wspomnieć to, czego nie poruszył tu Michał Kasperczak, iOS, czyli iPhone, iPod, iPad. Ostatnio padło takie pytanie na moim Twitterze u jednego z moich śledzących, co do gadu-gadu. Pan Ringo, o dziwo, na Symbiana nie jest to dostępne w ogóle, na iPhone'a jest dostępne bardzo dobrze. Niestety, oficjalny klient gadu-gadu, jak wspomniałem, był dostępny, do tego stopnia, że dostępne były emotikony. Były one olabelowane, opisane, zetykietowane, wszystko było pięknie. W pewnej wersji wszystko się rozleciało do zera.
0: Ja mam takie wrażenie, że ktoś testuje tą dostępność w tym gadu-gadu w GG Networks i jak zauważy, że jest dostępne, to mówi programistom: panowie, trzeba coś z tym zrobić, żeby nie było, no bo... No zobacz, kiedyś było gadu-gadu całkiem nieźle dostępne na komputery PC, na system Windows, później stało się niedostępne, teraz taka sytuacja analogiczna z iOS-em, a iOS przecież no udostępnia jakieś te mechanizmy dostępnościowe już w samym sobie. Programiści mają odpowiednie szablony, odpowiednie wytyczne wskazówki, no a mimo wszystko jednak autorom gadu-gadu udało się stworzyć niedostępną aplikację.
1: O ile sytuacje na Windowsa rozumiem, bo chcieli QT i chcieli to zrobić bardzo miłe dla oka, i na Symbianie, bo no powiedzmy, że nie mieli, załóżmy, tam funduszy na TOX czy na testy czegoś tam dalej, to na iPhone'ie tego nie rozumiem kompletnie. Jest SDK od Apple, jest VoiceOver, natywny screen reader, wszystko jest dostępne, gadu-gadu jak zwykle nie jest.
0: Wiesz co, ja powiem ci, że świadomość autorów tych różnych aplikacji jest naprawdę różna. Ostatnio z jakąś aplikacją też się męczyłem, była niedostępna, napisałem do ludzi odpowiedzialnych za to, to dostałem odpowiedź mailem zwrotnym taką: a skąd można pobrać program VoiceOver? Więc... no tak.
1: Na jeszcze widać, niektórzy ludzie po prostu nie wiedzą, no i to jest niestety.
0: No niestety, niestety, ale wyjaśniłem, skąd można pobrać program VoiceOver i że go pobierać nie trzeba, no a później się okazało, że jednak to będzie dużo pracy, żeby to zaczęło być dostępne. Okay. Ale to tak na marginesie, jeszcze jedno pytanie od Kaska. Jak można dodawać wtyczki różnych protokołów do Mirandy, Pawle?
1: Myślę, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ wszystkie, jak ja wiem, są dostępne w paczce. Chyba że chciałbyś dodać chińskie kuku albo rosyjskie w kontakcie.
0: To jak ma to zrobić? Ściągnąć wtyczkę?
1: Ściągnąć z addons Miranda i m.org. To jest baza wtyczek do Mirandy, nie tylko wtyczek, dodatków ogólnie. Pobrać wtyczkę, rozpakować i pliki wsadzić do odpowiednich folderów, czyli DLL do plugins, chyba że to jakieś ikonki. To wszystko jest wynika albo ze struktury folderów, a jak jest samo DLL, to do plugins. Zresetować Mirandę i powinna się pojawić przy dodawaniu konta nowa pozycja w polu kombi protokół.
0: I będzie można sobie z tego bezproblemowo korzystać. Nasza dzisiejsza audycja dobiega już do końca. Dziś rozmawialiśmy z Pawłem Masarczykiem, no i z wami, drodzy słuchacze, o komunikatorach. O tych, jakie są dostępne, jakie nie są dostępne, jak to wszystko wygląda. Konkluzja chyba jest taka. I tak najlepiej korzystać z tej Mirandy. Prawda, Pawle?
1: Tak myślę.
0: No właśnie. A najlepiej to w ogóle z Mirandy dla niewidomych. Nie?
1: O, no tak to nie powiem, no nie chcę tu robić abonamentu swego rodzaju na moją prekonfigurację, ja tylko chciałem spopularyzować.
0: No tak, no ale wiesz co, wydaje mi się, że i tak Miranda dla niewidomych to jest najpopularniejszy komunikator wśród osób niewidomych w Polsce. Nie mam niestety żadnych statystyk, ale podejrzewam, że sporo pobrań było tego od nas z Tyflo Podcastu. Właśnie, jeżeli chcecie pobrać bezpośrednio Mirandę, to można też wejść na stronę magazyn.tyflopodcast.net/Miranda. Tam znajdują się odpowiednie pliki, zarówno w wersji full, w wersji light. Tam są też instalatory, tak? Takie, to znaczy to są instalatory samorozpakowujące się archiwa, o w ten sposób.
1: Archiwa, tak.
0: Dokładnie.
1: Jest.
0: Instalatorów na razie nie ma. Będą?
1: Jeżeli znajdę osobę, bo moim marzeniem był instalator, który pozwoliłby na wybór wtyczek. Pewnie mamy już osobę chętną mi w tym pomóc, tylko że wersja light i full na chwilę ostudziła mój zapał, pomyślałem, że to wystarczy. Ale prawdopodobnie kiedyś wrócę do tematu, bo byłaby to ciekawa możliwość, którą widziałem już kiedyś w prekonfiguracji.
0: Stąd można pobrać Mirandę z magazyn.tyflopodcast.net/Miranda, a jeszcze Pawle na koniec przypomnij adres swojej strony.
1: mirandadn.klangoblog.net.
0: I tam można wejść, tam można sobie poczytać, można, jeżeli macie pomysł, stworzyć paczkę dźwiękową do Mirandy. No a dzisiejsza audycja dobiega już do końca. Dziękuję ci bardzo, Pawle, za wspólne poprowadzenie tej audycji.
1: Również dziękuję za możliwość wypowiedzenia się w radiu.
0: Ależ proszę bardzo.
1: Przypadł mi do serca i bardzo lubię na ten temat rozmawiać, więc...
0: No i myślę, że jeszcze niejednokrotnie będziemy mieć możliwość porozmawiania o różnych aspektach dotyczących niekoniecznie Mirandy, ale ogólnie aplikacji różnego rodzaju, bo ty testujesz dużo, a o wynikach tych testów chyba myślę, że warto, żeby się dzielić takimi informacjami na antenie, prawda?
1: Również tak myślę.
0: Dobrze.
1: Tak myślę.
0: Zatem na pewno do usłyszenia kiedyś, w najbliższej przyszłości. A my spotkamy się za tydzień po godzinie 19. Mam nadzieję, że już po 19, nie po 19.30. Wtedy kolejna audycja Tyflo Podcast w Radiu N. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia za tydzień.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, w którym zapoznamy się ze słuchawką Bluetooth firmy Bose. Pisze się Bose, słuchawka Bluetooth serii 2.0, która trafiła do naszego laboratorium dzięki firmie Edelman. Słuchawka jest bardzo ładnie zapakowana, to trzeba jej przyznać. Nie będę tutaj się rozpisywał w kolorystyce, ale opakowanie jest ładne. Poza tym jest tak zrobione, że naprawdę tutaj nie sposób czegokolwiek źle włożyć i źle zapakować. Są dwie przezroczyste szybki po dwóch stronach opakowania. Generalnie przypomina takie opakowanie do zwykłej słuchawki Bluetooth, natomiast jak się okaże, za chwilę to wszystko ma swoje miejsce i tu jest, myślę, że bardzo ciekawie to wszystko zrobione. Czym zajmuje się firma Bose? Firma Bose zajmuje się generalnie sprzętem audio, produkuje wzmacniacze audiofilskie, no i z tego co usłyszałem jest to naprawdę czołówka, zarówno czołówka cenowa, jak i czołówka audiofilska. Podobnie się plasuje w takich rankingach, jak na przykład taki firmy jak Denon, czy Marantz, czy podobne z tej serii, czy Harman Kardon. Firma ta od jakiegoś czasu próbuje wejść ze swoimi produktami właśnie w ten segment telefonii mobilnej, ale nie tylko. No i właśnie została nam przysłana słuchawka Bluetooth serii 2.0, nie 1.0, 2.0. I co otrzymujemy? Otóż wyjmujemy z opakowania cały jakby set ze słuchawką. I co otrzymujemy w tym secie? Ja może na żywo to wszystko robię, dlatego że test musi być w miarę pełny i postaram się, żeby Państwo mieli taki obraz tego, co można otrzymać z produktem. Otóż wyjmujemy z pudełka set ze słuchawką Bluetooth. Pudełko odłożymy. Na spodzie pudełka, włożone w taki jakby blister, ale blister wielorazowy, jest pudełeczko. W pudełeczku znajduje się, proszę Państwa, w pudełeczku znajdują się dwie końcówki. Końcówka na Europę znajduje się i końcówka na Wielką Brytanię. Jest karta gwarancyjna, instrukcja bezpieczeństwa, instrukcja utylizacji, instrukcja użytkowania 3. Natomiast to są instrukcje w różnych językach, no i tego troszkę się zbiera tutaj tych paczek. Otrzymujemy kabel USB długości mniej więcej 15 cm, zakończony po jednej stronie wtyczką micro USB, po drugiej stronie normalną końcówką do portu USB. I otrzymujemy dwie końcówki i zaraz powiem o tych końcówkach więcej. Teraz mamy blister z samą słuchawką. W blistrze otrzymujemy słuchawkę zapakowaną w jakby kolejny taki blister, który można wyjąć z opakowania. Otrzymamy etui do słuchawki. Myślałem, że w etui zmieści się ładowarka, ale niestety nie. Zmieści się słuchawka z końcówką i etui jest zamkiem, jest uważam wykonane całkiem ładnie, profesjonalnie. Znajdujemy adapter, bo tak mogą nazwać, ładowarkę z nadrukiem nazwy firmy Bose i z przesuwnikiem takim oraz z takimi bolcami. Ja już powiem, jak ta ładowarka działa, jak już jesteśmy. Ta ładowarka, po pierwsze, jest zrobiona tak, żeby te wtyczki, które otrzymujemy, pasowały do tej ładowarki. A więc załóżmy, jesteśmy w Anglii i chcemy ładować naszą słuchawkę za pomocą angielskiej wtyczki. Więc wyciągamy jakby z ładowarki takie dwa bolce, które się wyciągają bez większego problemu. One są specjalnie zrobione, jest takie wycięcie. Je lekko podnosimy do góry. Następuje taki trzask, po czym nakładamy na te bolce, które wyszły, wtyczkę z Anglii. Leciutko dociskamy i

tam doładować, załóżmy, odtwarzacz MP3. Telefonu komórkowego nie może nam podładować, próbowałem, ale odtwarzacz MP3 może nam podładować. Ładowarka ma u dołu gniazdo USB, takie zwykłe, w które wkładamy kabel USB i normalnie to wszystko nam działa i się ładuje. I teraz ta ładowarka ma też swoje miejsce w tym tak zwanym blistrze i w tym opakowaniu od słuchawki. Wreszcie przystępujemy do wyciągnięcia całej słuchawki. Ta słuchawka wyciąga się właśnie w taki sposób, z takich jakby zaskoków plastikowych. To jest to tak sprytnie spasowane, że no to się da cały czas wkładać, wyjmować. To jest tak zwany blister wielorazowy. Odkładam nasze akcesoria i teraz, tak jak ja powiedziałem, dostaniemy dwie końcówki w torebkach, oprócz kabla USB w tym takim dodatkowym pudełeczku. Ta słuchawka firmy Bose została zrobiona kanałowo. Firma Bose produkuje trochę słuchawek wewnątrzkanałowych, ale tutaj wyprodukowano słuchawkę Bluetooth i ta słuchawka, jak i też słuchawki tej firmy, są wyposażone w specjalną taką końcówkę silikonową Stay Here. Dostajemy trzy końcówki, przy czym jedna zawsze jest włożona w słuchawkę. Czy jest problem z wkładaniem końcówek, ze zmianą końcówek? Nie ma żadnego problemu. Tutaj wszystko jest dopięte, ja uważam, na ostatni guzik. Te końcówki się wymieniają bez żadnych problemów. Nie stanowią żadnego problemu, jeśli chodzi o wymienianie z dużej na małą, z małej na i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, sprawa jest taka, no, czy ktoś lubi słuchawki ingerujące w kanał uszny? Powiem tak, ta słuchawka ingeruje w kanał uszny trochę, nie aż tak bardzo. Ale jednak, troszkę ingeruje, troszkę nas izoluje od otoczenia, co może być denerwujące, szczególnie jeśli właśnie osoby niewidome chcą chodzić z tą słuchawką, tak? No poza tym, jak jest jeszcze taki drobny minusik? No mianowicie, w momencie, gdy mamy ucho, które ma tendencję do potliwości, możemy się spodziewać tego, że nagle nam ta słuchawka wypadnie. Właściwie bez żadnej przyczyny. No niestety spocenie się ucha może spowodować to, że po prostu nam ta słuchawka wypadnie, pomimo tego, że trzyma się, no, w miarę dobrze, tak bym powiedział. I jest wygodna, co trzeba przyznać, i jest głośna. Ta słuchawka jest po prostu głośna. Ma swój wydech. Może dlatego tak odczuwam, ktoś mi powiedział, że to jest wewnątrzkanałowe, ale no cóż, zobaczymy. Za chwilę sami się przekonacie, jak to działa i ja postaram się tutaj zaprezentować. Jak sama słuchawka wygląda? Słuchawka wygląda podobnie do trapezu. Takie coś. Ma to 5 cm długości i tutaj jakieś 2 cm, może troszkę mniej szerokości. Akumulator ładuje się na samym początku przez 3 godziny, potem dużo, dużo krócej. Powiem, nie wiem szczerze, ponieważ diody, które wskazują na ładowanie, to wskazują na ładowanie. Natomiast dla osób niewidomych nie będzie to za bardzo czytelne, ale powiem szczerze, że po godzinie można było wyjąć i naładowana była słuchawka. Czas czuwania akumulatora to tydzień czasu, czas rozmów 4,5 godziny, 4,40. No to w zależności, to się wszystko może wahać, jaki akumulator jest złożony. Tak to mniej więcej wygląda. Na szczycie ładowarki umieszczono gniazdo micro USB, a ładowarka może być ładowana także przez komputer, oczywiście przy pomocy dołączonego kabla, bo jak wiadomo, jak pamiętacie może, do ładowarki dołączono adapter, taką ładowarkę, ale w którą się włącza kabel USB. Bo ten kabel USB można wykorzystać jednocześnie do ładowania przez komputer. No i teraz przyciski. Jeżeli włożymy słuchawkę do ucha, to przy kciuku mamy przełącznik włączania, natomiast po przeciwnej stronie mamy duży przełącznik wielofunkcyjny, który tak słychać, który służy do różnych rzeczy, do rozłączania połączenia, do przełączania w tryb połączenia oczekującego, do wybierania polecenia głosowego w telefonie, do powtarzania ostatniego numeru. To wszystko jest zrobione na zasadzie kilkukrotnych naciśnięć przełącznika, albo na przykład naciśnięć przełącznika przez 3 sekundy i poczekania, do parowania urządzenia i tak dalej. No i dwa przyciski, głośność, które tak
się odzywają.

0: to jest głośność ciszej i głośniej. Te przyciski mają jeszcze jedną funkcję. Jeżeli naciśniemy je dwa naraz, wtedy wyciszamy mikrofon w słuchawce. Słuchawka obsługuje profil A2DP, więc w myśl producenta ma działać bardzo sprawnie i w ogóle, i to ma być dźwięk czysty, super i w ogóle. Natomiast jaki będzie ten dźwięk, za chwilę sami usłyszymy, ponieważ specjalnie przystosowałem tutaj nasze studio, żeby tą słuchawkę bardziej pokazać. Ale co jeszcze? Zamawiając słuchawkę, musimy się zdecydować, i to jest moim zdaniem duży minus, czy chcemy słuchawkę na prawe, czy na lewe ucho. Otrzymaliśmy do testu od firmy wersję prawouszną słuchawki i taką też wersję przetestowamy. Słuchawka, jeśli ją włączymy, czyli przesuniemy przełącznik, ozwie nam się takim właśnie tonem. Du, du, du, du. To jest właśnie taki dźwięk, a przy wyłączaniu no właśnie nam się wyłączy niższym tonem. Słuchawka jest wyposażona w różnego rodzaju dźwięki. I te dźwięki nam mogą wiele powiedzieć. Na przykład jest oddzielny dźwięk na rozładowaną baterię, oddzielny dźwięk na wykonanie połączenia, oddzielny dźwięk na jakieś tam zmiany na wyświetlaczu, które zachodzą, na to, że coś się stało, coś się zmieniło. Te dźwięki są opisane w instrukcji obsługi, ja ich nie będę przytaczał, ponieważ jeśli ktoś się na to naprawdę zdecyduje, no można się ich nauczyć z tym, że ze względu na to, że słuchawka do naszej redakcji trafiła na krótko, nie jestem w stanie opisać wam ani też do końca tych dźwięków przedstawić, dlatego że no trzeba odpowiednie reakcje w słuchawce zrobić, aby to zadziałało, a niestety nie zawsze można. Na przykład za chwilę będziemy próbować spiąć słuchawkę, sparować z telefonem Nokia 52, który tu mam, i zobaczycie, że czasami ta słuchawka robi rzeczy, nad którymi nie mamy za bardzo kontroli, i ja na przykład nie chciałbym, żeby ona gdzieś do kogoś mi zadzwoniła. U mnie polecenia te głosowe, telefoniczne nie działają za dobrze. Tam, gdzie działają lepiej, podejrzewam, żeby się to lepiej sprawdziło. No ale to chyba nie jest ważne. Jeszcze co, mówiłem o tym, że dostaliśmy prawouszną część słuchawki. Uważam, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby kupować sobie albo słuchawkę na prawo, albo na lewe ucho, bo różne rzeczy mogą się przydarzyć, niekoniecznie, ale mogą, a to zapalenie ucha, to jakiś wysięg albo coś, i wtedy osoba, która pracuje, musi niestety przełożyć słuchawkę do lewego ucha, a tego nie zrobimy przy pomocy tej słuchawki. Nie da rady. Po prostu to będzie wypadać. No i słuchawka kosztuje. Kosztuje duże pieniądze. Masz 649 zł. Ale dobrze, teraz spróbujemy sparować słuchawkę Bose Bluetooth Serii 2.0. Włączamy słuchawkę i usłyszeliśmy właśnie ten dźwięk. Ten dźwięk nie jest taki głośny. Zaraz za chwilę zobaczycie, że ta słuchawka potrafi pracować znacznie głośniej i potrafi dać czadu. Ja spróbuję sparować słuchawkę z telefonem Nokia 52. Mam tutaj zainstalowany program Mobile Speak. A więc jeśli jest Mobile Speak, to Readboard, bo jest on szybkim gadaczem, ale też Anię też mogę zaprezentować, ale później, z tej słuchawki. Więc próbujemy sparować słuchawkę. Żeby sparować urządzenie firmy Bose, należy przycisnąć przycisk wielofunkcyjny, taki długi, przez 5 sekund. Co niniejszym czynię. Pięć sekund minęło. Wyszukuję urządzenie. Wyszukuję urządzenia. Jeszcze raz naciskam ten klawisz. O, usłyszeliśmy tut. O właśnie, znaleziono Bose BT, w końcu słuchawka znalazła, znaleziono i wrzucamy. Bose BT możemy uwierzyć. Tak. I mamy. I mamy połączenie, proszę Państwa. I teraz tak. O co chodzi w całym tym urządzeniu? Ja za chwilę powiem. Teraz ściszam urządzenie. A teraz jest głośniam. Dwa. To jest dźwięk, że to jest najgłośniej. Ta słuchawka tak potrafi działać. Sami widzicie, że dźwięk jest niezły, dźwięk jest nieźle zbasowany przede wszystkim. No i co teraz można powiedzieć o tej słuchawce? Ona ma różne te dźwięki. Na przykład na zmian wyświetlacza ma inny dźwięk, na coś tam jeszcze inny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu można tym, proszę Państwa, na przykład nacisnę tutaj, mam nadzieję, że nic nie stanie. Na przycisk. Funkcyjny. I gdzieś mi dzwoni. Ale ja... No jeszcze raz choćby. Widzicie Państwo? Gdzieś mi to dzwoniło. Ktoś pewnie za chwilę się do mnie odezwie, że tutaj jakieś telefony wykonuje. No ale ja usiłuję... Tych dźwięków jest tutaj trochę i można naprawdę się tego nauczyć, jeśli będzie mi tę słuchawkę. Natomiast mówię, no troszkę czasami jest problemów ze sparowaniem, chociaż ja nie miałem ich pierwszy raz w ogóle. Natomiast kwestia jest taka, że w instrukcji jest napisane, proszę nacisnąć przez 5 sekund, aż zamiga jakaś diutka. No wiadomo, w przypadku osób niewidomych może być troszeczkę z tym problemów, ale to nie jest istotne. Tu nie ma naprawdę większego problemu, jeśli o to chodzi. Teraz może jak słuchawka odtwarza nam multimedia. O, to są właśnie takie różne sygnały. O, wszedłem w menu, wyszedłem z menu, prawda? I na przykład, no oczywiście te sygnały mają... Kontakty 2.13, jest to przycisk internet, jest troszeczkę opóźnienie. Multimedia 6.13. Wykorzystajmy radio. Radio internetowe. Radio internetowe. Wybierz połączenie dwukropek internet. No weźmiemy sobie internetowe tutaj moje Wi-Fi. Radio net 1.4. Ulubione zapisane stacje. Katalog stacji wykryjmo. Szukaj, szukaj. Ostatnia stacja. Ulubione zapisane stacje. Ulubione stacje. No, to załóżmy Blue FM i posłuchajmy, jak to gra. Powiem tak, tak nam to gra w tej chwili Robert Choniacki, I Love You Do Bolo, o ile się nie mylę. Słychać ten bas, natomiast jest to jeden kanał, żeby nie było. Ale nie jest to źle. Powiem tak. No i słuchawka jest głośna. Jak się włoży to do kanału usznego, to naprawdę daje. Ja pozwolę sobie wyłączyć to już, bo to nie o to chodzi. Może teraz jeszcze zaprezentuję Anię, jak działa przez tą słuchawkę. Poczekamy, aż się Ania zgłosi. O właśnie. Proszę Państwa. To jest szybko. Ale za chwilę, momencik.
1: R9. Tempo 8. Tempo 6. Tempo 5. Tempo 4.
0: No i proszę.
1: Cie, Agata Paluch, 1 z 159.
0: To jest Ania, Agata, przez tą słuchawkę.
1: Was 159. Agata Szczukowska / M, 3 z 159. Agnieszka Niedzwiecka, 4 z 159. Agnieszka Mróz, 5 z 159.
0: Przepraszam za te kontakty. No, ale może tak.
1: Menu, kalendarz, kontakty, 2 z rejestr, 3 z internet, 4 wiadomości, 5 multimedia, 3 sklep, 7 z biuro, 8 z email, 9 panel sterowany, 10 pomoc, 11 aplikacje, 12 z 13 CDFAT Story, 13 kalendarz, 1 z 3.
0: Ładnie, prawda? Mi się też podoba. No i tak mniej więcej ta słuchawka pracuje. No jak powiedziałem, słuchawka ma różny system dźwięków też. Nie wszystkie nam się uda uaktywnić. No choćby właśnie to wchodzenie do menu i jeszcze parę innych takich też ma. Pozwoliłem sobie na wzięcie telefonu bezprzewodowego i teraz wykonam połączenie do siebie z domu, z numeru stacjonarnego na numer komórkowy, po to, żebyście Państwo się przekonali, jak ta słuchawka zareaguje, oprócz tego, że przekaże nam też, prawda, dźwięk. Proszę bardzo.

0: O, właśnie. Stało się to, co się stało. I głośnik nam zadzwonił, i słuchawka. Ja zrobię to jeszcze raz. Spróbujemy to. Właśnie, słychać to i to. Właśnie. Nastąpiło odebranie przeze mnie połączenia naciśnięciem króciutkim w długi przycisk funkcyjny słuchawki. Tak? Tak, tak. Teraz nie słychać. Tak? O. Teraz słychać mikrofon. To jest dźwięk na wyciszenie. To jest dźwięk na to, żeby wyłączyć mikrofon. Dwa razy naciskamy. Teraz jak się rozłączyć? Naciskamy jeszcze raz przez krótki czas ten długi przycisk służący do i do parowania, i do połączenia, i do różnych innych cudów związanych z tą słuchawką. No ułatwia życie i może się za ten przycisk też tak płaci, no bo słuchawka kosztuje drogo. Nawet mogę powiedzieć, że bardzo drogo jak na słuchawkę. Słuchawka nie ma niestety żadnych komunikatów głosowych, a to szkoda. Tak jak na przykład produkt firmy Jabra, czy produkt Plantronics, czy produkt Jeff Bonner Alive. Co jeszcze? Słuchawkę możemy na przykład sparować z dwoma telefonami. Albo z telefonem i z komputerem, przy czym jest jedna zależność, że zawsze urządzenie używane jako pierwsze będzie miało priorytet czynności. Czyli to urządzenie używane jako drugie jest w pewnym sensie bierne. O co chodzi? Na przykład parujemy słuchawkę z dwoma telefonami. Tak? Tak. I teraz tak. Załóżmy, że tu mam służbową Nokia 52 i na przykład służbowego iPhone'a. Drugiego. I teraz tak. Mogę odebrać przy pomocy telefonu iPhone'a połączenie, nie przy pomocy tego długiego przycisku. I w tym momencie po odebraniu automatycznie słuchawka przestawia się na obsługiwane urządzenie i na to, z którego mogę dzwonić, będzie tym urządzeniem iPhone, nie Nokia. W momencie, gdy odbiorę połączenie, które jest z Nokii, to w tym momencie Nokia przechodzi na urządzenie czynne. Czyli to nie jest tak, że mamy dwa urządzenia czynne jednocześnie, w pełni obsługiwane. Odbierać możemy albo z tego sparowanego jako pierwsze przy pomocy przycisku, albo z dowolnego urządzenia, ale przy pomocy klawisza w telefonie. Tak to mniej więcej działa. Można sparować do dwóch urządzeń maksymalnie. Jeżeli chcemy rozparować urządzenie, naciskamy na 5 sekund klawisz wielofunkcyjny, połączenia, rozłączania i tak dalej. I wtedy one się rozparowują. Słuchawka jest gotowa sparować następne urządzenia. Może przy okazji jakiś sygnał wydać. Zaraz zobaczymy nawet, czy to zrobi. Tego nie testowałem, a zaraz to sprawdzimy. Nacisnąłem. O właśnie. Słuchawka wydała nam dźwięk, telefon zadziałał. Jeszcze raz tak nacisnę. Nacisnąłem, czekamy. Nic się nie dzieje. Ale wrzucamy butów. Połącz. No łącz. Połączenie z BCBT201. I już mamy. Już mamy połączenie ze słuchawką Boss. Strona, na której może się znaleźć dużo na temat firmy Boss, to www.bose.eu albo bose.pl. Firmy wymawia się Bose. Natomiast ja za chwilę postaram się spiąć słuchawkę z komputerem, a bowiem testy tego połączenia okażą się bardzo, bardzo interesujące i pokażę wam, jak słuchawka przewodzi dźwięk. Nagramy fragment nagrania ze słuchawki. Zobaczycie, jaki to ma dźwięk po prostu, co możecie usłyszeć po prostu na przykład przez komunikator Skype. No i faktycznie, jak to nam gra przez komputer. Do spięcia urządzenia użyję mechanizmu Bluetooth firmy Asus, żeby nie było. Jest to płyta P8, P67, RF31X. To urządzenie ma już wbudowany mechanizm Bluetooth. No i ja postaram się spiąć słuchawkę Bose zarówno z Nokią, jak i z komputerem jednocześnie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Za chwilę zobaczycie, co się stanie po tym, jak zepnę urządzenie. Spięcie urządzenia było oczywiście bezproblemowe. Tak samo przy pomocy naszego przycisku wspaniałego. Naciśnięcie przez 5 sekund, naciśnięcie, wyklikanie odpowiednich rzeczy w komputerze. I co teraz mamy? Posłuchajmy dźwięku z słuchawki. Najpierw będzie to dźwięk, który nagram po prostu na tym samym programie, którym nagrywam tego podcasta, tylko że w drugim pliku. Potem będzie to dźwięk, który wystreamuję wam przez słuchawkę, powtarzając po prostu stream, powielając stream audio repeaterem, żebyście wiedzieli, o co tak naprawdę tutaj chodzi i na czym ta rzecz polega.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest nagranie z słuchawki Bluetooth Bose Bluetooth 2.0, seria 2.0, słuchawka kanałowa. Jakie konkluzje, to za chwilę, natomiast to jest nagranie. Transferuję po mikrofonie słuchawki Bose Bluetooth 2.0. Tak to brzmi, proszę Państwa, nie inaczej, to jest po prostu takie nagranie czysto poglądowe, czysto takie informacyjne.
0: Jak widać z próbki zamieszczonej, nie jest to najlepsze, no i niestety tutaj słuchawka Bose Bluetooth wychodzi słabo. No ale może ja się czepiam, wszak moja słuchawka innej firmy wychodzi jeszcze gorzej, więc może rzeczywiście tutaj się czepiam, nie wiadomo czego, że tak powiem. Za chwilę dźwięk wystreamowany z odtwarcza Nokia, tak samo radio internetowe, natomiast odtworzone nie z słuchawki, tylko z tego, co ona streamuje jakby do nas. Powielony będzie stream przez audio repeater. Ja jeszcze wspomnę, że słuchawka w regulacji głośności jest widziana jako Bose Bluetooth, urządzenie dźwiękowe, i ma tylko regulację głośności i regulację mikrofonu. O czym jeszcze należy wspomnieć? Słuchawka jest wyposażona w tak zwany automatyczny czujnik hałasu. Nie testowałem tego niestety tak do końca, ale ponoć według innych działa to wyśmienicie. Mianowicie słuchawka wyczuwa, w jakim jesteśmy natężeniu hałasu i tak nam się, że tak powiem, zgłaśnia, abyśmy słyszeli rozmówcę, z którym rozmawiam. Jednocześnie tak eliminuje szumy, żeby nas rozmówca słyszał. Tego nie miałem możliwości przetestować, troszkę za mało czasu niestety, ale według tego, co inni mówią, co inni piszą też na portalach, działa to bardzo dobrze, więc tutaj się nie mogę czepiać. Niestety troszkę mało czasu było na testy tego typu. Jeszcze powiem, bo tutaj dobrze nie uściśliłem, słuchawkę można ładować przez komputer przy pomocy kabla, dołączonego kabla USB, bo w słuchawce jest wmontowane gniazdo micro USB i można do komputera podłączyć i ładować, ale tak samo można ładować przy pomocy dołączonej ładowarki, ponieważ jest wyposażona ładowarka w port USB, do którego można podłączyć dowolną rzecz, która ten port ma. Niestety nie każdym kablem ładować się da każde urządzenie. Ładowarka ma ograniczony amperaż dołączona ta do słuchawki. No a teraz jak nam słuchawka się zachowa na streamowanym dźwięku?

0: My Life. To samo radio Blue FM, tylko jest to puszczone przez audio repeater i przez Nokię, tylko że nie przez słuchawkę, którą przyłożyłem w odpowiedni sposób, tylko przez taki stream totalny. Zrobione to do karty emisyjnej. Jak widać, tutaj ten bas jest duży. I tak to nam gra. Także tak to brzmi. To może już dosyć tego dobrego, spróbuję to ściszyć. O właśnie. Proszę Państwa, co można powiedzieć o tej słuchawce? Ta słuchawka nie przesterowuje. To się tak wydaje, że to jest przesterowane, ale to nie jest przesterowane. Ta słuchawka ma po prostu tyle basu, że karta dźwiękowa nie wyrabia po prostu ta emisyjna, albo tutaj jest może jakieś przekłamanie w audio repeaterze, ale po prostu tego basu jest tu dużo. Tego basu jest dużo w tej słuchawce i po prostu, no tak to po prostu, tu można użyć jakiegoś equalizera, jakiegoś korektora, ale nie o to mi chodziło. Nie chciałem tutaj użyć tego tylko dlatego, żeby nie przekłamać z tym basem. Tego basu jest tu naprawdę dużo i ten bas jest głęboki. Przy czym przy rozmowie telefonicznej tego tak nie słychać. To słychać przy odsłuchu jakichś właśnie nagrań. I teraz ciekawa rzecz, proszę Państwa. O ile słuchawka w stronę do odbiornika ma właśnie taki dźwięk, jaki ma, jaki słyszeliście w próbce, to w drugą stronę naprawdę to jest niezłe. Także odsłuch, przykładowo odsłuch ze Skype'a jest ładny, natomiast to, co my słyszymy na Skype'ie, jest już mniej ładne, acz jest czytelne, bo to jest czytelne. Tak samo się tyczy użytkowników systemu HD Voice. Ja przypomnę, że już 2 sieci w Polsce mają wprowadzony HD Voice i po prostu, jeśli ktoś będzie używał tej słuchawki, no to niestety druga osoba, która odbierze nasze połączenie i będzie myślała, że otrzyma piękny dźwięk HD Voice, ja tu mówię przysłowiowo, piękny dźwięk HD Voice, no to niestety troszkę się zawiedzie. Niestety ta słuchawka nie umie w tą drugą stronę obsługiwać takiego ładnego dźwięku mikrofonowego. No ale może to jest zamierzenie po prostu tutaj producenta. Nie wiem, tego nie jestem w stanie określić. Teraz druga rzecz, tylko jeden kanał, jak zauważyliście. Słuchawka jest jedna i jeden kanał obsługuje. Ja jestem ciekawy, czy dałoby się zrobić z tych słuchawek taki zestaw, dwóch słuchawek, dwie słuchawki podłączyć do telefonu, dwie słuchawki sparować przy pomocy na przykład technologii multipointu i zrobić zestaw stereofoniczny, którego brzmienie, no w tym momencie mogłoby być bardzo, bardzo interesujące dla słuchacza. Natomiast nie jestem w stanie tego zrobić, mamy tylko jedną słuchawkę do testu i tylko tyle możemy zrobić. Jakie są może plusy słuchawki Bose Bluetooth seria 2.0, czyli 2 Series? Wszystko jest ładnie spakowane, wszystko ma swoje miejsce w opakowaniach, w pudełkach i tak dalej. Do niczego nie trzeba używać siły, ani niczego na siłę wciskać. Zarówno wtyczki dołączone, europejska, jak i angielska, wchodzą bardzo dobrze, bardzo to jest wszystko fajnie spasowane. Nie należy używać żadnej siły. Końcówki zakładają się bardzo dobrze, te serii Stay Here. To wszystko działa tu jak trzeba. Dobry akumulator, na którym słuchawka działa tydzień czasu, a rozmowy można dokonywać w czasie właśnie 4 godzin i no albo 45 minut, albo 30 minut. To w zależności jak komu się doładuje ten akumulator. No dołączone etui. Szkoda, że nie zmieści się tam ładowarka, no ale zmieści się sama słuchawka z końcówką. Jest jakoś bardziej chroniona. No też to może mieć jakieś znaczenie. To, że można słuchawkę ładować przez komputer, jak i przez dołączoną ładowarkę. To, że można ładowarką na przykład podładować swój odtwarzacz MP3. Niestety telefonu się nie da podładować, przynajmniej Nokia 52. Co jeszcze? Ładny dźwięk. Myślę, że mogę tak powiedzieć, że ładny dźwięk jest też plusem tej słuchawki, bo no, nie mogę powiedzieć, dźwięk jest nawet, co mieliście możliwość usłyszeć. Potem ten system automatycznej głośności i wyczuwania hałasu. To jest też niezła sprawa, może się przydać. To, że słuchawka jest głośna, dla niektórych też może mieć, no, może mieć znaczenie. No i te wszystkie takie dźwięki, które tam są, mogą być przydatne. Chociaż nie wiem, czy dobrze myślę, ale chyba dużo tych dźwięków jest w innych słuchawkach też, innych producentów umieszczone. No oczywiście technologia multipoint, parowanie z dwoma urządzeniami, to też można zaliczyć na plus tej słuchawki. Natomiast minusy. Minusy to to, że zamawiając słuchawkę, zamawiamy albo na prawe, albo na lewe ucho. Potem nie możemy już tego zmienić. To jest moim zdaniem duży minus. Drugi minus to jest to, że jednak ta słuchawka ingeruje w kanał uszny. Może stać się tak, że jeśli mamy ucho, które ma tendencję do potliwości, możemy być niemile zaskoczeni tym, że nam słuchawka po jakimś czasie noszenia wypadnie, ponieważ ucho zacznie się pocić właśnie od środka kanału, od środka tam. I niestety może przejść ten pod do małżowiny i po prostu ten silikonik, z którego jest zrobiona wkładka, po prostu nam słucha wypadnie, to możemy być niemile zaskoczeni. Znaczy, mówię, ma to jest to mało możliwe, acz powiem szczerze, że jest. Trzecia rzecz, no to słuchawka jest raczej do użytku osobistego przez jednego człowieka. Nie wiem, jak wkładka Stay Here reaguje na kontakt ze spirytusem i to, żeby jednak można było to wyczyścić na przykład i przekazać komuś drugiemu, żeby sobie to założył. Flora uszna, nie wiem, czy dobrze mówię, tak, flora uszna jest bardzo, czy tam bakteria flora jest bardzo różna u różnych ludzi. No i nie daj Boże, ktoś komuś pożyczy, a ktoś tam będzie miał jakiegoś nieprzyjaznego gronkowca albo inną taką bakterię niewdzięczną, no to jeżeli potem nie wyczyścimy takiej końcówki typu Stay Here, może być nieprzyjemnie. Mogą być kłopoty, acz nie muszą, ale mogą. Ale to jest, uważam, minus tej słuchawki. No i minusem jest cena. Słuchawka jest bardzo droga. Słuchawka kosztuje 649 zł w tej chwili. Przynajmniej w sklepie internetowym na Bose.pl. Uważam, że to jest cena... No to jest cena... Czy przesadzona? Ciężko powiedzieć, ale... powiem tak, niewiele słuchawek testowałem Bluetooth, ale uważam, że no, taką cenę dać to no, trudno. Trudno. Chociaż może amatorzy i audiofile. I tu ciężko mi dyskutować. Powiem tak, ludzie piszą o słuchawkach innych producentów, że grają tak samo albo nawet lepiej. I są dużo tańsze, albo tańsze przynajmniej o połowę. Ja postaram się, może się uda nam do platformy tyflotechnicznej zgromadzić słuchawki, o których piszę, wtedy będę miał porównanie tych słuchawek. Wtedy będzie można coś powiedzieć, co robi ta słuchawka, co robi ta słuchawka i tak dalej. Wtedy mogę dyskutować bardziej, ale według mnie cena jest wysoka. Poza tym, jeśli bym miał płacić 649 zł za taką słuchawkę, to wolałbym, żeby była ona uniwersalna i do jednego i do drugiego ucha. Jak mi się jedno ucho zmęczy, albo będę chciał po prostu zwyczajnie, żeby odpoczęło, no to przełożę do drugiego. Tu nie mam takiej możliwości, muszę po prostu wyjąć słuchawkę i mogę być bez słuchawki. No cóż, takie życie. No i minusem jest to, jeśli chodzi o osoby niewidome, że nie ma słuchawka komend głosowych. Komendy głosowe w języku angielskim nawet są bardzo pomocne. Wiedzą to już inni producenci i niektórzy zaimplementowali do swojej słuchawki komendy głosowe. Ta słuchawka komend głosowych nie ma, bo mi się nie udało takich komend uzyskać. Ale według instrukcji, którą przeczytałem, to ta słuchawka oprócz dźwięków nie ma, że tak powiem, innej możliwości komunikacji z osobą niewidomą, że tak powiem. Także to. Co mogę powiedzieć? Chętnie się zapoznam z innymi produktami firmy Bose. Szczególnie interesują mnie jednak zwykłe słuchawki, niekoniecznie dokanałowe. Interesują mnie te zwykłe słuchawki z mikrofonem. Bo może rzeczywiście słuchawka Bluetooth 2.0 firmy Bose jest czymś niezwykłym. Natomiast dla mnie, że tak powiem, cena wysoka. Co jeszcze powinienem powiedzieć? Technologia Tripod, którą się chwali firma Bose, ona jest też użyta w tej słuchawce. Technologia Tripod, która właśnie ma zwiększać basy i wysokie tony. No mówię, no jak słychać sami wiecie. Ja uważam, że nie jest to złe, natomiast może trochę za drogie. Może się czepiam. I z tymi myślami, z tymi dywagacjami zostawię Państwa już na jakiś czas, dziękując za wysłuchanie tego Tyflo podcastu. No i przemyślcie sami, czy warto zainwestować w słuchawkę firmy Bose, model Bluetooth seria 2.0. Może warto, a może nie. Dziękuję, do usłyszenia. Robert Łabęcki. Kłaniam się.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: No, zdaje się, mieliśmy jakieś małe, ale na szczęście tylko przejściowe kłopoty na łączach. Już teraz wszystko jest w porządku, zatem możemy rozpoczynać kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N, na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Tyflo Podcast to audycja poświęcona temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących, i o tym też mówimy w trakcie właśnie tych audycji. Dziś porozmawiamy sobie jednak o temacie nieco szerszym, jeszcze tylko się uporam z jeszcze jedną kwestią techniczną, no i już mogę połączyć się z moim dzisiejszym gościem, z gościem Tyflo Podcastu w Radiu N, czyli z Piotrem Witkiem. Witaj, Piotrze.
4: Witaj, Michale. Dobry wieczór wszystkim, którzy słuchają nas teraz, i dzień dobry tym wszystkim, którzy słuchać nas będą w późniejszych Tyflo Podcastach. Ja tylko chciałbym tutaj z góry Państwa przeprosić, że mogę czasami się wyłączyć na chwilkę, ponieważ dopadła mnie choroba. Jak wiadomo, choroba nie wybiera, więc czasami, aby tutaj nie straszyć Was solówkami na trąbie, na chwilkę gdzieś tam zniknę i zaraz do Państwa wrócę.
3: A dziś porozmawiamy sobie, tak jak wspomniałem, o temacie znacznie szerszym niż tylko dotyczącym osób niewidomych czy słabowidzących, ale nie da się ukryć, że o temacie, który no, jest też tym osobom bliskim, czyli o temacie dostępności stron internetowych. Co jakiś czas mówi się, że jakaś strona powinna być dostępna, gdzieś co jakiś czas pojawia się ten temat dostępności, często właśnie w kontekście osób niewidomych, przede wszystkim osób niewidomych, natomiast temat jest znacznie szerszy. I o tym wszystkim, co związane z dostępnością stron internetowych, dziś sobie powiemy. Powiemy sobie także o tym, jak taką dostępność stron internetowych się sprawdza. Jak można określić, czy dana strona jest dostępna, czy ona jest niedostępna, czym powinni się kierować ludzie tworzący strony, żeby uczynić je bardziej dostępnymi, albo no, też czego nie powinni robić, jeżeli zależy im na tym, żeby ta strona dostępną była. Piotrze, a tak z ciekawości zapytam, widziałeś taką w 100% dostępną stronę kiedykolwiek, która nie miałaby żadnych problemów, taką idealną? Miałeś okazję zobaczyć?
4: Oczywiście, że widziałem.
3: Jaką?
4: To jest taka strona, która jest zupełnie pusta i na środku jest napisane hello. To
3: no coś w tym jest. Coś w tym jest.
4: Myślę, że każda inna strona, nie to, że nie ma strony idealnej, bo na pewno są strony dostępne, tylko że strona dostępna jest tak naprawdę bardzo trudno taką stronę zdefiniować. My definiujemy dostępność strony internetowej, tudzież portalu internetowego w taki sposób, że jest to strona lub portal zbudowana w sposób uniwersalny. dostępna dla większości użytkowników. Już sama ta definicja jak gdyby w swoim założeniu zakłada, że ktoś został niewzięty pod uwagę. I to oczywiście nie wynika ze złej woli osób tworzących dostępne strony internetowe, ale po prostu z tego powodu, że nie sposób przewidzieć wszystkich problemów, na jakie możemy się natknąć przy korzystaniu przy na przykład różnych rodzajach niepełnosprawności ze strony internetowej.
3: Dokładnie. Mogą być takie problemy, mogą być użytkownicy z takimi problemami, których po prostu autor nie przewidzi. Ba, ja powiem więcej. Mogą być użytkownicy z takimi problemami, z takimi nietypowymi potrzebami, których nie przewidzieli nawet autorzy wytycznych dostępności, bo już jakiś czas temu spotkałem się z taką opinią, że wskazówki dotyczące dostępności nie pokrywają wszystkich potrzeb. No i to jest zresztą racja, to nawet jest taki zapis w tych dokumentach, które jakoś tam traktują na temat dostępności, no że to zawsze może być tak, że ktoś będzie pominięty, natomiast chodzi o to, żeby dla jak największej liczby osób było to dostępne. No i skoro już jesteśmy przy tej kwestii, to obalmy może ten mit, który gdzieś tam co jakiś czas się pojawia, że strony internetowe, jeżeli mowa o przygotowaniu dostępnej strony internetowej, to zyskają na tym tylko i wyłącznie osoby niewidome. Ewentualnie zyskają na tym osoby słabowidzące. To chyba tak nie jest, prawda?
4: Oczywiście, że tak nie jest i myślę, że między innymi z tego powodu w ostatnim czasie coraz więcej mówi się na temat dostępności, ponieważ różne organizacje i nie tylko działające na rzecz osób niepełnosprawnych, ale najróżniejsze organizacje, także konsumenckie, przeprowadzają różne badania i nagle się okazuje, że tak naprawdę dostępu do treści znajdujących się w internecie nie ma dostępu około 25% użytkowników. I oczywiście te 25% to nie są tylko osoby niepełnosprawne, bo takich grup wykluczonych, grup, które nie mają dostępu do treści, do informacji, jest bardzo wiele i to nie jest tak, że to tylko osoby niepełnosprawne mają z tym dostęp. Dlatego ten temat staje się ostatnio coraz chętniej podchwytywany. Sprzedawcy zdają sobie, czy może inaczej, zaczynają sobie zdawać sprawę, że 25% to jest 25% rynku, to jest 25% klientów, którym nie można sprzedać jakiejś usługi, jakiegoś towaru, bo dane strony internetowe po prostu nie są dla tych użytkowników dostępne.
3: No więc teraz może spróbujmy wyszczególnić takie najbardziej dotknięte grupy tym, że dana strona będzie niedostępna. No już na pewno wszyscy wiemy, strony mogą być niedostępne dla osób niewidomych, no bo to nasi słuchacze mają z tym problem na co dzień, podejrzewam, wchodzimy na jakąś stronę, okazuje się, że na szczytnik ekranu głupieje. Nie czyta albo w ogóle zupełnie nic, albo nie czyta wszystkiego, albo na przykład rozmawiamy z osobą widzącą. No słuchaj, tu masz taki link jakiś, gdzieś tam możesz sobie w niego wejść, no i przeczytasz coś. Okazuje się, że nie. Ale to nie tylko niewidomi mają te problemy. Nieco inne, ale także mają różne inne grupy społeczne. To teraz spróbujmy może pokrótce je scharakteryzować.
4: No może zaczekajmy jeszcze chwilkę, bo jak już poruszyliśmy temat osób niepełnosprawnych, poruszyłeś problem osób z dysfunkcją wzroku, to pamiętajmy, że tak naprawdę osób niewidomych w środowisku ludzi, nawet inwalidów wzroku, jest naprawdę mały procent. Ogromną rzeszę stanowią osoby słabowidzące i to pojęcie, jak zdajemy sobie sprawę, jest bardzo szerokie. Rodzaje niepełnosprawności wzroku jest naprawdę bardzo wiele i to jest jeden z największych problemów właśnie dostępności. Mamy do czynienia z, tylko pokrótce wymieniając, tak, z krótkowidzami, z dalekowidzami, z osobami, które mają astygmatyzm, z osobami, które mają światłowstręt, z daltonistami. Każda z tych osób potrzebuje strony internetową, albo inaczej optymalna strona internetowa dla każdej z tych osób będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo takie osoby mają po prostu zupełnie inne potrzeby. Ale to jeśli chodzi o niepełnosprawności wzroku. Pamiętajmy, że jest jeszcze cała rzesza niepełnosprawności osób, które posiadają na przykład różne fizyczne niepełnosprawności. Zacznijmy chociażby od osób, które są powiedzmy bezterminowo niepełnosprawne, powiedzmy są sparaliżowane. One zmuszone są do korzystania z różnych rozwiązań wspierających, które tak naprawdę do poruszania kursorem na przykład po ekranie i tak dalej korzystają z tych samych mechanizmów, z których korzystają nasze programy odczytu ekranu. Także jeśli coś może być niewidziane przez program odczytu ekranu, jest bardzo prawdopodobne, że tego typu oprogramowanie, które wykorzystywane jest przez te osoby fizycznie niepełnosprawne, także nie zarejestruje tego elementu na stronie. I nawet jeśli taka osoba będzie go widziała, to nie będzie w stanie, nie wiem, kliknąć go, czy przełączyć kontrolki i tak dalej, i tak dalej.
3: Wiesz, przychodzi mi do głowy taki przykład, żeby naszym słuchaczom może nieco bardziej zobrazować całą kwestię. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o takich myszkach, które obsługuje się za pomocą ruchów głowy.
4: Oczywiście.
3: No właśnie. I teraz często jest tak, to się nawet widzący na to skarżą, że na stronach internetowych znajdują się bardzo uciążliwe reklamy, które nie dają się zamknąć. Bo kiedy próbujesz zamknąć, to po prostu ten przycisk do zamykania tego okienka z reklamą ci ucieka. Myszką jesteś w stanie do tego dotrzeć dosyć szybko, bo sobie po prostu chwycisz tego gryzonia pewnie w rękę i szybko przesuniesz. A co ma zrobić taka osoba, która musi powolutku gdzieś tą głową machać, przesuwać w lewo, w prawo, żeby w końcu wcelować w ten określony iksik do zamykania, który i tak gdzieś jej w końcu prędzej czy później ucieknie? To taki
4: dokładnie
3: przykład.
4: Ja ci powiem lepszy przykład. Sytuacja, gdzie wcale nie mamy do czynienia z osobami niepełnosprawnymi, wręcz przeciwnie. Sytuacja z życia wzięta. Moja żona swego czasu, studiując na UJ-cie, miała zajęcia z informatyki i któregoś dnia jakiś dowcipny żak schował wszystkie myszki. I w tym momencie wyobraźmy sobie analogiczną sytuację, że komuś po prostu psuje się myszka. I on ma dokonać czegoś na stronie internetowej z poziomu klawiatury. Okazało się, że z całej sali tylko moja żona była w stanie obsłużyć komputer z poziomu klawiatury, bo reszta ludzi, to już nawet nie chodzi o jakieś tam super wielkie możliwości czy znajomości obsługi komputera, tylko oni po prostu nie znają tej obsługi, bo ona im nigdy w życiu wcześniej nie była potrzebna. Nauczyli się korzystać z myszki. Nagle myszki nie ma i komputer, chociaż sprawny, okazuje się bezużyteczny, bo oni nie są w stanie z tego komputera skorzystać.
3: No tak, tylko że wtedy dopiero okazuje się, jaki jest problem, kiedy nawet okej, nauczymy się obsługiwać ten komputer za pomocą klawiatury, a okazuje się, że gdy wejdziemy sobie na jakąś stronę internetową, to nagle stajemy przed faktem takim, że po prostu pewne elementy nie są dostępne z poziomu klawiatury. Bo sobie po prostu tak programista wymyślił, tak sobie wymyślił webmaster, że on będzie używał jakichś niestandardowych mechanizmów, na przykład javascriptowych, które no po prostu są obsługiwalne tylko myszką.
4: Oczywiście takich przykładów można mnożyć wiele. Tutaj jeszcze też takim bardzo fajnym przykładem jest czasowa niepełnosprawność. Wyobraźmy sobie, że ktoś po prostu łamie rękę prawą, przyzwyczajoną do obsługi myszki, lewą ręką po prostu nie jest w stanie tej myszki obsługiwać, bo ona skacze mu we wszystkie strony. Klawisze ma przestawione, a nie potrafi sobie w systemie tego przestawić z powrotem. No i jest w tym momencie także ugotowany, co wcale też nie oznacza, że z jedną ręką byłoby mu łatwo obsługiwać stronę internetową z poziomu klawiatury, tak? Bo to też jest kolejny problem. Ale tutaj mamy kolejną grupę osób, którzy mają problemy z dostępnością stron internetowych. To znaczy mamy tutaj na myśli w tym momencie seniorów, czy w ogóle pokolenie 50+, które jak gdyby dopiero zaczyna się włączać w to życie cyfrowe. I w tym momencie zaczyna się problem, ponieważ komunikaty na stronach przestają być dla nich zrozumiałe. Dla seniorów język internetu jest praktycznie językiem obcym. I mamy taką sytuację, jakby przed ekranem komputera zasiadł jakiś obcokrajowiec i w tym momencie ma problem, bo różnego rodzaju sformułowania dla tych osób są mało oczywiste i dlatego na przykład takie osoby trzeba wspierać. Trzeba wspierać, na przykład będziemy o tym mówić myślę później, ale posłużę się przykładem takimi drobiazgami jak na przykład przy logowaniu. Dla większości użytkowników wystarczy, jak wyskoczą dwa pola edycyjne.
3: Login, hasło.
4: Podpis, login, hasło i gotowe, my już wiemy co robić. A taki senior lub taki człowiek, który dopiero siada do komputera, jest to dla niego nowość, on tego nie wie. Jego trzeba wspomóc. Powinna się przy takim okienku logowania znaleźć informacja, że teraz, aby móc skorzystać z systemu, powinieneś się zalogować, wpisując tam indywidualne hasło.
3: Albo nawet jeszcze prościej, Piotrze, powinieneś podać swoją nazwę użytkownika oraz hasło, bo już nawet dokładnie to sformułowanie logowanie dla pewnych osób może być problematyczne. Więc okazuje się, proszę Państwa, że dostępność to nie jest tylko ta warstwa techniczna, którą oczywiście też trzeba uwzględnić, trzeba odpowiednio konstruować strony internetowe, trzeba trzymać się standardów, o których będziemy mówić, ale także to jest kwestia też merytoryczna, warstwa treści. To również ma wpływ na to, czy strona będzie dostępna dla użytkowników.
4: Chciałem tutaj, bo tak mi się teraz nasunęło, jeszcze jest ogromna rzesza ludzi, która ma problemy z koncentracją. To są takie rzeczy, które w ogóle nie są brane pod uwagę i to na przykład obserwowałem niedawno, próbując organizować reklamę dla jednego projektu, gdziekolwiek się zgłosiłem do jakiegokolwiek portalu internetowego. To pierwsze, co było mi oferowane, to były banery. Banery właśnie wyskakujące, te, o których mówiłeś, te, które wyskakują, mrugają, oślepiają, mogą budzić oszołomienie wręcz. W momencie, gdy one mrugają za szybko, mogą wręcz stanowić źródło ataków, padaczki, o czym może też będziemy mówić za chwilę, ale to przede wszystkim prowadzi do problemów z koncentracją. Nie możemy się skupić na niczym. Tutaj to jest przykład może nie na dostępność strony internetowej, ale na dostępność na przykład dokumentów elektronicznych. Michale, spinacz z Microsoftu. Mnóstwo ludzi po prostu do furii doprowadza, zanim sobie go oczywiście nie wyłączą. Spinacz, który im wyskakuje i doradza. Oni nie są w stanie napisać jednego tekstu,
3: bo im tu coś wyskakuje i jakieś podpowiedzi proponuje.
4: Dokładnie. I oni nie wiedzą, co to jest, co on chce. Ja nie chcę przecież tego napisać, ja chcę napisać coś innego i tak dalej. I to po prostu nie daje nam się skupić na tym, co my chcemy zrobić, na tym, co my chcemy osiągnąć. I to jest taki bardzo, myślę, istotny problem, który po prostu przechodzi gdzieś bez echa. Nikt tego nie zauważa. Tutaj kolejną taką grupą, bardzo istotną, są osoby niezamożne. Osoby niezamożne, które dysponują często komputerami, które już najlepsze lata mają za sobą. Są to maszynki wolne, które tak mają kiepskie karty graficzne i tak dalej. Do tego osoby te często dysponują jakimiś tanimi połączeniami internetowymi, które nie mają zbyt dużych prędkości. No i teraz przychodzi im na przykład pobrać sobie jakąś ogromną stronę z internetu, z flashem i tak dalej. I to wszystko zaczyna się teraz krztusić nam. Jakieś animacje nam się blokują na ekranie, obraz skacze, strona nam się pobiera kwadrans. i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są problemy, które są bardzo, bardzo irytujące. No i jakby nie patrzeć, po prostu stanowią duży problem, bo na przykład gdybym ja chciał skorzystać z jakiejś informacji i miałbym za każdym razem czekać, no powiedzmy, 5 minut na otwarcie się strony, no to mam paznokcie obgryzione, kurde, do palców samych.
3: Dokładnie, to jest problem, tym bardziej, że takie na przykład bardzo zasobożerne animacje multimedialne to potrafią zamrozić wszystko. Ja kiedyś miałem taką sytuację. Pracowałem na komputerze bardzo, bardzo leciwym, pamiętającym jeszcze miniony wiek, wiek XX. No i zastanawiałem się, dlaczego to wszystko tak wolno chodzi, bo nawet okazywało się, że był problem ze zrobieniem czegokolwiek. Nawet pliki się powoli ściągały. Okazywało się, że po prostu na pewnej stronie, którą miałem otwartą, pojawiła się jakaś zasobożerna animacja Flash. I ta animacja Flash zamroziła wszystko tak dokumentnie, że oprócz tego, że uniemożliwiła przeglądanie danej strony, to także była w stanie skutecznie przyblokować praktycznie rzecz biorąc cały komputer.
4: No a teraz, Michale, sobie wyobraź, że próbujemy obejrzeć sobie stronę internetową z poziomu telefonu komórkowego. Teraz dopiero zaczynamy się schodem. Jeszcze pół biedy, jak dysponujemy naprawdę multimedialnym smartfonem, który obsługuje wszystko, i Java, i Flasha, i tak dalej, i tak dalej. Już pomijam samą kwestię połączenia internetowego, które jeszcze fajnie, jak siedzimy w centrum dużego miasta i mamy 3G w zasięgu, siedzimy sam UMTS, prędkości większe często niż po stałych łączach, ale co w momencie, gdy trafiamy gdzieś w taką strefę, gdzie mamy sam GPRS, połączenie jest wolniutkie, a my teraz mamy pobrać sobie jakąś dużą stronę internetową. W tym momencie jest problem, bo raz, że to wszystko trwa i trwa i trwa, to jest raz, a dwa, większość ludzi, których znam, którzy używają smartfonów, po prostu wyłącza pobieranie grafik. Po to, po pierwsze, żeby nie płacić za transfer, za te megabajty niepotrzebnych fotografii, banerków i tak dalej, i tak dalej. To dwa, żeby to po prostu szybciej działało, żebyśmy mieli dostęp do informacji od razu i żeby za to nie płacić.
3: To ja jeszcze tu powiem tak w uzupełnieniu, bo ktoś może zaraz powiedzieć, że przecież teraz tak naprawdę internet mobilny jest tani. I tak i nie. Jeżeli jesteśmy uwiązani gdzieś przy okazji jakiegoś abonamentu z tym internetem i mamy go jakby w pakiecie, to jest to tanie. Natomiast jeżeli po prostu musimy coś sprawdzić bardzo okazjonalnie, na tyle okazjonalnie, że nawet nie chcemy za bardzo czegoś dodatkowego kupować, to może się zdarzyć, że zapłacimy za te megabajty, bo to już nawet nie gigabajty, tylko megabajty transferu, zapłacimy wcale nie mało.
4: Absolutnie masz rację i ja praktycznie staram się, ja akurat jestem kompletnym wariatem, jeśli chodzi o internet. Jeśli nie jestem w zasięgu internetu, to zaczynam się czuć niepewnie i ręce mi się pocą, także raczej ja posiadam odpowiedni abonament komórkowy taki, żeby z internetu móc korzystać, ale właśnie jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, bo do niedawna sam się w takiej znajdowałem, że

0: której ja codziennie korzystam, tak? Najlepszy przykład to jest strona Facebooka. Jeśli sobie spróbujemy wejść z telefonu na przykład komórkowego na stronę Facebooka, automatycznie jesteśmy przełączani na jej mobilną wersję, bo już w Facebooku sobie zdali sprawę, że trzeba stworzyć wersję mobilną. Jeszcze nikt sobie nie uzmysłowił, że wystarczyłoby stronę uczynić dostępną. Na razie zrobili wersję mobilną i tak to działa. Niestety mnóstwo firm najróżniejszego rodzaju, na przykład banki, idą już nawet nie w stronę mobilnych wersji swoich portali, na przykład do bankowości elektronicznej, ale tworzą specjalne aplikacje do właśnie mBankingu, czyli do obsługi ich serwisów internetowych za pośrednictwem aplikacji, bo sami sobie zdają sprawę, że korzystanie z normalnej strony, która jest po prostu niewygodne, źle się z tego korzysta, więc tworzą jakieś tam protezy, jakieś tam rozwiązania, które mają po prostu ułatwić korzystanie z serwisu, bo strona internetowa główna jest po prostu niedostępna.
1: A wystarczyłoby zrobić raz, a dobrze, i na pewno zniwelowałoby to koszta w pewnym momencie, bo po prostu dobrze zaprojektowana strona, której da się używać wszędzie, no to jest po prostu strona uniwersalna, którą tworzy się raz i można tak naprawdę już później skupić się tylko i wyłącznie na konieczności aktualizacji jej w odpowiednią treść, oczywiście także odpowiednio przygotowaną w odpowiedni sposób, bo pamiętajmy o jednym, mamy trzy strony, okej. Świetnie. Strona dla urządzeń dotykowych, strona dla urządzeń mobilnych i strona taka, no, właściwa, nazwijmy to tak. Kiedyś tak miał Facebook, teraz chyba ma tylko dwie wersje stron. Mobilną i zwykłą. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale w każdym razie mieli to tak zmigrować. No ale okej, nawet jeżeli mamy te dwie strony, to jest jeden problem. Często jest tak, że one nie są ze sobą jakoś kompatybilne, nie korzystają ze wspólnej bazy i trzeba po prostu aktualizować treści w jednej i w drugiej stronie. Zarówno w przypadku jednej, jak i drugiej.
0: Czyli poza tym, że mamy tutaj sytuację, że jak gdyby rozjeżdża nam się synchronizacja treści, że zawsze jedna strona po krótszym lub dłuższym czasie przestaje być aktualna, jedna wersja, to pamiętajmy jeszcze o samych zasobach, że ktoś to musi robić. To już nie jest aktualizowanie jednej strony i nie mówimy tutaj o stronie domowej, gdzie ktoś tam wrzuca sobie jakąś jedną czy dwie notatki raz w tygodniu, tylko mówimy o ogromnych portalach, gdzie informacji są tysiące i je trzeba umieszczać równolegle w dwóch systemach. I ktoś to musi robić, ktoś za to odpowiada i ktoś musi za to zapłacić. W tym momencie pojawia się rachunek ekonomiczny i tak naprawdę zaczyna się okazywać, że dostępność po prostu się opłaca. I to jest, myślę, takie najlepsze chyba podsumowanie, bo jeśli jeszcze wrócimy do tego, o czym mówiliśmy, Michale, na początku, czyli że tworzenie właśnie wersji alternatywnych portali, tak jak wspomniałeś, dla urządzeń dotykowych, dla urządzeń mobilnych, dla osób niewidomych, zaraz będziemy tworzyć dla osób, które używają tylko klawiatury, dla osób słabowidzących, dla osób z taką wadą wzroku, to tych portali byłoby mnóstwo.
1: A wiesz, co się jeszcze może okazać? Może się okazać, że strona wyboru takiej odpowiedniej wersji okaże się dla którejś grupy użytkowników niedostępna i wtedy dopiero mamy ciekawą sytuację.
0: No więc właśnie, dostępność po prostu się opłaca, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i po prostu dostępność sama w sobie sprawia, że z treści na stronie internetowej można szybko, sprawnie, wygodnie skorzystać. Mamy po prostu dostęp do treści, do informacji, co w XXI wieku jest niezwykle istotne. Jesteśmy przecież społeczeństwem internetowym. Mnóstwo rzeczy, już nawet nie to, że dzieje się w internecie, ale przeniosło się z powiedzmy takiego life'u, tak, przeszło po prostu z życia tradycyjnego do internetu. Wcześniej, jeśli chcieliśmy zobaczyć koncert, powiedzmy, YouTube, no to ludzie skrzykiwali się, powiedzmy, gdzieś tam już

0: internecie, na fanpage'ach i tak dalej, i tak dalej. I robili zrzuty na autobusy, na samoloty, i jechali i czarterowali, i żeby tylko dotrzeć. A dzisiaj kupują sobie ticket w internecie, płacą kartą kredytową, siedzą wygodnie przed swoim komputerem i biorą udział w koncercie, mogą go sobie obejrzeć live. I w tym samym czasie po prostu nie przemierzać paru tysięcy kilometrów na przykład za ocean po to, żeby wziąć udział w jakimś wydarzeniu, tylko mogą to obejrzeć live, ale mogą to zrobić tylko wtedy, kiedy strona takiego wydarzenia będzie dostępna.
1: To się wszystko zgadza. Ja myślę, że teraz zrobimy sobie, Piotrze, odrobinę przerwy na muzykę dla naszych słuchaczy. Natomiast za chwileczkę porozmawiamy sobie o tych korzyściach płynących z dostępności, no i też poniekąd o pewnych obowiązkach, które no już niedługo, myślę, że czekać będą na szczególnie instytucje publiczne, jeżeli chodzi o tę dostępność, bo to jest, myślę, ważna rzecz. Oczywiście dziś cała nasza audycja jest poświęcona dostępności stron internetowych. Można do nas dzwonić 223-988-027 wewnętrzny 938, Skype nasz to tyflopodcast.net. Ja zachęcam do telefonowania, do dzielenia się swoimi refleksjami, a my wracamy do Was po muzycznej przerwie.

0: Słuchacie cały czas Tyflo Podcastu w Radiu N. Jesteśmy z wami na www.radio.nfm i www.radio.npl. Tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Do waszej dyspozycji jest również nasz redakcyjny telefon 223-988-027. Po połączeniu wstukujecie numer wewnętrzny 938 i z nami się łączycie. Możecie rozmawiać z nami na żywo na antenie, a rozmawiać dziś możecie wspólnie ze mną i z Piotrem Witkiem na temat dostępności stron internetowych. No i tak sobie rozmawiamy o tej dostępności. Zaczęliśmy już rozmowę na temat tego, jakie są korzyści. To może jeszcze kontynuując ten wątek, Piotrze, co jeszcze dają dostępne strony? Oczywiście oprócz tego, że są dostępne i że dają każdemu możliwość korzystania z dobrodziejstw, jakie znajdują się na tychże stronach.
1: No ja myślę, że rozwijając przede wszystkim tą kwestię, że żyjemy w tym XXI wieku, to pamiętajmy, że mnóstwo, w cudzysłowie, życia towarzyskiego przeniosło się do internetu. I to nie jest tylko kwestia jakichś komunikatorów, Skype'ów i tak dalej, bo to są także, a może nawet przede wszystkim, tak, sądząc po popularności portali takich jak Facebook, właśnie portale internetowe, z których z ich dostępnością jest przecież bardzo różnie. Tutaj mieliśmy, czy mamy naszą polską klasę, która dostępna jest w większym lub mniejszym stopniu, na pewno większym niż Facebook. Mamy inne portale, które powstają, tak, jak Google+. Tego typu platform, porozumienia będzie mnóstwo, myślę, będą się pojawiać jedne, inne będą znikać. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz to są najróżniejszego rodzaju fora internetowe, gdzie ludzie też wymieniają się poglądami, gdzie chcą brać udział w dyskusjach. To są różne strony blogowe, gdzie ludzie chcą publikować, a często nie mogą, bo tego typu środowiska są dla nich po prostu niedostępne.
0: Zgadza się. Dlaczego na przykład taka popularność Klango wśród osób niewidomych? Ktoś by mógł się zastanowić, bo po prostu tam stworzono taką namiastkę serwisu społecznościowego, który był najzwyczajniej w świecie dostępny. Do tego serwisu można było mieć sporo zastrzeżeń, no bo on nie był, nie jest i na pewno nie będzie idealny, ale po prostu był, osoby z niepełnosprawnością wzroku były w stanie z niego korzystać. A tu szczególnie mówię właśnie o blogach, kiedy poruszyłeś ten temat. Bo kwestia blogowania w wypadku osób niewidomych, no nie jest wcale taka prosta, jakby się mogło wydawać. My na co dzień przecież pracujemy ze stroną internetową opartą na WordPressie, który to wydawałby się, że jest stosunkowo dostępnym systemem, a sam wiesz, jakie niekiedy mamy przeboje związane z zarządzaniem treścią w tym serwisie, z jakąś tam modyfikacją i tego typu rzeczami. To nie jest takie oczywiste.
1: Zgadza się, także najróżniejszego rodzaju portale może nawet, wiesz, na przykład w przypadku WordPressa można by go uczynić bez oczywiście jakichś specjalnych wtyczek i tak dalej, głębokich modyfikacji, wykorzystując jakieś szablony i tak dalej, i tak dalej. Odnaleźć w końcu taki, który umożliwi nam działanie, publikowanie bez najmniejszych problemów, ale taki portal czy taka strona będzie wyglądała biednie.
0: Wiesz co, to nawet nie o to chodzi, Piotr, bo tu musimy rozróżnić dwie kwestie.

0: o czym mówi ten dokument, do którego zresztą przejdziemy pewnie za kilkanaście minut, czyli Web Content Accessibility Guidelines, ale jest jeszcze coś takiego, co nazywa się ATAG, czyli dokument zajmujący się tym, jak powinny być stworzone narzędzia dla autorów treści, którzy chcą publikować. I tu jest po prostu, tu już jest różnica. Ja niestety zauważam to, że jeżeli nawet autor jakiejś strony internetowej, jakiegoś systemu zarządzania treścią twierdzi, że jego narzędzia są dostępne, to zwykle skupia się na tym, że dostępna jest ta treść jakby dla użytkownika, dla tego, kto tą treść ogląda, kto ją widzi, kto ją przegląda. Natomiast, no może kiedyś, gdzieś tam później, za czas jakiś zrobimy sobie dostępne, albo bardziej dostępne, albo po prostu nad tym bardziej popracujemy, nad tym takim zapleczem całym administracyjnym. A to już jest niestety traktowane bardziej po macoszemu.
1: No zgadza się, ale tutaj jak gdyby w tym momencie większość jednak ludzi nie zarządza tą treścią z poziomu specjalistycznych aplikacji, korzystając z różnych mechanizmów osadzonych na stronach internetowych. No i z tym jest największy problem. Z tym jest problem, bo większość z nich jest po prostu niedostępna. Myślę, że tutaj weszliśmy w takie bardzo społeczne rozwiązania, a zapominamy o najważniejszym. To znaczy, że strony internetowe dzisiaj dają nam nie tylko dostęp do informacji, do bieżących informacji, do aktualności, do tego, co się dzieje na świecie, do internetowych stacji radiowych, do portali informacyjnych i tak dalej, ale coraz częściej i w coraz większym stopniu przy pomocy internetu chciałem powiedzieć, że możemy, ale powiem, powinniśmy móc załatwiać mnóstwo rzeczy w internecie. Mówię tutaj o rzeczach takich formalnych. Mówię o wysyłaniu różnego rodzaju wniosków, podań, wypełnianiu formularzy na stronach i tak dalej, i tak dalej. I tutaj niestety często mamy z tym problemy. I tutaj znowu są jak gdyby dwa aspekty całej tej sytuacji. Z jednej strony mamy taki aspekt komercyjny. Tutaj myślę, że najlepszym przykładem będzie serwis Allegro, który dostępny jest w 95% i wszystko jest pięknie i możemy sobie coś kupić i tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie, gdybyśmy chcieli naszemu kontrahentowi wystawić komentarz, tak, to natykamy się na problem. I teraz osoby, które korzystają z programów odczytu ekranu, mają problem, bo albo muszą się wykazać już w miarę specjalistyczną wiedzą, żeby pamiętać o tym na przykład, żeby wyłączyć sobie

0: język Java w przeglądarce, aby móc tego dokonać, albo żeby skorzystać z innego programu odczytu ekranu.
1: Z NVDA, jak dobrze pamiętam, najlepiej to działa.
0: Tak jest. Program Jaws nie jest w stanie tego zrobić, chyba że najnowsza wersja, ale to mnie nic na ten temat nie wiadomo. Za to darmowy program NVDA radzi sobie z tym bez problemu, ale o tym trzeba wiedzieć. A ktoś, kto siada do komputera raz na jakiś czas, który traktuje komputer jako narzędzie, to z reguły nie jest osoba, która poświęca się studium nad tym komputerem, nad budową stron internetowych, nad pracą programów odczytu ekranu i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu zwykły, przeciętny Kowalski, który jest użytkownikiem i on po prostu chce mieć dostępną stronę internetową, a nie ma tej strony. I to zdumiewa, ponieważ skądinąd wiadomo, na przykład czytałem jakiś czas temu w czasopiśmie Komputer Świat, iż strona Allegro była audytowana, były zwracane pewne uwagi twórcom tego serwisu i mimo to już myślę, że to chyba rok mija, jak wprowadzona została ta zmiana i ona dalej tam jest. I tak naprawdę nikogo w Allegro to nie obchodzi, bo zdecydowana większość użytkowników daje sobie z tym radę.
1: Jak więc dobrze pamiętam, to z Allegro jest też chyba problem, ale to akurat nie dla osób niewidomych, ale bardziej dla słabowidzących i to takich osób, które potrzebują wysokiego kontrastu z osadzaniem grafiki. Tam też nie jest za dobrze z tym. Jeżeli chcemy obejrzeć zdjęcie jakiegoś produktu, to no, możemy natrafiać na pewne problemy. O tym Michał Dębiec kiedyś wspominał. Może nas w tym momencie słucha, może coś więcej na ten temat będzie nam w stanie powiedzieć, albo po prostu jakiś inny z naszych słuchaczy, którzy właśnie korzystają z trybu wysokiego kontrastu, bo to także jest problem. Ale wiesz, Piotrze, ja tak sobie myślę, że problem jest też troszeczkę innej natury. Bo wszystko w teorii jest ładnie, wszystko w teorii jest pięknie. Mamy język HTML, mamy język opisu styli, arkuszy styli CSS i jeszcze tam kilka innych takich języków, które pomagają nam, a właściwie pomagają webmasterom tworzyć strony. Pamiętasz, jaka to była idea? Że wszystko powinno w każdej przeglądarce wyświetlać się tak samo. A webmasterzy, z tego co ja wiem, nadal spędzają jeszcze sporo godzin nad dostrojeniem wizualnego wyglądu strony internetowej, żeby w każdej przeglądarce wyświetlana była tak samo. No i teraz jeszcze dochodzą nam problemy z technologiami asystującymi. Pamiętasz, jakiś czas temu spotkaliśmy się z takim problemem, na przykład z problemem rozwijanego menu, które to było wyświetlane prawidłowo pod przeglądarką Internet Explorer. Wszystko z nim było w porządku, było ok. Pod Firefoxem, z dowolnym programem odczytu ekranu. Ja to testowałem z Windowsem, z NVDA, ty to testowałeś z Jawsem i też z NVDA. W ogóle nie były widziane rozwinięte elementy tego menu. Jakby po prostu ich tam zupełnie nie było. Okazało się, że trzeba było po prostu zastosować inną konstrukcję i problem się rozwiązał.
0: No oczywiście, ale to jest właśnie problem pewnej standaryzacji i pewnej świadomości. Niestety z reguły wygląda to w ten sposób, że jeśli ktoś sobie zamawia stronę internetową, jakaś firma, to za wyłożenie pieniążków za taką stronę internetową odpowiada boss. I do tego bossa przychodzi super po prostu wygadany handlowiec, super po prostu laptopem 17-19-calowym i po prostu odpala mu na tym po prostu czterordzeniowym laptopie prezentację jego nowej strony internetowej, która po prostu świeci, błyszczy i po prostu tryska nowością i jest po prostu elegancka i taka, że po prostu wszyscy kumple z Business Center Club będą szefowi zazdrościć takiej strony i on się decyduje, on wykłada pieniążki i taka strona jest wdrażana.
1: Wszyscy będą, Piotrze, zazdrościć, dopóki się nie okaże, że ktoś z tego Business Center Clubu ma iPada i nie otworzy tej strony.
0: No więc
1: bo tam flash zastosowali.
0: Problem się pojawia w momencie, gdy próbuje się to potem otworzyć w różnych przeglądarkach, a my tutaj posługujemy się takimi najczęściej używanymi, typu Firefox, typu Internet Explorer, ale pamiętajmy już nawet nie tylko o mobilnych rozwiązaniach, ale o tym, że przeglądarek naprawdę używanych jest o wiele więcej, chociażby Opera, czy Safari, czy Netscape i tak dalej, i tak dalej. Ich jest naprawdę sporo i po prostu na każdej z tych przeglądarek ta sama strona będzie wyświetlała się inaczej. Idea była taka, że jak wspomniałeś, powinny się wyświetlać tak samo, ale nigdy nie będą.
1: Piotrze, ja jeszcze mam taką...
0: przeglądarka inaczej interpretuje kod HTML.
1: Słabo. Ja jeszcze mam taką taki drugi przykład, skrajny. Przychodzi sobie taki pan od tworzenia stron internetowych do bossa, no i pokazuje mu tą świetną stronę na super eleganckim laptopie i mówi, że taka strona będzie go kosztowała 4000. Okej. Okay. Na co odpowiedź bossa jest następująca. Wie pan co... Niech pan sobie stąd pójdzie, bo ja mam syna, on w gimnazjum na informatyce się uczy robić strony i mi za darmo zrobi stronę. No i syn szefa robi stronę, tylko problem jest taki, że zrobi ją w jakimś Microsoft Wordzie, korzystając z opcji zapisz jako HTML i ta strona też będzie miała problemy. To są takie dwa skrajne przypadki, ale... ja bym wcale nie powiedział, że nierealne. One są nadal dosyć często spotykane.
0: No, zgadza się, ale to jest jak gdyby problem, który dotyka całości. Brak po prostu dostępności, jaki by nie był, to po prostu skrupia się na tych 25%, o których wspomnieliśmy. I jak gdyby tutaj sama kwestia komercyjna, gdzie tutaj podparłem się Allegro, przepraszam wszystkich z Allegro, nie chciałem krzyżować Allegro, ale przykład akurat sam się nasunął. Problem przecież o wiele częściej mamy w administracji publicznej, bo to przecież tam, szczególnie tutaj osoby niepełnosprawne, załatwiać muszą różne rzeczy, wypełniać różne wnioski, formularze. Ktoś na przykład, kto jest, nie wiem, ma problemy, jakaś niepełnosprawność narządu ruchu, jemu jest o wiele łatwiej wypełnić sobie taki formularz w domu, korzystając z internetu, niż gdzieś tam tułać się przez całe miasto. Identycznie osoba niewidoma czy z dysfunkcją wzroku, szczególnie jeśli mieszka gdzieś w jakiejś małej miejscowości i gdzieś, już nawet nie mówię, że do miasta powiatowego musi się kolebać, tylko jeszcze potem gdzieś hen do jakiegoś miasta wojewódzkiego. Z tym jest problem naprawdę duży, a zupełnie... przecież inaczej by to mogło wyglądać, gdybyśmy mieli możliwość wypełniać sobie wszystkie takie formularze i tak dalej w internecie. I to już nie jest kwestia tego, że takich możliwości nie ma, bo takich możliwości powstaje coraz więcej, tak? Powstało Ministerstwo do Spraw Cyfryzacji, zaczyna się cyfryzacja szkół w Polsce, więc coraz więcej rzeczy przechodzi jak gdyby do internetu i problem tylko polega na tym, żeby dopilnować, aby z tych wszystkich rzeczy mogły skorzystać wszystkie osoby, wszyscy obywatele naszego kraju, bo to, o czym wspomniałeś i o czym mam nadzieję zdążymy dzisiaj powiedzieć chociaż odrobinkę, taki obowiązek spoczywa na po prostu organizacjach, instytucjach publicznych. Został taki obowiązek nałożony przez ustawodawcę, przez nasz rząd i różne umowy międzynarodowe i po prostu my musimy się tylko tego domagać, bo jeśli my się nie domagamy, aby jakaś usługa była dostępna, to jest, już nie mówię, że to jest tylko nasza wina, że ona nie jest dostępna, tak? Bo to nie myśmy ją przygotowywali, ale jeśli my się nie będziemy głośno dopominać o to, co nam się należy, za przeproszeniem, jak psu miska, to po prostu nikt na nas nie będzie zwracał uwagi, bo dojdą ludzie do wniosku, że skoro się nie upominają, widocznie nie jest to im potrzebne. Dlatego starajmy się reagować. Możemy reagować na wiele sposobów i pod koniec audycji mam nadzieję, że uda nam się pokazać Wam kilka narzędzi, powiedzieć o nich, z których sami możecie sobie skorzystać po to, aby komuś móc zademonstrować, że
1: jest problem.
0: O czym Wy mówicie, to nie jest jakiś Wasz wymysł wyssany z palca, że to Wy się czepiacie, tylko że tak naprawdę ta strona internetowa jest do bani i że ona jest zupełnie niedostępna.
1: Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która tak trochę została pominięta, mam wrażenie, w tej całej dyskusji, która dosyć często już zaczyna się pojawiać na temat dostępności. Ja już mówiłem o tym chwilę temu, a propos tych zaplecz administracyjnych, że one również powinny być dostępne. Nie wiem, Piotrze, czy zwróciłeś uwagę na to, że ostatnimi czasy coraz częściej mówi się o tym, że osoby niepełnosprawne także zatrudniane są w instytucjach publicznych albo że miałyby być zatrudniane. No jakiś czas temu na przykład czytałem o tym, że policja zatrudnia osoby niepełnosprawne. Okej, tylko teraz jeżeli będzie sytuacja taka, że zatrudnią nawet taką osobę, przy czym no sporo osób niepełnosprawnych może wykonywać z powodzeniem dużo różnych operacji, chociażby z zabiórka siedząc przy komputerze. I nie da się ukryć, że coraz więcej aplikacji internetowych to jest teraz obsługiwane przez przeglądarki internetowe. No i jeżeli te zaplecze administracyjne nie będzie dostępne, no to po prostu taka osoba nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków, nie będzie mogła pracować.
0: Zgadza się, to jest bardzo istotna kwestia i ona nie przeszła niezauważona. Jest kilka grup, które lobbują, kilka instytucji, które lobbują w rządzie za wprowadzeniem odpowiednich zapisów w polskim prawie, aby także ta część, jak to ująłeś się, od strony zaplecza systemów, także była dostępna. Oczywiście to wszystko idzie jak gdyby, no jak po grudzie, no bo ciągle ustawodawca jak gdyby nie widzi problemu, tak? Tutaj już nie jest kwestia tego, czy to jest dostępne, czy nie, czy to zrobić dostępne, czy nie, tylko jak gdyby nie jest dostrzegany problem, bo ciągle osoby, nazwijmy je tak szeroko, wszystkie, wrzućmy do jednego worka, te wykluczone cyfrowo, znajdują się po drugiej stronie, tak? Czyli z punktu widzenia rządu jesteśmy my i oni. I jak gdyby nie zdają sobie sprawy ludzie w rządzie, że tak naprawdę to w samych strukturach rządowych mnóstwo pracuje osób niepełnosprawnych, a jeszcze więcej takich osób mogłoby pracować. Bo to, że jakaś niepełnosprawność nie jest widoczna na pierwszy rzut oka, tak, że tam po korytarzach Sejmu ludzie sobie nie robią wyścigów na wózkach inwalidzkich czy z białymi laskami, to nie oznacza, że tam osoby niepełnosprawne nie pracują, bo takich osób jest wiele. I po prostu myślę, że od tego będzie trzeba zacząć, żeby po prostu uzmysłowić ustawodawcy, że osoby niepełnosprawne są wśród nas i dopiero wtedy próbować wprowadzać zmiany, żeby te zaplecze, o którym wspomniałeś, było dostępne.
1: Powoli zbliżamy się do półmetka naszej dzisiejszej audycji, więc taki wstęp do dostępności. Może podsumujmy, informując naszych słuchaczy o tym, jak to na chwilę obecną wygląda, jeżeli chodzi o legislację, jeżeli chodzi o przepisy prawa.
0: Nie. Ja tu jeszcze koniecznie muszę wspomnieć o jednej rzeczy. O prawie będziemy mówić później. Dlaczego? Ponieważ chciałbym wszystkim słuchającym, którzy jeszcze sobie z tego nie zdają sprawy, powiedzieć to, o czym Ty wspomniałeś przed naszą audycją. Bardzo mi się ten zwrot spodobał. To znaczy, proszę Państwa, osobą, która jest najbardziej wykluczona, którą najbardziej dotyka brak dostępności, osoba w cudzysłowie, to jest Google. Google i wiele innych przeglądarek, wyszukiwarek